0: elektryczny na woski. Dlatego, że jak wpiszemy sam kominek elektryczny, to nam się pojawią takie do salonu, takie wiecie,
1: takie
0: zwykłe
1: duże,
0: kominki,
1: takie
0: duże.
1: Tak.
0: Takie, no, jak
1: i ceny to was rzeczywiście wtedy mogą przerazić. No,
0: tak, tak. A kominek kosztuje w granicach 100 zł. Woski, ten ma mniejszy na Yankee Candle, to jest około 25 zł jeden wosk, ale to są naprawdę małe woski.
1: Zaglądam na naszego Facebooka, bo tu do nas piszecie i to piszecie ciekawe rzeczy. Łukasz napisał, a ja natrafiłem na czynność wygeneruj pełen opis zdjęcia, tylko jak w niego tapię, to się nic nie dzieje. To znaczy, Łukaszu, przypuszczam, że to na Facebooku trafiłeś na taką czynność, tak? Bo to chyba z tego czasu, kiedy o Facebooku rozmawialiśmy. Ja na to nie trafiłem jeszcze, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś z was trafił. Chyba nie, ale mamy jeszcze jedną wypowiedź, tak w sumie rozbitą na dwie wypowiedzi. Wojtek do nas napisał, a co was dziwi taka argumentacja, że pasażerom będzie przeszkadzać? Ja taką argumentację usłyszałem wiecie gdzie? W Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych. Wiele lat temu wyłączyli tam komunikaty dźwiękowe w kolejkomacie i tak mi dyrekcja tłumaczyła, to przeszkadza obsłudze i innym petentom. I tu jeszcze Wojtek doprecyzował, jak może dziwić postawa jakiejś konduktorki, jak to samo usłyszałem w tymże centrum. Teraz już od dawna działa tam zapowiedź dźwiękowa. Na szczęście. No rzeczywiście z tym ostatnim nie sposób się nie zgodzić, że na szczęście.
0: Tak jest. I zamykamy tym sposobem dział tyflowieści. Przechodzimy do technikaliów i tutaj Paweł, który nam obiecał i my obiecaliśmy, że on obieca opowiedzieć o tym, jak zrobić konferencję i albo takie spotkanie przypominające najbardziej to w realu. Bo ty czegoś takiego dokonałeś.
2: Tak, właśnie dlatego mnie nie było tydzień temu. Brałem udział w szkoleniu. Miałem na to szkolenie pojechać i miało się ono odbyć fizycznie. Natomiast w ostatniej chwili z uwagi na zmiany odnośnie wiadomo czego, stwierdzono, że nie może się ono odbyć fizycznie i przenosimy się na formę online. Organizatorzy obiecali, że będzie to, postarają się nie stracić tej właśnie formy takiej integracyjnej, bo to miało być takie szkolenie, które miało też trochę zintegrować ze sobą ludzi, no sprawić, że się trochę lepiej poznamy też i że jakieś się tam potworzą, powiedzmy, więzi, kontakty, przyjaźnie. No ja szczerze mówiąc troszkę sceptycznie patrzyłem na to, bo dużo się mówi o tym, że tak dużo się da zamienić tych wydarzeń na online i że w zasadzie to, no wiadomo, że to nie jest jak w realu, ale i tak jest fajnie. Dla mnie zawsze, a uczestniczyłem ostatnimi czasy w niemałej liczbie webinariów, jakoś brakowało tego elementu integracji, kontaktu czy z prelegentkami, prelegentami, czy też z innymi uczestnikami. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że to się da zrobić. Jak się chce i jak się ma taki cel, to się da zrobić. Oczywiście wiadomo, że nic nie zastąpi nam kontaktu z ludźmi w świecie fizycznym. Natomiast da się tak dużo zrobić, jak to tylko możliwe, żeby to jak najbardziej przybliżyć. Tutaj poszedł w ruch Zoom. Może warto zaznaczyć, że szkolenie było dedykowane osobom nie tylko niewidomym, znaczy głównie to były osoby widzące, osób niewidomych w tym całym, czy w ogóle jakkolwiek niepełnosprawnych, ale to akurat chodzi, były same osoby niewidome, tak się złożyło. Były dwie sztuki, jedna osoba plus ja. I to też ma znaczenie, bo właśnie nasze potrzeby też zostały wzięte pod uwagę. Nie było aż tak dużej potrzeby, żeby tam coś dostosowywać, ale zawsze o nas pamiętano, jak coś trzeba było przeczytać, jakąś graficzną treść objaśnić, jakąś alternatywną formę przygotować i tak dalej. I dobrać narzędzia dostępne, to im się też udało.
0: No to masz ekstra, bo ja w studiu z moimi kolegami już trzeci rok i tak przysyłają na Messengerze zdjęcia z treścią maili od...
2: A nie, to u nas to było też na studiach, to też było u nas praktyką, że wszystkie...
0: I mimo, że mówisz i piszesz im natrętnie, a co jest na zdjęciu? To oni i tak to robią. Pozdrawiam, jak słuchają.
2: Facebook jako grupy facebookowe jest wtedy lepszy, bo można powątkować te dyskusje i wtedy w komentarzu elegancko można wrzucić podpis. Jak kogoś nie interesuje, to nie czyta.
1: Swoją drogą, taki lifehack facebookowy, w sumie oczywiste, ale dopiero ostatnio widziałem, jak ktoś tak robił. Wrzucał różnego rodzaju notatki z przedmiotów właśnie na grupy facebookowe, zmieniając po prostu rozszerzenie pliku, na przykład zip na JPG. I była tylko informacja, tylko jak pobierzecie, to zmieńcie sobie rozszerzenie.
3: A czemu tak? Pliki.pis, to ja już widziałem.
2: O, pis. To ciekawe, ale czemu w sumie tak się robi? To Facebook nie puszcza zipów? Nie.
1: Facebook zdaje się, że nie pozwala na umieszczanie plików jako takich, czy zipów właśnie, bo faktycznie w grupach można zamieszczać pliki jako pliki. Tam widziałem jakieś dokumenty czy coś, ale ostatnio właśnie widziałem, że ktoś zamieszczał zipy i chyba z zipami Facebook ma jakiś problem.
3: Ale to dużo tych serwisów, słuchajcie, ma tak, że archiwów nie da się zamieścić. Też Gmail na przykład tak ma, że jeżeli wysyłamy z czegoś, co nie jest stroną Gmaila, to nie jesteśmy w stanie wysłać niektórych typów załącznika. Kiedyś na przykład pliki .7z przechodziły, teraz już nie przechodzą z tego, co pamiętam. I tu właśnie chodzi o to, że on nie za bardzo jest w stanie zweryfikować, czy w tych plikach nie ma pliku .exe. A jeżeli mailem jest wysyłany plik .exe, to bardzo często jest to spowodowane tym, że ten adres e-mail został po prostu zhakowany, przejęty i ktoś próbuje rozprzestrzenić jakieś wirusy typu faktura.pdf.exe, temat maila, wezwanie do zapłaty, żeby ludzie kliknęli i się zainfekowali.
2: No tak, a to już z zipami od dawno, dawno, dawno był problem, pamiętam już nawet jak ja zaczynałem komputerów sam używać, to już wtedy ci dostawcy poczty byli na tyle połapani, nawet ci polscy. Żeby,
0: a ja nie lubię zipów.
2: Żeby nie puszczać archiwów. Znaczy zipy jeszcze by jakieś przeszły, ale właśnie egzeki były problematyczne. Z zipami potem Gmail miał problem. No i tak to jest. Natomiast wracając do tego, o czym rzeczywiście chciałem mówić. No to wszystko odbywało się, tak jak wspomniałem, na Zoomie. I tutaj w ruch poszły wszystkie możliwe opcje z podcastu, w naszym przypadku numer 2. Czyli te zaawansowane z opcji płatnej. Po wejściu do pokoju spotkań, do naszego meetingu, leci muzyczka. Muzyczka puszczona opcją transmituj dźwięk z komputera. Czyli udostępnianie ekranu, ale na sam dźwięk ustawione. Bez pokazywania ekranu fizycznie, tylko sam dźwięk i leci sobie muzyczka w tle. No bo przecież jak przyjdziemy na jakiekolwiek spotkanie fizycznie, no to też bardzo często, zanim się wszyscy zejdą, zanim przemówi gospodarz, pani gospodarz, pan gospodarz spotkania, no to leci jakaś muzyka, żeby coś się działo, żeby już jakiś dźwięk leciał, żeby ludzie się rozgościli i tak dalej. W przerwach zresztą to samo. W momencie w ogóle do całego wydarzenia została założona grupa WhatsAppowa, tak jakby to było wydarzenie fizyczne, więc mieliśmy też kontakt między sesjami, między spotkaniami. Więc wszystkie możliwe linki, jakieś zadania, albo dostaliśmy też zadania do zrobienia w domu, żeby mieć jakiś impuls do korzystania z grupy na WhatsAppie. Więc wszystkie takie tego typu komunikacja szła WhatsAppem po naszym czacie grupowym, takim do wydarzenia.
0: A dlaczego nie mogliście zoomowego?
2: Bo to chodziło o to, że jak zamknie się meeting, żeby dalej był kontakt między uczestnikami.
0: Aha, okej. Okay.
2: Czyli nawet po południu, wieczorem i tak dalej. I rano i się zwołujemy i sprawdzamy, czy każdy jest obecny. Bo to też
1: generalnie
2: nie jest tak, że
1: Zoom ma jakąś opcję do czatów, do tych kanałów, ale to
2: mało kto z tego korzysta.
1: Mało kto z tego korzysta. Tak.
3: I oni chcą trochę wejść na pole Slackowi, im to trochę nie wychodzi, mam wrażenie.
1: Dokładnie. Mhm.
2: No i co dalej? Wiele było takich, no przede wszystkim oczywiście każdy się przedstawiał, więc to było tak, że jakby każdy uczestnik tego spotkania był ważny. To nie było tak, że loguje się 20 osób i jedna mówi i tylko reszta słucha. Tylko rzeczywiście każdy został poproszony, żeby się przedstawić, żeby włączyć gdzieś tam obraz z kamerki i się pokazać, żeby coś o sobie opowiedzieć. Były nawet robione jakiegoś rodzaju ćwiczenia typu well-being, czyli jakieś właśnie nie yoga, tylko takie podstawowe rzeczy z qigonga, czyli takie pokrewne coś do tai chi, do jogi. Tam na szczęście mogliśmy już kamerki wyłączyć. Natomiast były one opisywane, jak powinniśmy je robić, bo ja wiem, czy byłbym w stanie je zrobić dobrze, nie wiem, tego nie wiem. Natomiast potem były też rozgrywane różne pytania były podawane pytania do rozważenia, kwestie do przegadania i byliśmy dzieleni na mniejsze grupy. I tu zostały użyte ślicznie breakout roomy.

akcje i się pokazywało reakcjami kciuki do góry. W momencie, jak coś było właśnie do opisania, jak coś było do przeczytania, jakiś tekst, jakiś filmik, coś, jeden filmik chyba tylko oglądaliśmy i tutaj, no powiedzmy, że on był na tyle gdzieś werbalnie dobrze zrobiony i dźwiękowo, że dużo się dało zorientować, jakby nakreślony był kontekst tego filmu. Natomiast zawsze była prośba od organizatorów też, że i w tych grupach mniejszych, i ci organizatorzy też o to dbali, opisywać nam, opisywać, opisywać. Była taka sytuacja, że dziewczyna stworzyła mapę, uczestniczka stworzyła mapę, gdzie my wszyscy, bo to chodzi o wolontariat, w którym teraz biorę udział, i gdzie my wszyscy wolontariusze jesteśmy porozdzielani. Chodzi o różne miasta i tak dalej. I zanim w ogóle opublikowała jeszcze na grupie tą mapkę, najpierw dostałem od niej wiadomość na priv z pytaniem, jak to można zrobić dla nas w sposób dostępny. Więc jej powiedziałem, że ja na przykład bym sobie to widział jako wersję tekstową, gdzie ona po prostu od północy na południe, od zachodu na wschód, z wymienieniem oczywiście miast i tak dalej, wypisze to po prostu w tekście. No i tak też zrobiła. Więc najpierw poszło zdjęcie, potem poszedł opis tekstowy. Ponadto używaliśmy troszkę różnych narzędzi. Dostaliśmy prezentację, dostaliśmy slajdy na Google Slides i mogliśmy sobie te slajdy podglądać. Ja miałem potrzebę odniesienia się do czegoś, co było w slajdach i z ciekawości włączyłem sobie na szybko, bo nie chciałem komputera otwierać, slajdy Google'owe na Androidzie, na telefonie. No dało się to czytać, włącznie z tym, że na każdym slajdzie dostawałem informację od screenreadera, że tutaj jest obiekt wyśrodkowany, tutaj jest coś tam po lewej, po prawej, zawiera tekst, obraz, tło i coś tam. Więc do takiej prostej nawigacji, gdzie ja potrzebowałem odczytać coś, co ktoś napisał w tym slajdzie, jak najbardziej się to sprawdziło. Mieliśmy użyte narzędzie Padlet, padlet.com. I Padlet to jest już coś, co moglibyśmy w sumie my użyć do tego przeglądu, gdyby nie to, że Miki napisał nam świetne narzędzie do tego. I wcześniej używaliśmy RWTXT, gdzie po prostu organizator tworzy sekcję. Znaczy najpierw jest Padlet i Padlet jest nagłówkiem poziomu pierwszego. Potem tworzone są sekcje. Sekcje są nagłówkami poziomu drugiego. Na przykład jaka jest twoja opinia na temat czegoś tam? Albo jakie są twoje sugestie, co byś widział gdzieś tam? Albo jak widzisz siebie, coś tam, coś tam. To są różne albo takie do zbierania sugestii, albo do zbierania publicznie jakby wpisów w ramach jakiegoś projektu czy zadania, które zostało zadane uczestnikom. I każdy wpis, który wrzucają uczestnicy pod nagłówkami poziomu drugiego, staje się nagłówkiem poziomu trzeciego. Tam może być wrzucony tekst, tam może być wrzucone zdjęcie, tam może być wrzucony dowolny plik, włącznie z tym, że nagrania głosowe. I to jest też super, bo w momencie, kiedy wszyscy dostawali ćwiczenia typu, żeby coś tam udowodnić albo opisać, wrzuć zdjęcie albo rysunek, albo jakieś tam takie dzieło artystyczne, to koleżanka niewidoma i ja mogliśmy wrzucać spokojnie nagrania głosowe, gdzie coś opisywaliśmy albo nagrywaliśmy i tak dalej. W ogóle było też trochę takich ćwiczeń, gdzie ludzie byli proszeni o nagrywanie czegoś w formie wiadomości głosowych. To był Padlet i rzeczywiście na Padleta można w takiej strukturze wrzucać różne rzeczy. Jakieś materiały, jakieś właśnie, gdzie każdy ma jakąś swoją opinię wyrazić albo jakieś wrzucić zadanie, takie, którym się ma publicznie pochwalić albo coś. To można na Padlecie spokojnie takie rzeczy robić. Użyty był również ActionBound. ActionBound, również dostępne narzędzie, jest to taki kreator do różnego rodzaju gier, takich prostych gier typu quiz na czas, typu jakiś scavenger hunt tak zwany, czyli jak u nas się to mówi o wyszukiwanka albo podchody, czyli że dojdź gdzieś, zrób coś, jak jesteś w tym miejscu, to zrób tamto, jak już zrobiłeś to, to przeskakuje do następnego etapu, zrób to, więc takie proste gierki z kreatora. No my mieliśmy akurat quiz, w którym trzeba było sprawdzić coś tam, naszą wiedzę, więc to były pytania na czas. No czasu było dość, bo tam chyba było 40 sekund na jedno pytanie, więc spokojnie, żeby się zaznajomić z pytaniem i udzielić odpowiedzi ABCD. Po wybraniu odpowiedzi jest dźwięk kasy takiej, krzyczyń, catching tak zwany, jak ktoś Shania Twain kojarzy jeszcze. jak jest odpowiedź dobra i takie pa-bap, jak jest zła. I podawana jest nam odpowiedź dobra, możemy ją przeczytać. Znaczy sama aplikacja na Androida wygląda jak widok webowy, więc to jest po prostu strona internetowa i tam to jest wszystko po nagłówkach podane. Na koniec można sprawdzić, które miejsce się ma, z ilu osób, które wzięły udział w takim quizie.

0: No i w ten sposób można sprawdzić i też administrator tego quizu widzi na przykład na podstawie tego quizu, z którym pytaniem były największe problemy. Więc takie statystyki też są generowane. No fajne, jak ktoś sprawdza wiedzę na temat tego, co było podane na szkoleniu na przykład. Mhm. To jest Action Bound.
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale czy ty to wszystko robiłeś z poziomu smartfona?
0: Zooma i Padlet, znaczy tak, Zooma robiłem na komputerze, bo było mi wygodnie. Ale na przykład Padleta, troszkę z komputera, ale troszkę ze smartfona, bo jeżeli nagrywałem treść zadania domowego na telefonie, to łatwiej było mi wrzucić to z telefonu na Padlet. I Padlet ma swoją aplikację mobilną, która ma już troszkę niezaetykietowanych przycisków, natomiast w momencie, kiedy bawimy się Padletem, to pojawia się już widok webowy, więc mamy tą samą strukturę nagłówków. Ale są są dziwnie poetykietowane przyciski albo niepoetykietowane. Natomiast to się da obejść i z tym się da pracować, więc to nie jest problem. Co myśmy jeszcze tam zrobili? Zrobiliśmy sobie afterparty. I była sugestia, żeby zrobić afterparty, niech ktoś z uczestników zajmie się koordynacją tego. No więc ja zaproponowałem narzędzie, które już kiedyś omawialiśmy, czyli High Fidelity. Narzędzie, które, jeżeli dobrze pamiętacie, wrzuca nas na mapę, po której to mapie my możemy strzałkami nawigować i w ten sposób albo się przysuwać do ludzi, albo odsuwać. I w ten sposób, jak jest większa grupa osób, to możemy się rozdzielić na przykład na podgrupy, możemy sobie chodzić swobodnie między jedną grupą a drugą, możemy się przemieszczać gdzieś w kąty, gdzieś tam po ścianach chodzić, być wyżej, niżej i chodzić tak po fizycznym budynku. Co prawda nie było jakichś tłumów na tej mojej imprezie, którą zrobiłem, bo osoby, no maksymalnie były razem ze mną 3 osoby, kiedyś tam wpadła jedna, ale nawet organizatorzy przyszli zobaczyć, co jest grane. Niestety nikogo z nas nie zastali, bo dość późno przyszli. Natomiast no, miałem plany ambitne, bo chciałem nawet, jakby było zainteresowanie, wrzucić drugą instancję z jakąś muzyką albo z jakimś odgłosem ogniska albo czymś takim, żeby nas jakoś zebrać w jakiejś fajnej atmosferze dźwiękowej. Osoby widzące też stwierdzały, że im się to podobało nawet, że fajnie tak słychać to w tym 3D, że ktoś stoi po lewej, ktoś po prawej, że można się przemieszczać. Więc jakby sama idea
2: Pawle, też chwyciła. Pawle, a to od razu zapytam. Czy miałeś okazję zapytać, co my tam właściwie widzimy na tej stronie? Jak to jest przedstawione?
0: Niezbyt dokładnie pytałem, ale wiem, że jest punkt na mapie. Na pewno nie ma obrazu z kamerki, ale jest punkt na mapie. I pamiętajmy, że możemy wrzucić zdjęcie profilowe. Więc nasze imię też jest gdzieś ozdobione zdjęciem, które wrzucimy. Ja tego nie robiłem, akurat koleżanka niewidoma, która też przyszła, również tego nie zrobiła. Natomiast nam się udało. No i wszyscy się gdzieś tam podłączyli. Jedna koleżanka miała jakiś problem, nieważne na jakiej przeglądarce to robiła, że był jakiś connection error. I w końcu udało jej się wejść ze smartfona. Ze smartfona też jej się to udało i też miała jakby w pełni doświadczenie. Czy
3: tak,
0: coś jeszcze...
3: A propos High Fidelity, odpowiadając trochę Michale na twoje pytanie, tam jest po pierwsze jakieś tło i tam to tło też, to tam trzeba trochę bardzo technicznie jakimiś parametrami w JSONie, ale możemy zmienić.
2: To znaczy nawet chyba nasz kolor, to my możemy zmieniać naszego punktu. Tak, tam ja coś takiego widziałem, to na zasadzie wartości RGB możemy wpisywać te wartości.
3: Ale... Gdzieś tam w URL-u, jak to tworzymy, tam możemy coś podać, jakiś linka do jakiegoś pliku, który my tam stworzymy.
2: Jeszcze bardziej.
0: Jakaś bitmapa.
3: Zmieni nam się tło, ale co ciekawe, i to chyba nie jest niestety dla nas dostępne, ale możemy na poszczególnych koordynatach umieszczać takie jakby ikony graficzne z jakimś konkretnym obiektem. Czyli możemy utworzyć sobie High Fidelity, utworzyć sobie, nie wiem, jakiś obiekt, powiedzmy, z muzyką czy z czymś, który nam będzie odtwarzał. Zapraszamy do firmy coś tam, jakąś reklamę i ten obiekt w tym miejscu będzie miał ikonę, w którą my możemy kliknąć i ona nas przekieruje do linka. Więc my tam możemy się trochę pobawić z tego, co wiem, w tym High Fidelity.
0: No widzisz, no to dobrze wiedzieć, bo to są bardzo cenne informacje i no to nie wszystko jest niestety dostępne. Oni tam mieli robić jakieś usprawnienia dostępności, jak na razie jest chyba z tym różnie, bo nie widzę większych zmian, odkąd tam ostatni raz byłem. Ale żeby się spotkać i sobie tak pogadać, no to jak najbardziej.
1: Szkoda, że to nie wypaliło i że tak mało osób przyszło.
0: Też żałuję. Nie wiem, czy to jest kwestia czasu, czy kwestia tego, że po prostu każdy miał inne plany, jak już byliśmy offline. Może nie wszystkim się chciało. No, nie dostałem też żadnej informacji zwrotnej, żeby coś zmienić, czy żeby zrobić inaczej, więc no, tyle mogłem zrobić, nie? Natomiast ogólnie myślę, że poformowały się całkiem sensowne znajomości. Gdzieś tam będziemy w kontakcie ze sobą, myślę. Aktualnie mam otwarty teraz formularz, stworzyliśmy sobie tego arkusz w Google, gdzie się wpisujemy na tandemy językowe, czyli na przykład ja znam polski, a chcę się pouczyć rosyjskiego, no to szukam kogoś, kto zna rosyjski, a chce się pouczyć polskiego, no i się będziemy tak wymieniać. Więc się tam zapisujemy. Jest też grupa na Facebooku osób właśnie związanych z tym, co robimy. No i, że tak powiem, bardzo, bardzo fajnie zostało to zorganizowane i tutaj naprawdę dla organizatorów czapki z głów, bo wszystko zostało fajnie przemyślane.
1: Fajnie. A ja teraz chciałabym powiedzieć o... Chyba, że coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, Pawle?
0: Nie, nie, spokojnie, możemy przejść dalej.
1: Dobra. To teraz dziwne czasy nastały, bo za PRL-u mieliśmy cypanią na centrali, która nas łączyła, a teraz może to złączyła z jakimś tam innym numerem, a teraz poniekąd może to zrobić asystent. A no, ile razy nam się zdarzyło, że czekamy w kolejce i w uchu brzęczy nam muzyczka i jesteś któryś tam w kolejce do oczekiwania na rozmowę. W tym momencie wszyscy są zajęci. No i okazuje się, że asystent Google od pewnego czasu ma lub będzie miał, zaraz powiem dlaczego, możliwość taką, że on nam tą kolejkę przytrzyma, stanie nam w tej kolejce i poinformuje nas albo dźwiękiem, albo wibracją, albo tekstem na wyświetlaczu, albo w naszym przypadku syntezą, że jak ktoś odbierze finalnie, jak ktoś podniesie słuchawkę i rzeczywiście dojdzie już do rozmowy z tą osobą, no, że należałoby coś powiedzieć, bo już ktoś tam odebrał. I to jest fajna funkcja i ja bardzo czekam na tą funkcję, bo w takim teraz okresie teleporad, w okresie dzwonienia po receptę, w okresie wszystkich tam infolinii i tak dalej, no to rzeczywiście byłoby fajne. Na razie to działa na nowych pikselach, bo wyszły nowe piksele, Pixel 5 i 4a 5G. I na razie to działa na tych telefonach, ale to na pewno będzie działało na wszystkich. I teraz tak, żeby to mieć, jak już zacznie to działać na wszystkich telefonach na Androidzie, nie wiem jak jest z Apple'em, ponieważ nie doszukałam się takiej informacji.
3: Nie ma opcji. Tam jest za bardzo blokowane to tak API myślałam. Do rozmów telefonicznych, żeby jakieś zewnętrzne aplikacje miały w ogóle coś takiego.
1: To, żeby z tego skorzystać, trzeba mieć aplikację tą androidową, telefon od Google, to się chyba nazywa, czy telefon Google. W każdym razie tą taką najbardziej podstawową właśnie aplikację od Google'a. Bo ona teraz dostała aktualizację i jest jeszcze bardziej zintegrowana właśnie z asystentem Google. I ta usługa nazywa się Hold for Me. Czyli tak w sumie prosto. I oparta jest na systemie Duplex AI. Cokolwiek to znaczy, chodzi o to, że no Google się chwali, że ponoć idealnie nadaje się do takich rzeczy, bo może on rozpoznać różne systemy firm, które każą nam oczekiwać na połączenie. W sensie, że on chyba jest w stanie poznać, co to jest za firma, z jakich narzędzi korzysta, no bo on musi jakoś wykryć to, że to nie jest muzyczka, tylko że rzeczywiście tam się coś przełączyło i że ktoś już rzeczywiście chce finalnie z nami rozmawiać. No, uważam, że funkcja jest przydatna. Jak tylko wejdzie, to bardzo bym chciała. Jest tutaj link do artykułu oczywiście, w którym możemy się zapoznać. Teraz pogram trochę w ping-ponga z Pawłem, bo już byłam ja, teraz Paweł, no i teraz... Nie, byłam ja, Paweł, ja i teraz znowu Paweł. Bo teraz jest narzędzie, teraz jest, no będzie opowiadane o narzędziu Listen and Write. Bardzo fajna nazwa, szczerze mówiąc. I to jest w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy już w poprzednich audycjach, bodajże dwóch po sobie, o przetwarzaniu, i o tym też Roman pisał w naszym, w komentarzu tutaj, którym nam Tomek przytaczał, o takim dyktafonie, który jest w stanie przetworzyć nam audio na tekst.
2: Oj, chyba nie.
0: Ale nie to, do końca.
2: Ale to Paweł.
0: Nie do końca. To jest narzędzie dla osób, które tworzą transkrypcję słowa mówionego, natomiast ręcznie, od zera.
2: Powiem szczerze, Pawle, dlatego już wiem, że oj, chyba nie, bo jak przeczytałem ten twój opis, to od razu sobie pobrałem tę aplikację, ale jak zauważyłem, że ma ona tam zaledwie 1,4 MB, to się domyśliłem, że tym narzędziem przepisującym mowę na tekst to jednak będzie musiał być człowiek.
0: Tak, natomiast są osoby, które to robią zawodowo. I szczerze powiedziawszy, fajne narzędzie, które może im tą robotę ułatwić, a nawet nam, jak my okazjonalnie potrzebujemy coś z nagrania gdzieś tam przepisać. Dlaczego? To jest narzędzie, w którym możemy sobie załadować plik audio, możemy otworzyć edytor tekstowy, no i tak, puszczamy plik, on sobie leci. My stwierdzamy OK, usłyszeliśmy dość, żeby zacząć pisać, stukamy w klawiaturę, włącza się pauza. W momencie, kiedy my przestajemy stukać w klawiaturę, pauza się odkręca na odtwarzanie, tekst leci dalej, znowu sobie chwilkę możemy posłuchać i znowu stukamy, pauza i znowu odpauzowuje i możemy sobie słuchać dalej. Ponadto mamy globalne skróty klawiszowe, które z poziomu tego edytora możemy stosować, czyli pauza play, czyli przewijanie nagrania w tył, w przód, czyli przyspieszanie, zwalnianie i kilka różnych jeszcze innych. No i jak już skończymy robotę nad takim tekstem, to możemy sobie go oczywiście, to jest pole edycyjne zwykłe, jakoś zaznaczyć, skopiować, wkleić gdziekolwiek indziej. Aplikacja jest dość konfigurowalna, bo na przykład wszystkie skróty klawiszowe możemy sobie skonfigurować. Możemy sobie skonfigurować, ile ma trwać pauza, znaczy ile ma czekać na nasz ruch po zakończeniu pisania, żeby wyłączyć pauzę i też po ilu tą pauzę włączyć. Różne rzeczy, chyba kroki przewijania również można sobie spersonalizować.
1: A to rzeczywiście kapitalne.
0: Tak, więc rzeczywiście...
1: To strasznie ułatwia, bo wiesz, nie musisz się do drugiego okienka przesuwać i robić pauzy i coś tam.
0: Są ludzie, którzy też mogą sobie połączyć zwykłego Worda na przykład z Fubarem, który ma globalne skróty klawiszowe. No tylko z drugiej strony po co, skoro tutaj możemy sobie po prostu puścić plik i w nim pracować, prawda? I jak ktoś nie lubi konfigurować i się grzebać z Fubarem i nie ma gotowej konfiguracji, to myślę, że Listen and Write to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ono jest trochę denerwujące, jak na przykład poprawiamy już transkrypt robiony przez kogoś i robimy tak zwany proofreading, czyli po prostu czytamy to, co już ktoś napisał i poprawiamy błędy. Po prostu odczyt kontrolny. I no właśnie, musimy zrobić poprawki stylistyczne typu tutaj nie ma przecinka. Tutaj wypadałoby coś do nowej linii przenieść. Tutaj wypadałoby coś. I naciskamy jeden Enter, a on już robi pauzę.
1: Okay.
0: I to tak potwornie spowalnia i tak działa na nerwy, że nie polecam. Więc ja wtedy tymczasowo wyłączyłem tą smart pauzę. Natomiast rzeczywiście jak piszemy od zera, no to jak najbardziej. Aplikacja jest darmowa, jest po polsku chyba nawet jest dostępna, o ile dobrze kojarzę. Chyba, że mi się już coś mrowi w głowie.
1: Michale?
0: Ale chyba ona jest...
2: Szczerze mówiąc, nie pamiętam.
0: Bo strona jest na pewno
2: po angielsku, tak. Strona
0: angielsku
2: jest po
0: i po włosku. A interfejs to zaraz sprawdzę i do was wrócę. Mam wrażenie, że był po polski w wyborze instalatora. Natomiast czy sama aplikacja jest po polsku? Może być, że nie. Ale zobaczę.
1: No w każdym razie... W każdym razie bardzo mi się podoba to. I no...
2: Tu jeszcze mamy informację od Łukasza a propos tego właśnie, o czym pisał przed momentem, czyli tej funkcji na Facebooku. Niech tylko sobie to przewinę do początku, tę wypowiedź Łukasza. O, już mam. Tak, na fejsie iPhone'em i ta funkcja jest dostępna, jak są jakieś zdjęcia. Jak przewija się na poście palcem w dół i macie opcję zareaguj, polub i tak dalej, no i natrafiłem właśnie na tę funkcję. No i nie wiem, ma to działać jak na Google Chrome, czy jakiś typ z Face'a opisuje, czy ulepszają swoje algorytmy do lepszego opisu, bo nauczyli sztuczną inteligencję lepiej rozpoznawać. No my też tego, Łukaszu, nie wiemy i ja powiem więcej. Właśnie przed momentem tak sobie trochę przeskrolowałem Facebooka w poszukiwaniu jakiegoś zdjęcia, na którym mógłbym to sprawdzić i u mnie tego nie ma, ale tu jeszcze wyżej Krzysztof pisał, że u niego to jest, więc no to jest właśnie to, słuchajcie, że Facebook nierównomiernie rozdziela wszystkim te nowe funkcje. Ja będę pewnie jeszcze musiał na to troszkę poczekać.
0: Ja tu szybko dopowiem. Listen and Write jest po polsku, ale nie domyślnie. Po pierwsze, instalację on się otworzy po angielsku i procedura ustawienia języka na polski jest też trochę głupawa, bo trzeba wejść w menu lewym altem, przejść w prawo do Options, tam wybrać language. Nie wiem, czy ta opcja nie ma skrótu Ctrl-L, chyba nawet ma. I wtedy pokazuje się nam okienko otwierania pliku LNG. Na szczęście domyślnie jesteśmy umieszczeni w folderze z plikami językowymi, które przyszły nam z programem, więc wystarczy tam chyba ze dwa razy dać Shift-Tab i podświetlić plik Polish LNG i nacisnąć Enter. I wtedy rzeczywiście ten polski się już załaduje i po restarcie programu również zostaje.
1: To rzeczywiście jest intuicyjne strasznie.
0: No takie techniczne mocno, tak? Nie jest to jakieś super trudne, ale też no, mogę sobie wyobrazić, że ktoś będzie miał z tym problem. Aczkolwiek
1: nie, po prostu nie mogło być gorzej. Moim zdaniem. To teraz o nowej funkcji w Google Pay. Nie wiem, czy my o tym nie mówiliśmy. Poprawcie mnie, jeżeli tak. Ale będzie można podzielić rachunek wreszcie. Jak płacimy za kino, za restaurację i nie wiem, nas jest kilka osób, no to jedna osoba stawia, no a ta reszta wypadałoby się, żeby kiedyś też się złożyła na to. No i w Google Pay nie było takiej możliwości do niedawna. To znaczy, to też nie jest takie proste, o czym za chwilę, bo jeszcze u nas tego nie ma. Ale generalnie usługa nazywa się Split a Bill i na razie to działa w Singapurze, ale historia pokazuje, że jak coś jest, zaczyna Google coś robić w Singapurze, to najprawdopodobniej będzie to później rozszerzane na całą, znaczy globalnie, na cały świat, na, po prostu dla wszystkich użytkowników. No, uważam, że to jest taka też fajna, przydatna, bo na razie to ma Revolut na przykład i Twisto, czymkolwiek jest Twisto, ja nie wiem, ktoś ma jakieś doświadczenia z Twistą?
0: To jest ten fintech, który pozwalał kupować rzeczy na poniekąd kredyt, czyli my kupujemy, Twisto płaci, a jak w ciągu 14 dni zwracamy, no to kasa im się zwraca, więc de facto my nie płacimy. To chyba jakoś tak działało, tak? Ale oni tam coś ostatnio porobili, że jakieś opłaty weszły nawet dla użytkowników, którzy już mają, czyli jakby troszkę zmieniono zasady gry i już widziałem pierwszych użytkowników, którzy się wykruszają z tego.
1: Wracając do Google Pay, no to czekamy po prostu, ale no fajnie, że już to testują, że już jest to w Singapurze, no i mam nadzieję, że to będzie, bo to powinienem być.
0: A przesyłanie środków dalej tylko w Stanach chyba. W sensie, że możemy sobie pieniądze posyłać. Szkoda. Znaczy chyba tak jest. Szkoda, mogłoby się w końcu pojawić, wyślij pieniądze.
1: No, to prawda. To teraz, Pawle, jako że mamy ping-ponga, to
0: a ty nie chciałaś o Google Pass?
1: Chciałam, ale no chciałam. No ale dobra. Na razie ty powiesz.
0: No dobra.
1: Bo ja to źle zatytułowałam i to nie jest.
0: A dobra, nie ma problemu. Czyli co, korona, tak?
1: Tak. I
0: no właśnie.
1: Różne kraje i tak. Aplikacje.
0: No bo w tym momencie sytuacja wygląda tak, że każdy kraj ma swoją aplikację do alertowania nas i do wymiany tych informacji a propos zakażeń. Czyli gdybyśmy tam spotkali kogoś, kto miałby taką sytuację, no to i nasze telefony wymieniły się wcześniej tymi identyfikatorami, no to my dostaniemy info, że, no, że taka sytuacja miała miejsce i wiadomo, trzeba podjąć kroki. Problem polega na tym, że wszystko spoko i wszystko fajnie, dopóki jesteśmy w kraju, no i stykamy się z użytkownikami również tej aplikacji tu w kraju. W momencie, kiedy wyjeżdżamy za granicę, to aplikacja staje się totalnie bezwartościowa i możemy ją sobie między bajki wsadzić, bo w konkretnym kraju obowiązuje albo inna aplikacja, albo w ogóle jej nie ma, bo taka jest polityka danego kraju. No i Unia Europejska postanowiła coś z tym zrobić. I 17 października pilotażowo rusza tak zwany gateway, czyli brama łącząca 6 pierwszych krajów. Polski nie ma na tej liście, ale spokojnie, bo do końca zdaje się października tych krajów ma być już 11 i Polska ma na tej liście być. I ta brama zostanie włączona przez specjalną aktualizację tej naszej aplikacji covidowej, czyli w naszym przypadku Protego Safe, która to połączy się z danymi z innych aplikacji w innych krajach. No i w tym momencie, jeżeli będziemy podróżować lub z jakichś innych przyczyn będziemy za granicą, no to możemy naszą polską aplikacją również wyłapywać informację, że spotkaliśmy kogoś, kto używał innej aplikacji covidowej dla danego kraju i jeżeli coś się tam no, podzieje i kogoś spotkamy, kto ma, no to się dowiemy, że jakieś kroki powinniśmy podjąć. Kraje, które w skład tej bramy wchodzą w tej pełnej jakby liście i tam kolejne mają dochodzić z czasem, to oprócz Polski to Niemcy, Austria, Holandia, Łotwa, zdaje się, że Malta, o ile się nie mylę, no i tam jeszcze kilka innych krajów. Trzeba by dokładnie Hiszpania, zdaje się, o. Trzeba by to po prostu posprawdzać. Zdaje się, że tam Francja nie jest gotowa, bo coś, no oni mają jakiś problem z tą aplikacją. Nie chcieli z Applem, Google iść na współpracę, to teraz ta aplikacja u nich jest awaryjna, nie działa w tle, no i cóż, taka szarpanina polityczna.
1: No tak.
2: A tymczasem no, mamy telefon. Tymczasem mamy kolejny telefon, zatem odbieramy. Jeszcze czekamy, aż nam się tu wszystko to przełączy. Coś się nie bardzo chce przełączyć, ale może teraz się uda. Już tu próbuję. Proszę bardzo, raz jeszcze. O, kogo witamy?
4: O, dobry wieczór. Masakra, żeby się do was zrobić.
2: Ale w końcu się udało. Kto jest z nami?
4: Tak, mam na imię Rafał, ale tak powiem...
2: Słuchamy,
4: tak,
2: Rafale.
4: Mam dwie sprawy. Tak, słucham. Mam dwie sprawy. Jedna sprawa, zgłoszę od razu, że na systemie iOS mam tą najnowszą wersję, czyli 14.0.1. To jak żeby dzwonić się do was tutaj na, no właśnie do podcastu przez tą infolinię, znaczy przez tą linię tą telefoniczną, to i ten identyfikator, ten, żeby wybrało samo automatycznie, to niestety nie działa.
2: O, to popsuli. To szkoda. A to muszę
4: sprawdzić.
2: No
4: popsuli właśnie. Tak. Niby wybiera, tam jest tam taki dźwięk tuit, ale i tak prosi o wpisanie. Dopiero jak ręcznie wpisałem, to zadziałało.
2: Aha, no to miejmy nadzieję, że naprawią to, bo to rzeczywiście może być uciążliwe w dłuższej perspektywie. A druga sprawa, Rafale?
4: A jeszcze tak dodam, a to najciekawsze, u znajomej nawet tego dźwięku nie ma, że wybiera.
2: O, to ciekawe. To już w ogóle interesujące.
4: No i jeszcze mam taki jeden news ciekawy, że chodzi na przykład, ktoś by chciał wypłacać na przykład pieniądze, to nie musi iść do bankomatu. Można wypłacać pieniądze w sklepach, na przykład w Dino i w Rapce.
2: A w jaki sposób?
4: To się odbywa w ten sposób, że na przykład robimy jakieś zakupy, jakiekolwiek zakupy, idziemy do kasy i zaznaczamy, że chcemy te zakupy zapłacić za zakupy kartą i też kiedy płacimy kartą, informujemy, że też chcemy wypłacić pieniądze. Pani mówimy ile, no i wtedy płacimy no, jakby za zakupy kartą i plus jest ściągane pieniądze za tę kwota, która jest ściągnięta, czyli po prostu kasjerka dodaje tą kwotę.
2: Po prostu
4: kwotę,
2: zwiększa rachunek o tę kwotę.
1: Wydaje mi się, że nie trzeba robić zakupów.
4: Nie wiem, ponoć trzeba, ponoć jak ten jak w dzień, no to gadali.
2: Okej. Okay. No dobrze, to fajnie wiedzieć, bo rzeczywiście to takie nieoczywiste, ale z drugiej strony, jak tak człowiek sobie pomyśli, no to faktycznie, no, prosta sprawa, tak? I okej, okay. I można tak w ten sposób sobie pieniądze wypłacić. Okej, okay, Rafale, dziękujemy bardzo za informację.
4: I w Żabce tak samo.
2: I w Żabce też, czyli Dino Żabka, no, na pewno tam to działa. Aha,
4: i wpłacać też można.
2: Aha.
4: I wpłacać też można.
2: Okej.
4: Okay. Tylko nie mnie, tylko można wpłacać w Żabce, nie mnie, tylko że nie mniejszą kwotę jak 500 zł.
2: O!
1: Ojej!
2: No to już sporo. Ale tak, dobrze, ale ważne, że można, no, że jest taka możliwość. Dziękujemy ci za telefon.
4: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiam. Ja drogą też ostatnio czytałem gdzieś, że któraś z większych firm zajmujących się bankomatami, coś Nixdorf, ale nie Wincor Nixdorf, tylko jakiś inny Nixdorf, który ponoć, no we Francji na pewno jest gdzieś tam jednym z większych dostawców bankomatów, nie wiem jak w Europie, pracuje nad bankomatami, które pozwolą na wypłaty bez kontaktu z maszyną, czyli inicjowane będzie wszystko przez NFC za pomocą smartfona i jakby cały proces obsługi bankomatu pójdzie przez aplikację. Oczywiście wszystko w odpowiedzi na koronawirusa i potrzebę dotykania klawiatury, ekranu dotykowego i innych różnych tam powierzchni, które zarazki przenoszą, więc miejmy nadzieję, że i w Polsce kiedyś to też zawita. Jakby ja wiem, że są możliwe wypłaty chyba już od jakiegoś czasu, od kilku lat chyba, zdaje się, były jakieś pilotaże. Przynajmniej już przed kilku lat widziałem artykuły na Cashlessie a propos wypłacania z bankomatów za pomocą smartfonu, ale to chyba było jakieś jeszcze tam wymagało jakiejś interakcji z bankomatem, a tu chodzi chyba o to, żeby to zajęło parę sekund i nie wymagało chyba interakcji z bankomatem.
1: A propos interakcji z jakimiś urządzeniami i właśnie koronawirusem, to nie sądzę, żeby to była praktyka sieciowa, ale w Monarii, w takim sklepie odzieżowym, spotkałam się z sytuacją, że pad, ten taki do wpisywania pinu, pin pad po prostu, terminala, w ogóle cały terminal był zafoliowany. Więc jakby odnalezienie sobie piątki było dosyć problematyczne. I wpisanie pinu, co za tym idzie, też. Chyba, że
0: ja kojarzę, ale to jeszcze w latach 90., że telefony się jakoś foliowało. Też klawiatury telefonów gdzieś w takich instytucjach właśnie medycznych, jakieś przychodnie, gabinety lekarskie. I nawet nie wiem, czy one nie były w jakimś stopniu dotykowe, że miały jakieś sensorowe te przyciski wtedy.
1: No tak, ale no, dla nas to trochę jest takie niezbyt wygodne.
0: No tak, jasne.
1: To teraz porozmawiamy o Google. Było o Google Pay, no właśnie. A teraz będzie o Google Play. No bo wraz z nowymi pikselami, jeszcze chyba jakimś głośnikiem nowym, na konferencji Google'a, weszła do nas usługa Google Play Pass. Co to takiego? W zamian za comiesięczny abonament dostaniemy dostęp do aplikacji i gier bez dodatkowych płatności. Czyli wykupujemy sobie taki abonament, no i tam możemy sobie wybrać w ramach tego abonamentu jakieś tam aplikacje, czy to gry, czy jakieś tam inne pomocne narzędzia. No i to samo się tyczy płatności wewnątrz aplikacji. Jeżeli już mamy wykupiony ten abonament Google Play Pass, no to już nas nie dotyczą opłaty wewnętrzne. Biblioteka ma być taki katalog z aplikacjami, które współpracują z tą usługą, ma być aktualizowana o różne premiery, bo premiery też mają właśnie wchodzić w tą usługę. I jest jeszcze taka specjalna zakładka, żeby można było wygodniej te aplikacje odnaleźć. No i właśnie, jeżeli przeglądamy te aplikacje w katalogu sklepu Play, no to ona jest oznaczona, aplikacja, która należy do tej usługi, jest oznaczona takim specjalnym, taką specjalną ikonką bilecika. Jestem bardzo ciekawa, jak nam to będzie odczytywało. Czy to będzie nam, nie wiem, odczytywało jakoś?
0: Pewnie jak się wejdzie w szczegóły, tak samo jak teraz jest informacja, że można kupić w bibliotece rodzinnej i można coś tam. No, że można do biblioteki rodzinnej dodać. To jest
1: właśnie, bo jeżeli chodzi o bibliotekę, no może i rzeczywiście w szczegółach, ale jeżeli chodzi o bibliotekę rodzinną, no to tutaj, jeżeli jesteśmy administratorem takiej biblioteki, to możemy dodać 5 osób. To też jest fajne. Tylko ja jestem ciekawa, czy te 5 osób, bo tego nie udało mi się zidentyfikować, czy te 5 osób musi mieć te same aplikacje, czy te 5 osób może mieć zupełnie różne aplikacje. Nie? To jest właśnie też ciekawe.
0: Znaczy ja myślę, że oni będą dzielić te, znaczy to nie jest tak, że oni będą musieli mieć je zainstalowane, no ale będą mieli do nich dostęp, tak? Jak wejdą do biblioteki, no to będą je widzieć tam w tej bibliotece, ale nie będą musieli chyba obowiązkowo ich trzymać na telefonie, jak ich nie chcą.
1: Ale mi chodzi o to, że na przykład, nie wiem, Dzidek chce, nie wiem, jakąś tam telewizję, cyfrę plus, czy tam coś tam, a nie wiem, jakaś tam osoba chce jakąś grę. No i teraz, jak znaczy, nie im...
0: Jak jesteś na pas, no to nie robi ci różnicy, no bo na pasie i tak masz dostęp do wszystkiego. A poza pasem, no to jest raczej tak, że do tej konta rodzinnego...
1: Ale wybierasz
0: rodzinnego,
1: sobie przecież, co chcesz.
0: No wybierasz, no ale to wtedy będzie w bibliotece po prostu. W sensie na pasie płacisz za pas raz jako rodzina, bierzesz sobie aplikację, którą chcesz, ona jest w bibliotece całej rodziny, ale ktoś sobie indywidualnie ją zaciąga na swoje urządzenie, nie? Tak ja to sobie wyobrażam. Bo to chyba tak działa w tych rodzinach, że no jak jest podpięta jedna metoda płatności, jak na przykład dziecko chce kupić sobie gierkę, to rodzic musi autoryzować zakup. No, ale jak już współmarzonkowie coś kupują, no to chyba autoryzacja, chyba że to jest jakoś tam administracyjnie uregulowane przez
1: osobę zakładającą.
0: No jest
1: administrator właśnie z tego, tak. co widzę.
0: Czy musi zatwierdzać te zakupy pewnie jakoś.
1: Tak,
0: no i
1: tak.
3: Znaczy
1: tak.
3: W Apple z tego co wiem jest tak, że można dać komuś uprawnienia do kupowania bez autoryzacji. Czyli jeżeli powiedzmy mamy dorosłych w rodzinie...
2: No tak jest w przypadku osób dorosłych. Jeżeli ktoś jest, ma ten status dziecka, to jest, to tam ta autoryzacja musi być zatwierdzana, natomiast w przypadku osób dorosłych i to jest właśnie też taki sposób, mam wrażenie, Apple'a, żeby po prostu w tej chmurze rodzinnej faktycznie była rodzina i to taka raczej, z którą mamy dobry kontakt, bo do chmury rodzinnej, kiedy podpinamy członków naszej rodziny na tych pełnych prawach, to z naszej karty ciągną wszyscy.
3: I nie można mieć swoich kart, czy można?
2: Z tego, co zauważyłem, no ja akurat jestem jako administrator chmury rodzinnej i zdaje się, być może tu mnie ktoś poprawi, ale zdaje się, że to tak nie działa, że jeżeli ktoś jest w chmurze rodzinnej, to nawet jeżeli ma podpiętą swoją kartę gdzieś tam, to jeżeli jest w chmurze, to jak ktoś kupuje, to kupuje na chmurę i jest obciążana karta tej osoby, która jest administratorem chmury.
3: Co jest trochę, nawet jeżeli sobie ufamy, nawet jeżeli się znamy, jest to trochę mało fajne, bo powiedzmy, mogą być dwie osoby od trochę dwóch różnych potrzebach i powiedzmy, nie wiem, ja bym był w rodzinie z moją faktyczną rodziną i ja za aplikację dla niewidomych chciałbym płacić sam, a chciałbym, żeby za aplikacje jakieś inne płacił ktoś inny, a nie żeby to była jedna karta i potem jakieś
2: no tylko wiesz,
3: się,
2: Mikołaj, to jest podejście właśnie takie stricte biznesowe Apple'a, żeby oni też za dużo na tym nie stracili. Na zasadzie okej, są wam wszystkim potrzebne te wszystkie aplikacje, które chcecie, no to dobra, no to miejcie sobie tę chmurę rodzinną, ale generalnie w różnych takich skrajnych przypadkach to właśnie prawdopodobnie będzie tak, że jednak mniej osób właśnie przez takie zachowanie i przez takie rzeczy się zdecyduje na to, żeby z tej chmury rodzinnej korzystać.
3: Korzystać, aha. No, rozumiem, co można myśli.
1: No.
0: A ile kosztuje ten Play Pass? 22 zł, nie? Czy 30?
1: Tak, 22,90. Ale to, o czym jeszcze chciałam powiedzieć, to jest miesięczny okres próbny. Czyli możemy sobie sprawdzić, jak to działa, czy te aplikacje, które są które wchodzą właśnie w tą usługę, czy tam wśród tych aplikacji jest coś dla nas. No i w ogóle jak to działa. Jest też roczna i ona jest 139,99. Taki jest jej koszt.
0: Ciekawe, czy dużo w nią wejdzie aplikacji takich dla niewidomych właśnie, jakichś nawigacji, jakichś tych OCR-ów.
1: No właśnie, nie wiem.
0: Mi się wydaje, że ktoś to kiedyś już w Stanach testował na tych listach zagranicznych, ale tak nie kojarzę jakoś konkretnych apek, żeby były.
1: No jestem ciekawa. No i właśnie po to uważam, że dobrze, że jest ten okres próbny, nie?
0: No tak, jasne.
1: Kończąc ten temat, bo po prostu nie mam, mi się wydaje, że nikt jeszcze z nas tego nie ma, bo to wiadomo, jak Google to wprowadza pomalućku, cichcem. Więc jak będziemy wiedzieć coś więcej, to po prostu się podzielimy. A chyba, że ktoś z naszych słuchaczy będzie wiedział pierwszy, to też prosimy, dawajcie znać, bo to ciekawa sprawa jest. A teraz Mikołaj nam opowie o wyszukiwaniu w menu Start, gdzie można zmienić silnik takiego wyszukiwania.
3: Bo jest problem, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę Windowsa 10 w menu Start, bo po pierwsze ona nam zawsze szuka w Bingu, bo oczywiście wiadomo, szuka nam rzeczy z Windowsa, czy tam z jakiejś aplikacji z tego, ale no mamy pod spodem też wyszukiwanie w internecie. A wiadomo, no, że łatwiej jest po prostu coś wpisać w menu Start, niż gdzieś odpalać przeglądarkę, wpisywać i szukać, tak po prostu jest szybciej. No i na razie domyślnie jest tak, że wszystko co wpiszemy, po pierwsze szukane jest w Bingu, który no nie ukrywajmy nie jest najlepszą wyszukiwarką. Po drugie odpalane jest w Edge'u, nieważne jaka jest nasza domyślna przeglądarka. Jest kilka narzędzi, tutaj też gdzieś podrzucimy artykuł, ale myślę, że jeżeli by ktoś chciał, to warto sobie poszukać, potestować, bo tego jest trochę i różne są mniej lub gorzej dostępne. Ja szczerze mówiąc jeszcze sam nie zabrałem się tak poważnie za testy, które nam właśnie pozwalają zmienić te wyszukiwarki, zmienić tych providerów, zarówno właśnie wyszukiwarki w menu Start, żeby szukał w Google, a nie w Bingu, jak i przeglądarkę. Więc jeżeli ktoś lubi eksperymentować, to sobie warto gdzieś tam, tak sygnalizuje po prostu, że takie narzędzia są i że warto sobie ich poszukać.
1: Mhm. No, to rzeczywiście. A teraz coś dla tych, którzy jak odpalają nowy telefon i go sobie konfigurują, to dostają białej gorączki. Ponieważ no sama konfiguracja i nowy telefon to jest super sprawa, ale to ile na nim od początku jest śmieci i różnych nieprzydasiów już nie jest takie fajne. Mowa o aplikacjach preinstalowanych, takich reklamach, no bo o ile Spotify czy jakiś Facebook, który jest już zainstalowany, no to jeszcze dobra, dużo osób z tego korzysta, ale jest mnóstwo jakichś tak zupełnie niszowych aplikacji, które są wpychane na te nasze ekrany główne, z których nie da się tego usunąć, że po prostu, nawet jeżeli to nie jest w ekranie głównym, to to jest gdzieś w katalogu i po prostu przeszkadza w przeglądaniu naszych aplikacji. No i Unia Europejska postanowiła nie, temu kres. Pod koniec roku ma się to zmienić. Jest praca nad taką dużą ustawą, która to będzie ustanawiała takie prawo. I to ma się dotyczyć też brandingu. Czyli jeżeli kupujemy telefon u operatora i tam też jeszcze dodatkowo dostajemy swoją, znaczy ich porcję aplikacji. Play, z tego co wiem, naprawdę dosyć dużo takich aplikacji nam tutaj dawkuje i dozuje i tak dalej. Jakieś Legimi, jakieś tam zupełnie swoje też playowe, rodzina, bezpieczny internet, coś tam jeszcze i tego się w ogóle nie da usunąć. To samo jest z kontaktami, co jest w ogóle idiotyzmem. O kontaktach nic nie wiem, żeby to się miało zmienić, no ale dobrze, że Unia Europejska się za to zabrała, no i nowo produkowane smartfony mają być już pod tym względem czystsze, wyczyszczone z tych śmieci. No, to się tyczy tylko Unii Europejskiej, a Stany Zjednoczone będą musiały się niestety z tym jeszcze borykać.
2: Stany Zjednoczone mają inny dominujący tam jednak system, na którym nie ma takich problemów. Tam jedyną nieprzydatną aplikacją, przynajmniej jak dla mnie, to była giełda.
1: No.
2: I tak. Tyle. A teraz chyba te tę giełdę można już nawet odinstalować. Nie wiem, gdzieś ją dawno temu schowałem.
3: Prawie wszystko odinstalować. Takie najważniejsze, jakieś kluczowe aplikacje, na przykład wiadomo, no App Store'a nie usuniemy.
2: No tak, no bo to wtedy jak go zainstalować?
3: Dokładnie, ale dużo takich apek, nawet jakiś FaceTime, jakieś pogody, coś, to jesteśmy bez problemu w stanie wyrzucić. Latarkę, na przykład niestety nie jesteśmy w stanie wyrzucić aparatu ani zdjęć, bo podejrzewam, że tam jest za dużo komponentów, które są gdzieś wykorzystywane. Więc
2: no zwłaszcza w przypadku aparatu, bo każda aplikacja, która robi zdjęcia, a są przecież różne, które dokonują takich operacji, to wykorzystuje ten komponent aparatu. Zresztą to dobrze, bo dostajemy wtedy bardzo często informacje, jak go tam ustawić odpowiednio. Także ma to też swoje dobre
1: strony. No, nam
2: się
1: teraz aparat bardzo przydaje do OCR-a.
3: Ale
1: w ogóle nie było nam, jakiś to był taki parametr w ogóle nieistotny i na to się nie zwracało za bardzo uwagę. No a teraz jednak my, osoby niewidome, zwracamy uwagę na to, jakiej jakości mamy ten aparat, ile on ma tam megapikseli.
2: Wiesz co, to nawet o co innego mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że dostaję informacje na temat tego, jak powinienem ustawić ten aparat, żeby zrobić zdjęcie i co tam jest, jakie są obiekty na tym zdjęciu potencjalnym, które chcę wykonać. Także to o to bardziej mi chodziło.
1: No ale
2: wypowiedzi.
1: To też się... jakby z tym wiąże, że nam się coraz bardziej aparat
2: oczywiście
1: przydaje.
2: No nie, no to już poza wszystkim. Natomiast słuchajcie, jeszcze mam tu taką wypowiedź od Mileny, która już dawno napisała, a dopiero teraz to zauważyłem. Witajcie, pierwsze pytanie kieruję do Mikołaja. Czy dowiedziałeś się może, jak wyłączyć te dane wrażliwe w iOS 14?
3: Zaraz zapytam, zaraz to zrobię.
2: A kolejne pytanie jest już do wszystkich. Czy można coś zrobić w systemie iOS, żeby przy oglądaniu filmów w WP Pilocie tekst z obrazka był czytany w języku polskim? Nie można, bo na razie te mechanizmy, które są odpowiedzialne za to, to mają bazę słów anglojęzycznych, ale jak mówiłem w poprzedniej audycji, zdaje się, możemy od czasu do czasu mieć taką zbitkę wyrazów typu photo containing a przewód, albo photo containing a wazon, albo podobne rzeczy.
0: To nie chodzi o tekst, jakby tekst, że na obrazie jest coś napisane i że on to ma odczytać po polsku, w sensie...
2: To znaczy tekst z obrazka to w ogóle nie będzie czytany w języku polskim, bo się nie da tego zrobić. Ale obrazy, żeby, jak będą obrazy rozpoznawane, obrazy będą rozpoznawane, no to będziemy mieli taką zbitkę wyrazową niekiedy. Ale te słowa będą raczej po angielsku. Natomiast tekst z obrazka, żeby przeczytać, bez polskich znaków oczywiście, to sobie niestety, ale trzeba iPhone'a przełączyć na angielski.
1: Czy my coś jeszcze mamy? Bo w notatkach już...
3: Mamy trochę kwestii takich dostępnościowych. To tak trochę może nawiązując do Pawła i do tego, co on gdzieś tam na początku audycji powiedział. Dwie takie a propos tej tam europejskiej ustawy dostępnościowej. Po pierwsze, dostałem takie informacje, że podobno w Estonii ta właśnie europejska ustawa dostępnościowa i przestrzeganie jej zostało tak naprawdę wyrzucone do osoby, która ma się zajmować RODO, czyli no niby ustawa jest, niby super, niby tego, ale się na przykład okazuje, że niektóre kraje to tak trochę będą traktować po macoszemu i wrzucą to nie do końca wiadomo gdzie, więc też nie ma się co cieszyć na przyszłość, bo to różnie jeszcze z tym może być. A druga rzecz, to Ameryka, do kongresu w Stanach trafiła ustawa, która ma wykluczyć wszelkiego rodzaju serwisy online i aplikacje z tej ustawy ADA, czyli z ustawy no, wymagającej dostępność. I to jest, mimo że informacja dotyczy Ameryki, smutny news dla nas, dlatego no, że jak już kilkukrotnie wspominaliśmy, to, że serwis zostanie stworzony w formie dostępnej w Ameryce, bardzo często przełoży się na to, że my korzystamy z dokładnie tej samej wersji tego serwisu i my tę dostępność też dostaniemy. Więc jeżeli tam nie będzie trzeba pewnych rzeczy robić, to tutaj też pewne rzeczy po prostu no, mogą nie być robione. Więc no, nie jest to dla nas fajna informacja.
2: I tu jeszcze od razu mówiąc o voiceoverze i o rozpoznawaniu i o tych danych wrażliwych, to ja już znalazłem te informacje, gdzie zmienić te dane wrażliwe. To jest voiceover, rozpoznawanie voiceover i rozpoznawanie obrazków. I tam mamy coś takiego właśnie jak dotyczące tych danych wrażliwych i co on ma tam nam dokładnie powiedzieć w tej kwestii. Ja sobie może o tu wejdę. Opisy obrazków i mamy wrażliwe informacje. I tu mamy powiedz, odtwórz dźwięk albo nic nie rób. Właśnie.
1: Nic nie rób.
2: Nic nie rób. Może być tak. Natomiast co to jest, czym są te informacje wrażliwe w praktyce, to szczerze mówiąc nie wiem do teraz.
3: Złe tłumaczenie, to się nazywa sensitive content po angielsku. I to nawet nie do końca tu chodzi o wrażliwe, ale o jakieś takie delikatne, o może, czyli coś, czego nie wszystkie osoby sobie mogą życzyć, no czyli właśnie wszelkiego rodzaju kwestie związane z golizną, z pornografią.
2: Tylko ja właśnie to, Mikołaju, testowałem i nawet jak jest to włączone i natrafisz na taki materiał, to i tak voiceover mówi ci tylko adult content.
3: A to jest ciekawe, bo części osób się udało uzyskać ten efekt goła kobieta, a części osób się tego efektu nie udało uzyskać. I części osób te obrazy są rozpoznawane i telefon opisze, co to jest. I no, dochodziły do mnie takie raporty, że część osób była w stanie to tak zrobić, żeby im telefon zaczął to mówić, a część osób nie.
2: A część osób nie, no to jest w ogóle
3: ja
2: ciekawe.
3: Nie wiem, co tu jest do zrobienia. Szczerze mówiąc, i to jest powodem.
2: Po prostu część ma bardziej pruderyjne iPhony.
3: Albo on coś, powiedzmy, rozpozna, ale też może nie wszystko, może też nie wiem.
2: On się jeszcze musi nauczyć. No okej, to czy coś jeszcze mamy?
0: No, mamy konferencję Apple za tydzień. iPhony nowe będą. No. Prawdopodobnie. Znaczy, wiele źródeł podaje, że oficjalnie, natomiast no, nie było jeszcze wydarzenia, więc no, ciężko powiedzieć, co jest oficjalnie. No. Ja tak zawsze się trzymam tego. Bo już jakieś kryptyczne gdzieś tam wiadomości niby przemycono, że jakieś już te AirTagsy znowu, że jakiś HomePod nowy, czy inny kompot.
1: Co to jest HomePod?
0: Głośnik od Apple'a, ten taki smart. Głośnik z Siri. Ciekawe, czy będzie iPhone 12 mini. Ja bym chciał w sumie.
1: No, ale ja się, bo ja mówiłam o tym w tamtej audycji, jak ciebie nie było, że w takim razie, skoro będzie iPhone mini, to po jaką cholerę był
0: no bo tańszy.
1: iPhone SE 2020?
0: No tańszy.
2: Ale to mogą być różne podzespoły po
0: dokładnie.
2: Prostu.
0: iPhone 12 mini będzie miał to wszystko, czego, co mają te nowe dwunastki prawie, może tam z pominięciem.
3: Ekran, aparat,
1: no,
3: wszystko.
1: Ekran?
2: Chodzi o rozdzielczość.
3: Nowy, tak. Nowoczesny, jakością.
0: Dokładnie. 5G ma nie mieć ponoć według plotek, no ale tak poza tym to na przykład właśnie będzie miał te rozpoznawanie różnych obrazów. SE 2020 ma te rozpoznawanie obrazów?
1: No ponoć tak, jak pytałam. Aha.
0: Nie, bo ja już się gubię teraz, który co ma.
3: Myślę, że SE właśnie 2020 może być ciekawym telefonem do kupienia, jak wyjdzie iPhone 12 mini, bo dużo osób, którym gdzieś tam zależy może na wielkości, ale chcieliby dobry ekran, chcieliby dobry aparat, kupią sobie te mini i myślę, że te SE jakieś mało używane mogą się pojawić na wszelkiego rodzaju serwisach aukcyjnych, więc myślę, że warto wypatrywać takiej okazji.
1: Dla mnie jest dziwna taka taktyka Apple'a, bo zawsze było tak, że to było takie proste. Wszystkie urządzenia tej linii, powiedzmy wszystkie iPady, wszystkie iPhony, mają mieć to samo. A teraz się okazuje, a co ten ma, a czego ten nie ma, a co ja na tym mogę zrobić, a dlaczego na tamtym nie
0: no
1: mogę
0: No dobra, ale
1: zrobić?
0: Bo SE to jest odpowiednik iPhone'a, zdaje się 8, tak? Ja się teraz też nie pamiętam, w podzespołach i tak dalej.
1: Ale ja nawet nie mówię o SE, tylko nawet chociażby to rozpoznawanie obrazu, te inteligentne procesory, ze sztuczną inteligencją.
0: Nie, no to mają od dziesiątki w górę chyba, tak?
1: Czy, nie.
0: Nie, jedenastki, przepraszam.
1: No właśnie.
0: No, ale to któraś konkretna generacja? Chyba wszystkie modele.
1: Właśnie tego nie wiem.
2: Dobrze, słuchajcie, to... Ja proponuję, bo nic tu mądrego chyba nie wymyślimy.
0: Okay.
2: Jak coś pokażą, to pokażą, to będziemy o tym wtedy rozmawiać. Ja tylko jestem ciekaw, czy pokażą ten właśnie ten lokalizator, AirTag. Tak, bo to może być rzeczywiście coś interesującego, coś nowego, coś, co może być przydatne, tylko obawiam się, że niestety będzie miało cenę, jak to w przypadku Apple'a.
1: To co? Za pół godziny witamy środę, to my się żegnamy.
2: A my się
0: ja
2: żegnamy.
0: Jeszcze jedną, a jeszcze jedną a, rzecz to, mogę, to? Może...
2: Zdążysz.
0: Znaczy dwie, jedna to jest taka ciekawostka, krótka ciekawostka. Nie wiem, czy wiedzieliście, NASA nazwała jedną z asteroid, którą w 99 roku minęły ich urządzenia fotograficzne, ich sonda, eksplorując coś zupełnie innego. I na cześć Ludwika Braille'a nazwali tą asteroidę Braille, więc jest asteroida Braille w kosmosie.
2: Jak ładnie. Fajnie.
0: A druga rzecz bardziej istotna, to już też jakiś czas temu, ale mi w ogóle umknęło, bo to był chyba ten okres, kiedy ja nie mogłem specjalnie z wami tu być. Blind Square 5 wyszedł. I ten Blind Square 5, no on tam ma różne nowe funkcje, tam na przykład korzysta teraz ze wbudowanego rozpoznawania mowy Apple'a do przetwarzania komend głosowych. Natomiast Apple, znaczy Blind Square 5 doczekał się aplikacji na Watcha. I w tym momencie to jest oczywiście aplikacja wspomagająca, więc jakby musi być na iPhone'ie odpalony Blind Square, żeby na Watchu to działało. Ale możemy sobie podglądać, ile nam jeszcze zostało do punktu, jaki jest kierunek, jaka odległość i to jak podniesiemy sobie za każdym razem, jak spojrzymy, w takim sensie, że podniesiemy zegarek na tą komplikację, to nam się pokaże ta informacja, zostanie nam odczytana. Możemy się rozejrzeć dookoła, czyli jakie tam punkty nas otaczają. Możemy wrzucić go w tryb uśpienia, możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy, czyli nasz obecny adres. Możemy dodać sobie punkt do ulubionych i tam jeszcze parę jakichś akcji wykonać i to ma być sukcesywnie rozbudowywane ponoć. Natomiast to, co jest w tym wyjątkowe, to to, że wykorzystywany jest kompas z Watcha, więc możemy się rozglądać, przekręcając się po prostu kompasem na zegarku. Tak? Czyli jak my się obracamy, to obraca się z nami zegarek, to obraca się też kompas. I nam są podawane te kierunki no w miarę tak dokładnie, chyba dokładniej niż jak z telefonem paradujemy. No i też ciekawa funkcja, która doszła do Blind Square'a, to jest tworzenie POI ze zdjęć. Więc jeżeli ktoś nam udostępni zdjęcie, a w tym zdjęciu są metadane, z których to można wyczytać lokalizację, to po udostępnieniu tego zdjęcia w Blind Square'ze odpala nam się lokalizacja, która jest w tym zdjęciu i możemy sobie rozejrzeć się dookoła niej, czyli ją zasymulować, dodać ją sobie do ulubionych, oznaczyć ją sobie na azymut, że chcemy tam iść i różne inne akcje, więc no, taka ciekawa funkcja doszła. Poza tym respektuję teraz też ustawienia motywu ciemnego i różne inne poprawki.
1: Mimo tego, że tych informacji naprawdę było dzisiaj sporo, to jakoś się uwinęliśmy dosyć sprawnie.
2: A tak jeszcze a propos Blind Square'a, to ja tylko zapytam, nadal to jest takie drogie?
0: Chyba niestety tak.
1: A możesz powiedzieć cenę?
0: 70 euro to było?
2: Jakoś tak. To...
0: Tak, bo największą jakby częścią tej ceny były głosy a cappella, które robiły self-voicing w tej apce.
1: Jezu.
2: No to było bardzo, bo to była to chyba była najdroższa aplikacja do nawigacji.
0: Ale trafiłem ostatnio na osobę niewidomą, która mi powiedziała, że używa dalej Blind Square'a i sobie nim nawiguje i jest zadowolona. I jest to osoba mało techniczna, taka, która no nie do końca się odnajduje w tej całej technologii.
2: No proszę. Znaczy działa.
1: Bo ja kończę i skończyć nie mogę. To co, definitywnie się żegnamy z państwem?
0: No chyba już tak.
1: Tak, no dobrze. Paweł, audycja jest naprawdę za tydzień. To nie jest długo.
0: Nie, okej, wytrzymam. Jest okej.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie i do następnego. To dzisiaj był z nami tutaj Tomek Bilecki, który już się wcześniej pożegnał, musiał do rodzinki biec. Michał Dziwisz, tutaj
2: dobrej nocy.
1: Jako nasz realizator i newsodawca również. Paweł Masarczyk,
0: Mikołaj
1: Kołysz. No i ja, Katarzyna Ślipek. Dziękujemy serdecznie.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Muzyka country to jest...

0: piosenkę
1: jego
0: country.
1: Opinię, ładną piosenkę ładną. Country. Ja tutaj mówię, że jednak zastosował oksymoron, prawda, jak to zwykle. Ale no, przyznać muszę szczerze, że Michał przyniósł tę piosenkę przed audycją, jakoś tak nie miałam czasu się z nią zapoznać i muszę teraz zwrócić honor. Uwaga, jak na country to nie było to wcale takie złe. Nie no wiem, może to jest powód, żebyś zaczął się o mnie martwić, czy nie jestem przetrzymywana, ale nie wiem. Nie mogę do ciebie mrugnąć przez radio, także.
0: No nie, nie możesz do mnie mrugnąć przez radio, ale sądzę, że po prostu zaczynasz wkraczać na dobrą drogę muzyki i myślę, że...
1: Myślałam, że powiesz, że nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwą godzinę.
0: Po prostu to jest, wiesz, to jest na zasadzie kropla drąży skałę, tak?
1: Nie, nie, no po prostu jestem, wiesz, obiektywna, szczera, ale jednak mimo wszystko moje całościowe opinie pozostają niezmienne. Mamy nadzieję, że wasze opinie o naszym programie też pozostaną niezmiennie dobre po tym wydaniu, które na dzisiaj dla was przygotowaliśmy, mimo tego, że nie będzie ono szczególnie obszerne, ale to nie jest nasza wina. Tutaj właśnie dyskutowaliśmy od wczoraj z Michałem, że jakaś taka stagnacja w tym medialnym świecie, zbyt wiele się nie dzieje, ale może to z drugiej strony lepiej, bo miałoby się zdziać jakieś dramatyczne rzeczy, prezeska Agnieszkę by na przykład Michałowi odwołali, no to może jednak lepiej, że jest jak jest i nie trzeba tego psuć, ale jednak coś się dzieje, wracają znane nam plebiscyty, wracają znane nam muzyczne festiwale, ten kalendarz imprez jednak zachowuje ten swój stały rytm i dzięki temu my też mamy o czym mówić.
0: Tak jest, a jeżeli wy chcecie też skomentować to, o czym my dziś będziemy mówić, to możecie, jest taka szansa, bo RTV dziś nadajemy na żywo, jak zresztą od jakiegoś czasu dość często nam się to zdarza.
1: Tak, dawno mi się nie zdarzyło.
0: Tak, nagrywać nie było
1: widzicie,
0: takiej potrzeby.
1: Ludzie różne rzeczy robią w sobotnie popołudnia, wieczory, a my tutaj z wami.
0: A ta dwójka siedzi i gada do radia.
1: No co kto lubi, my lubimy, prawda?
0: Tak jest, więc jeżeli macie ochotę, jak to się mawia, wejść z nami w interakcję, to zapraszamy serdecznie. Facebook jest do waszej dyspozycji. Nasza strona www.radiodht.com również.
1: No i chyba jeszcze ceremonię trzeba jednym elementem
0: się
1: dopełnić.
0: Przedstawić.
1: No właśnie, więc gdyby ktoś zapomniał, to są jak zwykle te same dwie osoby, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: I te właśnie dwie osoby mogą już rozpocząć prezentację informacji od odwołania się do czegoś, o czym mówiliśmy w naszym poprzednim wydaniu, które było kiedy? Dwa tygodnie temu, zdaje
0: się,
1: prawda?
0: Zgadza się.
1: Bo wtedy właśnie zapraszaliśmy was do telewizji Puls na galę wręczenia statuetek Telekamer Teletygodnia w kolejnej już edycji tego plebiscytu. Prezentowaliśmy wam nominacje, chociaż mówiliśmy, że to nie jest tak, że we wszystkich kategoriach mogą decydować widzowie, więc sobie za chwilę to wszystko przypomnimy, bo jak to zwykle po tej gali bywa, ponieważ to jeden z takich bardziej popularnych medialnych plebiscytów, obok Wiktorów, które przeżyły swój wielki comeback w zeszłym roku i to było
0: tak
1: na tyle, bo troszkę nie poszło. Więc skoro to jest taki ważny plebiscyt medialny, a my się właśnie mediami zajmujemy, to musimy odnotować, kto tutaj zwyciężył i został uznany za najlepszego w mijającym roku. Zadam to pytanie retoryczne, chociaż nie, w zasadzie to nawet nie powinnam go chyba zadawać, bo tak jakoś przypuszczam, że nie znalazłeś czasu, żeby zerknąć na galę Telekamer, chyba że się zaskoczę.
0: Nie.
1: Ja obejrzałam, ale czy to wiele wniosło do mojego życia? No była sobie gala bez ekscesów, bez skandali, chyba również jeżeli chodzi o listę laureatów, ale właśnie, aby tutaj dopełnić tej prezentacji informacje, jakie dla was mamy, to was teraz zapoznamy z laureatami i zaczniemy od tych kategorii, co do których oddano prawo wyboru właśnie widzom, czy też właściwie czytelnikom Teletygodnia, no ale nie tylko, bo można było głosować zarówno za sprawą tych kuponów, które w Teletygodniu były, jak i za sprawą internetu. No i to były kategorie związane z tym, co na małym ekranie można oglądać i kogo można oglądać, prawda? Bo pierwsza kategoria to była aktorka i kogo tutaj nagrodzono?
0: Agatę Załęcką.
1: A w analogicznej kategorii aktor statuetkę otrzymał Andrzej Młynarczyk. Nie będziemy się tutaj zatrzymywać przy tych konkretnych werdyktach, ale chyba właśnie z wyjątkiem tych dwóch kategorii, bo jakoś tak sobie pomyślałam, że chyba te werdykty jawią się jako nie do końca przypadkowe, w tym sensie, że i pani Załęcka, i Andrzej Młynarczyk grają w tych serialach telewizji Puls. Więc ja absolutnie tutaj, chodzi o Dzielnicę Strachu, to zdaje się, i absolutnie tutaj nie chcę, wiecie, posądzić.

0: sądzać o jakieś manipulacje przy głosowaniu, ale no przypuszczać mogę, choć jakoś tak wyszło, że się nie nastawiam na relaks z telewizją Puls i rzadko ich oglądam, ale przypuszczać mogę, że tam po prostu musiała być jakaś promocja tego, żeby głosować w tym plebiscycie, w tym też głosować na swoich.
1: No właśnie, stąd... ja też tak przypuszczam i szczególnie dlatego, że oni to później transmitowali, organizowali,
0: tak,
1: więc to jednak no, jest powód, by o tym mówić. Na antenach innych stacji telewizyjnych podejrzewam, że ta promocja była zdecydowanie mniejsza, o ile w ogóle.
0: A kiedyś tak bywało, prawda?
1: Właśnie,
0: że namawiano w różnych stacjach do głosowania w tym plebiscycie. Teraz jakoś się na to nie natknęłam, a Puls właśnie pewnie jakoś o tym szerzej informował, stąd właśnie fani tych produkcji mogli zagłosować jakoś szerzej na swoich ulubionych aktorów. Chociaż pewnie gdyby się zastanawiać, kto tutaj rzeczywiście bardziej by zasłużył, no to z całym szacunkiem dla pana Młynarczyka, no to analizowaliśmy to, że chociażby tam był Michał Czernecki, który zagrał w aż trzech produkcjach, no a jednak mimo wszystko to nie wystarczyło, bo te gwiazdy Puls, telewizji Puls się tutaj okazały górą. Natomiast tak się nie stało w kategorii serialowej, bo tutaj już TVN może się cieszyć ze statuetki, konkretnie Player, no bo to w zasadzie jest ich produkcja, mamy na myśli Skazaną.
1: Tak jest. A kolejna kategoria to informacje i publicystyka. Tu statuetkę otrzymał Wojciech Bojanowski.
0: Czyli TVN, TVN24. Dalej mamy taką kategorię, no właśnie, bo już teraz zaczęliśmy tę listę kategorii, co do których widzowie nie mieli głosu, tylko kapituła złożona z ludzi zasiadających, ludzi pracujących w wydawnictwie Bauer i innych tam osobistości. I oni w kategorii komentator, prezenter, dziennikarz sportowy nagrodzili dwie osoby, ale dwie osoby razem komentujące. To są Wojciech Drzyzga i Tomasz Swędrowski. Kiedyś aktywni jako czynni sportowcy, więc mają doświadczenie, mają wiedzę, żeby o tym sporcie opowiadać.
1: I mamy kolejną kategorię i kolejny duet w kategorii prezenter, prowadzący, gospodarz show. Wygrali Katarzyna Cichopek
0: Kurzopki,
1: i Maciej Kurzajewski, czyli tak, czyli Kurzopki.
0: Tak. I kolejna taka kategoria. Widzisz, jakoś tak się nawet nie zorientowałam, że to tak się ułożyło, że duety w tym roku górą. Nas też powinni gdzieś nagrodzić, jakby były jakieś nagrody dla radiowców.
1: Najlepsi, prawda? Prowadzący programów o mediach.
0: No tak, byli, ale aczkolwiek byłyby jeszcze inne nominowane takie teamy prowadzących, ale może
1: nie mów.
0: Tak. W każdym razie, tak, następna kategoria to juror, no i tutaj właśnie mamy nie jednego jurora, a dwóch takich, którzy siedzą na jednym fotelu już bardzo długi czas i jakoś chyba po prostu są połączeni ze sobą niczym siamskie bliźnięta, Baron i Thompson.
1: Kolejna kategoria to program rozrywkowy, a tu zwycięża Nasz Nowy Dom.
0: Tak trochę na otarcie łez, prawda?
1: Tak.
0: Na pani Katarzyny Dowbor, chociaż program, przypomnijmy, będzie istniał dalej z Elżbietą Romanowską na pokładzie. Jeszcze chyba no, te całe rozstrzygnięcia to miały miejsce, tak przypuszczam, i ustalenia, kto tę nagrodę otrzyma, zanim padła informacja, że Katarzyna Dowbor z programem już nie będzie związana, no ale można to uznać i tak za jakiś taki gest symboliczny, tak to przypadkiem wyszło. I mamy jeszcze jedną kategorię, taką, w której o werdykcie decydowali widzowie, czytelnicy, internauci, kategorię specjalną, kategorię magazynu Netfilm, czyli tę, w której nominowano produkcje dostępne w serwisach streamingowych i były to różne produkcje, niekoniecznie polskie, przypomnijmy, ale można chyba było zgadnąć, że jednak Polacy będą tutaj wspierali swoich. No a ten serial był jednak sporym hitem, kiedy ukazał się w serwisie Netflix. W zeszłym roku się dużo o nim mówiło i rzeczywiście tam była spora, spora przewaga nad pozostałymi konkurentami, bo chyba 63% głosów, czy jakąś taką podobną wartość, uzyskał serial Wielka Woda.
1: No i mamy jeszcze jedną kategorię, mianowicie redakcja Teletygodnia. Właściwie to nawet nie kategoria, tylko takie dodatkowe wyróżnienie, bo redakcja Teletygodnia przyznała również specjalną telekamerę 2023 Fundacji Telewizji Puls pod dębem, która od 10 lat działa na rzecz seniorów. No tu myślę, że to taka kurtuazyjna nagroda jako dla współorganizatorów tego całego przedsięwzięcia.
0: Tak, my o tej fundacji też czasami wspominamy, kiedy to na przykład zachęcamy do oglądania ich bloku reklamowego, które emitują w Wigilię właśnie z myślą o wsparciu seniorów, bo oni wspierają tymi blokami tych najmłodszych, a oni właśnie osoby starsze też potrzebujące pomocy. Także tak to się gala odbyła, piszcie do nas, czy zgadzacie się z werdyktem. No i chyba nie ma tutaj co dyskutować dłużej na ten temat. Mnie tylko zaskoczyło, bo z reguły w trakcie tych gal były jeszcze wręczane złote telekamery dla tych, którzy otrzymali już 3 statuetki w poprzednich latach, takie zwykłe. I po to, aby nie zajmowali w kolejnych latach miejsca innym, to już im dawano tę złotą telekamerę jako to największe wyróżnienie i już dajcie im spokój, już więcej ich nie nominowano. No ale może akurat się tak ułożyło, wybaczcie, aż tak tego nie analizowałam, że się nie znalazła żadna taka osoba, żadna taka produkcja, która by zgromadziła właśnie 3 statuetki, aby ją móc złotą telekamerą uhonorować. No chyba, że zrezygnowali po prostu z tego elementu, z tej tradycji z jakiegoś powodu. Jeżeli wy coś więcej od nas wiecie, to piszcie, bo my wiemy, no całkiem sporo chyba, ale nie wszystko i myślę, że nie ma się czego wstydzić na ten temat. Za to również całkiem dużo informacji nam się udało zgromadzić, jeżeli chodzi o kolejny temat. Będzie teraz muzycznie, na gali telekamer też, przypomnijmy, było muzycznie, bo tam Sylwia Grzeszczak wystąpiła jako gwiazda, prezentując, jak to się teraz mówi, medley swoich przebojów. No i tych polskich, no to już możemy zdradzić, polskich przebojów będzie w najbliższym czasie co niemiara. No to Michale, zaprezentuj dżingiel, aby już wszystko stało się jasne, chociaż może się już domyślacie, o czym będziemy mówić.

0: No, całkiem sporo było wersji tego sygnału. My wybraliśmy akurat te, a to już myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, że chodzi o Opole.
1: Szczególnie, że to już sygnał znany od lat 60, sobie wyobraź. To już 60. edycja tej imprezy,
0: to już tyle lat.
1: I ona odbędzie się w przyszłym tygodniu, konkretnie zacznie się w przyszły piątek, a zakończy się w przyszłą niedzielę. I dlatego, no co prawda jeszcze kilka dni do startu nam zostało, ale my się z wami słyszymy w sobotę, stąd też właśnie dziś możemy to zdradzić, większą część programu wypełnią właśnie zapowiedzi dotyczące opolskich koncertów, które będzie można oglądać w Telewizji Polskiej. No to nie przedłużamy, zaczynamy właśnie od piątku, od pierwszego dnia i opolskie święto piosenki zacznie się właśnie w piątek 9 czerwca koncertem Wielka Gala od Opola do Opola. I być może kojarzycie, bo mnie się to tak też kojarzyło, że od Opola do Opola to były przynajmniej od kilku lat takie koncerty, w czasie których podsumowywano, a przynajmniej twierdzono, że się podsumowuje muzycznie miniony rok. Czasami my się zastanawialiśmy, co akurat tutaj robi ta konkretna osoba, ten konkretny zespół i czy rzeczywiście czymś... w mijającym roku zasłynął, wydał jakąś nową płytę, nowy utwór, cokolwiek i czasami jakoś tak się wydawało, że to są osoby przypadkowe, czy też takie, które po prostu miały tego dnia wolny termin, a może na przykład następnego dnia nie i dlatego akurat pasował ich występ w tym właśnie koncercie. No ale tutaj myślę, że już takich wątpliwości nie będzie, bo ten koncert ma objąć znacznie szerszy muzyczny obszar, bowiem na scenie przypomniane zostaną najważniejsze muzyczne wydarzenia z minionych 60 lat, a więc to nie tylko tego roku, ale cała historia polskiego festiwalu, a piosenki wykonają między innymi Golec Orkiestra, Zakopower, Lombard, Truba Duży, ja już jestem podekscytowana, nie wiem jak wy, Pektus, Wanda i Banda, Uniwers, Krzysztof Jaryczewski, Gromi, Marina czy Wiki Gabor. No takie jubileuszowe koncerty są, można je zrobić w fajny, rzeczywiście ciekawy sposób. Może to być również niestety kolejny odgrzewany kotlet, nie oszukujmy się. Takie były komentarze w kontekście Opola w zeszłym roku i my też tak trochę o tym mówiliśmy, że brakuje świeżego pomysłu na ten festiwal. No i tutaj mamy właśnie kolejny taki podsumowujący koncert, aczkolwiek ja pamiętam podobne wydarzenie, które miało miejsce 10 lat temu przy okazji 50. rocznicy powstania festiwalu. To był koncert, mam wrażenie, że znacznie szerzej zakrojony w sensie liczby zaproszonych wykonawców, bo mogę zdradzić, że to nie jest jedyne wydarzenie, jakie nas czeka w piątkowy wieczór, a tamten koncert wypełnił cały niedzielny wieczór od godziny 20 z hakiem do północy z hakiem, więc rzeczywiście tych artystów z różnych gatunków było sporo. Tutaj jednak no, zapowiada się, że będzie ich mniej, no ale zobaczymy, czy tak, czy inaczej będzie to atrakcyjne. Dodam jeszcze, że ten koncert poprowadzą Beata Chmielowska-Olech. Może nie wszyscy znają z nazwiska, ale to jest osoba, którą na pewno kojarzycie z twarzy czy też z głosu, bo to pani z Teleekspresu, nie mniej, nie więcej. Będzie też Tomasz Kamel, którego przedstawiać nie trzeba i będzie Marek Sierocki, może będzie pytał.
0: Też znany z Teleekspresu, skądinąd. Tak, co do pani Beaty Chmielowskiej, to wiesz co, ja zawsze jak ją gdzieś tam słyszę w Teleekspresie, to ja się zastanawiam, co ona tu robi, bo przecież niedawno jeszcze prowadziła Teleekspres Junior. Nie wiem, czy ty pamiętasz w ogóle taki program.
1: Coś takiego było, ale tak bardziej kojarzę z nazwy, niż rzeczywiście kiedyś to mogłam widzieć.
0: Tak, ona tam zaczynała. Początek 2000. Początek 2000, czy tam końcówka 90. Jakoś tak to było.
1: No to ja byłam juniorką, ale chyba...
0: To było w tym czasie też, kiedy był Rower Błażeja.
1: No tak, to pamiętam. Tej klasyki chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Koncert zacznie się o godzinie 20.15. Przypomnijmy, w piątek oczywiście telewizyjna jedynka to pokaże. I tak jak powiedziałam, to nie jest jedyna atrakcja przewidziana na ten piątkowy wieczór, bo tuż po gali o godzinie 22.30 TVP1 zaprosi na koncert debiuty. No tak to jakoś... Już się zwykło organizować, że te debiuty późną porą są nadawane i kończą się dosyć późno. kino. No trochę może szkoda, prawda? Bo jednak nie oszukujmy się, że oglądalność o tej godzinie 23 o północy będzie już mniejsza niż byłaby po 20, a chyba fajnie jest właśnie poznać tych nowych artystów, prawda? A nie
0: oczywiście
1: oglądać po raz 250 te same twarze.
0: No tylko wiesz, jak to już inżynier Mamoń kiedyś powiedział, że lubimy to, co znamy i wiadomo, jak jest dalej.
1: Tak, ja się będę jeszcze do tego dzisiaj odwoływać, kiedy już wam zaprezentujemy informacje o wszystkich tych koncertach, jakie są planowane. Ale teraz właśnie debiuty. Pierwszym z tych uczestników jest znany widzom The Voice of Poland z ostatniej edycji tego programu, występujący wówczas w drużynie Marka Piekarczyka, Konrad Baum. Znany jest nie tylko on, ale również jego piosenka, bo to jest dokładnie ten singiel, który powstał dla Konrada na okoliczność występów w finale Voice'a, piosenka Sam jak ty, no więc może trochę szkoda, że przez tych kilka miesięcy niczego nowego mu się nie udało stworzyć, bo innym uczestnikom się udało, o czym jeszcze będzie mowa później. No on w takiej rockowej muzyce się odnajduje, w takich klimatach też się w Voice'ie prezentował, no więc nic dziwnego, że z Piekarczykiem się dogadał. Kolejna osoba, dla niektórych może być zaskoczeniem, że to jest debiutantka, bowiem ja to nazwisko już też znałam od dłuższego czasu, chociaż jej twórczość no trochę mniej, bowiem chyba nie przebywam w tych przestrzeniach internetu, YouTube'a, gdzie Magda Bereda święci swoje triumfy, a rzeczywiście to już jest nazwisko znane, ale może właśnie bardziej w internecie niż w tradycyjnych mediach, no ale może ci fani internetowi się skrzykną i będą tam głosować na nią w tych debiutach i może to wystarczy do osiągnięcia sukcesu. Piosenka, z którą ona wystąpi, ma bardzo ciekawy tytuł, Jest mi do twarzy we własnej osobie.
0: O,
1: tak się to nazywa.
0: Ciekawe.
1: Słuchaliśmy tego wczoraj, ale czy to się jakoś szczególnie wyróżnia?
0: Nie.
1: No nie powiedziałabym.
0: Taki właśnie przebój internetu. O,
1: no coś w
0: to
1: tym
0: się
1: rodzaju.
0: Do tego
1: taki
0: by nadawało. Tak.
1: Pop nie jest jakoś bardzo kujący w uszy, ale wyróżniający się też nie. Kolejna osoba też może być znana widzom telewizji polskiej, konkretnie z programu Szansa na sukces, w którym otarła się już o występ na opolskich debiutach. Działo się to w zeszłym roku, kiedy Ewa Nowel dotarła do tego ścisłego finału Szansy na sukces, kiedy to już wybierano z tej trójki laureatów tego, który pojedzie do Opola. Pojechał wtedy, zdaje się, Wiktor Kowalski, to była ta edycja. No a Ewa Nowel dostała się w tym roku ze sprawą takich tradycyjnych eliminacji. Zaśpiewa piosenkę Na końcu świata. Niestety nie możemy jeszcze podzielić się opinią o niej, ponieważ utworu w internecie nie udało nam się znaleźć. No i kolejni debiutanci, nie debiutanci, no jakoś tak znajomo brzmią te twarze i te nazwiska w tym składzie. Akcent eurowizyjny, preselekcyjny właściwie, nie pierwszy, to już mogę, nie ostatni, to już mogę zdradzić, zespół Felivers, a więc kapela rockowa znana nie tylko właśnie z preselekcji do Eurowizji, ale też z Sylwestra Marzeń, z utworem, od którego chyba się jakoś tak zaczęła ta ich popularność właśnie w telewizji polskiej. To jest piosenka pod tytułem Szminka. Jakoś nie podzielam zachwytów nad tymi Feliversami, nad chłopakami z Sochaczewa. No niby to jest okej, taki rok, ale jakoś do mnie do końca to
0: taki
1: nie przemawia.
0: Też chyba nie wyróżniający się specjalnie. W ogóle ja mam takie wrażenie, że te utwory takie zwłaszcza rockowe, które mamy w tym roku, to one są bardzo do siebie podobne.
1: No, coś w tym jest, aczkolwiek no nie znam jeszcze całej stawki, może tam się
0: tak,
1: coś
0: no przynajmniej
1: wyróżni.
0: To, co dane nam było usłyszeć, bo już jest w sieci.
1: Tak. Nie było nam dane usłyszeć utworu kolejnego artysty znanego i z Voice'a, i właśnie z preselekcji do Eurowizji. To Jan, ale nie ten, wokół którego było najwięcej szumu przez 2N, tylko przez 1N. Jan Majewski, który na preselekcjach śpiewał po angielsku o tym, że jest czempionem, a tutaj zaśpiewa, że właściwie mu dobrze. Właściwie mi dobrze, taki jest tytuł, ale jeszcze nie wiemy, czy nam będzie dobrze, jak będziemy tego słuchać. Następna, no też nie debiutantka tak do końca, muszę wam powiedzieć, aczkolwiek można już było o niej zapomnieć, bowiem program X-Factor. Kto pamięta, kiedy telewizja TVN nadawała X-Factor? Pierwsza edycja to był 2011 rok. W finale mieliśmy świętej już pamięci Gienka Loskę, mieliśmy Michała Szpaka, który no dalej swoją karierę rozwija, i mieliśmy Adę Schulz, której jakoś tak się po tym X-Factorze nie udało. Kuba Wojewódzki w swojej książce twierdził, że to z jej winy się wydarzyło, bo tam dostawała jakieś szanse, z których nie skorzystała. Poszła wtedy inną drogą, bo wczoraj próbowałam znaleźć tę jej piosenkę, spoiler, nie znalazłam. Utwór się nazywa Co Teraz? to natrafiłam na informację, że ona przez ten czas pracowała w branży IT, no a teraz właśnie chce nam się objawić muzycznie i zobaczymy, co to w ogóle będzie i jaka stylistyka. Kolejna uczestniczka, to jest w ogóle trochę ciekawa historia, no bo też już możecie kojarzyć ten motyw, że Festiwal Zaczarowanej Piosenki wystawia swojego laureata do konkursu debiutów od kilku lat. Problem tylko polega na tym, że Festiwal Zaczarowanej Piosenki się nie odbywa już od jakiegoś czasu, co nie stoi na przeszkodzie, żeby jego laureat, czy też laureatka ponownie się w debiutach zaprezentowała. Bo rok temu nie mieliśmy festiwalu, tylko taki internetowy konkurs, w którym występowali laureaci poprzednich edycji. Teraz już w ogóle nie było niczego, nawet w podobnej formie. No ale ta uczestniczka, rzeczywiście wysokie lokaty w Zaczarowanej Piosence ma na koncie, to jest Marti Wójcik, ma na imię Martyna jak coś, ale występuje właśnie jako Marti. I też jeszcze nie mamy jej piosenki, ale widziałam, że Marti pisała na Facebooku, że niedługo ten teledysk ma zostać opublikowany. Kolejne dwa miejsca należeć będą do laureatów Szansy na Sukces, więc jak to też jest od kilku lat, edycji tej jesiennej i edycji wiosennej. Edycję jesienną wygrał Kamil Jachyra i już wiemy, że jego piosenka będzie nosiła bardzo oryginalny tytuł, prawie tak oryginalny, jak jest mi do twarzy we własnej osobie, ponieważ ten tytuł brzmi Kocham Cię, więc rzeczywiście no, chłopak się nagłówkował, czy tam ten, kto mu to pisał, ale też utworu nie znalazłam. Natomiast tę edycję Szansy, która się odbyła w maju, wygrała Karolina Fryt i też jeszcze nie wiem, jak ten jej utwór brzmi, ani jaki będzie nosił tytuł. Wiemy natomiast, jak zatytułowany jest i jak brzmi utwór, z którym zaprezentuje się uczestniczka wyłoniona w ramach opolskich eliminacji do konkursu debiuty, bo tam zawsze Narodowe Centrum Polskiej Piosenki organizuje taki swój plebiscyt, w ramach którego jeden uczestnik jest wyłaniany. W tym roku to jest Klaudia Kowalik, która zaśpiewa piosenkę Za mało czasu. No i chyba mamy tutaj podobne odczucia, jak co do tych innych utworów, których nam się udało wysłuchać. To z kolei jest pop, taki typowy pop, ale też jakoś tak mam wrażenie, że to się zlewa wszystko.
0: Nie wyróżnia, dokładnie. Gdybyś mnie zapytała, co ja zapamiętałem z tych wszystkich piosenek, które przejrzeliśmy, to ja odpowiedziałbym nic. No nic mi się nie wryło w pamięć. No, tak, żebym teraz chodził i śpiewał. To w sumie może
1: to
0: dobrze.
1: I lepiej. Tak, ale... Dzisiaj są jakieś pozytywne strony tak. Tego wszystkiego. Także liczymy, że nas jeszcze zaskoczą ci artyści, których piosenek nie znamy. Dodam, że wykonawcy będą rywalizować o nagrodę imienia Anny Jantar, której zdobywcę wyłoni jury konkursu, a kto w nim zasiądzie, też już wiemy. Będzie tam Marek Sierocki, więc będzie o bardzo zajęty wieczór, bo najpierw będzie prowadził, a potem będzie jurorował. A czy to w sumie jest takie okej? No bo on prowadził te Szanse na Sukces, a tam są uczestnicy z tej Szansy. Nie powinno być powiązań jurorów z uczestnikami. Czy wyście się jeszcze tego nie nauczyli po preselekcjach do Eurowizji? No, o co ja pytam właściwie?
0: Chyba nie.
1: Będą też Dominika Gawenda i Paweł Rurak-Sokal, którzy też będą zajętymi bardzo ludźmi. Oni są z zespołu Blue Cafe, oboje przypominam. Ona tam śpiewa, on muzycznie to wszystko tworzy. Z kolei w zespole Film muzycznie działa Piotr Kupicha i też tutaj będzie działał juror i ma być też jakiś przedstawiciel miasta Opole. Do wygrania jest też nagroda widzów, której laureat wyłoniony zostanie w drodze głosowania i będzie ta nagroda przyznawana przez Telewizję Polską. Debiuty urozmaicą też występy specjalne. Zaprezentuje się Gromi, zaprezentuje się wspomniany zespół Blue Cafe, ale ja mam nadzieję, że to nie wtedy, jak będzie ta przerwa na głosowanie jurorów, prawda? Na obrady, no bo jednak wtedy to jest inne zadanie do wykonania.
0: No, dokładnie.
1: Rozumiem przez to, że to jakoś może na początku albo na końcu, coś w tym rodzaju. I to i podobnie z zespołem Phil, bo on tutaj też ma być właśnie gościem specjalnym.
0: Może oni będą wyśpiewywać werdykt?
1: Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Natomiast swój mini recital ma mieć również powracająca na opolską scenę, ta, której się skończył ban we wszystkich telewizjach, o czym ostatnio mówiliśmy, bo już rzeczywiście wszędzie ją widać, w TVN-ie i w TVP też mam na myśli Dodę. A koncert poprowadzą Edyta Herbuś i Olek Sikora. Olek, gdzie zgubiłeś Idę Nowakowską? Ja się trochę zaczynam martwić. No to dobrze, w takim razie słuchajcie, my wrócimy do was za chwilę, bo o polskich informacji mamy tutaj jeszcze co niemiara, co do dwóch kolejnych dni, ale jak to zwykle bywa w przypadku Opola, stawiamy na to, żeby wam nie grać piosenek, które wy już świetnie znacie, artystów, którzy wystąpią w tych jubileuszowych koncertach, tylko właśnie, żeby te nowości wam pokazać. Kto wie, czy nam się uda trafić, jeżeli chodzi o laureatów. Trudno nam też powiedzieć, czy Konrad Baum, którego piosenkę tutaj wybraliśmy, jeżeli chodzi o debiuty, jest jakimś naszym faworytem, no bo nie możemy naszego faworyta wybrać, nie znając całej stawki, ale jeżeli już mielibyśmy coś tutaj typować, co jakoś ewentualnie najbardziej nam przypadło do gustu, no to rzeczywiście to będzie ta jego rockowa propozycja. Jak Baum występował w tym Voice, to Piekarczyk dużo mówił o tym, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, bo właśnie Baum tym prawdziwym mężczyzną jego zdaniem jest. Także przekonajcie się teraz, jak śpiewa prawdziwy mężczyzna, czyli Konrad Baum, ze swoją opolską i również voice'ową propozycją Sam jak ty.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i już do was wracamy z kolejnymi informacjami dotyczącymi tego, co dziać będzie się w najbliższym czasie w Opolu.
1: Tak, przechodzimy do dnia drugiego, bo przed nami jeszcze dwa dni i atrakcje specjalne, ale wszystko po kolei. Było o debiutantach, a teraz będzie o tych, którzy już są publiczności znani, ale nie są jeszcze znane ich nowe premierowe propozycje, chociaż pozostaje kwestią dyskusyjną, kto rzeczywiście powinien występować w debiutach, a kto w premierach, bo jakoś tak się zawsze zdarza, że w premierach się pojawia ktoś, kogo nikt nie znał dotychczas i jednak wydawałoby się, że bardziej by pasował jako debiutant, ale no, mniejsza już o to, bo mamy uczestników, którzy wystąpią w konkursie premier, który właśnie w sobotę 10 czerwca o 20.15 się rozpocznie. Mamy też ich piosenki. Tutaj zdaje się, że 9 na 10 utworów nam się udało znaleźć, więc już mamy pełniejszą opinię o tej stawce, którą rozpoczyna, jak to ja wczoraj określiłam, kiedy dzieliłam się z Michałem moimi opiniami, Zbigniew Wodecki wanna be, to znaczy on by chyba trochę chciał, ale no nigdy nie będzie nim, chociaż tak właściwie to nie wiadomo do końca, co on by chciał, bo raz nas zabierał na przejażdżkę w stylu lat 80., a teraz właśnie idzie w stronę jakichś piosenek stylizowanych na takie dawne klimaty, takich utworów, co to by, wiecie, pasowały do posiedzenia sobie w kawiarni z filiżanką czegoś ciepłego i żeby ten głos Rafała Brzozowskiego nas otulał, chociaż właśnie może nie w kawiarni, a w pokoju hotelowym. W pokoju hotelowym, taki jest tytuł tej ballady, która też nie jest tak do końca premierowa, bo on już to chyba śpiewał w jakimś Voice'ie, gdzieś tam, także taka, wiecie, to premiera to nie znaczy, że to w ogóle pierwszy raz zostanie pokazane. Kolejny utwór, kolejni artyści to Sara Chmiel, możecie nie kojarzyć imienia i nazwiska, ale to jest ta, która zastąpiła Anię Wyszkoni w zespole Łzy jako wokalistka i ona wystąpi z Gromim, co nie jest przypadkiem, bo to jest jej mąż. Sara też zresztą była jego chórzystką na Eurowizji i będzie to piosenka Ty i ja. Słuchałam tego wczoraj, ale już w ogóle zapomniałam, jak to idzie. Nie wiem, jak ty.
0: Również. Tu jest nieco bardziej zróżnicowana.
1: No jest. Tak. Nie uprzedzajmy faktów.
0: Tak, ale też jakoś, żebym coś zapamiętał z tego tak na teraz bardziej, to no, poza Rafałem Brzozowskim. Ja się, szczerze mówiąc, to trochę obawiałem, że chcesz, żebyśmy właśnie tę piosenkę zagrali. Tak.
1: Nie, mam tutaj inny typ.
0: Ale to za chwilę.
1: Spokojnie, tak, bo kolejny uczestnik, bo no, podobnie jak Konrad Baum, znany jest ostatnim widzom Voice'a, widzom ostatniego Voice'a, ale nie tylko, bo on w różnych projektach się udzielał, próbował swoich sił w różnych zespołach, ale no właśnie gdzieś tam teraz próbuje swoich sił jako solista. On z kolei w drużynie Lanbery rywalizował i też taki rockowy temperament ma w sobie, pop-rockowy bardziej. Łukasz Drapała, bo o nim mowa, zaprezentuje się z piosenką Jeszcze Jestem i to w przeciwieństwie do Konrada Bauma nie jest ten utwór, który już poznaliśmy w Voice'ie. Inna piosenka, ale taka właśnie bardziej balladkowa, bym powiedziała. Ten voice-owy utwór Szalony bal mi się bardziej podobał, jak już bym miała coś wybrać. I kolejne nazwisko związane z voice'em, ale już z jego edycją ohoho, nie pamiętam, jakąś dawną. Celowo mówię nazwisko, bo on już teraz tylko pod nazwiskiem występuje. Iwaneczko. Krzysztof ma na imię, ale to chyba za długo było, więc chcę, żebyśmy go kojarzyli po prostu jako Iwaneczko. I też chyba się długo nie namyślał nad tytułem swojej piosenki, bo tytuł brzmi Miłość. On głos ma bardzo dobry, jego interpretacje z Voice'a były super i cieszą się też dużym uznaniem, dużą liczbą wyświetleń po dziś dzień, ale często to tak niestety jest, że za świetnym głosem nie idzie w parze dobry repertuar, taki, który by zapadał w pamięć. To nie będzie jedyny taki przypadek w tych premierach i mam wrażenie, że z utworem Miłość będzie podobnie, że on jakoś tak nie ma potencjału, żeby w pamięć zapaść. Kolejnej artystki przyznam, że nie znałam i nie znam w ogóle nazwiska, nie wiem skąd ona się wzięła, natomiast to jest ten szczególny przypadek, że akurat Michał kojarzył tę piosenkę, którą Anastazja Maciąg wykona. Tytuł utworu to Moment. Jak to włączyłam wczoraj, to mój komentarz był: o matko, jaki beat, bo rzeczywiście Anastazja tak, zaprowadzi nas na taki klubowy parkiet, więc no, co by nie było, wyróżniać się będzie, a czy ktoś lubi taką estetykę, no to już jest jego rzecz. Wyróżniać się też będą kolejni panowie, ale tutaj zadałam z kolei wczoraj Michałowi pytanie, który my mamy rok? Bo żeby Mezo występował w Opolu, no to tego dawno nie było. A i to żeby jeszcze występował z Liberem w Opolu, to tego chyba nie było nigdy jeszcze. Ale tak, mamy 2023 rok.
0: I to no jeszcze oni... jest nawiązanie do tego, co wydali w tym duecie jakieś 20 lat temu.
1: Tak, tytuł utworu brzmi: jakie masz dziś plany? I tam refren tej piosenki no zdecydowanie będzie, myślę, brzmiał znajomo dla osób, które pamiętają czasy, tak jak to się mówiło wtedy, hip-hopolo, prawda?
0: Oczywiście.
1: A dziewczyno, jak wino uderzasz do głowy, a nie, że tak wiele na ciebie bym zrobił. To nawet słuchali moi koledzy, kiedy byliśmy w klasie trzeciej szkoły podstawowej, więc sami rozumiecie, też mi się włączył jakiś element nostalgii, ale mimo wszystko, jak się posłucha tego tekstu w całości, no to czy to robi dobre wrażenie? Pozostawię wam to do własnej oceny. I kolejny przypadek to taki właśnie jak z tym Krzysztofem Iwaneczką, bo kolejny pan, który się chce przedstawiać tylko ze sprawą nazwiska, kolejny uczestnik dawnego Voice'a, kolejny obdarzony dobrym wokalem i kolejny, któremu trudno połączyć ten dobry wokal z dobrym repertuarem, aczkolwiek tutaj powinnam kibicować, bo krajanami jesteśmy. Seybert ma na nazwisko i tak teraz występuje, Tadeusz ma na imię, ale widocznie nie musicie tego pamiętać. Tytuł utworu brzmi: niby tak, niby nie. No i czy ten utwór ma szansę? No właśnie tak bym odpowiedziała, że niby tak, niby nie, bo jakoś też mam wrażenie, że po prostu wtapiać się on będzie w tłum. Kolejna uczestniczka, jak przeczytałam imię i nazwisko, to nie mówiło mi to wiele, ale jak zaczęłam czegoś szukać, to potem mi się przypomniało, że ona chyba w debiutach się prezentowała jakieś 2 lata temu, tylko zdaje się, że z kimś wtedy jeszcze chyba była na scenie. Czy to były debiuty, czy premiery? No w każdym razie to nie będzie jej pierwszy występ na opolskiej scenie. Mówię o Annie Sokołowskiej, która zaśpiewa piosenkę Jesteś przy mnie i to jest ten jedyny przypadek, gdy nie udało nam się z utworem wcześniej zapoznać, także nie wiemy, czego się spodziewać, liczymy na jakieś objawienie. No i dalej mamy przykład bardzo ciekawej współpracy, takiej kobiecej, bo mamy zespół Tulia, a więc panie śpiewające białymi głosami, a do tego wszystkiego swoje 3 grosze dołoży Halina Młynkowa, a więc też artystka doświadczona w tworzeniu muzyki z takim ludowym sznytem, aczkolwiek czy ludowość to jest to, co przemawia przez utwór Przerwany? No pewnie za sprawą tych białych głosów tak, ale jest to właśnie taki bardziej utwór popowy, ubarwiony właśnie tym śpiewem dziewczyn z zespołu Tulia, no i co by nie mówić, to go właśnie jakoś tam wyróżnia. Mnie to może nie zachwyca, ale przynajmniej rzeczywiście jest jakoś oryginalne, więc nie zdziwię się, jeżeli to się będzie biło o wysokie lokaty w tym konkursie, ale no mnie to już nic generalnie nie zaskoczy. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie nazwisko, no to my już wiedzieliśmy, że ono się znajdzie na tej liście od momentu ogłoszenia zwycięzcy ostatniej edycji The Voice of Poland, bo wtedy się pojawiło takie zapewnienie, że ten, kto tę edycję wygra, na pewno wystąpi na opolskiej scenie w premierach. No jak widać, inni, co nie wygrali, tylko doszli do finału, to też sobie poradzili. Jeden w debiutach, jeden w premierach, I to jest właśnie taka jakaś trochę bezsensowna tutaj dysproporcja i rozróżnienie, tak się to jakoś ułożyło. Natomiast miejsce zagwarantowane w premierach miał zwycięzca Voice'a, czyli Dominik Dudek, znany również z eurowizyjnych preselekcji. Tam po angielsku, no tutaj ponieważ Festiwal Piosenki Polskiej, to mówimy i śpiewamy po polsku. Śpiewać będzie utwór Idę i kiedy ja tego posłuchałam, to napisałam Michałowi: można już ten plebiscyt zamykać, dziękuję, dobranoc. Żebyście nie zrozumieli mnie źle, no już możemy zdradzić, że za jakiś czas tego utworu posłuchamy. To nie jest odkrycie Ameryki w żadnym stopniu. To jest po prostu dobra radiówka.
0: Tak.
1: Ale napisać dobrą radiówkę, jak się okazuje,
0: to też
1: nie jest tak łatwo, żeby ona miała dobrą, fajną, zapamiętywalną melodię. Melodie tych utworów, jakie wykonają wymienieni przeze mnie wcześniej uczestnicy, niekoniecznie są takie. A melodie piosenki Dudka już po raz kolejny, bo z tą preselekcyjną też tak było, są rzeczywiście takie, że wpadają w ucho, one są sympatyczne, wygrał tego Voice'a, chociaż nie oszukujmy się, byli technicznie, pod względem techniki wokalnej, lepsi zwycięzcy tego programu w jego historii, ale po prostu słucha się go dobrze, piosenka jest przyjemna i okej, może bym oczekiwała czegoś, co mnie rzuci na kolana, ale na tle całej tej stawki to wystarczy. Więc tak, tutaj wprost mogę powiedzieć, że moim faworytem jest Dominik Dudek, a twoim?
0: A ja podzielam twoje zdanie, bo rzeczywiście ta piosenka wpada w ucho, jest fajna i myślę, że spokojnie ma szansę. No pytanie, czy nasze zdanie będzie pokrywało się z tym, co tam się okaże w Opolu?
1: No, nie zdziwiłoby mnie to, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie widzów, no bo często widzowie głosują na tych, których znają, których mają w pamięci, a jego mają świeżo w pamięci jako zwycięzcę Voice'a. Głosowali na niego, żeby Voice'a wygrał, no to jest szansa, że zagłosują na niego i tutaj, ale nie tylko widzowie będą głosować, jak to będzie, przypomnijmy, głosy na piosenki oddadzą oddziały terenowe Telewizji Polskiej, więc mamy utrzymanie tej tradycji, która została zapoczątkowana w zeszłym roku, czyli łączenie się Halo Białystok,
0: tak.
1: Tak, Białystok,
0: to nawiązanie takie,
1: komuś
0: tak, to nawiązanie takie do Eurowizji.
1: Tak, no to jest, wiesz, ten taki mem, nie? Mamu, czy możemy mieć Eurowizję w domu? Mamy Eurowizję w domu. Więc to rzeczywiście coś na kształt. Z jednej strony oczywiście bardzo fajne, z drugiej ja troszeczkę tego nie lubię, bo wtedy się gubię, bo to idzie w takim dosyć szybkim tempie i jak się nie widzi i nie ma się możliwości szybkiego zerkania do tej tabeli, która się wyświetla na ekranie, to się można pogubić w tym, kto rzeczywiście przoduje w głosowaniu. No, ale mimo wszystko jestem za tym, żeby to było, bo to dodaje trochę emocji. Nagrody imienia Karola Musiała przyznają widzowie w głosowaniu SMS, no czyli właśnie, tak jak wspomniałam, ci, którzy tutaj są popularni wśród widzów Telewizji Polskiej, mają szansę. No ale może nas zaskoczy Anna Sokołowska, której nikt nie zna, kto wie. Natomiast jako goście specjalni wystąpią ubiegłoroczna zwyciężczyni premier, czyli Karolina Lizer, a więc przypuszczać możemy, że usłyszymy znowu jej Czystą wodę. Ciekawe, czy znowu wypuści gołębia. No i będą ci, którzy lat temu, 18, w premierach objawili się, można powiedzieć. Mam na myśli zespół Zakopower, bo to był rzeczywiście taki moment, no oni tam jeszcze chyba wcześniej byli na festiwalu Top Trendy, więc to nie był ich debiut, ale rzeczywiście to był jeden z takich kluczowych momentów dla budowania rozpoznawalności tej grupy. A jeżeli chodzi o prowadzących, no to będzie to po raz kolejny Tomasz Kamel, ale będzie też obok niego Mateusz Szymkowiak i emisja, tak jak powiedziałam, w sobotę 10 czerwca o godzinie 20:15. My do piosenki wspominanej już Dominika Dudka wrócimy sobie na koniec omawiania tych wszystkich opolskich atrakcji, a jeszcze trochę przed nami, bo jesteśmy dalej w trakcie sobotniego wieczoru i drugim koncertem, który zobaczymy tego dnia, a ma on wystartować o 22:00, to szybka akcja z tymi premierami, oni zarobią się na pewno. No więc ten drugi koncert będzie nosił tytuł Czas Ołowiu. Także już się domyślacie, że wracamy do wspominek, prawda? Bo będzie to właśnie kolejny koncert w takiej konwencji pełen przebojów z 6 dekad festiwalu. Miałam to pytanie zadać na końcu, zadam już je teraz. To czym w takim razie się to ma różnić od tego, co było pierwszego dnia, skoro tutaj też mają być przeboje z 6 dekad festiwalu?
0: No, bo okay, się 6 dekad nie zmieściło może w jednym.
1: No okej, okay, dobra, jedna różnica subtelna będzie, bo to ma być hołd dla artystów, którzy już odeszli. Czyli w tym pierwszym koncercie będą ci, co żyją, a tutaj no nie będą ci, co nie żyją, ale ich piosenki przynajmniej mają zabrzmieć. A konkretnie usłyszymy utwory Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Anny Jantar czy Marka Grechuty, a wykonają je Tulia, no to dziewczyny będą musiały jakoś, no rzeczywiście mieć zapas tych emocji w sobie, żeby przetrwać tremę najpierw, zaśpiewać w premierach, a potem w tym koncercie. Podziwiam, bo to napięcie na pewno ogromne. Piotr Kupicha, ten to znowu, jeszcze mu się nie znudziło po pierwszym dniu. Andrzej Lampert, Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Piotr Cugowski, Małgorzata Markiewicz. Może nie pamiętacie, kto jest Małgorzata Markiewicz? Pamiętasz, kto jest Małgorzata Markiewicz?
0: Szczerze nie.
1: A pamiętasz piosenkę Psalm dla ciebie?
0: A pamiętam. Piotra Rubika. Piotra Rubika, tak.
1: Nie mówimy teraz o nich, mówią, że to nie jest miłość, tylko o tym, co było później. No to właśnie tam był Janusz Radek wraz z Małgorzatą Markiewicz, znaną również jako zwyciężczyni szansy na sukces sprzed lat wielu. Jakoś tak zaśpiewała ten psalm dla ciebie i słuch zaginął, więc to aż zaskakujące, że się tutaj objawia. Będzie też Jerzy Grunwald. To też może zaskakujące. Sławek Uniatowski i Halina Młynkowa, to następna, która tego wieczoru się narobi, a koncert poprowadzi Agata Konarska. No i mamy niedzielę, 11 dzień czerwca. Zaczynamy znowu o 20.15. Wtedy to ruszy koncert pod nazwą Cała sala śpiewa z nami, czyli hity o polskiej publiczności. No muszę znowu zapytać o to samo. Czym się to ma różnić od tych poprzednich koncertów? Bo wiecie, w poprzednich latach też Opole było wypełnione tymi koncertami wspominkowymi. Tylko, że tutaj przynajmniej wymyślano jakieś preteksty na zasadzie 70 lat Telewizji Polskiej, jeden koncert, drugi koncert wypełniony piosenką poetycką. A tutaj jakoś tak mam wrażenie, że nawet im się nie chciało myśleć nad tymi pretekstami, tylko każdy jeden koncert wspominkowy, tworzony we współpracy z innym reżyserem i tutaj wrzucimy reklamy, a po nich wrzucimy następny koncert wspominkowy i może nawet się nie zorientujecie, że następny koncert się zaczął. Tak właśnie niedziela będzie wyglądała, to już mogę zdradzić. Ale jeżeli chodzi o ten pierwszy koncert, to na scenie wystąpią m.in. Robert Rozmus, Leszcze, Olga Szumańska, Lombard, Janusz Radek, Pektus, Sławek Uniatowski i Łukasz Zagrobelny. A koncert poprowadzą czterej bracia z zespołu Pektus. Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej Szczepanikowie. A na finał TVP przygotowała koncert Ale to już było, jest i będzie. 60. KFPP Opole 2023. Komentarz chyba zbędny, prawda?
0: Prawda.
1: Aczkolwiek dodać tutaj muszę jeszcze, z reguły pomijałam nazwiska reżyserów, bo one dla takiego przeciętnego widzenia są ciekawe, ale tutaj powiem, że koncert ma dwóch reżyserów. Jednym jest Bolesław Pawica, dalej nie wiecie, po co wam o tym mówię, a drugi to jest Marek Sierocki. To jest po prostu
0: Serio?
1: Najbardziej uniwersalny człowiek w tej telewizji. Poprowadzi jeden koncert, w następnym zasiądzie w komisji jurorskiej, a trzeci wyreżyseruje. I jeszcze wszystkich po drodze pozdrowi. A piosenki prezentowane przez artystów będą tutaj przeplatane krótkimi felietonami o polskiej kroniki festiwalowej. Znajdą się w nich fragmenty kabaretonów. No tak, bo teraz jakby zrobić kabareton, to mogłoby być trochę niebezpiecznie.
0: To nie byłoby komu robić, bo wszyscy, albo większość kabaretów, no to tak niekoniecznie mile widziana, to trzeba by było pana Janka gdzieś tam znowu zaprosić.
1: Ja, mnie by się podobało. No. Także lepiej wyciąć jakieś te bardziej bezpieczne fragmenty dawnych kabaretonów. Ale będą też udokumentowane głośne wydarzenia z historii festiwalu, czy fragmenty najważniejszych opolskich koncertów. A ten koncert poprowadzą Agata Konarska i Tomasz Wolny. Na scenie zaprezentują się zaś m.in. Marek Piekarczyk, Czerwone Gitary, tak, one istnieją, jakby ktoś nie wiedział, Danuta Błażejczyk i Andrzej Rybiński, Justyna Steczkowska, Ania Wyszkoni, Maryla Rudowicz, jest tu wreszcie, bo się zaczynałam trochę martwić, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Izabela Trojanowska, Halina Młynkowa, Edyta Górniak, Krzysztof Cugowski, Pektus, Halina Frąckowiak, Skaldowie, Sławek Uniatowski, Ryszard Rynkowski i Bogdan Kalus. No dobra, poza tym ostatnim nazwiskiem, to ja mam wrażenie, że ja ciągle czytam to samo po prostu. Wytłumaczcie mi, czym się różni ten pierwszy koncert od tego drugiego, poza tym, że ten drugi będzie przeplatany jakimiś materiałami filmowymi, archiwalnymi. innymi. Samo Opole pracuje na tę właśnie markę, że jest kojarzone z takim odgrzewaniem tego, co już świetnie znamy, że nie ma na nie świeżego pomysłu. Naprawdę może byłoby fajnie na przykład zerknąć, jak takie duże narodowe muzyczne święta są utworzone za granicą i się zainspirować tym, żeby mieć na to jakiś nowy, świeży pomysł. No bo mamy niby te debiuty i premiery, ale debiuty zepchnięte na późną porę. Poziom tam jest jaki jest, ale to chyba też się nie dzieje z przypadku. Bo to też jest takie, taki samonapędzający się mechanizm, prawda? Poziom jest jaki jest, więc artyści mający coś ciekawszego do powiedzenia, to nie będą się tam zgłaszać. Zresztą to też jest TVP, więc niektórzy nie chcą. No i tak to się właśnie kręci, no. Może jednak nas to wszystko pozytywnie zaskoczy, ale na razie to się zapowiada jakoś tak podobnie, jak było rok temu i dzieliliśmy się właśnie z wami podobnymi spostrzeżeniami, że ile po prostu można to samo pokazywać. Natomiast będziemy mieć coś nowego, jeżeli chodzi o wydarzenia towarzyszące festiwalowi i tutaj też pewna zmiana, dlatego że w poprzednich latach, przez kilka lat była już tradycja organizowania tych koncertów alternatywnych. One się pojawiały w poniedziałek w TVP Kultura. Teraz TVP Kultura też ma coś dla swoich widzów, ale no w trochę innej formie, już nie w Opolskim Amfiteatrze. Będzie to też się nakładało czasowo z Opolskim Festiwalem, więc trochę spada prestiż tych wydarzeń, no i też nie będą one poświęcone typowo muzyce alternatywnej, no ale nie takiej mainstreamowej, to na pewno do rzeczy. Bowiem właśnie poza 6 koncertami Telewizja Polska w trakcie trwania Opolskiego Festiwalu zaprosi na Off Pole. No ta nazwa akurat całkiem kreatywna, trzeba przyznać. I ono będzie transmitowane w TVP Kultura i TVP Kultura 2 i złożą się na nie koncerty, z których 2 zobaczymy na żywo, prosto ze sceny w Stegu Arena Opole. No to nie brzmi jako Polski Amfiteatr, trochę gorzej to brzmi. I w tym roku na scenie usłyszymy rock, jazz, rap i DJ-skie kompilacje. Wow. Tak to napisali, to ja czytuję. Cytuję. Koncerty poprowadzą Katarzyna Sanocka i Mateusz Baran. Nawet nie znam tych ludzi, ale to pewnie dlatego, że jestem ignorantką, jak zwykle. No i pierwszego dnia festiwalu, 9 czerwca o godzinie 20:30 wyemitowany zostanie Tribute to Andrzej Nowak. Możecie nie znać Andrzeja Nowaka, ale zaraz wam coś powiem na jego temat. Ten koncert zostanie poświęcony właśnie temu panu, który z Opolem był związany, z tego miasta pochodził i pojawi się na nim zespół Złe Psy. Fantastyczna nazwa, ale oni dlatego się tam pojawią, że właśnie Andrzej Nowak założył tę grupę. No i będzie też Marek Piekarczyk, który zagra największe przeboje TSA akustycznie. To też nie jest przypadek, bo znalazłam informację, że Nowak był współzałożycielem zespołu TSA. Z kolei drugiego dnia w sobotę o godzinie 20:30 Off Pole otworzy się na jazz. Koncertem Scena otwarta na jazz. Tak będzie. Wystąpią Piotr Wyleżoł i jego specjalnie przygotowany na tę okoliczność projekt Flying Fish. Premierowo wystąpią też laureaci Jazz Juniors 2022, zespół Ziemia oraz Dizzy Boys Brass Band z gościnnym udziałem Marty Zalewskiej, więc to też osoba, która może być znana opolskiej publiczności z tego zeszłorocznego alternatywnego koncertu, a widzom Telewizji Polskiej także z koncertu, który się ostatnio odbył na Dzień Mamy, bo tam ze swoją mamą wystąpiła, o tym mówiliśmy. Zadam to pytanie, ale znam już odpowiedź, ale musi się stać tradycji zadość. Czy zamierzasz włączyć w któryś dzień opolski festiwal?
0: A czy naprawdę myślisz, że mnie tu cokolwiek zainteresowało? No okej, okay. Może te debiuty, premiery, to może faktycznie warte by było obejrzenia, ale ta cała reszta, no to zdecydowanie nie.
1: No ja to wiecie, że lubię wszelkie muzyczne rzeczy, lubię też złe rzeczy, znacie mnie, lubię złą telewizję, więc jeżeli te koncerty okażą się złe, to ja i tak będę usatysfakcjonowana, bo ja właśnie lubię jakieś rzeczy, jak są żenujące, także...
0: To będziesz tym bardziej usatysfakcjonowana.
1: Jak najbardziej. Nie to dlatego, że ja komuś źle życzę i też nie dlatego, że zakładam, że to będzie złe jakoś bardzo, ale nie oszukujmy się, nie spodziewam się fajerwerków, a sądzę tak już zupełnie serio, że polska muzyka ma więcej do zaoferowania niż pokazywanie po raz 168 tych samych przebojów, tych samych wykonawców, ale mi to kompletnie w niczym nie przeszkadza, bo ja po prostu no niby marudzę, ale i tak to lubię, i tak to będę oglądać. A moja ekscytacja, słuchajcie, rośnie, ponieważ ten Festiwal Opolski to nie jest jedyne muzyczne wydarzenie, jakie nam na ten najbliższy sezon szykuje Telewizja Polska, bo już są zapowiedzi kilku festiwali, jakie będą transmitowane. No i trochę się zastanawialiśmy, co zapełni tę wyrwę w sercu po wakacyjnej trasie dwójki. No co prawda jest teraz roztańczona Polska w TVP3, ale to nie jest już, wiecie, do końca to samo, nie ten prestiż. I zastanawialiśmy się, dlaczego została przerzucona ta trasa do właśnie regionalnej trójki, oprócz tego, żeby właśnie jakoś zainteresować więcej widzów regionalną anteną. No się okazało, że jest szalenie ciekawy pomysł na to, jak zagospodarować weekendowe, konkretniej sobotnie wieczory w telewizyjnej dwójce. Otóż, moi państwo, ten nowy prezes, on chyba nie jest wcale taki zły, bo on wymyślił, że od bodaj 24 czerwca, czyli od pierwszej soboty wakacyjnej, my będziemy z Telewizją Polską biesiadować.
0: Tak.
1: Tak, że będą biesiady, że tam będą brały udział osoby znane z Telewizji Polskiej, będą się wtapiały w tłum i będą śpiewać jakieś biesiadne przeboje.
0: I będzie grill.
1: Tak, wiecie co, naprawdę tak mnie to ekscytuje, że ja aż może nawet przestanę kaszleć. Widzicie, że co prawda katar mam dzisiaj, ale nawet nie kaszlę z powodu prezesa Mateusza, bo daję mu ten kredyt zaufania.
0: Tak.
1: Jak mnie to rozczaruje, no to jednak myślę, że może się okazać, że dziwnym trafem wrócą mi te moje dawne przypadłości, ale no to się, wam powiem, zapowiada dobrze i czekamy, aż się dowiemy więcej, żeby was na to zaprosić. I ja to chyba nawet Michał włączy.
0: Tak, ja czytałem o tym też wczoraj jeszcze, bo próbowałem jakieś informacje uzyskać, no to chyba prezes Mateusz dla teleshow w Wirtualnej Polski jakiegoś takiego enigmatycznego dość wywiadu udzielił i on tam coś wspominał, że to jest autorski format realizowany przez TVP, ale jeżeli temu gdzieś miałoby być najbliżej, to do jakichś takich programów niemieckich. No to ja już czuję, że będzie dobre.
1: Für Deutschland, widzicie? Czekajcie, aż tego prezesa wywalą stamtąd, że ma jakieś niemieckie inspiracje. Pewnie Tusk mu podpowiedział. Dobrze, idziemy sobie na przerwę, a do was przyjdzie teraz Dominik Dudek, bo tak śpiewa taką piosenkę Idę i zaśpiewają też w Opolu. Może pójdziecie razem z nim, włączycie telewizory, żeby mu kibicować, bo my będziemy. No więc teraz już nie przedłużamy. Za chwilę przejdziemy do sekcji informacyjnej. Tutaj Michał się okaże specjalistą. No a teraz właśnie muzyczny akcent, czyli przypomnijmy jeszcze raz, Dominik Dudek. More than music.
0: Zbliża się powoli koniec naszego dzisiejszego spotkania z wami w ramach programu RTV numer 184, ale zanim sobie jeszcze stąd pójdziemy, to ja kilka słów powiem na
1: Michał
0: temat...
1: będzie demaskować tak, po prostu, tak, bo on jest właśnie tym człowiekiem, że on dociera do prawdy, on jej poszukuje, tak właśnie ma. I tak bardzo jest mu to bliskie, że aż wam opowie o dwóch programach, które się teraz pojawią w Telewizji Polskiej i teraz jest zagadka, tak jak są to obrazki czasami, nie? Że na przykład takie konkursy właśnie w telewizji, że są wyświetlane dwa obrazki i znajdź jedną różnicę, albo znajdź dwie różnice, mimo że one są jakoś bardzo podobne do siebie. To tutaj właśnie chyba to na podobnej zasadzie jest, bo telewizyjna antena informacyjna w Imperium Prezesa Mateusza wprowadziła dwie nowości, które chyba różnią się jedynie prowadzącymi, a generalnie
0: i nazwą. W nich,
1: tak. No to już mamy dwie różnice. To jeszcze może spróbujcie znaleźć jakąś trzecią, okej? Okay?
0: Tak.
1: Ale chodzi w niej właśnie o to, co ważne, czyli o docieranie do prawdy, o przebijanie się przez te wszystkie lewackie kłamstwa. No właśnie, fakty czy kłamstwa? Tak, jest kluczowe pytanie, które się trzeba zadać.
0: To jest pierwszy program, pierwszy tytuł, który już miał swoją premierę w miniony wtorek. Zadebiutował właśnie ten program zatytułowany Fakty czy Kłamstwa. Jego gospodarzem jest Jakub Maciejewski, dziennikarz Tygodnika Sieci i portalu wPolityce.pl. W komunikacie Telewizji Polskiej zapowiedziano, że fakty czy kłamstwa w tym programie Jakub Maciejewski będzie rozprawiał się z kłamstwami i manipulacjami informacyjnymi, jakie dominują na rynku medialnym, oraz przyjrzy się materiałom dziennikarskim, w których to przemycane są nieścisłości, półprawdy lub wręcz ewidentne kłamstwa. No ja tylko czekam, aż TVP uruchomi jakiś swój portal fact-checkingowy, a może już nawet jest. Nadawca...
1: No ciekawe, z jakich to mediów będą no pokazane właśnie. Te newsy, które tutaj będą rozbrajane.
0: No ciekawe, ciekawe.
1: Domyślacie się czegoś? Pewnie.
0: Nadawca podkreśla, że jest to program o tym, co media o zagranicznym kapitale...
1: A to nie wiem jakie, nie znam. Ja tylko polskie czytam i oglądam.
0: Tak.
1: Jestem patriotką, nie wiem jak ty.
0: Tak, i oprócz tego ten program będzie o fake newsach, jakie o Polsce rozprowadzają obce kraje, na przykład Rosja i Niemcy.
1: No, a niektórzy nie chcą, żeby tutaj była ta komisja, nie? Do rosyjskich wpływów.
0: No właśnie.
1: Oni chcą to wszystko badać. No ale, ale Niemcy właśnie, no ale nie wiem, czy ten prezes Mateusz nie zdejmie tego programu, skoro on tutaj od Niemców bierze pomysły na program.
0: Na biesiadę. No właśnie, to z jednej strony biesiada, zaczerpnięta od naszych zachodnich sąsiadów, a tutaj jakieś demaskacje. Program będzie również o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo informacyjne kraju. Fakty czy kłamstwa na antenie TVP Info emitowane są we wtorki o godzinie 21. Pierwszej, także jeszcze tylko kilka dni i znowu będziecie sobie mogli ten program obejrzeć.
1: Czekam.
0: A znacznie wcześniej, bo już dziś będziecie mogli obejrzeć program Demaskatorzy, który właśnie dziś w sobotę trafia do ramówki TVP Info. Ten program według stacji ma zajmować się dezinformacją, czyli...
1: A, to zupełnie czymś innym niż tamte.
0: No właśnie. Tak.
1: Ale to nowość.
0: To nowość. Ale słuchaj, jest jeszcze jedna nowość i jest jeszcze jedna różnica, bo tam był jeden prowadzący, a tu jest dwóch.
1: Wow, no to z podwójną siłą będą te maski.
0: Tak. Autorami cyklu będą Wojciech Mucha, był redaktor naczelny Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej oraz Wojciech Pokora, pełniący obowiązki redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego. To wszystko Polska Press, czy nie, Pressgrupa to się teraz nazywa, Pressgrupa. Wydaje, z tego co wiem. No i teraz tak... Telewizja Polska w komunikacie dotyczącym nowego programu tych dwóch redaktorów przedstawia jako ekspertów od dekady zawodowo zajmujących się problematyką rosyjskiej dezinformacji, manipulacji oraz teorią wojen hybrydowych. W programie mają oni przybliżać specyfikę dezinformacji, jaka obecna jest za sprawą aktywności Rosji, Białorusi, Chin, czy grup cyberterrorystycznych, albo siatki troli. No i pierwsza emisja już dziś o godzinie 20.50. Także się będzie działo.
1: No to idę oglądać.
0: No,
1: A wy jakie macie plany na wieczór, kochani? Piszcie do nas, chociaż już niestety nie odczytamy tych waszych wiadomości na antenie, ponieważ wzorem Dominika Dudka, który tak śpiewał o tym, że idzie, to my też
0: idziemy.
1: Stąd idziemy i nie wiadomo, kiedy znów przyjdziemy, się okaże. Bo tutaj za tydzień Michał ma jakieś plany zabawowe i to wcale nie znaczy, że on będzie się bawił przy festiwalu w Opolu, chociaż kto wie, kto wie. Także zobaczymy, czy w przyszłym tygodniu to nam się uda, czy za dwa tygodnie, ale kiedyś na pewno przyjdziemy z wydaniem 185, także możecie do nas tak czy inaczej pisać, na przykład jak wam się podoba ta stawka opolskich debiutów, premier, czy lubicie odgrzewane kotlety oglądać i słuchać właśnie tak, jak w Opolu będą. Może to jest właśnie dla was fajne, może tylko my jesteśmy takimi marudami. Także nie zdziwimy się, jeżeli tak tylu emocji nam to Opole dostarczy, że to jeszcze do niego wrócimy w naszym kolejnym wydaniu, żeby je podsumować. No i zgromadzimy na pewno jakieś nowe informacje. Tymczasem idziemy, ale właśnie nie możemy tak pozostawić tego tematu kłamstwa, prawda? Bo on jest ważny, żeby kłamstwo wykrywać, zapobiegać

0: Włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: W kalendarzu mamy czwartek, to jest czwarty dzień lipca 2019 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie Krzysztof Bruzda. Ponownie się słyszymy. Witaj, Krzysztofie.
1: Tak jest, dzień dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, dzień jeszcze długi, więc no chyba, że nas ktoś potem wieczorem będzie słuchał. Dziś będziemy mówić o aplikacji, która może być przydatną, czy to letnią porą, czy to zimową, czy to jesienną, czy wiosenną, o każdej porze roku tak naprawdę może nam się przydać. Będzie to aplikacja jaka?
1: RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania. Ja przypomnę, że już podobną aplikację prezentowaliśmy, czyli Ostrzegator, tylko że ta działa trochę inaczej i trochę inaczej jest zarządzana niż tamta, no bo tamta, o ile sobie przypominasz, Michale, polegała na tym, że firma, która ją robiła, musiała chodzić po instytucjach i się prosić, a może byście chcieli z nami, a ta aplikacja różni się tym od tamtej, że tutaj już nie trzeba tak chodzić i się prosić, bo to ministerstwo ponoć tym zarządza. No i jest trochę fajniej. Ale aplikacja jest podobna, trochę szerzej o niej za chwilę będziemy rozmawiać.
0: Tak, a i owszem, aplikacja rzeczywiście jest zarządzana odgórnie, państwowo, rządowo, że tak powiem, ministerialnie. No i o tyle rzeczywiście jest to łatwiejszy dostęp do komunikatów, no chociaż coś za coś, bo mamy tylko dostęp do tych określonych komunikatów. Na przykład Ostrzegator miał dostęp do części większej komunikatów, jeżeli udało im się z kimś porozumieć poza instytucjami państwowymi, bo też tak czasem bywało.
1: Dokładnie tak. Bo tam przecież było Biuro Rzeczy Znalezionych, o ile sobie przypominam, i tam jeszcze parę innych było możliwości, a tutaj tylko to, co nam ministerstwo będzie chciało udostępnić, to będziemy mieli, jak nie, to nie i już.
0: Ale aplikacja to nie tylko komunikaty, to nie tylko ostrzeżenia, są też tam różnego rodzaju poradniki w całkiem przystępnej formie. Dowiadujemy
1: Oczywiście.
0: Się z nich, jak się zachować w różnych sytuacjach, kiedy na przykład korzystamy z internetu, na co powinniśmy zwracać uwagę, dowiadujemy się, jak zareagować i zachować się w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń. Te poradniki mają fajną formę tekstową i można się z nimi swobodnie zapoznać. Tak, no wiadomo, nie będziemy pokazywać wszystkiego, bo to jest tak naprawdę tekst, ale taki przykładowy poradnik na pewno wam zaprezentujemy, żebyście po prostu wiedzieli, na co możecie liczyć z poziomu tej aplikacji. Aplikacja jest oczywiście darmowa, jest dostępna zarówno dla iOS-a, jak i Androida. No i cóż, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać RSO, przynajmniej ja tak zrobiłem u siebie w App Store.
1: Ja też.
0: Tak, i dostajemy Regionalny System Ostrzegania. Aplikację możemy sobie pobrać na nasz telefon, no i po prostu jej używać. Jako pierwszy element tej aplikacji to przechodzimy przez taki kreator, który nam pokazuje co i jak. Możemy sobie tam różne rzeczy powybierać. Ja mam pewne uwagi, jeżeli chodzi o dostępność tej aplikacji, bo z nią wcale nie jest tak różowo i kolorowo. Mogłoby być lepiej. Są pewne elementy, które mają problemy dostępnościowe, no ale to jeżeli chcemy...
1: Porównamy.
0: Tak, porównamy, dokładnie, porównamy. Jeżeli chcemy korzystać z tej aplikacji jako takiego narzędzia, które nas będzie powiadamiało o tym, co jest w pobliżu nas, co się dzieje, no to spokojnie możemy z niej korzystać, przynajmniej na iOS-ie, z odczytywaniem komunikacji.

0: komunikatów wewnątrz aplikacji pojawiają się pewne kłopoty, ale o tym myślę, że sobie też za chwileczkę powiemy i pokażemy. No to co, Krzysztofie, może na dobry początek pokazałbyś na Androidzie, bo ty będziesz pokazywał na Androidzie, ja na iOSie ten kreator, który sobie przechodzimy na samym początku, jeżeli chodzi o konfigurację aplikacji. Ja tylko jeszcze dodam, że jeżeli słuchacie nas właśnie dziś, czyli w czwartek, 4 lipca 2019 roku, to ta audycja może odbyć się także z waszym udziałem.
1: Ekran wyłączony.
0: 123 834 835, 123 834 835. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tyle tytułem wstępu. No i co? I możemy
1: urządzenie
0: teraz
1: zostało
0: już zaczynać.
1: RSO.
2: Tak jest.
1: Otwórz menu boczne, przycisk.
2: Tak się to prezentuje na dzień dobry w Androidzie, więc nie musimy niczego szukać. Boczne w Androidzie menu znajduje się w tej aplikacji po lewej stronie.
1: Otwórz menu boczne. Otwórz menu boczne.
2: I już menu. Je otwieramy.
1: Logo regionalnego systemu ostrzegania.
2: Ja mam skonfigurowaną
1: logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Regionalny system ostrzegania.
2: Ale...
1: Poradniki. Informacje o ustawienia.
2: Zaznaczono. Przejdę ten kreator jeszcze
1: otwórz
2: raz.
1: Menu boczne. Moje kategorie. Kreator ustawień. Obecne ustawienia aplikacji zostaną utracone. Czy na pewno uruchomić kreator ustawień aplikacji? Tak. Logo regionalnego systemu ostrzegania.
2: I mamy.
1: Aplikacja mobilna RSO jest jednym z elementów regionalnego systemu ostrzegania służącego do powiadamiania o lokalnie występujących zagrożeniach. Publikowane w RSO komunikaty zamieszczane są przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Wprowadzone ustawienia będzie można zmienić w sekcji ustawienia. Dalej. Przycisk.
0: I dokładnie. Dalej. I ten kreator pojawia nam się na samym początku.
2: Tak, zaraz po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji. I co my tu mamy?
1: Ikona mapy, krok 1 z 5, moje województwa, wybierz województwa, które mają należeć do grupy moje województwa. Logo regionalnego, dolnośląskie.
2: W moim przypadku będzie to dolnośląskie.
1: Zaznaczono.
2: Innego nie potrzebuję.
1: Wybran. Kujawsk. Nienza. Lubelski. Nie. Lub. Nie. Łódzkie. Nienza. Małopo. Nienza. Maz. Nie. Opo. Nie. Pod. Nie. Pod. Nie. Pom. Nienzaznaczo. Ślą. Nienzazna. Święt. Nienza. Warmi. Nienza. Wielko. Nienza. Nienzaznaczo. Wstecz. Dalej. Przycisk.
2: Dalej.
1: Logo regionalnego systemu ostrzegania. Regionalny system ostrzegania. Zezwalaj na geolokalizowanie, jeśli mają być wyświetlane powiadomienia aplikacji o przebywaniu w obszarze oddziaływania zdarzenia oraz komunikaty publikowanej w województwie i wyznaczanym na podstawie lokalizacji urządzenia.
2: Tak, to chyba jest jasne. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć.
0: Na podstawie GPS-a dostajemy wtedy jakieś takie spersonalizowane informacje.
1: Dalej, przycisk.
2: Dokładnie. Tam, gdzie jesteśmy, tam będziemy informowani na tym obszarze, na którym się znajdujemy, co się tam dzieje. No i dalej.
1: Ikona kategorii, krok 3 z 5, moje kategorie, wybierz kategorie komunikatów, które mają być wyświetlane w zakładce moje.
2: Tak, i tutaj wybieramy sobie, o czym chcemy być informowani.
1: Ogólne.
2: Czyli ogólne, czyli tutaj chyba wszystko będzie jak leci.
1: Ikona kategorii, meteorologiczne.
2: Meteorologiczne.
1: Hydrologiczne.
2: Tak, czyli tam deszcz.
0: Pogoda, tak.
2: Powietrze, pogoda w sumie takie tam.
1: Hydrologiczne.
2: Sobie to przesunę.
1: Meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe.
2: Drogowe, no to tutaj pewnie chodzi o korki albo coś takiego, bo przynajmniej jak na razie dostawałem informacje tylko tego typu.
0: Bardziej, wiesz co, bardziej też o różnego rodzaju remonty na przykład.
2: To też, ale chodzi mi o to, że ostrzegator na przykład wyświetlał mi w moim mieście, gdzie jest zamknięty przejazd i którędy ten objazd jest przeprowadzany i tak dalej, a tutaj jakby nie zauważyłem tego, tylko jest taki ogólny jakby zarys. No ale dobra, ja sobie tutaj powybieram.
1: Ikona kategorii ogólne, zaznaczono, hydrologiczne, zaznaczono.
2: A co mi tam?
1: Drogowe.
2: Czemu nie?
1: Zaznaczono. hydrologiczne,
2: to już mamy,
1: meteorologiczne.
2: A to też.
1: Zaznaczono.
2: No i dobrze.
1: Dalej. Logo regionalnego systemu ostrzegania. Regionalny system ostrzegania. Zezwalaj na otrzymywanie powiadomień wysyłanych po opublikowaniu nowego komunikatu, nawet jeśli aplikacja mobilna RSO jest włączona, tylko dla województw z grupy Moje Województwa. Powiadamianie o komunikatach wyłączone, przełącz.
2: No to możemy
1: włączone.
2: Sobie włączyć. No i...
1: Powiadamianie o komunikatach. Dalej, przycisk. Dalej. Logo regionalnego systemu ostrzegania, regionalny system ostrzegania. Naciśnij przycisk zakończ, aby zapisać wprowadzone ustawienia i rozpocząć korzystanie z aplikacji mobilnej RSO.
2: No to...
1: Zakończ przycisk. Otwórz menu boczne, przycisk.
0: Mamy skonfigurowany, tak, mamy skonfigurowany ten kreator. To wiesz co, to ja może teraz pokażę, jak to wygląda w przypadku iOS-a, okay. żebyśmy mogli to wszystko sobie gdzieś tam porównać.
1: Ekran wyłączony.
0: Ja już sobie wchodzę, też ten
3: kreator ustawień aplikacji.
0: O.
3: Uwaga, uruchom kreator ustawień. Obecne ustawienia aplikacji zostaną utracone. Czy tak, na pewno uruchomić kreator ustawień aplikacji?
2: To czyli jest, to jest to samo.
0: Dokładnie, to jest bardzo, ta aplikacja jest podobna zarówno na iOS-ie, jak i na Androidzie.
3: Nie, przycisk, tak, przycisk.
0: Wybieram tak.
3: Regionalny system ostrzegania. Aplikacja mobilna RSO. Aplikacja mobilna RSO jest jednym z elementów regionalnego systemu ostrzegania służącego do powiadamiania o lokalnie występujących zagrożeniach.
0: Komunikat ten sam.
3: Kreator ustawień aplikacji
2: sam,
3: pomoże
2: tak
3: w jej skonfiguracji. Wprowadzone ustawienia będzie można zmienić w sekcji ustawienia. Pomiń konfiguracji. Dalej, przycisk.
0: Pomiń konfigurację, czyli moglibyśmy z tego kreatora wyjść, ale ja nie chcę wychodzić, ja
3: dalej
0: chcę
3: dalej
0: przejść
3: przycisk
0: przez ten kreator.
3: Dalej, regionalny system ostrzegania. Ikonę mapy. Obraz. Krok 1 z 5. Moje województwa. Wybierz województwa, które mają należeć do grupy Moje Województwa.
0: Dokładnie.
2: Tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz też, dość ważną, że to, że wybierzemy lokalizację, która generalnie powinna nam z automatu ustawić wszystko jak należy, czyli jakby bez wybierania tego województwa się nie da. Dostaniemy komunikat, że musimy wybrać chociażby jedno województwo.
3: Opolskie, Podkarpackie,
0: no więc
3: Podlask,
0: ja wybieram
3: Pomorskie,
0: swoje.
3: Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko, Wielkopol, Warmińsko-Mazurskie, Warmińsko-Mazurskie.
0: I tu jest niestety minus w porównaniu do Androida, jak widać, bo nie dostałem informacji, że wybrano to województwo. Nie mam o tym żadnej informacji. Po prostu sobie kliknąłem i w zasadzie no jakby się nic nie stało, tak?
3: Wielkopolskie, Zachodnie
2: Pomorskie. Musisz się domyśleć, że się udało.
3: Przycisk,
0: dokładnie.
3: Dalej, przycisk.
0: Więc klikam sobie dalej. Jak widać, się udało zaznaczyć.
3: Ikonę geolokalizacji. Krok 2 z 5. Geolokalizowanie. Zezwalaj na geolokalizowanie, jeśli mają być wyświetlane powiadomienia aplikacji o przebywaniu w obszarze oddziaływania zdarzenia oraz komunikaty publikowane w województwie wyznaczanym na podstawie lokalizacji
0: to
3: urządzenia.
0: Dokładnie. I tu nas urządzenie też poprosi o pozwolenie na dostęp do GPS-u.
3: Geolokalizowanie. Przełącznik.
2: W przeciwieństwie do Androida,
3: wyłączone,
2: gdzie tego pozwolenia nie było, po prostu z założenia
3: wyłączone
2: po prostu...
0: Ja sobie tu zaznaczam, nie zostanę zapytany teraz, czy chcę zezwolić na dostęp do lokalizacji. Podejrzewam, że nie zostanę zapytany, dlatego że ja już wszystkie uprawnienia przyznałem. No nie będę teraz tego resetował gdzieś tam po ustawieniach.
3: Dalej, przycisk.
0: Wybieram dalej.
3: Regionalny system ostrzegania.
0: Nie zostałem zapytany, a wcześniej przy pierwszej konfiguracji tej aplikacji zapytany zostałem.
3: Ikona kategorii. Krok 3 z 5. Moje kategorie. Wybierz kategorię komunikatów, które mają być wyświetlane w zakładce Moje. Ogólne.
0: No i właśnie.
3: Ogólne.
0: I znowu
3: meteorologiczne.
0: Ten sam
2: to
0: problem.
2: Samo.
3: Meteorologiczne, hydrologiczne, hydrologiczne, drogowe, drogowe, wstecz, przycisk.
0: Gdybym nie wiedział, czy to zaznaczam, czy nie, gdybym nie wiedział, jak domyślnie zaznaczone są te kategorie, to na przykład mogłoby dojść do tego, że jeżeli programista by, powiedzmy, zdecydował się na to, że domyślnie zaznaczone są wszystkie kategorie, to okazałoby się, że ja bym je mógł teraz poodznaczać. No ale
2: Ale może zrobić... Możesz zrobić inaczej. Spróbuj je teraz podznaczać, tak jak jesteś. Jeszcze
3: drogowe
2: nie zmieniaj ekranu. Spróbuj zatwierdzić, czy ci przepuści.
0: No to czekaj,
3: drogowe
0: spróbujemy.
3: Hydrologiczne. Meteorologiczne.
0: Sam jestem meteorologiczne ciekaw.
3: Ogólne. Ogólne.
0: O.
3: Wybierz kategorię. Ogólne. Dalej. Przycisk. Uwaga. Wybierz kategorię. Należy wybrać przynajmniej jedną kategorię komunikatów.
2: To, o co mi chodziło.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc tu aplikacja nas ostrzega, ale niemniej jednak to jest dostępnościowy błąd.
3: Meteorologiczny, ogólny. Wybierz
0: i szkoda, że tak jest to zrobione.
3: Mają być wyświetlać ogólne. Wybierz kategorię.
0: Gdzie ta dostępność plus?
3: Wybierz kategorię ogólne.
0: Dobrze.
3: Ogólne. Meteorologiczne. Hydrologiczne. Drogowe. Wstecz. Dalej. Przycisk.
0: Dalej.
3: Regionalny system ostrzegania. Ikona powiadomień. Krok 4 z 5. Powiadamianie o komunikatach. Zezwalaj na otrzymywanie powiadomień wysyłanych po opublikowaniu nowego komunikatu, nawet jeśli aplikacja mobilna RSO jest wyłączona, tylko dla województw z grupy Moje Województwa. Powiadamianie o komunikatach. Przełącznik. Wyłączone.
0: Nie. Tu jest przełącznik, więc wiem, czy mam to włączone, czy wyłączone. Też przy pierwszym uruchomieniu jeszcze zostanę dodatkowo zapytany o to, czy ja na pewno chcę zezwolić aplikacji na wysyłanie mi powiadomień, ale osobno muszę to sobie oczywiście jeszcze
3: włączone.
0: Zaznaczyć.
3: Powiadamianie włączone. Wstecz. Przycisk.
0: I tu, tu mam taki fajny komunikat. Tu ktoś akurat zrobił to fajnie. Jeszcze na samym dole, poniżej tego pola wyboru, mam komunikat, że powiadamianie włączone. A jak to sobie wyłączę?
3: Wyłączone. Powiadamianie wyłączone.
0: O.
3: Przełącznik. Włączone.
0: To jest akurat tak nawet trochę na wyrost, bym powiedział. Ja bym zdecydowanie wolał, żeby te kategorie były oznajmiane, czy są zaznaczone, czy nie.
3: Powiadamianie wstecz. Dalej.
0: No, ale
3: przycisk.
0: Dobra.
3: Regionalny system ostrzega. Krok 5 z 5. Potwierdzenie wprowadzonych ustawień. Naciśnij przycisk zakończ, aby zapisać wprowadzone ustawienia i rozpocząć korzystanie z aplikacji mobilnej RSO.
0: Tu w sumie fajnie by było.
3: Więcej informacji o regionalnym systemie ostrzegania w sekcji informacji o RSO.
0: Gdyby
3: wstecz,
0: na ekranie tym ostatecznym pojawiała się informacja, co ja w tych poprzednich krokach wybrałem. Takie podsumowanie. Tego nie ma. Mam tylko przycisk zakończ, który zatwierdza to wszystko.
3: Wstecz, przycisk,
0: mogę też
3: zakończ,
0: się cofnąć,
3: przycisk.
0: Jeżeli chciałbym coś poprawić. Ja nie chcę nic poprawiać.
3: Wstecz,
0: wybieram zakończ.
3: Przycisk,
0: proszę
3: zakończ,
0: bardzo.
3: Przycisk.
0: Jest. I to... Tyle, jeżeli chodzi o ten kreator. Ja teraz proponuję, Krzysztofie, żebyś ty pokazał główny interfejs aplikacji. Potem sobie przejdziemy do menu, ale myślę,
1: 19:17.
0: Że na razie po prostu
1: nie
0: główne
1: można rozpoznać
0: okno.
1: Odcisku palca. Pozostałe
2: już
1: próby.
2: Można.
1: 4. Upewnij się, czy palca.
2: Dobrze. I teraz tak. Zastanawia mnie jedna rzecz tutaj w tej aplikacji, ponieważ na wszelkie sposoby próbowałem te komunikaty, tak jak w ostrzegatorze, usunąć.
1: Ekran wyłączony.
2: No bo stwierdziłem, że po co mi ich tyle, nie? Najczęściej w ostrzegatorze to ja usuwam. Tych komunikatów przynajmniej w Androidzie zauważyłem, że się usunąć nie da, niestety.
1: Urządzenie
2: druga rzecz,
1: zosta...
2: pomimo tego, że wybrane mam dolnośląskie, no i generalnie według mojego GPS-a jest to Wrocław, no to komunikaty wbrew pozorom pokazywane są na przykład...
1: Powiadomienie, alert poziomu 2 PM10 Kłodzko, ikona
2: przykład,
1: kategorii,
2: no,
1: powiadomienie numer 04-20-19 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Powiadomienie, alert poziomu 2 dla PM10 w Nowej Rudzie, ikona kategorii, wojewoda dolnośląski ogłasza alert poziomu i o przekroczeniu 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji w Nowej Rudzie przy ulicy Jeziornej.
0: Tak, bo ja zauważyłem,
1: czas,
0: że
1: 78
0: on pokazuje mimo wszystko i też wyrzuca ci alerty dla komunikatów z całego województwa. Nawet jeżeli jest jakiś komunikat o remoncie drogi, bo ja szczególnie takie dostaję ostatnimi czasy powiadomienia, to nawet jeżeli to jest gdzieś tam dalej ode mnie, no to jednak mimo wszystko ja ten komunikat otrzymam, bo wybrałem sobie powiadamianie
1: słuchawki
0: o
1: są
0: tym,
1: podłączone.
0: Co się dzieje w moim województwie. Więc on województwo traktuje jako całość. Szkoda, że na przykład nie możemy sobie ustalić jakiegoś promienia, że dajmy na to powiadamianie
2: no
0: o komunikatach, które są w moim województwie, ale na przykład w odległości 50 km ode mnie, tak? W promieniu 50 km ode mnie.
2: Dokładnie.
0: Bo to
2: tego
0: by się przydało,
2: można.
0: Bo na przykład no, warmińsko-mazurskie czy dolnośląskie to nie są małe województwa, to nie są małe obszary i mnie na przykład może wcale nie interesuje gdzieś tam, no nie wiem, remont drogi w Mikołajkach, dajmy na to, albo w jakimś jeszcze innym dość mocno oddalonym ode mnie mieście. Natomiast no, remont drogi w Ostródzie, powiedzmy, czyli mniej więcej 30 km od Iławy, jak najbardziej już mógłby bardziej mnie interesować, owszem.
2: Wiesz, Michale, to jest, myślę, wygodne też dla... Myślę, to jest pomyślane nawet pod tym kierunkiem dla kierowców, jak jadą i na przykład zmierzają, są na, powiedzmy, na, tak jak ten GPS tam było napisane, że pokazuje obszar, w którym jestem, tak? Więc jadę sobie, wjeżdżam na teren województwa dolnośląskiego, no i faktycznie w tym momencie ta Nowa Ruda byłaby tu przydatna, nie?
0: Owszem.
2: Jakby nie patrzeć. No to, ale faktycznie mogłaby to być jakaś opcjonalna funkcja, którą można byłoby włączyć albo wyłączyć, bo jak ja sobie tutaj siedzę w studiu we Wrocławiu, to Nowa Ruda mnie jakoś średnio interesuje, co tam się dzieje.
0: No dobrze, to pokaż w takim razie, proszę cię, Krzysztofie, główny interfejs tej aplikacji, a potem też uczynię to samo w przypadku iOS-a.
2: No więc tak jak pokazałem, te komunikaty, które tutaj zaprezentowałem, to są tylko skróty komunikatów, bo można w taki komunikat wejść.
1: Powiadomienie, alert poziomu drugi dla PM10 w Nowej Rudzie.
2: Powiedzmy, niech już będzie ta Nowa
1: Przejdź
2: Ruda.
1: Przejdź wyżej, powiadomienie.
2: I teraz?
1: Powiadomienie, alert poziomu drugi dla PM10 w Nowej Rudzie, alert i na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska numer 03
2: mamy
1: 20 19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku rok Wojewoda Dolnośląski ogłasza alert poziomu i o przekroczeniu 24 godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji w Nowej Rudzie przy ulicy Jeziornej. Informację umieścił Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
2: O, tak brzmi cały komunikat.
0: Mhm.
1: No... Wróć.
0: Tak, natomiast czy ty nie masz tu jakiegoś podziału na jakieś zakładki, coś takiego, na dole?
2: Tak, zaraz do tego dojdę, no zaraz do tego dojdę, bo na razie po prostu pokazałem komunikat ze względu na to, że
0: żeby pokazać, jak wygląda, jasne, jasne.
2: Dokładnie, ale tak, na dole mamy zakładki, tak jak, myślę, tak samo jak u ciebie w iOS-ie, tak i tutaj w Androidzie jest podobnie.
1: Moje.
2: Od lewej strony. I tutaj mam to, co ja sobie tam wybrałem w kreatorze.
1: Wszystkie,
2: czyli bez względu na wybór.
1: Ogólne,
2: czyli to już nawet też bez względu na wybór. Woda, powietrze i tak dalej.
1: Meteorologiczne.
2: No i meteorologiczne, tylko i wyłącznie dotyczące pogody. To są wszystkie zakładki, które są na dole.
1: Mhm. Ostatnia aktualizacja. 4 lipca 2019 roku, 19:22.
2: Przepraszam.
1: Komunikaty. Sortowanie,
2: czyli możemy sobie tutaj, ja tu wejdę.
1: Zaznaczono od najnowszych.
2: Posortować.
1: Od najstarszych, od najbliższych, od najdalszych. Tytuł AZ. Tytuł ZA. Województwa AZ. Województwa ZA.
0: No tak, bo możemy też mieć kilka województw. Możemy być zainteresowani, dokładnie. Jeżeli na przykład dużo podróżujemy, to sobie możemy zaznaczyć kilka województw, co do których chcemy być informowani. Albo jeżeli na przykład mieszkamy, tak, w takim miejscu, gdzie w sumie no, jesteśmy, dajmy na to, w jednym województwie, ale tak naprawdę rzut beretem mamy do województwa drugiego i z jakiegoś tam obszaru tego województwa pewne komunikaty mogą również nas obchodzić.
2: Dokładnie. Obok sortowania mamy jeszcze przycisk
1: Mapa,
2: która generalnie nam się średnio przyda jako osobom niewidomym, ale
1: sortowanie, że już ostatnia aktualna mapa,
2: coś z tej mapy można wywnioskować, tylko niech ona się otworzy. Ja na szczęście coś tam widzę, więc mogę coś tu powiedzieć. Na razie się jeszcze
0: właśnie, do czego ta mapa nam się może przydać.
2: Dobrze, załadowała komunikaty. Nam się. Mapa pokazuje nam punkt, w którym jesteśmy i dookoła tego punktu możemy zauważyć zjawiska, o których są komunikaty.
1: Marker, przybliżanie, oddalanie, moja lokalizacja i mapli, znak praw autorskich, G2, mapa topograficzna i...
2: Coś takiego mamy.
1: Komunikaty. Marker przybliżania oddalania moja lokalizacja i maplity znak prawa. Mapa topograficzna i marker przybliżania oddalania moja lokalizacja i marker.
2: Błędem, znaczy błędem, minusem tego, tej mapy jest fakt, że jak ja
1: marker przybliżania oddalania moja lokalizacja i maplity
2: i sobie w nią postukam, to się generalnie nic nie dzieje.
0: Czyli to jest jakby taka graficzna tylko mapa, tak?
2: Tak, tak, to jest graficzna mapa. I w przeciwieństwie, i to jest chyba nawet googlowska mapa, tylko jakoś dziwnie zrobiona, dlatego że jeśli ja dotknę kropki...
1: Ekran wyłączony.
2: Jak dotknę tej kropki, to jednak on mi mówi lokalizację, tak? W której ja się znajduję, ulicę, no coś tam w przybliżeniu. A tutaj się po prostu nic nie dzieje, jakiś marker, który jest zupełnie gdzie indziej
0: umieszczony.
2: Bo
0: to chyba jednak mimo wszystko nie jest mapa googlowska. On tam czytał nazwę tej mapy i to chyba jest jednak
1: komunikaty.
0: Mapa.
2: Zaraz zobaczę.
1: Otwórz menu boczne, przycisk. Marker przybliżanie, oddalanie moja komunikaty.
2: Gdzie ta mapa?
1: T-mobile.pl Wi-Fi.
0: No na pewno
1: przybliżanie, przycisk, przybliżanie. Otwórz menu boczne, marker, marker. Przybliżanie, oddalanie, moja lokalizacja i maplity znak praw autorskich.
0: O!
1: G2, link.
0: G2.
1: Mapa jakieś... topograficzna i...
2: G2.
0: Tak, czyli to jest jakaś inna mapa. To nie jest Google.
2: Inna, tak. A wygląda trochę jak googlowska. No ale dobrze, nieważne. W każdym razie ta mapa nam pokazuje obszar, w którym jesteśmy i czego możemy się spodziewać. To jest tak jakby bardziej... no topograficzna, wygląda jak satelitarna. No dobrze, to jest tyle z mapy.
1: Wróć.
2: I wyświetlamy co teraz?
1: Powiadomienie, ogólne.
2: Teraz mamy menu boczne, które nam się cały czas przewija.
0: To wiesz co, to zanim tutaj pokażesz to menu boczne, to ja może teraz pokażę ten główny interfejs programu.
2: Mhm. I zobaczmy, czy u ciebie ta mapa jakoś inaczej
0: no
2: wygląda.
0: No jasne.
2: Jesteś bardziej
0: właśnie sobie otwieram aplikację i już pokazuję naszym słuchaczom, a i tobie przy okazji, jak to wygląda. Mamy zakładki na samym dole.
3: Ogólne, wszystkie, karta, 2.7. Zaznaczone.
0: O.
3: Moje. Karta.
0: Moje.
3: 1.7.
0: No, czyli to jest wiadomo. Komunikaty, które sobie wybrałem w ustawieniach.
3: Wszystkie.
0: Wszystkie.
3: Karta. 2.7. Ogólne. Karta. 3.7.
2: O,
3: meteorologiczne. Karta. 4.7. Hydrologiczne. Karta. 5.7. Drogowe. Karta. 6.7. Stanowi. Karta.
2: Ty masz inaczej.
0: A, tu jest, jak widać, chyba troszeczkę więcej tych zakładów.
2: Więcej.
0: Tak. I teraz.
3: Drogowe, ogólne, wszystkie.
2: Wydaje
3: zaznaczone,
2: mi się,
3: moje, zaznaczone,
2: że
3: moje,
2: w tych
3: karta,
2: zakładkach
3: 1,
2: w Androidzie, to są po prostu w tych kategoriach, jak wybiorę zakładkę, powiedzmy, meteorologiczne, to tam będą ukryte wszystkie rzeczy, które są u ciebie na wierzchu.
0: Być może, natomiast ja teraz pokażę, jak to tu wygląda. Jestem w zakładce moje.
3: Warmińsko ma przebudowę, powiadomienie, drogowe, 101,9 go, przebudowę, Warmińsko, dnia, powiadomienie, ostatnia, mapa, sortowanie,
0: dobrze.
3: Komunikaty, menu,
0: i teraz
3: przycisk.
0: Tak, mamy to menu, o którym później.
3: Komunikaty, nagłówek, sortowanie, przycisk.
0: Sortowanie.
3: Od najnowszych, od najstarszych, od najbliższych, od najdalszych, tytuł, AZ. Tytuł Zeta.
2: Czyli takie
3: województwo,
2: samo jak
3: AZ.
2: W Androidzie.
0: Dokładnie.
3: Województwo Z. Województwo.
0: Ja sobie
3: tytuł,
0: posortuję.
3: Tytuł, od najdalszych. Od najbliższych.
0: Od najbliższych. No bo na to by logika wskazywała, że tak chce. Od najbliższych.
3: Menu. Przycisk. Komunikaty. Nagłówek. Sortowanie. Przycisk. Mapa. Przycisk.
0: Mamy mapę, to ja do tej mapy może przejdę za chwilkę.
3: Ostatnia aktualizacja. 04.07.2019. Mhm. 19.27. Powiadomienie. Obrazek. W dniach od 04.07.2019 do 31.07.2019 droga powiatowa nr 13-54N na odcinku Tolko Rudnowo zostaje zamknięta zgodnie z klauzulą organizacji ruchu nr 13/2019. Warmińsko-Mazurskie.
2: A weź do komunikatu.
0: Za chwileczkę to pokażę.
3: Przebudowa drogi powiatowej nr 13-59 godzin. 101,11 km.
0: No właśnie, to jest najbliższy.
3: Drogowe. 101. Obrazek. Powiadomienie. Przebudowa drogi powiatowej nr 17-13N. Warmińsko-Mazurskie. Przebudowa drogi powiatowej nr 17-13N. 3 dni. Drogowe. Obrazek. Warmińsko-Mazurskie. Przebudowa drogi powiatowej nr 17-13N. 3 dni. Drogowe. Warmińsko-Mazurskie.
0: I właśnie.
3: Przebudowa drogi powiatowej numer 17-13N.
0: I tu jest niestety problem z tymi komunikatami, bo ja się teraz
3: drogowe.
0: Mogę tak...
3: Warmińsko. Przebudowa drogi powiatowej numer 17
0: na tym drugim
3: 13N.
0: Komunikacie, lecąc sobie w prawo...
3: 3 dni drogowe. Warmińsko-Mazurskie. Przebudowa drogi... 3 dni drogowe.
0: Cały czas zatrzymuję się na tym jednym komunikacie. Jak sobie próbuję przesunąć trzema palcami w górę...
3: 1541N.
0: To się nic 3 dni. Nie dzieje, niestety.
2: Nie dzieje. Ale wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Ja ci powiem dlaczego.
0: Bo więcej dlatego, komunikatów nie ma?
2: Dokładnie.
0: Całkiem dokładnie. Możliwe, całkiem możliwe. Natomiast no, to jest takie trochę dezorientujące. Wydaje mi się, że tych komunikatów, bo ja dostaję dość często te różne powiadomienia, więc mam takie wrażenie, jakby tu nie do końca wszystko było. Natomiast jeżeli zezwolimy na powiadomienia push, to zawsze te komunikaty jednak do nas będą trafiały. Także tu nie ma obawy. Chociaż
2: wiesz, jakie ja mam wrażenie, bo no. Tak jak mówiłem, przynajmniej w Androidzie, że się tych komunikatów nie da skasować. Mi się zdaje, że to działa
3: drogowe.
2: W ten sposób,
3: obrazek.
2: Że usuwa się najstarszy komunikat.
3: 3 dni.
0: Wiesz co, no to, wiesz,
3: drogi
0: to za chwilę, to za chwilę, to... O, widzisz, właśnie. To taka, a propos czego się nie da w Androidzie, co się da w iOSie. Jestem na jakimś komunikacie.
3: 3 dni. Przebudowa drogi powiatowej numer 15, 41.
0: Dajmy na to ten.
3: Ukryj.
0: Mam opcję ukryj z czynności, więc mogę sobie zrobić...
3: Aktywuj, ukryj.
0: Ukryj.
3: Wykonano czynność.
2: A, widzisz.
3: Ostatnia aktualizacja.
0: Proszę.
3: 04.07. Ostatnia aktualizacja. Powiadomienie. W dniach od 04.07. Warmińsko-Mazurskie. Przebudowa drogi powiatowej numer 13. 54N. 9 godzin. 101.13.
0: Tak.
3: Drogowe. Powiadomienie. Przebudowa drogi powiatowej numer 17. 13N. Warmińsko. Przebudowa. 3 dni. Drogowe.
0: Ale ja go teoretycznie ukryłem.
3: Numer 17, 13.
2: A go widać dalej.
0: A go cały czas mam wrażenie, że jednak mimo wszystko widać.
3: Ukryj.
0: Tak.
3: Aktywuj.
0: Więc
3: domyślne.
0: Ja wejdę na razie w ten komunikat, a za chwilę postaram się ukryć wszystkie te komunikaty. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Więc na razie tu sobie wejdziemy w ten komunikat.
3: Przebudowa drogi powiatowej numer 7. Przebudowa komunikaty. Przycisk komunikat. Na górę. Ostatnia aktualizacja. 04. Powiadomienie. Przebudowa drogi powiatowej numer 17, 13N. W związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej numer 17, 13N Mołtajny, Barciany na odcinku Barciany, Bobrowo o długości 2 znak plus 140 km, droga zostaje zamknięta od 1.07.2019 do 31.12.2019. Wyznaczony objazd odbywać się będzie drogą wojewódzką 591 oraz gminu przez M. Czaczek. Informację umieścił Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Informacje szczegółowe. Ważne do
0: 31.12.2019,
3: 14.37. Ważny od 01.07.2019, 9.36. Dotyczy województw warmińsko-mazurskie. Kategoria drogowe. Kategoria drogowe.
0: Tak. No i teraz...
3: Menu.
0: Dobra.
3: Przycisk.
0: I teraz
3: przebudowa
0: spróbujmy...
3: drogi powiatowej numer 7. Ukryj.
0: Wykonano czynność. Te komunikaty.
3: Powiadomienie. Obrazek. W dniach od 04.0. Warmińsko-mazurskie.
2: Zauważ, że
3: przebudowa
2: też nie
3: drogi powiatowej numer 13. 54N. Ukryj. Wykonano czynność. Brak komunikatów do wyświetlenia.
2: Sprawdźmy
3: zostały zakładki.
0: No, brak komunikatów do wyświetlenia. Mamy informację, że się wszystko pochowało, więc... czyli jednak te komunikaty się ukrywają. Jakby być może tych komunikatów nieco jest więcej i
1: 19.33.
0: O wszystko. Natomiast ja teraz pokażę może tę jakąś inną zakładkę.
3: Ogólne. Meteorologiczne. Hydrologiczne.
0: No bo dajmy
3: karta.
0: Na to.
3: Meteorologiczne
0: karta. Powiedzmy.
3: 4.7. Zaznaczone. Meteorolog. Brak komunikatów do wyświetlenia. Sprawdź pozostałe zakłady. Ogólne. Zaznaczone. Hydrologiczne. Karta.
2: Z tego
3: drogowe.
0: Nie, po prostu chyba
2: karta.
0: Nie mam żadnych zaznaczone. Innych. Wiesz, ale zaznaczmy na przykład hydrologiczne.
3: 5.7. Brak komunikatów do wyświetlenia. Sprawdź pozostałe zakłady. Meteorolog.
0: Niczego nie mam
3: drogowe.
0: W moim
3: karta.
0: Województwie. No,
3: 6,
0: ale mam na przykład drogowe. Tu na pewno
3: zaznaczone.
0: Coś będzie.
3: Drogowe. Przebudowa drogi powiatowej numer 13. 90 NDW 512.
0: Tak.
3: Legi. 55%. 55%.
0: I tutaj...
3: Warmińsko-Mazurskie. Przebudowa drogi powiatowej...
0: Wchodząc teraz w taki komunikat...
3: Powiadomienie. Przebudowa drogi powiatowej numer 13. Przebudowa...
0: Tak.
3: Komunikaty. Przycisk wróć. Zarządy dróg powiatowych. Przebudowa drogi... Powiadomienie. Ostatnia aktualizacja. Komunikat. Komunikaty.
0: Gdzieś powinienem
3: przycisk.
0: Mieć taki
3: komunikat.
0: Przycisk.
3: Komunikat. Ostatnia powiadomienie. Przebudowa drogi powiat... Zarządy dróg
0: jest.
3: Powiatowych. Informacje szczegółowe. Ważne do. 20. Ważny od. Dotyczy województw. Kategoria. Drog. Przywróć do zakładki moje.
0: O właśnie.
3: Przycisk.
0: Przywróć do zakładki moje. Jeżeli chciałbym jakiś z tych komunikatów, które ukryłem, przywrócić, to mam do tego przycisk. Proszę bardzo. Ciach.
3: Przywróć do zakładki moje. Zarząd dróg powiatowych w Dąbrowie Kałukośnik Bartoszyc Inf. Menu.
0: I teraz cofam się.
3: Meteorologiczne. Ogólne.
0: Zakładki.
3: Wszystkie. Karta. Moje. Karta. 1/7. Zaznaczone. Zaznaczone. Ostatnia aktualizacja. Powiadomienie. Obraz. Przebudowa drogi powiatowej numer 13, 90 NDW 512, Leginy, Liski, Sępopol, Ostre Bardo, Szczurkowo od kilometrów 0 znak plus 000 do kilometry 4 znak plus 212.
2: Szczurkowo.
0: No miejscowości w województwach warmińsko-mazurskim, też podlaskim, to są dosyć interesujące, trzeba przyznać.
2: Chodźowo, powiadomienie. Myszkowo.
3: Ostatnia mapa. Dobrze, przycisk, dobrze. Sortowanie, komunikaty, menu,
0: to
3: przycisk,
0: teraz tak.
3: Komunikaty, sortowanie, przycisk,
0: mamy...
3: komunikaty.
0: Jeszcze do sprawdzenia
3: przycisk.
0: Tę mapę.
3: Mapa. Ostatnia aktualizacja. Mapa. Przycisk.
0: Zobaczmy, co się da zrobić na mapie.
3: Mapa. Menu. Przycisk. Komunikaty.
0: I czy w ogóle cokolwiek.
3: Nagłówek. Komunikaty. Przycisk. Komunikaty. Ikona użyt. Przybliżenie. Przycisk. Oddalenie. Przycisk. Moja lokalizacja. Przycisk. I maplite znak potoku prawa autorskie. G2.
2: O, u ciebie da się coś zrobić, dlatego, że G2. Moja lokalizacja,
3: oddalenie.
2: Czyli...
3: Moja lokalizacja.
0: Czekaj, no to robimy
3: przycisk.
0: Moja lokalizacja.
3: Moja lokalizacja.
0: Stukam sobie w to.
3: Ikona użytkownika. Obrazek. Przybliżenie. Oddalenie. Moja lokalizacja. I maplite znak potok.
0: Wiesz
3: G2.
0: Co? Co z
3: mapa
0: tego,
3: topograficzna
0: że...
3: I... Mapa
0: co z tego, że mogę
2: to klikać
0: w te...
2: niewiele...
0: No właśnie,
2: dla niewidomego
0: jest...
2: to niewiele znaczy, ale...
0: Czyli jest to źle, bo dostępna mapa powinna jednak informować o tym, jaka jest ta moja lokalizacja. Coś powinienem móc zrobić w ogóle na tej mapie, a ta mapa jest typowo graficzną mapą.
3: Moja
0: tu
3: lokalizacja.
0: Nic
3: tak.
0: Przycisk. Nie da się
3: oddalenie.
0: Zrobić
3: przycisk.
0: Za pomocą
3: przycisk.
0: Czytnika ekranu.
3: Ikona
0: no mam dostęp
3: komunika.
0: Do tych przycisków
3: obrazek.
0: Oczywiście.
3: Przybliżenie.
0: Mogę sobie
3: przycisk.
0: Przybliżyć.
3: Oddalenie.
0: Mogę sobie
3: przycisk,
0: jeszcze
3: przybliżenie,
0: przybliżyć.
3: Przybliżenie. G2.
0: No ale
3: łącz,
0: co z tego?
3: I maplite znak. Mapa topograficzna. Ikona użytkownika.
0: Kombinuję coś tu eksploracją.
3: Znak, G2.
0: Ale
3: mapa topograficzna.
0: Proszę, o. Tu mam
3: mapa topograficzna.
0: Mapę.
3: G2. I maplite znak. Moja lokalizacja.
0: I nic.
3: I maplite znak potoku prawa autorskie. G2. Mapa topograficzna.
0: To sobie, klikniemy.
3: Mapa topograficzna.
0: Nie.
3: Mapa topograficzna.
0: Mapa jest
2: nie,
0: dla nas
2: jest tylko...
0: totalnie bezużyteczna. Niestety.
2: Nie
0: cofamy
2: tego.
0: Się. Czy mogę się cofnąć gestem potarcia? Nie, nie mogę się cofnąć.
3: Moja lok, oddalek, przybliżenie, ikona użyć, komunikaty,
0: więc...
3: komunikaty, nagłówek, menu,
0: mogę sobie kliknąć w
3: przycisk,
0: komunikaty, o,
3: menu,
0: i stąd
3: przycisk.
0: Wyjść. Też takie trochę niekonsekwentne zachowanie tej aplikacji, bo z komunikatu na przykład, jak sobie
3: ostatnia
0: wejdę w jakiś komunikat,
3: obra-
0: proszę bardzo,
3: drogi powiatowej numer 13, 90
0: wchodzę,
3: komunikaty.
0: To mogę sobie... Tak? Mogę? Menu. Mogę sobie wyjść gestem potarcia dwoma palcami. I ten ekran działa prawidłowo wtedy. A niestety ten komunikat, kiedy wchodzimy do mapy, no, nawet nie tyle ten komunikat, co ten gest na powrót do poprzedniego ekranu nam nie działa.
2: Ja nie pamiętam, który model iPhone'a ty masz, ale mi się wydaje... Wydaje mi się, że to jest okno na oknie. Wiesz, o co chodzi i... Chyba nie zamkniesz okna,
0: nie,
2: po prostu,
0: nie, to jest po prostu,
2: jest
0: nie, Krzysztofie, to jest błąd dostępnościowy taki i tyle. I tu myślę, że nie ma co dorabiać
2: ale
0: ideologii,
2: wiesz,
0: bo to po prostu,
2: co?
0: Bo to po prostu ktoś o to nie zadbał, o ti wszystko.
1: Widok z wieloma stronami.
2: Ja spróbuję jedną rzecz.
1: Widok z urządzeniem zostało od...
0: Okay.
1: Powiadomienie, alert poziomu drugi PM, powiadomienie, alert
2: mówisz,
1: poziomu drugi dla PM10 w Nowej Rudzie, ikona kategorii.
2: No nie, z przytrzymaniem, z dwuklikiem, z przytrzymaniem się nie da, ale może w środku komunikatu coś jest.
1: Informacje. Powiadomienie. Znaki. E. Domyślny. Ostatnia aktualizacja. Mapa. Powiadomienie. Komunikat. Ostatnia aktualizacja. Zobacz na mapie.
2: To jest już w środku komunikatu. U ciebie tego nie było.
0: U mnie tego nie było. Nie było.
1: Lokalizacja. Informacje szczegółowe. Lokalizacja. Zobacz. Przejdź wyżej. Komunikat. Mapa. Ostatnia aktualizacja. Powiadomienie. Informacje. Lokalizacja. Zobacz.
2: A, czyli nie ma tego ukrywania. W ogóle albo coś jest niezaetykietowane.
0: Całkiem możliwe. Że tak właśnie jest.
1: Wróć.
2: Jeszcze zobacz na wierzchu.
1: Powiadomienie. Alert poziomu i zanieczyszcz powietrza. Ikona kategorii. Na podstawie powiadomienia regionalnego
2: to,
1: wydziału
2: moni- tak powiem,
1: powiadomienie
2: z aplikacji Bluetooth włączone. Że tak powiem trochę nie po polsku. Też nie widzę żadnego znaczka ani nic takiego przy komunikacie, które by sugerowało fakt, że tu coś można zrobić, czyli na przykład ukryć.
1: Powiadomienie?
2: Spróbuję jeszcze raz, ale nie. Niestety nie. Czyli tu się nie da ukryć.
1: Przejdź tak wyżej.
2: Ładnie.
1: Wróć.
2: No nic, nie będziemy się bawić, widzę, że się
1: alert
2: nie da.
1: Alert poziomu i zanieczyszcz komunikaty. Włączono NFC.
0: Dobrze, to w takim razie Krzysztofie, może pokaż to, co mamy w menu, a potem ja to pokażę również na iOS.
2: Jasne.
1: Powiadomienie numer 04.
2: Ja sobie...
1: Moje, wróć. Przejdź wyżej, wróć.
2: Moment, bo mi się otworzył komunikat.
1: Powiadomienie numer... Ostatnia mapa. Powiadomienie moje.
2: Ach.
1: Otwórz menu boczne.
0: O, jest.
1: Menu. Logo regionalnego systemu ostrzegania.
2: Ja mam za grube palce.
1: Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Regionalny system ostrzegania. Filtr województw. Moje województwa.
2: Czyli tutaj możemy sobie zrobić.
1: Logo regionalnego systemu
2: osobną
1: ostrzegania.
2: Rzecz, którą
1: logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Filtr zaznaczono. Komunikaty.
2: Komunikaty. Czyli możemy chcieć albo nie chcieć komunikatów tych push.
1: Poradnik
2: to jest to, o czym mówiliśmy. Ja
1: zaznaczono.
2: Sobie tu wejdę.
1: Otwórz menu boczne. Wichury.
2: Wichury. Co zrobić, jak są wichury na przykład?
1: Przejdź wyżej. W mieszkaniu i domu zamknij okna i sprawdź ich zamknięcia. W razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz. Z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr, donice, suszarki do prania, karmniki, meble i tym podobne. Silny wiatr grozi zerwaniem linii wysokiego napięcia i brakiem dostaw prądu, miej w domu świecę z zapałkami, latarkę na dynamo lub na baterie, radio na baterie, zapasowe baterie, naładuj telefony komórkowe. Postaraj się nie stać pod drzewami, nie podchodź blisko budynków, nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, szyldami, tablicami reklamowymi, rusztowaniami i tym podobne.
0: Tak, to są akurat takie bardzo praktyczne
1: drzew,
0: informacje.
1: Stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych i tym podobne. Podczas jazdy samochodem zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami. Zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Pamiętaj,
0: myślę, że nie ma sensu pokazywać tego całego.
2: To jest cały poradnik.
0: Tak, bo tu
2: jest kilka.
0: I te poradniki są akurat bardzo fajnie dostępne. Ja może teraz pokażę, jak to wygląda z perspektywy użytkownika iOS-a. Pokażę może listę tych poradników, bo ta lista jest też dosyć fajna i taka dosyć duża. Tu możemy uzyskać...
2: To, co pokazałem, to jest tylko jeden komunikat.
0: Tak, to jest tylko jeden. Jeden poradnik, dokładnie.
2: Poradnik,
3: sortowanie.
2: Tak.
0: Dokładnie, więc teraz sobie
3: menu,
0: wchodzę do
3: przycisk.
0: Menu.
3: Logo regionalnego systemu, logo ministerstwa, regionalny system ostrzegania, filtr województw.
0: Województwa,
3: przycisk, moje województwa.
0: Tak.
3: Komunikaty.
0: Mamy.
3: Poradniki.
0: Komunikaty, poradniki.
3: Informacje o RSO.
0: Informacje o RSO, ustawienia. I to jest wszystko. Więc
3: informacje
0: ja teraz
3: alert,
0: wejdę
3: poradniki.
0: W te poradniki.
3: Menu, przycisk.
0: I zobaczmy, co my tu mamy.
3: Poradniki. Ostatnia aktualizacja. 04.
0: No tak.
3: Cyberbezpieczeństwo. Burze i nawałnice. Wichury.
2: O.
3: Ważne informacje. Alarmowanie i ostrzeganie. Zatrucie substancjami psychoaktywnymi. Pierwsza pomoc. Niewypały i niewybuchy. Niebezpieczna przesyłka. Alarm bombowy. Zagrożenie terrorystyczne. Skażenia substancją toksyczną. Katastrofy budowlane. Bezpieczne fajerwerki. Zatrucie czadem. Pożar w budynku mieszkalnym. Bezpieczny wypoczynek. Zima. Upały. Powódź.
0: Tak. I to
2: koniec.
0: Są wszystkie tego typu poradniki. Ja może wejdę
3: upał,
0: sobie w jakiś...
3: Pożar, zatruć, bezpieczne katastrofy budowlane, skażenia, zagrożenie terrorystyczne, alarm bombowy, niebezpieczna przesyłka.
0: Niebezpieczną przesyłkę.
2: Alarm bombowy.
0: Nie, niebezpieczny. No, w sumie na jedno może wychodzić, tak? Poniekąd. Bo...
2: Kryć się.
0: Bo i w przesyłce może być coś niebezpiecznego, wybuchowego, ale alarm bombowy, no to wiadomo, jest inna sytuacja i obyśmy nigdy go nie doświadczyli. Natomiast no, niebezpieczne przesyłki przesyłki. Różnie z tym bywa. Możemy coś czasem dostać, więc zobaczmy,
2: co zrobić, jak zrobisz arszenik w kopercie.
0: No, albo, albo jakieś inne niebezpieczne rzeczy. Zobaczmy, co tu, co tu nam specjaliści radzą. Przynajmniej kawalątek tego poradnika sobie przeczytajmy.
3: Niebezpieczna przesyłka. Co powinno wzbudzić podejrzenia? Przesyłka od nadawcy lub z miejsca budzącego podejrzenia. Przesyłka niezwykła, podejrzana ze względu na wagę, wymiary, kształt, zapach. Wewnątrz przesyłki widać cienkofolię lub druciki ukośnik przewody. Opakowanie brudne, zatłuszczone, zabarwione lub nasączone substancją zapachową. Dodatkowy lub niespotykany materiał, z powodów nieznanych lub trudnych do określenia, chroniący zawartość przesyłki NP, taśmy oklejające przesyłkę, siatki, żyłki, ramki ukośnik taśma klejąca wzdłuż krawędzi koperty ukośnik przesyłki. Nieuzasadnione i niespodziewane oznakowanie przesyłek napisami typu, do rąk własnych, poufne, doręczyć osobiście i tym podobne. Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie odbieraj jej od kuriera, posłańca, listonosza. Jeżeli taką przesyłkę znalazłeś w skrzynce, nie otwieraj jej, włóż ją ponownie do skrzynki, zamknij skrzynkę. Jeśli zabrałeś przesyłkę do domu, nie otwieraj jej, umieść w grubym worku plastikowym i szczelnie zaklej go taśmą klejącą. Worek umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie zamknij, zawiąż na supeł i zaklej taśmą klejącą. Pakunku nie przenoś, najlepiej, by pozostał na miejscu.
0: I zamknij tak dalej,
3: drzwi,
0: i tak
3: zabezpiecz
0: dalej.
3: Pomieszczenie przed dostaniem.
0: Więc to są naprawdę dość mądre rady, także radzimy wam zapoznać się w ogóle z tymi wszystkimi poradnikami, które tu mamy. Oczywiście no, w przypadku osób niewidomych to nie wszystkie te porady będą tak bardzo aktualne, tak? Bo tu na przykład mieliśmy w przypadku tych wichur informacje dotyczące tego, co mają kierowcy zrobić, tak? Ale no,
2: na przykład, tak.
0: Ale w większości przypadków to te porady będą rzeczywiście interesujące i możemy z nich skorzystać. Na przykład różnego rodzaju kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, bo też tam mamy taki poradnik, jak się zachowywać w internecie, co robić, czego nie robić, na co uważać, jak chronić swoje dane osobowe. Także to wszystko jest naprawdę wartościowe i ja myślę, że warto mieć takie gdzieś tam poradniki na swoim urządzeniu i czasem sobie je po prostu poczytać, zapoznać się z nimi, żeby najzwyczajniej w świecie wiedzieć, z czym możemy mieć do czynienia.
2: To jest fajne, bo nie trzeba szukać tego po internecie gdzieś tam, jakby ktoś bardzo chciał, to wszystko jest...
0: Dokładnie, wszystko tu mamy i to wszystko jest dostępne. Ja w tym momencie ten poradnik czytałem tym gestem dwa palce w dół, czyli odczytaj cały tekst od miejsca kursora do końca tekstu na iOS-ie. Więc możemy sobie...
2: No ja czytałem, czytałem po prostu poprzez dotknięcie ekranu i to się już samo czytało. Tak chyba w TalkBacku jest.
0: Jasne. Dobrze, Krzysztofie, to co? To może jeszcze tam pokażesz, co jest w menu, jeszcze pozostałe rzeczy. Jakieś ustawienia może tej aplikacji.
1: Gdzie urządzenie zostało? Pierwsza pomoc. Wróć. Otwórz menu boczne. Otwórz menu boczne. Menu. Poradniki.
2: Co my tu mamy?
1: Informacje. Ustawienia.
2: Ustawienia.
1: Zaznaczono. Otwórz menu boczne. Zezwalaj aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia, tylko podczas korzystania z aplikacji.
2: Tak możemy zrobić. I to jest rzecz tylko jako komunikat, nie możemy w to wejść. Ale to jest z góry zaznaczone, już w trakcie, kiedy korzystaliśmy z kreatora. Więc tutaj nic nie możemy zmienić.
1: Powiadomienia obszarowe wyłączone, przełącz, wyłączono. Zezwalaj na wyświetlanie powiadomień aplikacji o przebywaniu w obszarze oddziaływania zdarzenia, tylko dla komunikatów z wyznaczonym obszarem oddziaływania, aplikacja, geolokalizowanie oraz usługi lokalizacji urządzenia muszą być włączone. Powiadamianie o komunikatach zezwalaj na otrzymywanie powiadomień wysyłanych po opublikowaniu nowego komunikatu.
2: To moje województwa. W kreatorze.
1: Moje kategorie. Kreator ustawień aplikacji. Otwórz menu boczne.
2: No. I to jest...
0: I to jest tyle.
1: Zezwalaj na otrzymywanie po mojej kategorii. Kreator ustawień aplikacji.
2: I to jest wszystko,
0: to jest
2: co
0: jest ten
2: mamy
0: kreator,
2: tutaj,
0: który ty pokazywałeś. Ja zresztą tak. Też.
1: Wyświetlam elementy.
0: No dobrze, to ja teraz może pokażę, jak to wygląda na iOS-ie. To będzie bardzo podobne, bo jak zresztą widzicie, te aplikacje różnią się dosłownie detalami i bardziej tu jest kwestia oprogramowania pewnych kwestii związanych z dostępnością, bo ja przypuszczam, że interfejsy tych aplikacji naprawdę są bliźniacze względem siebie. No ale sprawdźmy,
3: jeżeli tak
0: wejdźmy
3: jeśli
0: sobie.
3: Przesyłka wydaje ci się podejrzana. Menu.
0: O, wycofam się z tego. Też działa ten, gest do cofania się.
2: Potarcia.
0: To tak przy okazji, dokładnie. Potarcie dwoma palcami.
3: Ostatnia
0: mamy poradniki, menu. Ale mnie teraz przycisk. Interesują ustawienia.
3: Logo regionalnego. Logo regional. Logo ministr. Regionalny. Filtr województw. Województwa. Moje województwa. Komunikaty.
0: A moje jeszcze sprawdzę województwa. Sobie.
3: Filtr województw.
0: Mamy ten filtr województw. I co my tu mamy?
3: Województwa.
0: Tu mamy
3: przycisk.
0: Województwa.
3: Moje województwa.
2: I tu będziesz mógł dodawać województwa,
3: tak.
2: Których
3: województwa.
2: Nie masz.
0: No to zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda.
3: Logo regionalnego. Powódź. Upały.
0: No.
3: Upały.
0: I wszystko powódź. Byłoby fajnie.
3: Upały. Zima. Bez pożar. Bez katastrof. Zagrożenie. Alarm.
2: Gdyby ci się to zmieniło.
0: Gdyby się to zmieniło,
3: ważne,
0: tak.
3: Wichury. Burze i na...
2: Zostałeś w poradnikach.
3: Menu.
0: Dokładnie.
3: Menu. Przycisk.
0: Czy,
3: skażenia skażenia katastrofy budowlane.
0: Eksploracją mogę coś tu zrobić? Nie, nie mogę, no.
3: Moje filtr województw. Województwa. Przycisk. Moje województwa.
0: Tu gdzieś jestem.
3: Województwa.
0: Jeszcze raz spróbuję w to kliknąć.
3: Filtr województw.
0: Filtr województw.
3: Filtr województw. Województw.
0: Nie, nie mogę
3: moje
0: tu
3: województwa.
0: W ogóle niczego
3: moje województwa.
0: Zrobić.
3: Komunikaty.
0: Nie mogę nigdzie
3: poradniki.
0: Wejść. Komunikaty, poradniki, komunikaty. Czy
3: menu.
0: Co my tu?
3: Przycisk.
0: Co my
3: ostatnia
0: tu mamy?
3: Aktualizacja. Powiadomienie.
0: Aha,
3: obrazek.
0: Tu mamy po prostu
3: drogi powiatowej numer 13.
0: Tu mamy po prostu te komunikaty, jakby wracam do tego ekranu. Do tego ekranu początkowego,
3: ogólne,
0: tego głównego
3: karta,
0: z tymi
3: 37.
0: siedmioma zakładkami, które pokazywaliśmy
3: menu,
0: na początku.
3: Przycisk.
0: Więc teraz wchodzimy znowu
3: logo
0: do menu.
3: Logo regiona, logo regiona, filtr wojewód, moje wojewód, komunikat, poradniki, informacje o RR, ustawienia.
2: A, jak dajesz filtr
0: tak?
2: województw, to pod spodem ci się rozwija województwo, wiesz, o co mi chodzi. Takie
0: tak,
2: menu
0: tylko,
2: jest.
0: No tylko to jakoś nie bardzo niestety jest dostępne. Szkoda.
3: Ustawienia.
0: Ale dobrze, ustawienia. Zobaczmy,
3: menu.
0: Co mamy tutaj.
3: Powiadomienia oko, powiadomienie, geolokalizowanie, ustaw, menu, ustawienia, nagłówek, geolokalizowanie, zezwalaj aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia, tylko podczas korzystania z aplikacji. Geolokalizowanie, zezwalaj aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia, tylko podczas korzystania z aplikacji. Przełącznik, powiadomienia obszarowe,
0: tak,
3: zezwalaj na wyświetlanie powiadomień aplikacji o przebywaniu w obszarze oddziaływania zdarzenia, tylko dla komunikatów z wyznaczonym
4: ekran
3: obszarem
4: wyłączony.
3: Oddziaływania, aplikacja. Geolokalizowanie. Powiadomienia obszarowe. Zezwalaj na wyświetlanie powiadomień aplikacji o przebywaniu w obszarze oddziaływania zdarzenia, tylko dla komunikatów z wyznaczonym obszarem oddziaływania. Aplikacja. Geolokalizowanie oraz usługi lokalizacji urządzenia muszą być włączone. Przełącznik. Włączone.
0: Tak, to mam domyślnie zaznaczone.
3: Powiadomienia o komunikatach. Zezwalaj na otrzymywanie
0: powiadomień
3: wysyłanych po opublikowaniu nowego
0: to
3: komunikatu.
0: To jest to wszystko,
3: nawet jeśli aplikacja
0: co my
3: jest wyłączona,
0: sobie
3: tylko
0: wyklikaliśmy w tym kreatorze.
3: Powiadomienia o komunikatach.
2: Dokładnie.
3: Zezwalaj na otrzymywanie powiadomień wysyłanych
0: mamy
3: po opublikowaniu nowego komunikatu.
0: Takie
3: nawet jeśli aplikacja jest wyłączona, tylko dla województw z grupy moje województwa. Przełącznik. Włączone.
0: Bo obok pola wyboru mamy jeszcze osobny jakby napis z tym samym komunikatem.
3: Moje województwa. Przycisk. Moje kategorie. Przycisk. Kreator
0: tak.
3: ustawienia aplikacji.
0: Mamy moje województwa,
3: przycisk.
0: Moje kategorie. I teraz,
3: moje
0: dobrze,
3: moje
0: dajmy
3: województwa.
0: Na to, wejdę
3: przycisk.
0: Sobie w moje województwa.
3: Moje ustawienia. Przycisk wróć. Moje województwo deolokalizowane. Zezwalaj na czasowe dołączanie do grupy moje województwa wyznaczanego na podstawie lokalizacji urządzenia. Aplikacja. Deolokalizowanie oraz usługi lokalizacyjne urządzenia muszą być włączone.
0: Okay.
3: Województwo deolokalizowane. Województwo deolokalizowane. Przełącznik. Włączone.
0: Mamy to zaznaczone, tak. Czyli jeżeli na przykład chwilowo znalazłbym się w województwie dolnośląskim, na przykład do Krzysztofa wybrałbym się na wycieczkę, no to w tym momencie tymczasowo, dopóki byłbym w tym województwie, dokładnie, to do moich województw dołączyłoby mi się województwo dolnośląskie. No zresztą bardzo mądrze to jest zaprojektowane, no bo jeżeli jestem w województwie dolnośląskim, no to jestem w tym momencie żywo zainteresowany tym, co się w tym województwie dzieje. Więc no, jak najbardziej jest to słuszne podejście, a i przy okazji wtedy, dajmy na to, fajnie wiedzieć, co się dzieje w moim rodzinnym województwie, czyli na przykład właśnie w warmińsko-mazurskim, bo może się okazać, że tam na przykład mam rodzinę, tak, i wolałbym wiedzieć, że tam się coś niefajnego stało, żeby na przykład zadzwonić i się skomunikować, tak, czy u was na pewno wszystko w porządku.
3: Województwa.
0: Więc to jest akurat...
2: Nie wiem, czy zauważyłeś.
3: Należeć do grupy moje województwa.
0: Aha.
2: Tutaj znowu jest różnica między... Moment, ja tutaj...
4: Urządzenie został.
2: Druga...
4: Włącz, wróć.
2: Jakby rzecz się chce uaktywnić.
4: Otwórz menu boczne.
2: przycisk. O której kiedyś będzie mowa, ale już jest ok. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo tutaj też jest różnica. W momencie, kiedy tam u ciebie na tych kategoriach nie było powiedziane, co jest zaznaczone, co jest niezaznaczone, to teraz jest odwrotnie.
1: Ekran wyłączony.
2: U mnie w ustawieniach nie jest powiedziane, co jest zaznaczone, co nie, a u ciebie i owszem, włączone, wyłączone.
0: Zgadza się. Natomiast...
3: Wybierz województwo. Wszystkie.
0: Wybierz województwa. Wszystkie.
3: Dolnośląskie. Wszystkie. Przełącznik. Wyłączone. Dolnośląskie.
0: I...
2: O,
0: proszę,
2: widzisz, u mnie tego nie ma.
3: Przełącznik.
0: Tak.
3: Wyłączone.
0: I tu, no... Kreator był niedostępny, ale proszę Państwa, jak się okazuje, tak, ale jak się okazuje, tutaj spokojnie sobie możemy zaznaczać, odznaczać wszystko, jak sobie życzymy.
3: Lubelskie,
0: tak, lubelskie i tak dalej, i tak dalej. Czy po tych województwach coś jeszcze mamy?
3: Sprawdźmy. Nie, już nic. Pomor, Świętokrzyskie, Warmii, Wielko, Zachodniopomorskie.
0: Nie, nie mamy nic więcej.
3: Moje województwa.
0: Więc ja się wycofuję.
3: Moje kategorie.
0: I interesuje
3: przycisk.
0: Mnie jeszcze ten przełącznik, a właściwie przycisk moje kategorie. Zobaczmy, co mamy tu.
3: Ustawienia. Przycisk w... Kategorie. Nagłówek. Wybierz kategorię komunikatów, które mają być wyświetlane w zakładce moje.
0: Czy
3: nagłówek.
0: To będzie też odczytywane? Czy te pola wyboru będą
3: wszystkie.
0: Odczytywane?
3: Wszystkie. Przełącznik.
0: O.
3: Włączone.
0: I bardzo fajnie.
3: Ogólne.
2: Jest.
0: Jest.
3: Ogólne. Przełącznik. Włączone.
0: I wszystko tu sobie możemy zaznaczać, odznaczać, czyli jak widać, jeżeli chcielibyśmy sobie później konfigurować tę aplikację jakoś tak lepiej, to jeżeli nie jesteśmy pewni, czy aby na pewno zrobiliśmy wszystko dobrze, czy poustawialiśmy te wszystkie kategorie, jakieś tam województwa, nasze zainteresowania względem tych kategorii, to warto sobie wejść w te ustawienia i powybierać sobie to, co chcemy i upewnić się, czy aby na pewno wybraliśmy dobrze.
2: Można również pominąć cały kreator i na piechotę to robić, nie? Tak jak tutaj teraz mamy już wszystko jasne.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast ten kreator jest z jednej strony wygodny, jeżeli nie mamy jakichś takich nietypowych preferencji, to nawet tak trochę na czuja to konfigurując, to możemy się przez to śmiało przeklikać. Bo jak widać, ja wybrałem sobie dokładnie to, co chciałem, bo te ustawienia są takie, jakie chciałem. Natomiast jeżeli chcemy mieć pewność, albo na przykład chcemy tylko konkretne komunikaty, to warto mimo wszystko do tych ustawień zajrzeć.
2: Dokładnie tak. No i myślę, że to generalnie tyle, jeśli chodzi o tą aplikację, bo no tu już nic więcej pokazać się nie da. Ustawienia pokazaliśmy, porównaliśmy dwa systemy, jak to działa.
0: I dokładnie.
2: Teraz tylko kwestia oczekiwania na komunikaty w sumie.
0: Tak, a komunikaty pojawiają się regularnie, jeżeli zezwolimy aplikacji na wysyłanie powiadomień, to tam co jakiś czas będziemy te komunikaty dostawać. Ja tak dostaję tam średnio raz dziennie, raz na dwa dni jakiś komunikat dostaję informacje na temat tego, co się dzieje. Może niekoniecznie dostaję informacje na temat tego, co się dzieje jakoś tak wokół mnie, ale bardziej odnośnie tego, co się dzieje w moim województwie, jak najbardziej taka informacja jest mi przekazywana.
2: No ja trochę rzadziej, bo Wrocław to jednak wiocha, także...
0: tak. No podejrzewam, że właśnie ty dostajesz zdecydowanie częściej niż ja.
2: No nie, właśnie rzadziej.
0: Rzadziej? Aha,
2: tak,
0: proszę.
2: Zdecydowanie rzadziej.
0: Zdecydowanie
2: wiocha jest na wierzchu.
0: Albo po prostu słabo działają te komunikaty gdzieś tam. Mało masz informacji, albo na przykład drogowcy za mało pracują.
2: Albo nic nie robią po prostu.
0: No właśnie.
2: Coś się zepsuło, dobra.
0: No, być może tak jest, ale w każdym razie aplikacja przydatna i warto ją mieć w swoim telefonie, czy to na iOSie, czy na Androidzie. I rzeczywiście, będziemy już kończyć. Przypominam, RSO, Regionalny System Ostrzegania, aplikacja mobilna. To dziś prezentowaliśmy na antenie Tyfloradia. Krzysztof Bruzda pokazywał na Androidzie tę aplikację. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie.
2: Dziękuję bardzo również.
0: I ja pokazywałem na iOSie. Ja, czyli Michał Dziwicz, ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Równo godzina 19 na zegarze, udało się. Jesteśmy stuprocentowo punktualni, 26 czerwca, a więc pora zacząć kolejny Tyflo Podcast. Cześć wszystkim, witajcie, z tej strony Piotr Machacz przy jednym mikrofonie, a przy drugim mikrofonie mamy Miłosza Nowickiego, cześć.
6: Dzień dobry wszystkim.
5: I tradycyjnie jest jeszcze z nami Michał Dziwisz, który tą audycję realizuje i dzięki niemu też wy słyszycie nas, a my będziemy mogli usłyszeć was, czy to w formie tekstowej, czy głosowej, bo tradycyjnie wszystkie drogi kontaktowe są otwarte. Jakie to drogi? No, jest to strona kontakt.tyflopodcast.net, jest to czat na YouTubie i na Facebooku i jest to nasz numer telefonu 663-883-600. Pod ten numer możecie dzwonić zarówno tradycyjnie, jak i poprzez FaceTime i WhatsAppa. No i a propos WhatsAppa, możecie nam

0: bardziej oficjalnie to jakieś Game Boye też. No, firma jak najbardziej znana. W roku 2017 wypuściła konsolę Nintendo Switch, która była konsolą bardzo ciekawą. Dlaczego, to zaraz się dowiecie. Natomiast no, dla osób niewidomych była konsolą problematyczną o tyle, że to była jedyna konsola w swojej generacji tak naprawdę, która nie miała czytnika ekranu. I kiedy Nintendo postanowiło wypuścić drugą wersję tej konsoli, to się zmieniło. I dzięki temu wiele osób, między innymi właśnie nasz dzisiejszy gość, zdecydowali się na zakup takiej konsoli. Więc myślę, że teraz mogę już oddać głos Miłoszowi. I myślę, że pierwszym podstawowym pytaniem, jakie mogą mieć nasi słuchacze, to w ogóle... Okej, okay, no to co jest tak fajnego w tej konsoli? Dlaczego warto byłoby się nią potencjalnie zainteresować? I myślę, że dobrą odpowiedzią na to pytanie może być wygląd. Co dostajemy? Jak cała konsola wygląda? I myślę, że to się tak w naturalny sposób odpowie na to pytanie.
1: Okej, okay, no to ja może zacznę typowo od pudełka. Mamy takie, nie wiem, no zwyczajne pudełko jest, dosyć duże. Nie jest ono płaskie, to jest taki bardziej... coś typu wielkości takiego typowego set-top boxa, tylko że o wiele grubsze. Jest to taki karton, sztywna tekturka. Mamy z przodu taki języczek, możemy po prostu otworzyć w ten sposób do góry. Wyciągamy ten języczek i podnosimy całe wieko. Po prawej stronie w środku mamy takie wydzielone miejsce na dwa Joy-Cony, a po lewej mamy naszego tableta, czyli konsolę zapakowaną w takiej folii.
0: I tutaj pewnie ludzie się mogą zastanawiać, okej, tutaj dużo terminologii się pojawiło, co to są te Joy-Cony i tutaj mówisz, że konsola wygląda jak tablet.
1: Tak, generalnie jak się tak pierwszy raz dotknie taką konsolę, to ona wygląda jak taki 8-calowy tablet w sumie, może 9, nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale no jest to, wygląda właśnie to jak taki tablet, ma przyciski, porty i różne rzeczy. No i są oczywiście Joy-Cony, czyli jakby to powiedzieć, jeden Joy-Con to tak jakby jedna połowa pada do gier i jakby trzymamy Switcha w poziomie, to z dwóch stron, po prawej i po lewej, wpinamy jakby te dwie połowy gamepada i powstaje nam właśnie taki gamepad z ekranem, taki handheld.
0: I tutaj może wytłumaczymy, dlaczego to tak jest, że mamy dwie osobne części. Genezą tej konsoli było to, że możemy grać praktycznie wszędzie i to z każdym. Więc no, pomysł jest taki, że no, możemy mieć gry, w których sami będziemy korzystać z dwóch kontrolerów, kiedy one są faktycznie tej konsoli podłączone, jak to dokładnie wygląda, pewnie Miłosz zaraz opisze, ale też możemy mieć gry no, takie wieloosobowe, gdzie po prostu na przykład, nie wiem, przychodzimy gdzieś na podwórko, przychodzą do nas znajomi i spontanicznie stwierdzimy, że chcemy sobie z kimś zagrać, no to odczepiamy jedną połówkę kontrolera, dajemy ją znajomemu, my zostawiamy sobie drugą i możemy sobie w jakieś gry wieloosobowe grać w ten sposób.
1: Tak. Co do pudełka, jeżeli wyciągniemy naszego Switcha, to mamy takie coś, taki, możemy jakby otworzyć tą część, na której on był. I tutaj mamy instrukcję papierową. Mamy też kabel HDMI oraz do obu Joy-Conów mamy takie właśnie sznureczki, żeby sobie jakby zawiesić je na nadgarstku, żeby nam na przykład nie poleciał, jak będziemy nim machać i nie uderzył kogoś albo, nie wiem, nie rozbił nam telewizora. Możemy tą górę później opakowania zdjąć, tą kartonową. Jak już obejrzymy sobie wszystko. I pod tym mamy stację dokującą, którą używamy, jeżeli

0: chcemy używać konsoli pod telewizorem. Mamy tutaj także gdzieś ładowarkę, czyli taki zasilacz, no taka dosyć ciężka kostka z USB-C. I do niej podłączamy albo z samego switcha, albo właśnie stację dokującą. No i mamy jeszcze kabel USB-C w zestawie. I jest jeszcze jedna rzecz ciekawa. Mamy tak zwanego, ja na to mówię, pasywnego gripa, czyli uchwyt na Joy-Cony. Czyli po prostu możemy sobie do niego włożyć oba Joy-Cony z dwóch stron. On ma takie samo mocowanie właśnie jak Switch. I dzięki temu powstaje nam taki prymitywny kontroler do gier, jak gramy na przykład pod telewizorem.
1: Czyli to jest też taka konsola, która zarówno ma swój ekran, tak, jest właśnie przenośna, ale też możemy ją podłączyć sobie do telewizora. I to jest też taka ciekawa innowacja.
0: Tak, wydaje mi się, że Nintendo już nie chciało robić osobno systemów przenośnych i stacjonarnych, tak jak to było wcześniej, tym bardziej po porażce konsoli Wii U, która moim zdaniem jest bardzo fajna, no ale ludzie tak nie myśleli. No i po prostu stwierdzili, że zrobią takie coś, co jak na 2017 było wielką innowacją i później za tym podążyły inne Steam Decki i te wszystkie handheldy się wysypały, co teraz mamy.
1: Dobrze, to mamy chyba wszystko rozpakowane, tak? Chyba, że coś jeszcze w pudełku zostało. No to myślę, że możemy pomału przejść do omówienia samego sprzętu i tutaj nie wiem, czy chciałbyś zacząć od, na przykład od tej stacji dokującej, bo tam pewnie jest mniej rzeczy do omówienia.
0: Tak,
1: czy
0: właśnie chciałem zacząć od tego, co jest właśnie, ma najmniej rzeczy. Czyli w sumie zacznę od tego gripa.
1: No w sumie tak.
0: Bo to jest taki właśnie, po lewej, po prawej stronie mamy właśnie takie uchwyty, za które trzymamy w sumie jak, no właśnie jak przy kontrolerach. I to jest wykonane właśnie z plastiku. Jedyną rzeczą, która plastikowa nie jest, to są pewnie te magnesy po dwóch stronach. Po środku jest taki jakby plastik, no i po dwóch stronach tego plastiku właśnie przyczepiamy te nasze Joy-Cony. No i właśnie tak powstaje nam kontroler. Istnieje jeszcze osobno do kupienia tak zwany charging grip. Tyle, że no właśnie, trzeba go dokupić osobno. Dzięki temu możemy, on ma jakby USB-C i nim można ładować te Joy-Cony. Można je podłączyć na przykład do stacji dokującej, czy no właśnie do ładowarki. No jak mamy na przykład zapasową parę, no to żeby po prostu nie wkładać ich z osobna do konsoli, żeby się ładowały, to możemy właśnie sobie zakupić taki charging grip. On jeszcze ma dodatkowe dwa mapowalne przyciski, z tego co wiem, jeśli sobie można tam w zależności do gry albo funkcji w systemie przypisać. No i to w sumie tyle, jeśli o niego chodzi. Teraz przejdę może do stacji dokującej. Jest to taki stojące takie coś. Z przodu to jest jakby taki normalną ma taką ściankę, dalej jest miejsce na wstawienie switcha poziomo, no i dalej z tyłu on się tak jakby, ta ścianka się jakby jest zaokrąglona u góry, ta tylna ścianka. No i po lewej stronie właśnie z tyłu jest takie wcięcie i tam mamy dwa porty USB, takie zwykłe typu A. No a po prawej stronie u dołu jest taka dziura dosyć duża i z niej wyprowadzamy kable, bo tutaj ten tył jakby u góry właśnie na tej ściance jest taka szczelina dosyć duża i możemy ten tył sobie odczepić i wtedy nam się odkrywają wszystkie porty, jakie mamy w tym urządzeniu.
1: Czyli to tak wygląda wtedy bardziej estetycznie, tak? Można sobie te kable tak, schować po prostu.
0: Podłączamy, przyciągamy te kable i zamykamy sobie tą klapkę. No i tutaj u dołu mamy wentylator. Nie wiem, czy to jest po to, żeby wyczyścić, czy jak. Dalej właśnie jest tutaj, od dołu jest gigabitowa RJ-ka. Nad nim mamy port HDMI, którym właśnie podłączamy do telewizora i nad tym jest port USB-C, do którego podłączamy zasilacz, którym właśnie zasilamy cały sprzęt. No i później, jak już sobie to włożymy te kable, to można to zamknąć. Dla mnie to wygląda jak taki... Jak taka szczelina w tosterze, to miejsce na switcha, że po prostu z niej wychodzą tosty. Tutaj wkładamy switcha zamiast tosta.
1: A czyli to jest stosunkowo, rozumiem, łatwo zrobić bezwzrokowo, tak? Nie ma z tym jakiegoś większego problemu, żeby to...
0: Nie, to po prostu wstawiamy tam, po prostu sobie, tam są pewnie piny jakieś. Tak, są takie piny i to po prostu... się wklikuje. Tego się nie da źle włożyć, o, że tak powiem.
1: I później, żeby wyciągnąć, to po prostu, nie wiem, łapiesz za...
0: Ciągniemy tak do góry.
1: Za górę. Mhm.
0: Tak. No i to w sumie, jeśli chodzi o samą stację, to było na tyle. Ja tej stacji nigdy jeszcze nie używałem, bo ja konsolę mam od 2 tygodni. Więc nie powiem, jak to działa niestety. Ale domyślam się, że dźwiękowo będzie to działało tak samo, tylko po prostu pójdzie wszystko, cały dźwięk na telewizor i tyle. No to może przejdę do samej konsoli.
1: Pewnie.
0: Konsola jest taka, znaczy jak mamy przyczepione Joy-Cony, to ona jest dosyć taka długa. Jest ona wykonana z metalu chyba, z tego co wiem. I teraz od góry mamy od lewej lewy przycisk, ten taki bumper, o, bumper. Niżej jest lewy trigger, a po prawej stronie jakby tego triggera, na tej wypustce, jakby gdzie jest trigger, znajduje się przycisk do zwalniania blokady w Joy-Conie, czyli możemy go wtedy odczepić, jak go naciśniemy.
1: To ja tutaj zapytam ten trigger, czyli ten spust, jakby jak ktoś próbuje sobie wyobrazić, jak wyglądają takie współczesne kontrolery, tak jak ktoś nie widział może, no to z przodu mamy z reguły takie dwa przyciski. Jeden to taki przycisk, a drugi to jest spust. To jest część konsoli czy Joy-Cona?
0: Joy-Cona. Tylko, że po prostu u dołu Joy-Con właśnie w tym miejscu ma takie wybrzuszenie.
1: Okej.
0: Okay. Żeby ten spust się zmieścił, bo on jest bardzo szeroki, taki, nie wiem jak go opisać. On jest... No właśnie, on jest taki poziomy, długi, taki śmieszny dosyć, bo nigdy nie spotkałem się z takim czymś. Bynajmniej niczym to nie przypomina na przykład kontrolerów do PlayStation ani Xboxa. Dalej, jak już jedziemy sobie, to już jesteśmy na konsoli. Jest tam przycisk taki wklęśnięty trochę, jest to przycisk power, który w sumie no, po naciśnięciu włącza konsolę, po naciśnięciu drugim, jak już jest włączona, ją usypia. No a po przytrzymaniu wyświetla menu zasilania, no i to w sumie wszystko, co robi. Obok mamy przyciski głośności, góra-dół. Dalej, jak jedziemy, są takie trzy otwory. Wydaje mi się, że to jest wlot powietrza. Dalej jest jedno z USB-C górne, bo są dwa w porównaniu do switcha jedynki. Dalej jest mini jack 3,5 mm. No a jak pojedziemy jeszcze dalej, to jest... No wygląda to normalnie, jest tam coś wygrawerowane. Jest to normalnie jakby część konsoli, ale na dole, jakby od spodu, mamy miejsce na paznokieć i sobie możemy to wysunąć. To jest tak jakby szufladka, No i tam wsuwamy game karta, czyli kartridża, którego chcemy używać do gier. No i dalej, jak już jedziemy, to mamy znowu przycisk właśnie zwalniania blokady Joy-Cona, bumper oraz trigger. No i to jest w sumie cała ta powierzchnia.
1: A jeszcze, jeśli chodzi o same Joy-Cony, no to oprócz spustów i tych bumperów, jakie tam jeszcze mamy na nich przyciski? Jak to wygląda?
0: No to chwila, to jeszcze opiszę, jak to wygląda u dołu. U dołu mamy od lewej mamy takie jakby jedną z gumowych nóżek, bo jak otworzymy podstawkę, no to bo konsola może też stać na podstawce jakby. Możemy ją zarówno właśnie mieć podłączoną pod telewizor, trzymać albo postawić właśnie jakby na stole i w ten sposób z niej korzystać. No i właśnie tu jest ta nóżka. Dalej mamy wentylator jeden. Dalej jak jedziemy, nie wiem, to są chyba jakieś piny do stacji czy coś. Dalej jest drugie USB-C, czyli to dolne. I pod tym USB-C, jak tak jedziemy, to jest takie jakby takie miejsce właśnie na paznokieć i tam możemy otworzyć tą podstawkę. Ona jest fajna, bo jak ją się zamyka, ona ma taki magnes, więc ona się przyczepia jakby do tyłu. Dalej jest właśnie drugi wentylator. No i druga nóżka. No i to tak naprawdę tyle. I z tyłu nie ma nic. Chyba że otworzymy sobie właśnie podstawkę. To mamy tam gniazdo na kartę. I tu uwaga, Micro SD Express, czyli zwykła karta pamięci Micro SD nam wejdzie, ale jej będzie można tylko używać do kopiowania jakby zrzutów ekranu oraz filmów ze Switcha 1, ale gier tam trzymać nie można, bo karty zwykłe Micro SD są za wolne dla tej konsoli.
1: Czyli jak ktoś by chciał sobie dokupić kartę, to swoją drogą, ile mamy pamięci wbudowanej?
0: 256 GB.
1: Czy jak komuś byłoby mało, no to trzeba zwrócić uwagę na to, jaką kartę kupujemy.
0: Tak, te karty są nadal bardzo drogie, więc takie na przykład 256 GB to kosztuje tak 260 zł, bym tak liczył mniej więcej. No to są duże pieniądze, ale no z czasem mam nadzieję, że to będzie taniało. No i teraz jakby górna powierzchnia. Środek to jest w sumie ekran dotykowy cały. No i właśnie jak nie podłączymy Joy-Conów, to tak właśnie cała góra konsoli wygląda.
1: Jak tablet.
0: Jest tu. Tak, właśnie, jak tablet. No i później mamy lewego Joy-Cona. Od góry mamy przycisk kreseczka, czyli minus. Na innych kontrolerach to jest pewnie przycisk Select, albo View, albo Capture, albo jak to tam się nazywa. Niżej mamy lewego analoga.
1: Czyli taki drążek.
0: Tak, niestety nie mamy tu efektu hola, więc po jakimś czasie może się zdarzyć zdryfowanie tak zwane. No, co jest niestety niefajne, bo jednak w tej cenie mogliby zadbać jednak o jednak posłużenie tej, użycie tej technologii. Niżej mamy przyciski tak zwanego D-pada. Tylko że nie jest to taka typowa, nie wiem czemu na to mówią gwiazdka, przecież to wygląda jak krzyżyk, ale ludzie na to gwiazdka mówią. To bardziej wygląda jak przyciski, nie wiem jak na nie się mówi po polsku, face buttons, czyli mamy te A, B, X, Y.
1: To są takie przyciski, które na takim tradycyjnym kontrolerze mamy z prawej strony, takie okrągłe przyciski, którymi no, generalnie wykonujemy różne czynności w grach.
0: Tak, i tutaj to wygląda właśnie D-pad w taki sposób.
1: Czyli one nam na tym lewym Joy-Conie, jak mamy go podłączonego, służą trochę właśnie jak takie strzałki.
0: Tak. A niżej okay. Mamy przycisk taki kwadracik, ale w środku taki kwadracik, ale w środku z taką dziurką jakby. Jest to przycisk Capture do robienia screenshotów. No i mamy prawy Joy-Con. Analogicznie mamy u góry plusik wyczuwalny. Jest to właśnie przycisk w kształcie plusika, co jest no fajne, bardzo fajne, dopracowane. Niżej mamy przyciski właśnie te A, B, X, Y, tylko że w Nintendo wygląda to tak, że po prawej stronie mamy A, na dole B, u góry X, a po lewej Y, czyli zupełnie odwrotnie niż na przykład w Xboxie. Niżej jest drugi prawy analog. Poniżej jest okrągły przycisk z takim grawerem. Jest to przycisk Home, który nam albo otwiera szybkie ustawienia, albo wraca do ekranu głównego. I niżej pod tym jest taki kwadracik, ale bez otworu w środku. Jest to tak zwany przycisk, którym się tak szczycono w tej wersji C, który nam otwiera Game Chat, czyli funkcję właśnie czatu, wideo albo tekstowego z, albo głosowego z osob, na przykład z naszymi znajomymi. No i co do samej konsoli, to właściwie tyle, bo no ona już nic takiego na sobie nie ma.
1: Czyli mamy wszystko no, generalnie opisane. Pytanie teraz, myślę, że generalnie będziemy mogli przechodzić do opisu interfejsu całego, tak?
0: Znaczy, ja jeszcze chciałem tak trochę teorii.
1: No właśnie.
0: Zacznę.
1: A chciałem tak zasugerować może w ten sposób, no okay. Wyobrażamy sobie, że ktoś sobie taką konsolę kupi, wyciąga ją z pudełka, włącza ją po raz pierwszy i teraz myślę, że takie istotne no i pytanie. No właśnie, czy osoba niewidoma może sobie
0: wielkie rozczarowanie. I wielkie rozczarowanie. Usłyszymy bardzo przyjemną muzyczkę typu lo-fi po włączeniu konsoli. Mamy wybór języka, regionu, no ale no nie przeczytamy sobie, no chyba, że ktoś jest taki uparty jak ja i będzie używał aplikacji typu Be My AI, no właśnie Be My Eyes, czy Sing AI, czy właśnie Google Lookout i będzie sobie to skanował po kolei i
1: jest to ja od razu możliwe. Zapytam, czy ty tak to skonfigurowałeś po niewidomemu tak. Zupełnie?
0: Tak, to jest właśnie tak nawiasem mówiąc. Ja tak skonfigurowałem, ja jestem od kilku lat zbieram różne ciekawe konsolki Nintendo. Mam teraz New 3DS-a XL oraz konsolę Wii U. I obie skonfigurowałem po niewidomemu, w czym 3DS używa ekranu dotykowego do konfiguracji, więc trochę było ciężko. Połączyłem go w ogóle do Wi-Fi przez WPS-a samodzielnie, gdzie to no naprawdę trzeba ekranu dotykowego używać i dotknąć w odpowiednim miejscu. Męczyłem się z tym przez 2 godziny, ale satysfakcja po prostu była ogromna. Połączyłem tak samo no właśnie te 3DS-a i Wii U samodzielnie jakby zjailbreakowałem, złamałem, żeby po prostu mieć oprogramowanie Homebrew na nich. Także no, to już trochę wymaga poświęcenia czasu, ale naprawdę świetne uczucie, jak takie coś się uda samemu zrobić.
1: Tutaj też było konfiguracja Wi-Fi przez WPS, czy na początku tak pominąłeś wszystkie kroki i po prostu, żeby wejść do menu głównego?
0: Znaczy, od jakiegoś czasu stosowanie WPS w wszelkiego typu urządzeniach nie jest zalecane, bo nie jest to po prostu bezpieczny standard. Nad czym ja trochę ubolewam, no bo no właśnie, trudniej jest mi wszystko konfigurować. Ale tak, wszystko co się dało to po prostu pomijałem. No i później po prostu mogłem wejść do... Znaczy, potrzebowałem pomocy jedynie w czymś tam potrzebowałem na pewnym etapie pomocy, pamiętam. Ale jak trzeba było na przykład coś wpisywać na klawiaturce, to po prostu podłączałem klawiaturę na USB, no i tak po prostu wpisywałem.
2: Mamy tu taką wiadomość od Borysa, który napisał do nas tak. Witam. Chciałbym zwrócić uwagę, że przyciski Select, ukośnik View, Capture to 2 zupełnie inne guziki na gamepadach. Pozdrawiam.
0: Znaczy, ja zawsze pamiętam, że było, bynajmniej było tak na starszych konsolach niektórych, że mieliśmy przycisk Select i start.
1: To znaczy, no na PlayStation przynajmniej to w ogóle teraz jest tak, że mamy przycisk Start, który teraz nazywa się właściwie Options, czyli tutaj na Switchu to będzie przycisk Plus. Natomiast rolę przycisku Select akurat na PlayStation przejął teraz gładzik, a w miejscu, gdzie mamy przycisk Select, no to mamy teraz przecież właśnie przycisk chyba Capture, no tak samo się nazywa. A tutaj...
0: Albo no, Share, to, nie pamiętam.
1: Tak, możliwe, że Share w sumie. A tutaj z tego, co mówiłeś, to faktycznie ten przycisk Capture to jest pod spodem, tak? Pod spodem tak. Minusa, także tutaj też jest osobny przycisk.
0: Tak, bo na przykład na Wii to było zupełnie inaczej, bo on był bardziej jak Wiilot był bardziej jak pilot właśnie do telewizora, więc tam był właśnie plus i minus po bokach przycisku Home, jakby. Później na Wii było to właśnie rozwiązane, bo tam już było bardziej taki gamepad, wyglądało to bardziej jak zwykły gamepad. Też to w sumie wygląda tak, że mamy po środku ekran, a po prawej i po lewej przyciski, więc trochę inspiracji jednak chyba było poprzednim urządzeniem. No i tam właśnie mamy te pionowe przyciski, jak mamy na niektórych kontrolerach właśnie start i select, to właśnie też jest plus i minus, więc to już tak było przyjęte, tak już zostało po prostu, że jest ten plus i minus.
1: Dobrze, czyli tak, w konfiguracji rozumiem, że... Czy, może inaczej zapytam, żeby wejść do menu głównego, żeby sobie ewentualnie później tą dostępność włączyć, bo generalnie zakładam, że tutaj każdy z potencjalnych użytkowników będzie chciał to zrobić. Czy musimy najpierw, nie wiem, podłączyć się do Wi-Fi, założyć konto, czy na przykład możemy najpierw to pominąć i po prostu włączyć sobie tą dostępność i później ewentualnie się zalogować?
0: Znaczy, to jest trochę niezbyt oczywiste, bo na przykład jeżeli mamy konsolę z wczesnej partii, czyli właśnie z tej premierowej, tam na pierwszy dzień premiery jakby wyszedł taki patch, który odblokowywał emulację, wsteczną kompatybilność ze Switchem 1 i tam kilka innych funkcji. I on był akurat obowiązkowy, więc mnie nie chciało przepuścić bez połączenia się do Wi-Fi.
1: Okej.
0: Okay. Co ciekawe. No więc musiałem to zrobić, no więc jakoś tam na czuja wybrałem tą sieć i wpisałem hasło z klawiatury na USB. No i jakoś to poszło. Było testowanie połączenia, udało się.
1: No, konta nie musiałeś zakładać na początku, to było po.
0: Nie, mogłem na szczęście skipnąć. Chociaż mimo wszystko to jest trochę też takie, wszelkie interfejsy webowe, w tym właśnie e-shop i konfiguracja konta, od razu powiem, nie mają udźwiękowienia, więc no, nawet jak chcieliśmy się zalogować do konta, no to tego udźwiękowienia nie było. Ja po prostu jak już po konfiguracji, to tam już chciałem skonfigurować konto, to tam po prostu jest do zeskanowania kod QR i go zeskanujemy i się logujemy, po prostu potwierdzamy na telefonie i wtedy nam się loguje do konsoli. Więc to jest, no da się.
1: Okej, okay, czyli mamy konsolę skonfigurowaną, weszliśmy do ustawień dostępności, jak one tu wyglądają, to myślę, że za chwilę pokażesz, ale no, myślę, że to jest ten moment, kiedy pomału możemy tego Switcha uruchomić.
0: Okej, okay. No to Switcha, mam już go uruchomionego generalnie, więc pojawi mi się na ekranie blokady teraz. Home menu is currently suspended. Press the A button to continue. Press the Y button to open featured news. No, czyli po prostu jest zawieszone menu główne.
1: I tutaj kolejna rzecz, na którą pewnie niektórzy zwrócą uwagę. Nie mówi po polsku generalnie po prostu polskiego na tej konsoli nie ma. I to nie jest chyba tylko kwestia taka, że nie ma go w czytniku ekranu, tylko po prostu go nie ma w całej konsoli, tak?
0: Tak. W ogóle Nintendo niestety Polskę ma gdzieś i polskiego języka nie ma, a na przykład rosyjski jest, co mnie dziwi. Niestety, muszę to trochę porównać do Apple'a, jak na przykład z Apple Intelligence czy Siri, no nie ma tego w Polsce. No i tak samo nie mamy gier po polsku takich od Nintendo bezpośrednio, bo oczywiście od innych producentów gry są, na przykład Cyberpunk, o którym głośno było przy premierze Switcha 2. No, ale właśnie menu systemowe nie jest spolszczone, co tak naprawdę, no mnie to bardzo dziwi, bo nie jest to coś skomplikowanego do spolszczenia. Mi się wydaje, że to by zajęło maksymalnie parę dni, żeby coś takiego ogarnąć, bo jest to bardzo proste menu do przetłumaczenia. Nie ma tam nic skomplikowanego. No właśnie. Jeszcze raz nacisnę. Home menu is currently suspended. Press the A button to continue. Press the Y button to open featured news. No, czyli, że mamy zawieszone menu główne, naciskamy A, żeby kontynuować, albo Y, żeby otworzyć wyróżnione jakby wiadomości, które nie są dostępne. Właśnie, naciśnij trzy razy ten sam przycisk, żeby...
1: To jest taki ekran blokady, tak jak...
0: Tak. I możemy tu albo dotknąć na ekranie. No i nie mówi nam, bo właśnie, ekran dotykowy, jak używamy ekranu dotykowego, to dostępność nie działa, czyli nie mamy mowy. Tak samo jak używamy trybu myszy w Joy-Conie, co w ogóle, no, jedyne co nam pozostaje, to używać właśnie kontrolerów czy Joy-Conów.
1: I tryb myszy, to znaczy, może po prostu tego Joy-Cona można odczepić i po prostu jeździć nim jak myszką.
0: Tak, po prostu tą częścią, która się przyczepia do Switcha, tam jest sensor taki optyczny i nim sobie możemy jeździć i po prostu kursor nam się przesuwa na ekranie. Tym się też ludzie właśnie jarali mocno, że takie coś jest. No, może słusznie, bo w strzelankach może pomóc, no ale nam to nic nie da, takie coś. No i właśnie, tutaj od razu pierwsza ciekawostka. Jak mamy tutaj właśnie naciśnij ten sam przycisk trzy razy, albo B, żeby wrócić, to możemy naciskać różne przyciski. Na przykład nacisnę plusik. Home menu. Taki fajny laser. No i tutaj jeszcze mamy... Home menu is currently suspended. Mogę nacisnąć minusik. O, taki fajny chiptunesik. Home menu is currently suspended. Generalnie każdy przycisk ma swój taki, no ten akurat nie, ale prawy trigger. O, takie coś.
1: Jakieś ciekawe animacje są na ekranie.
0: Tak, a lewy ma w ogóle coś, co mnie rozwaliło. O, taką zabawkę piszczącą. Ja właśnie to uwielbiam w Nintendo, ta dbałość o wszelkie detale.
1: Tutaj właśnie, jeśli ktoś lubi interfejsy, które wydają z siebie różne dźwięki i te dźwięki się zmieniają, to no, tutaj tego jest naprawdę dużo dźwięków i zresztą haptyki też.
0: Tak, na przykład, no dobra, tu już przejdźmy do menu.
1: Options with the plus button. There are other lists above and below.
0: Czyli no, po prostu mamy ekran główny z listą poziomą.
1: Bardzo sensownie tutaj czytnik ekranu nam tak naprawdę wszystko podaje, łącznie z tym, bo to jest taka siatka, można tutaj się domyślić, że to mówi nam, że to powyżej, poniżej też są jakieś pozycje.
0: Tak, i generalnie mamy tutaj taki pasek gier i one są poukładane według tego, w które ostatnio graliśmy. Czyli na przykład, no tu mam Mortal Kombat, bo ostatni raz grałem w Mortal Kombat, to on jest na pierwszym miejscu. Tutaj sobie teraz pojadę. Brock the Investigator. Button. Mamy Brocka. Options with the plus button. O, dowiadujemy się, że możemy wejść do menu opcji przyciskiem plus, co jest w sumie nieprawdą, bo minusem też uzyskamy ten sam efekt. Nintendo Switch to Welcome Tour. Button. No i 3 of 13. mam płatny Nintendo Switch 2 Welcome Tour. To w ogóle, że on kosztuje, nie jest darmowy, to jest w ogóle porażka. Ludzie się negatywnie o nim wypowiadają. Ja chciałem posłuchać, jak to wygląda dźwiękowo. Dostępności oczywiście nie mamy w tym, możemy sobie pomarzyć. Nie warto po prostu. No i dalej mamy, jak jedziemy. YouTube.
1: Tylko, od razu zapytam, czy jest dostępny.
0: No i właśnie. Aplikacja YouTube'a nie została zaktualizowana na Switcha 2, więc jak klikniemy. Could not start the software. Visit the Nintendo support website for more information. Support.nintendo.com. Okay. Button. There is a QR code on screen. No i dostajemy też informację, że jest kod QR na ekranie, co jest też fajne. W większości miejscach, gdzie takie kody się pojawiają, to mamy informację, że jest kod QR na ekranie, więc... No, czyli YouTube'a sobie nie pooglądamy. W ogóle pod względem multimediów... Ta konsola ma potencjał, jeśli chodzi o multimedia, bo ma naprawdę świetne głośniki stereo. No, ale niestety... W ogóle głośniki stereo też nie powiedziałem. One są jakby... na dolnym, jakby na krawędzi od tej części, gdzie jest ekran, na dolnej krawędzi, czyli tak jakby nad tymi głośnikami jest od razu ekran. I głośniki są jakby tuż obok Joy-Conów, jakby miejsc na Joy-Cony. Więc to bardzo ładnie brzmi, jak się tak trzyma w ręce i się słucha po prostu, co tam się dzieje.
3: YouTube.
0: No właśnie, mamy tego YouTube'a i dalej. No i o co tu może chodzić? Nieprawidłowy przycisk. Jak dostaniemy taką konsolę, no to zapewnie będziemy mieli takie same. No i ten nieprawidłowy przycisk, to jest moim zdaniem trochę źle przetłumaczone, jeśli chodzi o screen reader, bo tak naprawdę to jest puste miejsce. No więc tu sobie możemy klikać A. Nic się nie dzieje, jest dźwięk taki ograniczenia. No i to właśnie są miejsca na gry.
3: Invalid button. 10 of 13. Invalid button.
0: Mamy też.
3: Invalid button. View more. Button.
0: View more.
3: 13 of 13.
0: I tutaj, jeżeli mamy więcej gier, to właśnie tutaj się wyświetla
3: view more.
0: Takie coś.
3: Button. 13 of 13. Invalid view more. Button. O. Mortal Kombat 11. Button. Vertical and horizontal
0: list. Siatka.
3: One of five. Options with the plus button, change software and group with the L button or the R button. There are other lists above and to the left.
1: I tutaj też mamy zakładki takie.
0: Tak, mamy.
3: Create group button. Change software and group with the L button or the R button.
0: Kategoryzować jakby te gry. I właśnie. Też kolejna rzecz.
3: Create group. Mortal Kombat. Create group.
0: Lewo, prawo. Button. Wszystkie dźwięki są pozycjonowane względem tego, gdzie jesteśmy.
3: Change software and group with the L button or the R button. There are other lists above and to the left.
0: Czyli
3: YouTube filter. Button. But Mortal Kombat 11. Block the filter. Button. Software. Button. Groups. Selected. Create group. Button. Change software.
0: No właśnie,
3: group. Software.
0: Tak Mortal Kombat
3: 11. Redownload software. Button.
0: O, tu możemy 5 of 5.
3: Change software and group with the L button or the R button.
0: Na koncie. No i możemy sobie tu wrócić. Przyciskiem B. Jesteśmy na ekranie głównym. Teraz tak. Ogólnie to się zawija ta lista. Ale jak przytrzymamy, to się dzieje takie coś. Czyli zatrzymuje nam się na ostatniej pozycji.
1: Mieliśmy komunikat, że nad tym i chyba pod też jakieś elementy były.
0: Tak. Nad mamy nasz awatar, czyli jakby profil.
3: The Potatoes page. Button. There's another list below.
0: I tutaj możemy sobie kliknąć.
3: The Potatoes page.
0: Mamy tutaj User taką settings. Muzyczkę.
3: Button. Vertical list. 5 of 5.
0: I tutaj mamy ustawienia użytkownika.
3: Profile settings. The Potatoes page.
0: Dobra.
3: Add friend.
0: Tu do góry idziemy.
3: 4 of 5.
0: Tutaj możemy dodać znajomego. No ja znajomych nie mam, więc ich nie dodam.
3: Friend list. Online. 0. Try sending friend requests to people you'd like to play with online. Button.
0: 3 of 5.
3: Update with the Y button.
0: To update to pewnie odśwież. Tak.
3: Try sending friend requests to people you'd like
0: tak,
3: to play with online.
0: Tak, odświeża po prostu listę.
3: Invitations button.
0: Tu mamy zaproszenia.
3: Invitations to use game chat or play online will be displayed here. Update with the Y button. Can't find
0: ten dźwięk,
3: a chat with the plus button.
0: Ten dźwięk, który był przed chwilą, to był dźwięk wczytywania.
3: Profile button.
0: No i tu mamy profil. No generalnie takie menu konta. Użytkownika. Czyli na przykład ogólnie jak uruchamiamy grę, to domyślnie mamy, że nam każe wybrać profil, na którym chcemy grać. Możesz używać tą samą konsolę kilka osób. No i
3: VIP potato, offline, button.
0: No właśnie.
3: Vertical list, play activity, help, button. Two of Mortal Kombat 11, first play, help, button. Profile, button. Invitations, profile, VIP potato, offline.
0: Okay, na vertical list.
1: Mamy status.
3: Friend code. SW4367-6604-3897.
0: Tu mamy kod, dzięki któremu można mnie dodać.
1: Tak, to jest coś ciekawe, tak Nintendo chyba też od jakiegoś czasu tak inni producenci mają, no, nazywają to tagami, no, nazwy użytkownika generalnie, to na Switchu mamy po prostu kody, tak, jak na gadu-gadu trochę musimy numer zapamiętać.
0: Tak. Mamy aktywność.
3: Mortal Kombat 11, first played 7 days ago. Button. 3 of 5.
0: Mamy Mortal Kombat.
3: Rock the Investigator, played for a little while. Button. 4 of 5.
1: To jest ciekawe, bardzo ciekawie doprecyzowane, że grałeś przez chwilkę.
0: Tak, grałem przez chwilkę.
3: Nintendo Switch 2 Welcome Tour, played for a little while. Button.
0: O, tak samo
3: five
0: z turem.
3: Profile. But invitations. Button.
0: Mamy zaproszenie. Friend. User settings. Ustawienia użytkownika.
3: Profile settings. Edit icon. Button.
0: Możemy
3: vertical
0: sobie
3: list. Ikonkę 1 of 16.
0: Zmienić.
3: Edit nickname. VIP potato.
0: Button.
1: A ja tutaj od razu zapytam. Gdybyś to otworzył, czy klawiatura jest dostępna?
3: Play activity,
0: no teraz
3: nickname, VIP potato. Enter a nickname, VIP potato, press the X button to cancel, one character or more, up to 10 characters, input is possible now. 9 characters have currently been entered. 1.
0: No i
3: two,
0: mamy klawiaturkę.
3: 4, 5,
1: czy jest dostępna?
3: 7,
0: tak,
3: 8, 9,
0: klawiatura jest dostępna.
3: Dash. Backspace, 1.
0: Taką klawiaturkę komputerową, na dół możemy jechać.
3: Q, mamy W,
0: literki.
3: E, R. E, W, Q, return, invalid slash,
0: jest.
3: P, O, I, U,
0: możemy na
3: J,
0: jechać.
3: K, L, colon, apostrophe, return, A, S,
0: no,
3: X,
0: można się mniej więcej
3: Z,
0: jakoś tego
3: okay
0: nauczyć.
3: Exclamation mark, question mark, space.
0: Bardzo fajnie, że zostało to właśnie zrobione.
3: Profile settings. Edit
0: nickname. Nie usłyszymy,
3: VIP
0: że nie możemy wpisywać,
3: button. Vertical list. Two of 16.
0: Tylko no jednak ktoś nad tym usiadł i ta klawiaturka mówi nam wszystko.
3: Play activity settings. Button.
0: Możemy ustawić aktywności.
3: Nintendo account, me at g/vip. Check account information.
0: Tak,
3: button.
0: Tu mamy informację o koncie.
3: Display QR code for checking in. Button. 5 of 16.
0: Tutaj możemy się zalogować kodem QR na jakimś innym urządzeniu.
3: Identity authentication settings. Button. 6 of 16. You can set it so that the use of some features requires authentication.
0: Potwierdzenie tożsamości.
3: Online license settings. Button. 7 of 16.
0: Licencje.
3: Nintendo Switch Online. Check membership status in Nintendo eShop. Button. 8 of 16.
0: Status Nintendo Switch Online, czyli takiej subskrypcji.
1: Abonament głównie na emulację, tak, starszych gier Nintendo i chyba też gry przez multiplayer, tak, to jak na przykład na...
0: Właśnie tak, tylko żeby mieć dostęp do emulacji starszych gier, musimy mieć tą droższą subskrypcję. Ona jest dosyć droga. Ta subskrypcja do grania multiplayer aż taka droga nie jest, nawet jak kupimy ją na rok. Nie pamiętam, ile to tam dokładnie było. Ale no to naprawdę nie są jakieś zawrotnie wielkie pieniądze, no ale na przykład jakbyśmy już chcieli wykupić tą subskrypcję z emulatorami na rok, to już jednak troszkę boli. Tym bardziej, no że... No gry jakieś...
3: O,
0: tutaj tak a propos, coś dotknąłem i dostałem informację, że w że od tego miejsca, no... nie będzie czytany tekst, no i po prostu...
1: A czyli na ten ekran, to tak naprawdę to trzeba uważać w sumie, jak...
0: Tak.
3: User settings. But Nintendo... Manage blocked user list. Album. Nintendo Switch. Check memberships. Platinum point notification settings. Button.
0: A, tu ustawienia powiadomień o platynowych punktach. Nie wiem, o co w tym chodzi dokładnie. Jakoś tak nie zagłębiałem w to.
3: Friend settings. Friend settings. Button.
0: No ustawienia dotyczące znajomych.
3: Manage blocked user list. Button.
0: Tutaj zarządzanie listą zablokowanych osób.
3: Friend set. Manage blocked user list.
0: No i
3: update download Nintendo eShop settings. Button.
0: Ustawienia eShopu.
3: Album. Upload settings. Button. 12 of 16.
0: Ustawienia wrzucania zdjęć.
3: Update download progress. Button. 14 of 16.
0: Tutaj co to robi ten?
3: Checking download progress. Download progress has been updated. OK.
0: Aha, dobra, czyli to po prostu nam odświeża postęp pobierania na przykład.
3: Nintendo
0: eShop.
3: Update download progress. News. Channel settings. Button.
0: No to ustawienia kanałów jakby wiadomości.
3: User support. Support number. Button. 16 of 16.
0: No i tutaj numer wsparcia, pewnie jakiś identyfikator.
3: User coś. Settings. Button. Vertical list. Add friend.
0: No i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi
3: button.
0: O...
3: There's another list below.
0: No możemy teraz zjechać sobie na dół. Na dole mamy taki pasek też.
3: Mortal Nintendo Switch Online. button.
0: I to też słychać właśnie.
3: Nintendo Switch Online. Nintendo Switch Online.
0: Im niżej jedziemy, tym dźwięk jest niższy. No i właśnie tu mamy
3: Nintendo Switch Online.
0: Nintendo Switch Online. Możemy sobie tu wejść, ale
3: text on some screens cannot be read aloud beyond this point.
0: No właśnie. I w ogóle każda ikonka po kliknięciu ma swój jakby taki dźwięk. O, tutaj mamy zwiastun. No właśnie, mamy zwiastun.
3: Nintendo Switch Online.
0: Co ten Switch nam da? Jakie gierki w ogóle? No właśnie, mamy listę do góry. W ogóle, jak przytrzymamy którykolwiek z analogów, w sensie wciśniemy i przytrzymamy.
3: Text on some screens cannot be read aloud beyond this point. Home menu. Nintendo Switch Online.
0: To stanie się to.
3: Horizontal list. Home menu. Nintendo Switch Online.
0: Powtarza nam.
3: Horizontal list. One of ten.
0: Czytnik ekranu.
3: There's another list above.
0: To jest jedyny w sumie skrót, w sensie tak, skrót, który ten czytnik oferuje, nie ma żadnego innego.
1: Nie mamy tak naprawdę też skrótu, na przykład jak to jest w Xboxie, czy nawet w Steam Decku teraz, żeby z każdego miejsca go przełączyć, niestety.
0: No niestety, nie ma takiej opcji.
3: Game chat button.
0: Mamy game chat, czyli ta funkcja, którą możemy wywołać przyciskiem na...
1: Tutaj też nic nie jest czytane?
3: Game chat.
0: Ładuje się.
3: Game chat. Preparations to use game chat will start. Continue. Button.
0: Ja tego jeszcze w ogóle nawet nie skonfigurowałem, ale w sumie mogę przez to przejść tak na szybko.
3: Introducing game chat. About game chat. Game chat is a Nintendo Switch 2 feature that lets you chat with friends while playing. Welcome offer. Game chat can be enjoyed for free until the end of March 2026. Afterwards, a Nintendo Switch Online membership will be required. Next. Button.
0: No właśnie, że ta funkcja jest
1: do marca przyszłego
0: bezpłatna.
1: Roku. Tak.
0: Do końca marca przyszłego roku. Później trzeba będzie wykupić subskrypcję Nintendo Switch Online.
3: Consent to game chat data processing. Please read the game chat data processing statement
0: no
3: before presenting.
0: You can untick the box anytime in the game chat settings to withdraw consent with effect for the future.
3: See game chat data processing statement. Button. Vertical list.
0: No i tu możemy
3: one of three.
0: Sobie jechać.
3: I consent to the data processing. Disabled. Invalid button. Two of three.
0: No i co
3: next.
0: Ja tutaj...
3: Invalid button.
1: Mi się zaznaczyć
3: to. Data
1: to.
3: Processing. Disabled. Invalid button.
1: A, no, musisz chyba najpierw to otworzyć jakby...
0: Przesunąć chyba muszę, albo...
3: Next.
0: Tak, muszę to otworzyć.
3: Consent to game chat data processing. The following game chat data
0: no i to będzie czytane i teraz sobie przewinę na dół.
3: A nie, nie da się, dobra.
0: If you are under the age of
3: 16, please ask your consent to game chat. I consent to the data processing. Disabled. Invalid button.
0: See game consent to game chat data processing.
1: Może A?
3: The following game chat data processing statement explains how your information will be used in connection with game chat in order to support a secure online environment. If done. Button.
0: O, dobra, musiałem przewinąć to lewym analogiem i mamy tu właśnie done.
3: Consent to game chat data processing. Please read the game chat data processing next. Invalid button.
0: No i
3: I consent to data processing.
0: I consent.
3: Disabled. Button. Enabled.
0: O, teraz poszło.
3: Next.
0: No i button. Next.
3: Three. Phone number verification required.
0: Oh.
3: Phone number verification is required to use game chat. You'll need your smart device, so please make sure it's nearby.
0: Oj, oj, oj.
1: A teoretycznie to powinno być dostępne.
3: Next. Button.
0: Tak, tylko nie wiem, czy mam to robić teraz, czy warto w ogóle, bo i tak nie mam...
1: No tak, no ale generalnie po prostu no, chciałam odpowiedzieć na pytanie, czy to jest czytane. No nie dostaliśmy komunikatu, że tekst nie będzie czytany, więc no, myślę, że możemy optymistycznie założyć, że to będzie działać.
0: No tak. Okej. No to nie wiem, czy mam to
1: a co
0: robić
1: tu się
0: teraz.
1: Stało?
3: Please wait.
1: Nie no.
3: Text on some screens cannot be read aloud
0: no
3: on this point.
0: Jednak.
1: Wykakałem, słuchajcie.
0: A jednak. Zdarzyło
1: czy
0: się.
1: Czy jest jakiś kod QR pewnie albo coś do skanowania?
0: Może być w sumie. Nie, ja chyba jednak tego nie będę robił teraz. No, tu się pewnie jakiś interfejs webowy otworzy.
1: Tak, no więc no, możemy optymistycznie założyć, że gdybyśmy chcieli z znajomymi porozmawiać przez tą usługę, to no to może jak to przejdziemy, to będzie działać, miejmy taką nadzieję.
0: No ale mamy dedykowany przycisk do czegoś, co będzie niedługo płatne. Także...
3: Phone number verification required. Phone number verification
0: wejść?
3: Is required to use game chat.
0: XM.
3: Home menu.
0: O, poszło XM.
3: Button. Nintendo Switch on game chat.
0: Game chat.
3: News.
0: News. No tutaj są takie różne aktualności, oczywiście.
3: Text cannot be read aloud beyond this point.
0: No. Tutaj są jakieś właśnie... Tak, to jest właśnie głównie polega na zwiastunach.
3: Nintendo eShop.
0: Nintendo eShop, proszę.
3: Text on some screens cannot be read aloud beyond this point.
0: O, taki mamy eShop. Co do eShopa, cała nadzieja nie jest stracona jeszcze, bo można kupować gry przez komputer. Nie jest to aż takie oczywiste, bo jak się wygoogluje po prostu tak eShop, Nintendo eShop, nam tylko wyskoczy, że no otwórz sobie na konsoli. No, ja sobie otworzyłem na konsoli i mam... No więc musimy to rozwiązać w inny sposób, a mianowicie wpisujemy sobie w Google Nintendo UK, czyli UK, czyli brytyjska strona Nintendo. Klikamy w pierwszy tam wynik, co nam wyskoczy. Będzie to strona oficjalna brytyjska Nintendo. I tam jak sobie jedziemy linkami, to mamy eShop. Klikamy sobie w to i mamy u góry przycisk Search. I jak sobie ten przycisk Search wciśniemy, to możemy szukać gry, w jaką chcemy zagrać. No i jeżeli znajduje się ona w eShopie, to się pojawi. Jeżeli właśnie tam klikniemy szukaj. I tam można ją albo sobie dodać do listy życzeń. No bo tak właśnie, najpierw trzeba się zalogować na konto Nintendo na tym sklepie. No ale to jest łatwe bardzo, wystarczy tam podać maila i hasło, więc tego chyba opisywać nie muszę. No i później możemy dodać sobie do koszyka taką grę, właśnie kupić w eShopie. Tam po prostu dodajemy metodę płatności. Ja na przykład mam PayPala, bo jest tak łatwiej mi. No ale można tam, kto chce, kartę kredytową dodać czy coś. No i później wybieramy cel jakby, w sensie gdzie ma się pobrać dana gra. No i domyślnie mamy wybraną naszą konsolę, więc jak tylko ją włączymy i ma dostęp do internetu, to zacznie ona pobierać grę, jeżeli ją kupimy, więc to akurat jest dobrze zrobione i można to po niewiadomemu jak najbardziej ogarnąć. No tylko, że potrzebujemy komputer albo telefon, nie da się tego zrobić z poziomu konsoli. No i też nie dostajemy powiadomień o promocjach, więc no to też trzeba mieć na uwadze, żeby sobie śledzić samemu takie promocje różne. Także ja wyjdę z tego eShopa. Tu mamy album ze zdjęciami. Zdjęciami w sensie screenshotami z gier. O, no ale no, tak. No, no nie pokorzysta sobie, niewidomy.
3: Home menu, album, button, horizontal list, 5 of 10, game share, button,
0: game share. I to jest fajne. Możemy udostępniać grę jakby, możemy grać z czterema, na czterech konsolach naraz, jakby z czterem. Jedną grę możemy udostępnić maksymalnie, może być ona na czterech konsolach jakby, czyli możemy sobie ze znajomymi grać, nawet jeżeli nie posiadają danej gry. To jest też nowość od Switcha 2 i to chyba się game da
3: share.
0: Zrobić.
3: Accepting a game share invitation from another user will allow you to play the game with them. The other user will need to start game share from within a supported game. Join game share. Button. Vertical
0: no tak.
3: List. One of two.
0: I tu możemy dołączyć do takiej sesji.
3: How to play using game share. Button.
0: No i tu mamy taki poradnik, jak grać.
3: Join game share. Join game share. Who would you like to accept a game share invite from? A local user. Button. Vertical
0: no
3: list.
0: I tu wybieramy od kogo. Mamy użytkownik lokalny.
3: User in a game chat session. Invalid button. Two
1: no
3: of two.
1: I... No to nawet można przez internet grać. Grać.
0: Invalid button. Tak, można. No tylko, że nie mam...
3: Chat, you'll be able to play with
1: no
3: users
1: tak.
3: In your chat session.
0: No tak, nie mam znajomych. A nie, bo to trzeba mieć game chata aktywnego, aktywną sesję, żeby zagrać.
3: A local
0: no i na przykład
3: button.
0: Lokalnie.
3: One of searching for game share sessions.
1: On tutaj pewnie po Wi-Fi szuka.
0: Tak. No
1: wiadomo,
0: nic nie znajdzie.
1: Nie znajdzie, tak.
0: Ale to jest dźwięk wczytywania.
3: No game share sessions were found. Search again. Search.
0: Button. No właśnie.
3: Three of three. Join game share.
0: Czyli w teorii jest to dostępne. Tu mamy kontrolery. Można sobie kliknąć, taki dźwięk jest.
3: vertical list. One of five.
0: No i tu możemy...
3: Joy-Con 2 L attached to the console, battery fully charged. Joy-Con 2 R
0: właśnie.
3: Attached to the console, battery. Press the L button plus the R controllers.
0: Dobra, change grip slash order button. One of five.
3: Joy-Con 2 L attached to the console, battery fully charged. Joy-Con 2 R
0: attached to the console, battery fully charged. Poszczególnych Joy-Conów, co jest, myślę, przydatną informacją. No i tu możemy zmienić jakby kolejność tych Joy-Conów, czyli który ma być tym głównym. No i
3: press
0: no
3: the L button plus the R button on the controller you'd like to use. Hold the minus button or the plus button to search. Controller not connecting with the minus button or the plus button. Press the A button when you're ready.
0: No i tutaj możemy sobie generalnie przypisywać te Joy-Cony, które ma być priorytety jakby. Możemy szukać kontrolerów, jeżeli sobie chcemy separować więcej Joy-Conów lub jakiś na przykład Switch 2 Pro Controller, którego kiedyś zamierzam nabyć, bo jest to dosyć ciekawa rzecz. Generalnie jest
1: taki dedykowany
0: gamepad.
1: Pad.
0: Tak, dedykowany pad, który ma przycisk właśnie ten Game Chat, czyli ten C. Ma w porównaniu do jedynki ma port 3,5 mm, żeby sobie słuchawki podłączyć. No i też ma ten HD Rumble 2, czyli tą haptykę.
3: How to pair controllers? Button.
0: Tu mamy taki poradniczek dostępny, oczywiście można sobie poczytać.
3: How to use the GL/GR buttons? Button.
0: No to jak używać tych mapowalnych przycisków, jak mamy gripa, tego charging gripa.
3: How to use mouse controls? Button.
0: Jak używać myszki?
3: Home menu. Controllers.
0: No to tyle.
3: Button. Virtual game cards. Button.
0: O właśnie. 8 of 10. Virtual game cards. To jest też rzecz istotna. Jeżeli mamy gry cyfrowe, możemy je jakby pożyczać z naszym znajomym wirtualnie. Albo możemy je na przykład przenieść na inną konsolę. No i to wygląda, to jest dostępne.
3: Button. Virtual game cards.
0: Możemy kliknąć.
3: Mortal Kombat 11. Software and downloadable content. Button. Vertical and horizontal list.
0: No tu mamy listę moich
3: list to the left.
0: Aplikacji,
3: jakie mam. Find specific software. Button. Mortal Kombat. Load multiple. Button. Vertical list. One of four.
0: Tu możemy.
3: There's another list to the right.
0: No właśnie, tu możemy też wczytać na naszą konsolę, pobrać wiele naraz gier, jeżeli tak mamy.
3: Filter. Button.
0: Tu możemy two filtrować.
3: Sort. Button.
0: Sortować.
3: Help. Button. Four of four. So,
0: czyli Mortal Kombat 11.
3: Software and downloadable content. Button. Vertical and horizontal list. One of five. There's another list to the left.
0: I tutaj na przykład sobie kliknę.
3: Load it to this console. Load to this console. Invalid button. Vertical list.
0: No i mamy, że jest załadowany w tej konsoli, więc przycisk wczytaj do tej konsoli jest niedostępny.
3: Load to another console. Button.
0: No i tu możemy do innej konsoli sobie wczytać, jeżeli mamy innego Switcha podpiętego do konta.
3: Lend to family group member. Button.
0: No i tu możemy pożyczyć członkowi rodziny lub grupy.
3: Options. Button.
0: I tu mamy opcje takie.
3: Button.
0: Tu możemy uzyskać szczegóły co do tego oprogramowania.
3: Eject from this console.
0: Możemy wysunąć z konsoli, czyli odinstalować grę.
3: Hide. Button.
0: No i ukryć.
3: Eject from view details.
0: Na przykład
3: button.
0: Szczegóły.
3: Title slash publisher. Mortal Kombat 11. Warner Brothers. Entertainment Incorporated. Status. Potato Switch 2. Nintendo Switch 2. OK. Button.
0: No, czyli generalnie uzyskujemy cały status.
3: Nintendo eShop. Button.
0: No i tu mamy też odnośnik do eShopu, żeby otworzyć stronę z grą.
3: Loaded to this virtual game cards.
0: Tu wracam.
3: System settings.
0: No
3: button.
0: I
3: 9 of 10.
0: Coś bardzo ważnego, czyli ustawienia. Tutaj będziemy się chcieli udać najpierw po skonfigurowaniu konsoli, żeby włączyć dostępność. No ale po prawej jeszcze mamy
3: sleep mode button. 10 of 10.
0: Tryb uśpienia. W trybie uśpienia gry mogą się nam pobierać w tle, kiedy konsola jest właśnie uśpiona. One się będą wszystko same pobierały.
1: Nawet jeśli konsola jest na przykład na baterii nie podłączona do docka?
0: Tak.
1: Okay.
3: System settings. Button. 9 of 10.
0: No jest takich jeszcze zanim szybkie ustawienia, znaczy zanim ustawienia, no właśnie, przytrzymamy home.
3: Quick settings. Sleep mode. Button. Vertical list.
0: Mamy tryb. 1 of 5. Śpienia.
3: 2001. Wireless internet. Signal strength. 4 out of 4. Battery. 92%.
0: No i tutaj właśnie to jest taki protip dla osób niewidomych, jak można sprawdzić sobie szybko stan baterii, godzinę i sygnał Wi-Fi, właśnie przytrzymując home. Jesteśmy w tych ustawieniach, tu mamy taką krótką, pionową listę. Mamy tu właśnie tryb uśpienia.
3: Automatic brightness disabled. Toggle button.
0: Tutaj możemy sobie włączyć jasność automatyczną, bo konsola sama w sobie ma czujnik światła.
3: Screen brightness 0%. Slider 3 of 5.
0: Tu mamy taki suwaczek jasności. Mogę sobie jechać lewo-prawo. I właśnie, mogę przytrzymać, jak trzymam. Właśnie.

0: Umienia w ogóle to są odczytywane wyższym głosem i po lewej, na przykład...
1: Volume 80%, 73%, 86%.
2: Ja od razu zapytam, bo przyciski głośności są na urządzeniu, tak?
0: Tak. Na tablecie. Właśnie to jest jak tablet, to jest na jednej ze ścianek, tuż obok włącznika są przyciski głośności.
1: 8%, 0%, volume 80%.
0: Głośność możemy sobie zmienić tutaj też.
1: Flight mode disabled.
0: No i tryb samolotowy.
1: 5/5. If you turn flight mode on, you will no longer be able to use wireless controllers.
0: No właśnie, jak odłączymy nasze Joy-Cony, to nie będzie można ich używać w trybie samolotowym. No i jeszcze a propos Joy-Conów.
1: Game chat button. Horizontal detail. 2/10.
0: Jeżeli odłączymy nasz Joy-Con prawy na przykład, słyszymy po prawej stronie dźwięk, no i wpinamy prawy. O. Też tak wskakuje magnetycznie.
2: Bardzo satysfakcjonujące.
0: Tak, jest lewy. Jak też odłączamy Joy-Cona, to on po chwili nam wibruje. Dlatego, że to jest też taka fajna rzecz dla osób niewidomych. Jak się nam kontroler sparuje właśnie z konsolą, to on taką podwójną wibrację krótką ma, więc wtedy wiemy, że jest to wszystko podłączone, że działa. W ogóle sam Joy-Con, bo też nie powiedziałem, jak już go odłączymy, to właśnie tam od tej strony, gdzie jest on w konsoli, mamy taki malutki przycisk, jest to przycisk Sync, którym właśnie wprowadzamy go w tryb parowania. I dzięki temu możemy go połączyć z konsolą. No i teraz podłączamy.
1: Lock the Mortal Kombat 11. Nintendo Switch on.
0: Teraz.
1: System settings. Button.
0: O, taki trybik.
1: System settings. Flight mode. Button. Vertical list. 2/18.
0: No i teraz tak. Tryb samolotowy 2/18, czyli mamy coś jeszcze do góry.
1: Support. Button.
0: Wsparcie. 1/18.
1: There is a QR code on screen. If you want to know more about Nintendo Switch 2 and its features, visit the Nintendo Support website on your smart device or PC.
0: No i właśnie mamy informację o kodzie QR na ekranie. Możemy tu kliknąć. I teraz tak, możemy albo kliknąć, albo jakby jechać w prawo. To się stanie to samo. I jak chcemy wrócić, to albo B, albo w lewo. Czyli to takie jest. Można tak właściwie w większości z miejsc tych ustawień można sobie jeździć strzałkami samymi.
1: Health and safety information.
0: Na przykład mamy
1: button. Vertical list.
0: No właśnie.
1: One of two.
0: Zdrowie i bezpieczeństwo.
1: Error history. Button.
0: Historia błędów.
1: 12005210123.27 3B4-5240606 6OJL.
0: Jakieś niezrozumiałe
1: support.
0: Numerki.
1: Vertical flight mode. Button.
0: No tryb samolotowy ma tylko.
1: Flight mode. Disabled. Toggle button. All wireless communication, such as Wi-Fi and Bluetooth, will be switched off. Some types of wireless communication can still be switched on manually when the console is in flight mode. You can also change this from quick settings. Hold the home button.
0: No i tyle. Tu już nic nie ma.
1: Flight screen brightness.
0: Mamy button. Jasność.
1: 3/18. Automatic brightness. Disabled.
0: No, czyli to są
1: toggle button.
0: W szybkich ustawieniach.
1: Vertical list. One of two. Screen brightness.
0: No
1: 0%.
0: Sama jasność.
1: Slider.
0: No i na przykład jak jesteśmy tutaj.
1: You can also change this from quick settings. Hold the home button.
0: No właśnie, jest taka informacja. I teraz jakbym chciał właśnie wyjść stąd lewo-prawo, no to nie mogę, bo będzie suwak.
1: 0%, 0%. Automatic brightness. This screen. Bluetooth registered trademark audio. Button.
0: No właśnie, Bluetooth audio. Można się połączyć słuchawkami na Bluetooth do tej konsoli.
1: Add device. Button. Devices must be reconnected in order to use Bluetooth audio. Up to two wireless controllers can be connected while using Bluetooth audio. Bluetooth audio will be disconnected while using local communication. Bluetooth microphones cannot be used. You may experience latency depending on the Bluetooth device you are using. Devices can be connected and disconnected from quick settings. Hold the home button.
0: No i właśnie, jeżeli
2: dużo informacji.
0: Bluetooth audio, to możemy mieć tylko naraz podłączone dwa kontrolery. Czyli na przykład, no właśnie jak mamy dwa Joy-Cony, to każdy z nich jakby jest niezależnym bytem, więc no już drugiej pary Joy-Conów nie podłączymy w takiej sytuacji. No co, mogą być też opóźnienia. Możemy się rozłączyć z urządzeniem Bluetooth z poziomu szybkich ustawień. Nie możemy używać mikrofonu w urządzeniu Bluetooth. No i chyba to tyle z takich najważniejszych informacji. No i tutaj już nic takiego nie ma.
1: Bluetooth Red Internet.
0: O internet. On to od razu nam skanuje.
1: Connection status. Connected via Wi-Fi. Console MAC address. 48-F1-EB-35-AF-D9.

0: network device, potato underscore mamy Wi-Fi underscore 5G, security type, WPA2 personal, frequency band, 5 GHz, channel, 100, signal strength, 4 out of 4, IP address, IPv4, 192.168.1.115, subnet mask, 255.255.254.0, gateway, IPv4, 192.168.1.1.
1: Primary DNS, IPv4, 192.168.1.1, secondary DNS, IPv4, 0.0.0.0, IP address, IPv6, FE80:4AF1:EBFF:, internet settings,
2: button,
0: vertical list, one of two.
2: Mamy ustawienia, test connection,
0: button, two of two.
2: Czyli na przykład jak teraz testnę sobie.
0: Connection test, testing connection. Please wait. The connection speed may slow down while software is suspended or while using game chat, as well as while network features, such as uploading screenshots and videos, are in use.
2: No i on tutaj sobie robi. Na początku były takie kliknięcia.
3: To były pingi, ciekawe co to mogło być. O!
2: O, właśnie. Tutaj się jakieś testy robią. Zaraz się dowiemy wszystkiego zupełnie o mojej sieci.
0: Connection test successful. Connection name, none. SSID, potato underscore Wi-Fi underscore 5G. Internet connection, success. Global IP address, IPv4, 37.47.128.139. Global IP address, IPv6, none. NAT type, D. Download speed, 8.3 megabits per second. Upload speed, 3.9 megabits per second.
2: No, teraz akurat słabo.
0: Test connection, button. Two of two. Connection status,
2: no connected by
0: internet. Parental controls. Button.
2: Mamy kontrolę.
3: To ja od razu zapytam, bo też na forum widziałem a propos konfiguracji Wi-Fi, że klawiatura nie działa, jak wybieramy sieć Wi-Fi. Czy nie wiem, czy to sprawdzałeś?
2: Znaczy, ja wpisywałem z klawiatury USB, ale wydaje mi się, że już działa. No na przykład poszukamy sobie jakiejś sieci.
0: Internet settings. Registered networks. Potato underscore Wi-Fi underscore 5G. Seek underscore domo on. Wired connection. Networks found. Seek underscore domoa, potato underscore Wi-Fi, signal strength,
2: four,
0: potato underscore Wi-Fi, enter the password, press the X button to cancel, up to 64 characters, input is possible now. Zero characters have currently been entered.
3: A nie, no chyba będzie działać.
2: Tak. Okay. Tutaj sobie.
3: Czyli jak ktoś to raz konfiguruje, to spokojnie można sobie Wi-Fi później połączyć, jakbyśmy gdzieś pojechali na przykład.
2: Potato underscore Wi-Fi, signal strength, four out of four,
0: secure connection, button,
2: six of seven, search again for the Y button, internet settings, button,
0: vertical list. One of two. Internet. Parental controls.
2: Mamy kontrolę rodzicielską.
0: Six of 18. Nintendo offers you options to create a safe play environment for your child using parental controls on this console or on a smart device.
2: No i kontrola rodzicielska to jest.
0: Watch an introductory video about the
2: Nintendo Switch parental controls app. Obejrzeć filmik.
0: Button. Vertical list. One of two. Parental control settings.
2: No
0: button.
2: I ustawienia. Two of two. Bo generalnie kontrolę rodzicielską konfigurujemy z aplikacji na smartfona.
0: Parental control, accessibility. Button.
2: Mamy naszą upragnioną dostępność.
0: Change button mapping. Button. Vertical
2: możemy
0: list.
2: Sobie zmienić mapowanie przycisków.
0: Button mapping. Joy-Con 2 R. Button. Vertical list. Two,
2: no i tu wybieramy kontroler, na którym chcemy zmienić.
0: Change button. Vertical list. Joy-Con 2 R. Joy-Con 2 L.
2: No
0: button.
2: Czyli lewy i prawy. No i mamy.
0: Change button. Vertical list. One of four.
2: Możemy reset. Zmienić.
0: Invalid
2: resetować.
0: Button. Save as a preset. Invalid button.
2: O, zapisać jako preset.
0: Load a preset.
2: No invalid i wczytać button. Preset.
0: 4 of 4. Save a preset. Change. Change the button mapping for the ZL button. Button.
2: I tutaj mamy przyciski.
0: Change the button mapping for the L button. But change the button mapping for the up button. Change the button mapping
2: no
0: for the left button.
2: No i po prostu
0: button.
2: Klikamy tutaj i naciskamy przycisk zapewne, na jaki chcemy zmapować i tak to działa. I tu można dosłownie wszystko zmapować, co się chce. Czyli możemy na przykład w teorii przemapować ten przycisk Capture albo Game Chat, jak go nie używamy, na coś innego. No nie wiem na co na przykład, no ale no opcja taka jest.
0: Change button. Joy-Con 2 L. System settings. No i... Change button mapping. Change button mapping from quick settings. Disabled. Toggle button.
2: Można zmieniać.
0: 213. When this option is enabled, you can change button mapping from quick settings. Hold the home button.
2: Nie wiem w sumie po co taki przełącznik. Można było po prostu dać tą opcję, żeby sobie tam była.
0: Enabled.
2: O, jest taki.
0: Disabled, enabled, disabled.
2: Przełączniki też mają swoje dźwięki.
0: Enabled. Text size. Default. Button.
2: Mamy rozmiar 13. Tekstu.
0: Bold text. Disabled.
2: Pogrubienie toggle tekstu.
0: 4 of 13. High contrast. Disabled.
2: Wysoki toggle kontrast.
0: Button. 5 of 13. Zoom. Disabled.
2: Powiększenie. I tu uwaga.
0: When this option is enabled, you can activate the zoom feature by pressing the home button twice in quick succession.
2: No właśnie, mamy skrót taki jakby dostępności co do zooma, bo naciskając dwukrotnie home, kiedy jest włączony, otwiera nam się takie okienko, to chyba nie jest czytane w ogóle, ale otwiera nam się takie okienko, gdzie możemy sobie ustawiać powiększenie, powiększać dane elementy.
0: Change display colors. Default. Button.
2: Tutaj kolory wyświetlacza.
0: Mono audio. Disabled. Toggle button.
2: Audio.
0: 8 of 13. Text to speech.
2: No
0: enable text to speech.
2: Screener.
0: Enabled. Toggle button. 9 of 13. On screen text will be read out loud. Press and hold a control stick to play the voice text again. This feature might not be available for all screens.
2: No i właśnie, że była informacja o tym, co już mówiłem, że można dowolny z analogów przytrzymać, żeby powtórzyło jakby wszystko. No i że niektóre ekrany nie są czytane. No ale mamy też...
0: Mono, text to speech, voice type, voice one, button.
2: No właśnie, mamy głosy. Do każdego języka mamy dwa głosy, męski i żeński. Jakby ten męski to taki dziwny, bo to są generalnie to są głosy read speaker, czy też voiceware. Jeden z tych głosów, głosy tej firmy są na przykład używane w The Last of Us. Też tak, też taka ciekawostka. Tylko, że to są głosy takie jakby w wersji kompaktowej na urządzenia właśnie takie no nie wiem, jak to powiedzieć, embedded, takie zagnieżdżone.
3: No właśnie, urządzenia smart.
0: Vertical list.
2: No i mamy głosy. No i ten drugi, co brzmi tak.
4: Text to speech. Voice type. Voice two.
2: Taki.
4: Button.
3: No tutaj naprawdę słychać, że to jest głos kompaktowy, tak.
2: Tak. To jest generalnie, mam ustawiony teraz język UK i Australia, angielski. Bo jest też oczywiście US.
4: Enable text to speech. Voice type.
2: Zmienię to, bo
4: voice one.
2: Nie ładnie tak brzmi.
0: Text to speech. Text to speech speed.
2: I mamy prędkość.
0: Slider.
2: No i najszybciej jak może to iść.
0: 300%.
2: To już.
0: Text to speech volume. 101%. Slider. 12 13.
2: To już naprawdę.
3: Nie jest źle.
2: Robi wrażenie.
3: Tak.
2: Ja to zwolnię może.
0: 109%.
2: Nie no trochę.
0: 125%. 149%. 161%.
2: Chyba tak jest dobrze, tak?
3: Myślę, że tak, no zwłaszcza to jest interfejs po angielsku, więc tutaj no po prostu tłumaczymy na bieżąco, tak?
2: Tak.
0: Text to speech volume. 101%.
2: No mamy slider. Głośność 12 13. Samego screenera.
0: Change speech to text and text.
3: O ile można to podgłośnić? Jak to jest 101% w tym momencie?
0: 101%.
2: Oj, mocno slider. Można podgłosić. Na tyle, że ogłuchniesz chyba, jak ci to podgłoszę.
0: Change speech to text and text to speech during game chat. Button.
2: Tu można 13 of 13. Zmieniać jakby między odczytywaniem czatu, a jakby wpisywaniem tekstu przez mowę.
3: To jest dla osób, które nie mogą komunikować się werbalnie. No, też dużo konsol ma takie opcje. Tutaj możemy po pierwsze chyba mieć napisy na ten tekst wyświetlane, tak, czyli mamy rozpoznawanie mowy dla osób niesłyszących, ale też jakby ktoś może połączyć się z czatem głosowym, ale wyświetlić sobie klawiaturę i wpisywać tekst. Tutaj chyba można ustawić, jaki głos ma to czytać.
2: Tak, bo patrz.
0: Change speech to text and text to speech during game chat.
2: Tu jest.
0: Change speech to text. Display speech as text. Disabled.
2: Tak, rzeczywiście.
0: Vertical list. One of five.
2: Transkrybuję.
0: Game chat session participant speech will be displayed on screen as text. Language. Match console language. English.
2: O,
0: UK.
2: Button. Sobie
0: two of five.
2: Język.
0: Please change the change text to speech.
2: O.
0: Change speech to text. Language. Match console language. English. UK. Button. Two of five. Please change the language here if you would like to speak in a different language than the one set for the console. Other Aha. users in a chat session will also need to change the setting on their console if their speech is not converted properly.
2: No, czyli tutaj można niezależnie od języka konsoli sobie zmienić ten język.
0: Change text to speech. Convert text to speech. Enabled. Toggle button.
2: O, właśnie, to jest dla nas przydatne.
0: Enter text will be converted to speech and played for participants in a game chat session.
2: Jeżeli ktoś pisze tekstowo, to będzie nam po prostu czytała synteza.
0: Voice type. Voice one.
2: Można wybrać button. Głos.
0: Language.
2: No
0: match console language. English. UK.
2: Język.
0: Button.
2: Odczytywanie. Szkoda, że nie można.
0: Please change the language here if you would like to use this feature with a different
2: ustawiać.
0: Language than the one set for the console.
2: No text to speech.
0: Change speech. Access data management. Button.
2: Zarządzanie danymi.
0: System memory, space available, 195 GB, microSD express card, not inserted.
2: No i tutaj się możemy dowiedzieć, jak chcemy zawsze, ile mamy pamięci wolnej. Ja nie mam włożonej karty pamięci, więc powiedział mi, że karta microSD express nie włożona. No i 195 GB mam dostępnej pamięci systemowej.
5: W międzyczasie nam się pojawiło kolejne pytanie od Borysa. Napisał do nas tak. Witam ponownie. Mam pytanie dotyczące subskrypcji Nintendo Switch Online. Jak kupujemy subskrypcję?
2: Subskrypcja raczej z poziomu też komputera. Ja ci tego nie powiem, bo ja subskrypcji nie kupowałem i raczej w najbliższej przyszłości nie zamierzam, bo no jeszcze tak dopowiem, że ja tą konsolę kupiłem przyszłościowo, że tak powiem, bo czekam bardzo na gierkę, która wyjdzie z serii Rhythm Heaven, czyli Rhythm Groove. Może ktoś słuchał tych podcastów o serii Rhythm Heaven, pojawiło się o wszystkich grach, jak do tej pory, które wyszły. Dawno nowych nie było, no a została zapowiedziana w tym roku gra Rhythm Groove i ona wyjdzie w przyszłym roku właśnie na Switche jedynki i co za tym idzie też dwójki. No więc ja postanowiłem sobie taką konsolę nabyć, bo prędzej czy później i tak to bym musiał zrobić, a te konsole niestety nie tanieją. Tak więc...
3: Ale można przypuszczać, że to się pewnie da, tak jak mówiłeś, przez stronę zrobić, tak? Pewnie jest jakaś strona,
2: tak,
3: gdzie po prostu można...
2: Przez stronę się na pewno da zrobić. Po prostu robimy to... Najlepiej to robić przez Nintendo UK, bo na przykład Nintendo Polska, ciekawe, Nintendo Polska to jest tak naprawdę czeski dystrybutor i tam nie ma e-shopu, no bo też no, konsola nie jest w języku polskim, więc po co by miał być na stronie e-shop polski?
3: Ja od razu może zapytam, jak to wygląda w takim razie, że po prostu podczas, nie wiem, tworzenia konta wybierasz, z jakiego regionu chcesz korzystać, czy po prostu możesz trochę tak, nie wiem, na Battle.net na przykład się przełączać między tymi regionami?
2: Wybierasz.
3: Z jakiego podczas regionu? Tworzenia konta.
2: Tak.
3: Okay.
2: Bo na przykład, no bo niby konsola jest, bo teraz tak, konsola w teorii, znaczy w praktyce też, Switche nie mają ograniczeń restrykcyjnych, jeśli chodzi na przykład o kartridże. Na całym świecie są jakby... No, można sobie przywieźć skądś kartridża, włożyć do takiego Switcha i to będzie działało. Nie ma żadnych restrykcji, tak jak było kiedyś na konsolach Nintendo. Ale taka ciekawostka, w Japonii są sprzedawane dwa warianty Switcha. Jeden tańszy, właśnie z blokadą regionalną, a drugi droższy, czyli właśnie ten International, co ja na przykład tu mam. I na to też trzeba uważać, jak się na przykład importuje konsolę, żeby no nie zaimportować z Japonii właśnie takiej z ograniczeniami na gry japońskie, no bo wtedy sobie europejskiego kartridża nie włożymy, ani nie pobierzemy gry.
3: Kupimy nie, bo ja nawet języka nie zmienimy na chociażby angielski.
2: Pewnie tak. Aha, no jeszcze taka jedna rzecz a propos kupowania, bo na to się też można naciąć. Switch V2 to nie Switch 2, więc jak ktoś kiedyś znajdzie w okazyjnej cenie Switcha V2 i sobie myślę, o, będę miał dostępną konsolę z czytnikiem ekranu, no to nie. Switch V2 to jest druga rewizja Switcha 1 i na to trzeba uważać, żeby się nie naciąć po prostu. To jest też, wydaje mi się, taka istotna informacja.
3: Czyli szukamy Switcha 2, a nie Switcha V2.
2: Tak. Bo o tym też się niedawno właśnie dowiedziałem. Tych Switchów V2 też jest wystawionych, bo ludzie sobie wymieniają, więc no...
3: No tak.
2: Jak szukamy po serwisach aukcyjnych, to należy uważać. No dobra, bo ja tu zablokowałem w międzyczasie, żeby nam to nie mówiło. No właśnie, mamy wstrzymane teraz... Ustawienia i teraz.
0: Press the same button three times. Press data management button. Vertical list. 8 of 18. System memory. Software data. Move data between console / micro SD express card.
2: Button. Tu możemy przenosić nasze oprogramowanie między kartą pamięci a konsolą.
0: No micro SD express card was found. Please insert a micro SD express card into the console.
2: Nie
0: always
2: mam karty.
0: Turn off the power before inserting a micro SD express card. OK. Button.
2: Dostaliśmy informację.
0: About micro SD Express cards.
2: O, button. Możemy też sobie poczytać o kartach. Micro SD Express. No jest, to jest nowość tak naprawdę. Nintendo Switch 2 to jest pierwsze urządzenie takie ogólnodostępne, które używa tego typu kart. Więc no tutaj trochę informacji jednak jest. Generalnie, też może powiem, oprócz aktualizacji takich systemowych, pojawiają się też takie pomniejsze aktualizacje funkcji. I one się jakby triggerują dopiero wtedy, jak spełniony jest jakiś warunek. Czyli na przykład, jeżeli włożymy kartę Micro SD Express, to nam się nagle pojawi, żeby używać karty Micro SD Express, należy zaktualizować oprogramowanie. No i pojawia nam się taka aktualizacja i wtedy aktualizujemy. Ja to zrobiłem na taki pokrętny sposób, bo sformatowałem zwykłą kartę SD na exFAT, czyli tak jak Switch używa tego, jedynka, żebym po prostu myślał, że to jest karta ze Switcha jedynki. Włożyłem, wyskoczył mi oczywiście błąd, docisnąłem Home, żeby jakby pominąć ten błąd, przejść do ekranu głównego. No i tam dalej do właśnie tych zarządzania danymi tutaj. I tam można zrobić takie coś jak zaimportować sobie screenshoty i wideo z gier. Ja to po prostu kliknąłem, no i nagle, o, bo kartę pamięci mi wykryło i że mogę sobie pobrać tą aktualizację. No taki pokrętny sposób, ale no tak. No i też do niektórych języków, jeżeli chcemy sobie w innych językach pokorzystać, to też nagle się pojawia, ale to nie przy wszystkich, pewnie przy tych, które były dodane jakby po samej premierze konsoli. No to pojawia nam się, żeby używać TTS-a w tym języku, to należy pobrać aktualizację. No i pobiera nam się taka aktualizacja, się restartuje i można używać. Też taka ciekawostka fajna, że pomniejsze aktualizacje również występują. Nie trzeba czekać na aktualizację systemu.
0: Okay. About micro SD Express. Okay. Software data. Quick delete. Button.
2: O, tu można szybko usunąć jakieś gry.
0: Manage software. Button.
2: Tu można zarządzać oprogramowaniem.
0: Manage software. Mortal Kombat 11. Played in the last week. System memory. 32.5 gigabytes. Total. 32.5 gigabytes.
2: Ile używa? Button. Możemy sobie vertical sprawdzić poszczególne gry.
0: System memory. Space available. 195 gigabytes. Micro SD Express card. Not insert. Rock the Investigator. Oj. Last played a week or more ago. System memory. 2.3 gigabytes. Total. 2.3 gigabytes. Button.
2: No właśnie. Możemy sobie tak sprawdzać, co tutaj nam ile używa. W sumie, jeżeli gramy tak po niewidomemu, to raczej karta Micro SD Express nam się nie przyda, bo raczej takich gier, co aż tak dużo pamięci zajmują, to nie będziemy grać.
3: No chyba, że ktoś bardzo, bardzo dużo rzeczy sobie pościąga.
2: Tak, ale nawet taki Mortal Kombat 1, który swoją drogą ma TTS-a normalnie na Switchu, więc można śmiało kupować, tylko że na Switcha 2 na ten moment przynajmniej nie jest on dostępny z powodu jakichś problemów z zasilaniem, w sensie, że ludzie jakby tracili postępy z gry, jak usypiali chyba w czasie rozgrywki czy coś takiego.
3: Aha, no bo był moment, że pamiętam, że on był dostępny, bo tam ludzie pokazywali, tak, że to działa. Działało, tak, przynajmniej w teorii. Jak się...
2: Znaczy, ja się tak zastanawiam, bo on nie jest dostępny jakby na e-shopie takim, z poziomu konsoli nie da się go pobrać, ale wydaje mi się, że jakbym go kupił przez stronę, to było właśnie tak samo jak z tym YouTube'em, że on by się jednak pobrał na tą konsolę. Tylko że no później albo bym działał, albo nie. No. Ale Mortal Kombat 1 na Switcha ze wszystkimi dodatkami waży tylko 40 par gigabajtów, w porównaniu do tych 100 ileś tam na PC-cie na przykład, więc no te gry nie są aż takie duże mimo wszystko. Tym bardziej, że dostajemy, ja mówię o Definitive Edition, czyli właśnie z tym rozszerzeniem.
3: Ze wszystkimi dodatkami, tak.
2: Chaos, coś tam.
0: Nintendo, Rock the Investigator, Last Play, Nintendo no Switch to Welcome Tour, Software Data, Save Data, Save Data Cloud, Button.
2: O, mamy zapisy gier. No i właśnie, żeby mieć zapisy w chmurze, trzeba wykupić abonament. Nintendo Switch 2 Online. Jeżeli abonamentu nie mamy, to możemy sobie przenosić save w taki sposób, no ręcznie między konsolami po prostu, że transferować. Ale no jakbym na przykład więcej niż jedną konsolę, no to raczej no, nie ma sensu w naszym przypadku, no to save się same nie będą synchronizować, bo no, jak mamy grę na dwóch konsolach.
0: Software, save data.
2: Należy mieć na uwadze.
0: Please wait.
2: Kliknę sobie.
0: A paid membership to Nintendo Switch Online is required.
2: No właśnie.
0: You can try out the service with a free trial. Nintendo eShop. Button.
2: No właśnie.
0: 3 of 3.
2: No i wymagana jest ta subskrypcja.
0: Key features of this service. Button.
2: No, tu możemy wyświetlić te funkcje. Czyli
0: text on some screens cannot be read aloud on this point.
2: No właśnie.
3: Przeglądarka pewnie otwiera.
2: Tak. Przeglądarka. W ogóle ktoś takiego haka znalazł. Dziwnego. O właśnie. Zwiastuny. No. Ktoś takiego haka znalazł. Takie śmieszne dosyć anegdotka. Jest coś takiego jak browser DNS i to pozwala sprzętom, które jakby nie mają tak przeglądarki w menu, które nie mają przeglądarki w menu, pozwala na jakby otwarcie takiej wbudowanej przeglądarki. No i na przykład jeżeli mamy no w wielu sieciach Wi-Fi trzeba się zalogować, żeby no, na przykład w miejscach publicznych są takie sieci Wi-Fi, gdzie trzeba się zalogować, żeby z nich korzystać. No i w takim przypadku no, wyświetlana jest przeglądarka. I to polega na tym, że to wykorzystuje tą przeglądarkę jakby i można tam sobie otworzyć na przykład Google'a i inne rzeczy. I ostatnio taki gościu na YouTubie pokazywał na Switchu 2 właśnie. I on tam otworzył właśnie Google'a, mógł sobie normalnie wszystko szukać. No ale jak próbował otworzyć wideo na YouTubie, no to już niestety nie poszło, bo ta przeglądarka aż taka zaawansowana nie jest. Bo ogólnie sprzęt przeglądarki sam w sobie nie ma. Żadnych opcji takich multimedialnych też nie ma. No chyba, że ktoś zrobi aplikacje typu właśnie jak są YouTube i inne. No i co? No i po prostu to taka fajna ciekawostka jest, że komuś się jednak udało takie coś odpalić. No i tam jest limit chyba 20 minut, jak w ciągu 20 minut się nie zaloguje do takiej sieci, to wywala. No i gościu musiał co 20 minut tą przeglądarkę znowu otwierać, nie? No. No ale do awaryjnego czytania Wikipedii może... Może. No tylko nie dla nas oczywiście.
3: No tak.
2: No tak.
0: Save data cloud. Software data. Save. Transfer your save data. Button.
2: O właśnie. Możemy transferować ręcznie.
0: Transferring save data. Connect to a nearby console to transfer save data. Save data can only be transferred between users that are signed into the same Nintendo account. Send save data to another console. Button.
2: No i można
3: to między konsolami.
0: One of two.
2: Tak.
0: Receive save data.
2: O, można też odebrać.
0: Two of two. Save data. Delete save data.
2: Można usunąć.
0: Screenshots and videos. Manage screenshots and videos.
2: No właśnie, i tutaj
0: button.
2: Właśnie z tego menu sobie pobrałem aktualizację do karty pamięci.
0: Data management. Button. Vertical list. User.
2: No dobra, ale to nieważne.
0: Data management.
2: Właśnie mamy tu zarządzanie danymi.
0: User.
2: Mamy użytkownika.
0: 9 of 18. VIP potato. Button.
2: No
0: vertical
2: i tu jestem ja.
0: One of three.
2: Tu można sobie...
0: Skip selection screen. Enabled.
2: Właśnie.
0: Toggle button. 2 of 3.
2: Normalnie...
0: Skip the user selection screen. It may still be displayed in some cases, depending on the software.
2: Normalnie jak za każdym razem, jak uruchamiamy jakąś grę, to się pojawia nam wybór użytkownika, czyli kto gra. Tak jak na Netflixie na przykład mamy kto ogląda i właśnie na innych serwisach streamingowych. Tak samo mamy tutaj. No ja sobie to włączyłem, żeby pomijało, no bo po co, skoro tylko ja używam konsoli.
0: Add user.
2: No i tu
0: button.
2: Można dodać kogoś 3 of 3. Jeszcze sobie.
0: User. But controllers and accessories. Button.
2: O. Tutaj mamy ustawienia kontrolerów i akcesoriów.
0: Audio. Controllers and change controller grip slash order. Button.
2: No i tu mam to samo, co mieliśmy tam w tym menu na ekranie głównym.
3: No to jest chyba trochę więcej.
0: Button settings.
2: Tak. Tu tutaj mamy mapowanie tych przycisków, co są na charging gripie. No tak, one też są na Pro Controllerze i one są tak jakby z tyłu. Coś takiego jak właśnie jest w tych handheldach wszystkich, że są przyciski z tyłu jakby. Nie oglądałem tego nigdy, ale tak to sobie wyobrażam.
0: Controller vibration enabled.
2: O, toggle mamy button. Haptykę.
0: 3 of 15. The vibration feature will be enabled for controllers that support it. Vibration for alarm notifications can be changed from notifications then alarm notification settings.
2: O właśnie. Czyli że będzie włączone dla kontrolerów, które to wspierają i że możemy sobie zmienić wibrację do alarmów w ustawieniach powiadomień.
0: Update controllers button.
2: O, tu możemy pobrać
0: update connected controllers. Some controllers cannot be updated.
2: Na przykład o sobie.
0: All controllers are already up to date. Okay.
2: No tak. Button.
0: System settings. Joy-Con 2 mouse controls enabled.
2: O, toggle button. Właśnie.
0: 5 of 15.
2: Myszka.
0: To start using mouse controls, put the edge of the Joy-Con 2 where the sync button is down on a flat surface. Even if this option is disabled, mouse controls may still be usable in supported software.
2: No, czyli żeby używać tego trybu, to kładziemy Joy-Cona na płaską powierzchnią, tam gdzie jest przycisk do synchronizacji. No i że nawet jeżeli to jest wyłączone, to w niektórych w niektórych jakby grach nadal można tego używać.
0: Update Joy-Con 2 mouse sensitivity default.
2: O, tutaj jest
0: button. 6 of 15.
2: Czułość tej myszki.
0: Cursor speed settings may not apply to all software.
2: Czyli szybkość kursora.
0: Update Nintendo Switch 2 camera button.
2: O właśnie, kolejne akcesorium, czyli Nintendo Switch 2 camera. To jest tak naprawdę kamerka zwykła na USB-C. Dla mnie nie ma sensu tego kupować, w szczególności jako osoba niewidoma w sumie, bo po co. A nawet jeśli, to można dowolną kamerę na USB-C sobie podłączyć do tego Switcha i ona będzie działała.
0: Test USB camera button.
2: O, tu można przetestować kamerkę.
0: USB keyboard. English, US. Button.
2: O, właśnie, tu mamy klawiaturkę. Na USB możemy sobie podłączyć i wybrać język.
0: Calibrate control sticks.
3: Ale z ciekawości, czy tutaj jest polski?
0: USB keyboard. Nie. English, US. Button.
2: Też nie ma, więc mamy, jak mamy hasło z polskimi znakami, czy coś z polskimi znakami, no to mamy problem. Niestety.
0: Calibrate control sticks.
2: Tu możemy kalibrować analogi. To jest też takie śmieszne.
0: Calibrate także control sticks. Tilt and hold the control stick you want to calibrate.
2: O, czyli musimy jakby przesunąć i przytrzymać.
0: Please check the following. One, a plus symbol is shown instead of a circle when not moving the control stick. Two, the circle color changes when the control stick is rotated out of its area.
2: Press
0: the X button to calibrate if the control stick is not working as expected. Calibrate with the X button. Return to default settings with the Y button.
2: No właśnie, możemy skalibrować X-em i domyślne ustawienia Y-kiem. No i teraz jak sobie kręcimy. Takie są dźwięki. Jak puszczamy.
3: To jest rozwiązanie Nintendo na dryftowanie w pewnym sensie, tak?
2: Tak.
3: Programowe.
2: Tak. Jak trzymamy, to właśnie jest taki dźwięk, jak puszczamy, to jest taki i w ten sposób po niewidomemu nawet możemy sprawdzić, jak czułe są te analogi. Czyli to jest też fajne, że nie tylko kolor, ale jest też dźwięk na to.
0: Calibrate control sticks. Calibrate motion controls. Button.
2: O, tu można skalibrować czujniki ruchu, bo każdy z Joy-Conów ma czujnik ruchu. Można nim machać. W ogóle w tym Welcome Tourze jest coś takiego, że jest jakby grzechotka i po prostu machamy tym Joy-Conem i taka grzechotka jest. No śmieszne. Jest też chyba gdzieś piła, że po prostu mamy takie uczucie, jakbyśmy coś po prostu cieli piłą, taką ręczną, do drewna. Ja bym naprawdę chciał to spróbować, tylko nie mam z kim tego przejść. No, ale po prostu śmieszne rozwiązania tam są, tylko że tam trzeba raz zadokować konsolę, raz ją używać tak w inny sposób. Tam trzeba akcesoria dokupić, typu kamera. Więc to.
3: Czyli nie dość, że kupujemy sobie jeszcze dodatkowo ten Welcome Tour, to jeszcze.
2: Akcesoria.
3: A jeszcze akcesoria, no?
2: Tak.
0: Test input devices. Button.
2: Tu możemy.
0: 12 of 15. Check for problems with controllers or the touch screen.
2: Urządzenia do wprowadzania. No i
0: test
2: to jest
0: devices.
2: Fajne.
0: Test controller buttons. Button.
2: że tu się możemy nauczyć przycisków. O, bo tu mamy, no właśnie, kontroler.
0: The symbol for what you press will appear here. You can end the test by holding down any button. Unable to check the home button, the capture button, the C button, power button, volume buttons or sync button.
2: No dobra, no że nie możemy sprawdzić przycisku sync, power, capture, home i tych właśnie i C i przycisku głośności, ale cała reszta to nam tu mówi.
0: The plus button.
2: Plus.
0: The minus button.
2: Minus. Możemy nacisnąć.
0: The right stick. The left stick. The A button. The X button.
3: Super.
0: The Y button. The B button.
2: No, także tutaj.
0: The down button. The up button. The right button. The left button.
2: No i się dowiemy terminologii, jaką oni mają na bampery.
0: The R button. The L button.
2: Czyli RL to są bampery.
0: The ZR button.
2: ZR i ZL to są triggery. Tak sobie oni to wymyślili. No a GL i GR to są właśnie te od spodu, co są, co ja ich nie mam tutaj. No i przytrzymamy.
0: Test input devices. Test
2: przytrzymując dowolny przycisk, wychodzimy z tego trybu.
0: Check if the test input devices. Nintendo Switch Pro controller wired communication. Disabled. Toggle button.
2: Tu możemy włączyć.
0: 13 of 15. If this option is enabled, the Nintendo Switch Pro controller will communicate with the console via wired communication when connected to it using the USB charging cable. The NFC touchpoint on the Pro controller will be disabled while the controller is using wired communication.
2: Tak, ale że jak to włączymy, to NFC na Pro kontrolerze będzie wyłączone, niedostępne. Czyli NFC jest tutaj używane do tak zwanych Amiibo. Może ty to będziesz w stanie lepiej opisać, bo ja nie do końca...
3: To są bodajże takie figurki, czyli znów kolejna rzecz, którą można dokupić, tam tak, tak jest dużo, to się zbiera i to w niektórych grach nam pozwala różne rzeczy odblokowywać, z tego co wiem.
2: Tak.
0: Swap the A button and the B button.
2: O, tutaj można sobie zamienić A i B. You can swap the button mapping for the A button and the B button for each controller you use. This option is not available for controllers that do not have the A button and the B button. Czyli jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że no na dole jest te A, a po prawej jest B, a nie odwrotnie, to może sobie to zmienić na taki bardziej Xboxowy typ. Tylko że X i Y już na przykład się nie da zamienić miejscami.
0: Swap the A button and the B button. Disconnect controllers.
2: No i tu
0: button.
2: Można 15 sobie kontrolery.
0: Controllers and accessible audio. Button. 11 of 18.
3: Przed audycją jeszcze mi mówiłeś, że w razie sytuacji, gdybyśmy na przykład jeden z tych Joy-Conów zgubili, można jeszcze jakoś go wywołać.
2: Właśnie, właśnie. I teraz tego szukam. To jest chyba tutaj.
0: Press the L button plus the R button on the controller.
3: Może musisz któryś odczepić.
0: The minus button or the plus button to search. Controller not connecting the minus button or the plus button. Press the A button when you're ready.
2: Nie no, to nie było tutaj. System set, to GL slash GR button, controller vibration,
3: update controllers. Może na tym panelu na dole, na tym ekranie głównym.
0: Joy-Con 2 mouse control, mouse sensitivity, update Nintendo's, test USB cam, controllers and audio, button, controllers and accessories, change controller grip slash order.
2: Jeszcze niedawno to robiłem. A właśnie, dobra, bo tutaj jest search.
0: On the controller you'd like to use.
2: Dobra, już wiem.
0: Or the minus button or the plus button to search, controller not connecting with the minus button, is the controller paired to the console? Pairing Joy-Con two controllers. Before you can use a controller, it needs to be paired with the console. Is the controller paired to the console? Is the controller paired to the console? Is the battery charged? If the player has the button mapping been changed, you can are unwanted controllers connected? To disconnect an unwanted controller, press its sync button briefly. Press the L button plus the R button on the controller you'd like to use.
3: Hold the minus button or the plus button to search.
0: Controller not connecting with the minus button or the plus button.
3: Na ekranie głównym.
0: System settings. Change controllers and accessories. Button.
2: To jeszcze raz sprawdzimy, bo ja to naprawdę bym chciał pokazać.
0: Controllers.
3: Może i też mi nie wiem, właśnie.
0: Change grip slash order. Button.
2: No tylko, że...
0: Search the controllers.
2: O, właśnie, button. To jest to, dobra.
0: Two of five.
2: To jest to, to jest do szukania.
0: The vibration feature will be used to search for controllers.
2: O.
0: Press the L button or the R button on a nearby controller to make the selected controller vibrate. Joy-Con 2, L. Button. Vertical and horizontal list.
2: O, i tu możemy sobie wybrać kontroler.
0: There's another list below.
2: Możemy...
0: Invalid button. If controllers can't be found. Button. Horizontal list.
2: No, czyli możemy 9 kontroler.
0: There's another list above. Close. Button. Invalid button. Invalid button. 10 of 10.
2: A nie, 10 kontrolerów.
0: Invalid button. Joy-Con 2, L. Button.
2: No i dobra. No i teraz będzie głośno, bo jak przytrzymam... O. Najpierw jest ta wibracja właśnie, haptyka. Nie wiem, czy to było słychać. Takie,
3: słychać, tak.
2: Takie buczenie. Tak, to jest właśnie haptyka, a później taki pisk. I tak długo jak trzymam, to będzie tak robiło. No i w ten sposób możemy odnaleźć zgubiony kontroler. No jak wszystkie zgubimy, no to tak nie odnajdziemy, no ale...
3: No z panelu dotykowego ewentualnie, no my nie. No, ale my nie. Teoretycznie to...
2: Controllers. No, także to też taka fajna ciekawostka. Virtual game cards. Jednak system settings. Sleep. Drzeć to tam się potrafi, dość głośno. System settings. Loop internet. Parental control. User. Control audio. Button. No i mamy teraz audio. Current input and output. Console audio jack. Console microphone. No tak, że mamy wyjście jack i wejście mikrofon.
0: Audio output. Audio output source. Console audio jack. Button.
2: Wybrać źródło wyjścia.
0: TV sound. Automatic.
2: O, tu możemy wybrać dźwięk w TV, automatic. Czyli mamy...
0: Stereo. Możemy wybrać... 5.1 channel linear PCM. Not selected.
2: No właśnie, czy 5.1, czy stereo.
0: Audio output. Console speakers virtual surround. Enabled.
2: Tu możemy włączyć wirtualny surround dla głośników.
0: Virtual surround sound will be used when playing games that support 5.1 channel surround sound.
2: No właśnie, czyli jak gra wspiera surround 5.1, to będzie jakby taki wirtualny...
0: Headphone virtual surround enabled. Toggle button.
2: W słuchawkach też to włączyć.
0: If this option is enabled and headphones are connected, virtual surround sound will be used when playing games that support 5.1 channel surround sound.
3: Czy to ma wpływ na dźwięk interfejsu na przykład też?
2: Nie.
0: Headphone virtual surround.
2: Bo dźwięki są jakby stereo, to nie jest surround.
0: Mute when headphones are disconnected. Disabled.
2: O, to polecam wyłączyć. Bo jak włączymy słuchawki, to się wycisza nam całe audio w konsoli. Musimy nacisnąć przycisk głośności, żeby je odciszyć, jakby. To jest na wypadek, jak nie wiem, w nocy gramy i nam się odłączy, żeby wszystkich nie pobudziło, czy coś takiego.
0: Low maximum headphone volume. Disabled.
2: Tu możemy.
0: 6 of 11.
2: Tu możemy wyciszyć maksymalną, znaczy no.
3: Limit głośności.
2: Tak, to jest ochrona słuchu tak zwana.
0: Test output. Button.
2: O, tu możemy przetestować.
0: Test output. You can use the button below to play sound so that you can test the audio from the output source. Output source.
2: Ale raczej tego nie będę robił, bo to jest głośne. A tam generalnie...
0: Button.
2: Generalnie synteza nam mówi na przykład lewy, prawy, przód, tył i jest odtwarzany jakby biały szum. To w sumie na tym polega, że testuje nam kanały.
0: Audio output. Audio input. Input microphone.
2: No i tu automatic. Mamy
0: button. 8 of 11. Wejście. Microphone noise suppression. Disabled. Toggle button.
2: Mamy 9 of 11. Właśnie redukcję szumu.
0: Microphone input volume 100%.
2: Tutaj mamy głośność mikrofonu.
0: Test microphone.
2: No i możemy przetestować mikrofon. Nie wiem, mogę to zrobić w sumie. No
3: pewnie. Zobaczymy jak.
0: Your voice will be recorded with the microphone you're using, then played back. Once recording has started, please speak towards the microphone.
2: Start tak, recording. Tylko że to będzie słaba jakość.
0: Cancel.
2: Tak.
0: Start okay. Recording. Button.
2: Witam bardzo serdecznie, to jest test mikrofonu Switcha 2.
0: Sound will close. Button.
2: Witam bardzo serdecznie, to jest test mikrofonu Switcha 2.
0: Audio input.
2: Tak. Test czyli, microphone. No, button. Nawet jak wyłączymy tą redukcję, to nadal jakaś tam
0: current
2: jest.
0: Current input and output. Console audio jack.
3: Generalnie no, odczucie mam takie, że do czatu to się nada. Ten dźwięk jest wyraźny, no wiadomo, nie powala, ale no do rozmowy to...
2: No też nie chodzi o to, że my tym będziemy profesjonalnie jakoś nagrywać.
3: Tak, ale to jak właśnie, żeby z kimś pogadać w czasie gry, to myślę, że spokojnie wystarczy.
0: Audio. Display. Button.
2: Mamy teraz wyświetlacz.
0: Console screen. HDR output. Disabled. Toggle button.
2: Możemy włączyć vertical list. HDR-a.
0: HDR output will be enabled for all software. TV resolution, automatic.
2: Rozdzielczość telewizora możemy wybrać.
0: Dock output information, invalid button, 3 of 11.
2: No właśnie, dock, informacje o wyjściu docka, tylko że no nie jest podłączony.
0: RGB range, automatic, button, 4 of 11.
2: Tu wybieramy RGB jakby, no.
3: Barwy kolorów.
2: Tak.
0: Adjust screen size, button, 5 of 11.
2: Możemy dostosować wielkość ekranu.
0: Screen burn and reduction. Enabled.
2: Tutaj ochrona przed wypaleniem.
0: Reduce screen brightness after 5 minutes of inactivity.
2: Tak, czyli że po prostu obniża się jakość, znaczy jasność po 5 minutach bez aktywności, bez czynności, żeby zapobiec wypaleniu pikseli.
0: Match TV power state. Enabled. Toggle button. 7 of 11.
2: No.
0: The TV will be switched on if the console is put in TV mode or if the console is woken from sleep mode when already in TV mode. Switching
2: no
0: off the TV will put the console into sleep mode. Some TV models may be unable to use this feature. Please check the HDMI settings on your TV.
2: Czyli jak włączymy konsolę, to razem z nią włączy się telewizor. Można sobie tak coś ustawić.
0: 120 Hz output. Disabled. Toggle button.
2: No i tutaj 120
0: Hz output will be enabled if both the TV and software you're using are compatible. Compatible TV resolutions are 1080p and 1440p.
2: Tak, tylko że to pod telewizorem chyba.
0: Auto low latency mode, ALLM. Enabled.
2: O, automatyczny tryb.
0: 9 of 11. Auto low latency mode will be enabled for compatible TVs.
2: Niskich opóźnień.
0: HDR output. Always enabled. Button. 10 of 11.
2: No,
0: if always
2: HDR
0: enabled is selected, HDR output will be enabled no matter what software you're using. If adjust HDR. Button.
2: Tutaj można dostosować HDR-a. No
0: display.
2: W sumie
0: Mi.
2: Tyle.
0: Button. 13 of 18.
2: Mi, czyli avatar.
0: You can create your own Mi by combining different face and body parts, then use it with compatible software.
2: Tu możemy...
0: Create slash edit a Mi. Button.
2: No tak, tylko że...
0: Text cannot be read aloud beyond this point.
2: Tylko że tak.
0: System settings. Create Mi. Button.
2: Czyli sobie ludka nie stworzymy żadnego.
0: 13 of 18. Amiibo. Button.
2: Tu mam właśnie ustawienia tego Amiibo.
0: You can edit and delete data saved to Amiibo accessories. Register owner and nickname. Button. Vertical list. Delete game data. Button.
2: No
0: 2
2: i...
0: of 3. Reset Amiibo. Button.
2: No właśnie.
0: Three
2: tutaj możemy zarządzać jakby zapisami na Amiibo.
0: Amiibo. Themes. Button.
2: O, tu mamy motywy.
0: Basic white. Selected. Button.
2: No taki podstawowy
0: list.
2: Biały.
0: Basic black. Not selected.
2: Podstawowy czarny.
0: Button.
2: Czyli ciemny motyw. No i tyle w sumie. Pewnie z e-shopu można sobie kupić jakieś motywy.
0: Themes.
2: Tutaj się pojawia.
0: Button. Notifications. Button.
2: Tu są powiadomienia. Ustawienia powiadomień.
0: Notifications for finished downloads. Enabled. Toggle button.
2: Czyli jak nam się pobierze, to
0: one of five.
2: Nas powiadomi.
0: Friend notification settings. Button.
2: Tu ustawienia powiadomień dotyczących znajomych. To też było w profilu.
0: Platinum point notification settings. Button.
2: To też w profilu było.
0: Alarm notification settings. Button.
2: No i tu ustawienia alarmu.
0: If you set an alarm in supported software, you will receive a notification on the specified day and time.
2: Aha, czyli po prostu to deweloper gry musi zaprogramować coś takiego, ma dostęp do takiej funkcji, żeby przypomnienia i alarmy były na
3: czas. Czyli nie jest tak, że konsola ma swój budzik.
2: Nie, no właśnie, nie jest tak. To musi sobie konkretne gry to muszą wspierać.
0: Notification sound enabled. Toggle button.
2: Możemy włączyć dźwięk w domień.
0: Notifications.
2: Tyle.
0: Sleep mode. Button. 17 of 18.
2: Tryb uśpienia.
0: Auto sleep. Playing on console screen. 10 minutes. Button. Vertical list.
2: To jest w sumie tak jak na komputerze, czyli na baterii, na ekranie konsoli, uśpienie 10 minut.
0: Auto sleep. Connected to TV.
2: No i podłączone 15 minut.
0: 2 of 6. Auto sleep. Playing media content. Enabled.
2: Odtwarzanie media.
0: 3 of 6. Even if this option is enabled, auto sleep will only activate after 4 hours of playback.
2: Aha, czyli że po 4 godzinach odtwarzania ciągłego bez dotykania się uśpi. Może dlatego nie wiem, że ktoś zaśnie na przykład przy oglądaniu filmu.
0: Play console wake up sound in TV mode. Default. Button. 4 of 6.
2: No i tu jest jakiś dźwięk wybudzania przy telewizorze. Nie wiem jak to działa. Bo tu głośność generalnie możemy go ustawić.
0: Default.
2: To wygląda
0: selected.
2: Tak.
0: Quiet. Not off. Not selected.
2: Można
0: wyłączyć. Quiet. Default. Loud. Not selected.
2: No i można tutaj
0: play console wake up sound
2: głośność.
0: And maintain wired connection in sleep mode. Enabled. Toggle button.
2: No i tutaj...
0: 5 of 6. If this option is enabled and the console uses a wired internet connection, downloads will start immediately even when the console is in sleep mode, but the console will consume more energy.
2: No właśnie. Czy ma być zachowane połączenie przewodowe przez Ethernet nawet przy uśpieniu? No jeżeli tak, to mogą być pobierane automatycznie gry, aktualizacje w trybie uśpienia, ale może to pobierać więcej energii.
0: Wake when AC adapter is disconnected. Disabled. Toggle button. 6 of 6.
2: No i tutaj
0: if this option is enabled, the console will also be woken from sleep mode when it is removed from the dock.
2: No i właśnie, czy tutaj ma wybudzić konsolę, jeżeli odłączymy na przykład ładowarkę albo wyjmiemy z docka? Nie mam to wyłączone jednak.
0: Sleep mode, system.
2: No i
0: button.
2: Ostatnia 18 of 18. Zakładka. Czyli system.
0: System update. Button. Vertical list.
2: Aktualizacja 1 of 17. Systemu.
0: Current system version 20.1.5.
2: To jest najnowsza wersja. Możemy
0: sprawdzić. Preparing to update system. System update. System version 20.1.5.
2: No właśnie.
0: Your system is up to date.
2: To jest najnowsza wersja. Update ten wyszedł kilka dni temu. To jest taki mały jakby fix, czyli tam za dużo się nie zmieniło względem funkcjonalności. W czytniku ekranu również się nic nie zmieniło. Przy każdej aktualizacji jakby to sprawdzam z ciekawości.
0: System update. Dock update.
2: button. Tutaj możemy sobie zobaczyć.
0: Update the Nintendo Switch 2 dock firmware. Console nickname: Apotito Switch 2.
2: No tu możemy nazwać swoją konsolę, jak chcemy.
0: Manually unlock screen after sleep mode. Enabled. Toggle button. 4F17. No after exiting sleep mode, press the same button 3 times to continue. The function is disabled when the console is connected to a TV.
2: No i właśnie, czy mamy samemu odblokowywać ekran po wybudzeniu? I że ta opcja jest wyłączona, jeżeli mamy podłączoną konsolę do telewizora.
0: Console lock. Disabled. Toggle button.
2: Tutaj możemy konsolę zablokować.
0: Set a pin so that the console can only be accessed by people who know that pin. The pin will be required when waking the console from sleep mode.
2: Czyli nikt nam nie będzie grał w naszym profilu.
0: Language. English. UK slash Australia. Button.
2: Tu możemy zmienić sobie język. Posłuchać innych głosów. No to za chwilę.
0: Region. Europe. Button.
2: O, tu mamy rejestr konsoli. Możemy wybrać.
0: Date and time. Button. 8:17.
2: Mamy czas godziny.
0: Current date and time. Synchronize clock via internet.
2: No enabled. Właśnie. I tutaj się toggle synchronizuje button. Przez vertical internet.
0: List. One of two. Period. Time zone. Sarajevo. Warsaw. Button.
2: No
0: two
2: i
0: of two.
2: Strefa czasowa.
0: No date and time.
2: Jak tu już button. Jesteśmy.
0: Vertical list. 8:17.
2: No, od razu powie.
0: Current date and time. The 26th of June 2025, 2053.
2: No właśnie. Powie nam datę.
0: Console battery. Godzinę. Percent. Enabled. Toggle
2: tutaj,
0: button.
2: Tutaj trzeba nam 9:17% baterii konsoli.
0: Stop charging around 90%. Disabled. Toggle
2: to
0: button.
2: Ochrona
0: 10:17. If this option is enabled,
2: baterii.
0: The console will stop charging at around 90% in order to optimize the battery life. Even when this option is enabled, there may be times when the console charges to 100% to ensure that the battery level display is correct.
3: Czyli do 90% będzie się ładować bateria, a nie do 100.
2: Tak, w ten sposób nam starczy na dłużej, nie zużyje się. Bo tak, nie
3: no, nowe smartfony też mają teraz podobne opcje.
0: Serial numbers. Button.
2: To mamy numery seryjne kontrolerów i konsoli samej.
0: Important information. Button.
2: To jakieś ważne informacje, typu licencja pewnie, zobaczymy.
0: Important information. Change language with a Y button. One license.
2: Aha.
0: Any software in this console and any updates
2: no,
0: of such software. Important information.
2: Są.
0: But intellectual property notices. Button.
2: No,
0: 13:17.
2: Różne uwagi.
0: Additional
2: dotyczące.
0: Information. Button. 40. Automatic software updates. Enabled. Toggle button.
2: O, tu możemy 15:17. Aktualizacje automatyczne.
0: Share error information. Enabled. Toggle button.
2: No i tutaj 16:17. Danych diagnostycznych.
0: Formatting options. Button.
2: No, ustawienia formatowania. Czyli przywracanie do ustawień domyślnych.
0: Automatic. Important information.
2: Do,
0: serial numbers.
2: Tak naprawdę button. Przeszliśmy przez 11.
0: Stop charging around console battery. Date and time.
2: Mogę pokazać jeszcze
0: button.
2: Jakie języki
0: stop
2: tu
0: charging
2: mamy.
0: Around. Important information. Console battery. Date. Region. Language. English. UK slash Australia. Selected. Button. Vertical list. One of 16.
2: Mamy 16 języków.
0: English. US. Not selected.
3: To w sumie trochę mniej nawet, no bo tutaj już mamy powielony angielski.
2: No tak, 15. No dobra.
0: French. Not selected.
2: Francuski.
0: Button.
2: Nie no, w sumie mamy też dwa hiszpańskie, bo chyba jest Hiszpania i Ameryka Łacińska.
0: French, Canada.
2: No, dobra, jeszcze mamy dwa francuskie. No to już tych języków.
0: German. Not selected.
2: Niemiecki
0: button.
2: Jest.
0: Spanish, Spain.
2: O właśnie, mamy Hiszpania.
0: Button. Spanish, Latin America.
2: Ameryka Łacińska.
0: Italian. Not selected.
2: Włoski.
0: Dutch. Not selected.
2: Ten, no.
3: 9:16. Niderlandzki.
2: Niderlandzki.
0: Portuguese, Portugal.
2: O, właśnie, mamy portugalski i Brazylia jeszcze.
0: Button.
2: No to już odpada nam trochę tych języków.
0: Russian. Not selected.
2: Jest rosyjski,
0: button. Japanese.
2: Jest
0: not selected.
2: Japoński.
0: Traditional Chinese.
2: I o, tradycyjny chiński.
0: But simplified Chinese.
2: O, uproszczony chiński.
0: Button. Korean.
2: No i koreański.
0: Button.
3: 16:16. Tych języków wcale nie jest tak dużo, ale jak na przykład ktoś woli niemiecki, francuski, tak? Albo hiszpański, no to z tych języków europejskich, a może chiński, no mamy rzeczy słuchaczy, którzy znają chiński, no to.
0: Russian.
2: A chiński zaraz mogę pokazać, tylko chciałem też pokazać, o, na przykład jak mam portugalski i klikniemy tutaj, to uwaga.
0: The text-to-speech feature is not available for the selected language. Would you still like to change the language? If you do so, text-to-speech will be disabled. Change language.
2: Właśnie.
3: No i tutaj button. Też dobrze, że ktoś to zabezpieczył na PlayStation, zresztą jest podobnie.
0: UK slash Australia. Button.
2: Vertical tak, mi się wydaje, że ta dostępność to jest trochę tak jak przy PlayStation 4. To tak też zaczynało trochę.
3: Natomiast czasami producenci o tym zapominają. Tutaj dobrym przykładem są telewizory Samsung, gdzie na przykład takiego alertu nie mamy i można
2: o,
3: sobie...
2: Tak.
3: Tak.
2: Tak, ja coś o tym wiem, bo się kiedyś
3: ja
2: tym
3: też.
2: Bawiłem i musiałem na czuja później przestawiać, bo ani sobie tego niczym nie sczytałem, ani nic, no bo właśnie. obcy język, ani mi nikt nie pomógł, bo języka też nikt nie zna.
3: No ja miałem osobę widzącą, natomiast no to był też udzielony telewizor, więc no, ciekawe przeżycie, ale tak. No
2: tutaj trochę się pobawiłem.
3: Tutaj na szczęście takiej sytuacji nie powinno być, no bo nas konsola po prostu zatrzyma przed...
2: No tak. Region. No to zmieńmy sobie język, tak po prostu. English, US. Na co French. Na przykład?
3: No może na niemiecki, taki znany język na francuski.
2: Zmień najpierw na amerykański, pokażę. Okay. The console will need to restart. No właśnie. Any suspended software will be closed. Restart. No to klikamy. Teraz pewnie będzie przydźwięk z mojego line-ina. Przy restarcie albo i nie. Nie. To dobrze. No i zaraz nam się sprzęt uruchomi. I usłyszymy... Press A to start. Press Y to open news. O właśnie. Home menu. Mortal Kombat 11. But no właśnie. Horizontal list. I to jest amerykański. Bardziej mi się właśnie podoba ten brytyjski, bo ten jest taki nijaki. Nintendo Switch Online. Sleep mode. I są większe opóźnienia, jak zauważasz. Virtual game cards.
3: Controllers. No właśnie, może dlatego, że po prostu po zmianie języka tam coś się jeszcze ładuje w tle. System settings.
2: Screen brightness. Nie. Bluetooth audio. Tak
3: nie, czyli ten amerykański głos jest wolniejszy, to ciekawe.
2: Tak, teraz ja
3: też... wolniejszy, faktycznie.
2: Tak, dlatego ja wolę tamten, bo... Manually unlock screen. System lock. Ojojoj. Off. Language. English. US. No zmienimy sobie French. Coś France. Tu jeszcze. Not selected. No tylko coś, co będę rozumiał, bo... French. Canada.
3: German. Francuski albo niemiecki. Spanish. Spain. Spanish. Italian. Hiszpański.
2: Dutch. Ja mogę zmienić tobie na koreański, bo akurat rozumiem.
3: Aha, to ja akurat nie,
2: ale... I właśnie, jak robiłem tak na początku, to musiałem zainstalować aktualizację, żeby to działało. Ale zaraz nam tutaj przemówi ładnie. Więc...
3: Ciekawe, jak tutaj będzie z responsywnością.
2: Tutaj jest dosyć dobrze, bo ja tak używałem konsoli przez jakiś czas, tak po prostu. Okej. Okay. No i dobrze. No i mamy menu. Nintendo Switch Online. Button, slip, 설정. Button. Tu mamy ustawienia. 설정. Jedziemy na dół. Button, 본체. Mamy system. 열 본체 업데이트. 독 업데이트. 벗 본체 닉네임. VR 슬립 해제 시에 오작동 방지. 본체 잠금. 언어. 한국어. 네, 한국어. 선택하고 있습니다. język. 버튼. 새로 리스트. 반체자 중국어. 번체자 중국어. 뭐 그 역시 스프로버 히스키. 아.
3: 뭐 레피.
2: No dobra, no to zmieniamy na australijski.
3: No i generalnie to jest całe menu umówione, nie wiem czy tutaj może jakąś grę możemy szybko pokazać, to przy okazji może jeśli masz taką możliwość, to na przykład odłączyć coś na chwilę wyjście, żeby pokazać głośniki konsoli, myślę, że coś może...
2: Oj, tylko wtedy będzie przydźwięk z kabla, będzie buczenie. Straszne. Nie wiem, jak to rozwiązać zbytnio. Ale mogę pokazać na przykład, jak Joy-Con wibruje. To mi się w broku uda bardzo łatwo zrobić. Bo tu mam, o właśnie, taki dźwięk przy uruchomieniu gry. Teraz nam się tu ładuje. O właśnie. No i mamy dostępność. Oczywiście na samplach bazowano tak samo jak na innych sprzętach. Continue. No i mamy... Credits. Continue. No na przykład. No dobra. Brock apartment. No i teraz jesteśmy w apartamencie Brocka. I odłączę teraz Joy-Cona. O. W ogóle screen reader też działa w grach w takim sensie, że jak na przykład mamy niski poziom baterii, to nas o tym informuje. Jak coś się skończyło pobrać, to nas też o tym informuje. Jak zmieniamy
3: jakieś powiadomienia są czytane.
2: Tak, czyta nam wszystko. Musical instrument. No i tu jest... No dobra. Punch and bag. O, i na przykład tutaj jest ten worek. I uwaga, słychać?
3: Nie.
2: Oj, to nie dam rady pokazać. Teraz?
3: O, coś słychać, tak.
2: Coś takiego, no. No, ciężko mi będzie to
3: pokazać. A może
2: pokazać.
3: Jakbyś może na chwilę ścisz konsolę na...
2: Okej. Okay. A mogę też bezpośrednio do mikrofonu przyłożyć, ale...
3: No, to też myślę, że...
2: Okej, okay. Czyli... Oj. czyli teraz będzie słychać na pewno lepiej. Słychać?
3: Tak, tak. Tak, słychać, słychać.
2: Tak, tak, tak to mniej więcej wygląda.
3: Bardzo precyzyjna ta wibracja, trochę tak jak w smartfonach można to.
2: Tak, taka nietypowa dosyć.

0: Volume 73%.
1: Możemy teraz sobie wyjść.
0: Rock the Investigator.
1: I uwaga.
0: Playing VIP Potato.
1: No właśnie.
2: Button. Mam informację, że grasz.
0: Close software with the X button.
1: Options no możemy zamknąć.
0: There are close the software you are currently using. Any unsaved data will be lost. Close
1: no i
0: button. Two home menu.
1: Zamknąłem.
0: Rock the Investigator.
1: Gierkę. Button.
0: Horizontal list. 1 of 13. Options with a plus button. There are other lists above and below.
1: I tak właściwie z całej konsoli to by było na tyle w sumie.
2: No to, czyli mamy całego Switcha 2 omówionego. Nie wiem, czy mamy jakieś pytania, wiadomości.
3: Sprawdziłem, nie mamy.
1: Jeszcze mogę w sumie trochę powiedzieć.
2: Tak, właściwie chciałem też przejść do podsumowania, więc może zacznij, jak jeszcze coś ten, jak będę chciał dopytać, to...
1: Mamy z takich gier z dostępnością, mamy Mortal Kombat 1, który ma właśnie wsparcie screen readera. Mamy Brock the Investigatora, który bazuje właśnie na samplach. The Veil mamy, gierkę, która jest no, natywną, ma dostępność swoją własną. No i A Western Drama, które też ma jakby taką swoją...
2: No są gry audio typowo, Veil i Western Drama. No tak. tych gier, no, z jednej strony się trochę znajdzie, tak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, no bo na przykład też, nie wiem, 13 Sentinels, to też 13 Sentinels właściwie jest też fajna gra, ale tutaj już musimy się posilić OCR-em, czy to poprzez telefon, kierując telefon na ekran urządzenia, albo poprzez jakąś kartę przechwytującą. Ma wyjść Street Fighter, no generalnie bijatyk jest dużo chyba na tą konsolę i będzie więcej.
1: Będzie Mortal Kombat Legacy Collection, na pewno, z jakiś czas. Jest już Street Fighter 6, jest Tekken 8. No, bijatek jest bardzo dużo.
2: Chyba Skullgirls jest, chociaż tylko tutaj nie mamy udźwiękowienia, to na pewno oryginalnego Switcha, no, ale... I w sumie tym sposobem, tak przechodząc do
1: podsumowania... Jeszcze mogę w sumie coś powiedzieć. To na przykład tak. Teraz są tak zwane keycardy, czyli klucze jakby do gier. Same kartridże nie zawierają danych. I takie... No i one są troszkę droższe, ale mają swoje zalety. No zaletą jest na pewno to, że nie przypisuje się takich kart do konta Nintendo, więc jeżeli nam się gra znudzi czy coś, no to można łatwo sprzedać taką grę, bo no niestety jak kupimy coś na e-shopie, to nie mamy możliwości zwrotu. Czyli jak coś nietrafionego sobie kupimy, no to no niestety, no... Nie ma możliwości, żeby to oddać i dostać z powrotem pieniądze. No a takiego keycarda jednak możemy komuś sprzedać, pożyczyć nawet bez żadnego tam problemu. No minusem takiego rozwiązania jest to, że takiego keycarda musimy mieć albo w konsoli, albo go po prostu ze sobą nosić i wkładać do konsoli, jeżeli chcemy grać, bo gra na przykład będzie pobrana, ale póki właśnie nie włożymy tego klucza tak zwanego keycarda, no to nie będzie to działać.
2: Przypominają mi się czasy, kiedy gry na PC-ta wymagały tego, żeby płyta była włożona do napędu, mimo to, że grę mieliśmy zainstalowaną na dysku.
1: Tak. Jeszcze tak w porównaniu do Switcha jedynki, Nintendo przy Switchu jedynce stosowało taką strategię Blue Ocean Strategy, czyli chodzi o wyróżnianie się pośród po prostu innych producentów konsol. Czyli ta konsola nie miała być wydajna, żeby no, zachować jako taką niską cenę produkcji, ale no, za to miała mieć te gry tak przystosowane, no bo które nie wymagają jakichś tam kosmicznych parametrów. Co jeszcze? No Switch 2 jak wyszedł, to było tak naprawdę kilka premierowych gier. W większości to było właśnie zapowiedzianych, ale jeszcze nie wydanych. Ale dużo gier dostało aktualizacji do Switcha 2, takie Switch 2 Edition tak zwane. Niektóre gry dostały to za darmo, tak jak niektóre Pokémony.

0: ale wtedy bez żadnej dodatkowej zawartości, tylko tam z jakimiś ulepszeniami graficznymi. No a niektóre gry dostały takie coś i trzeba za tą przyjemność dopłacić $10, jak się ma grę na Switcha 1 i się chce właśnie mieć tą ulepszoną na Switcha 2. Oczywiście jak się ma na Switcha 1, to nie trzeba kupować tego ulepszenia, no ale można. Taka ciekawostka. Game karty do Switcha i Switcha 2 są pokryte takim nietoksycznym, kwaśnym czymś, żeby zapobiec próbom zjedzenia ich przez dzieci.
1: Sprawdzałeś, jak to smakuje?
0: Nie mam karta żadnego, ale z tego powodu jest, bo ja tego na początku nie rozumiałem, ale z tego powodu właśnie jest dużo takich filmików w internecie. Próbujemy kartridże na Switcha 2. Dlatego też mnie tak... No i jeszcze w sumie mogę na końcu powiedzieć tak bardziej dla technicznych, co my tu mamy w tej konsoli. No bo tego też nie powiedziałem, a może ktoś będzie chciał wiedzieć. Mamy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, konsola taka bez... Bo tak, bo mamy dwa warianty konsoli. Jest konsola z grą Mario Kart World i w sumie tylko tym się różni, że ma kod w środku na papierku. No i jest też konsola, no właśnie taka bez gry, którą można kupić. W XCOMie, z tego co patrzyłem, tak przykładowo 2200 zł za taką przyjemność trzeba zapłacić. No, dużo. Powiem szczerze. Drożej niż Switch właśnie jedynka.
1: No właśnie, czyli tutaj przystępujemy tak do takich kwestii cenowych. No generalnie to jest też konsola, która, no można się domyślić po jej wyglądzie. A tutaj mamy podzespoły bardziej mobilne, tak? To mamy jakiś procesor Nvidia, z tego co pamiętam, takie, więc
0: tak,
1: tutaj
0: to
1: bardziej...
0: Tak, to też zaraz powiem.
1: A, okej. Okay.
2: A propos ceny, a propos takich rzeczy, to jeszcze tu mamy pytanie, które nam się pojawiło. Kolejne pytanie od Borysa. A co jak kupimy coś przypadkowo? Jak się domyślam, to chodzi o zakupy gier w sklepie.
0: No właśnie o tym mówiłem. Jak kupimy coś przypadkowo nawet, no to niestety no nic nie zrobimy, no bo...
2: Nie ma żadnej polityki zwrotów.
0: Nie ma żadnej polityki zwrotów. Zresztą no, przypadkowo się kupić nie da, bo tam trzeba potwierdzać, że się chce kupić, że płatność...
1: Natomiast jeśli na przykład chcielibyśmy sprawdzić, czy jakaś gra jest dostępna, no to tutaj lepiej, nie wiem, sprawdzić na forum, popytać.
0: Tak, no tak samo jak ja zrobiłem ze Switch 2 Tour, nie? Na przykład chciałem sprawdzić, czy dostępne. No. Wydałem $10, no, niepotrzebnie.
1: Czy nawet w tym angielskim sklepie płaci się w dolarach, czy to jest na przykład tam liczone w funtach?
0: Znaczy w brytyjskim to jest 10 funtów. Tak, wszędzie to jest 10, ale no nie jest niestety 10 zł, chociaż no fajnie by było. Ale nam konwertuje na PLN, jak już przy kasie jesteśmy, że wiemy ile płacimy. Nie płacimy w obcej walucie. Czyli na przykład no, na polskie, co ciekawe, przekonwertowało mi się jako 40 zł, no więc nawet nie te $10 czy tam funtów. Więc są ceny polskie uwzględnione. Okay. No jeszcze tak wracając, mamy ekran dotykowy LCD, 7,9 cala, no tablecik taki. Złącza te USB typu C, to są USB 3.2 Gen 2 typu C. Mamy jacka oczywiście, mamy akumulator litowo-jonowy 5220 mAh.
1: No ile średnio starczy bateria?
0: Do 6 godzin maksymalnie. Chociaż nie wiem, ja nigdy go nie rozładowałem całkowicie.
1: Pewnie zależy od tego, jakie gry gramy, więc tutaj na przykład jak
0: no,
1: ktoś
0: wydaje
1: gra...
0: Wydaje mi się, że jak ktoś powyłącza HDR-y, zrobi minimalną jasność i jeszcze w ustawieniach gier sobie pozmienia na minimalne, no to trochę mu tam wysiemy to konsola, nie? Moc ładowania 60 W. Więc no...
1: Powinno się szybko ładować w miarę.
0: Tak. Mamy customowy procesor, czyli własny, robiony na życzenie Nintendo. bo ze Switchem 2 było, ze Switchem 1 było tak po prostu, że użyto tam, nie wiem jakiej Nvidia Tegra, ale bynajmniej ta Nvidia Tegra miała coś, co pozwoliło hakerom złamać tą konsolę w pierwszy dzień, bo miała pin taki diagnostyczny, do którego się po prostu wpieli, nie wchodząc za daleko w szczegóły. I w ten sposób no, nie dało się tego zapobiec w żaden sposób software'owy i wszystkie pierwsze sprzedane konsole są podatne na tą lukę i zostały w ten sposób złamane. No i Nintendo chciało zapobiec w przypadku Switcha 2 takiemu czemuś, więc współpracowali z Nvidią, żeby zrobić własny chip, który już jest bardziej zabezpieczony. No i to jest Tegra T239. On ma, to jest ośmiordzeniowy z rdzeniami Cortex A78C. I to jest 998 MHz w dock. Tak, 998 MHz, no czyli dosyć jednak mało. A w doku jest to 1,101 MHz. No mamy ten, 12 GB RAM-u LPDDR5X. Pamięć to 256 GB UFS 3.1, jakby to kogoś zainteresowało. Z czujników mamy akcelerometr, w Joy-Conach żyroskop, wibracje HD Rumble 2 oczywiście. Mamy gigabitowy LAN w stacji dokującej. Oczywiście. Pojemność kart pamięci microSD Express maksymalnie do 2 terabajtów. I tak, maksymalny czas pracy na baterii to 6,5 godziny. Tak, jeszcze tutaj co mamy. Może komuś takie liczby bardziej zobrazują, jakie to jest duże, bo ja nie jestem w stanie. Wysokość 114 mm, szerokość 272 mm, oczywiście z Joy-Conami, głębokość 13,9 mm, no dosyć gruby, i 535 gramów, takie coś sobie waży. Mamy jeszcze... Z akcesoriów mamy jeszcze do zakupienia coś, co ja, na co ja się połasiłem, czyli takie etui, które jest dołączane z folią na ekran ochronną. I to etui jest dosyć takie solidne wykonane. Jak się je tak otworzy, to czuć takim takim sklepem z ciuchami, dosłownie, takim właśnie materiałem takim. No i tam możemy sobie, to jest odpinane na zamek, możemy sobie włożyć konsolkę. Mamy też miejsce na dwa te, jak one się nazywają, to co się do Joy-Conów wpina, te strapy, o. I na kilka game cardów, więc takie fajne etui. Naprawdę polecam, szczerze, bo jest solidnie wykonane i jak nam w tym konsola upadnie, no to na pewno się jej nic nie stanie. A co do Joy-Conów, to Joy-Con waży 1,66 gramów. Mamy, każdy z nich ma połączenie. Znaczy, lewy ma Bluetooth, prawy ma Bluetooth, ale prawy ma jeszcze NFC do tych Amiibo. Oba mają też akcelerometr, właśnie jak już mówiłem, żyroskop i czujniki myszy. Każdy Joy-Con ma baterię o pojemności 500 mAh, która starcza na około 20 godzin rozgrywki, no czyli naprawdę no solidnie w porównaniu na przykład do takiego DualSense'a, który no, mi wytrzymuje tylko kilka godzin, nie wiem czemu. Tak. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Można dokupić sobie kierownicę tak zwaną. Czyli to jest kawałek plastiku, do którego wsadzamy Joy-Cona i po prostu nim kręcimy. No i tak naprawdę wszystko robi żyroskop w Joy-Conie i akcelerometr, bo no nic ciekawego tak naprawdę. No i co do stacji jeszcze dokującej, to mamy rozmiar to 115x201x51,2 mm. No i waga to 383 gramy, czyli no dosyć ciężkie. Mamy dwa porty USB 2.0 po boku, jak już mówiłem. No i port LAN, port HDMI, port zasilania. Jest oczywiście jeszcze ta kamera, no ale to nie jest nic wartego tak naprawdę. No i jest jeszcze bardzo wiele gier takich grywalnych, które można sobie kupić. No tylko, że to bardziej z OCR-em, nie? Albo na czuje. Czyli na przykład ta seria Voice of Cards, SNK versus Capcom i te inne takie bijatyki, Rage of the Dragon, Jitsu Squad, też tak z takich bijatyk, Mighty Morphin Power Rangers, Battle for the Grid, Cobra Kai, The Karate Kid, Saga Continues. No i tutaj są jeszcze te kolekcje od SNK, Capcomu, Street Fighter 40th Anniversary Collection, czyli też taki zbiór wydany na 40. rocznicę Street Fightera. Capcom Beat'em Up Bundle, czyli też właśnie takich bijatyk zestaw. Tu są jeszcze Atari Flashback, Atari The 50th Anniversary Edition.
1: Czyli pierwsze gry Atari, jakby ktoś wspominał, tak. Może.
0: Riviera The Promised Land, God Wars Legendary Edition, Fragrant Story, jest właśnie tutaj Dragon Ball Fighter Z, też z takich bijatyk bardziej znanych. Naruto Ultimate Ninja Storm Connection, też z takich bardziej znanych bijatyk. Marvel vs. Capcom Fighting Collection, też taka kolekcja gier z komiksami Marvela w roli głównej. No i z takich Pokken Tournament DX. Jeszcze jak ktoś się uprze, no to może w Pokémony Diamond Pearl Remake. Teenage Mutant Ninja, Street of Rage, Sega Genesis Classics, też pewnie coś się znajdzie. No to są bardziej takie gry, no Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1 oczywiście, Guilty Gear XX Accent Core Plus R, Guilty Gear Strive, Persona 4, tutaj są też seria BlazBlue, też z takich znanych bijatyk, to jest w sumie seria bijatyk połączonych z Visual Novel tak zwaną, czyli taką historią interaktywną. To się po prostu tak przeplata. No i tutaj jeszcze z takich, które się pojawią, to właśnie będziemy mieli tego Rhythm Rage, Mortal Kombat Legacy Collection. No i to tak naprawdę tyle. No i niektóre też z tego abonamentu, klasyczne gry z Nintendo Switch Online, bo na Switchu 2 on jest na tyle potężny, że nawet potrafi emulować, co ciekawe, GameCube'a. Ja się nie mogę doczekać, aż tam się emulacja Wii pojawi, bo to by też było śmieszne, jakby tam jakieś gierki się pojawiły, ale no pewnie nie, bo jednak to jest zupełnie inne sterowanie i no na to raczej bym nie liczył. No zresztą teraz niedługo wychodzi rytm Groove nowy, więc no niestety nie. No czyli taką, jeszcze tak wspomnę, taką konsolą, na której możemy pograć w najwięcej gier z serii Rhythm Heaven, to jest w sumie 3DS, bo możemy sobie zemulować z Game Boya Advance, z Nintendo DS-a jest wsteczna kompatybilność. No i mamy Megamixa 3DS-owego, czyli w sumie tylko sobie nie zagramy w tą wersję na Wii. No i to w sumie tyle, co miałem do powiedzenia o konsoli i grach.
1: Dobrze, tak? Więc tak podsumowując jeszcze może tak zadam jedno pytanie na koniec. Słyszeliśmy dużo o Switchu 2, tak? Jest to bardzo ciekawa konsola, którą możemy grać w pojedynkę albo ze znajomymi. Jest to konsola, na której możemy grać albo w podróży, w łóżku, na kanapie i to zarówno właśnie na tym ekranie, jak i podłączonej do telewizora. Jest to na pewno konsola ciekawa. No, chciałem tutaj zapytać poniekąd, no, co ciebie do tej konsoli skłoniło? No to już w pewnym sensie odpowiedziałeś, tak? Bo po prostu tutaj no, trochę taki future proofing, tak? Planowanie na przyszłość, jakie jeszcze ciekawe gry się pojawią. Jest to konsola ciekawa, zwłaszcza kiedy ona się pojawiła w pierwszej edycji tej konsoli, to ona była ciekawa, natomiast jeśli chodzi o nas, tutaj o osoby niewidome, no to trzeba sobie powiedzieć, że no, Switch teraz ma sporą konkurencję w postaci różnych mini komputerków z Windowsem na przykład, o których też już parę w Tyflo Przeglądzie było, w Tyflo Podcaście nawet, gdzie no, dużo z tych gier też na Windowsa czy na inne konsole też znajdziemy, ale twoim zdaniem byś jeszcze może być warto jeszcze tego Switcha zakupić?
0: Tak, tylko właśnie jeżeli ktoś ma no typowo, że tak powiem, komputer gamingowy albo gra na komputerze i na Steamie ma pokupowane gry, no to musi się z tym liczyć też, że no albo sobie kupi też na konsolę gry, czyli zapłaci podwójnie, albo po prostu sobie na konsolę kupi gry, których na przykład, nie wiem, na PC-cie nie ma, nie, w które nie gra. No i też warto wspomnieć o tym, że w przeciwieństwie do no, komputerowych edycji gier, gry konsolowe no, mają taki minus, że no, żeby grać multiplayer trzeba płacić subskrypcję. Czyli to jest dodatkowe koszta, które sobie trzeba liczyć, jeżeli ktoś chce grać na przykład sobie z kimś w Mortal Kombat przez internet. No to też nieciekawie trochę.
1: No niemniej jednak myślę, że tak już zupełnie na zakończenie no, możemy obaj potwierdzić, że samo to, że w końcu mamy na tej konsoli czytnik ekranu. To jest coś, na co myślę wiele osób czekało. No szkoda, że późno, ale wiecie jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. A też jak ktoś lubi ciekawe dźwięki, no tutaj też no ta konsola jest wdzięczna. Generalnie sprzęt Nintendo zawsze był wdzięczny i fajnie, że nawet my nie widząc tych wszystkich animacji, które są na ekranie też możemy to odczuć. Ten cały interfejs faktycznie żyje, można tak powiedzieć. Tutaj mamy dużo tych animacji. No ale najważniejsze jest to, że mamy ten czytnik ekranu. Szkoda, że nie możemy włączyć go sami. To jest duży minus, więc tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę. Jeśli ktoś tą konsolę sobie kupi, no to albo właśnie jakaś sztuczna inteligencja, albo pomoc osoby widzącej. To jest no, na pewno minus. No, brak wersji polskiej, ale akurat na tym wózku jedziemy wszyscy, łącznie z osobami widzącymi w Polsce. No po prostu tego języka ogólnie nie ma. Ale no, jeśli już tą konfigurację przeprowadzimy, sobie włączymy ten czytnik ekranu, no to na szczęście nawet mimo to, że ten sklep jest niedostępny na samej konsoli, no to mamy kartridże fizyczne, mamy stronę internetową i można tym przez stronę internetową zarządzać, także jeśli ktoś sobie to skonfiguruje, no to do tych wszystkich najważniejszych funkcji, do uruchamiania samych gier, no to na szczęście dostęp mamy.
0: Tak, i wiemy, jaką grę uruchamiamy, możemy sprawdzić, ile miejsca nam zajmuje, możemy pobierać aktualizacje. No, coś tam jednak się zrobić da. Możemy ją dostosować pod siebie, tą konsolę. To jest też ważne, mi się wydaje, bardzo.
1: Tak, no zarówno jeśli gramy sami, albo jak tutaj też rozmawialiśmy, na przykład jeśli może zastanawiacie się nad taką konsolą dla swojego dziecka, może jesteście rodzicami, dziecko was prosi, no to też jesteśmy w stanie coś na tej konsoli ewentualnie skonfigurować, gdyby była taka potrzeba, no ewentualnie gdzieś tą kontrolę rycieską skonfigurować, no to już przez smartfona, więc przypuszczam, że tutaj z tym też nie powinno być problemu. Także no, to jest właśnie najważniejsze, że no w końcu na tej konsoli mamy tą dostępność. Czy warto? No myślę, że na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sami. Na pewno dla wielu osób może bardziej opłacalny być jakiś przenośny handheld z pełnym Windowsem na przykład, ale pewnie Switch 2 zarówno też wśród społeczności niewidomych graczy, ale też pewnie swoich odbiorców znajdzie. No więc myślę, że to już naprawdę wszystko, co możemy powiedzieć o Nintendo Switch 2, chyba że jeszcze chciałbyś coś dodać na koniec?
0: Nie, raczej już wyczerpałem temat. Myślałem, że audycja naprawdę... Ja miałem tak przygotowany materiał, że myślałem, że mi to zajmie dosłownie 30-40 minut, no a jednak fajnie się to... Fajna audycja wyszła. No i... Jestem zadowolony z tego, jak to się udało.
1: No i 2,5 godziny później właśnie udało nam się bardzo, wydaje mi się, szczegółowo temat omówić. Jeszcze też dziękujemy wam bardzo za wasze pytania. Oczywiście, gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania później, no to macie do dyspozycji komentarze pod audycją. Nie wiem, czy Miłosz chciałbyś jeszcze jakiś, nie wiem, adres e-mail do siebie podać.
0: Ja raczej będę odpisywał w komentarzach. Okay. Tak. Jestem też na grupie Tyflo Polska, jak ktoś mnie szuka, też tam może mnie znaleźć, też się udzielam czasami, więc tam można do mnie napisać na Telegramie. No także to raczej tyle.
1: A więc za uwagę dziękuję wam bardzo. Miłosz Nowicki, Piotr Machacz, no i tutaj w realizacji Michał Dziwisz. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu poniedziałek to 5 dzień grudnia 2022 roku. Pierwszy w tym tygodniu Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki, z którym się ostatnio dość często spotykamy. No ale to dlatego, że Patryk ma nam co rusz to do zaprezentowania coś interesującego i tak też jest tym razem. Witaj, Patryku.
4: A witam ponownie, już naprawdę czwarty chyba raz, więc dość szybko to idzie, ale to dobrze chyba.
2: Tak, no ty masz całkiem pokaźną kolekcję różnego rodzaju ciekawego sprzętu, którym się z nami chcesz podzielić, o którym chcesz opowiedzieć. No i fajnie, znowu będzie o telefonie i to takim klasycznym telefonie w nowej odsłonie.
4: Tak, dokładnie, będzie to Nokia 6310 2021, chociaż powiem szczerze, z klasyczną Nokią 6310 to ona ma dość niewiele wspólnego.
2: Gdyby ktoś nie wiedział, jak ta Nokia klasyczna wyglądała, to pewnie za moment o niej nieco opowiemy, żeby sobie albo zdobył ktoś, kto nie wie, tę wiedzę, albo, co niektórzy, żeby mogli sobie ją odświeżyć. Bo ja powiem szczerze, że jak tak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę na temat tego telefonu, to coś mi po głowie świtało, ale... Nie do końca byłem pewien tego, jaki to jest ten telefon. Ja dodam tylko tyle, że jesteśmy na żywo, możecie więc do nas pisać na Facebooku, możecie pisać na YouTubie, możecie pisać na kontakt tyflopodcast.net i też z poziomu aplikacji, zarówno dla Windowsa, jak i dla iOS-a, tej testowej aplikacji, którą napisał Arek Świętnicki. No, Test Flight działa, możecie sobie testować tę aplikację i zgłaszać Arkowi oczywiście wszelkiego rodzaju błędy, które gdzieś tam jeszcze na pewno są. W końcu to pierwsza taka na szerszą skalę publiczna wersja beta, więc zachęcamy do tego, żeby używać, żeby testować i błędy zgłaszać. No i możecie do nas na Zoomie też się wdzwonić. tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tyle tytułem wstępu. Patryku, no to jaka to była ta oryginalna Nokia 6310? Co to był za sprzęt? Pamiętasz? Możesz scharakteryzować, jak ona wyglądała?
4: Tak, mniej więcej. Tak, generalnie telefon, który był szalenie popularny swego czasu. Przez naprawdę dobre kilka lat, bo w dość atrakcyjnej cenie oferował po prostu dużo i... Znaczy dużo, no dla jednego dużo, dla drugiego dużo. Znaczy mało. Ekran monochromatyczny, Bluetooth, a chyba nawet nie miała, z tego co też tutaj nie jestem pewien, ale chyba może nawet miała, tylko jak miała to w wersji tej pierwszej. Wi-Fi oczywiście nie było, GPS-a nie było, ale był, słuchajcie, wąż, no to już od razu zmienia postać rzeczy, nie? Klasyczny wąż.
2: No,
4: no i telefon, który generalnie cechował się wygodną klawiaturą jak na swoje czasy, dość ciekawym wyglądem, przede wszystkim bardzo dobrą baterią, która to miała znaczenie jako... Bo ten telefon był pozycjonowany jako model biznesowy.
2: A to oznaczało wtedy, że co ten telefon miał jako ten model biznesowy?
4: Chodziło o jego wytrzymałość, właśnie jakość wykonania, elegancję, tak? No jakby tutaj bardziej walory estetyczne niż te... Nazwijmy to takie, nie wiem, no w środku, takie bardziej programowe, typu jakiś tam otwieracz muzyczny, radio i podobne, bo tego po prostu nie było, bo nie było to potrzebne.
2: No jasne. A tak z wyglądu, jak ten telefon się prezentował?
4: Ten telefon wyglądał trochę jak taki banan, dosłownie, bo jego, on był leciutko, dosłownie delikatnie, tutaj też to jest w tym nowym, tylko mniej. On był leciutko wygięty w stronę do środka, jakby... Jakby ekran był troszeczkę pochylony w stronę klawiatury i jego tylna część była taka jakby lekko wybrzuszona też. To było związane z tym, że bateria była, co było dość popularne w tamtych czasach, zintegrowana razem z klapką. Tak jak na przykład w laptopach to było też robione często. Myślę, że kojarzysz.
2: No tak.
4: Więc to było w ten sposób zrobione. Telefon też miał dosyć ciekawą w sobie cechę, mianowicie miał trzypozycyjny joystick. Taki okrągły, śmieszny, ale on działał tylko w trzy kierunki.
2: W które?
4: Działał to po prostu dół, góra, enter.
2: Czyli nie było lewo, prawo. Na boki to nie działało.
4: Nie. Telefon występował w dwóch wersjach. Była wersja zwykła, była wersja z i, która tam poprawiała troszeczkę błędów poprzednika, ulepszała jeszcze bardziej baterię, która i tak była dobra. I z tego co pamiętam, dodawała też jakiś tam, no jednak jakiś tam aparat.
2: No tak. Ja pamiętam, że ten aparat to miał taką gumową osłonkę, jeżeli mówimy dobrze o tym samym modelu, że on miał taką uszczelkę charakterystyczną.
4: Tak, tak. Trochę jak Nokia 6630, ale jednak ładniej to było zrobione, bo ona bardziej się jakby wtapiała w ten aparat, a nie wystawała naokoło jak taki pierścień i przysłaniała to, tylko tak właśnie jakby ładnie go otaczała, można powiedzieć.
2: No to tyle historii i co z tego zostało do 2021 roku?
4: Szczerze, to bardzo mało. Ogólnie, zacznę od tego, że telefonu, pudełka jako pudełka nie opiszę, bo tego telefonu z pudełkiem nie dostałem. Telefonik można kupić za powiedzmy około 300 zł, więc jest to trochę poziom wyżej niż prezentowana wcześniej Nokia 110. Może ktoś pamięta jeszcze. Niemniej jednak jest to poziom niżej w stosunku do Kata B35, który też był pokazywany przeze mnie ostatnio. Natomiast przechodzimy do wyglądu, czy jak?
2: Myślę, że tak.
4: No dobrze, więc telefon na pewno jest też ładniejszy niż ten, niż Nokia 110. To oczywiście jest to plastik. W komplecie, z tego też co wiem, dostajemy telefon, kabelek, mikro USB, kostkę ładującą i papiery. Telefon nie jest brzydki, nie powiem, że on jest brzydki. Bo generalnie są to telefon ładny, wykonany z plastiku, to prawda, w całkiem fajnej jakości. Oprócz tego, że tylna klapka się trochę, nie wiem co słychać, skrzypi trochę i się rusza.
2: No trochę to słychać.
4: Ale to jest jego jedyna wada, myślę. No co się zachowało? Na pewno zachował się ten kształt bananowy obudowy, gdzie rzeczywiście ona się troszeczkę zwęża ku dołowi. Oraz jest, tak jak mówię, delikatnie, dosłownie delikatnie, to ledwo widać, ale ona jest wygięta. Klawiatura jest wygięta w stronę wyświetlacza. Na górnej krawędzi nie mamy nic. W sumie na bokach nic nie ma. Na dole dopiero, po lewej stronie mamy wejście na jacka, po prawej mikro USB. Bardziej na środku. Z tyłu mamy napis Nokia, nad napisem Nokia znajduje się lampka błyskowa i obiektyw aparatu wgłębiony w obudowę, też w przeciwieństwie do na przykład tej Nokii 110. Tutaj właśnie też lampa błyskowa jest też z tyłu właśnie, nie na górze. Natomiast najwięcej dzieje się oczywiście na froncie. Od góry mamy... to jest plastik. Ale powiem wam, że wygląda jak szkło. Ekran, który zachodzi na boki, jakby ta szkło wychodzi, ten plastik wychodzi na boki. Taka ramka z plastiku się tworzy tego szklanego i jakby ona potem zachodzi na tą prawdziwą ramkę boczną. Wyświetlacz jest duży, naprawdę duży, ma 2,8 cala, więc no jest to całkiem spory ekran, jak na telefon typu Future Phone, czyli taki podstawowy. Wyświetla on 256 tysięcy kolorów, jeżeli kogoś to interesuje, więc no, powinien być całkiem konkretny. Natomiast pod tymże ekranem mamy klawiaturę i ona wygląda zupełnie inaczej, po pierwsze niż ta klasyczna Nokia, a po drugie też inaczej niż Nokia 110, bo trochę będę się odwoływać, no bo telefony mają na przykład ten sam system, ale to za chwilę. Przyciski numeryczne są troszeczkę takie jak w Nokii 110, przepraszam, 108, nie wiem czy widziałeś 108 Nokia.
2: Nie.
4: One są takie podłużne. I mam zaokrąglone boki, trochę takie jakby jajo, takie trapezy, o, malutkie trapeziki. Mhm. Malutkie trapeziki, piątka ma dwie kropki i nad klawiaturą numeryczną mamy takie dwa długie, po dwa długie klawisze z takiego bardzo gładkiego plastiku. Te numerki są lekko bardziej chropowate, dosłownie leciutko. Te gładziutkie klawisze to są dolne, to są słuchawki, górne to są klawisze, nazwijmy je sobie F1, F2 i pomiędzy nimi znajduje się joystick, gdzie ramka wystaje, natomiast pomiędzy klawiszami ramki znajduje się leciutko wgłębiony, taki jakby na palec, przycisk Enter i to wszystko.
2: Czyli tyle, co powinno być w zasadzie na tego typu telefonie, tak?
4: I oczywiście nad ekranem słuchawka do rozmów. Mhm. Która jest jednocześnie głośnikiem multimedialnym, no tak jak w Nokii 110.
2: Jasne. Okej, okay, tyle z zewnątrz, a co tam pod tą klapką mamy?
4: Pod tą klapką mamy po pierwsze baterię o pojemności, zaraz zresztą sobie, żeby nie było, otworzę specyfikację, żeby to nie było żadnych niedomówień, że coś pomylę. Zacznijmy tego, że telefon ma wymiary 135,5 na 56 na 14,10 mm, więc jest to telefon taki średniej wielkości. Waży to dokładnie 100 gramów, dokładnie 100 gramów, oczywiście z baterią. Wyświetlacz, tak jak mówię, 256 tysięcy kolorów, rozdzielczość 240x320. Bateryjka, która tutaj mamy, to bateria o pojemności 1150 mAh. Jest to całkiem sporo jak na Future Phone tak naprawdę. No nie wiem, czy pamiętacie stare Nokia, gdzie często ta bateria potrafiła mieć mniej, a telefon wytrzymywał długo.
2: Z ciekawości, robiłeś jakieś testy, ile ta Nokia jest w stanie wytrzymać?
4: Jeszcze nie miałem za dużej okazji, ale z tego co wiem, to spokojnie 2 tygodnie takiego typowego używania telefonu wytrzyma.
2: W porównaniu do dzisiejszych smartfonów to wynik iście imponujący.
4: Zwłaszcza do iPhone'a.
2: No, ale i możliwości niestety nie te.
4: No nie, nie, nie. Żeby było teraz ciekawie, to jest generalnie nie wiadomo, bo jedni mówią tak, drudzy inaczej. Generalnie przytrzymajmy się tego, co tutaj pokazuje MGSM, czyli telefon ma wbudowane, uwaga, aż 8 MB pamięci wewnętrznej. Trochę mało, co?
2: No niestety.
4: Nawet mniej niż ten Nokia 110, a telefon jednak trochę wyższej półki oraz 16 MB pamięci RAM. To jest nawet mało jak na takie Nokia stare, klasyczne. Gdzie one miały, nie wiem, 64, 256 nawet nieraz.
2: Aha.
4: No i nawet jest to też mniej niż tamta Nokia, która miała 128, 110. No i widać to niestety, chociaż nie jest tak źle. Oczywiście możemy włożyć kartę pamięci microSD do 32 giga. Procesor to Spreadtrum SC6531F, który ma 312 MHz taktowania. Nie jest to mało wbrew pozorom, jest to całkiem sporo jak na tego typu telefon. Oczywiście jednorodzeniowy.
2: A ma czy to dwie... odczuwamy w trakcie pracy?
4: Nie, no to jest, mówię, podstawowy telefon, więc procesor podstawowy jest do niego dobry.
2: Nie, no bo wspomniałeś o tym, że to jest całkiem okej, dlatego zastanawiam się, czy da się to odczuć, jeżeli chodzi o chociażby responsywność tego telefonu.
4: Odczuć da się RAM, niestety.
2: Aha.
4: I to dość boleśnie w stosunku do Nokii tej 110 nawet.
2: Ile mamy?
4: RAMu mam, tak jak mówię, mamy 16 mega, gdzie tam było 128.
2: No, to spory regres.
4: A różnica cenowa jest na korzyść Nokii 110, gdzie Nokia 110 kosztuje 180 zł, powiedzmy, tutaj kosztuje, uściślimy, nie wiem, 280.
2: To
4: więc
2: ciekawe.
4: No jest to różnica dosyć duża. Telefon ma dwa wejścia na karty SIM. Też co ciekawe, źródła podają to różnie. Niby są, jedno jest nano SIM, drugie jest zwykłe SIM. Niestety z moich autopsji wynika to, że nano SIM to nie za bardzo chce tam wejść, dlatego też nie pokażę, jak on dzwoni, ale dzwoni naprawdę bardzo podobnie do 110. Tylko no jest gorsza jakość połączeń, bo nie ma LTE. Też kolejny regres.
2: No tak.
4: I w sumie to wszystko, co tu mogę powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o specyfikację techniczną.
2: Okej, no to ja myślę, Patryku, że pozostaje po prostu zaprezentować ten telefon w praktyce.
4: No tak.
2: Jak rozumiem, skoro podobny jest do Nokii 110, no to mamy też jakieś udźwiękowienie. Niestety nie mamy go w języku polskim.
4: No niestety nie, ponieważ system jest dokładnie ten sam, co w Nokii 110, czyli serii 30+. Ale jest on jednak, co ciekawe, bardziej rozbudowany. A, no właśnie, w sumie co zapomniałem powiedzieć o czymś ze specyfikacji. Mamy tutaj, w przeciwieństwie do tego, gdzie nie było, mamy tutaj, słuchajcie, Bluetootha 5.0. Tam nie było w ogóle Bluetootha.
2: No, to chociaż coś na plus.
4: I co tutaj też znowu to jest ciekawe, bo niektórzy podają tak, inni inaczej, ale z tego, co wychodzi, mi to nie ma. Telefon podobno ma mieć Wi-Fi, ale ja go tu nie widzę.
2: Czyli tak naprawdę to w tym momencie, jak nie ma karty SIM, to w ogóle w żaden sposób nie ma możliwości podpiąć go do internetu. Pytanie, czy my byśmy byli w stanie coś zrobić. Jak pokazywałeś Nokia 110, to tam nie dało się tego internetu przeglądać w ogóle.
4: To jest dokładnie ta sama przeglądarka, czyli Opera Mini. A wiecie, jak to z Opera Mini jest.
2: Czyli nic nie tracimy.
4: Nic nie tracimy tak naprawdę, więc spokojnie, to nie jest nic wielkiego.
2: Też myślę, że skoro już pokazaliśmy ten system tak w pełni w tamtym telefonie, w Nokii 110, no to tu warto się przede wszystkim będzie skupić na różnicach, tak? Bo
4: różnic wbrew pozorom jest całkiem sporo.
2: A to dobrze.
4: Co mnie mówię dziwi, no bo telefon w parametrach gorszych, procesor chyba trochę mocniejszy, ale tak, to parametry są jednak gorsze.
2: A no działa? Bo nosi... Twoim działa... zdaniem lepiej.
4: Lepiej, chociaż wolniej. Ale jest on...
2: O, mamy telefon. Mamy telefon. Ktoś się do nas próbuje dodzwonić, więc za momencik to połączenie odbierzemy. No i zobaczymy, kto do nas w jakiej sprawie dzwoni. Już odbieramy to połączenie. Halo, kto jest z nami?
5: Halo. Dzwoni Dariusz oczywiście.
2: Cześć Dariuszu.
4: Witamy.
5: Prawie telefonu klawiszowego. Ja mam pytanie, takie nieduże, bo oczywiście na pewno będziesz jeszcze prezentował funkcję tego telefonu, ale moje pytanie jest trochę około tematu. To znaczy...
4: Z góry przepraszam, że nie słuchać kota, ale nie mam na to...
5: No słucham. Nie szkodzi. Ostatnio pod kilkoma audycjami, zwłaszcza jedna osoba bardzo neguje te sprzęty, te telefony, o czym doskonale wiemy, bo po prostu dużo osób uważa, że to jest strata pieniędzy, z czym ja się nie zgadzam, ale taki pogląd jest. I moje pytanie jest takie, czy któryś z telefonów, które masz, klawiszowych, oczywiście ja muszę zaakceptować, że to jest język angielski, więc przyjmijmy, że zgadzam się na telefon w wersji angielskiej. Czy jest jakiś telefon, który byłby porównywalny do starych Nokii? Typu na przykład Nokia 52, ale żebym mógł ze wszystkiego korzystać, z tych wszystkich funkcji, żeby nie było, bo z tego co na razie prezentujesz, to każdy telefon ma jakieś ograniczenia i to czasami absurdalne. Czy jest jakiś telefon, który by mi zapewnił, powiedzmy, taki dostęp do tych podstawowych funkcji, jak stara Nokia i wiedziałbym, że wszystko jest udźwiękowione?
4: Tak, chociaż jest to telefon bardzo ciekawy, jest to telefon mega unikatowy, który też, który też jakby wymaga trochę skupienia od użytkownika, jest to dość stary model, chociaż nadal używany, Motorola Moto Phone F3, który w ogóle był udźwiękowiony i to nie miało być dostępność, ale po prostu miał być to pomoc. Wyszło dostępność, ale telefon jest tak podstawowy, że jedyne co ma to dzwonienie, SMS-y i kontakty.
5: Ale on jest T9, czy to jest kuberty?
4: No to jest T9, tylko że on ma T9. Bardzo dziwną klawiaturę, on ma taką płaską, jakby bez konkretnych wyznaczonych klawiszy. To trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić.
5: Bo ja powiem tak, ja mam kilka w szufladzie sobie kilka Nokijek starych, które się mają dobrze, ale przyjmijmy, że nie miałbym ich, a też no umówmy się, baterie w tych Nokiach to już naprawdę...
4: Baterie można wtedy kupić akurat.
5: No tak, ale to już są baterie, które tak dobrze nie działają jak kiedyś. No i stąd pytanie, czy jest jakaś na przykład, przypuśćmy, że ten brańcze mi się gdzieś tam, albo go będę musiał serwisować, albo coś, na co się nie zada się, ale przyjmijmy. I czy po prostu jest jakaś opcja, żebym... I teraz moje drugie pytanie. Czy któryś z tych telefonów oferuje osobie niewidomej w jakimkolwiek stopniu dostęp do internetu? Bo wiem, że gdzieś tam te przeglądarki są, ale czy da się gdzieś obsłużyć te...
4: Tak, ale nie jest to... Tak, ale nie jest to ta 9.
5: Nie jest to te... Nie, nie.
4: Jest to QWERTY.
5: Nie, no z QWERTY to mamy trochę opcji. To akurat, no nie, to mi chodzi zupełnie o te 9. Ale na przykład ta przeglądarka blańczynowa, mimo tego, że jest prosta, ja sobie ją bardzo chwalę i ona jest dość stabilna i po prostu przyjmijmy, że...
4: Tylko właśnie tak coś przerwę ci na chwilkę, bo widzisz, ta przeglądarka z tej Nokii 6310 tutaj jest w ogóle inny problem. Ona ma mało RAMu strasznie. Ja mam wrażenie, że ona, jak ją próbowałem włączyć z jedną osobą widzącą, to ona się po prostu wrażenia, że się zapycha samym sobą, jakby samą przeglądarką zapycha się RAM.
5: Okej, jasne.
4: To jest w ogóle jest takie dosyć...
5: Rozumiem.
4: Natomiast jeżeli się uda, będę mieć na testy Nokia 2720, jak dobrze pamiętam, która ma system iOS 3. Czuję, mam nadzieję, że to jednak będzie jakiś tam krok naprzód w stosunku do dwójki i to rzeczywiście coś da.
5: Nie, to byłoby dobrze, bo powiedzmy, że jakby dużo osób, które poleca rezygnację z tych sprzętów, mi oferuje jakieś alternatywy. To znaczy ja na przykład, jeżeli ktoś by mi, no nie wiem, namawiał mnie na przykład na to, żebym nie miał tych sprzętu, to chciałbym mieć coś w zamian, co mnie satysfakcjonuje. Na razie takiej opcji...
4: Szczerze, jak tych sprzęty chodzi, to... Znaczy, to nie jest właśnie, nic bardzo dobrego, niemniej jednak ten Smart Vision 3 prezentuje się znośnie.
5: Ja go będę testował 13 grudnia, ale w Alpixie zostałem... Niestety nie będę mógł go wypożyczyć, ale będę chciał sobie do Blindshella porównać właśnie trójkę. No i żeby zobaczyć, jak to działa. No na razie nic nie... Chciałem zrobić audycję, ale no... Muszę mieć telefon fizycznie, a wiem, że mi nie chcą wypożyczyć.
2: No tak, a żeby porównać jakoś sensownie, to musiałbyś go mieć na dłuższy czas, żeby to potestować.
5: No bo mnie na przykład ciekawi, jak działają, bo wiem, że pewne problemy były z tymi wcześniejszymi smart visionami. Wiem, że jak działa na przykład nawigacja w tym telefonie, bo na przykład w Blindshellu ta nawigacja powstanie, tylko nie wiem, czy to będzie za 3 miesiące, za pół roku, ale wiem, że prace są w toku nad nawigacją. A zastanawiam się, czy jakaś zewnętrzna nawigacja na przykład w tym kapsysie, jak sobie radzi po prostu nawigacja, to też mnie ciekawie, nie ukrywam.
2: No to jest ciekawa sprawa.
4: Tak, kapsys, z tego co wiem, ma też własną nawigację, czyli Captain. Który ma w ogóle mapy offline, co jest też fajne. Ale tak, w dwójce działało to całkiem konkretnie. No, w trójce nie wiem, jak to jest, bo jej nie miałem. Też mogę ją zobaczyć w Altixie, no ale tylko wiadomo, zobaczyć na miejscu, też nie chcą mi pożyczyć tego telefonu.
5: No tak, szkoda, że taka polityka, bo tutaj akurat Lumen wygrywa, jeżeli chodzi o dostępność, bo oni mi zrobili grzeczność taką, że Blindshella mi wypożyczyli, a ja dopiero go potem kupiłem, ale to też bardzo fajna, też bardzo fajnie jest z ich strony.
4: Tak, dokładnie.
5: A jeszcze ostatnie pytanie moje. Czy jakakolwiek gra jest dostępna w którejś z tych Nokii? Tak, powiedzmy, tak kiedyś intuicyjnie się dało pograć jakiegoś tam węża, czy
4: no, tak. No to tutaj masz to samo, jeżeli umiesz sobie poradzić na intuicję, to pograsz, no. Menu główne węża jest dostępne w pełni, wyniki są czytane i inne tego typu rzeczy.
5: O, to fajnie. No dobrze, to dzięki za informacje i do usłyszenia pewnie niebawem.
4: Spoko, jak chcesz, to zapraszamy tutaj.
2: Tak jest, Darku. Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, no to dzwoń, zapraszamy. A tymczasem pewnie. Dzięki za telefon.
5: Dziękuję.
2: Do usłyszenia. Cześć, trzymaj się. No to co, Patryku? Cześć. Odpalamy.
4: Ja tak sobie tylko jeszcze pozwolę, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Na tylnej części telefonu na klapce jest taki uchwyt. Można pociągnąć i otworzyć pokrywę baterii, pod którą jest bateria oraz, co mi się już nie podoba, wejście na kartę pamięci wygląda jak wejście na kartę SIM w tych Nokiach 110, czyli jest takie przesuwane drzwiczki. Natomiast wejście na kartę SIM są na szczęście wsuwka, to są na szczęście zwykłe wsuwki. Są dwa, to są zwykłe wsuwki na szczęście.
2: Jasne. No dobrze.
4: Zamykam pokrywę i włączam telefon. Żeby go włączyć, trzeba przytrzymać czerwoną słuchawkę przez dłuższy czas.
2: On jakoś zawibruje?
4: Nie, niestety nie. Trzeba czekać. Puszczę, już puszczę. Mhm. Myślę, że wystarczy mu tego czekania. Po prostu wyda dźwięk. Co ciekawe, lepszy jak... O, właśnie.
2: Oj, tylko ten dźwięk przesterowany strasznie.
4: Wiem, bo się głośność rozstroiła, zaraz to naprawimy.
2: Okej.
4: Volume. Już to reguluje. Dobra, powinno być już...
6: Volume.
4: Już lepiej.
2: Powinno być ok.
6: Bluetooth. Volume.
4: Dobra. No i co?
6: Volume.
4: Dobra, jest ok, dobra.
6: Volume. Dobra,
4: mamy już ok. No teraz tak. A jak zdążyliście pewnie usłyszeć, głos jest dokładnie ten sam, co w tej Nokii 110. Dźwięki są też te same. Słychać wszystko, nie?
2: Słychać.
4: Dobra. Ekran główny, jak ekran główny, tutaj nic się dosłownie nie zmieniło. Wciskam Enter, żeby wejść do menu.
6: Messages. Music.
4: Message. Słuchajcie.
6: 3-3 list view. Messages.
4: Dobra. Co mamy w menu? Mamy messages, czyli wiadomości. No, zmiana nazwy w stosunku do poprzedniego. Mieliśmy message, tutaj mamy messages.
6: Music.
4: W ogóle patrzcie, jak jest ten wolny czas reakcji. O tym mówiłem, o tym ramie właśnie.
6: Photos.
4: Zdjęcia. Widzisz, jaki to jest wolny czas reakcji?
2: No, niestety.
6: Camera.
4: Kamera.
6: Videos.
4: Video.
6: Facebook.
4: Facebook, tak. Telefon ma Facebooka i to całkiem konkretnego. Z tego, co wiem, to działa całkiem dobrze.
6: Radio. Voice recorder.
4: Dyktafon.
6: Alarm clock.
4: Budzik.
6: Calendar.
4: Kalendarz.
6: Calculator.
4: Kalkulator.
6: File manager.
4: Menedżer plików.
6: Settings.
4: Ustawienia.
6: Extras.
4: Dodatki.
6: Aero Master.
4: Jakaś gra.
6: Racing Attack.
4: Też gra.
6: Games.
4: Folder gry.
6: Dual SIM settings.
4: Z ustawienia dual SIMu.
6: Call log.
4: Rejestr połączeń.
6: Contacts.
4: Kontakty.
6: Snake Zenzia.
4: Wąż.
6: Browser.
4: Przeglądarka internetowa.
6: Messages.
4: Wracamy do wiadomości. Zmieniłeś też menu opcji. Po wciśnięciu klawiszu F1 mamy.
6: 3-3 grid view.
4: Widok 3x3, czyli taki grid, czyli siatka.
6: One icon view.
4: Widok jednej ikony, który jest moim zdaniem najlepszy.
6: Font size.
4: Wielkość czcionki.
6: 3-3
4: No więc trochę więcej opcji, nie?
6: One icon. Messages. Music.
4: Mówię, jest trochę więcej opcji niż było, nie wiem, czy pamiętasz, na Nokii 110.
2: No szczerze mówiąc, aż tak dokładnie nie pamiętam, co tam mieliśmy.
4: Ale tam było trochę mniej opcji. Tak więc jest to no trochę jednak progres. Wiadomości. Co my tu
6: music.
4: Mamy?
6: Create message.
4: Stwórz wiadomość.
6: Inbox.
4: Skrzynka odbiorcza.
6: Send items.
4: Wysłane elementy.
6: Drafts.
4: Szkice.
6: Distribution lists.
4: Lista dystrybucyjna.
6: Screened messages.
4: Myślę, że akurat nie wiem, co to do końca jest.
2: Te wiadomości ekranowe to chyba są te, które mogą bezpośrednio na ekran nam być wysyłane. Takie. Tak.
6: Delete messages.
4: Usuń wiadomości.
6: Message counter.
4: Licznik wiadomości.
6: Message settings.
4: Ustawienia wiadomości, zaraz zobaczymy.
6: Voicemail.
4: Wysłuchamy pocztę głosową.
6: Create message.
4: No, trochę tego się zrobiło.
6: Create.
4: Opcji nie ma. Zobaczmy ustawienia wiadomości.
6: Message settings.
4: Które są, słuchaj.
6: Message counter.
4: A nie, przepraszam.
6: Message settings.
4: A, i to jest właśnie głupie. Jeżeli tu wejdę, dam strzałkę w dół. Tu się niby nic nie dzieje, nie?
2: No niby nie.
4: Ale, czy na pewno?
6: Voicemail.
4: Czy na pewno? Dałem jeszcze raz w dół, mamy voicemaila. Dlaczego? To jest taki nagłówek po prostu. To jest nagłówek. Bo jeżeli pójdę dalej w dół, mam po prostu...
6: Message
4: tego voicemaila.
6: Create message.
4: I create message. Nie wiem, po co to jest, ale to tak dziwnie zrobione, że po prostu jest to taki nagłówek. Który w ogóle jest tylko na poczcie głosowej. Nie rozumiem tego podejścia.
2: No tak, i my nie mamy świadomości, że ten nagłówek jest, bo nie jest w żaden sposób oznajmiany.
4: Tak. Create message, no. Jak to wygląda, tworzenie wiadomości, mogę pokazać. Wygląda w ten sposób, mamy tutaj pole na odbiorcę. Oraz treść wiadomości, które są niestety nieczytane. Trochę regres.
6: Create message.
4: Trochę regres. Da się to zrobić, niemniej jednak jest to trochę utrudnione. Tak?
6: Music.
4: Muzyka. Czy coś to w ogóle będę mógł zrobić?
6: All songs.
4: Wszystkie piosenki, to są opcje. Wszystkie piosenki.
6: My favorite songs.
4: Moje ulubione piosenki.
6: Received songs.
4: Jakby otrzymane piosenki w jakimś Bluetoothie.
6: Add into my phone.
4: Dodaj na mój telefon, do mojego telefonu.
6: Mm-hmm. Use as tone.
4: Użyj jako dzwonka.
6: Settings.
4: Ustawienia.
6: All songs.
4: No to są w ustawieniach.
6: Settings. Shuffle off.
4: Shuffle, czyli losowanie.
6: Repeat off.
4: Powtarzanie.
6: Shuffle off.
4: Dobra.
6: Settings.
4: Jak widzisz,
2: czyli w zasadzie dwie opcje.
4: Tak, ale cały otwaracz też jest bardziej rozbudowany.
2: Zgadza się.
4: Co do tych wiadomości jeszcze powiem. Tak jak mówię, akurat tego nie miałem możliwości sprawdzić. Możliwe, że coś by się zmieniło, jakbym włożył kartę SIM. W sensie mi chodzi o ten monitor tworzenia nowej wiadomości. Może dlatego nie chcę jakby jej tworzyć, bo nie ma karty. No tego mówię, nie mogę sprawdzić, bo gdzieś mi się zawieruszyła ramka do karty SIM. Kiedyś po prostu do mnie też dzwonił znajomy tylko z tego telefonu i wiem dlatego, jak on dzwoni. No jak, słuchajcie, jak oddają tą ramkę, to wam powiem, jak to z wiadomościami jest. W komentarzach po prostu, tak myślę.
2: No okej.
6: All songs.
4: Klikam tutaj, raczej tu nic nie będzie.
6: All songs.
4: No tu nic nie ma.
6: My
4: ale słuchajcie, ja włożę kartę pamięci za jakiś czas i po prostu pokażę, jak on gra. Także spokojnie.
6: Photos.
4: No tutaj raczej nic nie pokażę, chociaż mogę wejść w to i wejść.
6: Captured photo.
4: Captured photo, czyli jakby zrobione zdjęcia.
6: Received image.
4: To, co otrzymaliśmy przez Bluetootha, albo no właściwie tylko przez Bluetootha.
6: Captured photo.
4: I tutaj ob opcjach nie mamy nic.
6: Received.
4: Tutaj możemy sobie oglądać po prostu te nasze zdjęcia, które są na telefonie.
2: Przynajmniej na razie, jak to pokazujesz, Patryku, to ja mam wrażenie, że ten układ tego telefonu jest trochę bardziej przemyślany w ogóle, to
4: tak,
2: menu.
4: Tak jest.
2: Więcej mamy rzeczy, z których moglibyśmy chcieć korzystać i to jest wszystko jakby takie bardziej zwarte.
4: Tak, dlatego mówię, że chciałem to pokazać, bo ten telefon wydaje się ciekawszy. Kamera.
6: View photos.
4: W opcjach możemy zobaczyć sobie zdjęcia.
6: Flash on.
4: Lampę błyskową włączyć lub wyłączyć.
6: Video camera.
4: Włączyć sobie wideo.
6: Self timer.
4: Ten timer, do który odlicza nam jakby nagrywanie, czy tworzenie.
6: Cunt.
4: Zdjęcia.
6: Shot.
4: O, tutaj mamy cunt shot, czyli po prostu mówi ready, go i wtedy jakby strzela fotkę.
6: View photos. Flash
4: mogę
6: on.
4: Przełączyć na wideo.
6: Video camera.
4: Spróbuj coś nagrać, jeśli chcesz.
2: A czemu nie? Zobaczymy, jak on to ma jakość.
4: Jaka w takim razie powinno się nagrywać. Ręki za to akurat nie dam, no bo jakby nie mam pewności, ale powinno się nagrywać, więc sobie coś powiem. Myślę, że to wystarczy. Wyłączymy. Przy okazji od razu podobne słuchawki i zobaczymy, czy coś się nagrało.
2: View videos teraz, tak?
4: O, o. A teraz ciekawa rzecz.
2: Ale nie słychać tego.
4: Nie Dlaczego on nie... No, już wpiąłem ci Jacka. Dobra, zaraz to zobaczymy. Recorded videos. I co?
2: I nic.
4: The produce? O nie, nie doprowadziłem telefonu. O, o. Coś jakby pyknęło. Dobra, ja go teraz resetuję szybciutko i...
2: Dobrze, to my w międzyczasie odbierzemy połączenie od kogoś, kto się do nas dodzwonił. Podpisuje się jako N. Zobaczymy, kim jest N. O ile nam się przedstawi. Kogo witamy? Halo?
4: Halo?
2: No i na razie jest cisza.

0: Zaskoczył.
1: Messages. Music. Photos. Camera.
2: Czy to wideo się nagrało? Tak jak mówię, tutaj niestety to jest ten problem, że nie mamy pewności, czy się nagrywa wideo.
0: Aha.
2: Bo nie mamy jednego osobnego dźwięku i po prostu jest to...
1: New photos.
2: Trochę skazani na to, czy...
1: Flash on.
2: Na to, że...
1: Video camera.
2: Na, nie wiem, na intuicję.
1: Self-ta-
2: video kamera i zobaczymy, czy to video. Się nagrało. Czy na pewno, czy jednak.
0: No to sprawdźmy.
1: New videos. Recorded videos.
2: Tu mamy recorded videos.
1: Received videos.
2: Otrzymane też wideo możemy...
1: Recorded.
2: Recorded videos oczywiście chcemy obejrzeć. I? Wychodzi na to, że to się niestety nie nagrało. To mi się akurat nie podoba, no ale tak jak mówię, to jest ten problem, że...
1: Received.
2: Nie mamy jakby pewności, czy to się nagrało, no
0: w tym
2: bo
0: systemie
2: nie mamy...
0: ta dostępność jest tak bardzo... No ona jest zrobiona byleby była, mam wrażenie, niestety.
1: Camera.
2: Znaczy spróbuję raz, chociaż mówię, nie wiem jak to będzie.
1: Flash on. Video camera.
2: Video kamera. Odpinam jeszcze raz Jacka. Mówię do telefonu. Chwilę. Coś tutaj. Pogadam sobie troszeczkę, nie wiem. Poklikam joystickiem na środek. I zobaczymy, czy to się cośkolwiek nagrało. Mam nadzieję, że teraz Jack zaskoczy. Tak.
0: O, zaskoczył.
2: Recorded video.
0: No i niestety.
2: Niestety, tak jak mówię, to jest coś, co ja nie wiem, dlaczego on tego nie nagrywa.
0: No dobrze.
2: O. I to jest właśnie znowu RAM. Zauważyliście, on teraz pyknął kilka razy. Ja dosłownie nic teraz nie zrobiłem. Tak jakby on dopiero załapał, że ja wcisnąłem przycisk.
0: Jakby miał problem ze skolejkowaniem tego wszystkiego.
2: Niestety. Wideo tutaj nic nie ma co pokazać, to jest to samo, tylko po prostu to jest widok jakby tego nagranego wideo. Facebooka nie pokażę, no bo nie mam jakby jak. Jego wejście skutkuje czymś takim.
1: Videos.
2: Czyli wyrzuceniem, dosłownie wyrzuceniem z aplikacji z powodu braku kart SIM przy okazji połączenia z internetem.
1: Facebook. Radio.
2: Radio. No tutaj mogę coś pokazać.
0: Tu z kolei dość szybko się uruchomiło. Ja mam wrażenie, że w tej poprzedniej Nokii jakoś to wolniej działało.
2: Bo tam miałeś... To tamto radio. Aha. Tutaj.
0: No tu w tym momencie sterujesz głośnością.
2: Tak. Specjalnie pokazałem to radio. Bo. Ale powiem dlaczego. Musiałem telefon zresetować. To jest funkcja, która specjalnie to pokazałem. Ta funkcja jest niedopracowana.
0: Uruchomiła się szybko, ale co? Nie można wybrać częstotliwości?
2: Nie, po prostu ona się, mówiąc szczerze, zapycha się RAM. To jest to, co mówiłem w tym telefonie. Ja to specjalnie pokazuję, żeby wszyscy widzieli, jak jest. RAM się zapycha. Telefon po prostu nie wie, co ma zrobić.
0: Rozumiem.
2: A szkoda. Bo zrobili funkcję, która... Tak jakby nie działa, bo ona działa, ale nie działa.
0: Ja mam wrażenie, że dla nas niestety w tego typu telefonach sporo jest takich funkcji, które teoretycznie zdają się działać, bo mamy do nich dostęp. Jak chociażby,
2: ja myślę
0: tak jak
2: niestety,
0: pokazałeś,
2: że...
0: Patryku, tę kamerę. No, teoretycznie już w zasadzie moglibyśmy ją włączyć i coś nagrać. No co z tego, jak ta ostatnia opcja jest nieczytana?
2: No, a ja właśnie, słuchaj, ja to specjalnie pokazuję, żeby ludzie się nie musieli nacinać na takich telefonach.
0: No oczywiście, że tak, bo
2: jak mam
0: wszak
2: dostęp, to
0: sporo osób sentyment do różnego rodzaju klawiszowców ma i chciałoby sobie może coś kupić, no tylko właśnie.
2: Dlatego to pokazuję, bo po prostu te telefony mają... Ja dlatego je tutaj pokazuję, pokazuję wszystko jakby takiej trochę z perspektywy takiego początkującego, żebyście widzieli, że jak to jest z nimi.
0: Jasne. No to co? Restart.
2: Oczywiście, już go właśnie dokonuję. Wiesz co, ja mam obawy niestety i to raczej dość słuszne. Ja to oczywiście... Jest ładniejszy sygnał, zauważyłeś to? Jest ładniejszy sygnał niż Nokia 110.
0: No jest.
2: Ja zaś powiem szczerze, że ja mam wrażenie niestety i to może być dość, że tak powiem, potwierdzone, że

0: Tak naprawdę, gdybym wyłączył dostępność, to by wszystko się migało jak marzenie.
1: No tylko z drugiej strony my tej dostępności wyłączyć nie możemy, bo
0: No i
1: wtedy w
0: potrzebujemy,
1: ogóle
0: tak.
1: nie wiemy, co będzie się działo na ekranie telefonu, więc nie ma to absolutnie żadnego sensu.
0: Dokładnie.
1: A przy takiej znikomej ilości pamięci, no to możesz mieć rację.
0: Dlatego mówię, właśnie dlatego to pokazuję, żeby nikt nie musiał się naciąć na takim telefonie. Voice recorder, coś czuję, że nie będzie dobrze, ale możemy zobaczyć.
1: No sprawdźmy.
2: Play last recording.
0: Mamy, otwórz ostatnie nagranie.
2: Recordings.
0: Nagrania.
2: Play last
0: I to
2: recording.
0: wszystko, no po co więcej? Jakości nie wybierzemy, pewnie będzie to AMR. Dobra, wypinam jacka i próbujemy nagrać. Coś,
1: A
0: nie wiem,
1: gdzie
0: będę
1: tu jest w
0: mówić.
1: ogóle do nagrywania cokolwiek, bo tu było play last recording, a
0: Bo
1: nie.
0: no menu, po prostu masz do nagrania, masz przycisk Enter w menu głównym na
1: Aha,
0: dyktafonu.
1: okej.
0: Tylko właśnie mówię, pytanie, czy to znowu się nie stanie to, co się stało z wideo, czyli czy się znowu na mnie zapcha na przykład RAM. To jest dość prawdopodobne z racji jego znikomej ilości. Prawda?
1: Pożyjemy, zobaczymy. Zaraz się okaże.
0: To jest przedycelnie wysiadłem ze wszystkiego, żeby było czysto, tak powiem. No, najbardziej mnie denerwuje ten czas reakcji, który jest po prostu zły.
2: Radio. Voice.
0: O.
2: Voice.
0: Voice recorder i teraz.
2: Play last.
3: Coś, nie wiem, będę
0: O,
2: mówić.
0: jest.
3: Na dyktafonu. Tylko właśnie mówię, pytanie, czy to znowu się nie stanie. To jest dość prawdopodobne. No i...
1: Dlaczego to tak się zaczęło nagle coś rwać i...
0: A ja ci powiem dlaczego, bo ja
1: No.
0: dla pewności wciskałem co chwilę Enter,
1: Okej.
0: żeby sprawdzić, czy on na pewno będzie się nagrywać.
1: No rozumiem.
0: A tutaj Enter działa jako po prostu pauza.
1: No tak.
0: Ale lepiej, że tak się stało, bo przynajmniej wiemy, że to się nagrało.
1: Że coś się nagrało, chociaż
2: Radio.
1: jakość jest podła.
2: Voice
0: Do
2: recorder.
0: nagrania notatki prostej to wystarczy, ale nic więcej.
1: Wiesz co?
2: Alarm clock.
1: Ja bym chyba tego nie chciał używać nawet do notatek głosowych, bo nawet
2: Radio. Alarm clock.
1: notatkę
2: Też można.
1: głosową możesz chcieć potem do czegoś wykorzystać, a tego
0: Nie, no
1: się
0: to
1: nie da
0: wtedy nie, wtedy
1: wykorzystać
0: nie,
1: do
0: dobra.
1: niczego.
0: Wtedy to już zupełnie inna sprawa.
2: Voice.
0: Jeszcze do tego radia, taka jedna
2: Radio.
0: ciekawostka. Jeżeli to włączę... mogę przebijać częstotliwości. Otóż nie zawsze to
1: A mógłbyś,
0: odskoczy.
1: Patryku, przyciszyć to troszeczkę, bo zagłusza ciebie.
0: Już.
1: O,
0: Specjalnie to włączyłem
1: dziękuję ci
0: jeszcze raz,
1: bardzo.
0: bo chcę pokazać, że czasem, bo czasem, niestety, przez zapychający się RAM, ale uda nam się zmienić częstotliwość, na przykład.
1: No a teraz już się nie udaje.
0: Nie.
1: A jak wpiszesz częstotliwość z klawiatury?
0: Nie wyjdzie, bo RAM się zapchał.
1: Coś tam słychać, że gra.
0: Specjalnie to jeszcze chciałem pokazać, bo zapomniałem to pokazać wcześniej, po prostu
1: Jasne.
0: w sytuacji, kiedy nam się to uda, mamy szczęśliwy traf, to załapiemy, uda nam się coś zrobić, ale dosłownie coś, nic tak naprawdę pożytecznego.
1: Czyli znowu restart.
0: Tak, ten telefon lubi to. No mówię, to moim zdaniem jego wąskim gardłem jest ten RAM, po prostu ten RAM 8 czy tam 16 mega, nieważne, to jest po prostu malutko i to jest
1: Ale teraz
0: malutko.
1: jakoś nawet szybko się zrestartował.
0: Tak, bo jak się resetuje, jak się przytrzyma włącznik, to on się resetuje, wtedy jest to szybciej.
2: Setting.
0: Settings to za chwilę.
2: Calendar. Radio.
0: A, no tak.
2: Radio. Calendar. List view. One icon view.
0: Well, icon view, bo tak jest
2: Radio.
0: najwygodniej.
2: Facebook. Video. Voice recorder. Alarm
0: Alarm
2: clock.
0: clock.
2: Alarm one off.
0: Tutaj możemy ustawić budziki.
2: Alarm two off. Alarm three. Alarm four off. Alarm five off. Alarm one off.
0: To jest dokładnie ten sam budzik, co w Nokia 110, tylko mamy 5 alarmów zamiast 3. Myślę, że nie ma sensu prezentować, bo to jest dokładnie to samo.
1: No,
0: Jak
1: jeżeli to
0: myślisz?
1: jest to samo, to pewnie tak.
2: Calendar.
0: Kalendarz. Którego dostępność jest dokładnie taka sama jak w Nokia 110, czyli no wiadomo jaka.
1: No coś tam dało się zrobić, tak? Dało się wybrać, przejrzeć.
0: Tak, jeżeli... Add reminder. Otworzymy, no to mam tutaj, daj przypomnienie.
2: Go to date.
0: Wskocz do daty.
2: Add reminder.
0: To wszystko. To się, wszystko, co zrobię w dostępny sposób.
2: Calculator.
0: Kalkulator. Co mnie nadal boli. Nadal jest on niedostępny, czego naprawdę nie rozumiem, bo przecież to jest tylko kalkulator. Rozumiesz to, bo ja nie?
1: No, ja też niespecjalnie.
0: No właśnie. Dlatego ja po prostu z tego wyjdę.
2: Volume.
0: I no, szkoda, no szkoda. Dlaczego kalkulator jest niedostępny? O, to jest to, o czym mówiłem.
2: Calendar.
0: Przytrzymanie klawisza, a właściwie nawet jego szybkie wciskanie skutkuje takim... Nie wiem, jak to nazwać. Zapchaniem się RAMu?
2: Calculate. File manager.
0: Manager plików, dokładnie taki sam jak w tamtej Nokii 110.
2: Settings.
0: Ustawienia, które są najciekawsze chyba.
2: Extras.
0: Dodatki.
2: Readout.
0: Readoutik.
2: Flashlight.
0: Latarka.
2: Unit conversion.
0: Konwerter jednostek, to samo co w Nokii 110.
2: Stopwatch.
0: Stopwatch, który jest oczywiście niedostępny.
2: Stopwatch.
0: Ale czego można było się niestety spodziewać?
2: Timer.
0: Timer, który jest taki sam jak w Nokii 110.
2: Readout.
0: No i readout.
2: Speech on.
0: Tutaj mamy dosłownie te same opcje.
2: Volume.
0: Z tym, że głośność czy prędkość regulujemy lewo, prawo bez wchodzenia w to.
2: Voice. Rate. Speech on.
0: To jest dokładnie to samo readout. Co w Nokii 110.
2: Aeromaster.
0: To jest gra, no tego nie pokażę, Racing tego też nie pokażemy.
2: Games.
0: Gry.
1: Możesz spróbować ewentualnie pokazać tego Snake'a, jak się w niego gra, no naczuja i sczytuje wyniki, skoro no, mówisz, że da się pokazać. To z udźwiękowieniem jakoś
0: To mogę pokazać.
1: Sprawdzić.
0: Dual SIM settings.
2: Call log.
0: Tu mamy dual SIM settings.
2: Dual
0: SIM. W tym momencie nie mam nic, tylko dlatego, że nie ma kart SIM włożonych. Ale tam po prostu mamy ustawienia, która karta ma być jakby kartą główną, co ma się dziać, kiedy już rozmawiamy przez jedną kartę, a do nas przychodzi drugie połączenie, czy mają być jakieś wydzielane specjalnie SMS-y i wiadomości i tak dalej, i tak dalej. To jest to samo mniej więcej, co było w Nokii 110.
2: Call log.
0: Ten call log jest taki sam.
2: Contacts.
0: Kontakty są takie same.
2: Snake Zenzia.
0: Snake.
2: New game.
0: Który jest?
2: Continue. Level. Game type. High scores.
0: Oczywiście musimy sobie włączyć
2: sounds.
0: Dźwięki.
2: On. Sound. Sound.
0: Żeby nie było, ja nie jestem mistrzem Snake'a, więc jakby
2: game.
0: Pewnie przegram.
1: Gra będzie krótka.
2: Continue.
0: Tak.
2: New game.
0: Bo ja sobie to mogę na czuja. Tego wy teraz nie usłyszycie, mianowicie generalnie jeżeli ja się przesuwam, to bardzo cichutko słychać w lewej lub prawej słuchawce dźwięk, jeżeli trafię w ścianę. Niestety jest to wszystko, co potrafimy zrobić na czuja, dlatego mówię, że jest to takie granie mega, mega na okrętkę. O, to jest zegarek. Jeszcze jakimś cudem żyje. Ale tak jak mówię, to nie jest, no moim zdaniem to nie jest jednak przyjemność z grania. Co o tym myślisz?
1: No też mi się tak wydaje. Dziwne, że tych dźwięków... O, czyżby?
0: Przegrałem i wrzuciło mnie do głównego menu.
1: To znaczy, miałem powiedzieć o tym, że dziwne, że część tych dźwięków transmitowana jest na wyjście słuchawkowe, a część gdzieś jednak na głośniki. To tak.
0: Tak, dziwne, na te głośniczki w telefonie. Tak.
1: Okej. Okay. A jakąś browser. Punktację na przykład możesz przeczytać z tego Snake'a?
2: Snake.
0: Mogę spróbować.
2: Level. Game type. High
0: school. A to cię, słuchaj, zaskoczyłem? Nie, teraz nie chcę czytać, a wcześniej mi przeczytał.
1: A to ciekawe.
0: Znaczy sprawdzę tak, sprawdzę na Nokii 110, ale high to jest ta sama aplikacja Snake'a. To się przyznam, nie sprawdzałem na tej Nokii, sprawdzałem na 110, ale Snake jest dokładnie ten sam.
2: Browser.
0: Dlatego no, moim zdaniem powinien to łyknąć.
1: Przeczytać,
0: nie?
1: No tak.
0: Browser, no tego nie pokażę, no bo...
1: Bo nie działa. Jak.
2: Message.
0: Dobrze, ustawienia, bo to w sumie jest najciekawsze, co tu jest.
2: Camera. Video. Facebook. Radio. Voice record. Alarm clock. Calendar. Calculate. File manager. Settings. Phone settings.
0: Tu ustawię na telefonu.
2: Language English.
0: Język. Mamy język angielski. A zresztą.
2: Kegu Air. Language. ICE information.
0: Język.
2: Kegu Air settings.
0: Tutaj akurat przerzuciłem, co to jest.
2: Start up tone on.
0: Dźwięk włączenia telefonu.
2: Welcome note.
0: Notka powitania, czyli nie wiem, cześć, witam, Nokia gotowa, no cokolwiek tam sobie chcemy.
2: Confirm SIM service actions no.
0: Jakby potwierdzaj akcje serwisowe SIM, czyli wszelkie ustawienia karty SIM, czyli jakieś tam zmiany PIN-ów, modyfikacje PIN-ów, złe zatwierdzenie PIN-u. Możemy sobie te ustawienia tutaj zmienić.
2: Accessibility mode on.
0: Accessibility mode to chodzi o tryb dla osób starszych, który po prostu będzie nam na przykład powiększać czcionki, robić negatywy, no generalnie nic fajnego dla nas.
1: Ale to nie jest powiązane właśnie z readoutem.
0: Nie.
1: Okay.
2: ICE information on.
0: I informacje ICE, czyli te informacje alarmowe.
2: Language English.
0: Tutaj to wszystko.
2: Phone settings.
0: Ustawienia telefonu.
2: Connection settings.
0: Ustawienia połączeń.
2: Flight mode off.
0: Tryb samolotowy.
2: Bluetooth.
0: Bluetooth.
2: Bluetooth off.
0: Możemy wyłączyć Bluetooth.
2: Paired devices.
0: Zobaczyć sparowane urządzenia.
2: Active devices.
0: Urządzenia aktywne, czyli w sumie te, które są dostępne tutaj w okolicy.
2: Visibility, visibility to all.
0: Widoczność.
2: Phone name Nokia 6310.
0: Nazwa telefonu.
2: Bluetooth off.
0: Wszystko, no ale po co więcej, prawda?
1: No to są najpotrzebniejsze ustawienia tego
0: tak,
1: Bluetooth.
0: Da się powiązać z innym telefonem, da się połączyć słuchawki Bluetooth, czyli wszystko, co trzeba, da się zrobić.
2: Paired devices. Bluetooth. Access point.
0: Punkt dostępu, czyli hotspot. Z tego telefonu można zrobić hotspot, jeśli jest to komuś potrzebne. No, oczywiście z włożoną kartą SIM.
2: Data roaming off.
0: I roaming danych.
2: Flight mode off.
0: Tutaj to wszystko.
2: Connection. Display settings.
0: Ustawienia ekranu, wyświetlania właściwie.
2: Wallpaper, wallpaper one.
0: Tapeta.
2: Backlight.
0: Podświetlenie.
2: Standby screen on.
0: Jakby czas bezczynności ekranu, czyli wygaszacz ekranowy.
2: Notifications on.
0: Powiadomienia.
2: Font size.
0: Wielkość czcionki.
2: Wallpaper, wallpaper
0: no
2: one.
0: I to wszystko.
2: Tone settings.
0: Ustawienia jakby dźwięków.
2: Ringing tone.
0: Dźwięk dzwonka.
2: Ringing volume.
0: Dzwonki są dokładnie te same co w tamtej poprzedniej Nokii, głośność dzwonka.
2: Vibrating alert on.
0: Alarm wibracyjny. Powiem, że wibracja jest bardzo mocna. Naprawdę jest mega mocna.
2: Message alert tone.
0: Dźwięk wiadomości też są te same.
2: Keypad tones.
0: Dźwięki klawiatury, czyli DTMF-y.
2: Warning tones on.
0: Dźwięki ostrzeżeń.
2: Ringing tone.
0: No i to wszystko.
1: Czym są dźwięki ostrzeżeń? Bo tego chyba nie było w tej
0: Nokii 110. Na przykład jak jakiś błąd wyskoczy, niski poziom baterii. Połączenie się nie uda, wiadomość SMS się nie wyśle.
1: Aha, tego typu rzeczy.
2: Profiles.
0: Profile, no to jakby wiadomo, co to jest.
2: Enhancement settings.
0: Jakby ustawienia ulepszeń.
2: Headset.
0: Możemy tutaj sobie, jakby chodzi o ulepszeń, czyli akcesoriów. Możemy tutaj połączyć słuchawki. Właśnie to headset, czyli jakby zestaw słuchawkowy. W tym momencie nic więcej.
2: Enhancement settings.
0: Dlatego, że nic więcej nie wykrywa. On tu wykrywa słuchawki i tak by tylko tego się trzyma. No, czyli możemy tutaj sobie włączyć albo słuchawki, albo głośnik telefonu, mówiąc najprościej. W sensie albo... No,
2: enhancement settings.
0: W sensie, wiesz, pomimo podpiętych słuchawek może grać głośnik telefonu.
1: No tak, czyli możemy to przełączać po prostu.
0: Tak.
2: Time settings.
0: Ustawienia czasu.
2: Call settings.
0: Ustawienia połączenia.
2: Automatic redial off.
0: Automatyczne... Czyli jeżeli nam się na przykład nie uda połącznie, po prostu ktoś, komuś sieć...
1: Jak mamy zajęte na przykład, to tak, żeby też można było automatycznie wznawiać połączenie. To jest funkcja swoją drogą, to jest taki trochę absurd, bo w współczesnych smartfonach, no przynajmniej w iOSie, to takiej funkcji nie ma. A tu no w takim nie. telefonie można sobie to włączyć i by nam dzwoniło. Czasem naprawdę, zwłaszcza w przypadku dodzwonienia się na przykład celem umówienia wizyty lekarskiej, oj, bardzo by się to przydało, bo po prostu różnego rodzaju przychodnie, zwłaszcza w godzinach porannych, kiedy w ogóle jest tam sens dzwonić, no to linie mają zajęte. Ja na przykład kiedyś pamiętam, że naliczyłem chyba 150 połączeń, zanim udało mi się dodzwonić.
0: Oj tak.
1: Także no.
2: Fajnie. No screaming.
0: No screaming, czyli chodzi tutaj o to, że szczerze tej opcji do końca nie rozumiem, ale z tego co rozumiem, po prostu jest to ograniczenie przed przesterem.
2: No. Call recording off.
0: I tutaj możemy, słuchajcie, robić nagrywanie połączeń.
1: O proszę, no to szkoda, że nie masz tej karty, byśmy to przetestowali.
0: Mówię, jeżeli mi się uda, to słuchaj, postaram się znaleźć tą ramkę w komentarzach, tutaj podrzucić jakieś nagranie.
1: Dobrze.
0: Także spokojnie tutaj, no niestety tak wyszło, jak wyszło. Myślałem, że to będzie wejść na kartę nano, niestety jest na zwykłą.
1: Ale tego w Nokii 110 nie było.
0: Nie, ale powiem ci, że też właśnie to jest specyfikacja, która wskazuje na wejście na kartę nano, którego tutaj po prostu nie ma fizycznie.
1: Tylko właśnie, bo ile ta Nokia, przypomnij mi, ma pamięci wewnętrznej?
0: 8 megabajtów, znaczy się, przepraszam.
1: No to nie za dużo, to trzeba
0: ale kartę
1: tak czy inaczej.
0: Wrzucisz.
1: No właśnie,
0: i
1: trzeba
0: po prostu...
1: tak czy inaczej mieć kartę, ale jak w ustawieniach systemowych można włączyć automatyczne nagrywanie, no to jest coś fajnego.
0: To jest ciekawa funkcja.
1: Tak. Tak. Aha, The Voice obsługuje ten telefon?
2: Automatic redial off.
0: No nie, no to jest, to nie ma nawet nie ma LTE, więc jak?
1: A, też
0: nie
1: fakt,
0: ma jak.
1: Też fakt.
0: To wszystko.
2: Call security settings.
0: Ustawienia zabezpieczeń, bezpieczeństwa.
2: Phone security off.
0: Czyli blokada telefonu tak naprawdę.
2: Change access code.
0: Zmień kody dostępowe.
2: Phone security off.
0: No to wszystko.
2: Go to settings.
0: Go to settings, czyli możemy sobie tutaj po prostu wyszukać ustawienie. Też fajna rzecz, której tam nie było w poprzedniej Nokii.
2: Send feedback.
0: Wyślij opinię, wyślij propozycję. Szczerze nie wiem, czy to dojdzie, znaczy teraz nie dojdzie, ale jakie jest połączenie, pewnie by doszło.
2: Restore factory set.
0: Przywróć ustawienia fabryczne.
2: Phone settings.
0: No i to wszystko. Tak naprawdę ten telefon nie oferuje nic więcej. Ja myślę, że teraz byśmy sobie zrobili tak z 2 minutki przerwy, ja włożę jakąś kartę i pokażę, jak tutaj wygląda odtwarzacz muzyczny. Tak, coś tutaj mam, jakieś pliki testowe, żeby po prostu pokazać możliwości mniej więcej tego odtwarzaczyka, który tutaj sobie siedzi.
1: No jasne.
0: Więc tak.
2: Music.
0: Chodźmy w muzykę, wciskam przycisk F1 do opcji.
2: All songs.
0: Klikam w All Songs i teraz...
2: Read.
0: Mamy tutaj Read, czyli żeby zobaczyć wszystkie piosenki.
2: Azalea Town Remix.
0: I teraz tutaj Read. Mamy też pojedyncze pliki.
2: Shit one.
0: Jakieś pliki to są.
2: Shit. Voice recordings.
0: I tutaj też możemy wczytać sobie nagrania dźwiękowe, które zresztą pokazują to, co się nagrałem po prostu wcześniej.
2: Voice. Root.
0: Radio.
2: Voice underline 0000001.
0: A tutaj jest pojedyncze nagranie, które było wcześniej.
2: Root.
0: Dobra, tak. Bo teraz wciskam ten read, żeby wczytać wszystko, całą muzykę. I no, na przykład włączymy sobie ten plik. Teraz tak. Góra, dół. Mogę regulować głośność. Oczywiście lewo, prawo mogę zmieniać utwory. No, syntezator MIDI jest koszmarny, proszę bardzo.
1: No, taki dość podobny do tej 110.
0: To jest jeszcze gorsze, patrz.

0: No nie brzmi to najlepiej, to prawda.
1: A to też będzie brzmieć źle, ale specjalnie tak wgrywam też MIDI, żeby właśnie pokazać te syntezatory MIDI, które tutaj są, a są one złe. Przynajmniej mi się wydaje, że są złe, nie wiem, co o tym myślisz?
0: No, też nie jestem przesadnie entuzjastycznie do nich nastawiony, no ale to czegoż oczekiwać od takiego telefonu, tak?
1: Niech niby tak, ale z drugiej strony Nokia Symbianowe za trochę większe pieniądze oferowały jednak no wiele lepszy syntezator MIDI. Dobra, nie będę go tu katował.
2: Coś, nie wiem, będę mówił.
1: O, to jest nagranie w ogóle, które się wczytało razem z resztą coś, muzyki, nie. No ale... Dobra, włączymy sobie na przykład to. Teraz tak. Oczywiście mogę enterem zatrzymać muzykę i włączyć ją z powrotem. Mogę przewinąć. Przez przytrzymanie. Tylko to nie zawsze działa.
0: No właśnie, bo czasem on przechodzi po prostu do następnego utworu.
2: Coś, nie wiem.
1: Tak.
2: Coś,
1: nie wiem dlaczego. To na przykład. I co? Bo teraz akurat wcisnąłem przycisk do wyjścia. Już to naprawiam.
3: Volume. Music. Root. Shift.
1: Dobra, mamy pliczek. I to jest to jak w Nokia 110, to przewijanie. Raz zadziała. O, teraz zadziałało.
0: Teraz zadziałało, tak.
1: Takie to puknięcie to jest jakby czas, który mija w pliku. To takie. O to.
0: No tak, tylko dlaczego to tak wybiórczo działa?
1: No niestety działa jak chce, ale bo widzisz, to jest to. Niestety nie mogę przewinąć tylko troszeczkę. Patrz, muszę przytrzymać. O, teraz, dobra.
0: No bo przewijasz o jakąś zdefiniowaną z góry jednostkę czasu.
1: Tak. I właśnie telefon postanowił się zwiesić. A nie, jednak nie.
0: Może.
1: Dobra. Co mamy w opcjach? Zatrzymam muzykę.
3: Messages.
1: Możemy.
3: Music.
1: Muzykę. Włączymy sobie muzyczkę.
3: All songs.
1: Tutaj jeszcze muszę jakby wejść w plik. Co my ustawię menu.
3: All songs.
1: Mamy tylko all songs.
3: My favorite songs.
1: Moje ulubione piosenki.
3: Received songs.
1: Otrzymane piosenki.
3: Add into my fob.
1: Dodaj do mojego telefonu.
3: Use as tone.
0: Użyj dodaj do ulubionych chyba nawet.
1: Poczekaj.
0: Add it to my fob.
1: No, w sumie tak, phone? Wiesz? Chyba tak. Chyba jednak fob. Wiesz, on tak to mówi, że ci powiem, że tego trochę nie rozumiem, wiesz?
3: Use as
1: akurat.
3: Settings.
1: Ustawię. No i tutaj tak naprawdę ustawieniach.
3: Shuffle off.
1: No to są to samo.
0: No to losowanie i powtarzanie, tak?
1: Tak naprawdę telefon nic więcej nie oferuje już.
0: No dobrze, Patryku, to Sorry. Myślę, że wyłączę. Przydałoby się
3: Switch off.
0: Jakieś podsumowanie.
1: Powiem tak, spodziewałem się dużo więcej, bardzo dużo więcej, zważywszy na to, że telefon jakby miał z czego startować z pozycji Nokia 6310, która była telefonem bardzo udanym, nawet nie powiem, że działałbym, że telefonem jednym z najlepszych, jak nie najlepszym w swoich jakby czasach, bo telefon był to, który oferował świetny stosunek jakości do ceny, do oferowanych możliwości. Ta seria Originals mnie coraz bardziej odstrasza od siebie. No, podliczmy sobie. Nokia 6300 4G, która w ogóle nie wygląda jak Nokia 6300. Dosłownie w ogóle. Oferuje KaiOS, co jest akurat fajne, tylko co z tego, skoro ten KaiOS nawet się nie udźwiękowić. Nokia 110. Telefon, który wygląda jak telefon z bazaru, moim zdaniem. Dosłownie. No dobra, no to działało to całkiem konkretnie. Nie powiem, że nie działało to źle, bo działało to okej. Okay. No to powiem ci szczerze, jak za 200, jako telefon zapasowy, to nawet bym kupił. Nie wiem jak ty.
0: Ja wiesz co, nie wiem, czy bym kupił. Powiem szczerze, ale to jest oczywiście moje zdanie, mnie jakoś te telefony... No oczywiście, jako coś mega zapasowego, jakąś taką podstawową alternatywę, to może nawet i przekonują, ale jedna prosta rzecz i jedno proste pytanie, czy w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie funkcjonować tak naprawdę bez telefonu jako smartfona? Ja mam jednak wrażenie, że nie do końca i chyba jeżeli już faktycznie miałbym sobie kupować jakiś telefon zapasowy, to chyba bym się jednak, żeby nie kosztowało mnie to nie wiadomo jak dużo, to chyba bym się jednak skłonił ku czemuś z Androidem.
1: No, coś w tym jest. Dalej idąc, no Nokia to właśnie ta 3310-2021. Nie, naprawdę telefon, który mnie zawiódł. Znaczy, ja ci powiem szczerze, gdybym miał więcej tego RAMu, myślę, żeby był to, tak wiesz, szczebelek wyżej niż Nokia 110. Po funkcji więcej, no trochę więcej możliwości, może dostępność lekko lepsza, tam tę tyćkę dosłownie, ale jednak trochę lepsza. No, otwarcie muzyczny nawet lepszy, ale ten RAM... Wszystko niszczy tutaj, dosłownie wszystko.
0: No wszystko niszczy, bo po prostu ma tego RAMu za mało. Tam pewnie synteza próbuje się załadować i jak próbuje załadować się tam coś jeszcze oprócz tej syntezy, to po prostu nie ma gdzie. I efekty tego mogliśmy usłyszeć chociażby w przypadku aplikacji radio.
1: Tak, co po prostu sprawia, że to radio jest używalne w 2%, gdzie cudem może uda się zmienić częstotliwość i to wszystko.
0: No ale co z tego, jak za chwilę trzeba restartować cały telefon?
1: Tak.
0: Jeszcze dobrze, że się da.
1: Tak. Na przykład radio w Nokii 110 zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Nie wiem jak ciebie. Jako radyjko podstawowe nam
0: Czegoś? No to całkiem
1: nawet nie potrzebowało. Nawet nie potrzebowało anteny, co tutaj jest, no niby nie potrzebuje, ale warto ją tu podpiąć. Wiesz, oczywiście słuchawki.
0: No, zgadza się.
1: Warto tutaj to podpiąć. Lepiej to działa w Nokii 110. Telefon, no przypomnijmy, kosztujący ten, 6310 2021, kosztujący no powiedzmy 280 zł. W stosunku do telefonu kosztującego 180 zł przegrywa.
0: No niestety.
1: Wygląda ładniej. Okej, wygląda ładniej. Naprawdę dużo ładniej moim zdaniem wygląda. Prezentuje się ładniej, ma więcej funkcji. Ale co z tego, skoro są niezoptymalizowane?
0: Skoro z tych funkcji się nie da korzystać.
1: To jest tak źle zoptymalizowane. Nawet nie wiem, czy to po pierwsze optymalizacja, a po drugie, naprawdę to będę powtarzać do końca życia. Ilość RAMu, która tu jest użyta, jest śmieszna.
0: Ja mam wrażenie, że po prostu nikt nie pomyślał o tym, że tu było za mało testowania. Bo okej, pewnie w takiej podstawowej konfiguracji ktoś to sprawdził. Dobra, tyle wystarczy, to wszystko działa, jest okej. Ale no ja nie wierzę, żeby ktoś to na przykład testował z tymi chociażby funkcjami dostępności.
1: Wiesz, ja myślę, że to załadowali ten generyczny system S30, który
0: dokładnie
1: załadowali też do Nokii 110. Pomyśleli, tam to działa, no tutaj
0: to
1: też sobie
0: też
1: dobrze
0: będzie.
1: Podziała.
0: No tak. I rzeczywiście, jak to ktoś odpalił, sprawdził, a działa. No to dobra, no to wypuszczamy. Tylko już nikomu do głowy nie przyszło, żeby to potestować w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach.
1: Też mówię, telefon generalnie zły nie jest. Tak, do dzwonienia, SMS-owania to on wystarczy, bo to jeszcze wytrzyma. Ale to wszystko.
0: Ale
1: ewentualnie
0: wiesz,
1: muzyka.
0: To wszystko. Tylko SMS-uj z tego, słuchając polskich tekstów angielską syntezą.
1: Nie,
0: no ja wiem, że się da.
1: Nie jest to przyjemne.
0: Albo
1: możliwe,
0: wybieraj
1: ale
0: polskie kontakty angielską syntezą. Ja wiem, że też się da.
1: Podsumuję to jednym zdaniem. Jeżeli potrzebujesz telefonu tylko do dzwonienia, ewentualnie do słuchania muzyki, lepiej weź tą Nokię, bo ma lepszą baterię. Ale jeśli, bo oczywiście mówię o takich telefonach podstawowych, ale jeżeli jednak no, chcesz sobie posłuchać radia, nie wiem, użyć kalkulatora, konwertera jednostek, napisać SMS-a nawet już przeżyjesz tą angielską syntezę, Nokia 110 mimo tego, że jest gorsza, jeśli chodzi o wykonanie i w ogóle jest jednak mocniejsza i lepsza.
0: Bo
1: i tańsza.
0: Ma lepsze podzespoły po prostu. Więcej
1: tak,
0: tego RAMu.
1: Tańsza, a jest tańsza.
0: No, dokładnie. No cóż, czyli kiedyś dobry telefon, teraz...
1: Jest niczym, jest zerem.
0: Dokładnie. Nokia 6310 2021. Taki telefon, proszę Państwa, się w latach 20. XX wieku, XXI wieku, przepraszam, produkuje.
1: Przypomnę tylko, że Nokia, ta podstawowa 6310 były to no mniej więcej lata, dokładnej daty nie pamiętam, ale tak 2000-2004.
0: No, coś koło tego zdaje się, tak. Tak to właśnie wygląda i tak zachowuje się ten telefon. Patryk Chojnacki prezentował to urządzenie, ten telefon. Dziękuję ci bardzo. Audycja może niezbyt optymistyczna, ale jednak no, pokazaliśmy, żebyście wy nie musieli kupować.
1: Też dziękuję. Mam nadzieję, że to, co następny razem przyniosę, będzie tak trochę jednak lepsze.
0: Trzymam kciuki.
1: Obawiam się, że najlepsze, to na razie wam pokazałem oczywiście oprócz klawiatur, ale to jak chodzi o telefony, to ten CAD, który i tak był, no wiecie jaki był.
0: No cóż, zobaczymy, co tam jeszcze ze swojej przepastnej szuflady telefonów wygrzebiesz i nam pokażesz. Dzięki tymczasem za dziś.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Program realizuje Michał Dziwisz. Mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj porozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak w 2022 roku rozwija się pod kątem użyteczności i dostępności system iOS i system Android. Nie będziemy jakoś, oczywiście będziemy analizować, będziemy porównywać, pewnie będziemy się licytować, ale na pewno to nie jest, zresztą pewnie zobaczymy, co moi goście powiedzą, co powiecie zaraz, ale to już nie te czasy, żebyśmy się bardzo jakoś kłócili, który system lepszy, bo w pewnych sytuacjach może być bardzo dobry Android, w pewnych sytuacjach lepszy będzie system iOS. Co nam wyjdzie z tych naszych rozmów, to się tak naprawdę okaże, tym bardziej, że moi rozmówcy, ja w mniejszym stopniu, a moi rozmówcy używają równolegle dwóch systemów. Jeden z nich przeszedł na iPhone'a, a drugi kupił sobie urządzenie z systemem Android. Przedstawiam moich gości. Paweł Masarczyk.
1: Witajcie.
0: I dawno niesłyszany na łamach Tyflo Podcastu i Tyflo Radia, tym bardziej Kamil Żak.
2: Witam wszystkich. No fakt, dawno, ale na powtórkach gdzieś się pewnie znajduję jeszcze.
0: Oj tak, no w powtórkach to jest wszystko. Tyflo Podcast, przypomnijmy, od 2011 roku na żywo. Wszystko można znaleźć w internecie. Oczywiście to sprawa pewnie dla stałych słuchaczy jasna, a można, przypomnę, że można się z nami kontaktować poprzez stronę internetową tyflopodcast.net/zoom. Tam informacje, jak można się dołączyć przez telefon i jak za pośrednictwem Zooma w komputerze czy w smartfonie.
3: No i jest jeszcze aplikacja. Jest jeszcze aplikacja, jest jeszcze Facebook i jest jeszcze nasz panel kontakt tyflopodcast.net.
0: Tak, dziękuję za
1: doprecyzowanie. Discord też jest, jeżeli ktoś by chciał z naszej społeczności dołączyć.
0: Z tych narzędzi można korzystać. No dobrze, to od czego byśmy zaczęli? Wasze główne telefony w tej chwili i jakby takie, główne narzędzia pracy to jest co?
2: iPhone 8. Nadal, bo mimo wszystko, mimo tego, że zakupiłem telefon z Androidem, no nie jest możliwa nawet równoległa zmiana na drugie urządzenie bez gdzieś tam zaprzestania korzystania z pierwszego w taki główny sposób.
1: iPhone 13 mini, tak. No jako pierwsze urządzenie, tak.
0: Jako pierwsze. Tak. No właśnie, to ty przez, jakby byłeś w czasach, no powiedzmy dawnych, 2000, gdzieś tam 11, 12, bodajże 14, 15, użytkownikiem iPhone'a, testowałeś bardzo wiele aplikacji na ten system, mocno o tym opowiadałeś na różnych społecznościowych grupach, na takich głosowych komunikatorach, Voxer i tam podobne, już nawet nie pamiętam jakie, chyba to był Voxer wtedy.
1: Heytel, Voxer.
0: No ja Heytela nie miałem, ale wtedy chyba ta grupa taka iPhone'owa, mocna,
1: największa.
0: Na Voxerze wtedy to była.
2: Chyba najlepszy to był Roger z tego wszystkiego.
1: Tak,
0: ale on był głupowy? To już tak
2: Nie, ale on był taki mega jak kaseta.
1: No i miał stereo, tam się nie bali bawić dźwiękiem twórcy. To się
0: Ale chyba zniknął ten Roger, nie?
1: Tak.
2: On chciał robić
1: inny startup.
3: Tymczasem, słuchajcie, mamy już pierwszą wypowiedź od naszego słuchacza Patryka, który napisał nam o tym, że używa iOS-a, kiedyś używał Androida, ale TalkBack mu się, i tu cytat, lagował, a teraz z iOS-a jest zadowolony.
2: O TalkBacku to nie rozmawiajmy, bo to jest antyreklama Androida.
0: To znaczy,
2: trzeba
0: o nim rozmawiać. To jest, tak. To jest mocne, wiem, rozwiniemy to, opowiesz o tym, ale to nie jest... To nie jest takie proste. O, tak bym to, ale to zobaczymy, co nam wyjdzie z dyskusji. Dobrze, ale to może do TalkBacka przejdziemy później, jeśli można. Ja jednak wpierw pewnie porozmawiamy o tym iOS-ie, bo tak to jakoś tak sobie to wymyśliłem i jakoś tak mówiliśmy. Chociaż zobaczymy, do czego nas tutaj słuchacze, jakie będą pytania i tak dalej. No i wracam, Paweł, do tego, co opowiada, do tego, co gdzieś tam zacząłem, czyli że ty używałeś całe lata, właśnie promowałeś iOS-a, potem czegoś było ci za mało, chciałeś potestować i potestować. Nie potestować. Używałeś całe lata Androida, prawda? I generalnie byłeś z tego systemu, czy nawet pewnie jesteś poniekąd zadowolony. Dobrze to jakby rozumiem.
1: Tak, tak. To z pewnością. Znaczy, krótka, mała korekta, bo to może uczynić pewną różnicę. Lata moje iPhone'owe to jest 2000 późne 10 do końca tak naprawdę 2013
0: roku. A, przepraszam, a, dobra, okej.
1: I tutaj, bo to jeszcze były czasy, kiedy niewiele osób miało iPhony w ogóle w Polsce.
2: Ale jeszcze żyłem w poprzedniej erze jeszcze wtedy.
1: I ty byłeś jedną z osób, która mi mówiła, Kamilu, że weź, po co mi ten iPhone, skoro na Nokii można dużo szybciej. Po czym parę lat minęło i jaka rewolucja. Natomiast sporo osób miało wtedy iPody Touch w ogóle. I to mam wrażenie była taka podstawa dla osób niewidomych tego, jak zakosztować tego, co Apple dla nas chce już.
2: Znaczy, bo to była kwestia ceny, tak? Kwestia
0: ceny.
2: Progu
0: tak, finansowego. I też nieufności. Jednak ludzie woleli jeszcze korzystali z tych GPS-ów z Nokii. Te Nokie wtedy jako tako działały te 52.
2: Znaczy, były bazy Lodestone'a i różnych takich rzeczy. I to chodziło po prostu wtedy, tak?
0: I mieli te iPody Touch, ale jednak gro ludzi potem z tych iPodów Touch kupiło sobie iPhony i na te iPhony już potem jakoś tam przeszło. No dobra, tak. Jest ten 2013 rok i pomyślałeś i stwierdzasz, że Android.
1: Tak. Nie wiem, jakoś to rozwinąć. W sensie,
2: miałeś jakiś Honor chyba na początku, nie? Pierwszy.
1: Samsung Galaxy S4, który jeszcze... Ten egzemplarz jeszcze jest u mnie, z rozbitą szybką, bo to tam jest cała historia, ale jest jeszcze u mnie ten egzemplarz. W dużym skrócie, ja jestem ogólnie takim trochę fanatykiem telefonicznym od dziecka i mi w iOSie przeszkadzało to, że to jest jedna firma, jeden telefon. Jakby dla osób niewidomych wtedy to spektrum się zamknęło. Niewidomy, telefon dla niewidomego, mówisz i myślisz Apple, iPhone.
0: Ja myślę, że tak ogólnie w takim bogatym świecie, że to tak ujmę, do dzisiaj tak jest.
1: No tak, bo dla wielu osób, wiesz, ta funkcjonalność, ja to rozumiem, natomiast ja jestem osobą, która się wychowała na tym, że tu jakaś Nokia, tu jakiś Siemens, jak ktoś Siemens jeszcze pamięta, to wirtualny znicz, jakieś Sarzemy, Sony, Alcatele.
0: Pamiętam Siemensy oczywiście bardzo dobrze, ale nikt z moich znajomych tak jakoś Siemensów nie miał, więc ja tak nigdy z Siemensami nie miałem za czasów tych nieudźwiękowionych Nokii do czynienia, tak jakby.
1: My byliśmy bardzo Siemensową rodziną, my do dziś trochę jesteśmy, mamy jeszcze sprzęt kuchenny Siemensa i nasze pierwsze telefony stacjonarne to były gigasety, które dzisiaj jakaś chińska firma wykupiła i robią pod tą marką smartfony. Gdzieś tam w Niemczech też, ale i to jest niby taka niemiecka marka, ale to jest wszystko już jak wszystko zresztą na chińskich podzespołach bardzo często. Natomiast mi się zamarzył taki świat, w którym wchodzę do sklepu, wybieram sobie spośród wielu telefonów, które czymś mnie zainteresują, czy designem, czy nie wiem, dzwonkami nawet, bo mnie takie naprawdę detale interesują. I ja sobie po prostu wybieram taki telefon i go mam. Nie ukrywam, że gdzieś to jeszcze wtedy na początku łączyłem może z jakimś powrotem delikatnym klawiszowych telefonów.
0: No i wiesz, i to miałeś prawo łączyć i właśnie o tym designie. Dobrze, że powiedziałeś, bo wtedy to my wszyscy jakoś tam mieliśmy jeszcze, może nie wszyscy, ale większość niewidomych miała nadzieję, poniekąd nie bezzasadną, że pojawią się właśnie jakieś takie telefony z klawiaturą i były takie telefony. Nie wszystkie były dostępne w Europie, nawet niektóre jakieś tam w Azji były premium, takie Samsungi jakieś klawiaturowe. Był ten toporny LG Smart Wine. Był Smart. Jakiś tam jeszcze jakiś tam inny.
1: HTC Chacha, Galaxy Chat.
0: O tak.
1: BlackBerry, które było takim ostatnim dobrym chyba telefonem androidowym z klawiaturą jakiejś znanej firmy. BlackBerry.
2: Ale wszystko się rozbiło o to, że tak naprawdę większość aplikacji była pisana pod dotyk, a nie pod przyciski.
0: Tak, i ta były klawiatura, jeszcze tego. Te Sony Xperia jeszcze były,
1: Xperia, tak, oczywiście, Xperia Pro, takie. Xperia Mini Pro.
0: Mini Pro i Pro. Tak. I one jakby, ale tam w Androidzie zawsze było coś takiego, że owszem, klawiatura fizyczna mogła się przydać co najwyżej do pisania, być może do nawigacji, ale też tylko takiej częściowej nawigacji, nie? Nie popełni, nie ta nawigacja nigdy nie obejmowała całego spektrum interfejsu.
1: Były próby, żeby to zmienić. Był Shine Plus, który miał jakieś tryby, które jakoś na to pozwalały i to tam chodziło troszkę lepiej. Nie wiem, na ile Corvus słowacki, jeżeli pamiętacie, że... Znaczy Corvus dalej się rozwija, żeby była jasność, tylko on na naszym polskim rynku za sprawą, zdaje się, firmy Madison się wybił na tym, że to był dopasowany screen reader idealnie do Winesmarta.
0: Aha.
1: I on tam miał takie różne skróty klawiszowe, coś
0: czyli
1: tam.
0: Czyli taki tego. Trochę coś jak ten no inaczej oczywiście, ale tak troszkę jak czeski, skąd też czeski
1: Blindshell. Tak, plus tam był jakiś screen reader i to miało...
2: Jak widzę tego specyfikację Blindshella w porównaniu z jego ceną, to po prostu...
0: Znaczy nie, no to jest jakby wiadomo, ale to no mówiliśmy o tym, ja... No.
1: Tak. Natomiast jeszcze uzupełniając trochę ten wątek, to zatęskniłem za paroma symbianowymi konceptami. Za konceptem na przykład menu, takiego więcej opcji albo przycisk menu. Nie wiem, czy pamiętacie, znaczy na pewno pamiętacie, bo to nie aż tak dawno było. Telefony właśnie jeszcze z tych lat 2014
2: były
1: przycisk.
0: Oj, chyba...
2: Chyba mamy problem.
0: Chyba coś jest... Halo?
1: Halo?
0: No, słyszymy. Jesteś, urywało ciebie, ale może będzie lepiej za chwilkę.
1: Tak. Mówię o tym, że te telefony miały przycisk dedykowany menu. Albo był przycisk fizyczny.
2: Tak.
1: Albo
2: tak.
1: Taki na ekranie capacity button. Tak.
0: Chyba niestety, nie wiem. Chyba niestety mamy problem z połączeniem. Znaczy, nie słychać ciebie tak dobrze.
2: Tak, o przycisku menu to tak. To on faktycznie był taki dedykowany do głównego menu. Były funkcyjne przyciski, dwa albo więcej, czasami zależy od modelu telefonu.
0: No tak, i to się wydawało
2: Przeważnie były to Nokia.
0: Tak. I to się wydawało wtedy takie sensowne. To Paweł nas na chwilkę opuścił, zobaczymy w jakiej, czy będzie mógł się z nami połączyć, czy też będzie łączył się przez telefon. To ja może opowiem o moich takich troszeczkę doświadczeniach, bo ja też, ja nie jestem, nigdy nie byłem bardzo i nie jestem androidowcem, ale no też to nie jest tak, że w ogóle androidów nie testowałem. To tam testowałem ileś dni.
2: Znaczy podejrzewam, że w tej chwili masz więcej doświadczenia ode mnie.
0: No
2: jestem tego pewny na ten moment.
0: Z Androidem?
2: Oczywiście, bo robisz to wcześniej i dłużej ode mnie, testowałeś cokolwiek. To ja mam pierwsze urządzenie. To jest mój pierwszy styk z Androidem w tej chwili.
0: A mój pierwszy porządny telefon też. Ja miałem przez chwilę Sony Xperia Mini Pro, której nie umiałem używać. Ja miałem z nią problemy. Mi się popsuła. Miałem przedtem... Miałem telefon HTC Chacha, który wtedy to był taki trochę jak ten Nokia N72 i tak dalej. Nie E72?
2: N72, bo było E52. E51, tak. E52, E61.
0: Tak, N, Squirty.
2: N72.
0: I to ta HTC Chacha to było naprawdę dobre. To był 2012 rok. Telefon, który miał dużo, owszem, z Mobile Accessibility, który był drogi, ale dużo tam można było, no to było takie właśnie połączenie. Taki interfejs tego Mobile Accessibility, takie trochę coś jak Elten, jak Klango, czyli wszystko w jednym menu, ale taki jakiś pulpit, tu wiadomości, tu kontakty. Wchodzisz w to menu, wchodzisz w podmenu, możesz trochę dotykowo, generalnie dużo możesz zrobić z strzałkami, klawiaturą i tak dalej. HTC Chacha miał jeden zasadniczy problem. Miał mało pamięci RAM. I to powodowało, że niestety te aplikacje się zacinały. A szkoda, bo wtedy nawet z tego nie do końca doskonałego i topornego poniekąd Mobile Accessibility można było sporo osiągnąć. Pamiętam w stosunku do Nokii, tak? Pamiętam Facebooka, gdzieś tam tym czytałem sobie coś jeszcze i to było takie naprawdę... Takie miłe to było, nawet być może Twittera, nawet chyba jakiegoś tam maila. No tam sporo można było zrobić na tamte czasy oczywiście.
3: Zdaje się, że Pawła już mamy na linii. Tak, tak Pawle?
1: Halo?
4: Tak, zdaje się, że...
3: Jest.
4: Tak.
0: Jesteś. Ja opowiadałem tak pokrótce, jak ciebie nie było, o tym, jak ja moje takie wspomnienia z używania HTC Chacha gdzieś tam z 2012 roku, że z Mobile Accessibility miał takie standardowe menu, że tam można było sporo na tamte czasy zrobić, jakiś Facebook, jakieś coś, menu trochę takie podobne do Eltena, do czegoś tam, więc tak. To wracamy do tego, o czym opowiadałeś, czyli o tym, że...
2: Tak, mówiłeś, że...
0: O menu i klawiszach w telefonie, że menu...
4: Tak, ten taki design symbionowy, że nie było, że tu się stukało elementy, tu się klikało. Dla mnie to było takie przypomnienie o czasach, kiedy aplikacja była aplikacją jakby integralną częścią poniekąd menu telefonu. Czyli były różne opcje do wyboru, jakiś tam przycisk jeden opcji, przycisk drugi, tak jak F1, F2 na symbianie, jakieś menu i inne elementy. I to było super, bo ja troszkę mi zbrzydł już ten układ taki, gdzie to były strony internetowe de facto, bo do dziś mamy taką nomenklaturę, przycisk, nagłówek. Mam takie wrażenie eksploracji ogromnej, przeogromnej struktury. Ja do dziś mam poniekąd taki sentyment, jak czasem mi się zdarzy korzystać z aplikacji terminalowych na Linuxie czy gdzieś na Windowsie, że jest taki jeszcze koncept menu, że strzałką wybieram opcję, naciskam Enter, w coś tam wchodzę, skróty klawiszowe wywołują mi jakieś tam przyciski.
2: Tak, nie? Jakieś Y, tak, N, nie, C, coś tam wyświetl, jeszcze dodatkowe opcje i tak dalej. Jeden
4: coś
2: przycisk,
4: tego typu,
2: tak. Tak.
4: Tak, i Lodestone miał taką filozofię, że tam cyferką 1 coś, cyferką 2 coś i to tak sobie działało. To plus oczywiście takie typowe argumenty, które gdzieś się przewijają, czyli mogę przez zwykły kabel USB eksploratorem plików wrzucić, co mi się podoba i wyciągnąć z tego telefonu. Dzwonki, jakieś tam z iTunesa wrzucanie plików. No i oczywiście syntezatory mowy, które do dzisiaj są dla mnie takim trochę nieodżałowanym, niezbadanym rynkiem. Zbadanym jak najbardziej, ale niewykorzystanym potencjałem na iOS-ie. No, czyli zewnętrzne syntezy mowy.
2: Wielka nadzieja w Unii Europejskiej, że pozwoli dopuścić pewne rzeczy kiedyś w przyszłości.
0: Powiedzmy sobie szczerze.
4: Tak, ale to jest też kwestia API pewnych, które były dostępne, bo o to Unia nie walczy. Oni walczą o sideloading i o alternatywne app store, więc tam pewne...
2: Tak, no na początek, tak? No, od czegoś trzeba zacząć. W tej chwili...
4: Okej.
2: No.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że te argumenty niektóre do dzisiaj pod kątem pewnej swobody, jeżeli chodzi o Androida, one dalej jakoś tam są w mocy, o czym sobie później powiemy, pewnie ty, Kamil, będziesz o tym bardziej opowiadał, ale to jest też trochę tak, że wtedy wtedy nie były jeszcze aż tak powszechne duże, szybkie internety, chmury. Chmury były, ale też to nie było aż... No były oczywiście, ale nie wszyscy ich używali. I też system iOS był bardziej zamknięty, więc te argumenty wtedy, na tamten czas, jeżeli chodzi o właśnie podłączalność, konfigurowalność, pewne możliwości, były no tym bardziej zasadne, o tak. No i tak powiedzmy, że co, używasz sobie tego Androida, używasz wpierw TalkBacka, potem Shine Plusa, który był trochę szybszy, potem komentary.
2: A ten Shine Plus jest jeszcze w ogóle rozwijany, tak a propos?
0: Wydaje mi się, że nie.
4: Tego, co mi wiadomo, właśnie nie. Nawet zniknął z Play Store'a na jakiś czas.
2: Bo ja chciałem testować, ale jak już wiem, czego ludzie używają, no to nie będę wybijał okna tam, gdzie są drzwi. Tak?
4: Nie, to już nie. To już nie ten czas, myślę.
0: Mhm. I też gdzieś tam Samsung miał tego swojego, czy ma tego swojego voice asystenta, który właściwie...
2: Teraz, że podobno chyba wracają do TalkBacka, do rozwoju TalkBacka, z tego co wiem. Nie wiem, czy
4: tak,
2: chyba, że...
4: To już jest unifikowana baza kodowa. Tak,
0: tak, to już i to się tam niczym w zasadzie nie różni, a ponoć też dostępnościowo jest niestety gorzej. No i jest rok 2000... Używasz tego Androida, jest rok 2022. No i teraz jakby wracamy i pewnie dłużej porozmawiamy o gdzieś tam iOS-ie. Co się dzieje, dlaczego przechodzisz, czy dlaczego twoim głównym urządzeniem na powrót staje się iPhone? Co się stało?
4: Ja myślę, że to jest pewien proces, który się we mnie tworzył od lat tak naprawdę kilku, bo to chyba był iOS 13, ten taki w 2018, który wyszedł, który sprawił, że dużo się pozmieniało w kwestii voiceovera. Tam był duży pakiet zmian, remapowanie gestów, pierwsze jakieś rozpoznawanie ekranu, jakieś tam zamiana, czego tam jeszcze, nie wiem, czy to aktywności voiceover wtedy weszły, możliwość definiowania języka, w jakim ma się konkretna aplikacja uruchomić. Dużo takich bardzo otwierających iOS-a zmian weszło. I ja pamiętam, że dyskutowałem o tym w ramach podcastu EBU Access Cast, który wtedy jeszcze nadawał regularnie, Europejskiego Związku Niewidomych. To był chyba mój pierwszy odcinek w ogóle, kiedy tam wystąpiłem. Jakoś się tak to zainspirowało i sobie pomyślałem, że mógłbym sobie kupić, niech historia zatoczy koło, iPoda Touch najnowszej generacji, bo niepotrzebny był mi na ówczas nowy telefon, bo mój miałem...
2: iPod Touch szóstej generacji? iPod Touch szóstej generacji już był wtedy, był, nie? Czy już 7?
4: Nie pamiętam modelu, ten taki najnowszy na bazie iPhone'a chyba 8, no to nowszego już nie ma w każdym razie, ten, który jest teraz w sklepie Apple. Teraz,
2: czyli najnowszy po prostu.
4: Tak, po prostu. I ja go po prostu zakupiłem. Bo nie, telefon miałem nowy od, no, bez mała pół roku, więc stwierdziłem, że nie, bez przesady. Ja nie potrzebuję dwóch telefonów. Z tej Motorolki jestem zadowolony. No więc kupiłem iPoda Touch. I no, wpiłem na niego oczywiście moje Apple ID, pościągałem jakieś aplikacje. Przy okazji ja się przekonałem tak naprawdę, jak moje życie się zmieniło przez te parę lat, kiedy byłem na Androidzie. Ja odchodząc z iOS-a byłem na pierwszym roku studiów. Nawet nie skończyłem pierwszego semestru. Więc te aplikacje to były w dużej mierze jakieś takie zabaweczki, tu jakiś komunikator, tu jakiś tam voice changer do zmiany głosu, tu może voice dream reader, bo też to tłumaczę zresztą do dziś. Jakiś blind square, ale bardziej tak na zasadzie, że ciekawy program, dużo niewidomych o nim mówi, ja go tłumaczyłem, no to go mam. A nagle się okazało, że ja potrzebuję aplikacji do transportu miejskiego, że ja potrzebuję apek bankowych, potrzebuję nawigacji, potrzebuję czegoś do zamawiania jedzenia. Potrzebuję masy takich lifestyle'owych rzeczy, których nie potrzebowałem wtedy, no bo jeszcze chodziłem sobie do szkoły ośrodka, mieszkałem z rodzicami w domu i tak naprawdę systemem, na którym ja wyrosłem gdzieś, powiedzmy, i zacząłem żyć samodzielnie, dzięki któremu, czy dzięki technologii dostępnej, był Android. Że na Androidzie pierwszym jakieś mobile MPK z rozkładami, jakiś Dotwalker, którego zacząłem się rzeczywiście uczyć. Jakieś właśnie zamawianie jedzenia, jakieś tam TripAdvisory, potem już jakieś podróżnicze aplikacje, mObywatele, różne rzeczy. No i nagle się okazało, że wow, jak bardzo zmieniły się moje nawyki używania smartfona i tego, czym ten smartfon dla mnie się stał.
2: I dla mnie to jest argument
4: Androida.
2: Dla mnie to jest taki pierwszy argument, jeżeli ktoś cię pyta, co mam kupić, iOS-a czy Androida, no to jakie masz potrzeby? Czy czujesz, że nie wiem... Czy czujesz, że możesz trochę pokombinować? Czy wolisz nie kombinować, tak?
0: No dobrze, ale to też pewnie gdzieś tam dalej nam to...
2: Ty lubiłeś kombinować, więc po prostu możesz... Jesteś żywym przykładem tego, że na tym Androidzie można było i można jeszcze więcej w tej chwili.
4: Tak. Tak. Natomiast właśnie kontynuując, to ten iPod jakoś poszedł w odstawkę z uwagi na to, że no trzeba było go osobno ładować, włączać. Ja myślałem, że będę miał sobie więcej dyscypliny, żeby go regularnie używać. A się okazywało, że go wyciągałem tylko... po to, że o, wyszedł nowy iOS, zobaczmy jakie funkcje. O, jakaś aplikacja wyszła od wielkiego dzwonu, testuję sobie jak działa. I skończyło się na tym, że on sobie po prostu leżał i na ten moment dalej leży, bliżej już niż kiedyś, nie w jakimś pudełku w plecaku zapomniany, a na podorędziu, ale nie naładowany. No i, że tak powiem, przewijamy cały film do przodu do roku 2021 i nagle okazuje się, że po pierwsze wyszedł Clubhouse, który był po pierwsze tylko na zaproszenia i tylko na iOS. I ja na początku tak sceptycznie, na zasadzie, że no po co mi to, takie to elitarne, z kim ja tam będę rozmawiał i o czym. Po czym ktoś ze znajomych wysyła mi zaproszenie, ja się rejestruję, no i zaczynam go testować. To był lockdown, ja byłem wtedy w Austrii i taką odczuwałem dość dużą samotność. I ten Clubhouse, gdzie nagle się okazało, że no połowa środowiska niewidomych, i to nie tylko w Polsce, na tym siedzi, stał się dla mnie jakimś takim miejscem, gdzie ja zacząłem słuchać ludzi, rozmawiać z ludźmi, brać udział w jakichś ciekawych dyskusjach, no a na Androidzie przynajmniej oficjalnie tego nie było. Teraz to oczywiście już jest inna sytuacja, no ale wtedy nie było. Dalej, mija jakiś miesiąc i ja już od jakiegoś czasu się zastanawiam, jakie mikrofony binauralne by sobie kupić. No i tak rozważam, takie, inne, a jak to do Androida podpiąć, bo Android też stał się po raz pierwszy moim głównym rejestratorem audio, przez to, że tam było stereo. I te mikrofony są naprawdę dobrej jakości teraz w smartfonach, no ale można go przy okazji obsłużyć z udźwiękowieniem, no to do dużej części moich jakichś prywatnych nagrań używam już teraz smartfona, nawet nie rejestratora typu Zoom, tylko po prostu androidowego smartfona. No i przyszła mi ochota na binauralne nagrania, a wtedy się okazało, że jest promocja na te Sennheisery Ambeo Smart Headset, które są no, takim typowo iPhone'owym zestawem słuchawkowym na Lightning. No i go kupiłem i no siłą rzeczy musiałem już teraz używać tego iPoda jako rejestratora, jak chciałem robić coś binauralnego.
2: Potem się sprawdza.
4: Tak, studio.
2: Po prostu.
4: Jak najbardziej, on się do teraz sprawdza. Ja mam parę pięknych pocztówek audio nagranych tym zestawem, więc ja sobie chwalę. No i odkryłem Backpack Studio, czyli aplikację do takiego amatorskiego, ale dość zaawansowanego, ale jednocześnie prostego do wyjaśnienia komuś sposobu na robienie audycji i podcastów, takich bogatych, że tam leci w tle jakaś muzyka, że ja tam puszczę jakąś piosenkę, że jakiś efekcik dźwiękowy. Ostatnio wprowadzili robienie wywiadów przez aplikację dodatkową. No i zobaczyłem, że coraz więcej rzeczy, których jakoś dziwnym trafem zaczynam potrzebować, jest tylko na iOS. No i też przy okazji rozmowy ze znajomymi, z których wynikło na przykład, że bardzo ciężko jest tak zepsuć aplikację na iOS-a, żeby nie podążała za jakimiś konkretnymi wytycznymi Apple. W związku z czym nieświadomie wiele aplikacji na przykład...

0: ale to nie znaczy, że ktoś zrobił self-voicing i tam, nie wiem, wymyślał 1000 haków, tylko tam są wykorzystane do oporu wszystkie API, jakie daje Apple i tego naprawdę się przyjemnie używa.
1: I no i to jest widać, wystarczające. Że... I tego tak. Może używać każdy, to nie jest specjalna aplikacja.
0: Tak.
2: A do tego my możemy jej używać no i... specjalnie, bo ona jeszcze ma właśnie szereg tych feature'ów wynikających z Apple'owskich API, no porządnie zaimplementowana. Tak. Mhm, została tam.
0: Dokładnie. Mhm. No i jeszcze oczywiście argument ostateczny, Mini. Jak ja zobaczyłem Galaxy S4 po raz pierwszy, to stwierdziłem, po co mi taki duży telefon. Ja miałem do tej pory iPhone'a 4. On mi się mieścił w ręce bardzo wygodnie. Natomiast no, z czasem się okazało, że no właśnie, te telefony są coraz większe. Coraz trudniej znaleźć coś takiego, co nie wypełnia pół kieszeni, albo i 3/4, albo prawie całej.
1: No mój iPhone pływa po androidowym telefonie jak po oceanie. Tak, jak przyłożysz jeden do drugiego, nie? To...
0: Tak, tak. To jest fakt. I to jest rzeczywiście to, że nie wiem, nie ma rynku na takie telefony. Ludzie chcą coraz większych. Ja rozumiem. Natomiast dla mnie długo, długo nie było jakiegoś takiego produktu. No i nagle zaczęły wychodzić te iPhone'y mini z różnymi wadami, tak? Mniejsza bateria, brak tych różnych bajerów typu LiDAR. Ale ostatecznie stwierdziłem, że ja zawsze będę musiał coś poświęcić, chcąc znaleźć optymalny dla siebie produkt. I stwierdziłem, że LiDAR i tak nie jest funkcją, która jest jakoś mega wykorzystywana. Ona robiła na początku dużo zamieszania, bo tam parę aplikacji wprowadziło funkcje z nią związane. Ale ostatecznie to się nie stało jakąś taką funkcją, której wszyscy pożądają. Tu chwilę się tym pointeresowano i na razie jest cisza. Nie słychać, żeby tak zrewolucjonizowało życie osób niewidomych.
1: Póki co trochę jak meta świat, albo jakieś tam VR czy AR, że są jakieś tam próbki tego, ale żeby to wykorzystać jakoś szeroko, to się na razie nie da.
0: Dokładnie. No w związku z czym stwierdziłem, że okej, skoro jest iPhone mini, a były już plotki, że może następny nie wyjść, bo się aż tak nie sprzedają, to stwierdziłem, dobra, to jest chyba ten moment. Ten telefon mam już 3 lata, to jest taki mój wstępny limit, przynajmniej na androidowe telefony, że minimum chciałbym przez tyle używać telefonu i kupiłem iPhone.
2: Bo ty miałeś, przepraszam, bo ty wtedy, bo ty skończyłeś na czym? Ty miałeś tego, nie, tego Honor, ten Honor?
0: Motorola
2: nie.
0: One.
2: Motorola One,
0: która jest dalej moim drugim urządzeniem. Natomiast wcześniej Honor 7, bo chciałem zaryzykować, zaeksperymentować z czymś bardziej egzotycznym na ten moment jeszcze, a wtedy Huawei i jego submarki nie były kompletnie znane na polskim rynku, bo to rok 2015 to wtedy o reklamach z Robertem Lewandowskim chyba jeszcze nikt nie marzył. Jakoś krótko po tym, jak ja kupiłem ten telefon, to zaczęły wchodzić Huawei do Polski w ogóle.
1: Ty wchodziłeś na komunikatory i to tak jakoś tak jednostronnie brzmiało. Te mikrofony były jakieś takie nierówne, czy jak to tam było, tak dziwnie ustawione.
0: Ja właśnie byłem z nich bardzo zadowolony. One mają dużo góry. To wiem, że krytyka była taka, że dużo góry mają. Jak ktoś nie lubi góry, no to nie fajnie. Ale ogólnie to były, mi się one bardzo podobały i też wiele osób gdzieś to chwaliło, że fajne z nich nagrania wychodzą. Najwięcej chyba takich fajnych nagrań właśnie mam.
2: Właściwie wiem, że bardzo chwaliłeś zawsze ten, ale działa ci ten Honor jeszcze? Czy on się popsuł niestety?
0: On by działał, tylko trzeba by go pewnie wyczyścić z danych, tylko jak ja wyczyszczę go na przykład z danych, żeby komuś go dać, no to się znowu, jeżeli ktoś pamięta moje wpisy na Facebooku z 2015, to przywróci się cały chiński kram, czyli wyleci sklep Play, wylecą usługi Play.
2: Aha.
0: I tak naprawdę trzeba będzie zainstalować od zera wszystko, żeby tam działał Google.
2: Nie, tak bardziej myślałem, jakbyś go używał jako taki rejestrator audio tylko, skoro tak ci przypadł do gustu, nie? Albo taki
0: nie,
2: GPS
0: to
2: osobny.
0: Motorola nie jest zła.
2: Mhm, rozumiem.
0: To Motorola nie jest zła do takich zastosowań. To ona jest też całkiem okej. Okay. Ona kiedyś tam miała jakieś te mikrofony trochę niewyrównane, coś tam było z nią nie okej, okay, ale tam po aktualizacjach kilku oprogramowania to się stało całkiem sensownie używalne i taki jest mój plan na ten telefon na ten moment.
2: No a czy nie było też jakby, bo jak wiem, że wcześniej nie raz, nie dwa w różnych rozmowach, niekoniecznie nawet związanych z podcastem, mniej lub bardziej narzekaliśmy na dość powolny rozwój Androida, jeżeli chodzi o talkbacka i jeżeli chodzi o dostępność. Czy to był też jakiś powód, który sprawił, że zdecydowałeś się przejść na iOS-a jako twój główny system mobilny?
0: Nie ukrywam, że tak. To znaczy, kiedy ja kupiłem Androida, to był trochę taki tonący statek pod kątem dostępności. To był taki okres, ten 2013-2014 rok, kiedy tam się praktycznie nic nie działo. To był taki naprawdę rok ciszy. Nikt nie wiedział, czy TalkBack w ogóle upadł, czy Google go w ogóle nie

0: zamierza rozwijać. Zdaje się, że jeszcze w 2013 ukazały się jakieś aktualizacje drobne przy Androidzie, w okazji Androida 4.3, które sprawiały, że tam jakaś edycja doszła, tekstu i parę rzeczy. Natomiast to był koniec. 2013 od powiedzmy wakacji, od lata, do końca praktycznie 2014 i jeszcze w 2015 trochę wchodzą. Nie było ani jednej aktualizacji TalkBacka. Nie było żadnych informacji, co się ma w ogóle z tym dziać. I to był czas, kiedy się rozwijały właśnie te jakieś voice asystenty i wtedy Samsung trochę tak przejął prowadzenie. Ktoś coś jeszcze ze Szpilem kombinował. Był taki open source'owy screen reader Szpil. On się tam rozwijał dość krótko. I coś ludzie mieli nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jakieś były obietnice nie wiadomo jakich forków TalkBacka, że to społeczność przejmie i zacznie robić swój screen reader. No i nic się z tego nie spełniło specjalnie. A potem ruszył TalkBack. Zdaje się, że trochę było to zasługą tego, że Wiktor Caran dołączył do zespołu Google i stał się poniekąd no, szefem tego działu dostępności Androida i osobą odpowiedzialną za rozwój TalkBacka. I wtedy to ruszyło z kopyta, jak na tamte czasy, czyli wyszła kurtyna, wyszła jakaś szczegółowość pod to taka, że gestami góra-dół, że można było przełączać szybko te różne szczegółowości. Parę jeszcze rzeczy wyszło. No i wielu osobom się wydawało, w tym mi też, że TalkBack wraca do gry i od tej pory będziemy widzieć taki no, stanowczy rozwój. Ja myślę, że warto zapoznać się z wywiadem, który my przeprowadziliśmy z Wiktorem jakieś 4 lata temu, prawie 3,5. I tam się dowiecie, jak to po prostu wygląda, że Wiktor by chciał wiele zdziałać, czy tam powiedzmy dział dostępności, ale dział dostępności ociera się o ścianę w postaci decyzji u góry. I tak naprawdę, o ile w Apple jest takie wrażenie, że te działania na rzecz dostępności są integralną częścią procesu twórczego w każdej wersji.
1: Tak, a wręcz taką, bo Apple jest... bardzo się, jakby wiadomo, że teraz w każdej firmie nie wypada takiej dużej, promować w swoich materiałach gdzieś tam dostępności, ale i prywatności, ale Apple no przynajmniej sprawia wrażenie, niejednokrotnie to wrażenie gdzieś tam potem przekłada się na działania mierzalne, konkretne i jednak raczej chwalone, to ta dostępność i prywatność gdzieś tam rzeczywiście no, znajduje swoje odzwierciedlenie w praktycznych rozwiązaniach. W Androidzie pewnie też, ale nie tak bardzo, jakbyśmy tego oczekiwali niestety chyba, prawda?
0: To znaczy Google popadł w trochę taki cykl. To jest taki cykl, który polega na tym, że aktualizacja TalkBacka wychodzi raz na pół roku, czasem może na kwartał. Teraz byśmy mogli się spodziewać jakiejś nowej aktualizacji, ale nic nie słychać. Zobaczymy, co Android 13 przyniesie. Część opcji oczywiście wpada z nowym Androidem, więc to jest też osobna kwestia. Ale powiedzmy, że dla uproszczenia sprawy przyjmijmy, że raz na pół roku albo kwartał wychodzi aktualizacja TalkBacka, albo raz na... albo na 4 miesiące mniej więcej, że także są 2 do 3 aktualizacji rocznie, zależy jaki rok. Dochodzą w niej 2 lub 3 nowe funkcje, troszeczkę jakichś poprawek i takich zmian zachowania kosmetycznych. Jest to, zawsze temu towarzyszy gigantyczny komunikat prasowy, który jest na blogu Google i on jest cytowany przez wszystkie możliwe portale, Android Police, 9to5 Google, nawet nasze polskie czasem gdzieś to podłapią, jakieś android.com.pl czy inne. I cisza. Cisza polegająca na tym, że jeżeli w tych nowych opcjach coś nie wypaliło i zostało źle zaprojektowane, to na poprawę jakąkolwiek, o ile to nie jest krytyczny błąd, czekamy sobie do kolejnego cyklu wydawniczego. I znowu historia powtarza się od nowa. 2 nowe funkcje, 3, jakieś poprawki i komunikat prasowy. I do następnego. To się jeszcze teraz poobierało wszystko w takie otoczki bardzo medialne, bo Google podjął parę decyzji w ostatnim czasie, których wielu z nas po prostu nie rozumie. Po pierwsze było to zamknięcie listy iFree. Lista iFree, która, bo iFree Project ogólnie to był projekt takich wolontariuszy trochę, którzy jako pierwsi coś próbowali zrobić, żeby Android był dostępny. I wtedy był TalkBack był ich screen readerem. Oprócz tego był też chyba Feedback i Soundback. W każdym razie chodzi o to, że dźwięki do TalkBacka i wibracje do TalkBacka były osobnymi modułami.
1: Tak, jeszcze czwarty Brailleback do Braille'a.
0: Ale to później.
1: Aha.
0: To, że BrailleBack miał dużo mniej też poświęconego czasu niż TalkBack, to jest w ogóle osobny wątek i osoby, które używają Braille'a, no mogą się ześlić troszkę tutaj i porozgoryczać. Nie bronię. Ja nie używam Braille'a, więc na telefonie, więc ciężko mi powiedzieć, na ile to jest uciążliwe. Natomiast skończyło się to tym, że po prostu ta grupa Ice3 wypuściła też taki pakiet Ice3 Launcher, tam był jakiś odtwarzacz muzyki, nie wiem, czy jakiś telefon. Oni różnych rzeczy próbowali, włącznie z tym, że na telefonach dotykowych, w czasach, gdy jeszcze nie było gestów dotykowych takich, jak my znamy do nawigacji, bo tu mówimy o Androidzie 4.0 i wyżej, na 4.0 była eksploracja, na 4.1 były gesty takie już lewo-prawo, jakie znamy, te takie, one się nazywają swipe'y na Androidzie, na iPhone'ie fliki. To na tych telefonach dotykowych właśnie przed Androidem 4 emulowało się joystick, czyli pojawiała się nakładka ekranowa z czterema wirtualnymi strzałkami. Na dole ekranu strzałka w dół, na górze, w górę, lewo, prawo i tak się, i na środku OK. I tak się nawigowało po telefonach. Taki był pomysł grupy Ice3 na to, jak to zrobić. I tak naprawdę ta grupa stworzyła taki jakby poniekąd system w systemie, który miał ułatwiać korzystanie z Androida.
1: No ale te strzałki się nie przyjęły nie chyba w sumie, prawda? Ta nawigacja, to było trudne, o ile pamiętam.
0: Nie, ale to było wszystko, co mogli zrobić na ten moment.
1: Rozumiem.
0: Więc próbowali. Oni też przy okazji założyli listę Ice3 i ona się z rozpędem stała największą, najpopularniejszą listą, taką oficjalną listą niewidomych użytkowników Androida. I ona się kręciła przez lata. Google potem przejął tą grupę Ice3 i wszystkie ich projekty. Te launchery i inne rzeczy poszły w odstawkę, a TalkBack został rozwijany jako natywny już screen reader Google. No i lista Ice3 została przejęta jako lista moderowana przez pracowników Google. I tam użytkownicy wymieniali się nie tylko informacjami o TalkBacku, ale ogólnie poradami androidowymi. No, robili to, co teraz robią na liście Android Blind Users i to, co się tam teraz dzieje. I wszystko było super. Właśnie pamiętam, to są czasy, kiedy Wiktor tam był wtedy. On nawet jako deweloper TalkBacka pytał się ludzi o poradę a propos jakichś akcesoriów, a propos jakichś aplikacji, których używają. To było tak niesamowite, bo to był piękny kontakt tak naprawdę Google ze społecznością. Jeden z argumentów, który no, sprawiał, że mi się aż chciało tego systemu używać. Po czym nadeszły nowe czasy, nowe osoby i one zadecydowały, że lista Ice3 zostanie zamknięta jako lista moderowana, używana do ogłoszeń tylko jednostronnie googlowych. Czyli oni piszą, że coś wychodzi, natomiast my nie możemy na to odpowiadać. I w tym momencie oczywiście nic takiego się dawno, dawno temu już nie pojawiło, żaden komunikat od nich na tej liście. Wiele osób opuściło tą listę, stworzyło sobie nową i też zamknął się program beta testów, bo kiedyś beta testy TalkBacka były publiczne, a stały się prywatne, w sensie takim, że trzeba się zgłosić do Google, żeby stać się jakimś tam zaufanym testerem Google i program ten działa tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych. Oni mówili, że oni to rozważają, żeby to rozszerzyć, żeby coś z tym zrobić, ale na ten moment nie mogą nic obiecać, nie mogą nic powiedzieć. No i widocznie ta grupa testerów się tam rozrosła o jakieś prominentne osoby, bo na przykład wydanie TalkBacka zeszłoroczne, czy tam sprzed 2 lat, to w którym weszło już przełączanie języków i tam większa personalizacja menu, gestów i tak dalej, to musiał być zeszły rok. Temu wydaniu towarzyszył komunikat prasowy, gdzie i nawet filmik na blogu Google, gdzie o tym wydaniu i o nowych funkcjach wypowiadał się jakiś paraolimpijczyk niewidomy na przykład. Ponoć bardzo znany. Ja nie znam tej osoby, ale no, to nie jest znacznikiem czegokolwiek. Natomiast pokazało to, że Google poszedł w taki model bardziej właśnie, że dużo w marketing. Dużo w marketing, czyli wypuścimy takie funkcje, o które ludzie prosili, ale otoczymy to tym, że to przetestował jakiś znany tam powiedzmy człowiek, który na co dzień używa produktów Google. Nasz zaufany tester, który coś tam. I to się tak zelitaryzowało. I chyba troszkę mam wrażenie, że w społeczności powstał takie poczucie zniesmaczenia trochę, że Google'owi przestało zależeć na społeczności, którą zbudowano, a zaczęło zależeć bardziej na publice i na marketingu i tak dalej. No i jesteśmy to, gdzie jesteśmy. Jest ktoś inny chyba, jest menedżerem projektu nad Googlem, osoba widząca znowuż, która otwarcie przyznaje, że wcześniej nie miała żadnych doświadczeń z czytnikami ekranu.
2: A super.
0: I będą coś tam budować i coś tam robić, jakieś wymienili cele. cele wymienili już pod koniec zeszłego roku, teraz no, minęło pół roku od tamtego wywiadu. Średnio, no, widać może, że coś tam poprawiają w kwestii, nie wiem, rozpoznawania obrazów czy jakichś niezaetykietowanych przycisków, bo tam coś się zadziało. Ale jeszcze przed nimi wiele z tej listy, które wtedy zapowiedzieli, więc pożyjemy, zobaczymy. No i ja osobiście na tym etapie stwierdziłem, że jeżeli to tak wygląda, jeżeli minęło 8 lat, odkąd ja kupiłem sobie mój pierwszy telefon z Androidem i oni dalej mają jako priorytety nadganianie tego, co iOS miał już 10 lat temu, kiedy w ogóle iPhone'y wchodziły jako telefony dotykowe, to ja wolę być firmą, która prowadzi innowacje, bo w tym czasie Apple już skacze po prostu, wiecie, po sztucznej inteligencji. Jakieś rozpoznawanie ekranu, jakieś robienie
2: tak,
0: tego,
2: rozpoznawanie tamtego. Tekstu na obrazach na żywo, kiedy go masz otwartego, tak? Nie jakiś OCR post factum, tylko coś właśnie takiego.
0: Tak. I w tym momencie ja mówię super. To ja w takim razie już, oczywiście, że pewne rzeczy w Androidzie mi się podobają, będę za nimi tęsknił, dlatego chcę mieć dwa systemy. Zresztą ja też doszedłem do takiego i myślę, że o tym możemy porozmawiać w dalszej części, ale osoba niewidoma, tak mi się wydaje, która jest taka zorientowana technicznie, nie boi się tego, może sobie też na to finansowo pozwolić i chciałaby korzystać z jak największej palety różnych rzeczy, usług, aplikacji, stron,
2: powinna mieć dwa systemy.
0: Powinna mieć kilka tych systemów.
1: Tak,
2: co najmniej dwa.
0: Mobilnie iOS, Android, a PC-towo to już na co kogo stać, nie? Wiadomo.
2: Co kto chce.
0: To, że jak ktoś rzeczywiście, tak, jak ktoś siedzi w dostępności nawet bardziej zawodowo, to warto mieć tą różnorodność, bo można testować na większej palecie urządzeń, bo jednak to się różni.
2: No właśnie i do tego też się...
1: Tak, no okay. Później będziemy o tym więcej mówić, bo ja mógłbym teraz też ciebie zapytać gdzieś tam, no, że dalej mogłeś sobie, nie musiałeś używać TalkBacka, mogłeś używać komentary, ale to potem, czy Yeshua, jak to teraz właściwie się nazywa, ale to potem o tym pomówimy, kiedy gdzieś tam bardziej przejdziemy do już konkretnych, do właśnie specyfiki tego, czego komu brakuje w jakim systemie i do specyfiki poszczególnych gdzieś tam screen readerów. No i dobrze, i kupujesz tego iPhone'a mini, którego gdzieś tam pamiętałeś, bo w sensie takim jako system iOS, bo tego iPoda Touch, tak jak mówiłeś wcześniej, używałeś, cały czas ogólnie śledziłeś społeczność, więc wiedziałeś, co mniej więcej system iOS oferuje. I właśnie, jakie są twoje wrażenia pierwsze dni, pierwsze tygodnie, miesiące? Co się podoba mniej i jak to w ogóle oceniasz? System po latach i voice-over po latach w stosunku do tego wszystkiego, czego używałeś gdzieś tam w Androidzie, tak ogólnie.
0: W ogóle takim moim tekstem, który często się pojawiał, zdaniem, które często wypowiadałem no do znajomych, którzy mi tam gdzieś pomagali się znów przystosować, było: nie po to kupiłem iPhone'a, żeby znowu wrócić na Androida. I to było trochę z przekąsem, natomiast było parę rzeczy, do których nie mogłem się jakoś na początku przyzwyczaić. Miałem takie wrażenie, że z jakichś przyczyn ten telefon bardzo się stał wyczulony na gesty. Że tak jak kiedyś mogłem sobie machnąć od niechcenia palcem i ten gest się wykonał, a na Androidzie właśnie było tak, że trzeba było bardzo się do tego przyłożyć.
2: Tak. I tak jest do dzisiaj.
0: Precyzją.
1: Ale wiesz co, to jest kwestia, słuchajcie, to jest kwestia moim zdaniem ekranów OLED w tych nowych iPhone'ach.
2: To nigdy nie było. Zawsze, jak pamiętam tak, telefony z Androidem od kogoś, które brałem do ręki i porównywałem z iPhone'em, jakimkolwiek iPhone'em, to te gesty w Androidzie musiały być naprawdę akcentowane i precyzyjne, żeby odniosły swój skutek. Dzisiaj jest znacznie lepiej. On ma większą tolerancję.
1: Wydaje, bo ja gdzieś tam używam, no przez jakiś czas używałem telefonu Xiaomi, Poco coś tam, z nowym Androidem, jakimś tam zeszłorocznym i powiem tak, że mimo używałem i TalkBacka i komentarzy, o czym później, tak trochę, ale tak jak wcześniej narzekałem, że sobie nie radzę z tymi gestami,
2: właśnie,
1: tam nie wszystkie gesty mi wychodziły wcześniej i tak dalej, to tutaj przeżyłem szok, że nawet te tak zwane L-ki, te gesty podwójne mi działały, że generalnie że to już można było tego używać, że to jakby było bliżej, tak z mojej perspektywy, bliższe iOS-a, nie tyle jeżeli chodzi o sposób obsługi, wiadomo, że nie, ale o taką mechanikę gestów, było to bliższe tego, co mamy w iPhone'ie, niż dalsze. Natomiast tak. Dlatego powiedziałem o tym ekranie OLED, bo też miałem iPhone'a mini i miałem naprawdę wrażenie, że o ile te SE 2020 i wcześniejszy iPhone 7 działa tak jak lubię, tak jak działa, to iPhone mini właśnie te gesty trzeba tam wykonywać delikatniej, co niby wydaje się fajne, ale mi chyba nie do końca, bo z jednej strony fajnie, ale mam, no nie wiem, może trafiłem na zły model, chociaż osoba, której sprzedałem ten model i używa voiceovera, w ogóle na to nie narzeka, więc chyba nie.
2: Ale tutaj ja się nie mogę wypowiedzieć, bo nowszych
1: iPhone'ów nie znam. Miałem wrażenie, że w tym iPhone'ie 12 mini, że tam ten kursor, że tak coś tam z tym ekranem tak nie do końca jest tak, jak bym chciał. O, za szybko, za wolno, raz tak, nie umiem powiedzieć. To było, nie było jakieś dojmujące, że to bardzo przeszkadza, ale no, jakieś takie wrażenie troszeczkę miałem właśnie. No ale mało kto to potwierdził, więc tak...
2: Być może, bo Pawłowi chodzi o sytuację, w której przyzwyczaił się do pewnego rodzaju zachowania gestów na Androidzie.
1: Oczywiście, o czym wracasz do
2: iOS-a, który ma zdecydowanie większą tolerancję na niedokładności i wykonuje to, czego oczekujesz. I stąd pewnie takie jego wrażenie, tak myślę. Nawet jeżeli nie miałem kontaktu z nowszymi iPhone'ami typu oczywiście. 12 i 13, bo mam 8 i nie czuję potrzeby zmiany, dopóki są aktualizacje i to szybko chodzi, tak? Tak, także to znaczy, być może o to chodzi.
0: Kwestia też przyzwyczajenia do rozmiarów ekranu, bo ja sobie czasami nie zdaję sprawy, że ten mini ekran w dzisiejszych czasach to jest zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo, bo nagle się okazuje, że ja sobie kompletnie nieświadomie zasłaniam dolną część ekranu ręką. I ja chcę wykonać jakiś gest, powiedzmy przesunięcie w prawo, ale jednocześnie wierzchem dłoni dotknę czegoś na dole, ten telefon wykonuje dotknięcie czegoś na dole.
2: Tak, mniejsze są ramki, więc jeżeli trzymamy ten telefon za brzegi i nie ma jakiegoś etui, to możemy tam też dotykać tych elementów, które są umieszczone przy krawędzi eksploracyjnie. I te gesty mogą być niepoprawne w tych nowszych telefonach.
0: I myślę, że to jest to. Teraz mam już fajne takie solidne etui ze Spigena i w tym momencie już takich problemów nie mam. Inna rzecz, że właśnie muszę się nauczyć jeszcze czasami granic ekranu, gdzie jest dół, a gdzie góra. Bo kiedy wykonuję gest na przykład 4 palce na górę albo na dół, czyli przejść do pierwszego, ostatniego elementu, to czasami źle wyliczę tę granicę i chcę przejść na pierwszy element, a wskakuję na ostatni, bo to, gdzie ja stuknąłem, dla telefonu już jest dołem, a nie górą. I to są bardzo małe granice przez to, że ekran jest mały. I dalej w to nie trafiam. Jedna jeszcze rzecz, i tego nie potrafię wyeliminować, zacina mi się wejście ekranu Braille'a. Ja mogę pisać i czasami ewidentnie, to nawet nie jest to, że w pośpiechu, tylko po prostu stuknę palcami świadomie, litera, którą ja chcę wbić, się po prostu nie wbija.
2: Ja mam kłopot z tym, z nowym wierszem. Mhm. Ostatnio w dwóch wersjach tych iOS-a, tam 15 i 14. Często jest tak, że mam zatrzymanie wejścia ekranu Braille'a zamiast Entera, zamiast nowej linii, po dwóch palcach. Też nie wiem, z czego to wynika. Jest coś takiego właśnie.
0: To nie, to ja takich problemów nie mam. Mam za to problemy właśnie z tym, że niektóre litery nie wchodzą,
2: nie chcą się
0: więc
2: wpisać.
0: Muszę troszkę wolniej pisać, niż jestem przyzwyczajony z Androida. Na przykład na tych klawiaturach zewnętrznych. Bo nie zawsze złapię i potem mam jakieś tam litery zjedzone w słowach.
2: No ABK błyskawicznie pisze szybko i to tam nie ma co. Jestem pod mega dużym wrażeniem, jak to działa po prostu, jako nowy użytkownik.
0: Pod warunkiem, że masz Androida 11, bo wcześniej nie działa ci Enter.
2: Mam 11, tak, i będę miał 13, jeżeli Realme spełni swoje obietnice, bo to z tym też będzie różnie pewnie.
0: No tak, to tak.
1: A jak, no
0: natomiast
1: właśnie... Jak wrażenia w ogóle z używania systemu, z tego voice-overa, czy czegoś ci właśnie brakowało, aplikacje, czy to, co gdzieś tam mówiłeś, że aplikacje jednak bardziej rozwijają się na tego iOS-a, to rzeczywiście to odczułeś, albo nie wiem, wielojęzyczność, jakieś kwestie, jak to, no takie plusy i minusy, jak to teraz odbierasz?
2: Właśnie, powiedziałeś o tych nowościach, tak? O remapowaniu gestów. Czy w ogóle poczułeś kiedykolwiek potrzebę remapowania gestu na iOS-ie? Bo ja nigdy.
0: Ja sobie ustawiłem 4 palce w górę przesunięte lub w dół, poprzedni, następny na półek.
2: Aha, w ten sposób.
0: Bo one są domyślnie nieprzypisane, więc miałem je wolne. I tak szukałem, bo chciałem chyba, jakby dopiero do mnie teraz dotarło, jak bardzo można sobie nabruździć w pokrętle, zapchać to pokrętło różnymi opcjami, bo to fajnie wygląda, tak, że wszystko będę miał pod ręką, po czym się okazuje, że z biedą
2: znajdujesz
0: to, co jest ci potrzebne. I chciałem trochę rozładować na zasadzie, że pewne rzeczy, które na tym pokrętle są, a nie muszą być, przerzucić na jakieś wolne gesty. Okazało się niestety, że dla tych opcji, które bym najchętniej wywalił, nie jest to możliwe, tylko rozpoznawanie ekranu albo wyciszanie dźwięku, to znaczy łagodzenie dźwięku, bo to się nazywa. Natomiast przy okazji odkryłem, że mam tu wolne gesty, cztery palce przesunięte w górę i w dół. I przypomniało mi się, że chyba Piotrek Machacz kiedyś pisał, właśnie jak ta opcja wychodziła, że to jest super, bo sobie ustawił właśnie nagłówki. No i ja sobie pomyślałem, nagłówek to jest często używana przeze mnie właśnie rzecz na pokrętle, to może też tak zrobię. I rzeczywiście jest to mega wygodne. Jest to naprawdę wygodne i to mi się podoba. Co do aplikacji. Jest parę aplikacji, których używałem na Androidzie. One tam nie były szczytem dostępności, ale dostępne powiedzmy były. Które na iOSie są nie, że nieużywalne, ale bardziej rozlazłe. Że na przykład tu gdzieś jakieś muszę ręcznie przewijanie uskuteczniać, bo samo się nie przewija, jakieś tam okno. Że tutaj muszę już używać rozpoznawania ekranu, żeby w jakiś przycisk kliknąć, bo normalnie w niego nie trafię, a na Androidzie nie ma z tym problemu. Tu jakieś jeszcze coś tam innego, co powinno mi działać, a nie działa. To są takie aplikacje nie jakiejś pierwszej potrzeby może, albo o których się myśli jako o pierwszych. Natomiast ja ich używam i one gdzieś tam były mi pomocne. A się okazuje, że na iOSie one działają jeszcze gorzej niż na Androidzie. I to było trochę takim lekkim zawodem. No Telegram, który jest już taką legendą wśród aplikacji.
1: Niewykorzystaną szansą.
2: Nigdy w życiu nie miałem styczności z Telegramem na iOSie, bo go po prostu nie miałem potrzeby użytkowania, dopóki nie zainstalowałem komentarzy na Androidzie i rzeczywiście na Androidzie zainstalowałem Telegram. Więc też nie wiem.
0: Nie, na iOSie potrafić przewinąć listy. Jak ty jesteś na jakimś etapie, powiedzmy, okno z czatem, jesteś, powiedzmy, masz po środku nieprzeczytane wiadomości i tam przed tobą jest, powiedzmy, z 200 tych wiadomości. To przeczytasz ich 5.
2: Po ekranie przewijać.
0: Nawet nie wiem, czy to działa, szczerze mówiąc.
2: Trzy palce w dół nie zadziała, czy do góry? No.
0: Wiem. Próbowałem i chyba tam jest właśnie taki problem, że to się nie chce przewijać za nic. On udaje, że jest koniec ekranu.
2: A jest pasek przewijania, pasek przewijania się pojawia, ten taki systemowy, który jest...
1: No oczywiście, że się nie pojawia. Gdyby się pojawił, to byśmy sobie przewinęli.
2: To trzeba na wiadomości pewnie wziąć ten dwuklik z przytrzymaniem i
1: to się menu pojawia. To się pojawia menu kontekstowe.
2: Nie, jak przesuniesz do góry, to pewnie się nie pojawia. Czy się pojawia? Bo ja też miałem taki problem z niektórymi aplikacjami na iOSie. Na przykład w jednym ze sklepów komputerowych tak miałem w aplikacji. Że tak, mam 200 wyników, ale czemu ja widzę tylko 30 i mam koniec aplikacji, koniec ekranu, widzę już koniec dół i tak dalej. No mówię, nie ma paska przewijania, nie działają trzy palce w dół, bo przewija mi bieżącą zawartość, którą widzi. No to wziąłem ostatni element, po prostu dwuklik z przytrzymaniem, przeciągnąłem do góry i faktycznie pojawiły się nowe elementy. Tylko, że to trzeba kombinować już, się bawić, tak. Szukać.
0: Tak, ale to nie jest jedyny problem. Tam tych problemów jest, co ja grałem akurat.
1: No chociażby to, że wiesz, jak odtwarzamy wiadomość audio, to nie możemy jej zatrzymać i kontynuować odtwarzania, bo jakiegoś playera, takiego play pauza, który kiedyś był, nie ma, on jest niedostępny, niewidoczny, a z kolei kiedy jeszcze raz stukniemy w wiadomość, to ona jest odtwarzana od początku. To jest duży problem. Mhm.
0: No tak, no i to jest to, jeśli chodzi o aplikację, że trafi się jakiś taki jednorożec, jeden na milion, no, który będzie się zachowywał w sposób sprzeczny z jakimikolwiek zasadami Apple i trzeba z tym po prostu żyć, albo się przyzwyczaić, albo no właśnie mieć tego Androida w odwodzie, na którym to działa lepiej. Jeszcze nie miałem okazji za dużo podróżować, więc nie bardzo jeszcze mogę ocenić stan nawigacji i tych rozkładów jazdy. A wiem, że jest, może być z tym problem.
2: W przypadku Movita lepszy jest iOS, moim zdaniem. Na mieście.
0: Okej, tylko żeby Movit jeszcze działał wszędzie tak samo, a zdaje się, że na Śląsku ktoś raz wrzucił rozkłady i się nimi więcej nie opiekuje, na przykład. Więc tu jest ten problem, że... No ale właśnie.
2: No na Bydgoszczy, na Poznań nie narzekam, jeżeli o to chodzi. To wszystko leci no to z informacji z systemu.
0: Podpięty do systemu, z tego co wiem, więc no właśnie. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Wydawało mi się, że będę częściej używał pokrętła z językami. Okazało się, że prawie wcale go nie używam. Po pierwsze, nie chce mi się szukać. Po drugie, na tych prędkościach, których ja używam syntezy, mimo wszystko łatwiej mi rozumieć obce języki po polsku nawet. I ja jestem na tak przyzwyczajony po prostu. Fajne jest otwieranie aplikacji z ekranu głównego. Ja to sobie trochę zrobiłem na Androidzie na okrętkę, bo miałem po prostu launcher, który symulował terminal linuxowy i ja tam wpisywałem komendy różne, więc ja potrafiłem z launchera dzwonić do ludzi, pisać SMS-y, otwierać apki, szukać rzeczy na YouTubie, na sklepie. Trochę jakbym dał Siri, dlatego używam też Siri w ogóle w trybie tym type to Siri, napisz do Siri. I piszę w ogóle komendy do Siri po angielsku, bo mam pewność na 100%, że ta nazwa, nie wiem, utworu, stacji radiowej, kontaktu, którą ja chcę, zostanie wywołana. Nie będzie domyślania się przez angielską syntezę, co miałem na myśli. Więc ja tak się komunikuję z Siri.
1: Przy czym trzeba przyznać, że głosowo, jeżeli chodzi o taką szybkość działania, no to Siri bardzo dobrze działa. Ona może się pomylić, ona może gadać głupoty czasami, ale no te polskie numery też na ogół, znaczy polskie nazwiska na ogół rozumie. Aplikację otwiera no w większości bezbłędnie. Czasami ma takie swoje głupoty, no niestety, jak te wszystkie usługi głosowych asystentów, ale ogólnie jeżeli chodzi o szybkość działania, no to Siri to jest bardzo zintegrowane i to bardzo dobrze działa.
2: Ja się trochę nie mogę przekonać do tych usług asystenckich takich tego typu, dlatego że w pewnym momencie chcesz wykonać coś, co po czwartym, czy trzeciej próbie, czy piątej stwierdzasz, dobra, szybciej to wydotykam, wyklikam.
1: No bywa tak. To trzeba, no tak, oczywiście.
2: Na ogół tak mam. Natykam się w pewnym momencie na ścianę i okej, traktuję to jako ciekawostkę, jako coś, co mogę użyć. Czasem jak się jakiś fajny skrót stworzy albo z predykcji, co tam sobie Siri wykombinuje, nie wiem, jakieś zamówienie z ostatniej restauracji czy coś takiego, to skorzystam. Ale żeby jakoś celowo eksplorować i po prostu wysiłek taki większy temu poświęcać, to na razie jakoś po pewnych próbach i gdzieś tam zaciekawieniach odpuszczam po prostu. Może to się zmieni w przyszłości, jak będzie to trochę bardziej dokładne.
0: No z was jednym z takich moich odkryć aplikacyjnych był CardHub, którego nie było, jak ja jeszcze używałem iOS-a w 2013.
1: No tak.
0: A teraz jest. I naprawdę mi się spodobało to, że ja mogę
1: jest
0: w jednym polu edycji jeszcze...
1: Jest podcast o tej aplikacji w tym podcaście.
0: Wysłuchałem go zresztą zanim... Tak. I że mogę po prostu nacisnąć przycisk i wpisać tam, nie wiem, imię, nazwisko, numer, wszystko w jednym polu. I po czym po prostu sobie wybieram, patrzę, że on tam inteligentnie już dopasował, że tu ma być imię, tu ma być nazwisko, tu ma być numer telefonu, a tu e-mail. Klikam tylko, potwierdzam, że to się wszystko zgadza, zapisz i tak naprawdę cześć, nie? No i tak samo to wywoływanie rzeczy z pokrętła. Bardzo mi się spodobał ten menedżer. No i teraz się pojawiają różne aplikacje. Spring for Twitter, no właśnie Dystopia, no Voice Dream, który jest Voice Aloud Reader na Androida. Ale fajnie, że tutaj jest właśnie ten Voice Dream.
2: No ale Voice Dream na Androida też jest przecież, chyba on to jest ten sam.
0: On się nazywa Ledger Reader. Robi go już trochę inna firma. Oni się wszyscy rozczłonkowali jakoś tam i w ogóle każdy zespół poszedł w swoją stronę. I ponoć to działa, tylko Voice Dream Reader, który wyszedł na Androida, był to rok 2015, też nie zrobił najlepszego wrażenia, bo ewidentnie było widać, że ta aplikacja to jest taki uboższy kuzyn tej aplikacji na iOS. Wielu funkcji tam nie było. To, co było, nie działało do końca stabilnie. Bardzo się ludzie zniechęcili tą pierwszą wersją. I nawet jeśli to się poprawiło, to chyba ogólny odbiór tego jest taki, że no jest, można się używać. No fajnie. No
2: pod kątem interfejsu to jest podobnie, natomiast jeszcze nie używałem intensywnie, zamierzam to zrobić. Dopiero, żeby coś poczytać.
1: A właśnie, bo jeżeli to mówimy o pokrętle, to zwykle ludzie lubią pokrętło jako w ogóle sposób wybierania różnych opcji, tych tak zwanych czynności. Ja powiem szczerze, no lubię, bo używam i oczywiście, ale akurat w Androidzie te gesty, które wszyscy krytykowali, część użytkowników je krytykowała, te gesty L-ki albo w ogóle inne jakieś gesty, mi jakby pokrętło jako takie, nie do końca mi się to łatwo jakby obsługuje. Nie to, że mam z tym problem, bo nie mam z tym żadnego problemu, ale powiem szczerze, nie pogniewałbym się, jakby jakieś takie gesty typu androidowego były na iOS-a, pod warunkiem, żeby oczywiście tak też działały lżej i tak precyzyjnie, tak jak w iOS, no, tak jak generalnie działa nawigacja w iOS, to naprawdę Powiem tak, nie byłbym niezadowolony.
2: To ja mam odwrotnie, to znaczy żałuję troszeczkę czasami, że nie ma pokrętła na tym Androidzie, bo coś by człowiek szybko zrobił, ale jaki na to był gest teraz? Jest ich trochę w talkbacku,
1: no
2: jest
1: tak,
2: ich trochę w komentarzach.
1: To jest prawda, to jest problem. Trochę.
2: Więc jako nowy użytkownik po prostu się zastanawiasz, kurczę, wiem, że da się to zrobić, ale jak?
1: A tym bardziej, że część z tych gestów z kolei w programach typu właśnie komentary i talkback, ona też czasami wywołuje jakieś menu z dodatkowymi opcjami. Może działać gdzieś tam różnie, można je remapować, co z jednej strony jest bardzo, bardzo dobre, bo gdzieś tam sobie nawet dla aplikacji można pewne rzeczy ustawić, zmienić i mi trochę w iOSie tego no, brakuje, że można by te gesty przekonfigurowywać nie globalnie, bo to niestety działa, o ile pamiętam, globalnie w iOSie, a nie w ramach poszczególnych aplikacji. Dobrze mówię?
2: Podejrzewam, że dojdzie i do tego, że będzie dla aplikacji, bo ten iOS tak się otwiera, stopniowo
1: tak,
2: otwiera.
1: Bo też trzeba powiedzieć, że VoiceOver i iOS znaczy stopniowo się otwiera. To nie jest też tak, że... Bo często, no właśnie, to tak będzie, być może to nam się zrobi taki pomost gdzieś tam pomiędzy iOS-em i Androidem i przejdziemy do opowieści o Androidzie pewnie bardziej. Bo często można spotkać się z taką opinią poniekąd niebezzasadną, że Android, no to wiadomo, system otwarty, iOS to jest system zamknięty, system, który użytkownika bardzo ogranicza. I w jakich momentach rzeczywiście tak jest i w jakich momentach iOS was ewidentnie ogranicza, a w jakich momentach ta niby otwartość Androida okazała się jakimś w teorii czymś dobrym, a w praktyce okazała się problemem albo niedogodnością.
0: Tam idą może te pierwsze.
2: To znaczy za zbyt krótko używam Androida, żeby w ten sposób się wyrażać. Powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o iOS-a, to wcale nie jest kwestia systemu. Mnie zaczęły w iPhone'ach irytować mocno baterie. Mocno, dlatego że aplikacje chcą coraz więcej energii, tak, czasu procesora, pamięci, a ja mam w telefonie ogniwo, które w najlepszym razie można uznać za minimalnie, tak, minimalnie wymagane, gdzie powiedzmy jedziesz sobie na dłuższą podróż gdzieś tam kilka godzin, no to jedziesz na pewno co najmniej z powerbankiem jakimś, z iPhone'em, a w androidowym telefonie obrócisz sobie na powiedzmy tam cały dzień na jednej baterii, nawet jeżeli będzie intensywnie wykorzystywana aplikacja, czy to do nawigacji pieszej, czy do rozkładu jazdy na mieście, czy takiego bardziej kolejowego, czy inna taka. To mnie zaczęło mocno irytować w iPhone'ach, że nawet w takich urządzeniach, tych lepszych, tam te pojemności baterii nie są jakieś oszałamiające, mimo tej optymalizacji.
1: Tylko, że tak, no oczywiście tak. Ja na to powiem, może nie będzie to jakaś wielka obrona, niemniej jednak no, używasz tego dość starego i małego iPhone'a 8, to po pierwsze, i w nowszych iPhone'ach, w tych dużych szczególnie, w 13 i w iPhone'ie Max, tym większym, byłoby jeszcze byłoby na pewno lepiej. No i też gdzieś tam co do baterii, to rzeczywiście zdania są podzielone, bo były takie wersje systemu, gdzie z tym było bardzo źle. Teraz wydaje się, sytuacja jest znacznie lepsza i jak na tak mały telefon, to iPhone 13 mini i w ogóle iPhony, teraz te nowe szczególnie, one są, no, są, jeżeli chodzi o baterie, niezłe, aczkolwiek no, raczej to jest tak, że telefon ładujemy raz, ładujemy wieczorem, powiedzmy raz dziennie. I no, ja na przykład mam iPhone'a SE 2020 i no, wszyscy tak mówią, że to jest telefon, no, owszem, z małą baterią i on się szybko rozładowuje. I jest to, nie powiem, że nie jest to prawda, ale nie jest tak źle, jak to niektórzy mówili i jak to początkowo myślałem. Być może też jest tak, że była pandemia. Byłem więcej w domu, czy ja w ogóle no, pracuję w domu, więc być może to jakby no, nie byłem pod ścianą, jak to się mówi. Nie doświadczyłem tego jakoś bardzo, ale no na razie tak to czuję, że ta bateria nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem. No, ale jest chyba rzeczywiście prawdą, że ponieważ tak jak mówiłeś, czy mówiliście, że te telefony androidowe, niestety one wszystkie są bardzo duże. Poza, no właściwie mamy tylko chyba jakiegoś Asusa Zenfone i Sony Xperię jakąś tam, która nie jest zbyt dostępna, jeżeli chodzi o launchery. I niestety Sony Xperię, ładne audio, bardzo dobre telefony, ale jakoś tak przez to, przez niewidomych już od dawna, niby tam można, wiadomo, wymienić coś, oprogramowanie, w sensie launchery, telefon i tak dalej, ale przez niewidomych te telefony nie są poważane zbytnio, niestety, Sony. Znaczy nie Xperia, Sony, bo to już Xperii dawno nie ma. Czy znaczy jest mark jako Xperia? Nie, no jest, dobra. Można mówić i tak, tak w sumie. Troszkę się pomyliłem, przepraszam. I
0: to jest Sony po prostu.
1: No Sony, okej. Okay. I no i właściwie no wszystkie telefony są teraz duże, tak? I one przez to, no niby no różnie się mówi, bo niektórzy mówią, że co z tego, że telefon jest duży, jak i tak optymalizacja Androida nie jest na tyle dobra, że on może mieć tam 16 giga RAMu, 8 giga RAMu, 6 giga RAMu i tak ma problemy i z pamięcią, i z baterią, i ze wszystkim. Oczywiście nie do końca to jest prawda, bo to pewnie jest coraz lepiej mimo wszystko w kwestiach też w ogóle rozwoju systemów mobilnych, w tym rozwoju Androida. I z iOS-em też źle nie jest, ale myślę, że no jest tak trochę ciągle, że jeżeli komuś zależy na baterii dobrej, to być może warto poświęcić ten ekran, ten duży telefon gdzieś tam po to, żeby on działał dłużej. Tak mi się wydaje, ale nie wiem w sumie, jakie są wasze doświadczenia i też no pewnie Paweł, ty bardziej to, co wiesz ze społeczności, czy faktycznie ludziom z talkbackiem, z komentarzy te telefony działają dłużej niż użytkownikom iPhone'a?
0: Takich porównań nie widziałem, natomiast wiem, że komentarz miał różne epizody, że w jednej wersji ta bateria działała okej, w drugiej nagle zaczęło żreć jak zwierzę.
2: Ale to tak wszystko chyba ma. Messenger na Facebooku często tak ma. Co drugą wersję, czy to trzecią, na przykład na iPhone'ie jest tak, że ten Messenger albo Facebook drenuje tak baterię, że aż nie wiadomo skąd
0: to nagle... Czasem się okazywało, że... Tak, tylko czasem się okazywało na przykład, że taki Joshua potrafił sobie włączyć jakiś tryb, który, czy jakąś tam opcję eksperymentalną, która powodowała jakieś gigantyczne zużycie i dopiero po kilku dniach ktoś odkrył, która to była opcja, albo autor się objawił i powiedział, która to może być opcja. Gorzej, jak autor stwierdził, że on nic nie zmieniał, a bateria sobie leciała w najlepsze i ktoś to rzeczy, bo też jest inna kwestia, że na Androidzie, nie wiem jak teraz iOS, może jest podobnie, ale na Androidzie już od dawna było dużo więcej takich bardziej szczegółowych narzędzi diagnostycznych do badania tej baterii. Zwłaszcza jak ktoś się pokusił o Ruta, to tam byli już ludzie, którzy analizowali gdzieś tam, że no teraz nagle się okazało, że zużycie jest większe w jakimś tam momencie, tu używa procesora, tu używa ekranu, tu czegoś. I to było gdzieś tam analizowane bardziej, że to się dzieje na przykład. Nie? No i myślę, że tu jest też ta kwestia, że w Androidzie dużo bardziej jest sobie prościej jest sobie zbruździć tak, że nagle coś tą baterię pożera i nie wiesz co. I to się nagle zdarzyło z aktualizacji na aktualizację. Ja miałem taki okres, gdzie ewidentnie zauważyłem większe zużycie baterii i próbowałem dojść do tego, która aplikacja to spowodowała. I tak naprawdę do końca chyba nie doszedłem. Miałem wrażenie, że na chwilę jakąś tam sytuację opanowałem, po czym znowu coś się zaczynało dziać. I ciężko powiedzieć czemu. Tak naprawdę.
1: Ja przypomnę, że można się z nami kontaktować przez Facebooka i przez tyflopodcast.net/zoom, gdzie kontakt telefoniczny albo możliwość wyzwonienia się na Zooma do nas.
3: I między innymi dostaliśmy pytanie, czy coś wiadomo, czy coś wiemy o działaniu talkbacka z Androidem w wersji 12.
2: Nic nie mam styczności.
3: Czy jest lepiej, czy tak samo się muli? Czy jak?
0: Jest powód, żeby podejrzewać, że odblokowały się gesty wielopalczaste dla większej ilości telefonów, nie tylko Pixele i Samsungi, Galaxy. Natomiast wydaje się, że w prędkości działania chyba się wiele nie zmieniło, natomiast jest obietnica, to jest właśnie jedna z tych obietnic ze strony zespołu programistów, że responsywność to jest jeden z aspektów, nad którym będą się chcieli pochylić.
2: No właśnie, używasz Androida dłużej niż ja i mnie to zastanawia, dlaczego? To jest też fascynujące. Dlaczego zewnętrzny deweloper, który tworzy coś, powiedzmy czytnik ekranu, wiesz może co, to zrobić tak, to, że, to, może, że to jest szybko.
1: Wiesz co, ale to właśnie, może powiemy o tym jak będziemy mówić o komentary, mhm. bo to troszkę, to jest duży temat i ważny gdzieś dobra. Tam i jeśli można to...
2: Okej, nie, bo myślałem, to, że tak teraz możemy...
1: Nie, ja jeszcze chciałbym skończyć, tak, będziemy przechodzić do tego Androida, oczywiście, ja pamiętam, ale jeszcze o tych ograniczeniach właśnie iOS-a w stosunku do Androida, bo to jest mocno podnoszony problem, że iOS, że z iOS-em tak trochę jak w więzieniu, jedna firma, jeden sprzęt, jedno wszystko, jeden wymuszony sposób działania, błogosławieństwo albo nie, Apple'a i tak dalej. Jak wy to odbieracie? Czy to jest dla was problem i właśnie gdzie wam to przeszkadza?
2: Znaczy dla mnie to już nie jest argument. Dla mnie to już nie jest żaden argument. To znaczy to jest kwestia wyboru konkretnego człowieka, bo ja tak mówiłem w momencie, kiedy przechodziłem z Nokii na iPhone'a, tak, no bo nie mogę sobie włożyć karty pamięci, nie mogę, nie wiem, odtwarzać plików tak jak ja chcę z folderów. Przeszło mi to, bo w iOSie się przekonałem, że po prostu to przestaje mieć znaczenie i te ograniczenia, które są do nich, można się przyzwyczaić. I no, na przykład w moim przypadku zmiana wynika, czy zmiana, kupienie tego telefonu wynika raczej z potrzeb takich, że także chcę testować aplikacje, chcę mieć porównanie, chcę o tym mówić i pisać dla innych, a nie dlatego, że mi coś konkretnie bardzo przeszkadzało, tak? Mhm.
1: Tylko widzisz, ty chcesz się przyzwyczaić, a można na to jakby spojrzeć właśnie od drugiej strony, że nie chcesz zmieniać swoich przyzwyczajeń, jeżeli ktoś jest takim użytkownikiem, bo rzeczywiście Apple to jest system system w obsłudze drogi, w takim sensie, że sporo aplikacji jest, pewnie w Androidzie też tak jest, ale jest sporo aplikacji i usług płatnych. Same telefony iPhone są drogie. Chmury są drogie. I jeżeli ktoś ma takie stare przyzwyczajenia i funkcjonuje w taki sposób, że tak, nie używa streamingu, tylko on używa pod Windowsem, ma jakąś tam swoją bibliotekę, ma Winampa, Fubara albo jakieś tam foldery w ogóle z plikami MP3. Dużo używa komputera i koniecznie chce, żeby mu się to zawsze synchronizowało, żeby przeglądarka mu się synchronizowała właśnie z telefonem. Nie wiem, jeżeli ktoś bardzo dużo korzysta z usług googlowskich przez przeglądarkę, z Google Keepa, czyli to jest takie, to są takie googlowskie, zresztą nie głupie, notatki. Jeżeli, nie wiem, ktoś bardzo ceni sobie właśnie to, że podłącza telefon kablem i kopiuje tak jak na pendrive'a różne rzeczy. Jeżeli ktoś nie lubi syntezatorów Vocalizer i koniecznie, no teraz to trochę jest z tym problem, bo SPeak różnie działa na Androidzie, ale chce używać SPeaka, albo teraz z tych sympatycznych darmowych, mobilnych głosów RH Voice, które się pojawiły, albo lubił a cappella na Androida. Nie wiem, jakie jeszcze no cena też mimo wszystko. Chce mieć ktoś nowy telefon, ale ma taką zasadę, że 3 tysiące albo nawet 2 nie chce zapłacić za telefon i koniec. To myślę, że Android to może być system dla niego.
3: Tymczasem mamy telefon.
2: Okej.
3: Okay. Kogo witamy?
4: Witam. Łukasz z tej strony. Odnośnie tematyki. Odnośnie tematyki Android iOS. To jest krótka piłka, jeżeli ktoś mnie pyta, co ma wybrać. To zależy kto, jakim jest użytkownikiem. Dla takich prostych użytkowników, mało zaawansowanych technicznie, no zdecydowanie iOS, tak? No bo iPhone'a się wyjmuje z pudełka, włącza się w bardzo prosty sposób voiceovera, to zależy czy z przyciskiem home, czy też bez. Natomiast w Androidzie nie ma tak, że naciśniemy po włączeniu smartfona 2 przyciski głośności i nam się odzywa talkback na początku. No to tak nie działa niestety i tu jest już problem, że będziemy potrzebować albo dobrego czuja, żeby nacisnąć tam OK w komunikacie dostępności, albo musimy prosić osobę widzącą, natomiast w iPhone'ie od razu mamy voiceovera. No to jest jedna przeszkoda, którą no nie każdy może obejść, tak? I o tym trzeba pamiętać. To nie było poruszane na audycji dzisiejszej, dlatego o tym mówię. Tu chodzi o pierwszą konfigurację smartfona, jeżeli go wyjmiemy z pudełka jako nowego, nie?
0: Dobrze, że o tym wspominasz, Łukaszu.
1: Tak, dzięki, że o tym, tak, że o tym mówisz.
0: Ja miałem takie doświadczenie, że to i tak jest już lepiej niż było. Nie wiem, czy teraz nie był jakiś regres, nie nastąpił, ale miałem kiedyś taką sytuację, no dość niedawno, chyba z 2 lata temu.
1: No bywa lepiej,
0: gdzie,
1: tak. Ale to różnie.
0: Gdzie ktoś do mnie przyszedł z rodziny z jakimś Huawei'em losowym i ja zostałem poproszony o tam z jakiegoś udzielenia wsparcia technicznego. I ja wziąłem ten telefon, oczywiście na głupa spróbowałem włączyć ten screen reader, nie wierząc w to, że to cokolwiek da. I się okazało, że on się włączył. On przy pierwszym przytrzymaniu tych dwóch klawiszy powiedział mi, że mam dalej te dwa klawisze trzymać, czyli aby ponownie je wcisnąć, żeby się uruchomił screen reader. I to się wydarzyło. I rzeczywiście odkrywam, że w dużej ilości urządzeń, jakie gdzieś tam mi się przez ręce przewijają, to działa. To działa jak należy i właśnie trikiem jest taki, żeby dwukrotnie to zrobić. Tak? Najpierw do pierwszego okienka z potwierdzeniem, a drugi raz, żeby potwierdzić wybór. I to przynajmniej u mnie tam działa i w jakiś sposób jest dźwiękowo oznajmiane w tych telefonach, które mi się przewinęły. Natomiast wiem, że w międzyczasie wyskoczyło mnóstwo nowych jakichś marek telefonów, jakieś Realme, jakieś Oppo, inne rzeczy. I może być tak, że po prostu coś, albo te nowsze modele coś jakiegoś regresu dostały.
2: No, mnie poinformowali Realme, że po prostu niestety póki co na razie przez kreator pierwszej konfiguracji nie da się przejść z mową, ale później ten gest jakby działa. To nie jest tak, że on jest gdzieś tam wyłączony, czy jest w ogóle nieustawiony. Ten talkback się odezwie.
0: Inny problem jest taki, że synteza Google domyślnie na telefonach nowo zakupionych nie przychodzi z polskimi danymi głosu jakimikolwiek. I rzeczywiście, dopóki jak my wyciągamy telefon świeżo z pudełka, ja już nie mówię o tym, że ktoś go wstępnie ustawił i ja komuś go włączam spontanicznie talkbacka, żeby pomóc, tylko rzeczywiście wyjmuję telefon z pudełka, jeszcze nigdy nie był na Wi-Fi podpięty.
2: To jest problem.
0: No, to trzeba rzeczywiście sobie radzić angielskim tak naprawdę. I był taki moment, kiedy pomagałem jednemu z naszych redakcyjnych kolegów ustawiać właśnie jakąś Nokię, czy tam Motorola, Nokię chyba. I niestety zakończyło się to tym, że ja musiałem na pamięć sobie wyobrazić, jak wygląda ten ekran pierwszego logowania, tak, bo w miarę niedawno wtedy miałem ustawiany mój telefon. I słuchaj, 2 razy w prawo, okej, tap, tap, okej, restartuje się, jest dobrze. O, włączył się po angielsku, no super, no to możemy ustawiać. I to tak niestety było i to jest problemem. To jest naprawdę dużym problemem.
4: To znaczy, ja akurat gustuję w smartfonach z czystym Androidem. Ja teraz powiem na przykładzie kilku smartfonów z tych nowszych, których ostatnio czy to ja korzystałem, czy też konfigurowałem dla znajomych. Na Motorola Edge 30 Pro faktycznie po wyjęciu ich z pudełka, po uruchomieniu, po wciśnięciu tych dwóch przycisków głośności, pojawia się ten komunikat, gdzie trzeba wcisnąć OK, ale później możemy wybrać polski i mowa w pierwszej konfiguracji jest po polsku. Nie musimy tam, nie jest wymagane, żeby wpisywać hasło do Wi-Fi. Normalnie jest na karcie SIM po LTE czy tam 5G, zależne co jest u kogo dostępne. Cały kreator Talkback mówi po polsku, natomiast w OnePlusie 8 Pro jest tak samo, identycznie. Natomiast w moim Pixelu, gdzie jest typowo Android od Google'a, no niestety właśnie jest tak, jak tutaj było mówione, tak, że dopóki nie wpiszemy hasła do Wi-Fi, nie mamy możliwości wybrania polskiej syntezy, jeżeli chodzi o talkbacka. To jest właśnie, i to jest martwiące, że inni producenci typu OnePlus, Motorola się z tym uporali, a Google, który jest producentem Androida, w swoich smartfonach nie może się z tym uporać. No i to jest takie słabe.
0: Rozumiem, że w Pixelu również miałeś kartę SIM włożoną w momencie konfiguracji.
4: Tak, tak, tak, tak. Jak najbardziej.
0: Która się odblokowała, aktywowała i miała zasięg. Okej.
4: Tak jest. I nie było polskiej mowy po wybraniu języka polskiego. Syntezator po prostu zamilkł. Wiadomo, że był talkback włączony, bo to było poznać można po dźwiękach, które były wydawane, ale póki się nie wpisało hasła do Wi-Fi, no to się nie dało po prostu, no okej, ja sobie z tym poradziłem, bo ja mam osobę widzącą, spoko, ale też trzeba wziąć pod uwagę osoby, które mieszkają same, takie osoby nie mają, tak? I wtedy albo po angielsku, trzeba się męczyć, a też nie każdy zna język angielski, albo po prostu, no nie wiem, nie ma takiej możliwości innej, tak? Dzwonić na Be My Eyes z innego telefonu.
0: Tak, ja tak robiłem na Motorola One. Be My Eyes ustawiałem, Be My Eyes ustawiałem moją Motorola.
4: No właśnie tak można. Tylko że mówię, to stryczek dla Google'a, no bo skoro OnePlus i Motorola sobie z tym poradziły, to czyli jest to wykonalne. A u mnie, no tak jak mówię, no w Pixelu jest to słabe. Ja wiem, że się konfiguruje telefon raz zazwyczaj. Ja skonfigurowałem go raz i korzystam tam, nie restartowałem do ustawień fabrycznych, nie miałem takiej potrzeby, ale gdybym musiał, no to znowu miałbym problem, tak? I to... Ja już to do Google zgłosiłem, bo jestem ogólnie beta testerem systemu Android. No obiecali, że się tym zajmą, a ile w tym prawdy, zobaczymy. W każdym razie to w iOSie na pewno jest rozwiązane lepiej, bez dwóch zdań.
0: No tak.
4: iOS ogólnie jest stabilniejsze pod tym kątem, że w każdym iPhone'ie jest ten sam system. Android będzie się różnił ze względu na to, że jest duża dysproporcja, jeżeli chodzi o marki smartfonów, tak? Na pewno inaczej to będzie u mnie w Pixelu, inaczej w Realme, inaczej w Oppo, bo to niby Android, ale to jest totalnie, zupełnie inny system tak naprawdę przez te nakładki.
2: Jak chodzi o Realme, to ta nakładka jest dosyć minimalistyczna. Ona wcale nie jest taka zaśmiecona, jakby być mogła.
1: Nie, w ogóle mam wrażenie, że te nakładki teraz ogólnie są coraz mimo wszystko lepsze, jeżeli chodzi o obsługę i takie wsparcie dla działania z nimi talkbacka.
2: Czego nie można wyłączyć, to na przykład launchera systemu do pewnych rzeczy on będzie zawsze używał. Mimo tego, że sobie zmienimy na domyślny inny, no to na przykład ekran ostatnich aplikacji będzie na launcherze systemu, którego Realme nie pozwala odinstalować, zatrzymać lub wyłączyć.
4: No ale w Realme jest jedna podstawowa wada. Ja akurat to wiem, bo mój znajomy miał Realme X50 Pro. Jak naciśniemy przycisk Power z przetrzymaniem, no to żeby uruchomić ponownie telefon albo go tam wyłączyć, trzeba wykonywać jakieś takie dziwne gesty. No, to nie ma tak jak na przykład u mnie w Pixelu, że są przyciski. Wyłącz, tak. Uruchom ponownie.
2: Jest taki dziwny mały bord, trzeba znaleźć takie miejsce, w które po prostu... trzeba przesunąć, przeciągnąć palcem jednym do góry, żeby uruchomić telefon ponownie, a w dół, żeby całkiem go wyłączyć. To fakt.
1: A to jest to mało. Jeżeli używasz Pixela, to jak, bo niektórzy tak mówią, że, no, że Pixel jest o tyle fajny, że rzeczywiście on ma czysty Android. To jest oczywiście prawda, ale czy, nie wiem, odczuwasz coś takiego, że talkback na tym Pixelu działa jakoś znacząco, nie wiem, szybciej niż w innych modelach, czy to w ogóle nie czujesz, żeby to miało jakieś znaczenie? Czy to tak nie ma tak?
4: Znaczy to akurat nie do mnie pytanie, bo ja z talkbacka nie korzystam w ogóle, ja sobie nie wyobrażam korzystania z talkbacka.
2: No właśnie, tak, to jest
4: wyłącznie Jisoo, jeszcze raz Jisoo. Dlaczego? Tak już myślę, może wytłumaczę dlaczego. Jisoo ma tą fajną rzecz, gdzie można sobie pisać do niego wtyczki. I przypuśćmy, ja mam na przykład zrobioną wtyczkę, podam tylko przykład jeden, bo tych wtyczek jest, mam zrobione masę i tutaj pomogli mi w tym chłopaki z grupy komentarego z Telegramu. Tutaj dzięki dla Jacka, jak nas słucha, i dla mnie Mieczysława, którzy mnie wprowadzili w ten temat. Mam na przykład wtyczkę zrobioną, że jak wykonujemy przelew bankowy, no nie? I w przelewie bankowym potwierdzamy na przykład PIN-em i klikamy przycisk zatwierdź, żeby ten przelew wykonać. Ja mam taką wtyczkę, że wykonam gest w górę, on mi z automatu wpisze PIN i kliknie zatwierdź. Komentarze jest po prostu mega. Tak samo ja nie muszę na Telegramie szukać przycisku nagraj, wyślij. Ja to robię przy użyciu gestu w górę. I sama wtyczka z automatu mi znajdzie przycisk i po prostu albo rozpocznie nagrywanie, albo wyślę. Tak samo z dyktafonem. Dlatego właśnie zmieniłem iPhone'a, bo ja byłem też wieloletnim użytkownikiem iPhone'ów. Ale VoiceOver według mnie do Jisoo, no to nie ma podjazdu, choćby przez te wtyczki, przez rozpoznawanie etykiet, jak na przykład mamy jakąś aplikację i mamy przycisk, przycisk, przycisk. Wystarczy wziąć gest dół prawo, dodaj etykietę i niektóre etykiety z automatu są rozpoznawane już przez Jisoo i można sobie taki przycisk zaetykietować nie prosząc osoby widzącej, co ono oznacza. I to jest właśnie rewelacyjne. I z tego powodu, co pierwsze zrobiłem po przejściu z iPhone'a na Androida, jeszcze w swoim OnePlusie poprzednim, to od razu wykupiłem licencję na Jishuo, no i tak u mnie zostanie.
2: To, ale używałeś wcześniej Talkbacka, czy nigdy?
4: Nie, w ogóle.
2: No właśnie, ogóle. Ja szczerze dokładnie mam dokładnie tak samo.
4: W ogóle, szczerze powiedziawszy, w ogóle dlaczego? Bo w porównaniu Talkbacka do Jishuo, jeżeli chodzi o wydajność, to tak jakbym porównywał

0: No jest w tym pewien gdzieś tam problem, szczególnie jak wychodzą nowe wersje właśnie komentarego albo Jeshua albo systemu, to część ludzi ma problemy z tymi wtyczkami, że coś tam nie działa, że niby i gdzieś tam pewne rzeczy, znaczy, no, może być tak, że te wtyczki się rozwalą gdzieś tam i być może jak ktoś na przykład troszkę widzi, to gdzieś tam wie, co się dzieje, bo gdzieś tam widzi fokus, coś, być może albo jest bardziej taki zaznajomiony technicznie, a dla części osób nawet nie tyle mniej technicznych, ale takich, które nie mają czasu, cierpliwości, żeby dubać, żeby coś tam potem zmieniać, no jest trochę takie, nie wiem na ile rzeczywiste, ale ryzyko, że gdzieś tam jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i nagle nam to potem nie działa. No ale to chyba już coś za coś.
1: Ale szczerze powiedziawszy, mi się jeszcze ani razu nie
0: Aha,
1: zdarzyło,
0: aha.
1: żeby wtyczki, którą używam, na przykład wtyczka do telegramu, do komunikatora, do nagrywania i zakończania nagrywania, powstała bardzo dawno temu, jakoś zaraz 2 lata minie. Aktualizacji telegramu była masa, już wprowadzonych od tego momentu, a ta wtyczka dalej działa, także tak samo aplikacja mBanku było kilka albo kilkanaście aktualizacji, odkąd wykonałem sobie taką wtyczkę i ona mi dalej działa do wpisania PIN-u i do klikania zatwierdź przy przelewach, więc
2: No właśnie, i ktoś te
1: tak samo
2: wtyczki stworzył.
1: w
2: Jeżeli
1: hicie
2: nawet
1: rekorderze.
2: ktoś nie umie tego tworzyć, nie ma na to czasu, ani umiejętności, ani gdzieś tam ten kto to inni tworzą te wtyczki. One są w repozytorium. Można je pobrać. Ktoś może powiedzieć, jak tego używać i rzeczywiście można sobie w ten sposób życie ułatwiać.
1: To znaczy, to jest bardzo proste tworzenie. Mi tam, tak jak mówię, Jacek z Mietkiem pokazali, wprowadzili mnie w strukturę, jak to się pisze. I szczerze powiedziawszy, jest to bardzo proste do wykonania. To jest zaledwie parę takie proste wtyczki, bo wiadomo, takie skomplikowane wtyczki, jak ostatnio tam wysłał Nuno do usuwania pojedynczych powiadomień, to takie wtyczki już są skomplikowane, ale takie autokliki, żeby w coś tam komentarze kliknął, żebyśmy nie musieli szukać jakiegoś przycisku, to jest bardzo proste do napisania. Także jeżeli ktoś tam będzie chciał jakąś wtyczkę, no to najlepiej na grupie komentarzego, myślę, się zgłosić i tam zawsze ktoś na pewno pomoże, nie?
2: Na grupie jest dość
1: W
2: sporo
1: każdym razie.
2: użytkowników, więc jak na
1: Tak, tam jest dużo.
2: tą, tak, bardzo dużo osób jest.
1: Dużo osób i tam panuje fajna atmosfera,
0: Tak,
1: tam.
0: to prawda.
1: Dlatego, no ja nie wyobrażam sobie, ja właśnie dlatego przeszedłem z iPhone'a na komentarzego i na Androida. Szczerze powiedziawszy, ja on teraz na iPhone'ie być nie mógł. Aplikacja do fotowoltaiki dostępna na iOS-a nie jest. Do zarządzania smart homingiem na iOS-a dostępna nie jest. Także nie wszystko też mamy dostępne. Tutaj ktoś się z Was fajnie powiedział na początku. Każdy system jest dla kogoś innego przeznaczony i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co będzie lepsze. No na pewno dla prostych ludzi, którzy wyjmą telefon i chcą od razu korzystać, to będzie iPhone. No jeżeli ktoś chce się bawić, ktoś chce mieć uroki Androida, których nie ma iOS, no to tylko i wyłącznie Android, tak? No bo ja nie wyobrażam sobie teraz wracania do iPhone'ów, do iTunesów. Jeżeli ktoś ma Maca, to spoko, ma ekosystem. Ale jak ja korzystam z Windowsa, to tylko
0: No
1: i
0: jasne,
1: wyłącznie
0: właśnie
1: Android.
0: o tym też potem będziemy mówić, aczkolwiek no myślę, że to już czasy, kiedy trzeba używać iTunesa, to już też minęły, ale to o tym sobie powiemy. Dobrze,
1: Ale
0: to.
1: na Windowsie niekoniecznie. Tutaj na Windowsie, jeżeli chcemy wgrać jakiś tam, przerzucić jakiś katalog na telefon albo wgrać dzwonek,
0: I tak, to
1: no to
0: są
1: z
0: te
1: tego, co
0: jedyne
1: ja wiem,
0: tak. W tej sytuacji tak, ale no nie.
3: niekoniecznie.
2: Nie,
3: Niekoniecznie.
2: chmury.
3: Do katalogów są apki, na przykład Wi-Fi HD, który otwiera serwer FTP na jakimś egzotycznym porcie i można w ten sposób w dwie strony przerzucać różne pliki i foldery. Oczywiście to się tam jakoś zamyka względnie w tej apce, ale teraz już są takie możliwości eksportu, importu przez aplikację pliki. Ja sobie na przykład w ten sposób wyciągam nagrania. Oczywiście ja muszę je udostępnić wpierw z dyktafonu jako pliki w plikach.
2: w plikach, ale, finalnie go wyciągniesz z iPhone'a, co kilka lat temu było nie do pomyślenia.
0: Dokładnie, bo możesz zapisać na Dropboxie, Google Dysku, gdziekolwiek, OneDrive'ie, przerzucić, no nie wiem, gdzie jeszcze. No

0: Albo w takiej apce, tak? Bo ja używałem właśnie apki, która mi robi FTP-a z telefonu, z iPhone'a.
1: Nawet na Telegramie i potem z Windowsa wyciągnąć Telegramem na przykład, no to są jakieś tam możliwości, których rzeczywiście kiedyś nie było.
2: Także o tym właśnie mówiłem, mając na myśli powolne, aczkolwiek systematyczne otwieranie się tego iOS-a, i to będzie postępować.
0: Tak.
3: Ale jeszcze jedna kwestia. Jak nagrywałem raz filmik, byłem na meczu, nagrywałem filmik, który zajmował, bo to był mój błąd, iPhone'em, zajmował ten film 14 giga, bo nagrywałem go w najwyższej rozdzielczości. Nie wiem w ogóle po co, ale już nieważne. I szczerze powiedziawszy, nie mogłem tego filmu w żaden sposób przenieść później na komputer. No bo udostępnić go na chmurę nie mogłem, pokazywał się jakiś błąd.
1: No za duży plik, wiesz, pewnie to już chyba niestety system nie wyrobił i no to jest
3: właśnie
1: możliwe.
3: A na Androidzie.
1: No chociaż poczekaj, ale podłączyć iPhone'a do USB, akurat to zdjęcia, te pliki audio, wideo, one są widoczne. To jest akurat rzecz, którą można wyciągnąć.
3: Ale wideo nie było widoczne właśnie tam. O to chodzi.
1: A to robiłeś w jakiejś specjalnej aplikacji, czy normalnie w tej aplikacji zdjęcia?
3: Normalnie w aplikacji zdjęcia.
1: A to nie wiem, wiesz, ja tego dawno nie robiłem. Może coś w nowych iOS-ach jest pogorszyli coś. No nie wiem.
4: To... Nie, ja podejrzewam, to znaczy, to nie było nowe. Ja podejrzewam, że to może być, słuchajcie, kwestia jakiegoś systemu plików, w którym to się tam otwierało. Być może jakiś rozmiar tego pliku. No to ileś rzeczy mogło
1: oczywiście
4: mieć wpływ. To jest taki, no powiedzmy sobie szczerze, to jest taki ekstremalny przypadek, który...
1: No, wart uwagi, ale rzeczywiście dość ekstremalny.
4: Nie jest reprezentatywny dla całości. Generalnie można cały czas można zdjęcia i filmy sobie normalnie kopiować, tylko po prostu trzeba zaufać danemu komputerowi z poziomu iPhone'a i tyle. I jest widoczny w eksploratorze.
1: Dobrze, to
3: teraz
1: wszystko...
3: Teraz to się zmieniło. Mhm. Bo ja to mówię na przykładzie z 3 lat, bo ja od 2 lat już nie jestem użytkownikiem iPhone'a, więc być może teraz to się poprawiło. Ale no dobrze, to przypuśćmy, katalogi, wszystko można po FTP. No a czy da się bez iTunesa ustawić dzwonek, czy niekoniecznie?
0: Będę. Eksportujesz sobie plik, na przykład aplikację Music to Ringtone. W ogóle jest na moja szuflada.pl u Piotrka Witka cały tutorial, jak to zrobić. Importujesz sobie do GarageBanda, zapisujesz jako projekt GarageBand i eksportujesz jako dzwonek.
2: O ludzie.
1: Oen, to już jest takie właśnie stereotypowe, Apple'owe, takie, no fakt, że ja tam nie potrzebuję dodatkowych dźwięków i dzwonków, bo tego nie lubię jakby, więc jakby ja nie jestem miarodajny, ale wiem, że tutaj pod tym względem, jak ktoś chce, żeby mu dźwięczały w różny sposób aplikacje i tak dalej, to też jest właśnie argument taki androidowy, tak, że gdzieś tam to iPhone'iarze, no ja mówię, ja tu nie jestem miarodajny, bo nie potrzebuję tego, ale wiem, że jest to problem.
0: Akurat dzwonkami jest już lepiej, bo naprawdę to brzmi bardzo strasznie, ale zwłaszcza jak się użyje jakiejś aplikacji typu Music to Ringtone, to jest to naprawdę proste. I do pojedynczych dzwonków oczywiście, całe kolekcje to zapomnijcie, ale pojedyncze dzwonki, jak tak spontanicznie, nie wiem, coś ściągnę z internetu albo ktoś coś fajnego WhatsAppem przyśle, to nie ma problemu, to nie jest aż tak straszne. Natomiast problemem jest to w iPhone'ie i o tym też pisał na przykład Piotrek Machacz na Twitterze, bardzo zresztą fajna sugestia w stronę Apple, że na tym etapie już można mówić o tym pod kątem dostępności, że jeżeli 10 aplikacji, nie wiem, bankowa, Twitter, aplikacja do ostrzeżeń typu RSO i powiedzmy jeszcze jakiś, nie wiem, kalendarz przykładowo, chociaż kalendarze akurat z reguły mają, wali mi tym samym domyślnym trytonem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, która to aplikacja, przez co też nie jestem w stanie na przykład zdecydować, czy...
1: I zareagować właściwie, szybko.
0: Tak, że ja chcę wyciągać w ogóle telefon z kieszeni. To jest kwestia dostępności, bo osoba widząca ma ikonki, tak? Wyciąga telefon, czy na jakimś watchu patrzy i ma tutaj, nie wiem, Discord ma inną ikonkę, jakiś tam Twitter ma inną ikonkę. Na iOS-ie okej, są aplikacje, które mają po kilka dźwięków. Swoją drogą byłem dość niesmaczony, jak zobaczyłem, że Fantastical za zmianę dźwięku każe sobie wykupić abonament za chyba 100 miesięcznie. Może rocznie, nie pamiętam, ale wiem, że Fantastical...
1: No chyba rocznie, miesięcznie to niemożliwe.
0: Okej. to niech
1: i,
0: będzie.
1: I natomiast, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko za zmianę dźwięku, żeby nie było. Między innymi, tak? Za zmianę
0: dźwięku. Prawda, ale jeżeli to jest jedna rzecz, jaką potrzebuję, tak?
1: O,
0: jedna
1: okropne.
0: Rzecz, jaką potrzebuję.
1: Oczywiście.
0: I ja mam za to płacić, nie? Tak samo, okej. Okay. Inne aplikacje tam mają jakieś parę, WhatsApp ma jakieś parę dźwięków, mogę wybrać. Signal, jako jedna z niewielu apek, która się wyrywa przed szereg, pozwala mi wybrać dźwięk z aplikacji pliki. Ja mogę zacząć importować sobie dowolny dźwięczek, który mam w systemie na powiadomienia z Signala i chwała im za to, ale to jest Signal. Jeden Signal wiosny nie czyni. I dlaczego? Właśnie. Ja nie mogę sobie spersonalizować tak, żeby mnie te aplikacje brzmiały różnie. Na Androidzie OK. Są aplikacje typu właśnie bankowe czy Twitter, które nie pozwalają na ustawianie tych dźwięków i używa się domyślnego, ale zmiana tych dźwięków na dowolny, jaki się tylko chce, jest czymś dużo, dużo bardziej powszechnym.
3: Na WhatsAppie iOS-owe?
0: Słucham?
3: Na WhatsAppie i na Telegramie w Androidzie bez problemu ustawimy własny dźwięk na powiadomienie. Bo tak, tak. I na grupowe, i na prywatne.
0: Podczas gdy na iOS-ie super opcja, żeby na tym kapitalizować, tak? I chcesz mieć dźwięki jakieś tam, na Androidzie nie ma problemu, wybierzesz sobie z ustawień jeszcze jakiejś tam sekcji powiadomień, tam masz te kanały powiadomień, to jest w ogóle fajna sprawa na Androidzie, kanały powiadomień, że aplikacja definiuje, jakiego typu powiadomienia wysyła, to konkretnie, tak, wiadomości prywatne, zmianki, coś tam. I możesz ten kanał sobie spersonalizować. Na iOSie powiadomienia, no powiadomienia wysyła aplikacja. A jakie, to już tam nie interesuje się pan. I dźwięki jakieś własne, to też zapomnij.
1: No dźwięki, szkoda, ale w niektórych aplikacjach możesz sobie tam ustawiać, jakie to są rodzaje, tam chyba to nie jest tak, że to jest systemowo, ja też bardzo nie używam powiadomień, ale chyba to nie jest tak do końca, że nie można tam personalizować, szczególnie teraz w tych nowych trybach nie przeszkadzać i w tym, jak to się nazywa, ten tryb nie przeszkadzać, tylko
2: skupienie, tryb skupienia.
1: Tam dużo, tam już można więcej, to nie jest też tak, że tak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. Chodzi o to, że każda aplikacja może rejestrować w systemie swoje typy powiadomień.
1: Aha, rozumiem.
0: I one podlegają tym samym globalnym ustawieniom personalizacji. Że mogę ustawić sobie dla każdego z tych typów banery lub alerty. Mogę ustawić dźwięk. Mogę ustawić, czy mają pomijać, nie przeszkadzać. I to jest super. I właśnie to, co Piotrek pisał, że zważywszy na to właśnie, że ja po takim dźwięku, dla wielu to jest gadżet, nie? Wiele osób niewidomych nie lubi dźwięków. Ja lubię. Jest w stanie powiedzieć, co im przyszło. To jest dla mnie już dostępność.
2: Ja lubię, ale w takim sensie, że lubię mieć wypunktowane te 3-4 dźwięki, na które mam wyciągnąć telefon, a cała reszta niech sobie jest domyślań. Raczej nie w tę stronę, że każdy ma swój inny dźwięk, bo mi wszystko będzie dźwięczeć, nie?
0: Oczywiście, ale to już po to jest, żebyś sobie to spersonalizował. Na takie typy powiadomień zawsze w każdej apce masz ten jeden konkretny dźwięk, tak? Mhm. No.
1: Dobrze.
0: I fajne z jednej strony, że wykazują się deweloperzy jakimś sam designem, tak? I że aplikacja ma swoje takie logo dźwiękowe. Nie wiem, ty Kamilu jeszcze masz te aplikacje do wyników sportowych, które gwizdzą? Masz któryś tam Score Live 365, czy któryś tam Score Live
3: Flash
0: Score?
3: Score, Forza Football jest...
2: Gold Live, ten taki klasyczny.
3: Że mają własne dźwięki.
0: Tak. No to jest super, że mają taki sam design. Natomiast fajnie, jakby dało się to też jakoś personalizować, zmieniać, coś temu robić i żeby więcej aplikacji to pozwalało, bo to jest na razie takie trochę, kto ma, ten ma. I teraz na przykład ja wybieram aplikacje do podcastów na bazie tego, któryś dźwięk podobał, bo w sumie funkcjonalnie są tak zbliżone, że mogę sobie wybrać. No i szkoda, że muszę to w ten sposób robić.
1: Dobrze, czy coś, Łukasz, jeszcze? Coś
3: tak, jeszcze? Żeby już nie przedłużać, na sam koniec tylko powiem do użytkowników, którzy słuchają nas i mają możliwość instalacji Androida 13 bety, nie róbcie tego, bo nie jest później możliwe uruchomienie komentarego, nie działa, także kto używa komentarego i ma możliwość instalacji 13, niech tego nie robi. Polecam lipiec, sierpień, gdzieś tak o, nie warto być w gorącej wodzie kąpanym. Mam 100% informacje pewne, że po prostu nie działa. Nie ma takiej możliwości, bez niego
2: w lipcu dopiero 12 dostanę.
3: No tak, ale ja tutaj mówię z
2: beta,
3: Pixela, nie?
1: No to rzeczywiście warto wiedzieć, tak. Mhm.
3: No dobrze, tak
1: dziękuję. Dobrze, to dziękuję bardzo za
3: dobrego wieczoru, życzę, pozdrawiam.
1: Tak, pozdrawiam. Oczywiście o komentarzy czytniku ekranu dalej będziemy też potem mówić, ale jeszcze na koniec jakby wrócę troszkę do tego na temat tych, chociaż to trochę mam wrażenie powoli wyczerpujemy temat, na temat tych właśnie mitycznych ograniczeń iOS-a i przewag Androida. Czy coś jeszcze byście chcieli tutaj dodać?
2: To znaczy...
0: Kamilu, proszę.
2: Te kwestie finansowe, one są coraz istotniejsze, zwłaszcza w obecnych czasach i będą coraz bardziej istotne. Jeżeli ja mogę sobie w kwocie 1000 zł kupić telefon
1: o
2: fajnej baterii,
1: nie do tego
2: aparata.
1: Androida, jakby właśnie to opowiada, jak to teraz... Mhm. Halo?
2: Halo, jesteśmy?
1: Tak coś urwało. Przepraszam.
0: Jesteś, tak.
1: Nie, okej, dobrze. Dobra, opowiadaj. Mhm.
2: Po prostu, jeżeli w kwocie powiedzmy około 1000 zł mogę kupić telefon z 5G, całkiem responsywny, z niezłym aparatem, z dobrą baterią, o dobrym dual SIM, dual standby, czyli jakby po prostu jedna karta używana jest jednocześnie do rozmów głosowych, a druga do transmisji danych. Gdzie telefon też może być routerem, więc nie muszę mieć kolejnego urządzenia, no to z pewnymi ograniczeniami, czy też problemami, czy też trudnościami ja jestem gotów, czy mogę się zmierzyć, jeżeli nie mam innej możliwości. A na pewno będzie wiele takich osób, więc lepiej niech one mają jakikolwiek system, jeżeli już nie może to być iPhone, który jest jakby prostszy, łatwiejszy, to niech one mają jakikolwiek system.
1: Tylko widzisz, właśnie mówisz jakikolwiek, ale zobacz, to co mówił przed chwilą Łukasz i poniekąd ja to potwierdzam i nie tylko ja, jakikolwiek, a naprawdę ta różnica między, być może pierwsza trudność jest i gdzieś tam konfiguracja i tak dalej, no na pewno tak, ale to już nie można właśnie powiedzieć, że to jest jakikolwiek system, bo w wielu wypadkach ten komentarz jest naprawdę dobry, a nawet talkback niektórym ludziom wystarczy i rzeczywiście pod kątem cena, a jak, może nie jakość aplikacji, bo gdzieś tam są takie rzeczy, w których to iOS jest bardziej spójny, jak ta sama klawiatura, dyktowanie polskie w całym systemie. No ileś takich rzeczy by się znalazło, gdzie ewidentnie iOS wygrywa i pewnie będzie wygrywał, to gdzieś tam cena...
2: Znaczy, ja użyłem złego sformułowania, mówiąc jakikolwiek. Po prostu ten Android nie jest tak, jak kiedyś się mówiło i tak, jak kiedyś było, gdzie ja testowałem i mówili mi to użytkownicy zaawansowani, że Nie pakuj się w to, bo cię trochę znam, wiem czego potrzebujesz, bo już u mnie to testowałeś. To ci się po prostu nie sprawdzi. Dzisiaj ten argument prawie nie istnieje. W kontekście Androida, jeżeli ma ktoś zniechęcać do tego systemu.
1: A jeżeli, ja wiem, że ty jeszcze krótko używasz Androida, ale jak masz, dlaczego jakby, pewnie kwestia przyzwyczajenia i gdzieś tam doświadczenia, ale czy już teraz uważasz, że Android mógłby być twoim głównym systemem? Czy by cię wkurzał?
2: Właśnie, to jest to... ja to nazywam po prostu perspektywą. Tak? Każdy z nas może popatrzeć wokół siebie tylko na gdzieś tam na pewną odległość, pewne miejsce. Jeżeli ja zaczynałem od iOS-a jako pierwszego systemu zainstalowanego na urządzeniu z ekranem dotykowym, no to miałbym na pewno wiele trudności, wiele momentów frustracji w przyzwyczajaniu się, w tak zwanym przechodzeniu na Androida, ale to nie jest tak, że to jest nie do przejścia, bo gdybym był do tego zmuszony, to myślę, że tak. Czy nawet zmuszony. Okolicznościami, tak powiedzmy, nie wiem, psuje mi się w tej chwili ten iPhone. No dobra, mam drugi telefon, przekładam tę kartę i działam, bo to nie jest tak, że nie.
1: Ale na czym polegały, jakby co może męczyć, denerwować, niepokoić, sprawiać trudność użytkownikowi voice-overa przy przejściu na komentarzy, talkbacka, Androida, jakkolwiek, waszym zdaniem?
2: No, mniejsza przewidywalność, tak? Mniejsza spójność, o której mówisz, czyli na przykład w 5 aplikacjach działa ci jakiś gest albo jakiś sposób nawigacji, w 6 nie i trzeba używać eksploracji.
1: No dobrze, no ale tego, z voice-overem też możesz trafić na aplikację, gdzie gesty swipe, gesty lewo-prawo nie działają, przycisk wstecz nie działa tak jak trzeba, nie wiem, tak, nie działa, klawiatura się nie wysuwa, coś tam.
2: Tutaj występuje to znacznie częściej, z tym, że w tej chwili są to problemy właściwie nieistotne,
1: no, ale pomijalne. Znacznie częściej występuje, czyli co to by znaczyło, tu może Paweł coś dopowiesz, że to są, że jednak aplikacje androidowe są mniej dostępne, bo to by o tym świadczyło, że ta dostępność jednak wymuszana przez Apple sprawia, że aplikacje jednak są bardziej dostępne.
2: To znaczy, na ogół tak najczęściej tak bywa, że te standardy Apple powodują, że te aplikacje są jakoś tam troszeczkę lepiej możliwe do obsłużenia, nawet jeżeli niedostępne. Ale nie jest już tak bezwzględnie, jak dawniej było z tego, co mi opowiadano i mówiono, że dużo w Androidzie było tych aplikacji niedostępnych. One dzisiaj są najczęściej dostępne. Ja powiem więcej, jeżeli ktoś chce używać Androida w taki prosty sposób, podobnie jak iPhone'a, i ma już jakiś zestaw aplikacji swój, tak, komunikatory, nie wiem, 3-4, aplikacja bankowa, aplikacja do streamingu 2 lub 3, jakiś tam program do poczty, e-mail, taki swój zestaw, to ja, czy aplikacja do smart home od któregokolwiek producenta, czy nie wiem, akurat ja używam Samsunga, ale może być też LG albo jakiś inny, tak, jakiś iRobot czy inne takie, to te aplikacje w wymiarze eksploracyjnym i co ciekawe też nawigacyjnym lewo-prawo w Androidzie i w iOSie wyglądają właściwie prawie identycznie. Lub nawet identycznie. Ja biorąc do ręki telefon z Androidem byłem zaskoczony, bo spodziewałem się czegoś takiego, że nie będę mógł się w ogóle odnaleźć, że to wygląda zupełnie inaczej, że będę miał takie puste fliki jak w starych, nie wiem, Samsungu Galaxy S3, który gdzieś tam zdarzyło mi się testować od kogoś pożyczonym na chwilę. Zostałem bardzo mile zaskoczony, dlatego że wszystko wygląda właściwie tak jak na iOSie. W kontekście, no wiadomo, tam jestem całkowicie niewidomą osobą, więc pewnie różnią się tam ikony, kształty, rozmiary i tak dalej, ale w wymiarze takim położenia, tak, czyli ten przycisk jest na dole po prawej, ten jest troszeczkę nad nim, to jest właściwie już zunifikowane w tej chwili, w tych najpopularniejszych aplikacjach od dużych firm. Ja nie widzę różnicy wielkiej w użytkowaniu Androida i iPhone'a.
1: No to tylko to jest
0: problem, problem
2: się może pojawić w momencie korzystania z jakichś takich aplikacji od mniejszych deweloperów, tak? Gdzie może być w obie strony. Jedna aplikacja będzie świetnie dostępna na Androidzie.
1: No, to co Paweł, tu WhatsApp na Androida jest gorzej dostępny, a Telegram na iOS-a jest gorzej dostępny, więc no czasami niestety jest taki, no jest taka niekonsekwencja i to niestety nie jest tak unifikowane, nie, bywa tak nieunifikowane, jak mogłoby być w ten sposób, no ale to niestety no tak to jest chyba.
2: Tak, i tylko że to właśnie to już nie jest wyraźna przewaga iOS-a. W kierunku tu zrobisz więcej, bo może się okazać, że tu zrobisz coś innego i tu zrobisz coś innego, ale nie wszędzie zrobisz wszystko.
1: Bo no do tego ciągle też jestem, nie wiem czy jeszcze może, bo zaraz coś powiem, ale Paweł, coś chciałeś może dodać na ten temat?
0: Czy... To znaczy, ja myślę, że Apple przynajmniej, bo trochę inne, są dwa światy jakby równoległe. Jedne to są aplikacje dużych firm, czyli jakby aplikacje usługowe, tak? Gdzie podstawową formą usługi jest, nie wiem, strona internetowa, placówka, numer telefonu, coś tam, a od niedawna w dobrym tonie jest też mieć aplikację mobilną. A czym innym jest ta kultura, że aplikacja pierwsza, że ktoś stworzył sobie aplikację po to, żeby stworzyć aplikację. I mam wrażenie, że w tym drugim przypadku Apple ma bardzo silny ten czynnik motywujący deweloperów do tego, żeby się trzymali tych wytycznych różnych. Że jeżeli oni się tak chwalą, ci deweloperzy, jak coś powstanie takiego rzeczywiście fajnego na Maca czy na iOS-a, to oni się chwalą w opisie, że zastosowali wszystkie wytyczne Apple odnośnie budowania natywnych aplikacji. Wykorzystują tą funkcję, tamtą funkcję, są kompatybilne z VoiceOver i coś tam, coś tam, coś tam. I wtedy po prostu wiesz, że oni prawdopodobnie będą celowali w to, żeby mieć taką aplikację w swoim portfolio i żeby się pochwalić tym, że potrafią budować fajne, natywne doświadczenia użytkownika. W Androidzie czymś takim jest Material Design, czyli to, że masz zawsze u góry po lewej pokaż okno nawigacji, czy tam pokaż szufladę nawigacji.
1: To się teraz jakoś zmieniło, nie? Od 12 to się teraz nazywa inaczej, nie? Jakoś.
0: Możliwe.
1: No, że to jest jakaś zmiana, dość istotna zmiana na coś tam design i że to jest jakoś tam, nie wiem jakie to ma znaczenie, jakie to ma przełożenie na...
0: Tak.
1: Ale jest coś takiego.
0: Tak, i po to, że tam jest właśnie nagłówek aplikacji, więcej opcji, te listy gdzieś tam są aktywne, jakiś przycisk typu utwórz, czy tam zrób nowe, coś tam jest do dołu po prawej. Na pewno takim dużym no-no, które się nie pojawia raczej, są zakładki u dołu. Jeżeli są zakładki w takiej prawdziwej aplikacji androidowej, są one u góry. A przynajmniej jakiś czas temu tak było.
1: Schowane w tym menu takim.
0: No nie schowane, ale że są, jak już są jakieś zakładki, między czymś się przełączamy i to wtedy zazwyczaj działa też tymi gestami lewo, prawo, prawo, lewo, tym przewijaniem takim, albo dwoma palcami lewo, prawo, to są zakładki u góry ekranu. Gdzieś tam pod tym całym menu, paskiem menu i tym takim głównym, gdzie jest więcej opcji, gdzie jest hamburger i tak dalej. I mam wrażenie, że tutaj też no jakby, no, material design i też się tu ludzie chwalili, ale na przykład nie wiem, czy Google aż tak często rozdaje jakieś, nie wiem, nagrody, czy jakoś wyróżnia tych deweloperów za to, że oni się do tego stosują, ale ludzie się do tego stosują i tak sobie napiszą, że o, material design, wtedy można założyć, że to jest no, tak, jak powinno być. Inna rzecz to są te usługowe aplikacje różne, bo one powstają albo w wyniku konwersji strony internetowej, takiej webowej, na apkę. Nie lubię takich aplikacji, ale takie są. I domyślam się, że bardzo łatwo taką zrobić, bo no, koduje się w jakimś HTML, CSS, JavaScript i pakuje się to po prostu do APK albo do jakiejś IP-y na iOS-ie. Albo aplikacje robione właśnie jakimś Flutterem, czy takim typowo środowiskiem do aplikacji uniwersalnych. I wtedy tam są najróżniejsze elementy. Jest jakiś tam przycisk menu, przycisk, one są dostępne, żeby nie było. Ale wtedy mogą się tam jakieś różne porobić nieścisłości, w wyniku czego, no właśnie, ta aplikacja na Androidzie wygląda inaczej, na iOSie, znaczy one wyglądają podobnie, takie jest założenie, tylko to czasami na dostępność różnie wpływa. I się okazuje, że tu jakiś przycisk nie ma etykiety, tu jakaś kontrolka się źle wyrenderowała i że tak powiem, tak to sobie funkcjonuje. Natomiast ciężko mi tak powiedzieć, czy któraś platforma jakoś się z tego lepiej wywiązuje, czy gorzej. To bardziej chyba w kwestii tych natywnych aplikacji niż tych usługowych. Tych usługowych trzeba chyba bardziej świadomie pewne rzeczy wprowadzać, typu czynności na pokrętle, typu właśnie jakieś, tam jeszcze może te porady takie wymawiane po chwilce przerwy, te takie podpowiedzi, które można na pokrętle wyłączyć.
2: Tak, no właśnie, to jest to, że właśnie to zauważyłem od razu jako nowy użytkownik, że w iOS-ie dużo jest dostępne właśnie albo z pokrętła, albo z takich wskazówek. W Androidzie trzeba trochę czasem pomyśleć, tak, coś przytrzymać dłużej, jednokrotnie, po dwukrotnym stuknięciu, coś tam przeciągnąć.
1: Czasem się też pojawi jakieś takie menu, które jest gdzieś poniżej, a gdzie kursor, gdzie fokus tam nie wejdzie na przykład. Trzeba tak
2: fokus utknął, trzeba dotknąć ekranu w innym miejscu, bo fokus utknął, tak? Czy to talkbacka, czy komentary, już nieistotne, bo tak się zdarza. To są właśnie jeszcze takie te różnice, tak, kultura pracy, taki porządek pracy z czytnikiem ekranu jest jeszcze większy w iOS-ie. Jest czyściej, jakby to tak można nazwać pod tym kątem. Ale to już nie są takie straszne różnice, jak było kilka lat temu.
0: Jeśli chodzi o trudności, nie wiem, czy, bo to było pytanie do Kamila, ale ja mam pewną obserwację odnośnie tego, co może być trudniejsze w używaniu Androida w porównaniu z iOS-em. To jest to, że Androida trzeba sobie, w zależności od potrzeb, wiedzieć, jak i umieć skonfigurować. Ja na przykład mam taki pakiet minimum różnych wymaganych rzeczy, że ja potrzebuję syntezy, najlepiej jakiś eSpeak. Może teraz RH Voice bardziej, ale raczej eSpeak. Zwłaszcza do jakiejś wielojęzyczności. Po drugie, klawiatura brajlowska. Po trzecie, poustawiać sobie gdzieś te jakieś kurtyny, gesty i tak dalej. Po czwarte, skróty dostępności. Po czwarte, launcher. Najlepiej jakbym mógł to ten launcher Linuxowy, to on się nazywa TUI Linux Launcher, czy tam Linux Launcher, on tam pod różnymi...
1: To wiesz, jak mówisz launcher, to ja od razu pociągnę i dopowiem aplikacja do wiadomości, aplikacja do telefonu, bo to też można zmieniać, nie każdemu,
0: można.
1: Tam są jakieś różnice.
0: Tak, tylko to nie jest mój podstawowy pakiet, a teraz... Znaczy tak, znaczy te googlowe, jeżeli masz szczęście i to jest googlowe, jest super. To jest fajnie, tam to jest dostępne, nawet ci już czyta w tym momencie TalkBack, czy połączenie było zwykłe, czy HD Voice, czy jakiś Voice LTE i tak dalej. To już nawet z tego stopnia.
2: Tak, ale to rozczłonkowanie tych elementów interfejsu, tak? Tak? Połączenie przychodzące od użytkownika plus 48, no przecież można dostać, kropka, kropka, kropka.
1: No i jest ileś takich też szczegółów, to co gdzieś tam ty z kolei, Kamil, mówiłeś, że na przykład, że tutaj działa ci launcher, ale w menu ostatnich wszystkich aplikacji albo zmiany aplikacji działa ci coś tam innego. I to są takie
2: rzeczy, to już jest kwestia producenta i jego jakby.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że osoba, znaczy być może jest tak, że jak ktoś nie wie i jest tego nieświadomy, to po prostu jeżeli mu to działa i okej. Okay. Ale jest tak, że może być tak, że jedna część systemu na przykład działa, inna rzecz nie działa, w jakiejś części komentarzy jest super, a w jakiejś części akurat nie działa. Może się tak niestety, no właśnie to sprawia, że ten Android jakby z innych powodów, o których ty mówiłeś, ale on jest taki właśnie też rozczłonkowany pod tym względem, że może być jakaś no prosta rzecz do obejścia, o której ktoś nie wie, a która sprawia, że ktoś no nie może używać telefonu albo się wkurza. Tak jak my teraz użytkownicy iPhone'ów się denerwujemy, że jest jakiś taki błąd voice overa, że na liście ostatnio odebranych połączeń on źle wybiera, czyli klikamy w jakąś osobę, a dzwoni do kogoś innego, że ten kursor jakby się gdzieś potajemnie przesuwa. No i taki.
4: I to co ciekawe, też nie występuje wszędzie, bo na przykład ja o tym błędzie słyszę, ale to jest tak jak z Yeti, że ja o nim słyszę już ileś razy, a nigdy nie miałem okazji go doświadczyć, na całe szczęście.
2: No
4: zresztą,
2: ja doświadczyłem. Niestety doświadczyłem, dosyć niemiłe to jest, bo dzwoni się po prostu do kogoś, komu się nie zamierza nawet przeszkadzać, z przekonaniem, że zupełnie do kogoś innego dzwonisz.
1: Tak, bo jeszcze nie sprawdzasz tam, że do kogo połączysz, no myślisz, że kliknąłeś, no to dzwoni tak jak zawsze i tyle. Tak,
2: tak jak zawsze.
1: Nie zorientujesz się zawsze. I to są takie rzeczy gdzieś tam, no nie każdy ma cierpliwość i czas też, żeby gdzieś tam bawić się tym wszystkim. Natomiast też powiedzmy, tak jak mówił Łukasz, no że wielu, no kto ja abstrahuję teraz od tego, bo no nie każdy ufa chińskiemu komentarzy, ale gdzieś tam jak ludzie zaczęli tego komentarza używać, to naprawdę już nie chcą używać TalkBacka właśnie i to no trochę o tym mówiliśmy już.
2: Na ogół nie chcą. No i właśnie pierwszym kwestią tam wtyczki, to już jest kwestia wtórna, tak? Bo TalkBack też może być fajny, jeżeli on będzie się rozwijał, jeżeli będzie rozwijany. Ale naprawdę ta responsywność, on musi najpierw sobie tam wydać dźwięk, potem zawibrować i dopiero za ileś tam części sekundy coś powiedzieć, to naprawdę zniechęca, tak? Nie dość, że uczysz się nowego urządzenia i to trwa trochę, musisz coś zapamiętać, to jeszcze się zastanawiasz, co ten czytnik ci za chwilę zrobi. Albo reakcję na klawiaturę, tak? Na taką klawiaturę, gdzie ja lubię dotykać liter i puścić na tym znaku, który mnie interesuje. TalkBack po prostu bardzo wolno, z takim dużym, płynnym opóźnieniem na to reaguje. Ja wciskam złe znaki. Kiedy przełączam się na komentarze, to po prostu działa mi praktycznie tak jak w iPhone'ie.
1: Mhm. A jest tak waszym zdaniem, bo wiadomo, że gdzieś tam w Androidzie to nie jest takie proste z tym skrótem dostępności, z tym przełączaniem się TalkBacka na komentary i odwrotnie, to można gdzieś tam coś przeoczyć i źle przełączyć, albo no to nie jest takie wszystko też oczywiste, ale czy można już waszym zdaniem w ogóle, nie wiem, odinstalować TalkBacka?
2: No nie, bo jest częścią usług tej aplikacji ułatwienia dostępu Androida. To w tej chwili już jest jeden pakiet. Jeżeli ktoś potrzebuje innych elementów, to nie powinien tego odinstalować, tylko wystarczy wyłączyć samą usługę.
4: Tak w ogóle na chwilę obecną straciliśmy łączność z Pawłem, więc musimy chwilę poczekać.
1: Dzięki za info. No tak, no w sumie rozumiem, odinstalować nie, ale wyłączyć można i tak, żeby w tym skrócie dostępności był na przykład tylko komentarz i wtedy nie ma jakiegoś takiego ryzyka, że mamy włączone oka.
2: To się przełącza w ustawieniach normalnie. Przy każdym z tych czytników masz stosowne opcje, jest skrót dostępności i on może uruchamiać jedną lub drugą usługę. U mnie to już jest domyślnie komentarz. Jeżeli coś by tam coś by mi nie działało jak trzeba z komentarzy, to bym mógł sobie zawiesić przeglądanie dotykowe z komentarzy i uruchomić talkbacka. Wtedy jeden drugiemu nie będą przeszkadzały w gestach, bo to komentarze przepuści talkbacka i tak dalej. Można się
1: chyba,
2: w to bawić.
1: Chyba odwrotnie, tak? Wpierw uruchomić talkbacka i potem jakoś zawiesić szybko, bo inaczej to chyba nie da się tego zrobić.
2: Tak,
1: nie?
2: To znaczy tak, uruchomić właśnie talkbacka i zawiesić komentarze. Bo mimo wszystko są pewne różnice, trochę tak jak używanie przeglądarka plus czytnik ekranu na Windowsie w odbiorze aplikacji przez czytnik ekranu. Czasami zdarza się, że także talkback coś tam przeczyta więcej. Czasami tak jest, że komentary coś przeczyta więcej. Nie wiem, z czego to wynika. Zbyt krótko używam systemu. To są po prostu luźne spostrzeżenia. Pewnie się za kilka, nawet miesięcy, może lat będę mógł wypowiedzieć szerzej, bo w tej chwili nie wiem na czym to polega, bo teoretycznie powinno to wszystko wyglądać tak samo, a tymczasem nawet w trybie eksploracji nie wszystkie przyciski czasem są widoczne pod jednym lub drugim czytnikiem. Więc tego talkbacka warto mieć i to nie jest tak, że trzeba go usunąć, odinstalować, nie używać, ale na ogół komentarze się po prostu sprawdza lepiej.
1: No tak. Jak Paweł wróć, to zapytamy o dostępność, znaczy jeszcze takie kwestie, bo tam pewne przy badaniu, analizie i w ogóle wdrażaniu dostępności są niestety pewne aspekty, pewne różnice pomiędzy właśnie komentarzy i talkbackiem i mam wrażenie, że one do końca nie są uchwytne i takie oczywiste i jakoś takie nie są też tak udokumentowane. To ja może zapytam, troszkę wrócę do tych kwestii sprzętowych na chwilkę, a jak wróci Paweł, to porozmawiamy jeszcze o komentarzy szerzej.
2: Tak, ja po prostu nie powinienem się wypowiadać z nie, jakby perspektywy użytkownika.
1: Tak. Chodzi mi, wiesz co, sprzętowych o to, co jakby na co powinien zwrócić uwagę ktoś, kto chce kupić telefon z Androidem, bo to jest trochę więcej zmiennych niż to ma miejsce w iPhone'ie, gdzie mamy kilka modeli raptem, tak? Jakbyś to opowiedział, opisał, przedstawił.
2: To znaczy tak, tutaj w przypadku telefonów z Androidem mamy wybór dosyć duży. Na czym nam zależy, tak? Komuś będzie zależało na najmniejszym ekranie, więc pewnie może być tak mniejsza bateria. Komuś innemu na aparatach, no bo chce po prostu czy robić dobre zdjęcia, czy też lepiej rozpoznawać, nie wiem, tekst, który jest na różnych obiektach, tak? Komuś innemu będzie zależało na sieci, więc wybierze po prostu telefon z modelem 5G, nawet jeżeli będzie miał jakąś inną cechę, tam gdzieś przyciętą lub jej nie będzie, tak? Komuś będzie zależało na głośnikach stereo, jeszcze komuś innemu na słuchawkach, to znaczy w sensie na wejściu słuchawkowym, przewodowym, bo i tak można. Jeszcze komuś innemu będzie zależało na tym, żeby używać tak dual SIM fizycznego, nie tam jakiegoś eSIM plus dual SIM, bo część sieci to oferuje, część nie, część tylko dla firm, więc chce mieć dwie karty, tak? Dwie karty SIM. W tym na przykład do tego, tak jak ja to mam zrobione, że jest jedna karta do taryfy, z taryfą głosową, druga jest karta typowo z ofertą internetu mobilnego, taką z wyższym pakietem. I jeszcze inni mogą chcieć naprawdę już mieć tak jak ja zrobione, że będą mieli trzy karty, czyli kartę SIM 2 plus trzecią kartę pamięci, bo obecnie duża część telefonów, nawet tych flagowych, to w ogóle nie ma wejścia na kartę pamięci, nie gniazda. Ale większość takich średniaków ma jedno wejście na kartę SIM główne, tylko na kartę SIM, a drugie hybrydowe, czyli albo karta SIM, druga telefoniczna, albo karta pamięci. Także jeżeli chodzi o wybór sprzętu, to jest on istotny i warto zwrócić na to uwagę, jeżeli chcemy po prostu mieć urządzenie, z którego będziemy usatysfakcjonowani, nie tylko pod kątem oprogramowania, ale tego, czego rzeczywiście chcemy używać, bo można kupić naprawdę drogi telefon, który nie spełni większości naszych gdzieś tam preferencji.
4: Mamy połączenie już z Pawłem.
1: O, to witamy, witamy ponownie. Mówimy teraz, jakby potem wrócimy do komentarzy, a teraz jeszcze rozmawiamy. Kamil opowiada o tym, jaki sprzęt, o tym, na co trzeba zwrócić uwagę kupując, albo na co warto zwrócić uwagę, jakie zmienne bierzemy pod, gdzieś tam są istotne, gdy kupujemy w ogóle smartfon z Androidem, bo tego jest trochę, jeżeli chodzi o ekran, wejście słuchawkowe i tak dalej, i tak dalej. A jak ty myślisz, bo są takie właśnie opinie, że tak naprawdę dla osoby niewidomej, chcącej używać Androida, nie ma sensu, żeby, znaczy to pewnie wynikało z trochę nieufności do tych, do talkbacka, teraz pewnie z komentarzy to już jest trochę lepiej, ale czy myślisz, że im droższy telefon, tym lepiej, tym go lepiej wykorzystamy, czy tak naprawdę taki średniak w zupełności, androidowy średniak w zupełności wystarczy? Jak ty to odbierasz, albo jak, nie wiem, co piszą o tym na amerykańskich tych listach, na społecznościach androidowych gdzieś tam, jak to jest twoim zdaniem?
2: No, mam takie wrażenie. Nie, okay. Paweł, bo myślałem, że ten. Ja tylko chciałem tak powiedzieć z perspektywy osoby, która wybierała telefon i kupiłem sobie tańszy rzeczywiście model. To po początkowych jakby tych tygodniach użytkowania mam takie wrażenie, że po prostu trzeba wybrać sobie urządzenie, które ma mieć te cechy, na których nam zależy, tak? Czy jakieś dobre mikrofony, niekoniecznie najlepszy procesor. Na przykład, czy tam czytnik linii papilarnych umieszczony z boku urządzenia, niekoniecznie w ekranie, bo niektórzy mogą wolać jedno albo drugie.
1: Bo Face ID w Androidzie nie jest tak bezpieczne jak w iPhone'ach i czytnik, też nie wszystkie telefony w ogóle mają tych czytników linii papilarnych, jest więcej nawet w Androidzie, chociaż coraz niż gdzieś tam, ale one są często w ekranie już teraz. Wcale tak, nie
2: we, flagowych, we flagowych telefonach to już jest w ekranie. Telefony średniaki mają takie i niższe półka mają w przycisku.
1: Tak naprawdę z telefonów premium i to też niech wszystkie, tylko Xiaomi chyba, być może nie, tak, tylko chyba Xiaomi jest firmą, która ma, bo kiedyś to z tyłu Motorola i Nokia, Nokia być może do dzisiaj z tyłu, no one nie są takie bardzo premium, a z tych drogich to chyba tylko niektóre i to też nie wszystkie, jest tam Xiaomi 11T i jeszcze kilka ma czytnik linii papilarnych z boku i chyba inne firmy już, chyba nie, mam wrażenie. Może o czymś nie pamiętam, albo nie wiem.
2: No tak.
1: Czy Paweł jest z nami?
0: Tak, nie jesteś. Orientuję tak jestem.
2: Nie orientujesz
0: się. Nie orientuję akurat tych designach.
1: Okej, okay. No a co myślisz właśnie o tym z górnej półki, czy ze średniej półki?
0: Tak.
1: Jak to?
0: Zasadniczo wydaje mi się, że nie ma problemu ze średnią. Jedyne, co trzeba wziąć pod uwagę, to to, że te urządzenia często oczywiście mają też odpowiednio no, krótsze wsparcie, tak, że przy flagowcach jest jakaś szansa na może jedną wersję, na jedną aktualizację albo dwie więcej. Teraz Samsung stara się być takim producentem, który wszystkich chce traktować równo i zarówno te troszkę modele bardziej budżetowe, jakieś A czy inne, jak i Galaxy flagowe mają dostawać tyle samo tych aktualizacji, tam po 4 czy ileś. Natomiast zasadniczo no, jest tak, że te modele, ta niższa półka będzie dostawać tych aktualizacji mniej. Więc tutaj można to rozważyć. Parametrycznie myślę, że to będzie gdzieś się wyrównywało. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że mam wrażenie, że to jest jakaś taka cecha tu u nas w Polsce operatorów, ale lubią bardzo wybiórczo podchodzić do oferowania pewnych usług dla pewnych modeli telefonów, które są dość popularne w ofercie. Czyli jakieś, wiem, że plus miał takie, że jakiś Wi-Fi calling, że jakieś tam VO LTE, jakieś tam inne usługi, nagle się okazało, że były testowane najpierw albo w ogóle dostępne na jakichś określonych modelach. Najczęściej były flagowe, ewentualnie jakieś kilka tańszych, które były bardzo jakoś wypromowane przez operatora, że były w promocji, że były na jakiejś tam ofercie abonamentowej, często brane i tyle. Jeżeli ja kupiłem Motorola One, która no była legalnie dostępna na polskim rynku, ale głównie na otwartym rynku, a nie od operatorów, no to mogłem sobie zapomnieć o tym, że będę miał jakiś Wi-Fi calling natywny czy coś, bo to jest niestandardowy model, kto go tam ma i kto go tam by chciał wspierać. Podobnie się sytuacja ma ze społecznością roamingową. Jeżeli kogoś rzeczywiście już Android interesuje na tyle, że chciałby sobie jakieś nieoficjalne tam, prawda, romy, systemy operacyjne robione przez społeczność, wgrywać i sobie tam upgrade'ować telefon bardziej niż producent to przewidział, to jest szansa, że im mniej popularny model, tym mniej znajdziecie na niego ROMów. I to jeszcze takich ROMów, które byłyby aktywnie rozwijane, które byłyby gdzieś tam dobrze dopracowane. Bo też nie ma komu tego testować, nie ma dla kogo tego robić. W związku z, może nie ma też komu robić. W związku z czym tu trzeba uważać, żeby się nie naciąć na taki model, który nagle się okaże, że w zasadzie to się nikt nim nie interesuje i mało co z nim jest. I może okazać się jeszcze więcej takich sytuacji, których teraz ja nie przewidzę, w których model, dlatego że jest promowany, bo jest flagowy, ma przewagę, no chociażby dlatego, że coś na niego jest dostępne, co na resztę gdzieś tam nie jest. I to jest, myślę, taki aspekt, który na pewno warto wziąć pod uwagę.
2: No właśnie, ale trzeba tych telefonów używać trochę więcej z Androidem. Trzeba siedzieć troszeczkę dłużej w tym świecie, żeby o takich rzeczach pomyśleć. No ja na tyle, na ile mogłem, wybrałem takie urządzenia, jakie chciałem. Z pewnych cech musiałem zrezygnować, z pewnych nie. Ale no właśnie, o tych rzeczach, których teraz powiedziałeś, no nie wpadłbym na to. Spodziewałbym się prędzej tego po właśnie iPhone'ie czy Apple, że no dobra, nie mamy do czynienia właśnie z jedną siecią w Polsce, no to musicie sobie co wersję systemu wpisywać parametry MMS-ów, tak? Żeby w ogóle z nich korzystać, tak? Prędzej właśnie bym się tego spodziewał po Apple niż po otwartym Androidzie. Na to bym nie wpadł, szczerze powiem teraz.
1: No i też. Problemy z tymi właśnie brandowanymi, tak. Że tam pewne rzeczy, te pewne launchery, pewne jeszcze dodatkowe usługi. Być może w iPhone'ach też to jest problem, ale mam wrażenie, że w Androidach może to być większy problem.
0: Mhm. Mi się też wydawało, że to jest kwestia standardu, tak? Że wprowadzam pewien standard jako, nie wiem, operator i mi zaczyna wszystko wtedy działać tak dalej. Co się okazało? Ktoś sobie kupił Pixela, który w Polsce w ogóle nie jest sprzedawany. I na tym Pixelu już u żadnego chyba operatora, bo są te wykazy takie tam, zdaje się, Wi-Fi Calling, coś tam PL, czy VoLTE, którzy operatorzy oferują Wi-Fi Calling i VoLTE na konkretnych modelach. No i się okazało, że Pixela nic nie wspiera w Polsce, bo oficjalnie tego telefonu w tym kraju nie ma. Więc to nie jest jakiś standard, do którego się tam podpinają wszyscy producenci, tylko nagle się okazuje, że tu jakiejś certyfikacji nie ma. Tutaj ktoś nie przewidział, że przecież można by w Polsce używać takich telefonów, no i już mamy problem. Myślę, że ta osoba zwróciła tego Pixela ostatecznie, bo no właśnie, nie działa Wi-Fi calling.
1: No właśnie, to są takie różne dziwne rzeczy. Tak samo Samsung. Skąd inąd istotna firma, bo raz, że bardzo popularna w Polsce u operatorów, dwa, że robiąca dość dobre, a nawet bardzo dobre miejscami telefony. Kiedyś szczycąca się też dość długim, znaczy no dzisiaj ta dostępność jest, to wsparcie jest dosyć długie, bywa długie. Dostępność też jest jakoś tam niby rozwijana, jest to ona mniej lub bardziej deklaratywnie, ale o niej się, mówi się o niej deklaratywnie, a w praktyce bywa to różnie. I o ile kiedyś ten Voice Assistant to był taki trochę, no takie troszeczkę pewne gesty z iOS-a, przeszczepione do Samsunga i naprawdę to w czasach Samsunga Galaxy S6, S7 to było takie coś wow, to podobno z czasem od, nie wiem, półtora, dwóch lat jest gorzej i te nowe Samsungi wcale z talkbackiem, czy w ogóle, nie wiem jak z komentarzem, ale też były jakieś problemy, ale też z pierwszą konfiguracją właśnie z tym, że gdzieś tam się nie doczytała polski głos i telefon się kompletnie zawiesił, nic jakby nie mówił, były jakieś tam, ktoś miał problemy i no niestety, ale tam jeszcze inne kwestie chyba z mikrofonem, chociaż mikrofony tak w normalnych tych komunikatorach, mikrofony Samsungów lubię, ale kwestie jeszcze jakieś tam inne, których teraz nie pamiętam i że ponoć ten Samsung to wcale nie jest taki dobry wybór dla użytkownika komentarzy i talkbacka.
0: Nie wiem, czy ty, Kamilu, masz jakieś doświadczenia z Samsungiem, albo no może nie twoje, ale jakieś osób trzecich, takie wiarygodne?
2: Wiesz co, Paweł, niestety nie miałem żadnych doświadczeń z dawnych czasów i to, wiesz, telefon był od kogoś, tak? Używałem chwilę, ale to było jeszcze przed Voice Assistantem jakim.
1: A nie, to co mówisz, tam Galaxy S3 to nie ma wracać.
2: S3, S4 to nie ma co do tego w ogóle wracać. Bo właśnie To był czas, kiedy ja w 2013 roku rozważałem tak porzucenie tej Nokii, bo widziałem, że ten świat jednak idzie do przodu, że ten Facebook na komputerze to trochę już ciężko, że na tej Nokii i na tym Facebooku za wiele nie zwojujemy, czy na czymkolwiek innym, tak? Więc chciałem po prostu już zmienić urządzenie, bo coraz jakby zostawałem dalej w tyle w sensie komunikacyjnym, takim, żeby być trzymać rękę na pulsie, tak technologicznie również. I ten Apple jakby był wtedy dla mnie z tamtej perspektywy czasu jakby jedynym wyjściem. Dzisiaj, gdybym dzisiaj miał tego typu problem, mógłbym już się zastanawiać i naprawdę trudny byłby to wybór. Czy jakiś naprawdę dobry telefon z Androidem, czy iPhone?
0: No ja na pewno, jeżeli chodzi o to, nie wiem, w jakim celu by się Android przydał. Ja to tego też trochę zmierzałem, mówiąc jeszcze, co mi przerwał niestety mój operator. A propos tej personalizacji, którą robimy pod siebie, co może być pewną trudnością, ale co też z drugiej strony sprawia, że warto z tym Androidem się na pewno zapoznać. To jest to, że telefon z Androidem ogólnie może nam się trafić jako nasz telefon służbowy z firmy. Bo raczej mało realistyczne jest to, że firma, kupując telefony na umowę dla całej firmy, pomyśli o jednym niewidomym pracowniku, któremu będzie lepiej, nie, na przykład z iPhone'em, bo bardziej go zna, i że mu kupi iPhone'a, nawet jakiegoś starszego. To raczej będzie jakiś Android i warto się zainteresować jaki i się jakoś z tym zapoznać, żeby chociażby umieć tam odebrać rozmowę, rozłączyć, zarządzać kontaktami i jakieś SMS-y.
2: Tak, jeżeli...
0: Byłoby super, bo może się...
2: Tak, jeżeli właśnie firma wymaga urządzenia, smartfona, który jest połączony z jakimiś firmowymi systemami, kontami i tak dalej, jeżeli jakby nie ma takiej opcji, że tylko karta SIM druga w innym naszym telefonie, jeżeli jest to wymagane przez naszego, powiedzmy, pracodawcę, no to w tym momencie, tak jak mówisz, trzeba się zapoznać z samym Androidem jakimkolwiek, żeby mieć o tym pojęcie, żeby nie zostać zaskoczonym i po prostu nie mieć bardzo dużych problemów z tym.
0: I też pamiętajmy, że tu rządzi polityka firmowa, czyli raczej nie sądzę, żeby możliwe było zainstalowanie komentarzy, chyba że się ma bardzo dobre układy z IT albo z szefostwem.
1: No też zależy jaka firma, nie? Czy firma w rozumieniu...
2: Czy zależy też jaka jest polityka, jaka jest polityka bezpieczeństwa tej firmy.
1: Czy jest jakakolwiek, czy firma to jest na zasadzie działalności gospodarczej, nie? Po prostu tylko.
0: Natomiast mi zdarzyło się już tak, że w moim miejscu pracy mój telefon, mój smartfon firmowy dzieliłem z całym pokojem ludzi. Bo ja pracowałem w tej organizacji tylko 2 dni w tygodniu, a pozostałe 3 ktoś musiał obsługiwać.
1: A, i to był taki telefon wspólny, nie? Rozumiem.
0: To był telefon wspólny i to był telefon brandowany operatorem, czyli on się tam nazywał tak jak nasz operator komórkowy. Był na bazie jakiegoś ZTE czy innego TCL-a, którejś chińskiej firmy takiej. Nic z tym złego, bo tam na szczęście był i skrót dostępności, który co prawda trzeba było włączyć w ustawieniach chyba, bo możliwe, że przy pierwszej konfiguracji ktoś pominął krok i coś tam nie szło. Ja pokazałem moim koleżankom z pracy i kolegom, jak to się włącza i wyłącza. Oczywiście problemów z tym było kupę, zanim się nauczyli i przez dzień na przykład nie mieli w ogóle dostępu do infolinii, bo zamiast do mnie zadzwonić, to próbowali na własną rękę i im się to nie udało. Natomiast zapomnijcie o jakiejkolwiek konfiguracji w takiej sytuacji telefonu typu klawiatura brajlowska, a częścią mojej pracy było pisanie SMS-ów pod określone numery.
2: To pewnie klawiatura zewnętrzna pozostawała.
0: Nie. Ustawiłem sobie dostęp przez przeglądarkę po messages google.com do aplikacji wiadomości Google. Kodem QR wpiąłem telefon, smartfon z moim komputerem służbowym i otwierałem, pisałem SMS-y w przeglądarce. Na to mi pozwolili, zapytałem się tam szefostwa, czy nie mają z tym problemu, że to gdzieś tam przez Google będą szły te wiadomości, coś. Tak po prawdzie, gdyby Google chciał, to by sobie pewnie do nich zajrzał, tak o, do aplikacji wiadomości, gdyby mieli jakiś motyw za tym się kryjący. Więc stwierdziłem, że nie będzie dużego problemu, jak odpalę po prostu przeglądarkę i w ten sposób będę się dobijał do SMS-ów, bo na szczęście potrzebowałem głównie SMS-ów. No w mojej pracy też szukałem mieszkań, więc musiałem zainstalować jedną apkę, bo tam strona nie do końca chciała kiedyś na pewnym etapie działać. Jedna taka popularna wyszukiwarka nieruchomości. więc musiałem też zainstalować aplikację tej wyszukiwarki, bo tam to lepiej szło. No i nie ukrywam, że musiałem sobie przeklejać treść jakby zapytania, które wysyłałem z komputera przez aplikację SMS, wysyłając SMS-a do samego siebie i SMS-a wykopiowując do tej apki. Więc bardzo mi utrudniało to, że nie miałem klawiatury brajlowskiej, no ale jak mam zrobić klawiaturę brajlowską, jak ja ją potem przełączę na domyślną i cała reszta korzystnictwa nie połapie się w tym, jak ma tego telefonu używać. Ja myślę, że telefon z Androidem można sobie tak skonfigurować, i mój telefon tak idealnie skonfigurowany pode mnie był beznadziejnie skonfigurowany pod osobę widzącą. Jak ja miałem coś pożyczyć na chwilę telefon, nie wiem, żeby ktoś mi zrobił zdjęcie i wrzucił, albo coś tam zapisał, coś tam pożyczył sobie do mnie telefon zadzwonić, to było prawie niemożliwe, bo musiałbym przestawić około 10 ustawień, bo tak zdjąć kurtynę, przełączyć klawiaturę brajlowską, przełączyć launcher na normalny.
1: No ale wiesz, to ty miałeś tak dziwnie trochę ten launcher, ale normalnie, no jeżeli jest komentarz czy talkback, to tylko wyłączasz usługę, tym przycisk głośności, czy czym tak. Tam to się robi, no i to nie jest problem, dobrze wiem.
0: Klawiaturę przełączę.
1: Aha, bo ty masz brajlowską.
0: Tak.
1: No właśnie, i tu jest poważny problem Androida, to jest klawiatury, bo w iOSie jest tak, że klawiatura równa się od razu językowi i dyktowaniu działającego w samym systemie, i po połączeniu z urządzeniem brajlowskim też, czy w ogóle z klawiaturą sprzętową, możemy tego bez problemu używać. Tak jakby. A jak to jest w Androidzie? Bo tu mi się wydaje, że to może być poważny problem w ogóle.
0: Ja się mogę rozgadać znowu. Nie wiem, czy ty masz jakieś obserwacje swoje. Okej, okay, to ja może. Więc tak, na pewno dyktowanie, tak, to się ustawia w ustawieniach. W ustawieniach Androida jest, gdzieś tam są te mechanizmy przede wszystkim tekstu na mowę i dyktowania. Gdzieś to jest połączone. Czy to jest aż tak ściśle z klawiaturą samą w sobie? To jest dobre pytanie.
1: No chyba tak, bo tam była coś kwestia z tą interpunkcją i z klawiaturą googlowską, tą polską, ale ja do końca nie pamiętam, tak, o co to chodziło.
0: Nie dało się do jakiegoś czasu, ale to już jest zażegnane, dyktować interpunkcji. Czyli jak mówiłeś, przecinek wpisywało słowo przecinek. Natomiast to gdzieś około 2 lat temu chyba zostało już...
1: Tak, ale bardziej mi chodzi o to, że jeżeli używasz innej klawiatury niż klawiatura googlowska, bo na przykład chcesz, teraz to już też nie jest problem, ale żeby nie literki się nie wpisywały jak dotykasz, tylko że najpierw znajdujesz i potem stukasz 2 palcami,
0: tak.
1: To nie działało z kolei dyktowanie w języku na przykład polskim. Stąd powiedziałem,
0: nie, to znaczy,
1: nie? To nie było czegoś
0: podpina.
1: Takiego.
0: W sensie...
1: Że
0: nie
1: dyktowanie
0: pamiętam.
1: Było, żeby używać dyktowania, trzeba było używać klawiatury googlowskiej, czy coś, czy mówię bzdury? Nie?
0: Nie, teraz już naprawdę, na pewno Softbrail Keyboard i inne klawiatury też, one się mogą podpinać, one mogą żądać od systemu udostępnienia silnika dyktowania, więc tam tego problemu nie ma. Nawet wiesz, wiele aplikacji, typu jakieś Polasis czy inne, też na tym samym silniku polegały, żeby rozpoznawać komendy. Więc do tego silnika, ten silnik możesz sobie po prostu wywołać w dowolnej aplikacji jako programista.
2: A powiedz mi, czym się tak krótko tylko, czym się na przykład różni Advanced Braille Keyboard od Soft Braille Keyboard, bo ja używam Advanced od początku, bo mi została polecona i jestem po prostu zachwycony responsywnością tego i zastosowaniem tego multitouch rzeczywiście tak jak chcę, czyli jeżeli ja sobie skalibruję telefon krzywo, bo tak go trzymam w dłoni, bo mi przeszkadza kabel od ładowania w tej chwili, to tak będę pisał 6-punkt, nawet jeżeli jest to trochę koślawo na ekranie. A iOSie to musi być prosto. Jeżeli nie jest prosto, to już jest źle się pisze. Więc ciekawe, jak jest tutaj. Czym się różnią te aplikacje w Androidzie, te klawiatury brajlowskie, bo to jest też ciekawe. Zestawem tych dodatków takich, tak, kopiowania, wklejania, zaznaczania, przenoszenia elementów, tak?
0: Tak.
2: To się głównie tym pewnie różni.
0: Znaczy tak, Software Keyboard, zacznijmy od tego, że jest bardziej rozwijany i aktualnie jest rozwijany. Software Keyboard już nie jest. Software Keyboard jest starszą aplikacją, która przeszła różne historie. Od tego, że to była po prostu zwykła beta instalowana z APK, przez to, że to kosztowało około 100 zł, po tak naprawdę znowu wersja free, kompletny open source, ale nie rozwijane. I tak... W SBK nie ma wielu rzeczy, które są w ABK. Na przykład nie ma robienia własnych tablic brajlowskich i ich importowania z plików, tak jak jest to w ABK. A w ABK jest taka możliwość. W SBK nie ma aliasów. W ABK można wprowadzać, na przykład, że jak pisze ZB, tak jak w iOSie jest, to mi robi i odwija na zaraz będę. W ABK jest opcja pełnoekranowej klawiatury, w SBK tego się nie da zrobić. Tam autor nie doczekał do tego momentu, kiedy już tam było to jakoś możliwe. Natomiast w SBK działa Enter na systemach przez to, że

0: No i w SBK mogę tą klawiaturę po prostu zwinąć, czyli jakby jakaś mini wersja, taki mały widżecik, taka nakładka jest jeszcze u dołu, ale dostateczna ilość górnej części jest odsłonięta, żeby pokazać mi te wyniki wyszukiwania. No i co tam jeszcze? Wsparcie klawiatury Bluetooth. Na ABK można pisać sobie w Braille'u na klawiaturze Bluetooth, jeżeli ktoś ma taką fantazję. Dużo więcej tablic brajlowskich, bardziej aktywnie rozwijanych, matematyka w Nemecie nawet tam chyba działa.
1: O proszę, no to już jest
0: jakieś
1: coś.
0: Były próby emoji, jakieś emoji można wprowadzać z ABK.
1: Ale działa,
0: z
1: działa to, tam jest taki panel i on nawet część z tych emotek jest przypisana do pewnych kombinacji punktów i one się rzeczywiście wprowadzają do tego tekstu, bo one idą prosto z Unicodu. Tak. I ja wiem, że to tak działa, nie używałem tego, no bo to dla mnie jest nowe. Ale wiem, że tak może być.
0: No i to w dużym skrócie. Dużo więcej funkcji, bardziej rozwijana na ten moment i taka przystająca do czasów. Natomiast ja używałem jej głównie dlatego SBK, Softbrail Keyboarda, że ja nie mam Androida 11 i nie będę miał, przynajmniej oficjalnie, na Motorola One, a potrzebowałem Entera i zwijania klawiatury. I to był dla mnie po prostu powód, żeby ABK jednak na produkcję nie dawać.
1: Bo ABK teraz ma taki gest, który to umożliwia pociągnięcie ten palcem, dwoma palcami w dół i on znika ten. Znika klawiatura. Jest tylko treść.
0: Dobrze,
1: zostaje
0: ale to
1: w
0: mówię,
1: polu edycyjnym.
0: To jest Android 11 dopiero.
1: Tak,
0: ja
1: od 11. No nie miałeś, no właśnie.
2: No, ja myślę, że być może, no nie wiem, czy były te klawiatury jakoś szerzej opisywane, być może warto w ogóle osobny podcast o tym jakoś tam zrobić, żeby temat usystematyzować i żeby ktoś, kto będzie zainteresowany tematem, rzeczywiście dogłębnie mógł potem na podstawie wiedzy z podcastu wybrać aplikację.
1: Ale zobaczcie, czyli rozmawiamy o elementach, o rzeczach, które możemy wybrać sobie dla niewidomych w Androidzie, a nie o to, czy to nam, czy jest w ogóle coś oferowane. To też jest kolejny krok do przodu.
2: No tak. Inna rzecz, że rzeczywiście te rzeczy, które są oferowane przez Apple, to my się z tego cieszyliśmy i cieszymy dalej, że Apple coś wymyślił i wprowadził jako pierwszy. I to jest ważne. Często też te rzeczy działają faktycznie albo bardzo dobrze, albo zaskakująco dobrze, ale też nie musi tak być, bo Apple też ma swoje błędy w dostępności między systemami, których wcale nie jest tak do końca mało. I to nie jest tak jak kiedyś, że no Apple jest taki zupełnie bezbłędny. Także wszystko, co Apple wprowadzi, jest po prostu... no, rewelacyjne.
1: Tak, już tak nie jest jak kiedyś. To po prostu kiedyś było mega stabilne, mega dopracowane i przede wszystkim zwykle pierwsze. Dzisiaj coraz rzadziej tak jest.
3: To może teraz kilka wypowiedzi od naszych słuchaczy. Tu mamy pytanie, które zadał Karol. Co sądzicie o iPhone'ie SE 2022? Ale to
1: będzie
3: może...
1: mój następny iPhone.
3: może zanim szerzej o tym, to jeszcze tu dwie wypowiedzi naszego słuchacza Piotra. Już sobie je otwieram. I Piotr napisał do nas tak. Ja zawsze wybiorę system iOS, bo jest po prostu stabilniejszy, bezpieczniejszy, łatwiejszy i jest mniej możliwości eksperymentowania, ale z Androidem czasami lubię się pobawić i miałem telefony Asusa, Huawei'a i Samsunga. Według mnie najlepiej chodzi, i tu mi się schowała wypowiedź, Samsung z 2016 roku, który ma Androida 5 i nawet znalazłem na tym systemie odpowiednią wersję komentarzy screen readera. TalkBack też się zachowuje dobrze, jego starsza wersja oczywiście, ale na przykład dosłownie przed chwilą zdarzyła się sytuacja, że na górnym pasku nie było widać stanu baterii, godziny i innych powiadomień, więc musiałem ten telefon włączyć ponownie i teraz wszystko gra. Oczywiście komentarzy screen reader lepiej działa niż TalkBack. Komentarzy screen reader w wersji darmowej i jeszcze jedna wypowiedź od Piotra. Im lepszy telefon, tym usługi ułatwienia dostępu lepiej działają. Motki mają czytniki z tyłu lub z boku. I to jest na razie tyle, jeżeli chodzi o komentarze od słuchaczy.
2: Im lepszy telefon, lepiej działają, no ale jednak Piotr pisze, że akurat jego tak subiektywnych doświadczeń wynika, że ten Samsung sprzed 6 lat mu działa lepiej niż jakiś tam, no nie wiem, czy nowszy telefon, czy nie, tam ten Asus i jeszcze coś tam, ale no to trochę szkoda, że tak, właśnie. A wracając do pytania,

0: Tak, kogoś, Karola, czy iPhone, co sądzimy na temat iPhone'a SE 2022? Ogólnie bardzo dobry telefon. Jeżeli ktoś nie potrzebuje bardzo zaawansowanego aparatu, to tak naprawdę ten telefon ma same plusy. No, ktoś może powiedzieć, że bateria, no, że większy telefon ma, że większy iPhone będzie miał większą baterię. Poniekąd tak, no ale tutaj znowu mamy ten czytnik Touch ID, czytnik linii papilarnych w klawiszu i klawisz Home. Czyli jeżeli ktoś nie chce używać, nie czuje się pewnie albo nie chce po prostu używać autoryzacji twarzą odblokowywania telefonu za pośrednictwem Face ID, to iPhone SE 2022 to jest bardzo przyzwoity telefon i nie ma co słuchać komentarzy z YouTube'ów, gdzieś tam z blogerów, którzy patrzą na to z perspektywy osoby widzącej, że to jest stara bryła, stary design i że Apple na tym zarabia krocie, bo oczywiście zarabia krocie, bo Apple w ogóle lubi sobie ceny mieć niebotycznie wysokie, nieadekwatne. To jest prawda, ale w wypadku osoby niewidomej, która jak mówię, chce mieć czytnik linii papilarnych właśnie i odblokowywanie telefonu poprzez Touch ID, no to iPhone SE 2022 jest jedynym wyborem. Cenowo też jest jakoś tam akceptowalny i jeżeli ktoś chce mieć iOS-a, tak, jest przekonany do iPhone'a, to też nie ma co słuchać, że w cenie 2000 będzie miał większy telefon, OLED, lepszy Android, że nawet może iPhone 11 czy jakiś inny, który ma Face ID, bo zakładam, że ktoś wie, po co kupuje tego iPhone'a.
1: No właśnie, ostatnio ten temat się pojawiał na listach dyskusyjnych kilkakrotnie i na grupach facebookowych również. Zwolennicy Face ID bardzo, bardzo jakoś tak intensywnie próbują, nie wiem, pokazać, że...
0: Tak, postponować, że to Touch ID to w ogóle, że tylko przestawić się i o co w ogóle chodzi.
1: Tak, o co wam chodzi, nigdy tego nie używaliście, to po co wam to i tak dalej.
0: Ja to tam jest się prawda, cieszę, że czasami strach ma wielkie oczy, to jest prawda.
1: Tak, ale każdy powinien jakby do tej decyzji, kiedy coś zmieni, mieć prawo jakby dotrzeć sam. No i fajnie jest to, że w Androidzie właśnie na ogół jest wybór. Fakt, że to zabezpieczenie twarzą telefonu jest słabsze i Google rekomenduje generalnie odcisk palców, ale jest wybór. Szkoda, że w Apple tylko jest taki, że albo kupuje się telefon tańszy i pod pewnymi względami idący mocno na kompromisy z czytnikiem linii papilarnych, albo tylko te droższe modele wtedy już mają wyłącznie Face ID. To akurat szkoda, że tak jest i tutaj po stronie Androida jest duży plus, że mamy nadal cały czas wybór.
0: No chociaż, ale widzisz, wybór mamy, ale tendencja no, jest wyraźna. Te droższe, nawet średnio droższe modele mają czytnik linii papilarnych, owszem, w ekranie. To niestety nie, różnie ludzie mówią, niewidomi. Jednym to się podoba, innym mniej. Nie mam tutaj wiedzy, jak to tak naprawdę działa, ale to też kwestia fizycznego czytnika linii papilarnych no, nie jest taka, jak już mówiliśmy, wcale niestety oczywista. A pytanie mam teraz do Pawła, bo a propos komentarzy i tego, czy do komentarzy jeszcze zaraz sobie o nim pomówimy trochę, bo to trudno, żeby nie, ale bo gdzieś to ty mi to nawet opowiadałeś, że jest pewnego rodzaju problem, nie do końca wiemy z czego to wynika, że TalkBack pewne rzeczy czasami czyta inaczej, czasem nawet lepiej niż komentarze i że dostępność w aplikacjach androidowych przez to trudniej implementować, bo niby standardem takim jest TalkBack, który jakoś tam korzysta z wytycznych pewnie tych rekomendowanych, sygnowanych przez Google. Komentarze robi pewne rzeczy inaczej. I jakie tu mogą pojawić się problemy albo dylematy osoby, która chce coś zrobić, jeżeli chodzi o dostępność? Na ile jakby taka sytuacja, na ile często występuje coś takiego, że jakaś aplikacja działa tak z TalkBackiem, a z komentarzy działa inaczej.
1: No właśnie, ja te różnice jako już nowy użytkownik zauważyłem w jednej czy dwóch aplikacjach, ale Paweł, powiedz faktycznie, jak to jest, czy tak jest często, czy lepiej tworzone są aplikacje pod TalkBacka, czy pod komentarze przy okazji to działa dobrze, jak to wygląda?
2: No właśnie, dostępność cyfrowa zakłada, że projektujemy uniwersalnie, czyli nie projektujemy pod konkretny screen reader czy system, tylko w założeniu to, co my zakodujemy raz, powinno działać wszędzie konsystentnie. I no tak w tym momencie twórcy screen readerów mają poniekąd też robotę do wykonania w tym, żeby te standardy wspierać. Problemów na ten moment jest kilka i ja na przykład nie polecałbym komentarzy jako narzędzia do ewaluacji dostępności, czyli dostaję zlecenie jako ekspert, przetestować aplikację i ocenić jej dostępność. Nie użyłbym do tego komentarzy. Z prostych przyczyn są pewne API dostępności, które Google wytyczył, których komentarze raczy nie wspierać już od początku istnienia na rynku jakimś zachodnim. Po pierwsze są to na przykład nagłówki. Można definiować w Androidzie, w tym SDK dla deweloperów jest to gdzieś wyszczególnione, podobnie jak w iOSie zresztą, że aplikacja może sobie pewne obszary wydezygnować jako nagłówki. I w tym momencie na przykład klient mailowy, mieliśmy taki przypadek próbując udostępnić Fairmaila. Fairmail swoją drogą jest całkiem fajnie dostępny na tym etapie. Tam oczywiście jest do poprawy i chyba te prace trochę utknęły w połowie, ale właśnie z Petrem Wagnerem ze Słowacji i z autorem...
1: Z komentarzy czy z talkbackiem?
2: Z talkbackiem. Z talkbackiem jak najbardziej, bo właśnie. Bo kwestia tych API.
1: No właśnie.
2: I okazało się, że zgodnie z wytycznymi Google zaprojektowano tak, żeby po prostu Fairmail wyświetlał po nagłówkach dzisiaj, wczoraj, przez wczoraj, trochę jak Outlook.
1: Tak, tak.
2: Maile. No i wszystko spoko, tylko że komentarze nie wspiera nagłówków aplikacji, w związku z czym nie można po nich się przemieszczać. Jakby cały sens nagłówków upadł, bo w Jeszło czy w komentarze nie da się.
1: No to już jest problem. To już jest problem dostawcy czytnika ekranu. To nie jest.
0: A z czego to wynika? Tak, wiemy? Tak, czemu komentary tego nie wspiera?
2: Były dyskusje z autorem. On pytał się o przykłady. On prosił o przykłady, jakieś w ogóle artykuły z dokumentacji deweloperskiej. Wszystko było podsyłane i dalej jest tam jakiś problem. Tak samo działania. Działania już są, ale działania też wymagały tego, żeby podyskutować z autorem, że on to wreszcie wprowadził, że coś tam. Jakby dla niego nie było domyślnie gdzieś tam założone to, że jeżeli coś jest z dokumentacji deweloperskiej Google odnośnie dostępności, że pewne API są dostępne, to że on to powinien wspierać. Więc nie było właśnie działań, działania na szczęście weszły. Nie było
0: tym bardziej wy to amerykańskie Google, a nie chińskie. No może jestem trochę złośliwy.
2: Ja rozumiem, jest okej, bo jakby to jest taki ruch kontrowy do Google'a w sensie takim, że użytkownicy w Chinach stwierdzili, nam brakuje tego w tym, co daje domyślnie Android.
0: I on to zrobił.
2: Twórca Jeszło tak, on to po prostu zrobił. No tylko przy okazji fajnie byłoby też śledzić, co się w międzyczasie dzieje upstream w Androidzie i to wprowadzać. Natomiast tak, to jest jedna rzecz, nagłówki. Druga rzecz to jest opis jakby komórek tabeli. Czyli jeżeli są przedstawiane dane w formie jakiejś tabeli, na przykład pokazywany jest, zdaje się, że to o to chodzi, bo nam się to pokazało też w Fairmailu przy okazji pól, że jeżeli otwieram maila i mam pola od, do, temat, coś tam, to w talkbacku jest to tak zakodowane, że to działa, jest to czytane, no to w komentarzu omija te informacje. I się okazuje, że to jest jakiś tam konkretny parametr, nie pamiętam już jak on się nazywa, który jakoś określa nazwy tych, czy typy tych elementów. Domyślam się, że to jest jakaś forma tabeli i to jest coś jak podpisy kolumn i wierszy. Na przykład w aplikacjach kolejowych to często jest, nie wiem, portal pasażera tak projektuje, że jest pociąg z Poznania do Bydgoszczy, o godzinie takiej, takiej z peronu takiego, a nie Toruń, Bydgoszcz, 17.35, 3, 5, 10 i tak dalej. Czyli, że te dane są konkretnie podpisane, odniesione do kontekstu. Jakiś z tym był też problem.
1: No to już jest problem typowe pomijanie pewnych elementów dostępności treści.
2: Tak, tak, bo to oczywiście. Jest... Ja się zgadzam, tylko że one są konkretnie zdefiniowane w dokumentacji. I screen reader powinien wiedzieć, jak je odczytać. Nie? Że jeżeli w kodzie jest zadeklarowane coś, to ja to odczytuję. Natomiast kwestia jest też tego typu, że do talkbacka da się bezpośrednio mówić. Czyli jeżeli aplikacja typu, nie wiem, DotWalker, czy jakiś tam Lookout, Google Lookout, coś wykryje, Albo Cache Leader. O, Cache Leader był sławnym przykładem, bo z Cache Leaderem to tam się developer męczyli się obaj deweloperzy ze sobą trochę, że w momencie, kiedy Cache Leader wykrył nominał, to podawał odpowiednim API do TalkBacka informacje, nie wiem, 10 zł, 20 zł, 50 euro. A z komentarzy nie chciało to działać. I w końcu się jakoś panowie dogadali i to uzgodnili, ale skoro musieli się dogadywać i uzgadniać, to znaczy, że jakieś tam niestandardowe API musiało zostać wprowadzone czy coś. No i trochę ciężko, o ile od autora Cache Leadera możemy czegoś wymagać, bo to jest człowiek, który blisko siedzi w naszym środowisku gdzieś i zna ludzi i słucha ich sugestii tak na co dzień, o tyle ciężko tego będzie wymagać od aplikacji, która jest mainstreamowa, ma dostępność zaimplementowaną, jest dostępna, ale ma oprócz tego milion różnych priorytetów i teraz dostosowywanie każdej jednej rzeczy pod jeden, każdy kaprys jakiegoś screen readera, którego ludzie będą używać, no ciężko będzie to wywnioskować po prostu i wyegzekwować. Jeszcze jedna rzecz, ona się już nie tyczy typowo komentarzy tylko, ale jakichkolwiek usług dostępności na Androidzie. Na iOS jest jeden voiceover. W momencie, kiedy on tam jest, no to wiadomo, jak się programuje dostępność, to jej jakby beneficjentem po stronie oprogramowania jest aplikacja VoiceOver. Nie tylko, ale jest to jedna z usług. Na Androidzie screen readerów może być masa. Może być TalkBack. Może być TalkBack Samsungowy, którego pakiet już się nazywa inaczej, bo już nie com, Google, Marvin, coś tam TalkBack, tylko jakoś inaczej tam Samsung coś. Może być Jeshuo. Może być Corvus, jak ktoś ma. Kiedyś mógł być Shine Plus czy Spiel. I teraz tak. Instytucje typu banki, instytucje publiczne, państwowe. Programując taką aplikację, no, chcą też dbać o nasze bezpieczeństwo i wiedzą, że udostępniając swoją treść, to te informacje, które tam wyświetlają na ekranie, to które są często informacjami poufnymi, ryzykują poniekąd nasze bezpieczeństwo, dając dostęp jakiemuś tam com.coś tam Android, jakiegokolwiek by ono nie było. W związku z czym często decydują się na to, że mają specjalny tryb dostępności, który aktywuje się wtedy i tylko wtedy, kiedy aktywna jest określona usługa dostępności i zazwyczaj jest na sztywno wbit TalkBack z Google'a. Jakież było zdziwienie znajomego, kiedy jego bank, to nie było w Polsce, ale mimo wszystko, oświadczył, że on nie ma włączonego screen readera, a włączony był TalkBack z Samsunga. Nie, ty nie masz screen readera, ta aplikacja nie będzie do ciebie dostępna. Jesteś na Samsungu, masz tego TalkBacka, który jest identyczny do Google'owego, ale pakiet nazywa się inaczej. Nie da się bez ADB i rozgrzebywania jakoś tam programistycznie kablem wgrać TalkBacka od Google, żeby się zgadzały nazwy pakietów. Nie działa żaden inny screen reader. Jako użytkownik Samsunga jesteś odcięty od swojej bankowości. Na szczęście kolega jakoś wynegocjował i dodali tego Samsungowego, ale były z tym jakieś przeboje i wiem, że czytałem o tym chyba, że słowacki mBank w ogóle stwierdził, że on nie ufa jakimkolwiek usługom dostępności, jakimś pakietom, które są tam gdzieś zainstalowane i się aktywują gdzieś tam w Androidzie, że dla nich to jest zbyt duże ryzyko, żeby jakimś takim usługom, od kogokolwiek one by nie pochodziły, dawać dostęp do danych tak poufnych jak dane bankowe czy państwowe. I w tym momencie jest problem, bo no właśnie, na iOSie wszystko będzie działać, bo jest jeden voiceover i nie ma opcji, żeby było cokolwiek innego, jest to część systemu, tam są odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Tu na Androidzie jest, może być TalkBack, może być Jeshuo, może być TalkBack a la Samsung, a może być coś jeszcze innego, bo na przykład na Huawei'u ktoś stwierdzi, że screen reader Huawei'a, tak? I wtedy jest oczywiście inna procedura, bo Huawei Store i Harmony OS. Natomiast nagle się okaże, że taki bank, który dostępności, no to się pewnie wyuczyli na jakimś szkoleniu i tak dalej i średnio robią research, przestraszy się tego, że tu musi udostępnić jakimś szemranym usługom aplikację, co może odbić się czkawką na bezpieczeństwie.
1: I nie udostępni.
2: No i jest to duży problem. Tak, tak. A co dopiero mówić o jakimś komentarzy, które jest robione przez społeczność? Jeszcze tłumacz teraz w banku w obecnym klimacie geopolitycznym. No, to jest taki czytnik ekranu z Chin. robiony przez chińską społeczność.
0: I kolega zrobił wtyczkę jeszcze, która coś tam się komunikuje i coś tam robi.
1: Tak, to już w ogóle.
2: Tak, i wpisuje PIN, który to PIN jest zapisany czystym tekstem z pliku, tak? Bo to, mówmy się szczerze, taka wtyczka, jaką Łukasz opisał, jest bardzo praktyczna. Tylko niestety zakłada, chyba że ktoś umie tam szyfrować i to kompilować tak, żeby nie dało się odczytać kodu notatnikiem zwykłym. Kod jest zapisany, twój PIN, czyli kolejność przycisków, jakie ma klikać makro, jest zapisana czystym tekstem w pliku tekstowym, który można po prostu sobie otworzyć. Tak?
1: Ja bardzo przepraszam, po prostu będę musiał niedługo kończyć. Jeżeli do mnie, Michał, będą jeszcze jakieś pytania, to bym prosił je teraz, dlatego że mam kilka minut.
0: Dobrze. No to tak... Nie wiem, jak z twojej, jakby, no rozumiem, że to pewnie z Pawłem sobie jeszcze pogadamy troszkę o tym komentarze. Jak myślisz, w którą stronę to się będzie rozwijać? Jakoś, no chyba, nie wiem, czuję, że jesteś początkujący, ale że ten Android ci się podoba.
1: Znaczy, mi się podoba, póki co mi się podoba, bo kiedyś było tak, że zawsze mi mówiono i zawsze byłem tego świadkiem, że coś mi wiecznie w tym Androidzie nie działa. Ten ma problem z tym, ten z tamtym. Dzisiaj widzę, że tak jest do pewnego etapu, kiedy konfigurujesz, tak jak powiedziałem ci przed audycją, kiedy rozmawialiśmy, konfigurujesz swoją bazę aplikacji, usług, powiązań i tak dalej, w swoim telefonie personalizację wykonujesz, to tych pytań pojawia się coraz mniej z czasem, a później tak naprawdę strumień problemów jest podobny ilościowo do tego, co masz w iOSie, tak? Wyszła nowa wersja iOSa, coś tam popsuli voiceoverze, fokus pływa, tak? W Androidzie, dobra, zaktualizowali aplikację albo, nie wiem, coś tam, jakiś, któryś tam firma coś popsuła. To już są takie problemy codzienne, ważne na obu systemach, na ogół, bo nie mówię, że zawsze, i wszędzie napotykane. Czy będziesz miał wybranego Androida, czy kupisz iPhone'a, wszędzie będziesz mierzył się z podobnymi trudnościami, a nie z takimi, że ten na iPhone'ie ma wyraźnie jakoś lepiej, jeżeli już na nim działa. Tak, jeżeli wybierzesz swój zestaw aplikacji, usług, tak, powiązań, komunikatorów, asystentów, czegokolwiek, tak, i znasz go, jest sprawdzony przez ciebie, zweryfikowałeś jego użyteczność, tych elementów, których korzystasz dla ciebie pod Androidem, to możesz liczyć na zbliżoną jakość korzystania z tego, jak na iOSie. Takie mam wrażenie.
0: I to już jest super, że tak to się potoczyło. Dobrze, to ja nie będę przeszkadzał, dziękuję. Pewnie zadam Pawłowi ostatnie albo jedno z ostatnich pytań, bo też będziemy się zbliżać do końca.
1: Także dziękuję bardzo wszystkim, dobrej nocy i przepraszam za przedwczesne opuszczenie audycji.
0: Dziękuję za ciekawe opowieści. A my jeszcze chwilkę porozmawiamy. Kwestia komentarzy, bo tak mówimy, no chwalimy i słusznie chwalimy, bo komentarzy, dobry program i pewnie nie jeszcze nie jeden raz o nim będziemy, może nie my, ale ktoś inny, a może my, mówić coś na temat, no właśnie na łamach Tyflo Podcastu, ale czy rzeczywiście jest tak, że ta konfiguracja, bo to jest duży program, on możliwości ma bardzo dużo. Przez to użytkownicy początkujący albo nie mający aż takiej dużej wiedzy mogą jednak mieć problem z tym komentarzem, z jego konfiguracją, z zakupem. Jak to wygląda? Jak to jest twoim zdaniem? Czy faktycznie jest tak, że każdemu, mówiąc tak nieelegancko, wciskać to Joshua na siłę? Czy jednak byśmy uważali, że to jest program dla bardziej obeznanych użytkowników i wiedzących, co, jak zrobić, żeby sobie czegoś nie popsuć?
2: To jest trudne pytanie, bo tu się kłóci poniekąd moje stare ja z moim nowym ja. Moje stare ja, które zawsze uważało, że jak jest jakieś rozwiązanie problemu, nieważne jak pokrętne, trzeba je wykorzystać. Moje nowe ja po prostu zakłada, że są sytuacje, w których to rozwiązanie, które działa, może być troszkę zbyt skomplikowane. Ja sobie tu wyobrażam sytuację na przykład szkolenia osoby na przykład nowo ociemniałej, która stoi przed wyborem swojego pierwszego smartfona, z różnych przyczyn pada na Androida. Chyba miałbym tu mimo wszystko pewne obiekcje, żeby zaczynać albo od razu wprowadzać Joshua.
3: Pawle, to ja miałbym może takich kilka pytań pomocniczych w tej kwestii.
2: Tak.
3: Czy darmowa wersja Joshua to już jest w zasadzie to, co nam wystarczy? czy niekoniecznie? Tak.
2: Tak.
3: Okej.
2: Okay. No, to jest dla mnie
3: kluczowe, bo moje drugie pytanie, wziąwszy pod uwagę użytkownika początkującego, jest takie: czy my już mamy, czy my już się doczekaliśmy jakiegoś sensownie działającego i powszechnie dostępnego procesu zakupu?
0: O, właśnie.
2: I to jest właśnie problematyczne, bo nadal jest to, co było na początku, czyli płacimy przez PayPal.
3: Który nie każdy w polskich realiach ma.
2: Użytkownika.
3: Niestety.
2: Dokładnie. Tak. Plus kwestie przeliczników, tak? Bo w zależności od tego, jak skacze kurs yuana, tak skaczą ceny drzeszło. Okazuje się nagle, że tu o dolara drożej, tu o dolara mniej.
0: No wiesz, ale to ceny to wszędzie skaczą. Teraz to już tam powiedzmy, że to już jest takie życie, jak kupujemy w obcej walucie, nie?
2: Tak.
0: Natomiast tak. Bardziej kwestia tej licencji potem.
2: Się zna. Tak, tylko nie każdy też zna te realia przeliczania pieniędzy. Dla niektórych to mogła być pierwsza transakcja transgraniczna w ich życiu, tak? I to było widać, jak gdzieś przeszło się rozkręcało, że ludzie pytali o takie rzeczy, to jak ja mam wymienić te złotówki na dolary? A ile to powinno pójść w złotych? A nie wiem, jaki mi doliczy jeszcze tam prowizję, jaką mi doliczy mój bank, albo PayPal. Bo też PayPal niestety lubi sobie korzystać ze swojego kursu, a do
0: PayPal. PayPal ma dość niekorzystny kurs w ogóle. No jak tam raz zrobisz to raz na kilka lat, to trudno, nie? Ale generalnie no pewnie można to zrobić taniej. No pewnie jak tam to kosztuje 120 zł, no nie odczuje się tego aż tak raz na te kilka lat. Ale jak ktoś rzeczywiście bardzo liczy, to no to zgadza się.
3: Nie, ale wiecie, to jest wszystko, no, to jest wszystko okej, okay, wszystko
0: dla
3: jest
0: nas,
3: fajnie,
0: dokładnie.
3: Tak.
0: Dla kogoś,
3: tylko,
0: kto...
3: tylko wiecie, ja pamiętam, bo ja swego czasu też nawet zakupiłem sobie licencję na Joshua, ale na przykład gdybym chciał to zrobić teraz, to ja szczerze mówiąc, ja już nawet nie pamiętam, jak to powinienem zrobić. Chodzi mi też o to, czy jeżeli, bo tak kiedyś nie było. Ale czy teraz na przykład, jeżeli mamy darmową wersję i jeżeli chcemy kupić wersję pro, tak to nazwijmy, tak, wersję z licencją, to czy mamy już jakiś taki, no nie wiem, kreator albo coś, co nas za rękę poprowadzi, jak my to mamy zrobić? Bo ja zakładam, że oczywiście wiadomo, jak ktoś wie, że jest lista użytkowników gdzieś na Telegramie, gdzie wie, gdzie się zapytać dalej, to sobie
0: jest
3: poradzi.
0: Takie, że jest takie coś jak Telegram w ogóle, żeby
3: tak,
0: musi przez to
3: on sobie poradzi, to nie ma problemu. Natomiast jakby, jeżeli jest ktoś, kto na przykład trafił kiedyś na nasz Tyflo Podcast o jeszcze wtedy komentarii, albo na przykład usłyszy teraz naszą audycję o tym, że w sumie ten talkback to w zasadzie
0: lepiej komentarze. Chce komuś podarować telefon, kupić komentarzy nawet.
3: Albo nawet dla siebie kupić, ale po prostu no może niekoniecznie jest tak biegły w społecznościówkach, albo dopiero zaczyna, albo z jakiegokolwiek innego powodu. Czy już gdzieś jest jakaś taka opisana, albo przynajmniej, czy na przykład mając samo komentarze, to my się z niego dowiemy, czy Joshua, cały czas się mogę przyzwyczaić do tego Joshua. Mając samo Joshua w tej wersji podstawowej, to czy z jego poziomu my się dowiemy, co tam należy zrobić, żeby w ogóle te licencje wykupić? I nastała cisza. Paweł chyba nam zniknął. Tak,
0: oj,
3: Paweł
0: to teraz
3: chyba
0: to,
3: nam zniknął.
0: Teraz to my musimy ratować sytuację. Ja powiem szczerze, nie wiem, wydaje mi się, że to wcale nie jest takie proste. Chociaż z drugiej strony wiem, że w komentarzy tam w menu jest coś takiego... są jakieś tam takie opcje dodatkowe, które sprawiają, że tam chyba przechodzi się na tą stronę z odpowiednim już tam możliwością zakupu przez ten PayPal. Tylko tam znowu jest kwestia licencji, coś się stanie, bo to się chyba kupuje na telefon, na urządzenie i potem wpisanie, jak to mówią, z Chińczykiem przez translator, żeby... Ale ja tutaj nie chcę to tak... Mówię,
3: może nam Roberto na przykład coś powie, bo mamy słuchacza na antenie, jest z nami Roberto, użytkownik z tego co dobrze kojarzę dwóch systemów, więc
4: słychać.
3: Tak, słychać cię głośno i wyraźnie.
4: Z deszczowego Poznania was pozdrawiam. No chciałem się z wami podzielić paroma takimi spostrzeżeniami, może potwierdzić trochę albo zaprzeczyć w ramach tego, że jest to audycja z opiniami różnych użytkowników. Szkoda, że tu Kamila już nie ma, ale głównie do tych, którzy powiedzmy są jeszcze troszkę niewtajemniczeni chyba jednak, bo my się gdzieś tam zwłaszcza z Pawłem znamy i myślę, Paweł, że ty powiedziałeś już trochę, nie słuchałem też wszystkiego.
3: No Paweł nam w tym momencie wyleciał, miejmy nadzieję, że zaraz wróci.
4: Jej, no tam to są jakieś problemy z tą infrastrukturą.
3: Niestety.
4: Więc tak, no najpierw nawiążę do tego Chińczyka w takim razie. Ja mam teraz Androida, mam Samsung Galaxy S21 5G i jak przenosiłem licencję, komentarzy, to musiałem do niego napisać. To jest e-mail w tej chwili już dostępny w tym takim głównym menu właśnie Jeszło. Jakieś tam cyferki, małpa, kuku, bo to jest ta chińska taka platforma do czatów, to oni mają też, jakby można do nich napisać mailem, tak jakby z zewnątrz. No i cóż, i no trzeba było pisać z translatorem po angielsku. Ja pisałem po angielsku i Google albo później DeepL mi to tłumaczył na chiński. I rzeczywiście to trzeba mieć to na uwadze, że z deweloperem, jak się pisze do dewelopera, no to trzeba pisać z użyciem tłumacza. Podejrzewam, że tutaj ten tłumacz DeepL by mógł działać lepiej nawet z polskiego. O Jezu, no to znowu iPhone mi notorycznie na pokrętle wybiera język jako domyślną opcję. No, ale w każdym razie możliwe, że z translatorem DeepL by już sobie lepiej radził nawet z polskiego na chiński, bo Google jednak widać, że to tłumaczy za pomocą angielskiego i tam się zdarzają ponoć różne kwiatki. No ja mogę potwierdzić tylko pomiędzy polskim a czeskim, albo jeszcze z włoskim, albo tam z innymi językami, ale nie z chińskim. Natomiast co chciałem powiedzieć, no jakby mnie teraz ktoś zapytał i to już od jakiegoś czasu, który system bardziej polecam osobie niewidomej, mimo że mój główny telefon to jest Android, zdecydowanie bym powiedział iOS. Dlatego, że tak jak już nieraz tutaj powiedzieliście, tam wszystko po prostu działa. Tam jest ta pewność, że zwłaszcza systemowe aplikacje będą działać, będą intuicyjne przede wszystkim. Wystarczy się tam nauczyć zapamiętać parę tych gestów, tam co robi palec w lewo, w prawo, palec góra, dół i tak dalej. Jeszcze nie tak dawno temu bym tego nie powiedział. Co mnie przekonało do tego, że już teraz mogę tak mówić. Po pierwsze FUBAR, odtwarzacz muzyki FUBAR, który umożliwia włączenie serwera FTP i wgrywanie sobie po sieci lokalnej muzyki folderami, katalogami.
3: Właśnie, bo to jest cały czas jeszcze ileś takich opinii słyszałem i to cały czas pokutuje, jeżeli ktoś nie ma aktualnej wiedzy, a to już jest od dawna tak naprawdę i warto o tym mówić, że iOS, no oczywiście, wiadomo, jeżeli chcemy korzystać z tej aplikacji muzyka, to raczej iTunes.
4: To iTunes, tak.
3: Tam są
4: albo jakieś... płacimy sobie streaming Apple
0: tylko
4: Music, albo
0: też
4: używamy.
0: Sobie szczerze, no. Ja wiem, że są różni użytkownicy, ale no naprawdę już teraz no gro ludzi, może nie wiem jak to jest u niewidomych, bo jakoś tak niewidomi pewne rzeczy robią bardziej świadomie przez to, że muszą po prostu z tych technologii korzystać inaczej. Ale tak normalnie ludzie, no cokolwiek to znaczy normalnie ludzie, ale wiecie o co mi chodzi. Naprawdę już korzystają z tych streamingów na ogół, nie?
3: Ale ja się nie zgodzę, że to może być tylko do muzyki. To może być... To może być do słowa, to może być do różnych rzeczy, audio. Oczywiście wiadomo, że mamy Voice Dream, ale jeżeli ktoś na przykład słucha trochę muzyki, słucha trochę czegoś, tam trochę czegoś, to warto to mieć. Jeżeli ktoś na przykład ma jakiś, nie wiem, nietypowy gust, gdzie na streamingach pewnych rzeczy nie ma. Różne są sytuacje i tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś by chciał, no to, to jest ten FUBAR, tam trzeba też go trochę skonfigurować, jest podcast na jego temat, więc warto... Więc
0: rozumiem,
3: warto.
0: Ciągle aktualny, tak? Ciągle to jest aktualny.
3: Tak, w miarę tak.
4: Albo może nawet
3: tymczasem,
4: bardzo.
3: Tymczasem jest z nami Paweł już ponownie.
4: No to super.
2: Tak,
4: no cześć
2: tak.
4: Paweł, ja już tu się rozgadałem i w skrócie powiedziałem o tym, że te, że niewidomemu bardziej bym polecił teraz już iOS-a i zacząłem mówić teraz o FUBARze. Powiedziałem o FUBARze.
2: Tak, tak.
4: Dalej.
2: Tą część złapałem.
4: Dalej. Kolejny mój argument kiedyś, dlaczego jednak iOS nie tak do końca dla niewidomego, to było nagrywanie w innych formatach niż MP3, a jednak no nie wszyscy chcą mieć Wavy albo jakieś M4A, które nie wiadomo co odtworzy na Windowsie. No i brak nagrywania i brak nagrywania w stereo. To było kiedyś. Teraz znowu już oba te argumenty padły, bo w stereo te nowsze iPhony, nie pamiętam teraz od którego, nagrywają, a jak chodzi o nagrywania do MP3, to chyba też są, znaczy są na pewno jakieś aplikacje, teraz nie pamiętam, czy Alon Dictaphone, czy któryś nagrywa do MP3. Chyba Alon Dictaphone nagrywa do MP3 i jeszcze tam inne pewnie też. Mam kilka powodów, dlaczego ja mimo wszystko wolę Androida jakby jako główny telefon, mimo że iOS-a mam i naprawdę myślę, że większości ludzi bez specyficznych jakichś wymagań to on wystarczy zupełnie, ale Android ma dla mnie, po pierwsze. Wspomniane już tutaj pisanie wiadomości ze strony internetowej. To jest, na iOSie to mamy tylko w Macu, o ile się nie mylę. Tam możemy pisać SMS-y przez komputer, tak? Z tego co pamiętam.
0: Tak, przez aplikacje, tak, aplikacje tak, wiadomości.
3: No, są jeszcze też jakieś, te przynajmniej kiedyś były. Ja szczerze mówiąc, kiedyś tak sobie to nawet kupiłem, a teraz już nie pamiętam, jak się ta aplikacja nazywa. Były jakieś takie klawiatury, które działały na tej zasadzie, że otwierała się nam strona i mogliśmy z tej klawiatury korzystać w zasadzie w dowolnym polu edycyjnym. No ale to ale powiedzmy sobie taka
4: proteza. Tak, to z tą drogą, ale mi chodzi też o tą orientację w tych wiadomościach, że masz normalnie listę konwersacji. No,
0: też to
4: tak?
0: Różnie działa, ale zależy też czego kto używa, nie? Ale w Windowsie, jeżeli ktoś używa Telegrama albo WhatsAppa, to też już teraz można korzystać z komputera, nie? Mamy ten WhatsApp Beta, on jest spoko. W Windowsie mamy, też ja tego nie znam, ale jest ta aplikacja Twój telefon, która tam z Android... O, i to też jest jakaś możliwość.
4: A Twój telefon, no tak, to jest właśnie... Tak, tak jest, chociaż ja wolę akurat stronę internetową, bo mi się to jakoś lepiej synchronizuje z tymi wiadomościami od Google'a ostatnio, bo rzeczywiście ja mam Samsunga i musiałem sobie podmienić, znaczy musiałem.
0: A właśnie, co ty powiesz o Samsungu, jeżeli chodzi o dostępność i o te problemy, o których niektórzy mówią, masz topowy Samsung, polecasz, nie polecasz? Mm-hmm. No bo telefon super jako taki.
4: Tak, telefon super, aha, no dobrze, no to skończę potem te swoje
0: nie, to powiedz, bo to dokończ
4: tak,
0: swoje.
4: Ale dobrze, Samsung... Teraz już polecam, ale ustawiamy po angielsku.
0: Na stałe, w sensie system. Nie,
4: najpierw.
0: Tak, najpierw.
4: Najpierw z talkbackiem po angielsku, a potem przełączamy sobie na nasz język. Aha, nie, wróć. Ustawiamy po angielsku, przełączamy na Google TTS, a nie na Samsung TTS. Czyli żeby głos był od Google'a i potem przełączamy dopiero na nasz język. Bo Samsung TTS nie pobierze z automatu.
0: No właśnie,
4: tego
0: a jak głosu. Ktoś. A co zrobić z sytuacją, bo znajoma miała sytuację, że miała Samsunga i nie miała głosu Google TTS, jakby nie zdążyła go zainstalować, ktoś jej tam kazał przełączyć język, no i właśnie miała problem, czy nie mogła go nawet
4: zainstalować.
0: No
4: to takiej sytuacji ja nie miałem. Tam był Samsung, który sobie nie pobiera z netu. Nawet przez Wi-Fi. Musimy to zrobić zrobić z Galaxy Store, ale po wpisaniu hasła Wi-Fi po angielsku możemy nawet wejść w menu talkbacka tą L-ką jak V brajlowskie, czyli dół prawo i zmienić sobie tam ustawienie, ustawić sobie Google TTS i on najpierw działa przez internet chwilkę, a potem nam potem nam pobierze głos. A no właśnie, a z Samsungiem no to musimy sobie pobrać Samsung TTS z Galaxy Store. Nie wiem, teraz coś chyba ominąłem, ale w każdym razie w tym telefonie był Google i Samsung TTS. Te dwa syntezatory tam były. Tylko że Samsung TTS był angielski, a Google był ten chmurowy, albo nawet nie wiem czy nie był też, bo ja akurat czeski mam, z Czech jestem, ale nie wiem czy tam, chyba tam był ten chmurowy, ale nawet jak był chmurowy, to już nie problem, bo on sobie pobiera sam, a Samsung niestety nie pobiera sobie sam z siebie tego głosu. To musimy zrobić my, napisać Samsung TTS Polish i on dopiero wtedy. Ale tak to, jeśli to wiemy, no to mogę to już teraz, mogę tego Samsunga polecić nawet początkującemu, ale musimy wiedzieć o tym, że ustawiamy po angielsku na początek, na samym początku, to musimy wiedzieć. A tak to no co jest, to jest, no jest Samsungowy telefon, są Samsungowe wiadomości, które chyba nadal ograniczają długość wiadomości, niestety SMS, ale tak w sumie to ja podejrzewam, że to chyba nie do końca jest Samsung, tylko to jest mój czeski operator, bo jak wysyłam z polskiej karty, to mi tego nie robi. A jak wysyłam z czeskiego z iPhone'a, to też mi tego nie robi, więc nie wiem, czy tam coś nie działa. Jest klawiatura Samsung. No właśnie, co bym polecił sobie zmienić, to jest klawiatura na googlowską, jeśli już nie na brajlowską. Bo ona działa lepiej nawet z tym Samsungowym talkbackiem. To jest kolejna zaleta Androida. Piszemy, jeśli nie chcemy używać klawiatury brajlowskiej, C, Z, E, S, C. Jedziemy palcem nad obszar klawiatury i mamy tam trzy elementy. Nasze cześć i część. Znajdujemy słowo, które chcemy wpisać, odrywamy palec, ono się wpisuje. Nie musimy przetrzymywać diakrytyków. iPhone to ma, ale nie po polsku. Ma to w tych takich dużych językach. Na pewno angielski, niemiecki, chyba nawet włoski, który jakoś tam znam, rosyjski, hiszpański, francuski i tak dalej, ale nie ma tego w polskim, a już tym bardziej w czeskim. Albo on to ma, ale trzeba zrobić odstęp i potem tą spację usunąć i wtedy nam się pojawi sugestia. Więc to...
2: A ty w iPhone'ie są sugestie w ogóle na pokrętle. Nie wiem, czy też z tego korzystałeś.
4: A po polsku
2: pokrętło
4: też?
2: Pokrętło ma pozycję... Tak, pokrętło ma pozycję, błędnie napisane wyrazy. Góra tu tak. Chodzisz po słowach.
4: Tak, tylko napisane, no właśnie, lewo, tylko jak to potwierdzisz?
2: Dwa razy stukając.
4: A to czekaj, jeszcze wtedy raz, jak to działa? Jak to działa? Dam sobie te błędnie napisane wyrazy i co wtedy?
2: Wyrazy.
4: Tak?
2: Góra dół palcem chodzisz po słowach, które są źle napisane, w których jest błąd. Lewo-prawo wybierasz sugestie dla słowa, które wybrałeś i podwójnym stuknięciem to zamieniasz głos na sugestię.
4: To dlatego mi to nie działało. Tak. Ja właśnie, dobrze, to jakbyś, no właśnie, i to jest, do tego pewnie też za chwilkę dojdę, czyli zbyt duża intuicyjność iOS-a, na którą czasami trudno wpaść. Więc no, ja bym tego Samsunga teraz już polecił, z tym, że no, nagrywa w stereo, nagrywa bardzo ładnie. Niestety te nowe Androidy, ale to nie tylko Samsung już z tego co wiem, mają ten problem, że nie mają wyjścia słuchawkowego, a jak podłączę tam słuchawki bez mikrofonu, to rozmawiając z kimś przez telefon, on odcina mikrofon, bo on uważa, że powinien być w słuchawkach mikrofon, a jak go nie ma, no to nie ma po prostu tego mikrofonu. W komunikatorach nie, ale w telefonie tak. I to nie tylko Samsungi już teraz tak mają. Więc to te nowe Androidy ponoć ogólnie, to uważam, że jest wada taka trochę. Ale to z tego co wiem, to trochę tych telefonów to ma. Ja też wybrałem tego Samsunga ze względu na to, że pokrótce powiem o tym, co mówiliście o Wi-Fi callingu. Że Samsung i Apple to są marki, które najlepiej są zintegrowane z przeróżnymi operatorami. Miałem tego Pixela na przykład kiedyś tam, a no nie przyszło mi do głowy, że albo powiedziałem sobie, skoro iPhone jako firmowy telefon od Apple'a będzie miał, no to Pixel jako firmowy telefon od Google'a też powinien to mieć, a nie ma. Nie ma, na pewno nie w Czechach, na pewno nie w Polsce, w Niemczech na niemieckiej karcie coś mi się tam włączyło, ale też to nie chciało działać, bo to był niemiecki operator O2, ale to był wirtualny operator, więc jakby pojawił się przełącznik, ale on nie działał. A tak to tego przełącznika Wi-Fi Calling w ogóle nie było, bo on tego po prostu nie wykrył. Znaczy, no nie mam tego na liście, więc nie pokazuję tego operatora. No i Samsungi też, chyba nie wszystkie Androidy, Samsungi wspierają eSIM, te nowe i na pewno flagowce, nie wiem jak inne. I też nie wiem akurat jak to jest z telefonami innych firm w Androidzie. Podejrzewam już teraz, może tego trochę być, że jakieś Xiaomi flagowe czy coś to będzie to wspierać, ale nie chcę tutaj wprowadzać was w błąd. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Co do tych jeszcze zalet Androida, które sobie cenię. Więc tak, pisanie wiadomości z strony internetowej. To powiedziałem. Dobra obsługa dual SIM, bo niestety iOS, jeśli wymieniamy, a mi się zdarza, ja mam czeską kartę eSIM w iOSie, w iPhonie i polskiego Play'a, ale ja czasami go wymieniam na tam niemiecką kartę czy na coś i wysyłając SMS-y mamy problem taki, że nie mamy kontroli nad tym, z której karty wysyłamy tego SMS-a. Można to obejść tak, że po prostu w ustawieniach w danych komórkowych wyłączamy chwilowo tę kartę, z której nie chcemy tego SMS-a wysłać, jeśli nie jesteśmy pewni. I wtedy on mówi, że nie można wysłać z tego i z tego numeru i wyślij tam z tego drugiego przyciski, to jakby bez problemu. Ale musimy o tym pamiętać, a że akurat u mnie to są operatorzy z dwóch różnych krajów, to mi się udało już nie jakoś za dużo, ale zapłacić za SMS-a wysłanego za granicę. Jeszcze się ktoś tam pytał, dlaczego do niego pisze z jakiegoś dziwnego czeskiego numeru. To ma Android lepiej zrobione, nieważne czy w aplikacji Google'owej wiadomości, czy w Samsungowej. Tam mamy po prostu albo wybór karty SIM, albo wyślij z karty 1, wyślij z karty 2, to już nie pamiętam. W Google jest przycisk w tej aplikacji wiadomości Google, od Google'a jest przycisk wybór karty SIM. No i co jeszcze? Międzynarodowość w Androidzie, począwszy od klawiatury na Bluetooth, gdzie jest aplikacja o nazwie External Keyboard Helper, gdzie mamy mnóstwo różnych układów klawiatury. Tam był błąd w Androidzie 11, że to się nie chciało przełączać, teraz już się znowu przełącza i w ramach systemu też. I możemy sobie włączyć taką aplikację i aż trzy różne układy klawiatury sobie ustawić, gdzie w iOSie różnie to jest. Oczywiście tych układów jest sporo, ale mogłoby to być jeszcze troszkę lepiej. Tutaj już bym się zaczął rozgadywać o jakichś swoich tam preferencjach o międzynarodowości. Ale Android na pewno ma też więcej możliwości, jak chodzi o klawiatury dotykowe, bo ta klawiatura Google, czyli Gboard, to ma teraz naprawdę przeróżne już języki, gdzie w iOSie dostępna klawiatura żadna nie ma takiej liczby języków jak Google Keyboard. I też międzynarodowość, tutaj Pawle na pewno wiesz, dokąd zmierzam, głosy,
2: tak,
4: prawda?
2: Syntezy.
4: Mhm. Syntezy, gdzie w iOSie
2: tak,
4: już od...
2: Tu iOS
4: tak
2: ogranicza dość mocno, to prawda, i uparcie nie chce pewnych języków wprowadzić, więc o ile naszym językiem jest język, który akurat jest wspierany przez iOS, no to mamy szczęście. A o ile takim językiem nie jest, no to już w tym momencie albo kombinujemy jakąś syntezą pośrednią i się uczymy to rozumieć, albo no zostaje nam Android, na którym możemy sobie wgrać dowolną syntezę, czyli też syntezę dla języka, który nie jest domyślnie wspierany przez Google czy Samsung TTS.
4: Tak, przecież teraz już Google TTS dużo tych języków wspiera, Vocalizer, jakbyśmy nie chcieli Google'a. No na iOSie,
2: tak.
4: Żebyście Państwo mieli wyobraźnię, to nie są jakieś tam egzotyczne albo małe języki. To są języki krajów Unii Europejskiej, słoweński, chorwacki, tak. Bułgarski. No i w kontekście obecnym, prawda, warto jeszcze wspomnieć o ukraińskim, którego iOS też nie ma. Wszystkie te cztery języki są wspierane przez Vocalizer, czyli tą syntezę domyślnie w iOSie, tylko że w nowszej wersji. A to jest jakaś kwestia umów z firmą Nuance, że teraz to nie działa, że Apple nie aktualizuje, nie uaktualnia tego vocalizera. I za międzynarodowość, plus jeszcze na przykład głosy a cappella, które ja mam jeden czeski głos, który mi czyta, albo a polski też jest, tylko że to jest Ania, która jest zrobiona troszkę gorzej, jak dla mnie ona zbyt za bardzo
2: ja intonuje. Używałem, to był mój głos kiedyś.
4: Tak, ale już nie używasz. Ale już nie używasz, więc nie, domyślam się, że jednak.
2: Bo się na niespika przestawiłem.
4: Się zmieniły twoje preferencje. No.
0: A jak komentarze
4: no
0: na
4: i co,
0: Samsungu?
4: Przepraszam bardzo, jeszcze dobrze, tylko powiem, że a cappella ma wgrany słownik dla cyrylicy, więc ona czyta po pierwsze ten język, który powinna czytać, po drugie wszystkie inne języki tak w miarę, bo nie omija nic, żadnych literek, a po trzecie czyta właśnie cyrylicę nawet, więc możemy sobie pobrać jakąś aplikację po ukraińsku, albo po rosyjsku, albo po jakiemukolwiek i sobie tam czytać. Komentary na Samsungu. No, jak komentary na Samsungu? No tak jak na wszystkich innych telefonach działa lepiej niż TalkBack troszkę.
0: Pytam dlatego, bo ktoś, i to były dość zaawansowane osoby, mówiły mi, że były jakieś problemy z komentarem na Samsungu. Właśnie nawet ktoś, nie wiem czy nawet Tomecki mi, jak kiedyś dzwoniłem, nie polecał mi Samsunga, nie wiem czy on nie mówił, jeżeli mylę coś, to przepraszam bardzo, że właśnie nie, ponieważ komentary lubi mieć problemy z Samsungiem.
4: Znaczy inaczej. Samsung.
2: Dialer nie działał.
4: Tak, dialer nie działał i to dopiero teraz niedawno chyba autor poprawił. Nie działał tak. W telefonie, nie działa klawiatura, nie działała. Jeszcze nie tak dawno temu, czyli
2: czy trzeba było wbijać każdą cyfrę przytrzymując.
4: Przytrzymaniem, tak.
2: Przytrzymaniem, tak.
4: Ale no jak sobie zamieniłeś telefon od Google'a, no to albo jak się przyzwyczaiłeś, no to można było i ja też ja miałem ten telefon od Google'a już od jakiegoś czasu, ale no, cieszy fakt, że już to działa. A inna sprawa, że Samsung miał niestety taki etap, kiedy oni eksperymentowali z różnymi dziwnymi rozwiązaniami. To był Samsung Galaxy S7 zwłaszcza, teraz nie pamiętam już, który to był rok, dwa jakiś 16?
0: Tak, 16.
4: No. I te tańsze telefony z tego okresu, a tańsze telefony też wcześniej, no miały różne, tam były chocki, klocki typu, że na przykład gry ci zasłaniał jakiś interfejs i musiałeś sobie kupić aplikację płatną do wyłączania jakichś specjalnych usług, żeby ten interfejs game coś tam móc wyłączyć. Tak, Samsung miał taki epizod. I Tomek Bilecki wiem, że przez to nie polecał przez długi czas i chyba troszeczkę się obraził na Samsunga. Teraz już jest inaczej, ale potwierdza mnie
0: to, jak działa mówisz. Na Samsungu, tak samo ociężale, czy jakoś lepiej?
4: To mogę akurat nawet teraz pokazać ze swoją a cappellą, bo Samsung ma fajną rzecz, fajny feature, że mogę sobie jeden czytnik ekranu dać pod przytrzymanie przycisków głośności, a drugi czytnik ekranu dać sobie pod głośność plus i power, włącznik.
0: O, to jest fajne, że możesz niezależnie włączać, wyłączać oba czytniki szybko.
4: Czyli tak, najpierw komentary. Tutaj akurat czeski głos jest, ale to są nazwy aplikacji, więc...
0: Nie ma sprawy.
5: Total Commander, Total Care, Sync Assistant, Movedef, Skype, Duo, WhatsApp, Viber, Messenger, Signal, Telegram, Facebook, Twitter, VK, Trema, Galaxy Store.
4: No i słyszycie, że to...
0: Nie najgorzej, powiem tak.
4: Nie najgorzej. I teraz tak, włączam TalkBacka. O.
5: TalkBack, zapnuto.
4: TalkBack. I teraz to samo robię.
5: Hyperion, WhatsApp, Viber, Messenger, Signal.
2: Wyłącz komentarze. Tak ci proponuję.
4: Jest wyłączony, jest.
2: Tak, to dźwięki masz dalej.
4: Nie.
5: Telegram. Aplikacja Facebook ma jedno oznaczenie.
2: A, okej. Okay.
4: No i z jednej strony słyszycie, że on mi na przykład teraz mówi, aplikacja Facebook ma jedno powiadomienie. To jest też launcher słodrową, który sobie zamieniłem, ale ten Samsungowy on jest w miarę dostępny, natomiast no zaraz powiem o co chodzi. Ale zauważcie, no niestety to działa wolniej.
0: No działa.
4: Ja robię tak, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk,
5: Galaxy Store,
4: pyk, Słyszycie, że...
0: Słuchaj, jakbyś wyłączył te dźwięki pyk, to by nie działało szybciej? Nie.
4: Pyk to ja mówiłem jak robiłem gest, nie?
0: Gest, myślałem, że dźwięk, okej.
4: Nie, z tego co wiem, to nie. A na komentary, no to... No wiesz, dosłownie... W prawo pyk. Praktycznie jak mówię pyk, to on już mi robi dźwięk, tak, już tak. Wydaje ten dźwięk. No, więc tak... I jeszcze chciał właśnie launcher. No, kiedyś ludzie polecali Nova Launchera, czyli ten taki ekran główny, teraz jest Hyperion Launcher, który bazuje w ogóle na tym googlowskim, na tym, który jest powiedzmy w telefonach z czystym Androidem, czyli Motorola w miarę czysty, oczywiście OnePlus i tak dalej. I tam jest bardzo fajna rzecz, tak jak w iPhone'ie możemy sobie przesuwać już nie jakby bezpośrednio palcem po ekranie, jak chcemy przesunąć ikonę, tylko tam wybieramy przesuń, tak, i potem chodzimy sobie lewo-prawo, no to tutaj już też to jest. Czyli każda aplikacja ma działania i tam między innymi jest przesuń i wtedy ona mówi przesuń do wiersza takiego, kolumny takiej i sobie przesuwamy. I to ma natywnie ten googlowski launcher, no i Hyperion, nie wiem czy jeszcze jakieś inne to przejęły.
2: CPL jest też taki Custom Pixel Launcher, CPL. Mhm.
4: Aha.
0: A jak oceniasz, no. Jak już tak o tym Samsungu jeszcze mówimy kończąc, a jak czytnik linii papilarnych dotykowy w ekranie oceniasz? To jest okej dla niewidomego, czy niekoniecznie?
4: No rzeczywiście tak, o tym zapomniałem. Można się przyzwyczaić, ale wolę z tyłu, zwłaszcza, że albo na boku, zwłaszcza, że no, na ekranie tego nie zawsze to wyczujemy i potem czasami mi to nie działa, a okazuje się, że ja po prostu źle sobie namierzyłem i nawet za tym piątym razem mi to nie działa. I muszę potem wpisywać kod. I to jest rzeczywiście troszkę uciążliwe. Zdecydowanie bardziej polecam telefony z czystym Androidem albo z tym czytnikiem gdzie indziej niż w ekranie, ale...
0: A powiedzcie mi, pamiętam jak to jest, czy przy uruchamianiu ponownym telefonu od razu się zgłasza komentary, czy...
4: Tak,
0: to jest, aha, to nie ma problemu żadnego.
4: Nie ma, to znaczy przynajmniej mnie nie ma.
3: Mamy ciekawe pytanie, ono już się pojawiło jakiś czas temu, więc pozwolę sobie przeczytać, a autorem tego pytania jest Paweł. Powszechnie wiadomo, że smartfony firmy Apple są częściej wybierane przez osoby niewidome. Dbanie o dostępność w systemie iOS ma długą historię. Do pracy inżynierskiej szukam jednak badań naukowych, które to potwierdzają. Czy ktoś z was wie o takich badaniach?
4: Może w Niemczech by coś było.
2: Badania naukowe.
4: Co powiesz, Paweł?
2: Może WebAIM. Ankieta WebAIM'a po prostu i częstotliwość używania screenreadera. To są dane takie jak wiadomo, nie?
3: Też mi to szczerze mówiąc przyszło na myśl, że ankieta WebAIM'a, ale może jakby tak odpytać Google Scholara o jakieś takie słowa kluczowe iOS Accessibility, Android i tak dalej, plus Blind, może coś by tam, coś by się znalazło.
2: ResearchGate.
3: Właśnie Google Scholar, ResearchGate też. Może w tę stronę.
2: Tak. Ale WebAIM to jest dobry start, bo tam to jest taka coroczna ankieta, właśnie w ramach której zbierane są informacje, jakie są trendy wśród osób z dysfunkcją wzroku co do używanych systemów operacyjnych, technologii asystujących. Tam jest też podział na geograficzny. To jest bardzo... Raczej tam w większości chyba Ameryka się wypowiada w tych ankietach, natomiast no, można spokojnie tego użyć, bo to w jakiś sposób odzwierciedla, myślę, rzeczywistość. Mhm.
4: No, więc kończąc o Samsungu, no to teraz już jest na tyle dobrze, że te telefony też troszkę z niższej półki Samsungowe już znowu są w porządku, nie mają jakoś za dużo za uszami, ale jak mimo wszystko ja tego Samsunga kupiłem właśnie dlatego, że chciałem mieć Wi-Fi calling w różnych krajach, na różnych kartach, zwłaszcza Czechy versus Polska. I jak sobie kupię takiego Samsunga flagowca, to mam pewność, że będzie mi to działało. Ale to jest moje bardzo specyficzne wymaganie, że ja po prostu chcę mieć możliwość dzwonienia powiedzmy z Czech do Polski, jak w kraju, ze wszystkimi tymi jakościami typu HD Voice i tak dalej, jeśli tylko jestem połączony z Wi-Fi. I taką możliwość rzeczywiście mam. No i jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli mogę, o paru rzeczach typu intuicyjność iOS-a, czasami aż zbytnia. Tak jak mówiliśmy tutaj o tych sugestiach, no to to muszę wypróbować i w sumie muszę też podpytać osobę widzącą, jak to działa na iOS-ie. Ale co mam na myśli? No mam na myśli to, że na przykład pytałem kiedyś, jak usunąć albo wyinstalować aplikację z iOS-a. No i miałem tam sobie

0: pokrętna, aplowska, jak zaczynałem w ogóle z Nokii, przeszedłem na iPhone'a, no to kto by przypuszczał, że żeby usunąć, a teraz to już tam nie jest, w niektórych aplikacjach jest lepiej, ale kiedyś to była norma, żeby usunąć, musisz wejść w edytuj. Nie? Jakby edytuj to się kiedyś kojarzyło, no edytuj to tylko jakby zmień nazwę, pole edycyjne, jakaś tam edycja, a po Apple'owemu to są wszystkie opcje edycji, w tym również usunięcie, nie? Gdzieś tam.
1: Tak. Plus kolejna jeszcze sprawa a propos właśnie intuicyjności i nieintuicyjności. Ja na to mówię, że to jest jak coś zrobić po iOS-owemu albo po Androidowemu. Na iOS-ie takie jest moje zdanie. Większość rzeczy można zrobić prosto z danych aplikacji, zwłaszcza w tych systemowych i tych bardziej popularnych. W Androidzie czasami jest tak, że żeby coś zrobić, to niewidomy musi o czymś wiedzieć po prostu, że coś trzeba jakoś obejść. Tu zrobić jakiś gest, tu coś zainstalować. No i teraz już od paru lat paradoksalnie mamy... Ja to widzę zwłaszcza na iOSie i wtedy zawsze sobie mówię, wy iOS-owcy, to jabłuszkowcy, to wcale nie macie tak intuicyjnie, jakby się wydawało i na pewno jakiś użytkownik iPhone'a, który oczekuje tylko właśnie tej intuicyjności, to już zacząłby mi tutaj psioczyć, że to nie, że to nie jest tak. Typu właśnie na przykład Fubar. No, trzeba zainstalować zewnętrzną aplikację, żeby móc wgrywać sobie muzykę do iPhone'a tak, jak my chcemy. I takich rzeczy by się jeszcze parę znalazło, zwłaszcza w różnych gorzej dostępnych.
0: Ale tak, wiesz co, to mówiliśmy dużo o tym Telegram, na początku, nie? W kontekście właśnie, to mówiliśmy i o Telegramie i mówiliśmy o tym, że są takie sytuacje, w których właśnie Android jest ewidentnie lepszy, jak to jakieś tam dzwonki, jakiś tak. Konkretny dostęp do telefonów poprzez taki sposób klasyczny, taki Windowsowy, że USB jak pendrive, że coś gdzieś tak, kopiujemy, no. Coś gdzieś podmieniamy. No to jakby oczywiście, że tutaj no iOS, który się mimo no, o wiele bardziej teraz już otwiera, bo są też te chmury i też inaczej korzystamy z telefonu. Już tak, no jednak ludzie z tych chmur, z tych streamingów korzystają z wielu usług, które no, są online i koniec, więc to nie jest taki może problem, jak było kiedyś, ale oczywiście, że tak, no Android to jest, tak jak mówiliśmy, więcej syntezatorów, więcej czytników ekranu, więcej różnych innych możliwości, ale też więcej informacji, które trzeba sobie przyswoić, żeby tego troszkę używać tak, jak chcemy, nie? Gdzieś tam.
1: Tak, a z drugiej strony mam wrażenie, i tu podkreślam, mam wrażenie, że w Androidzie, jeśli widzącemu mówimy, jak coś zrobić, to chyba troszkę częściej będzie to się zgadzać jakby z tym, jak rzeczywiście widzący to robi. Czyli na iOSie, z tego co wiem, na przykład widzący rozwija sobie kontakt całkiem inaczej niż niewidomy. Tam są jakieś trzy kropeczki, jakieś coś, gdzie my przytrzymujemy, a nie, chodzi mi teraz o elementy na
0: iOSie mamy tymi, pokrętło i generalnie my wszystko...
1: Albo pokrętło, dokładnie.
0: A tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to w ogóle się robi normalnie.
1: Tak, dokładnie o to mi chodzi. A w Androidzie tak mi się wydaje, że jednak tutaj jakby ta nasza obsługa telefonu jest troszkę bliższa do tego, jak to robi osoba widząca. Ale reasumując jeszcze, już dzwoniłem do tej poprzedniej audycji, która była tam parę lat temu, nadal czuję, chociaż już chyba troszkę mniej, że iPhone działa na zasadzie użytkowniku masz, tutaj telefon ci będzie działał, ale nie obchodzi cię to, co się dzieje w środku. Gdzie na Androidzie możemy sobie zobaczyć w strukturze plików
0: wszystko.
1: Bardzo dużo, bardzo dużo. A w iPhone'ie użytkowniku drogi nie obchodzi się to, bo macie to nie obchodzić, bo taka jest filozofia systemu.
0: To filozofia całej firmy poniekąd, tak, całego Apple'a. Tak.
1: Także niewidomemu bym polecił albo iPhone'a i teraz ten SE 2022, no cenowo, no to jest wiadomo smartfon i to nawet nie taki najtańszy, ale to jest w miarę przystępne, to nie jest iPhone... Jak te inne. Jak bierzemy najmniejszą pojemność, tak? No. Więc albo iPhone, albo w miarę czysty Android z na wszelki wypadek z ustawieniem na początku po angielsku, aczkolwiek już teraz też niekoniecznie, czyli Motorola, OnePlus chyba tam to się ma coś zmienić. Tak, Motorola, OnePlus, no albo Pixel, który jest troszkę

0: droższy u nas, bo trzeba chyba, no, tam są sklepy, które go sprowadzają z Niemiec, tak? Przecież w Czechach u nas na pewno
1: tak,
0: z Niemiec.
1: Tak. No, czy jakiś Amazon, czy inne jakieś sklepy takie.
0: Tak, ale na pewno telefon z czystym Androidem albo mniej inwazyjną nakładką. Nokia też, tylko że Nokia już od paru lat chyba nie ma nowego modelu. No, ale Motorola OnePlus, nie wiem, czy nawet Realme nie ma tej nakładki takiej w miarę...
2: Ponoć ma, z tego co Kamil właśnie mówił, to nie jest źle.
0: W miarę mało inwazyjnej. No i Xiaomi, o ile to nie jest za tani telefon typu jakieś Poco, to jest co prawda ich nakładka, ale wiem, że
2: ta dostępność... Spoko miałem do czynienia jakimś tam M2, M3 jakiś tam i nie było źle ogólnie.
0: No, mi chodzi teraz głównie o to pierwsze uruchomienie, że to tam działa, że to jakoś tam Xiaomi zachowuje przez tego co wiem. W tych flagowcach, nie wiem jak w tych... W Redmi chyba też, ale na pewno w tych flagowcach, albo jeśli kupimy sobie telefon z, powiedzmy najpóźniej sprzed roku, dwóch lat, to tam już raczej ta dostępność będzie od początku. Tak mi się wydaje przynajmniej. No więc tyle no, na razie. Nie wiem, czy jeszcze tam macie do mnie jakieś pytania.
2: No chyba nie.
0: Dobra, no to dzięki
2: za podzielenie się
1: informacjami. Wyczerpującą tu odpowiedź.
0: Do usłyszenia.
2: No będziemy już teraz naprawdę się zbliżać do końca. Jeszcze chwilkę tylko o tym komentarzy, bo jak ciebie, Paweł, nie było, to Michał zadał ciekawe pytanie, tak troszkę, chociaż nie, to potem już wróciłeś, o tym kupowaniu komentarzy.
3: Ja zadałem pytanie, czy w samym interfejsie jest jakiś kreator, czy jest jakieś narzędzie, co nas będzie prowadziło za rękę, żeby tego Joshua kupić, bo ja tu upatruję największego problemu. Oczywiście te osoby, które są świadome, które wiedzą co, jak, gdzie, no to sobie poradzą i na pewno ten Android z tym czynnikiem ekranu będzie dla nich fajnym rozwiązaniem, ale jest gro takich osób, które są nawet świadome, które jakoś tam potrafią korzystać, ale ta cała eskapada z kupowaniem to będzie dla nich nawet i dla nich może być za dużo, bo kupowanie, powiedzmy sobie też szczerze, kupowanie przez aplikacje, przez sklepy, przez różnego rodzaju mechanizmy, to trochę jednak mam wrażenie, że nas do czegoś innego przyzwyczaiło.
2: Kupowanie, ale też w ogóle te opcje, bo powiedzmy sobie szczerze, że komentarze to on ma tyle opcji jak JAWS, nie wiem, jak Debat, jak Microsoft Word. Nie wszystkie opcje są przetłumaczone, niektóre tam bywają po chińsku, coś tam się zmienia i jak komuś nie chce się za dużo analizować i ustawiać, to myślę, że może się, znaczy z jednej strony może być wow, że to tak szybko, fajnie działa, że może być tani, to co mówiliśmy, w miarę tani, dobry telefon i działa jak iPhone, bo to komentary, ale jak komuś coś nie wyjdzie i gdzieś tam nie wie jak dopytać i te ustawienia, których jest bardzo dużo, no też może być to problem, tak mi się wydaje. A Paweł, co myślisz?
1: Znaczy tak, kupowanie, z tego co wiem, niestety nie jest wyjaśnione w aplikacji. W aplikacji jest skierowanie na grupę telegramową, a w internecie też istnieje. Ja nie wiem, na ile często jest to aktualizowane na tym etapie źródło, ale była to jakiś czas prowadzona strona komentary.pl.
2: No myślę, że ta strona istnieje społeczność. Jeszcze, bo ja kiedyś tam byłem, to ona nie istniała już. Czy ja coś mylę?
1: Już jest zamknięta? Możliwe, zaraz ja naprawdę wyleciałem.
2: Wyciszę mikrofon, zaraz sprawdzę.
1: To możesz. Wiem, że też był podręcznik właśnie Jacka Nowackiego, który też krążył. I to jest właśnie ten problem, że dużo rzeczy krąży gdzieś, tylko w takiej formie dość zdecentralizowanej. I jakby większość dokumentacji, wsparcia, jakichś instruktaży zbudowała sobie sama społeczność. Fajnie, super w ogóle wysiłek. Dla mnie w ogóle Joshua jest takim dowodem na to, że jest jakby urzeczywistnieniem tego powodu, dla którego ja też początkowo przyszedłem na Androida, czyli jak nie podoba mi się to, jak działa system aktualnie, to społeczność może to zrobić tak, żeby działało jak my chcemy. Bo sobie zrobi jakąś aplikację zamienną, bo jakoś inaczej to rozwiąże. I właśnie Joshua jest taką odpowiedzią na to wszystko, czego brakowało w TalkBacku. No tylko problem jest właśnie taki, że tutaj też społeczność musiała się brać za wszystko od podstaw, czyli za dokumentowanie.
2: No nie, przepraszam, nie wygląda na to, że nie ma tej strony. Chyba, że coś źle szukałem, nie. Ale jakaś domena na sprzedaż? Nie, nie ma.
3: Poza tym, no teraz jeszcze zmieniła się nazwa czytnika ekranu, więc...
2: Tym bardziej.
3: Więc tym bardziej, tak.
1: No więc ja szczerze mówiąc, naprawdę wyleciałem z obiegu i tu może być rzeczywiście problem, że powstało mnóstwo świetnej pomocy, tylko jest tak gdzieś zdecentralizowana, że dla osoby nowej, dla osoby, która nie ma tych powiązań ze społecznością, może być dość trudno się odnaleźć. Ale sama mała aplikacja jest świetna, jak chodzi o to, co oferuje, jakie różne opcje. Naprawdę tutaj parę rzeczy mógłby nawet VoiceOver sobie od nich skopiować, bo chociażby zaznaczanie tekstu, które jest genialnie rozwiązane, bo iOS pozwala na zaznaczanie tekstu, ale mam wrażenie, że tylko w polach edycji albo na stronach internetowych jakoś tam, a w aplikacjach to już nie bardzo. Jak ja bym chciał sobie wykopiować jakiś fragment tekstu z aplikacji, nie jest to chyba możliwe.
2: Nie, no tylko mowę. Możesz skopiować to, co słyszysz, nie? Jedynie czterema palcami.
1: Dokładnie. Mhm. Tak. To TalkBack też to ma. A komentary pozwala mi dowolne okno zwirtualizować jako lista pól wyboru, na której to liście ja sobie zaznaczę i ja sobie mogę wybrać, czy te pola wyboru to mają być znaki pojedyncze, czy słowa, czy całe akapity, linie. I ja mogę sobie zahaczać jako takie pola wyboru, ile ja tego chcę wykopiować. Po czym klikam kopiuj i mi się to kopiuje do schowka. No fantastyczna sprawa. To jest bardzo genialny w prostocie mechanizm kopiowania tekstu. Te makra, o których mówił Łukasz, czyli też rzecz, która w VoiceOverze byłaby prosta do zrobienia tak naprawdę, że kliknij w ten element, następnie w ten element, następnie w ten element.
2: Tym bardziej, że skoro są już te ważne miejsca w VoiceOverze, można te śledzić tam te
1: monitorowanie, tak?
2: Monitorowanie, to można by było zrobić takie monitorowanie z klikiem i przypisać jakiś gest, ale per aplikacja, nie? Że na przykład na WhatsAppie dwa palce tak. Włączają stuknię z przytrzymaniem i tam jeszcze do góry coś i włączają to nagrywanie, nie? Gdzieś tam.
1: Tak. No przecież makra, nie? Jakiś menedżer Mac, który rejestruje, co tam robisz, jakie tam wykonujesz VoiceOverem działania i je kopiuje. Więc to można by też dać. Co jeszcze? No słowo użytkownika to akurat jest, ale właśnie jakieś, nie wiem, no zamiana dźwięków. W ogóle coś, co w iOSie, ja tęsknię za tym z czasów jailbreaka, to są tematy dźwiękowe. I ja bym się naprawdę pokusił o napisanie Apple'owi komunikatu prasowego albo jakiegoś skryptu do zaprezentowania tego na WWDC jako kolejna metoda wyrażenia swojej kreatywności, bo to, na tym można by naprawdę zbić fajny marketing. Oczywiście to musiały być też pewnie wizualne i tak dalej, ale jak wyglądają, nie wiem, ikony, jak wygląda jakaś tam tapeta. Natomiast ilu na przykład muzyków czy artystów w ogóle dźwiękowych i nie tylko mogłoby zarabiać na tym, że robiliby po prostu tematy dźwiękowe do iPhone'a. I tak naprawdę pokazaliby, że sound design jest ważnym elementem marketingu.
2: Tak, i tutaj wiele jeszcze komentarzy, gdzieś tam on ma jeszcze, co on tam jeszcze, on no ma jakieś tam te tłumaczenie też elementów chyba, ale to w wersji chyba płatnej, nie?
1: Tak.
2: Tłumaczenie, tak. Rozpoznawanie też jakichś chyba obrazów, tak. On ma też jakiś taki czytnik dokumentów, coś takiego, nie wiem do końca na czym to polega.
1: Tak, czytnik dokumentów budowany, no po prostu jest to czytnik dokumentów, który tam nawet potrafi jakoś właśnie też na takie segmenty dzielić gdzieś tam tekst, żeby go sobie zaznaczać i jakoś tam czytać po takich kawałkach. Tam coś takiego jest. No co jeszcze może tam być? No, tłumaczenie, to wspomniałeś.
2: Jakieś dyktowanie? On ma jakieś swoje? Coś ma takiego? Nie.
1: To
2: nie
1: ma swojego asystenta głosowego. Coś jak iOS-owe sterowanie głosowe.
2: Ale to jakoś tak tam coś nie działało. Nie? Chyba. Coś był problem z tym kiedyś chyba.
1: Coś nie chciało się zamykać na czas. Tak. W nieskończoność się nasłuchiwało. Klawisze głośności jako skróty na przykład.
2: Czyli
1: to
2: że,
1: jest też
2: na
1: taki niespełniony jeszcze potencjał. No, że naciśnięcie albo przytrzymanie klawisza głośności wywołuje coś tam. Mhm. Nie wiem, czy iOS wykorzystuje to. Chyba nie. Nie. Byłby fajny trik na zablokowanym ekranie przełączanie utworów na przykład. Komentarz ma też swoje gesty na play, pauza, wiadomo. zatrzymanie, wznowienie odtwarzania, ale też przełącz poprzedni, następny utwór. Czyli tak naprawdę cały pilot multimedialny ze słuchawek jest zasymulowany gestami. Mhm. Też fajna sprawa, zwłaszcza, że różne aplikacje wykorzystują to różnie, bo w VoiceDreamie można ustalić na przykład, czy to ma być po 15 minut, czy o rozdział w książce, tak? No więc tutaj byłoby zastosowanie niesamowite, myślę. No i tak, no wiele można by jeszcze wymieniać różnych funkcji, które tam ma, więc tu pod tym względem jest genialnym programem, gdzie naprawdę widać, że społeczność czegoś chciała i autor to konsekwentnie wprowadzał.
2: No szkoda tylko, że są te problemy z dostępem do komentarzy i z dostępnością, z tym, o czym mówiłeś pod kątem no, nie do końca wykorzystywania API Google przez twórców, tak. Właśnie Jeshuo, tak? To jest jakiś tam,
1: tak,
2: problem.
1: Nie wiem, na ile ARIA jest kompletna, na ile taka podstawowa dostępność webowa, tak? Też nie wiem, na ile tam jest kompletna.
3: Jak w ogóle z dostępnością, Joshua, bo to się też zmieniało w sklepie Google. W końcu jest, nie ma, bo był,
2: ma.
3: Potem...
2: Jest,
1: ale wersja starsza, która aktualizuje się sama po wejściu do programu. Tak to jest wymyślone. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś ograniczenia kont deweloperskich w Chinach, czy autorowi z jakichś innych przyczyn jest tak łatwiej, ale jest tak, że jest w sklepie Play jakaś wersja, instalujemy ją, otwieramy i od razu nam proponuje aktualizację do najnowszej.
2: Dobrze, moglibyśmy tak długo mówić. Ja myślę, że będziemy zbliżać się do końca. No, nie wiemy do końca jak, nie wiemy w którą stronę to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że mamy wszyscy chyba nadzieję, że no, komentarze to nie jest jakiś program jednego sezonu i że on wygląda na to, że faktycznie będzie się rozwijał. I miejmy też nadzieję, że będzie się w końcu TalkBack w jakiś sposób dogoni tego Jeshuo. No, dobrze by było. Nie wiem, czy są na to jakieś szanse rzeczywiste niż tylko to, o czym się pisze, o czym Google pisze, co deklarują, ale no inaczej to no nie wiem.
1: Na pewno nie wskoczą na ten poziom personalizacji, bo no tak. To musiałoby być w jakiś sposób zgodne z polityką też w innych obszarach samego Androida, bo to gdyby nagle weszła jakaś ogromna personalizacja, jakieś makra w samym TalkBacku, to mogłoby być troszkę to oderwane od kontekstu jakby tego, co oferuje się osobom widzącym w całym systemie. Więc wątpię, że tu wyjdą jakieś tematy dźwiękowe, wymienne, przynajmniej nie tak szybko. Jakieś makra i tak dalej, wtyczki i programowanie. Natomiast kwestie takie jak zaznaczenie tekstu, prędkość, miejmy nadzieję, że to przede wszystkim, ten aspekt, bo to jest coś, co się rzuca w oczy i w uszy, jak ktoś tylko chwyci za telefon z Androidem. Czemu to jest takie wolne? I tutaj myślę, że mogliby nad tym popracować i to powinno być w pierwszej kolejności. Może jakieś kwestie profili głosowych, jakieś bardziej kwestii tam językowych, bo to już powoli zmierza i tak dalej, ale Android nie jest iOS-em. Android jest Androidem i pozwala na używanie różnych na przykład silników, więc ja bym tu widział potencjał na bardziej rozbudowane profile głosowe. Chociażby, że mogę nie tylko w ramach jednego syntezatora przełączać języki, ale mogę też ustawić sobie profile z różnymi silnikami syntezy. Byłoby coś fantastycznego. Jakieś bardziej właśnie rozpoznawanie, sztuczna inteligencja, pewnie w to będą szli, bo taki jest trend, który Apple troszkę wyznaczył, Microsoft zresztą też, więc oni pewnie też w to będą gdzieś chcieli iść, tak się domyślam. Telefony składane, czyli te wszystkie flipy, żeby to było jakoś lepiej obsługiwane. No i to zaznaczenie tekstu, które no, powinno być, bo widzący to mają, nawet chyba właśnie w przeglądarkach internetowych można w miarę łatwo zaznaczać sobie tekst, a na to w TalkBacku dalej nie jest to jakoś specjalnie możliwe, więc byłoby to super wprowadzić. Mm-hmm.
2: No nic, pozostaje nam czekać i śledzić, co zresztą głównie wy robicie w Tyflo przeglądzie i być może też kiedyś jakieś jeszcze osobne podcasty na temat samego TalkBacka albo komentary się pojawią. Zachęcamy do pisania w komentarzach. I dziękuję bardzo. To była audycja o systemie Android i iOS. Program realizował Michał Dziwisz. Gościliśmy I o Androidzie opowiadali Kamil Żak, Paweł Masarczyk i słuchacze. Audycja niedługo pojawi się w serwisie tyflopodcast.net. Prowadził ją Michał Kasperczak. Dziękuję bardzo.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Witamy Was, czyli ja, Magdalena Rutkowska. Poprowadzę dzisiaj Tyflo Podcast dla Was jak zwykle. I naszym gościem jest Piotr Szczotka. Cześć.
6: Witaj.
5: A temat mamy bardzo poważny. Zresztą spodziewacie się chyba już, że jeżeli Piotr Szczotka, to będzie coś o masażu, a dzisiaj coś nawet bardziej skomplikowanego, ponieważ aspekty psychosomatyczne w pracy masażysty. Cóż to jest, może od tego zaczniemy, cóż to jest psychosomatyka?
6: Witam serdecznie, Magda, po raz kolejny. Witam Państwa serdecznie z drugiej strony oraz wsparcie techniczne. Mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat, ale on nie będzie tylko poważny, będzie troszkę też bajkowy. Psychosomatyka, a z drugiej strony czasami stykamy się z takim terminem, lub też słyszymy termin somatopsychologia. Mhm. Psychosomatyka dotyczy pewnych wspólnych aspektów oddziaływania stanów emocjonalnych, stanu psychicznego na pracę narządów od takiej strony, powiedzmy sobie, soma, czyli od strony fizycznej. Są pewne aspekty, problemy, które wpływają na stan fizyczny człowieka. Oczywiście nie można tego rozdzielić w jakiś sposób, ale po prostu mamy wpływ nie tylko jednokierunkowy, dlatego że zdarza się, iż z kolei pewne stany stricto dotyczące narządów czy układów wpływają też na stany emocjonalne, czy generalnie na stan psychiczny człowieka. I jest takich wiele sytuacji, kiedy tak naprawdę mówimy o tym w języku potocznym, takim języku powszechnie stosowanym, tak? No przecież jednym z takich najbardziej, nie wiem, typowych, może znanych powiedzeń czy terminów, no powiedzeń raczej, jak patrzymy na kogoś, kogoś długo nie widzieliśmy i tak dalej, mamy takie wrażenie, gdzieś nas w środku ciągnie w kierunku takiego pytania, jak on stoi mocno na własnych nogach, tak? Czy chodzi o proces tylko fizyczny? Nie, wiemy, że ktoś miał pewne przejścia, pewne problemy, jakąś tam traumę w życiu. Widzimy kogoś po pewnym czasie, no i na przykład widzimy, że rzeczywiście ta jego postura, pewność, sposób chodzenia, poruszania się jest w jakiś sposób zaburzony. Czasami z kimś rozmawiamy, teraz nie możemy tego zobaczyć, ale widzimy, jak kogoś rozpiera duma, tak? Że zrobi coś fajnego, pozytywnego. No oczywiście możemy to rozebrać na drobne tutaj części, przypatrzeć się każdemu z tych elementów, ale generalnie mówimy, to jest takie nasze pierwsze wrażenie. Ta osoba jest bardzo energetyczna w tym sensie, że po prostu jest jakby tej osoby więcej. Ona chce wyjść z swojego ciała, jest dumna dosłownie i w tym momencie w przenośni. Co nosimy na ramionach czy na barkach? Czasami widzimy osoby w pewien sposób zgarbione, nie tylko schorowane, ale mogą być osoby bardzo młode, które w danym momencie po prostu jakby są pod pewnym ciężarem, a ktoś inny się na przykład w tym czasie cieszy jak dziecko, prawda? Wiesz co, spotkamy ostatniego naszego kumpla gdzieś tam z uczelni czy ze szkoły, ale słuchaj, no człowiek się niesamowicie skurczył w sobie, tak? Ktoś inny traci grunt pod nogami. Wiesz co, rozmawiałem z nią, ale powiem ci, że była taka ciekawa sytuacja. No słuchaj, ona nie wiedziała, co w tym momencie zrobić swoimi rękami, tak? Gdzieś te dłonie chowała i tak dalej, a w ogóle weszliśmy w trudne tematy, to w ogóle zapomniała języka. Bardzo często mamy takie terminy jak skojarzenia, że na przykład pod kimś się uginają kolana lub chowa się w sobie. Wiesz, to jest takich wiele przykładów, w którym my w jakiś sposób się porozumiewamy, tworzymy pewne obrazy osób, które widzimy, i jeśli mówimy to w obecności osób trzecich, no nie znaczy, dosłownie, że musimy je oceniać, ale to jest jakby taki nasz, takie pierwsze wrażenie, tak? Jest taki pierwszy moment, kiedy oczywiście osoby, które są widzące, łatwiej jest to im zaobserwować, ale osoby, które na przykład mają tutaj kłopoty ze wzrokiem lub są niewidome, w inny sposób potrafią to wszystko oczywiście w jakiś sposób odczuć. Zmienia się głos, jest inna intonacja. Czasami ktoś, kto nie miał nigdy kłopotów z dykcją, zaczyna się gdzieś tam jąkać. Wiesz co, nie poznajesz tej osoby w takich bliższych kontaktach, prawda? Czy kogoś chcemy poklepać po ramieniu, widzimy, że coś się w tym momencie z człowiekiem dzieje. Przeszedł pewne problemy, coś się tam działo bardzo trudnego w jakimś jego stanie psychicznym, no i odbija się to na nim w sposób fizyczny.
5: Czyli mówisz o postrzeganiu tak zwanej zależności pomiędzy tą strefą emocjonalną, psychologiczną, a naszą strefą typowo cielesną, naszym organizmem.
6: Jeżeli to jest krótki moment, wiesz, spotykasz kogoś w bardzo trudnej sytuacji, a jest to sytuacja przejściowa, z którą on sobie daje rady, następne spotkaniu jakby wraca, to powiem tak, w bardzo dużym stopniu, w sensie elastyczności tkanek, on wraca jakby do siebie, do tego pierwszego wzoru, pierwszego wzorca. Natomiast są takie rzeczy bardziej spektakularne, oczywiście stosowane też i czasami w ortopedii, oczywiście w takim tutaj można powiedzieć uproszczeniu, czy tak samo w psychosomatyce, taki bardzo popularny zwrot też w Polsce od wielu, wielu pokoleń nawet, to jest wdowi garb, prawda? Jaka jest tego synteza? No oczywiście dzisiaj możemy patrzeć przez perspektywę, wiesz, pogłębienia kifozy i tak dalej, co się dzieje w odcinku szyjnym, jak pracują tutaj barki, ale wyobraźmy sobie 100 lat temu. Kobieta, która traciła męża, wsparcie, no jeśli to było wsparcie, bo różnie to w życiu wygląda, po prostu traciła jakiś grunt pod nogami i w pewien sposób zamykała się w sobie. Tak naprawdę, gdybyśmy obserwowali to dzisiaj, to jest to związane z pewnym taką zmianą jakby procentową ilości tkanki tłuszczowej, wiza tkanka mięśniowa, to, co wszystko się dzieje w mięśniach, prawda? Człowiek bardzo często, taka osoba właśnie, garbi się w pewien sposób, trudniej gdzieś tam dotrzeć do tych głębszych tkanek, możemy nawet mieć jakiś kontakt dotykowy i widzimy, że coś się zmienia. Plecy są zaokrąglone. Bardzo często w tych procesach psychosomatycznych dochodzi do takiej obrony. Tutaj też w takim skrócie możemy określić w ten sposób, iż taka osoba się zamyka. Jeśli patrzymy na taki pierwowzór, jak człowiek się broni w sytuacji stresowej, to bardzo często przede wszystkim chroni swoje miejsca ciepłe, czy inaczej mówiąc energetyczne, jak pachwiny, gdzieś powiedzmy sobie zamyka klatkę piersiową, prawda? Czasami mówimy,
5: brzuch jest taką sferą też wrażliwą.
6: I jeśli my tak mówimy na przykład dużo między innymi tutaj, jeżeli chodzi o takie pojęcie jak stres, tam przewlekły stres i tak dalej, to bardzo często to nam się wydaje, no dobra, no to są przede wszystkim okolice stawu żuchwowo-strunieniowego, gdzieś barki, ramiona. Nie, to nie jest tak do końca, bo na przykład bardzo mocno w sytuacji takiej właśnie psychosomatycznej relacji jest to odbierane przez na przykład przez stopy i przez łydki, albo coraz częściej przez powłoki brzuszne. Ludzie mają coraz więcej problemów natury gastrycznej, tak?
5: No poczekaj, no właśnie, bo pierwsza rzecz to nawet taki stres chwilowy na bieżąco odczuwa się przede wszystkim właśnie, jeśli chodzi o żołądek, tak cały układ trawienny plus strefę serca. A przecież tutaj nawet połączenie segmentarne by nam wskazywało, że objawy wtórne też mogą być gdzie indziej, nie tylko w tych okolicach.
6: Jak najbardziej. No, mam właśnie tutaj problemy jak gdyby z określeniem tutaj przyczyny i skutku, tak? Jeśli ktoś przychodzi do ciebie, powiedzmy sobie, korzysta z zabiegów w potencjalnej przychodni, czy w szpitalu, czy w jakimś sanatorium, no nasza też relacja, to jest bardzo ważne słowo relacja, w zasadzie jest przede wszystkim na tym poziomie stricto fizycznym. No niestety, tak to wygląda. Masz 15, 20, jeśli minut, wykonujesz konkretny zabieg, tak? Kolano, kręgosłup, powiedzmy sobie, pracujesz gdzieś z biodrem, z twarzą, wykonujesz jakiś drenaż, jeśli na to jest czas, czy inne zabiegi, pracujesz z tkankami miękkimi, musisz się skupić w tym momencie. To jest taka rzeczywistość w tym momencie.
5: Się nawet nazywa odcinek mózgowy.
6: Odcinkowy, oczywiście masaż, tak. A jeszcze na sucho, tak? I potem są pretensje, bo miał być masaż na sucho, a pan mi robi na oliwce. Okej, okay. To są skróty myślowe, które są tylko w naszym środowisku, także tutaj jesteśmy jednak tutaj otwarci dla szerszego słuchacza. W każdym razie tak to wygląda. I w tym momencie, jak gdyby w tej rzeczywistości zabiegowej, tak to określę, najczęściej refundowanej tam gdzieś przez coś, no nie ma czasu jakby się zastanowić nad tymi szerszymi, powiedzmy sobie, sferami, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś prowadzi zupełnie prywatną praktykę, wiesz, jesteś w relacji, powiedzmy sobie, czasowej godzinnej, czy czasami półtora, dwugodzinnej, jest coś takiego bardzo ciekawego, o czym się ostatnio mówi. To są takie niespodziewane, dodatkowe, pozytywne efekty, takie unexpected, gdzie ktoś przychodzi, chce skorzystać z zabiegu, z masażu czy z jakichś pochodnych technik zupełnie na poziomie fizycznym. Proszę pana, jest napięcie, czuję, mam problemy, wie pan co, w sytuacji silnego stresu, mam problemy z szczękami, z stawem, czuję gdzieś tam mocno działają te mięśnie i wiesz, i wykonujesz zabieg i w pewnym momencie on, czy w trakcie czasami, czy po zabiegu, mówicie, wie pan co, ale powiem panu coś ciekawego, bo tu czułem takie mrowienie w biodrze albo w łydkach, wie pan co, od dawna tego nie miałem, ale to coś źle. Mówi, nie, wie pan co, ja wiem, że tamte miejsca zaczynają odżywać, że zaczyna coś zupełnie w inny sposób krążyć, prawda? I to są sytuacje...
5: Się uruchamia.
6: Te sytuacje są rewelacyjne, Magdo, w momencie, kiedy nic nie sugerowaliśmy pacjentowi czy klientowi. Właśnie kiedy ktoś korzysta z zabiegów, powiedzmy sobie, nie tam schematycznych, typu wiesz, masz odcinek szyjny i tak dalej, możesz z kimś pracować, i nagle okazuje się, że nawet poświęciłaś, nie wiem, momencik, na przykład na początku zabiegu na stopę, pracujesz teraz z grzbietem, no i właśnie zaczyna ta osoba kojarzyć te pierwsze elementy masażu. W psychosomatyce patrząc też mamy bardzo dużo, że też skrót myślowy, oczywiście nie mamy tyle czasu, pewnych bloków, czy to mięśniowych, czy to powiedzmy sobie jest problem z ograniczoną wrażliwością w pewnej sferze skóry. I tak naprawdę możemy te podstawowe zmiany określić na poziomie skóry. Na przykład zmienia się natłuszczenie, skóra jest bardziej sucha, ją trudno jest ją, powiedzmy sobie, przesuwać, zrobić jakiś fałd i tak dalej. Są problemy właśnie z przesuwalnością, jakieś pojawiają się restrykcje, zahamowania tkankowe. Występuje też zmiana temperatury, są te miejsca bardziej suche. Troszkę czujemy, jakby one były, te miejsca zimniejsze, ale tak naprawdę to jest wypadkowa, wiesz, kilku czynników, bo tak nie da się określić, że aha, tu jest ciepły, a 2-3 centymetry w bok jest cieplejsze. I to są problemy trudne czasami do określenia, dlatego że dotyczą bardzo subtelnych reakcji i czasami bardzo subiektywnych.
5: I plus dlatego... wrażliwość oczywiście pacjenta też zmienna wrażliwość. W tych obszarach.
6: No, może być właśnie w jednym obszarze nadwrażliwość, a w innym obszarze może być ta wrażliwość zmniejszona, prawda? I jeżeli chodzi o taką próbę jak najszybciej określenia, jak to wygląda w tych tkankach, wiesz co, jest taka, kiedyś była taka fajna polska tradycja, że po godzinie 19 była bajka na dobranoc.
5: A mamy po 19, także...
6: Niektórzy pamiętają, tak, mamy po 19. Ja chciałbym teraz państwa zabrać... Ja przynajmniej w Polsce. Chciałbym teraz państwa zabrać na moment troszkę w inny świat, żeby troszeczkę popracować z naszą wyobraźnią. Powiedzmy sobie, że państwo dzisiaj już nie macie takich wielu zadań, bo jest tam gdzieś godzina 19. No, w naszym zawodzie to jest pełnia dnia. Przychodzicie, bo dosyć, proszę państwa, trudnym dniu. No, dzisiaj się może coś wydarzyło, dzisiaj trudniejszego. Usiądźcie sobie na momencik wygodnie, jak najbardziej możecie. Wygodnie, a może, że ktoś ma chwilę czasu, proszę położyć się na dywanie. Nie będę sugerował w jakiej pozycji, w takiej, którą lubicie. Może na plecach, z jakąś fajną poduszką, pod głowę, może gdzieś pod kolanami. I chciałbym, żebyśmy, proszę państwa, przez momencie trochę popracowali mentalnie. Wyobraźmy sobie, że nasze tkanki miękkie, umownie, teraz powiem tylko szybciutko, nasze tkanki miękkie, proszę państwa, oplatają i budują całe nasze ciało. Oczywiście pewnie słyszeliście o takiej siatce, która się nazywa powięź, która to wszystko spaja, jest między mięśniami, powoduje, proszę państwa, że one się przesuwają. Tam są różnego rodzaju koperty, gdzie tam te mięśnie poszczególne w tej całej powięzi, w tej całej siatce pracują. Teraz Państwo wyobraźcie sobie, że mieliście trudny dzień. Potraficie na razie bardzo płytko oddychać, ale niech troszeczkę Wasza uwaga pójdzie za tym oddechem. Weźcie sobie taki naturalny, jak robicie to zazwyczaj. Wdech, spokojnie wydech. Tak może 2-3 razy. Nic na siłę. Tu nie mamy żadnej nie mamy żadnego zdania, że jesteśmy po pracy. Naprawdę mamy momencik wytchnienia, bez uciążliwego powtarzania. Po prostu spróbujcie. Czy są jakieś związane z tym odczucia? Możecie dotknąć skóry na dłoni, może gdzieś na kolanach, zobaczyć, jaka jest elastyczność, czy ta skóra się przesuwa. Proszę Państwa, i najczęściej w takiej sytuacji, w tym pierwszym stanie, po bardzo trudnym dniu, może pracowaliście, nie wiem, 8-10 godzin, dzisiaj troszkę dłużej, za pomocą dwóch takich narzędzi, myśli i skupienia, uwagi, potraficie Państwo bez problemu zlokalizować te najbardziej napięte miejsca, proszę Państwa, i naprawdę je rozluźnić. Za pomocą takiego bardzo niewielkiego ruchu, oddechu, ale też przede wszystkim kojarzycie, że uwolnienie tego napięcia następuje w momencie wydechu. To są niewielkie ruchy, niewielkie, proszę Państwa, bardzo proste sprawy. My tu nie potrzebujemy żadnych złożonych ćwiczeń, ale po prostu przede wszystkim starajcie się Państwo zlokalizować, gdzie są te napięcia, trochę popracować. Jeżeli to jest gdzieś ramię, okolice parku, szyja, spróbujcie Państwo troszeczkę minimalnie zmienić ułożenie, tak?
5: I przekierować uwagę troszkę w tym momencie, jeżeli organizm daje nam sygnał taki.
6: Dokładnie. Proszę Państwa, i to jest taki stan, byśmy powiedzieli, idylliczny, tak? Jest taka idylna. Przychodzimy z pracy, mamy kompletne panowanie nad tymi tkankami, tak? Oczywiście to jest duże uproszczenie, proszę Państwa, bo tam bardzo często najpierw tak działa kilka układów. Oddechówka, układ hormonalny, krążenie, potem oczywiście następne układy. Narządy inaczej pracują. Natomiast generalnie umówmy się, że to jest przede wszystkim praca z tkankami miękkimi. Jesteście w stanie, czujecie, ok, w porządku, rozluźniłem, jeszcze raz powtarzam, wdech, proszę Państwa, przy wydechu takim bardziej spokojniejszym, troszeczkę bardziej, proszę Państwa, głębszym, czujemy to rozluźnienie, panujemy nad tymi tkankami. To jest pierwszy taki, powiedzmy sobie, stan, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Ale zdarza się, że następnego dnia nakłada się kilka stresorów, takich właśnie sytuacji, które wprowadzają gdzieś nasz organizm, ten właśnie początkowy alert. No i oczywiście jest ocena, w jaki sposób potrafimy zadziałać. No nie zawsze potrafimy działać tak, nasi, powiedzmy sobie, przodkowie, że możemy uciekać albo podjąć walkę, aczkolwiek czasami w zdenerwowaniu silnym to się dzieje, jeżeli ktoś ma kłopoty z opanowaniem swoich emocji. W każdym razie weźmy taką pod uwagę sytuację, że tych stresorów, tych bodźców jest troszkę więcej. No nie do końca nad nimi panujemy, może potrafimy nawet w pracy troszkę oddychać, może będzie spotkanie z jakimś bardzo trudnym klientem, za chwileczkę, proszę Państwa, będzie z nim spotkanie, no i próbujemy się do tego przygotować. Było to trudne spotkanie, jeszcze powiedzmy sobie, potem może coś się wydarzyło w życiu prywatnym. Proszę Państwa, przychodzimy do domu, kładziemy się na dywanie czy na tapczanie, próbujemy w ten sposób pracować i okazuje się, że jest to dla nas trudniejsze, że te zwykłe sytuacje, takie krótkiego stresu, krótkiego napięcia, prawda, czy to nie musi być stres, może być tak samo sytuacja związana z wymuszoną pozycją w pracy. Taką na przykład, że ktoś przez 8 godzin pracuje cały czas, powiedzmy sobie, z komputerem, ale nie tylko dosłownie, bo na przykład nie ma możliwości wyjścia, rzeczywiście jest w tej pozycji wymuszonej. No i próbujemy to samo, tak, gdzieś tą uwagę kierować na następne miejsce, na napięte miejsca, gdzie zmniejszona przesuwalność, gdzieś jakieś podrażnienia, nie bardzo nam to wychodzi, ale potrafimy się trochę porozciągać. Aczkolwiek czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że odwrotnie, mamy potrzebę skulenia się najpierw w sobie, czyli jakby pójścia w kierunku tych napięć, w kierunku tego, co nas, proszę Państwa, gdzieś tam z zewnątrz spaja i ściąga do środka, tak? Potem dopiero możemy się troszkę rozprostować, wykonać kilka bardzo prostych, proszę Państwa, rozciągnięć. Okazuje się, że rzeczywiście powoli to puszcza, ale gdzieś tam to nie jest do końca ta elastyczność, ten luz, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? I zdarza się, że potrzebujemy tego niewielkiego bodźca, który uruchomi już wtedy, proszę Państwa, procesy, którym jesteśmy w stanie zapanować na zasadzie właśnie uwagi, myśli i ukierunkowania. Ale zdarza się, że niestety w pracy, czy także w życiu prywatnym, oprócz tego przeciążenia, oprócz stresu fizycznego, jest też stresu psychicznego, jest kilka procesów, które się na siebie nakłada. Na przykład jesteśmy w korku, nieważne, czy kierujemy, my raczej nie kierujemy, ale jesteśmy gdzieś tam w autobusie, gdzie się śpieszymy, do tego jest jakieś hamowanie nagłe, jedno, drugie, trzecie, są jakieś napięcia, mikrourazy i wtedy zaczyna się taki bardzo ciekawy proces, że my nie wiemy tak naprawdę do końca, co jest praprzyczyną. Czy to nasze napięcie powoduje, że głupie hamowanie w autobusie, jesteśmy przecież tak naprawdę pasażerem, tak? Potrafi być dla nas odczuwalne bardzo negatywnie, czy odwrotnie, czy przesilenie kręgosłupa szyjnego, czy przepraszam bardzo, mięśnie wokół kręgosłupa, czy proszę Państwa jeszcze jakieś problemy do tego właśnie dochodzące z jelitami i tak dalej, nas coraz bardziej, proszę Państwa, w tym momencie denerwują i to dodatkowo wywołuje pewien proces określony właśnie psychiczny. I tutaj, jak powiedziałem na początku, Magdo, mamy dwa procesy. Jeden idzie w jedną stronę, a drugi idzie w drugą stronę. I wyobraźmy sobie, że w takich sytuacjach...
5: A skutki mogą być podobne tak naprawdę.
6: Mogą być podobne. Teraz sobie wyobraźmy, że jest nam bardzo trudno doprowadzić te tkanki miękkie. Oczywiście one są w takich tutaj jak gdyby bardziej dla nas wyczuwalnych miejscach, bo to nie jest tak, że my potrafimy do końca powiedzieć, czy to jest łopatka, nie wiem, kąt łopatki tu, czy gdzieś nie wiem, między szyją a łopatkami, albo na którym poziomie kręgosłupa, ale czujemy, że coś tam się dzieje, że powiedzmy sobie, no, porozciągaliśmy się, że wszystko w porządku, była oddechówka fajna, fajne, powiedzmy sobie, uwolnienie nastąpiło, a dzisiaj już nie potrafimy. I okazuje się, że następnego dnia zaczynamy przyjmować postawy ciała, albo inaczej, wzorce ruchowe, które już nie są do końca fizjologiczne, ale uciekamy od napięcia. W kolejnych sytuacjach uciekamy już od bólu, czyli próbujemy znaleźć jakąś tam gdzieś to w jakiś sposób kompensować, ale okazuje się, że okej, w porządku. Ja tak mam czasami, piszesz artykuł, chcesz go na siłę skończyć i przyjmujesz, że jakakolwiek pozycja, z kosem prawie siedzisz, bo masz myśl twórczą, prawda? Odchodzisz od komputera czy laptopa, no i okazuje się, że po prostu rzeczywiście wtedy dopiero odczuwasz to, co się dzieje. I w tym trzecim stanie, kiedy nie możemy sobie dać rady z sobą, jest nam potrzebny pewien bodziec zewnętrzny. To może być trening prowadzony przez osobę z zewnątrz. To może być, powiedzmy sobie, skorzystanie z masażu lub technik jakichś, powiedzmy sobie, pokrewnych, związanych z pracą z tkankami miękkimi. I wtedy jest coś takiego, taki proces, który przypomina troszeczkę klocki domino, tak? Czyli trzeba uruchomić ten pierwszy, drugi klocek, żeby tak naprawdę ten organizm zaczął pracować sam. I są sytuacje w tym jakimś takim trzecim etapie, umownie oczywiście go tutaj określimy, kiedy rzeczywiście nam jest trudno już samemu z tym pracować, mało tego, czasami jesteśmy tego nieświadomi albo tego nie widzimy. I taka pomoc z zewnątrz, czy w formie zadanych ćwiczeń, potrzebujemy gdzieś, powiedzmy sobie, czasami gdzieś wygiąć, wiesz, jakieś ktoś stosuje, nie wiem, różnego rodzaju metody, to nie chcę jakby faworyzować. Gdzieś tam myślę, że nasza mądrość, przede wszystkim organizmu w środku, ta inteligencja, ona intuicyjnie wie, co nam służy. Zbywa także zmęczenie fizyczne powoduje uwolnienie, to jest też bardzo ważne. Są ciekawe sporty, tak, które uprawiamy, albo jakaś inna aktywność. Okazuje się, że było wszystko fajnie w tych dwóch tych pierwszych fazach czy stanach, ale tu okazuje się, że no, idziemy sobie popływać, zawsze nas to pływanie, powiedzmy sobie, rozluźniało, się człowiek czuł tak fajnie zmęczony, a nagle okazuje się, że ja się czuję jeszcze gorzej po tym wysiłku niż wcześniej. Jest taki moment alarmu, tak? W takich stanach naprawdę warto czasami udać się też do dobrego terapeuty, lekarza, zobaczyć, co się dzieje, czy nie jest jakiś, powiedzmy sobie, problem związany też z narządem, jak to wygląda przede wszystkim u kobiet w sytuacji problemów, może jakichś przejściowych problemów hormonalnych. I chodzi o to, że jeśli my w języku, tak jak powiedziałem na początku, potocznym, przyjmujemy właśnie takie kwestie, wiesz, stan nie ma prosto na nogach, osoba załamana, zamknięta w sobie, trzeba sobie zadać pytanie tak na serio, tak? Czy to jest tylko takie zasłyszane hasło, które gdzieś tam powtarzam, czy rzeczywiście to do mnie dociera, tak? Czy jestem w stanie u siebie zaobserwować takie właśnie objawy? Następnym takim stanem jest sytuacja, kiedy dochodzi do takich, ja lubię takie powiedzenie, sklejenia, kiedy włókna są bliżej siebie, rozumiesz, tracimy elastyczność i czasami to jest na bardzo niewielkim obszarze, ale gdzieś czujemy, że o, to miejsce mnie boli. To nie musi być duży ból, ale jest kilka takich miejsc, gdzieś powiedzmy sobie na barkach, na szyi, wiesz, właśnie gdzieś w okolicach powłok brzuszy.
5: Coś trzyma, coś przeszkadza.
6: Coś trzyma, coś przeszkadza. Są takie drobne zwłóknienia i to jest ciekawe w tym wszystkim, że jeśli to jest na wyizolowanym obszarze, jest nam trudno czasami do końca zdiagnozować, nawet badając siebie, w którym to jest do końca miejsce, tak? Ale już to jest ciekawe. Pójście za uwagą i ten proces mentalny nam nie pomaga. No, oddychamy, niby jest lepiej. Próbujemy pracować z jakimś tam właśnie rozciągnięciem, jakimiś mikro, powiedzmy sobie, ćwiczeniami, no nie bardzo. Tak naprawdę sprawdzacie zakres ruchu w stawach sobie. No, zakres ruchu jest cały, tu się nic nie zmniejsza, ale coś wam zaczyna brakować i to jest takie, proszę państwa, świetne tutaj w języku angielskim między innymi powiedziane gracja, inaczej grace, które znaczy z jednej strony właśnie ta gracja, sposób poruszania się, a drugie znaczenie to jest, no Magdo, to jest łaska, tak? To jest łaska. To jest łaska. Jesteśmy własni tego sposobu poruszania się, właśnie sposób bardzo
5: elastyczny. Cały czas szukałam tej twojej analogii, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, co ma jedno do drugiego.
6: Co ma do drugiego? Elastyczność. Jest bardzo trudno nam w pewnym momencie sobie wyobrazić, jeżeli nie jesteśmy, że tak powiem, teraz świata gdzieś medycznego, że tak naprawdę to jesteśmy zbudowani przede wszystkim tych tkanek miękkich, a ten nasz kościec, ten cały układ, proszę państwa, sztywny, stabilny, to w środku jest. Nie jest odwrotnie. To jest tak, że proszę państwa, gdzieś te tkanki kości twarde są zatopione w tym, co jest miękkim i przede wszystkim musimy walczyć o elastyczność. Bardzo fajnym słowem na tą elastyczność, taką dziecięcą, to jest gracja. Tracimy grację właśnie też w tym sensie tą łaskę sposobu poruszania się, rozumiesz, bardzo sposób taki elastyczny, fajny.
5: Naturalny.
6: I w tym czwartym jakby etapie okazuje się, że jest nam bardzo trudno pracować samemu, nawet jeżeli mamy jakieś zadania, zdawane ćwiczenia, jeśli nam wyrobimy jakieś automasaże, wiesz, jest fajny prysznic, natrysk i tak dalej. Okazuje się, żeby ruszyć te pojedyncze kostki domino, to jest chyba tutaj taka fajna właśnie analogia. Po prostu potrzebujemy jednak tego bodźca z zewnątrz, czasami dosyć konkretnego bodźca. I terapeuci, masażyści i tak dalej pracują troszkę różnymi technikami, bo może to być masaż wykonywany dosyć intensywnie, co nie znaczy boleśnie, on może być wykonywany bardzo miękko, ale głęboko. W ten sposób pracujemy warstwowo. Czasami ktoś idzie na skróty, no i zdarza się, że pacjenci wręcz domagają się tego. Proszę pana, no ja mam tam taki problem, że ja tego nie odczuwam, tak? I tu mogą być właśnie w takiej sytuacji, w procesach psychosomatycznych, mogą być dwie nakładające się znowu warstwy. Pierwsza, która jest bardziej związana z psychę, z tym, że na przykład nie tyle nie odczuwam, ale zdarza się, że ja nie akceptuję. Ja wypieram pewną partię mojego ciała.
5: Posłuchaj, ale jeszcze też jest ważne, kiedy masażysta działa bardziej mechanicznie mimo wszystko, chociażby właśnie już któraś godzina pracy, przemęczony po południu jeszcze jakąś ma dodatkową robotę i on się nie podłącza tak naprawdę do tego pacjenta, nie wczuwa się aż tak mocno, robi coś bardziej mechanicznie, myślami odpływa, tak, bo rozmowa nudna, już słyszy piąty, dziesiąty raz tego samego dnia jakąś tam rzewną historię i w pewnym momencie, w którymś roku pracy może się również wyłączyć, zmęczenie materiału masażysty po prostu.
6: mówiliśmy na ten temat troszeczkę przed tutaj audycją dzisiaj, to do tego jeszcze wrócimy. Jeśli pozwolisz, my chciałbym skończyć jeden wątek. W społeczeństwie, między innymi w polskim społeczeństwie, jest w dalszym ciągu taki mit intensywnego zabiegu. To znaczy, jeśli wiesz, że tak dobrze naprawdę odczułam zabieg i w tym momencie, tu i teraz, no to jest to, co powinno być. Proszę Państwa, wiele reakcji w masażu, ale też w różnego rodzaju metodach pracy z ciałem odbywa się nie tylko w czasie zabiegu, ale później, tak? I to, że w tym momencie w czasie masażu jest bardzo fajnie, albo pół godziny po wszystkim, to nie jest żadnym wykładnikiem koniecznym, że ten masaż mógł być dobrze wykonany. Zdarza się, że nawet mamy takie odczucie, że no, ktoś na mnie pracował, tak naprawdę co to było? Jakieś uciski, głaskania, gdzieś tam pracował wokół moich stawów, ale okazuje się, że przychodzisz do domu, i nagle, wiesz, odczuwasz inne miejsca. Może czasami na początku się czujesz, jak to czasami mówią klienci, wie pan co, byłam tak pozytywnie rozbita, bo na przykład gdzieś tam część mojego przedramienia albo łydki, albo powiedzmy sobie uda. Ja tego prawie nie odczuwałem przez lata, tak? Teraz w tym momencie tam jest inna żywotność. Trochę było jakieś mrowienia, coś się objawiło. Zdarza się, że ktoś przychodzi, wiesz, kładzie się jak kłoda, przesypia całą noc i następnego dnia są pewne reakcje. Dlatego, że w takiej sytuacji mówimy o pewnym procesie. To nie jest, wiesz, zabieg, który wykonuję. Jestem skupiony na kolanie albo na barku, bo mam tylko czas na to, właśnie takie, nie inne. Ja znam rzeczywistość pracy w przychodni, w klinice, a także w sanatorium. Ja to przerabiałem, a więc wiem, jakie są różnice, tak? Proszę Państwa, też jeżeli tu jest taka sytuacja, że są słuchacze, którzy są spoza grupy terapeutycznej, to nie można mieć też absolutnie pretensji. Po prostu w takim układzie często w Polsce pracują masażyści, że mają 15 minut, następny pacjent i czasami on rozpocznie jakiś proces. Państwo czujecie, że na przykład drugi, trzeci zabieg był zupełnie inny niż był ten pierwszy, ale to jest też bardzo ważne, żeby była ta relacja dwustronna. Wie pan co, a mam do pana pytanie, a mógłby pan trochę pracować w tym obszarze głębiej, bo czuję, że to jest dobry poziom, ale proszę tam się w jakiś sposób zatrzymać. Tu nie chodzi o to, żeby pokazywać instruktor, jak ma terapeuta wykonywać zabieg. I teraz mamy takie, czasami słyszę, że mamy dwie skrajne, Magdo, reakcje, jeżeli rozmawiamy z tymi terapeutami, którzy też pracują właśnie w tej prywatnej praktyce, że albo ludzie przychodzą coraz częściej totalnie, skrajnie zmęczeni, kładą się i bardzo często, no oczywiście niedosłownie, ale przesypiają zabieg, czyli wiesz, są tak zmęczeni, jest jakaś tam lekka drzemka. Ja często słyszę, u mnie to jest tak, wiesz, mówię, jak przychodzi wieczorem co drugi pacjent, to on tam masaż przesypia. Proszę Państwa, no powiedzmy sobie jedno, masaż przespany w zasadzie nie daje nic do świadomości ciała. Coś ze mną ktoś wykonywał, fajnie było, się wyłączyłem, okej, odprężyłem moje ciało przede wszystkim od strony fizycznej, od takiej strony był to zabieg fizykalny, to nie bardzo wpłynęło na mój stan, nie rejestrowałem tego, tak? I tak się czasami właśnie w tym czwartym stanie dzieje, że na przykład my w czasie terapii rozmawiamy z pacjentem czy z klientem, to oczywiście powinno wyjść od niego, tak? Też bardzo ważne jest, żeby zobaczyć tak naprawdę, o czym ta osoba rozmawia. Zdarza się taki przypadek bardzo spektakularny, że prawie ktoś w jakąś tam drzemkę wpada, pracujecie Państwo gdzieś na przykład z okolicy miednicy albo stopy i nagle ta osoba w tym momencie zaczyna obserwację. Znaczy zaczyna obserwację w tym sensie, że zaczyna mówić, no, co ona tam odczuwa, jak to odczuwa, albo że to jest mniej odczuwalne, a na przykład następnego dnia, albo przychodzi za 2-3 dni, jest dokładnie podobna sytuacja, tak? Ktoś tam odpoczywa sobie, fajna jest muzyczka w tle, proszę Państwa, jest aromat, to są wszystko bardzo ważne dodatki. Nagle, dokładnie w ten sposób, w momencie, kiedy pracujecie z miednicą, zaczyna się rozmowa. I proszę Państwa, i tu jest potrzebne bardzo duże skupienie. My tutaj powiedzieliśmy sobie o tym, już jeszcze tutaj też o ergonomii przed pracą, przed naszym spotkaniem i chciałem Państwu powiedzieć o czymś takim, o ergonomii też przed pracą, nie w momencie w samej pracy, ale o tym, jak się przygotowujemy do zabiegów. Niedawno był taki fajny quiz, tam gdzieś widziałem, typu jak powinna być ustawiona, na jakiej wysokości kozetka czy stół do masażu, tak? Proszę Państwa, nie ma takiej zasady, dlatego że to w zależności, jakie mamy cele w tym zabiegu. No jeżeli ja będę przez część zabiegu siedział obok kozetki, pracując na przykład z twarzą, to będzie inna wysokość. Jeśli ja mam pacjenta w ułożeniu na boku, w pozycji embrionalnej, to będzie inna wysokość, prawda?
5: I te hydraulicznie wtedy... podnoszone leżanki, wtedy pacjent hop, hop.
6: No tak, ja mam akurat, wiesz co, elektryczną, to jest bardzo fajne.
5: Ale to było kiedyś fatalne.
6: Kiedyś tak, na, dokładnie.
5: Na pewnie się zdarza jeszcze gdzieś.
6: To znaczy, jeżeli teraz mamy wejść, wiesz co, w tematykę, w drugiej części dotyczącą tych aspektów psychosomatycznych masażu, chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić. Otóż ja czasami na zajęciach biorę ludzi na warsztatach, schodzimy na parter, na maty. No i powiem ci szczerze, to jest niesamowicie. Wiesz, tu słyszę deklaracje, bo ja to chodzę na jogę, ja tam gdzieś chodzę na stretching, tam uprawiam pilates, tu pływam i tak dalej. I nagle, wiesz co, sobie wyobraź, że ja widzę miny osób, które są czasami wręcz przerażone, że teraz on ma wejść na tą pozycję, wiesz co, z tej pracy przy stole, ma teraz wejść i z tym pacjentem wykonać zabieg, powiedzmy sobie, na macie. I to są takie sytuacje też. Właśnie między innymi psychosomatyczne, dlatego że my też pracujemy w ciągle, albo inaczej, najczęściej w pewnych wymuszonych pozycjach, tak, ileś tam zabiegów wykonujemy. Jeśli schodzisz do parteru i sprawia tobie problem wykonanie jednego masażu, ja nie mówię, że masz pracować na kolanach przez cały dzień, prawda, aczkolwiek ludzie z dziećmi, którzy pracują, najczęściej pracują w tych pozycjach, lub też osoby, które pracują ze stadem, tak?
5: Tak, ze zwierzętami.
6: Ze zwierzętami. To jest pozycja normalna w tym momencie. Tak. I wyobraź sobie, że prawdopodobnie 2/3 świata pracuje tylko w tych pozycjach. No w Afryce to rzadko ktoś ma stół do masażu. W Azji większość zabiegów jest wykonywana na matach, prawda? Lub są to dodatkowego, znaczy też urządzenia, nie tylko stoły czy kozetki, które można w jakiś tam sposób podnosić, albo część zabiegu jest tak, że ktoś siedzi, a potem znowu leży. I to jest taka obserwacja, żeby już na początku praktyki zawodowej, w ogóle, na początku przygody z tym zawodem, żeby umieć w różnych sytuacjach pracować. Proszę Państwa, i nie bójcie się, nikt nie będzie miał nic za złe, jeżeli na przykład przychodzicie do masażu twarzy, to jest normalne, ale nawet pracujecie dłużej z barkiem, to macie to coś do zrobienia, siadajcie na krześle obok. Przechodzicie do stóp, siadajcie na łądzie i na krześle. To są normalne sytuacje, dlatego że z jednej strony jest wam potrzebne inne skupienie. Tutaj, Magdo, podjęłaś temat skupienia pracy masażysty. No rzeczywiście, jeżeli chcemy pracować i dostrzegać tego rodzaju problemy psychosomatyczne, one są, jak powiedziałem jeszcze raz, czasami są bardzo subtelne. To jest obserwacja czasami nawet na gruncie rozmowy. Zobacz, jak bardzo często...
5: Albo taka wręcz intuicyjna, wydawałoby się bardziej...
6: Tak, ale można pewne rzeczy, wiesz co, wysnuć już, chociażby podczas rozmowy telefonicznej. Zobacz, jak czasami pacjent, klient zadaje ci pytanie, tak? Proszę pana, chciałem przyjść do pana, bo tam na jakiś masaż łód. A czy to musi być 5 czy 4 zabiegi? A po ilu będzie poprawa? To jest zadawanie też pytań w związku z tym, co się czasami pisze na różnych forach, tak? Oczywiście są sytuacje, że lepsze efekty będą w jakiejś serii zabiegów, ale nie zawsze musi być to seria. Czasami jest tak, że się pracuje raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu, potem jest jakaś przerwa, musi pacjent siebie poobserwować. I w tym całym założeniu jest taka sytuacja. Zwracajcie uwagę już nawet, jak wam osoba stawia pytania, tak? Czym ona jest zainteresowana. Zdarza się, że jest to przełożenie pracy zawodowej po prostu. Tak, jakie ktoś ma oczekiwanie wobec tej osoby w pracy zawodowej, tak się to przynosi na grunt prywatny. Ja kiedyś pracowałem z taką ciekawą firmą, bo też wyjeżdżam czasami w teren. Tam było coś niesamowitego. Uczyliśmy takiej bardzo prostej relaksacji w okolicy ramienia, szyi, barku. To było w formie takiego wyczuwania automasażu plus po prostu pracy z oddechem. I wyobraź sobie, że w tej grupie ludzie pokazywali, udowadniali sobie, teraz mi to jest trudno, nie ma na to czasu opisać, kto się lepiej zrelaksuje. A więc sobie wyobraź, tak, jak są czasami w dużej firmie jakieś korporacje, wiesz, ludzie są zakręceni, że oni nawet w tym momencie mówią, proszę Państwa, ale... Odczucie, nie tylko to mówię o relaksacji, odczucie pewnych procesów psychosomatycznych to jest takie przełączenie, wiesz, z takiej ciągłej aktywności i potrzeby wykazania się na bycie tu i dzisiaj. Może nawet nie na te, wiesz, mityczne tu i teraz, bo nie każdy potrafi, ale tu i dzisiaj, tak? Zrobimy jakieś proste ćwiczenie. Przychodzę do domu po pracy, kładę się na dywanie. Poszukam takiej dobrej pozycji, której mi się fajnie leży, na przykład dajmy na to na plecach, kładę sobie ręce na klatkę piersiową i w momencie, kiedy czuję napięcie w okolicach, wiesz, gdzieś łopatki, nadgrzebieniowy, tam gdzieś podgrzebieniowy, część kaptura i tak dalej, szyi, i wtedy próbuję przy wydechu opuszczać coraz bardziej, ale w tym sensie, żeby to zrobić bardzo powoli, milimetr po milimetrze, centymetr po centymetrze, opuszczać tak moje ramy, żeby one zaczęło opadać swobodnie po prostu na stół, na matę, czy jeżeli to jest jakiś dywan, czy właśnie jesteśmy tam w pozycji leżącej, prawda? I chodzi o to, że mamy problemy z dostrzeganiem tych rzeczy subtelnych. Subtelne jest też dzieciństwo. Jeśli miałbym tutaj pokazać na taki wzorcowy, psychosomatyczną taką reakcję, jak pracuje mięśnie, jest taki jeden wspaniały mięsień bródkowy. Mentalis. Jak dziecko małe ma jakiś problem, zbiera mu się na płacz, to ten mięsień zaczyna drgać. On drży. Po prostu widzimy go czasami, możemy go oczywiście palpacyjnie wyczuć, że ten mięsień jakby szybko kurczy się, rozkurcza się, tak? Jeśli dziecko ma taką sytuację, że nie może się z jakichś względów rozpłakać, to napięcie się przenosi w kierunku kości gnykowej, pod spodem. Wędruje w kierunku stawu żuchwowo-skroniowego i oczywiście z biegiem lat jest nam coraz trudniej tego rodzaju emocje w tym momencie akurat okazać. Nie mam ekspresji. Drugą sytuacją, taką bardzo typową, jeżeli chodzi o dzisiaj współczesny świat, no Magdaleno, twoi oczywiście tutaj podopieczni pewnie nie mają takich doświadczeń, ale coraz więcej, chciałem o tym powiedzieć troszkę na momencik, na temat zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, czy też chirurgii plastycznej, prawda? Tego jest coraz więcej, przychodzą do nas pacjenci. No, powinniśmy w wywiadzie zapytać, czy pani w ostatnim czasie miał jakiś zabieg, czy pan, bo też panowie korzystają

0: jakieś kwestie finansów, albo jest odpowiedzialny za jakieś, powiedzmy sobie, tutaj osoby. U nich jest inna strefa napięta niż na przykład u osób, które pracują, powiedzmy sobie, też tam gdzieś w biurze.
1: Ale nawet odczuwa się taką obręcz ściskającą głowę.
0: Tak, to jest często taka obręcz, która idzie, wiesz co, powiedzmy sobie, tutaj z ciemienia, z tyłu na potylicę, czasami też wokół uszu jest jakby taka właśnie obręcz, druga jest troszeczkę niżej i w tym momencie mamy taką sytuację, że na przykład ktoś ciągle będzie korzystał z tych zabiegów, ale tak naprawdę to jest tylko cały czas taka, wiesz, taka poprawa wizerunku od strony skutkowej. Jeśli się z tą osobą popracuje, mówię, proszę panią, dobra, niech pani tam sobie skorzysta z zabiegu, ale pani ma bardzo specyficzne zmarszczki, dlatego że w ten sposób ma pani, u pani się objawiają te procesy też psychosomatyczne. Wie pani co, najpierw popróbujemy raz, drugi, trzeci popracować z czołem, rozluźnić tak samo bardzo często skronie, okolicy stawu żuchwoskroniowego, a potem pani pójdzie. I wiesz co, i zdarza się, miałem taki kiedyś robiliśmy projekt z lekarzami, gdzie przygotowałem niektóre osoby do takich zabiegów. I była zupełnie inna reakcja, prawda? Gdzieś tam te zabiegi były rzadziej wykonywane, ktoś odczuwał, że rzeczywiście inne mięśnie w tym momencie zaczęły pracować i to jest po prostu, są zupełnie inne odczucia. Także te procesy psychosomatyczne, one nie są tylko odczuwane, no najpierw tak biorąc pod uwagę te cztery stany, które tutaj oczywiście bardzo barbarzyński, skrótowy sposób potraktowaliśmy, ale to jest ta sytuacja, że tak na początku mówimy tylko o komforcie życia, tak? No przychodzę do domu, nie mam tego komfortu, wiesz, nie mogę spokojnie usiąść, jesz kolację, coś tam się dzieje, coś tam cię drażni w jakiś sposób, ale to wiesz, to mija, bo idziesz sobie, nie wiem, bierzesz prysznic, poddychasz, jest spokojnie, tak? W drugich sytuacjach to coraz bardziej narasta i wiesz, bardzo często jest tak, że jest zaburzony taki proces, tu możemy sobie wyobrazić jak akumulator, jak baterię, że jest taki proces ładowania i rozładowania. Ładowania i rozładowania. Jesteśmy napięci, jest to naładowanie, oczywiście w sensie tutaj teraz na przykład negatywnym i na to pojawiają się takie następne stresory. Ale Magdo, o tym co się też bardzo mało mówi w Polsce, no jest też stres pozytywny.
1: No jest taki motywujący do działania.
0: Dokładnie, to są, wiesz, no na początku, jeżeli sobie zdajesz sprawę, że dzisiaj masz, jak to was mówią, data, tak, jak dzisiaj masz jakąś tam randkę, albo z kimś ma gdzieś umówić, albo mamy świetną albo mamy ciekawą audycję, albo masz świetnego pacjenta, rozumiesz? No to się cieszysz w pewien sposób, tak, ale początkowe reakcje są bardzo podobne do sytuacji tej stresowej. Jest dystres i jest eustres. W Polsce bardzo mało badań się na ten temat wykonuje, ale też, co jest ciekawe, w różnych kulturach, też wschodu i tak dalej, no mówi się, że ta ciągła, nadmierna, dziwna radość może człowieka po prostu no troszeczkę...
1: No taka ekscytacja na poziomie maniakalnym, to niekoniecznie.
0: Dokładnie. Aczkolwiek wiesz co, w Polsce myślę, że to tak raczej nie grozi. Jeżeli mówimy o naszym gruncie, nawet ostatnio słyszałem, że chyba powstał w Polsce Instytut Badania Narzekania. Ale to nie jest żart. Po prostu jest to tak powszechna sprawa i nieważne, czy ktoś ma, wiesz, czy ktoś ma powody, czy ktoś nie ma powodów, po prostu ludzie narzekają. Ja mam taki na przykład bardzo fajny test, jak chcę rozbawić czasami ludzi. Wiesz co, ja wchodzę do autobusu rano, zwłaszcza w poniedziałek i mówię dzień dobry. Jest taka reakcja psychosomatyczna, że ludzie zaczynają szukać portfela, wiesz?
1: O co chodzi?
0: No kanar wszedł.
1: Dobra, zanim uderzymy w kolejny jeszcze wątek i kolejną dygresję, chciałam cię zapytać, no bo kluczowym jest, jeżeli my pracujemy z pacjentami, to tak naprawdę przede wszystkim musimy sami siebie przygotować. Jak siebie przygotować do tego stresu, który nastąpi, do tego, że będziemy mieć kontakt z innymi ludźmi, do tego, że będziemy się z nimi komunikować, do tego, że będziemy no, gdzieś tam narażeni podczas pracy na jakieś ich różne traumy, którymi się mniej lub bardziej, ale jednak przejmujemy. Musimy się przygotować do tego, żeby właśnie wczuć się w owego pacjenta. Jak możemy to zrobić? Bo żebyśmy nie musieli polegać tylko na tym, że dobra, przyjdziemy z pracy na tym dywanie, okej, ale co wcześniej? Bo chyba to jest też takie najważniejsze. Człowiek przygotowany zupełnie inaczej reaguje i ma większe możliwości.
0: To to był przykład w sytuacji takiej, kiedy bez względu, czy jesteśmy terapeutami, czy nie, przychodzimy po ciężkim dniu i jest nam potrzebne te kilka sekund. Stąd ten latający dywan. Oby latający dywan, trochę nas podnoszący do góry. Magdo, ja myślę, że wszystko tutaj, to nie są tylko moje doświadczenia, ale też trochę literatury i pracy z ludźmi. Myślę, że mimo wszystko, patrząc

0: od strony psychosomatycznej, no, podstawa to jest jednak zmiana toku myślenia, ewidentnie. To znaczy nastawienia do tego, co robimy, co wykonujemy. Niestety czasami są nawet do tego stopnia potrzebne zmiany, że ludzie zmieniają troszeczkę front, może i powiem inaczej, trochę inaczej pracują z ludźmi. Znam wielu terapeutów, którzy non-stop pracowało w takim stricte rehabilitacyjnym, czy powiedzmy sobie terapeutycznym nurcie. Mieli taki moment, kiedy musieli troszkę odpocząć. I to jest może ciekawostka taka, co powiem, że czy może inna dodatkowa praca powodować, że się trochę czujemy lepiej? Może. Ja poznałem wiele osób, którzy na przykład postawili sobie szlaban, wiesz, w pracy, że tak naprawdę na zabiegi stricte terapeutyczne, stricte lecznicze, bez jakichś problemów z kręgosłupem, jest problem ze stawami, jest jakieś są problemy reumatyczne, które wymagają zabiegów, ustawiali klienta w grafiku poniedziałek, środa, na przykład czwartek, a we wtorki, piątki przyjmowali zupełnie innych. Znaczy przyjmowali osoby, oni lub one miały zupełnie inne oczekiwania. Na przykład ktoś chciał przyjść, mówi, proszę pana, tak naprawdę mam pewne chroniczne problemy, ale ja chcę, żeby pan ze mną popracował, bo mam dzisiaj potrzebę ogólnego masażu, tak? I co jest ciekawe w tej sytuacji, okazało się, że oni z początku mieli z tym problem, wiesz, w dalszym ciągu, bo oni cały czas doszukiwali się pewnych schorzeń, ale klienta w tym momencie kompletnie interesowało to, że pan dzisiaj wykonywał masaż leczniczy. I to jest może właśnie dziwne, to ci powiem a propos od tych osób, które pracują sporo, bo tam gdzieś rano przychodnia, potem wiesz, prywatna praktyka i tak dalej. I ja myślę, że rzeczą naprawdę podstawową jest zmiana toku myślenia. To są takie bardzo fajne zapory. Przychodzę, zmieniam pracę, naprawdę to jest ten 5-10-minutowy prysznic, kiedy muszę zmienić tok myślenia. I wiesz co, ja od wielu lat nie lubię słowa walka, ale też próbuję zamienić, to czasami też w dyskusjach, widzenie problemu na wyzwanie. I to jest też bardzo ważne, żeby kiedy pracujesz z człowiekiem, wiesz co, umieć to zamienić na nowe doświadczenie. Nie ma nigdy dwóch tych samych osób, dwóch tych samych osobowości, w takim sensie, że przychodzisz...
1: Przykładasz szablon, ciach, robimy to.
0: Dokładnie. Nie, no niestety ta nieszczęsna przychodnia tutaj nam wraca, ale wiesz dobrze, że w twojej praktyce też mojej i wielu ludzi, którzy nas pewnie tutaj w tym momencie jest świadkiem i słuchają nas, wiedzą o tym, że rzeczywiście to jest inne przełożenie. I ja znam wiele naprawdę osób, tutaj jeszcze raz powtórzę, którzy po prostu potrafili sobie taki ten szlaban, wiesz co, wyznaczyć. Dobra. Nie, w piątek po południu wykonuję zupełnie inne zabiegi, tak? Ja chcę popracować z człowiekiem. Jest jeszcze też inna kwestia, która się wiąże z tymi procesami psychosomatycznymi. Wiesz co, ja mam bardzo dużo ruchu w czasie zabiegu. To nie chodzi o to, że tańczę, ale bardzo często zmieniam pozycję. Dla mnie praca przy stole, kiedy mimo, że jest hydrauliczny i tak dalej, że sobie czasami krękam na kolano, wiesz co, zmieniam pozycję, w inny sposób się nachylam nad pacjentem, jest cały czas element takiego mikroruchu. Cały czas wychodzę z tych wymuszonych pozycji. I teraz ostatnio miałem taką fajną sytuację, zapytała mnie młoda koleżanka po fachu, mówi, panie Piotrze, no jak pan powie, jak pan sobie radzi z tym kręgosłupem, no bo tutaj, przepraszam bardzo, ale tak wyczytałem, że pan jest tam gdzieś jakieś 25 lat w zawodzie. I ja mówię, wiesz co, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał dolegliwości związane z pracą. Ale mówię jak? Ja mówię tutaj o kwestiach kręgosłupa, stawów, wiesz, z różnych innych względów, mikrourazów tak, ale nie z powodu pracy. Ale pamiętam taką sytuację, jak za granicą poproszono mnie o pokaz zupełnie spontaniczny. Zostałem tak sparaliżowany, że po prostu nie mogłem stać z krzesła. I to był taki moment, kiedy poczułem napięcie, tam jeszcze wiesz, przelot, samolot i tak dalej, wszystko razem. I teraz tak, nam jest bardzo trudno określić, co przeważyło taki stan. I tutaj taka moja jeszcze kolejna dygresja. My też bardzo często próbujemy, mi też się to zdarza, mimo wszystko lata praktyki, że bardzo pozornie, powierzchownie oceniamy stan pacjenta. Właśnie kiedyś te kwestie nakładają, tak? No tam gdzieś pacjent w ten sposób jest napięty, wiesz, trzyma bardzo blisko nogi siebie i tak dalej. Ma, a tutaj pewnie ma jakieś kłopoty psychosomatyczne. I to, wiesz co, ta warstwowość, to nakładanie się problemów na siebie jest naprawdę bardziej złożona. Bo na przykład są osoby, które miały podobne urazy. Pytanie, w jakim stanie emocjonalnym czy w jakim stanie psychicznym ten uraz nastąpił, tak? Ktoś, kto jest przygotowany, spodziewa się czegoś, przyjmuje to najczęściej łatwiej. I teraz, jeżeli chodzi o pracę w naszym zawodzie, masażystów, czy fizjoterapeutów, czy innych trenerów, W pewnym czasie, w pewnym wieku, ale to chodzi o staż pracy, nie o wiek realny, wiesz co, wyczuwasz, że zaczyna cię przyciągać jednak do pewnej specyficznej grupy pacjentów. I ja uważam, że kończy się czas naprawdę, że robimy wszystkie zabiegi i przyjmujemy każdą osobę. Z punktu widzenia osoby, która zaczyna rzeczywiście, ktoś się czuje świetnie w zabiegach stricte leczniczych, ktoś tam gdzieś powiedzmy troszkę próbuje wejść w tematy pielęgnacji ciała i tak naprawdę na początku chcemy robić wszystko, tak? Natomiast przychodzi moment, kiedy dla równowagi takiej naszej psychofizycznej musimy sobie zdać sprawę, co chcę robić w następnej dekadzie w tym zawodzie.
1: To nam się najbardziej podoba tak naprawdę.
0: No, to byłoby idealnie. Tak są oczywiście realia.
1: Ale od tego trzeba wyjść, no bo jeżeli sobie takiego pytania nie zadamy, to tak naprawdę będziemy tylko oceniać i zawsze przyjmiemy ten punkt widzenia, a za to będzie więcej kasy. Tych pacjentów będę miał więcej, bo na przykład ostatnio było, no więc statystycznie. I tak naprawdę możemy się wcale nie dogrzebać do tej prawdy. Więc pójście za tym, co nam tak pasuje, co nam się podoba, wydaje się trochę takie śmieszne i nawet egoistyczne, ale wbrew pozorom, jak od tego wyjdziemy, to już jest łatwiej.
0: Jeśli jesteś bardzo rozluźniona, ja tutaj czasami pracuję z masażystami zupełnie niewidomymi, jeśli potrafisz na przykład przenieść w taki sposób kinetyczny, na przykład sposób twojej pracy albo inaczej twoich odczuć, na przykład przychodzi pacjent, oczywiście no, dla tych osób jest utrudniona pewna forma diagnostyki, no bo tak naprawdę jest rozmowa, no nie ma tego, wiesz, tego elementu wzrokowego, tak, oceny wizualnej, no i tak naprawdę dopiero jak dotykasz pacjenta, zapach i tak dalej, to wszystko to są składowe, zaczynasz z kimś pracować. Natomiast, co jest ciekawe, podam ci taki przykład. Zaczynasz jakąś sesję, podchodzisz do stopy, bądź podstawnym skokowym, zginasz lekko w kolanie, podnosisz kończynę i teraz próbujesz taką lekką falą lekko rozluźnić podłudzie. Pracujesz z łydką, drugą ręką możesz sobie kontrolować, jak ci pracują tam gdzieś brzucha, te łydki lekko się tam wychylają, ok, głowy pracują, troszeczkę nogę prostujesz w stawie kolanowym, pracujesz troszkę z większą amplitudą, z małą częstotliwością, no tam gdzieś wyczuwasz, jak pracuje udo, potem biodro, miednica i w zasadzie tak troszkę jak wąż, całe ciało klienta jest takim, wiesz co, takiej fali. I teraz, jeżeli staniesz troszkę bokiem do pacjenta, rozluźnisz nadgarstek, rozluźnisz bark, to osoby niewidome mówią mi, wiesz co, że ta fala wraca do nich. To znaczy to co wychodzi od nich po odbiciu, lek jest oczywiście, jest tam oczywiście jakieś tam teraz duże uproszczenie, oni czują, że ta fala związana ze stopniem ich elastyczności pracy, ona wraca do nich.
1: Ale tak? w ogóle to się przenosi, jeżeli nasze każde napięcie przenosimy na pacjenta. Także stąd wracam do tego pytania, jak sami się mamy przygotować.
0: Bo... Właśnie chciałbym to powiedzieć
1: nie chciałabym do tego. Cię tutaj wręczać.
0: Nie, no, oczywiście. Chodzi o ten stan właśnie elastyczności. Tak, jeżeli ty po prostu przed pracą naprawdę chociaż 2-3 minutki zobaczysz, gdzie masz największe napięcia, zrobisz jakiś, wiesz co, lekki ruch w stawie, próbujesz to rozluźnić, tak? Okej, dobra, w porządku, dzisiaj tu coś się dzieje, na moment będę próbował na początku zabiegu bardziej pracować lewą ręką. Chodzi o to, że my, zobacz, cały czas się skupiamy jakby na naszych ograniczeniu, w takim sensie, że coś nam doskwiera, a chodzi o to, mam nadzieję, że się zrozumiemy, żeby umieć się skupić na tych partiach ciała, które są bardziej rozluźnione i to pamiętać. Mhm. Dlatego, pozytywy. I to jest coś takiego, na przykład, jak ja mam czasami problemy z ludziom wytłumaczyć, pan się tam zajmie troszkę też promocją zdrowia, wie pan co, bo jeżeli chodzi o profilaktykę chorób, mówi stop. Czemu? Ja się nie zajmuję profilaktyką chorób, tylko promocją zdrowia. Ale no przecież to jest ten sam proces. Mówi, nie, wie pani co, dla mnie jest zdrowie jakoś wartość sobie. I ktoś mówi, Piotr, jakie są dla ciebie takie fajne osiągnięcia, jeżeli chodzi tam, jak pracuję z ludźmi. Wiesz co, mówi, takie, że na przykład przychodzi osoba 60-paroletnia, która przyszła na masaż kręgosłupa, a ona się czuje bardziej elastyczna ogólnie. Albo okazuje się, że wie pan co, to ja sobie przyjdę raz w miesiącu na taki ogólny masaż, bo mi to robi lepiej, lepiej, dobrze, niż taki masaż tam gdzieś, powiedzmy sobie, tylko odcinkowy. Wiesz, i sukcesem naszym jest to, jeżeli się uda z takiej naszej lekkości przenieść to nie na terapię, ale na poziom rozwoju. Osoba 50, 60, 70-letnia w pewnym sensie się cały czas rozwija, dlatego że przyjmuje pewną elastyczność. Tak? Jeśli tobie się udaje pracować z którymś zestawów i ta osoba przychodzi do domu, wiesz co, łatwiej sięga szklankę, albo powiedzmy sobie, łatwiej otwiera drzwi, albo inaczej chodzi po schodach, mimo że terapia nie była kierowana na ten problem. Rozumiemy się? To jest możliwe wtedy, kiedy ty sobie na początku albo jeszcze przed sesją powiesz, dobra, w porządku, ta osoba, główny problem jej, pamiętam przez telefon, pani dzwoniła w sprawie kręgosłupa, barku, nie wiem, łokcia, kolana i tak dalej, ale ja spróbuję jej dać coś więcej. I to może cię zdziwi, ale uważam, że to podejście, że nie pracuję tylko z problemem takim, który jest dla mnie w pewien sposób bardzo jawny, konkretny, tak? Ale próbuję z pacjentem pracować ogólnie.
1: Dlaczego mnie to zdziwi? To jest akurat normalne podejście.
0: No tak, tylko że cały czas też naszym biorcami są osoby, które mają niestety to, wiesz, jak powiedziałem, ten limit czasowy, tak? Te 15-20 minut i koniec. Natomiast powiedzmy sobie, że mówimy teraz do osób, które albo się decydują, albo swoją troszkę praktykę powiększają. Wiesz co, jeśli mi ktoś mówi, że ma świetną praktykę, wiesz co, czasami w gabinecie mam tylu pacjentów, że mam 7-8 takich całościówek. Ja bym nawet tym szóstym nie chciał być, a już nie wspomnę o tym ósmym, wiesz? Dlatego, że się nie da tak pracować. Naprawdę, jeżeli ktoś planuje pracę w swoim zawodzie i chce, wiesz co, być zdrowy od strony psychosomatycznej, tak długo nie pociągnie. Taka jest prawda. I tutaj w pewnym momencie, takie jest moje zdanie, trzeba sobie odpowiedzieć tak naprawdę, co chcę po kilkunastu latach praktyki robić dalej. Jeżeli czuję się fizycznie fatalny na tym poziomie, jeśli widzę, że mnie to rozdrażnia, pojawiają się nie tylko problemy psychosomatyczne, ale też z drugiej strony, od strony somatopsychicznej, bo naprawdę mnie boli nadgarstek. Mnie nie boli, ale to jest taka dygresja. I wiesz co, i mam cały zepsuty zabieg i widzę, że klient na tym nie zyskuje, to się trzeba zastanowić, może będę pracował w inny sposób. Ja myślę, że twoja praca jest, wiesz co, o tyle podobna, bo ty masz czworonoga, on ci w pewien sposób oczywiście nie daje pewnych informacji werbalnych, przychodzi.
1: Ale niewerbalnych daje całe mnóstwo.
0: Ale po prostu całe mnóstwo.
1: Ja każde twoje zdanie mogłabym po kolei skomentować. Jakieś nie robię tego, nie wtrącam się, powstrzymuję, gryzę w język. analogia jest po prostu ogromna. Ogromna. Ja mam też troszkę... Z jednej strony trudniej, bo wywiadu bezpośredniego, werbalnego ze zwierzęciem nie przeprowadzę, ale z drugiej strony łatwiej, bo zwierzak w sposób bardzo otwarty, natychmiast jeżeli widzi tę gotowość we mnie na odbiór, to pokazuje po prostu wszystko, czego ja chcę się dowiedzieć. Podczas zabiegu, obok zabiegu, przed, po, także to jest raz. Dwa, że mam kontakt z ludźmi, a pamiętajmy, że tutaj też działa to dalej. My nie jesteśmy sami ze swoimi jakimiś problemami emocjonalnymi, z naszymi wydarzeniami. Coś to rzutuje na nasz własny organizm, ale również rzutuje na naszą rodzinę, na nam osoby bliskie, na dzieci, na zwierzęta. I naprawdę tak wielokrotnie jest. Ja tutaj, zwłaszcza na emigracji, to obserwuję. Większość Polonii ma potwornie, niesamowicie znerwicowane zwierzęta. Bo sami są znerwicowani, no bo życie za granicą, wbrew temu, co często ludzie w Polsce myślą, to nie jest życie usłane różami. Ci ludzie są sami ogromnie pospinani i ich zwierzaki również. Przez to są naprawdę no, problemy takie z brakiem socjalizacji, z agresją. Coś, co no, nadawałoby się do behawiorysty, ale tych behawiorystów, zwłaszcza dobrych i zoopsychologów, ze świecą szukać, więc no, też taką nową ofertę wprowadziłam tutaj, czyli masaż relaksacyjny i nauka przede wszystkim, żeby ci ludzie się uczyli, jak mają pracować ze swoim zwierzęciem, bo to wpływa i na nich, i na zwierzę jednocześnie, więc praca ze stadem ciąg dalszy. Więc tutaj ja mam jeszcze cały odbiór od tych ludzi. Ja niejednokrotnie mogę zdiagnozować coś i od razu też rozwiązać ten problem, rozmawiając z ludźmi.
0: mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę. Wiesz co, kilka tygodni temu ze względów organizacyjnych przyjeżdżała do mnie pacjentka, no i pytała, czy może przyjeżdżać z psem. I mówi, że on jest bardzo fajny, ułożony i tak dalej. I pracowałem z twarzą, potem pracowałem troszkę ze stopami i miałem możliwość obserwacji reakcji tego psa. Mhm. Wiesz, ty mówisz o tym w drugą stronę, a ja widziałem coś niesamowitego, psa, który po prostu, wiesz co, jak świeca wyprostowany, oglądał każdy mój ruch, potem podszedł do klientki, zaczął się w pewien sposób, wiesz tam, nie wiem, przyglądać, obwąchiwać ją i tak dalej. No i mówię, ciekawe, jak zaakceptuje to, że ja z nią pracuję. Po czym, słuchaj, to było coś niesamowitego, tak, pracowałem z nią, tak, widziałem pewne procesy, ona ma tam dosyć duże problemy, no ale to nie mogę mówić, bo to jest oczywiście kwestia zawodowa. W każdym razie, w takim obrazie, mówiąc krótko, widziałem, jak ten pies, on się coraz bardziej relaksuje, dokładnie tak ona.
1: Tak.
0: I wiesz, to
1: tak.
0: Było coś niesamowitego, to pierwszy ruch, gdzieś tam pracowałem z Barkiem, wiesz, wszystko napięte, tam jeszcze oczywiście jak po drodze był uraz, on taki, wiesz, taki nawet, nie wiem, trudno powiedzieć, bo to była, no nie mam aż tak świetnego wzroku, ale wiesz, to gdzieś tam w twarzy, tam mimika, po czym jak ona sobie tam spokojnie oddychała, on tam dwa razy do nas podszedł, taki ekspert powiedział, dobra panie, masuj pan dalej, dobrze pan robisz, nie? Wiesz, co w drugą stronę, bo to było dla mnie niesamowite doświadczenie, bo zdarzało się, że na przykład ktoś wchodził w sytuacjach bardzo takich, wiesz, wyjątkowych, gdzieś tam partner był w gabinecie i powiedzmy sobie, no bo ktoś był naprawdę w takim trudnym stanie. Ja nie mam z tym problemu, jeżeli są czasami takie sytuacje, że ktoś może być obecny. No i powiem ci szczerze, że, ale to było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, to znaczy ja się też musiałem nauczyć zupełnie innych, Magdo, pozawerbalnych reakcji. Wiesz, miałem takie sytuacje w zabiegach domowych, to jest normalne, że komuś robisz zabieg w domu i przychodzi ci kot, skacze ci na kozetkę, no i kładzie się na pani, do widzenia, tak? No nie masz szans, żeby go przegonić, bo to nie o to chodzi. Czy rozumiesz, na przykład widziałem takie reakcje, jak robiłem komuś masaż i kot, jak wymasowałem miejsce, to wiesz, kot jak terma, w tym miejscu się kład nagrzewał. Jak ja
1: uzupełnia zabieg.
0: Na łydkę, uzupełniał zabieg, słuchaj, i taka humano-koto, słuchaj, terapia była świetna. Wiesz co...
1: My sobie nie zdajemy sprawy z tych powiązań. Ja na przykład, kiedy robię wywiad z ludźmi na temat właśnie zachowań i tego, w jaki sposób będziemy pracować, czy leczniczo, czy relaksacyjnie z tym zwierzęciem, bo to się często gdzieś tam wiąże. Ktoś przyjdzie na relaks albo tylko na sprawdzenie, coś innego się wykryje. No wiadomo, no sytuacja jest naturalna. I ludzie, kiedy zaczynają opowiadać, no wielokrotnie już są bliscy płaczu, albo nawet się rzeczywiście popłaczą, gdzieś tam dopiero zaczynają te emocje spływać, zaczynają sami się otwierać, bo ja zawsze też analizuję. Niech sobie na przykład zwierzak spokojnie przejdzie po tym pomieszczeniu, dzięki temu ja słyszę, wyczuwam, jak on się zachowuje, kiedy podejdzie sobie na spokojnie też do mnie. No w pewnym momencie trzeba oczywiście już tam przenieść, no nie będziemy przez godzinę prowadzić zwierzaka po gabinecie, tak? W pewnym momencie już, żeby sobie na spokojnie tam wszedł na ten materac czy na stół. I rozpoczyna się praca właściwa, ale ta reakcja ludzi cały czas, po pierwsze, kiedy oni załapią, że ja ich rozumiem, nie będę ich strofować, nie będę im mówić, no pani robi to źle, tamto, tu trzeba dominację, tutaj trzeba tego, pani musi być liderem. Większość ludzi nie jest liderami dla samych siebie, czego tu wymagać? No bądźmy troszeczkę tacy bardziej wyrozumiali i dla siebie, i dla innych. I ja widzę, że to na nich też działa, zresztą wielokrotnie też mi zgłaszano, że ludzie, kiedy patrzą na moje ruchy, to się relaksują. Kiedy mają pies ma zabieg, albo ludzie przychodzą na kurs i ja coś pokazuję i tłumaczę i oni sami mówią, ale ja już się wyluzowałem w tym momencie. Ja jeszcze nic nie robię, pani na mnie też niczego nie wykonuje, ja tylko patrzę, słucham pani głosu i to już działa. Więc faktycznie te powiązania są niesamowite. Warto to obserwować, warto się w to zagłębić, bo to nam tylko pomaga w pracy. To nam bardzo poszerza, ułatwia. Ja na przykład mam jeszcze coś takiego a propos tego przygotowania się do pracy, że często kiedy przychodzi ktoś nowy, no jako taki właśnie ekstrawertyk z przymusu, ja się czuję spięta. Zawsze. Kiedy przychodzi ktoś nowy, wszystko jedno, czy no ja...
0: Oczywiście.
1: Czy będę prowadziła warsztaty publicznie, czy przychodzi po prostu nowa osoba. zawsze biorę kilka głębszych oddechów, jeżeli mam możliwość, tak jak teraz mieszkam na wsi, wyjść sobie za dom, podnieść ręce, takim łukiem łagodnym opuścić. Jeżeli jeszcze jest słoneczko, to fantastycznie, jak nie, to wyluzować się, bo później, kiedy ja już przystępuję do pracy z tym zwierzakiem, to ja już jestem wyluzowana. Ja mogę mieć, pracowałam nieraz, miałam wysoką gorączkę, cuda nie widy się działy jakieś. Ja przystępuję do pracy, ja jestem zdrowa, po pracy jestem fruwająca po prostu. Mnie moja praca relaksuje, mimo tego, że no przecież spala się też sporo energii i jest pełne zaangażowanie, ale to jest pasja, to jest pewne takie właśnie podłączenie się.
0: No tu cię rozumiem, bo czasami znamy pytają, mówi jak tam, mówi Piotr, mówi jak to wracasz, jest 10:00? Mówi no wracam, bo jeszcze miałem zabieg domowy, mówi ale tam pracujesz od rana do wieczora, mówi nie, wiesz co, ja pracuję z tym dyspozycyjnie od rana do wieczora, natomiast to nie znaczy się, że pracuję non stop, bo najczęściej mam środek dnia wolny.
1: Ja również tak.
0: Część zabiegów właśnie rano, potem mam hiszpańską siestę, a pracuję potem wieczorem, no ale wiesz, tam nie można ciebie tam zastać i tak dalej, mówi wiesz co, bo chciałem się umówić gdzieś tam w miasto, może byśmy się spotkali. Ja mówię sobie z chęcią, wiesz, ja tylko teraz dojadę, zostawię stół. Nie wiem, może gdzieś to na 23. Mówi, ale wiesz co, ja na 23. Ja to do pracy idę. Mówię, ja też idę. Ale chłopie, ja padam. Mówi, a ja nie padam. To co ty czerpiesz tą energię z tych swoich klientów? Ja mówię, no nie wiem. Wiesz co, w każdym razie...
1: Czerpiemy razem.
0: Chciałem cię zapytać o takie rzeczy negatywne, ale nie lubię. Słuchaj, masz taką sytuację, że mimo wszystko, Magdo, pracujesz, bo to też trzeba o tym powiedzieć sobie szczerze. Raz, drugi, trzeci... No, twój klient jest troszkę inny, ale widzisz, że cię ktoś rozbija. Czy rezygnujesz z terapii?
1: Nie rezygnuję. Powiem, co mnie rozbija. Problem, który pewnie u ciebie rzadziej występuje, a tutaj bardzo często, kiedy ludzie przyjeżdżają z dziećmi. Z dziećmi małymi, z dziećmi troszeczkę większymi, nad którymi nie są w żaden sposób zapanować. Na to reaguje zwierzę cały czas się podrywając, że już nie ma pracy z zwierzęciem, ponieważ ono cały czas patrzy, co to dziecko. Dziecko albo po prostu samo z siebie znudzone, zmęczone, zdenerwowane, coś tam się wydarzyło, płacze, albo chce na siebie zwrócić uwagę, bo też te dzieci na zachodzie są tutaj też tak wychowywane, że jest pępkiem świata i wszyscy mają...
0: I zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, zobacz. To, psiak masowany potrafi wyczuwać, co się dzieje z dzieckiem, a niekoniecznie w tym czasie rodzic, prawda?
1: Rodzic też wyczuwa. Rodzic nie panuje nad sytuacją, wobec tego się spina, denerwuje, bo widzi, że no, jako osoba obca, ja też to obserwuję, że sytuacja nie jest opanowana. Ja staram się nie interweniować, czasem muszę i to faktycznie jest problematyczne. Natomiast ja potrafię się wtedy wyłączyć i skoncentrować maksymalnie wtedy na tym zwierzęciu, ale mam takie poczucie, że nie jest to do końca efektywne, bo ilekroć mi się udał uzyskać coś fajnego, to w tym momencie następuje wstanie dziecka, pukanie, skrobanie, krzyk, coś innego i już mi się praca troszkę rozwala. Więc teraz staram się naprawdę być bardziej asertywna i prosić ludzi, żeby o ile tylko jest to możliwe, nie przyjeżdżali z tymi dziećmi. Ponieważ ja tutaj nie mam warunków i to bardzo utrudnia moją pracę.
0: Ale
1: rezygnować nie rezygnuj.
0: Jeśli chodzi o kwestie psychosomatyki, jeżeli chodzi o naszą pracę terapeutów, masażystów, jakkolwiek, wiesz co, jest bardzo ważna kwestia, to jest tak zwana brama. Otóż my bardzo często spełniamy taką rolę bramy, jak powiedzieliśmy sobie, no każdy z nas ma jakieś kwalifikacje, doświadczenia, wykształcenie. Oczywiście jest jeszcze potrzebna intuicja i empatia. Z empatią jest bardzo różnie u ludzi, natomiast no, czasami jest też problem, jak ludzie są, można powiedzieć, zbyt mocno empatyczni. Wchodzą w sytuację pacjenta, no to też jest pewien proces myślowy, ale wiesz co, zdarza się, że mamy w gabinecie osoby, tak naprawdę, które powinny się udać do innego terapeuty. Tak naprawdę prosto z mostu mówiąc do osoby, która ma wyższe kwalifikacje. Czasami do psychoterapeuty, może i do psychiatry. I tu jest taki problem, dlatego że jest nam też pewnie bardzo trudno, szczególnie w prywatnym nurcie, wiesz, komuś zwrócić na to uwagę. Przepraszam, ja mogę tutaj pomóc, ale wiesz co, potrzebujesz powiedzmy sobie innego eksperta czy osoby, która pracuje innymi narzędziami, tak to nazwijmy, tak? I wiesz co, bardzo fajnie jest, jeżeli chodzi o procesy psychosomatyczne, żeby gdzieś tam w zanadrzu, wśród znajomych, tak naprawdę mieć kogoś, kto pracuje w inny sposób, dobrego psychoterapeuty, bo naprawdę są sytuacje, że musimy też sobie powiedzieć...
1: Znaczy tak, no jeżeli problem jest już poza naszym zakresem działania, no to jest oczywiste, że powinniśmy, to nawet tak uczciwie wobec pacjenta i wobec nas samych.
0: Oczywiste, ale bardzo często jest tak, wiesz co, w dzisiejszych czasach, zobacz, co czasami ludzie piszą na swoich stronach, tak, no ja powiem szczerze, ja mam taki dystans, jak mi ktoś pisze, że pracuje w jakimś zabiegu masażu z emocjami pacjenta. Powiem szczerze, że można pracować przede wszystkim z ciałem w pewnych reakcjach, czy inaczej zmniejszać pewne skutki stresu, czasami nawet traum i tak dalej, z tym wszystkim się zgadzam. Ja czasami pracuję z osobami, które naprawdę po niezłych przejściach. Oczywiście one niby przychodzą tam ze względu, wiesz, na jakieś problemy bólowe i tak dalej. Natomiast uważam, że taka deklaracja, no powiem ci szczerze, jestem bardzo ostrożny, bo
1: znaczy, tu może mamy, to być taki tu mamy skrót dwa problemy. Myślowy troszkę.
0: Nie? Ale nie dla pacjenta, który jest naprawdę w kryzysie, tak? I były sytuacje, że ktoś dzwoni do mnie na przykład bardzo późno, panie Piotrze, wie pan co, bo tutaj chciałem taką dziwną rzecz tutaj jakby tutaj z panem omówić, wie pan co, bo tutaj koleżanka mi, no to jest takie emergency, dała namiary, wie pan co, bo dzisiaj byłam tam u jednej czy takiej innej terapeutki, ona pracowała, wie pan co, na jakimś dziwnym poziomie ze mną, ja teraz nie wiem, co się ze mną dzieje, a ona przyjeżdża tutaj, jest, tylko wizytuje raz w tygodniu i co ja mam teraz zrobić, tak? I widzisz, to jest to, że też jest bardzo ważny, ten pierwszy aspekt, na jakim poziomie my mówimy o tych problemach psychosomatycznych, o jak to tak naprawdę wygląda. Czasami jesteśmy bramą, że oczywiście my, mimo wszystko jako masażyści, musimy wiedzieć w naszej tożsamości zawodowej, że podstawowym poziomem, na którym pracujemy, jednak jest ten poziom fizyczny, a potem są inne, powiedzmy sobie, reakcje i relacje. Oczywiście to nie znaczy się, że mamy się ograniczać. Wręcz przeciwnie. Wiesz co, dzisiaj jest taki nurt też w wykształceniu, jeżeli skończysz, nie wiem, pierwszą szkołę masażu albo fizjoterapii, słuchaj, uzupełnij to sobie o jakąś, nie wiem, szkołę w kierunku psychologii, jeżeli cię w tym kierunku ciągnie, tak? Chodzi o to, żeby, wiesz co, żeby poszerzać też ten nasz rozwój zawodowy. Ja widzę ludzi, którzy stricte przez całe życie na przykład poświęcają wszystkie swoje, wiesz, dochody i tak dalej, na tylko te doświadczenie w pracy stricte w terapii od strony fizykalnej, tak? Natomiast jakby czasami brakuje w tej ocenie tych elementów. Są dzisiaj świetne przecież podyplomówki, różnego rodzaju kursy, które jakby rozszerzają tą bazę, ale wydaje mi się, że też jeszcze z jednej strony nie można dawać sygnałów, że my jako masażyści też przechodzimy nasze kompetencje. I wiesz, z takich sytuacji tutaj
1: nie jesteśmy od wszystkiego, trzeba to jasno
0: oczywiście
1: powiedzieć.
0: Dokładnie, tu jest też antena, wiesz co, ja przede wszystkim sobie bardzo cenię dyskrecję zawodową, ale mógłbym tutaj mówić o takich, oczywiście nikt by tych osób nie poznał. Widziałem wiele sytuacji w życiu bardzo silnych reakcji emocjonalnych, które następowały zupełnie spontanicznie, tak? W których ja mogłem być tylko obecny. Natomiast wiele też osób w takich sytuacjach niestety panikuje. Taki bardzo ważny aspekt naszej pracy, Magdo, o czym mówiliśmy, no to też trochę inaczej wygląda tutaj w mojej pracy, to jest to, że ludzie chcą rozmawiać. Fajnie, kiedy chcą rozmawiać. Przede wszystkim nie można ludzi oceniać w rozmowie. Bo to, że pani na przykład przychodzi, wiesz, jest po, powiedzmy sobie, po jakiejś operacji bardzo ważnej albo tam gdzieś po mastektomii i tak dalej i to jest dla niej główny problem życia w tym momencie, jest dla niej bardzo ważne. Za chwileczkę ktoś przychodzi, kto jest pacjentem, który musi rano, potrzebuje pół godziny, żeby się rozruszać, bo mam na przykład daleko rozwinięte zmiany zwrotniowo-wytwórcze, a ktoś inny na przykład przychodzi, bo tam gdzieś ma zmarszczkę nie w tym miejscu, tak? To jest nasz klient, pacjent, koniec dyskusji.
1: Dla niego każdy ten problem jest bardzo, bardzo
0: ale
1: realny.
0: Wiesz, z punktu widzenia tej osoby, no on ma taki świat, to jest jego rzeczywistość, tak? Taką ma tak zwaną atrybucję. To są jego wewnętrzne cechy. I teraz na przykład zdarza się, że ktoś, wiesz co, milczy na początku zabiegu, oczywiście jest to kolejny zabieg, w pewnym bardzo specyficznym momencie zaczyna rozmowę. I też trzeba umieć, wiesz co, mieć tą możliwość tego bardzo właśnie dużego skupienia. Słuchaj, ja nie mogę zacząć gestykulować w czasie wykonywania masażu, co sami się też zdarza, w wyjątkowych sytuacjach, bo przede wszystkim muszę kontrolować zabieg od strony fizykalnej. I to jest potrzebna, właśnie dlatego mówię, w naszej pracy jest potrzebna niesamowita możliwość skupienia, tak? Dlatego, że kontynuujemy ten zabieg. Czasami jest tylko tak, że mamy kontakt gdzieś ze stopą, wiesz, gdzieś powiedzmy sobie z udem, gdzieś z twarzą, z czołem. Mamy ten kontakt. Pacjent się przez moment musi wyganiać. Ty widzisz, jak ta ekspresja w nim wzrasta. Nie możesz pracować w momencie, jak ktoś mówi, bardzo intensywnie w tym momencie pracować, rozumiesz, z jego stawem żuchwowo-szczękowym, bo będziesz cały czas blokowała to, co się dzieje, tak? I teraz jest takie
1: sami
0: pytanie...
1: Sami nie prowokujmy na przykład tematów politycznych, bo sobie psujemy pracę.
0: O, to jest, nie, to, to jest bardzo trudny temat, tak, już widziałem kilka razy, ale wiesz co, to jest, ty pracujesz za granicą, powiem ci szczerze, że no, to jest sytuacja, która jest coraz częstsza w gabinetach i ja, ty pracujesz z Polonią, a ja z kolei mam taką sytuację, że dosyć często pracuję z rezydentami z zagranicy w Polsce. Mhm. Mają też swoje problemy polityczne, nie z punktu widzenia Polski, mają swoje problemy polityczne, bo na przykład pochodzą z innych krajów i oni też chcą o tym rozmawiać. Polityka jest niestety w gabinecie dzisiaj. Mało tego, my też jesteśmy świadkiem pewnej polityki też między różnymi niestety środowiskami medycznymi. To też jest zupełnie inny temat, na który nie będziemy tutaj wchodzić, bo to szkoda czasu. Ale w każdym razie chciałem tutaj jakby tylko troszkę, wiesz, teraz powoli podsumować pewne rzeczy. To jest, w naszym zawodzie jest potrzebna bardzo wyobraźnia. Ja widzę ludzi, którzy naprawdę, wiesz, mają coraz świetne atlasy. Wiesz, to, co kiedyś gdzieś tam było wspomnienie, nie wiem, w pierwszych jakichś skryptach, gdzieś tam opowięzi, ledwo dzisiaj prawie wszyscy tym żyją i tak dalej. Ostatnio był taki fajny motyw, nie wiem, czy pamiętasz, jak gdzieś na jednym z forum napisałem taką sytuację, że no wszyscy widzą gdzieś tam mięśnie i tak dalej i człowiek jako opowięź, a ja pracuję z grzbietem i czasami widzę jak okładki płyty Pink Floyd, tak? A... Naprawdę, bo pracuję z jedną osobą na początku, no i widzę, wiesz, że to jest akurat ściana DeWall, tak? Dużo będę potrzebował pracy, żeby gdzieś tam, powiedzmy sobie, z tą osobą pracować, tak? Wiesz, druga osoba ma w sobie tęsknotę, no, I wish you were here, tak? To po prostu, wiesz, no, ja mam pewne obrazy muzyczne i w ten sposób to u mnie działa. Ja nie potrafię patrzeć na mięsień anatomiczny, na ten jeden wybrany mięsień, że w tym miejscu jest jakiś proces, wiesz, tak? Ktoś inny pracuje ze zwierzętami albo obcuje ze zwierzętami, no i jest animals, także wiesz co, to jest...
1: Albo jest elementem animalnym po prostu.
0: Albo jest elementem animalnym i powiem ci szczerze, że to jest bardzo ważne przesterowanie na każdym kroku, Magda, tych procesów patrzenia, no z czym pracujesz? Tam ktoś mówił o jakichś metodach, no przede wszystkim od początku do końca pracujemy z człowiekiem, który przychodzi...
1: I pamiętajmy, że w tej materii jest duch do cholery, no.
0: No wiesz co, na tym poziomie też są czasami takie deklaracje, że ktoś pracuje holistycznie. Ja powiem szczerze, na dzień dzisiejszy... Ja
1: wiem, z reguły to jest hasło.
0: To jest hasło, dlatego że słuchaj, weźmy sobie pod uwagę holistyczność w sensie wymiarze antycznym i wschodnim. On ma cztery aspekty. Mhm. Fizyczny, psychiczny, społeczny i też duchowy. No nie wiem, czy jesteśmy w stanie pracować duchowo. Ja nawet nie chciał w te tematy wchodzić, dlatego że zaraz się, że komuś rzucisz hasło, że pracujesz, wiesz co, no i... Dzisiaj pani wchodzi, tam jakaś osoba starsza, pani mi dzisiaj ma takie pozytywne energie, tak? Pamiętajmy, że słowo energia na niektóre osoby działa jak płachta na byka, bo to jest od razu, a o jakich energiach pan mówi, tak? Czym pan pracuje?
1: Normalnych, tak? Szamańskich, diabelskich, proszę. To co pani myśli, to właśnie jest,
0: wiesz, to. Co pani myśli. Nie, słuchaj, w każdym procesie pracy komórki, tkanek i tak dalej jest cały czas wymiana energetyczna, tak? W sensie uniwersalnym tak to wygląda. Ale wiesz co, dlaczego ten temat? Dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby umieć na początku prowadzić też rozmowę z pacjentem na odpowiednie tory, tak? Wiele moich sobie wyobraź tutaj znajomych koleżanek, jak ucieka od tematu masaż laksacyjny, mówi, że pracuje z aspektami psychosomatycznymi. Ja powiem ci szczerze, że to jest o tyle ciekawe, dlatego, że no niestety też ciągle się borykamy z tym problemem. Dzisiaj miałem taką bardzo trudną historię dziś przez telefon z koleżanką. No właśnie, to jest cały czas to nierozumienie słowa relaksacja, która czasami, wiesz, gdzieś tam się szuka podtekstów pod tym słowem jeszcze w dalszym ciągu, aczkolwiek przeszliśmy niesamowitą drogę w tych 25 latach, ale też niestety rozmawialiśmy ostatnio i też sobie poza anteną, w Polsce przede wszystkim został w bardzo fatalnych skutkach rozdzielone pojęcie terapii od relaksacji. jest bardzo...
1: Że relaks to jest taki przerywnik u kosmetyczki na
0: każdy
1: przykład.
0: Każdy potrafi to zrobić, tam gdzieś spa i tak dalej. Nie, proszę państwa, naprawdę profesjonalna relaksacja, profesjonalny zabieg jest czasami o dużo trudniejszy do wykonywania, jeżeli rzeczywiście przychodzi osoba taka, czy to jest w spa, czy nawet to jest u kosmetyczki, ale ktoś na przykład przychodzi, wiesz, w celach, powiedzmy sobie, stricto kosmetycznych, ale tam się też rozumiesz, różne procesy otwarcia odbywają i tak dalej. Ja znam kilka, wiesz co, moich fajnych koleżanek, które są w tym zawodzie, mam do nich niesamowity respekt. Ja chodzę na masaż twarzy do kosmetyczki. To jest rewelacyjne, co ona robi i myślę, że ma wyczucia w rękach, dlatego że one, wiesz co, mają kontakt inny z ciałem. Najczęściej robią jakieś zabiegi związane ogólnie. Ja nie chcę, żeby ona mnie w tym momencie leczyła. Natomiast dla mnie jest to tak głęboko terapeutyczny zabieg. Wiesz, sobie idę, mówię sobie zabieg, bo to następny aspekt, ten psychosomatyczny i tej równowagi, o czym mówiliśmy. Zobacz, bardzo mało terapeutów samych korzysta z zabiegów. To jest tak, wiesz co...
1: Tak, mówiliśmy o tym w pierwszej audycji sporo.
0: Dokładnie.
1: Też
0: właśnie. I to jest cały czas się pojawia. Kiedyś byłeś ostatnio na zabiegu, no tam gdzieś w szkole i tak dalej. Mówię, wiesz co, tam sami się w pracy pomasujemy. Nie, idź naprawdę czasami do gabinetu, zgłoś się w porządku, niech ktoś cię oceni. A może, Magdo, to jest tak, że ludzie w pewnym momencie, jak wchodzi trochę w życie rutyna, wiesz, tam się też boją, bo... A no się coś inny terapeuta we mnie dopatrzy, czego ja się nie dopatrzyłem. Wiesz, a no
1: tak,
0: mi powiedz,
1: tak, w ogóle ja myślę, że nabieramy takiego schematu, że czegoś się nauczyliśmy i na przykład to ja, żeby daleko nie szukać, tak? U siebie. Proszę bardzo. Ja przez wiele lat mówiłam o tym, że ja pracuję łącząc metody i tu wymieniałam to, czego się nauczyłam i co faktycznie udało mi się połączyć, ale w przełożeniu na zwierzęta. A cóż to jest innego jak nie autorska metoda? Co do mnie dotarło dopiero po kilkunastu latach pracy, mi tak do głowy weszło, że to przecież jest to.
0: Wiele ostatnich lat było związane z tym, że wiesz co, była taka promocja metod. Ja też jakby nie było. No fakt jest taki, że wiesz co, po przygodzie z zagranicą w Polsce, jakby to powiedzieć, na potrzeby szkoleniowe, zresztą w ogóle mnie poproszono to najpierw, korzystałem z takiego pojęcia masaż w standardzie pracy z ciałem. Tak, no, wiesz, tu nie chodziło o jakąś metodę, ale żeby ludziom pokazać inne podejście do pracy. Wiesz, to było w czasie wtedy, kiedy jak ludzie słyszeli praca z ciałem, nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, to 20 lat, parę lat temu, trochę bardziej z psychologii z tymi nurtami pracowano. No oczywiście potem na potrzeby szkoleniowe integracyjne masaż bodywork, który ma elementy, wiesz co, pracy z ciałem i też stricto masaż i tak dalej, i tak dalej. I to są narzędzia, jak ktoś do mnie przychodzi i tak samo tutaj moi znajomi nauczyli się już powoli, że przychodzisz i po prostu pytasz o oczekiwania. Metody, nazywanie tego, że nagle w tej dekadzie to jest super, w innej dekadzie to jest super, to jest tak naprawdę rynek szkoleniowy, tak? Oczywiście pewnymi metodami możesz więcej, wiesz co, uzyskać pracując stricto z kręgosłupem, jest potrzebna jakaś terapia manualna, stricto w innej sytuacji pracujesz więcej, wiadomo, gdzieś tam z obrzękami. Każdy oczywiście problem u pacjenta wymaga trochę innej metody, ale dzisiaj i obserwuję i rozmawiam w tych rozmowach, to jest też taki aspekt psychosomatyczny, że ktoś przeczyta, rozumiesz, artykuł i teraz bardzo mocno się sugeruje nie tym, co możesz zrobić, ale metodą.
1: Tak, żeby się nie fiksować tak ewidentnie.
0: I szuka po gabinetach, rozumiesz, kto na przykład pracuje tą metodą i tam się wybiera. To jest świetne, bo całe życie się uczymy. Ja też korzystam z różnych tam szkoleń. Natomiast dla mnie, wiesz co, po wielu latach przedstawianie metod, jakimi pracuję, to jest zupełnie tam gdzieś, wiesz co, tam gdzieś trzeci plan. Ja przede wszystkim chcę wiedzieć, jakie są oczekiwania.
1: Ale czasem się dowiadujesz. Dowiedziałeś się kilka razy właśnie, jaką metodą pracujesz, jak cię ktoś inny poobserwował, bo dla mnie to było ciekawe. Kiedy na przykład obserwowali mnie inni masażyści, rehabilitanci, ludzie, którzy naprawdę, no różne... Ja mówię, a widzisz, a to ty też tym pracujesz, tym, tamtym, śmantym, owantym. Część rzeczy gdzieś tam mi była bliska, ale wcale niekoniecznie. Albo się okazywało, że ja drogą... własnej pracy, doszłam po iluś latach do czegoś, co akurat się okazało, że wow, taka nowość, to już byłaś na tym kursie, bo my ostatnio jak tutaj, to okej.
0: Jeżeli mogę tak w 5 minut zamknąć ten temat, wiesz co, psychosomatyki w naszej pracy od punktu widzenia masażysty. Przychodzi klient. Mówię tutaj specjalnie, bo każdy pacjent jest klientem, ale nie każdy klient jest pacjentem. Ludzie przychodzą dlatego, że po prostu chcą się dobrze poczuć dla komfortu życia, nie wiem, estetyka, różne kwestie. Nie zawsze jest to masaż stricto, aczkolwiek w rdzeniu naszej pracy każdy masaż tak naprawdę jest masażem leczniczym. Tylko jest po prostu pytanie, jaki jest dodatkowy z tego efekt, tak? I teraz tak, przychodzi nowy człowiek do nas. W pierwszym momencie nad nim jest bardzo trudno jakby dokonać takiego skanu, czy jego sylwetka, czy jego problemy zdrowotne, czy jego napięcia są powodowane stricte przeciążeniem, urazami i tak dalej, czy jednak przeważa w tym momencie jego problemy, jakiś problem, nie wiem, psychiczny, może z jakiejś tam silnej traumy, coś się może stało w jego życiu. Oczywiście na początku jest nam trudno, nawet jeżeli jest wywiad, niektórzy już zadają pytania, czy w ostatnim czasie zdarzyło się coś tam ciężkiego czy trudnego w pana, powiedzmy sobie, życiu, czy pani życiu osobistym, to mogłoby wpłynąć na jakieś stany zdrowotne. To jest trudne, ale ważne pytanie. Nie każdy potrafi to zadać. Czy tak samo, czy jakieś były zabiegi wykonywane ostatnio w ramach gdzieś tam chirurgii, czy estetyki, czy na przykład ma pan jakąś w ogóle aktywność fizyczną, bo czasami jest tak, że wiesz, ktoś na przykład sobie wczoraj biegał albo sobie skakał na bungee, przychodzi do gabinetu masażu i nagle zaczyna go kręgosłup bolać, czy się zabiegł, tak? Bo niestety coś tam się stało. I w tym momencie mamy takie trzy główne jakby warstwy. Jest ta warstwa psychiczna, jest warstwa związana z urazów, znaczy z urazami, takimi drobnymi urazami. My czasami nawet ich nie odnotowujemy, takie mikrourazy tam już następują, gdzieś tam źle staniemy i tak dalej. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi przeciążenie, tak? Bo na przykład przychodzi akurat do nas pacjentka, pacjent, która jest po 8 godzinach pracy, bardzo intensywnej. I wiesz, i tu mamy trzy podstawowe warstwy. Ten stan fizyczny, który już jest, są pewne zmiany, tak? Na to się nakłada zmęczenie po całym dniu, czy to, co się konkretnie dzisiaj wydarzyło. I jeszcze ta trzecia warstwa, albo może właśnie pierwsza warstwa tego stanu psychicznego. I powiem ci szczerze, że w tym momencie jest naprawdę trudno ocenić, jeżeli ty jesteś ściśle, dajmy na to, w nurcie terapeutycznym, albo pracujesz, jak pracuje przeciętny, powiedzmy sobie inaczej, uniwersalnie fizjoterapeuta, tak? On ma zadania przede wszystkim na poziomie fizykalnym. Oprócz tego, że będzie masaż, może jakaś praca z tkankami miękkimi, z powięzią, jest instruktaż ćwiczeń, są jakieś zadania specjalne, są urządzenia z fizykoterapii i tak dalej. On ma zupełnie inną bazę narzędzi, ale też oczekiwania mogą być inaczej. Ja w mojej praktyce, teraz powiem zupełnie o czymś takim bardzo prywatnym, nauczyłem się przez lata, że jeżeli ja próbuję jakąś aktywność wzbudzić, taką powiedzmy sobie od strony ćwiczeń, chociażby tam uaktywnić pacjenta, żeby on zrobił też coś sam, i ja się od razu spotykam z oporem: panie, proszę, tylko nie mów pani o ćwiczeniach, bo wszyscy mówią, co ja powinienem. Proszę pana, w tym momencie przychodzę do pana, kładę się i rób pan ze mną coś, żeby było lepiej. I Magdo, ty to widzisz u zwierzaków, ja to widzę u ludzi. To jest prawdziwa tożsamość zawodu masażysty. Świetnie, jak ci się uda, słuchaj, kogoś, wiesz co, zaangażować do gimnastyki, żeby poszedł gdzieś poćwiczyć i tak dalej. Ja angażuję ludzi po pracy w takie dwie inne rzeczy. Wiesz co, nie, że to robię osobiście. Jak mam ćwiczyć? Wczorajsza sytuacja. Wie pani co, kiedy była pani ostatnio gdzieś tam w jakimś klubie, jakimś clubbingu, trochę potańczyć? Jak potańczyć? A wie pan co? O właśnie, chciałem zapytać, bo są takie fajne grupy tam terapeutyczne. Wie pan co? Nie terapeutyczne. Panie potrzebuje spontanicznego ruchu. Wiesz, jest to zdziwienie, tak? Ale jak nie ćwiczenia? Nie, jeśli ty siedzisz 8 godzin w pracy, 10 godzin w pracy, to przede wszystkim potrzebujesz spontanicznego ruchu, spaceru. Potrzebujesz właśnie tańca dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Potrzebujesz spontanicznego jakiegoś ruchu w domu, fajnej w tym wszystkim atmosfery, a ćwiczenia, wiesz, indywidualny trener, to jest zupełnie inny temat w tym momencie, prawda? I wydaje mi się, że dzisiaj to jest szczególnie takie widoczne, są zupełnie inne technologie. Wiesz co, mnie przerażało 5 lat temu, jak niektórzy próbowali kłaść się na stół z komórką. ale dzisiaj pracuję z ludźmi w takiej sytuacji, to cię może zdziwi, że ja to rozumiem, że są zawody, gdzie mimo wszystko to, że on jest gdzieś tam, powiedzmy sobie, w tych godzinach, gdzie powinien być, że tak powiem, łapany w sieci, że wiem, że mimo wszystko, jeżeli gdzieś tam on położy ten telefon, rozumiesz, na stole,
1: to tak będzie mniej święty niż wtedy, kiedy go gdzieś tam odłożysz, kiedy go słyszał.
0: I wiesz, jeśli mi ktoś na przykład mówi, panie Piotrze, ale ja kategorycznie pewne rzeczy zabraniam i tak dalej, ludzie zaczynają te gabinety kategorycznie obchodzić szerokim łukiem. Bo ja mówię, wie pani co, mam taką prośbę, teraz przez pół godzinki naprawdę będziemy pracować z twarzą. W tym momencie nie możemy odbierać telefonu, tak? A druga osoba mówi, pan co, ja powiem panu szczerze, rozmawiam o takich bardzo osobistych sprawach, czasami, nie wiem, personalnych, firmowych, właśnie u pacjenta ostatnio w domu, ale ja się czuję w tym momencie, w tym kontakcie, w tej relacji z panem bardzo bezpiecznie. Jakoś tak intuicyjnie wiem, że pan coś tam usłyszał, jednym uchem weszło, wyszło i tak dalej, bo pan jest skupiony na mnie, wiesz co, i to mi dało kiedyś do myślenia, że osoby wyczuwają...
1: To budowanie zaufania jest też taką
0: tak,
1: podstawową...
0: Tak, i właśnie uważam...
1: Bo inaczej się nie dowiemy też... niczego.
0: Wiesz co, uważam, że budowanie zaufania i bezpieczeństwa jest też związane z tym, że ty czasami po prostu zwykle uważasz, w porządku, masz taką pracę, z jakichś względów teraz musisz być pod telefonem, ja to rozumiem. Nie toleruję tego tylko w kinie, wiesz, w kinie dostaję fury, jak mi ktoś telefon odbiera, ale to jest inna kwestia.
1: Tam raczej nie masujesz.
0: No tam raczej nie masuję, ale zdarzało mi się już wychodzić z kina, bo nie potrafię. To jest bilet, ja tam chcę, wiesz, ja filmy chłonę, dlatego że kiedyś nie byłem widny, znaczy, przepraszam, kiedyś nie byłem osobą widzącą. I wiesz co, i od czasu jak mogę, ja przychodzę do kina, to jest jakaś dla mnie świątynia. Wiesz, ja widzę rzeczy, których ludzie nie widzą, tak? Znaczy pewne inne aspekty, które bym kiedyś też nie zobaczył, ale jak jest fatalna reżyseria, to mi się podobają krajobrazy, wiesz, jak mi się muzyka do końca nie podoba, to mi się podoba jakaś aktorka i tak dalej. I wiesz, ja myślę, że cały czas to jest to wejście w temat. I dzisiaj, jeśli ja czuję, że w tych... W procesach psychosomatycznych Magdo, kto się czuje bardziej spięty, bo musi wyłączyć telefon, to jest tragedia. I my musimy zrozumieć, że się zmieniły pewne czasy, że oczywiście nie chodzi o to, że komuś pracuje z dłońmi, a ktoś ci, wiesz, 5 SMS-ów wysyła, ale musimy zrozumieć to, że coraz częściej właśnie będzie taka sytuacja, mimo że ktoś jest zdeklarowany, chce masaż relaksacyjny, że, co jest bardzo ważnym aspektem, na przykład w mojej pracy, pracuję z twarzą i czasami wywołuję, tu się zdarza, czasami wywołuję rozmowę, znaczy wiesz, jestem przychylny, ktoś widzę, że szuka tematu, rozmawiam z nim, ale muszę to poprowadzić w ten sposób, żeby uzyskać informacje o jego napięciu w twarzy, o jego napięciach twarzy, dlatego że jest czasami to ważne, żeby zobaczyć, jak pracuje czoło, stały żuchwo skroniowy, jak pracuje tam gdzieś żwacz, wiesz, tam mentalizm i tak dalej, dźwigacz kącika ust, przy jakimś właśnie, żeby te drobne reakcje móc ocenić w momencie, kiedy on o czymś mówi dla niego ważnego, dla niego w tym momencie jest to ważne i mogę lepiej odebrać te informacje. Myślę, że tu się dobrze rozumiemy, bo wiesz co, bo to są dla mnie wszystkie, to jest dla mnie właśnie praca w tych relacjach na tym poziomie psychosomatycznym. No, i ja muszę.
1: No i to jest taka głębsza komunikacja, no, niezbędna
0: ja
1: w
0: muszę
1: naszej
0: wykonywać,
1: pracy.
0: Wiesz co, w dalszym ciągu muszę oczywiście, i to chcę, wykonuję zabieg przede wszystkim na poziomie fizycznym, natomiast to, co jest w obszarze dodatkowym, jest wartością dodaną, tak? I bardzo fajne są reakcje, kiedy ktoś przychodzi właśnie, nie chcę, masaż ogólny, wiesz, jest po to nowy pacjent, a ja właśnie lubię nowych pacjentów, którzy przychodzą, oni nie bardzo wiedzą, co chcą, wiesz, proszę pana, a tutaj można zrobić trochę słabiej, a może tutaj mocniej, oni nawet, wiesz, ja ich proszę, żeby oni się komunikowali ze mną i jest fajnie wtedy, kiedy są nowe wyzwania, kiedy są fajne takie rzeczy dodatkowe. I myślę, że w tym momencie nie ma pojęcia relaksacji. Jest ten poziom właśnie pracy na poziomie psychosomatycznym, kiedy główny aspekt pracy jest fizykalny, natomiast starasz się też zrozumieć, bo to nie chodzi o jakąś ingerencję czy powiedzmy sobie terapię, nie, ale zrozumieć, jakie procesy u tej osoby są od strony psychosomatycznej. Oczywiście na koniec powiem jeszcze o sprawie bardzo ważnej, o tych wszystkich dodatkach, to znaczy jest aromat, jest muzyka, jest odpowiedni klimat w gabinecie. No muzyka też nie może być przypadkowa. I tam trzeba mieć czasem, nie wiem, psy słuchają, muzyki słuchają, tak? Jak ty pracujesz? Zwierzaki reagują?
1: Reagują. Ja akurat no, teraz tak, nie mam warunków, żeby stosować, ale jak najbardziej reagują. Tak. Aromaterapię też się stosuje. Także.
0: No widzisz, świetnie to tutaj z twojej strony też widzimy. Natomiast też trzeba wiedzieć o tym, co można ludziom, że tak powiem, puścić, tak? Jaka rodzaju muzyka. Mamy tego masę, różne tam płyty specjalnie tworzone, nietworzone pod tym kątem. Natomiast jest bardzo ważna kwestia, żeby uważać przede wszystkim na muzykę z tekstem. Każdy z nas popełnia jakieś tam błędy, potem sobie uczymy. Ja kilka razy miałem takie sytuacje, że poszło coś z tekstem. No i mimo wszystko, że muzyka była przewidziana do gabinetu, powiem szczerze, że to jest też bardzo ważne. Pracujesz z kimś, ktoś słucha. Pamiętajcie, że zdarza się, że ktoś ma podczas masażu jedyną szansę w ciągu dnia, że on w ogóle słucha muzyki. Tak? Bo jest zajęty, bo czegoś tam słucha w radio, w pewnym momencie jest jakiś komentarz, pogoda i tak dalej, ale w tym gabinecie jest bardzo specyficzna sytuacja i są ludzie, którzy potrzebują totalnej ciszy, bo na przykład ich muzyka rozprasza, albo jest coś za głośno, albo jest coś nie takiego, nie trafimy. Jestem u klienta w domu, to proszę, jak ktoś potrzebuje, żeby sobie puścił coś, co jest jego, bo to jest jego dom, to jest jego masaż i to są
1: Kiedy jeszcze pracowałam kiedyś z ludźmi, to właśnie klientka najnowszą płytę ich troje wtedy zapodała. To nie był dobry zabieg.
0: A myślałam o tych tekstach, tak? Mhm.
1: To znaczy, dla mnie to była trauma, ale praca jest praca.
0: Chciałbym skończyć, wiesz co, takim akcentem, może trochę też muzycznym, ale ktoś niedawno rozmawiał ze mną na temat masażu klasycznego. No niestety w Polsce, jeśli chodzi o, nie wiem, jakby ta tradycja, ta metoda się troszkę staje takim dzieckiem do bicia, bo wszystkie metody są ważniejsze, ciekawsze, ale co tam klasyk? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że korzystam czasami u masażu z osób, które są też po kursach, nie są technikami masażu, nie są fizjoterapeutami i tak dalej, bo lubię, bo mają świetny warsztat. Przez ileś tam naście lat pracy robią rewelacyjne zabiegi. I wiesz co, i mieliśmy taką dyskusję, stała sobie tam gdzieś gitara. Ja mówię, słuchajcie, gitara ma 6 strun. Takich elementów. Łaskanie, rozcieranie, ugniatanie, uciski, oklepywanie, wibracja. Za pomocą tych 6 pustych strun próbujesz coś wyczarować, co jest terapeutyczne lub relaksacyjne lub pielęgnacyjne i można, wiesz co, przez całe, nie wiem, życie rzympolić na 3 akordach, a można na tych 3 strunach, wiesz co, zagrać rewelacyjną muzykę, tak? I może to jest taka pewna analogia, wiesz co, że myślę, że dzisiaj szczególnie jest taka gonitwa, wiesz, za jakimś nowym certyfikatem, za jakimiś umiejętnościami i tak dalej, ale jest dużo mniej tej wymiany doświadczeń bezpośrednich. To znaczy, wiesz, jak ja zaczynałem pracę, dla mnie spotkanie się z 2-3 kolegami spontanicznie, pokazaniem czegoś ciekawego, nawet nie metody, ale pewnego doświadczenia w masażu było bardzo cenne. Teraz oczywiście ludziom się wydaje, że tam internet potrafi dużo rzeczy załatwić, czy jakieś fajne są szkolenia. Wiesz, my przede wszystkim dzisiaj
1: przyjmujemy... Ale właśnie chodzi o tę pracę. Fajnie się to czuje, kiedy się pracuje w zespole pewnym, kiedy jeszcze mamy możliwość wspólnego porozmawiania sobie, tak? Bo wtedy jest ta wymiana, która jest bardzo potrzebna.
0: Tak, ale tylko właśnie do tego to chciałem podkreślić, Magdalena, nie tylko na kursie, nie tylko na warsztatach, właśnie żeby się umieć czasami spotkać, powiedz sobie szczerze, słuchaj, robimy sobie jakieś 2-3 zabiegi i tutaj ja się odnoszę do tej strony psychosomatycznej już samych masażystów. Wiesz co, żeby umieć się spotkać, porównać jak pracujemy, wiesz co, to masz fajne, to mnie bardzo podchodzi, tutaj wiesz co, w tym momencie uważam, że pracujesz za płytko albo właśnie pracujesz zbyt głęboko i taka sentencja dotycząca, wiesz co, masażu w odnowie takiej psychosomatycznej to jest coś takiego, że pracujesz na tyle głęboko, na ile ci pozwala pacjent. To trzeba wyczuć intuicyjnie. Niestety można robić lata studiów, ale tego się nie nauczymy, kiedy nie zaczniemy się wsłuchiwać naprawdę w potrzeby tej osoby, która do nas przychodzi. Pracujesz na tyle głęboko, na ile to jest potrzebne. Jeśli nie możesz wejść, jeżeli jest opór, czasami się musisz wręcz wycofać, popracować dystalnie z tym miejscem. Zaczynasz drugie podejście. Bardzo ważne są 4 elementy. Pracujesz przede wszystkim miękko, Nawet jeżeli głęboko, to pracujesz miękko. Uczysz się pracować warstwowo, zobaczyć na jakim poziomie gdzieś są jakieś restrykcje. Dalej, bardzo ważne jest, pracujesz bezboleśnie. Oczywiście są różne sytuacje w rehabilitacji, gdzie jest potrzebny niestety bardziej intensywny zabieg, ale pracujemy, jeśli tylko można, najpierw bezboleśnie i po prostu czasami warto dłużej pracować, osiągnąć ten sam efekt. No i oczywiście musi być tym jakaś konsekwencja, metodyka. Jeszcze bardzo ważnym akcentem jest to, żeby najpierw słuchać, patrzeć, jaką pozycję ten pacjent przyjmuje. Jeśli dla niego jest niewygodne leżenie na brzuchu, to niech mimo wszystko na początku zabiegu położy się na boku albo na plecach. Bardzo często pacjenci wybierają pozycję w ułożeniu ciała na boku. I właśnie na początku jest potrzebne to czytanie, nie ocena. Nie od razu wiesz, aha, jeżeli tak trzyma ramiona, to tu, a może nie.
1: Ocena, diagnoza.
0: Tak? Nie, diagnoza. Nie, czasami trzeba zobaczyć i wiesz co, i myślę, że bardziej intuicyjnie, ja nie boję się słowa po tylu latach pracy intuicyjnie, bo czasami wiesz co, schematy, czy wręcz powiem szczerze, procedury zabiegowe po prostu się sypią jak domki z kart, tak?
1: Dokładnie. Czasem musisz zostać wywalony z systemu, żeby to odkryć.
0: A zdarza się tak.
1: Wyjść ze szpitala, wyjść z tej przychodni, zacząć własną praktykę, zacząć coś innego. Ja słyszałam już takie historie, że ludzie dopiero zmienili swoje podejście do terapii, na przykład po jakiejś niezłej imprezie i coś nagle się zaczął temat, zrobili jakieś. I nagle coś im się, klapka w głowie po prostu się otworzyła, coś się odsunęło. Tak? I zmienili całkowicie swoje podejście. Bo to, o czym wcześniej też wspomnieliśmy, to jest własne takie napięcie, brak zaufania do własnych umiejętności, bo zostaliśmy wykształceni, ocenieni, mamy jakiś dyplom, nawet jeżeli szóstkowy, no to całe życie chcemy być tymi szóstkowymi, boimy, a czy na pewno to dobrze idzie, a czy tak, czy śmak, czy owak. Gdzieś jesteśmy zestresowani, po pierwsze, nawet pracując daną metodą. Pamiętajmy, to jest dana metoda, to jest dany rodzaj masażu, ale to my się go nauczyliśmy i tak naprawdę po jakimś, nawet całkiem krótkim czasie, to już nie jest czysta ta metoda, tylko to jest nasza własna, przez nas, przez nasz organizm, przez nasze emocje i przez nasze ciało przerobiona rzecz. Tak? To już jest coś innego, to jest część nas.
0: Nie,
1: więc też miejmy większe zaufanie do siebie, nie spinajmy się. Tutaj, o czym mówiłeś,

0: przede wszystkim do sytuacji, w jakiej jest zwierzę, do tej choroby, do stanu i tak dalej. Więc no, dla mnie to jest czymś naturalnym, właśnie wykrywanie, w jaki sposób, które mięśnie, jak pracują, w jaki sposób ktoś układa dłoń, rękę, całe ciało, jak oddycha, żeby tutaj zwrócić uwagę, bo to jest najważniejsze. Stąd znaczy... cały czas gdzieś tam wracam do, najpierw musimy patrzeć w siebie, najpierw skoncentrować się na sobie, dopiero później mamy szansę tak naprawdę zrobić to z każdym innym człowiekiem. Dopiero wtedy możemy wczuć się w pacjenta. Bez tego, kiedy nie wczujemy się najpierw w siebie, no właściwie nie wiemy, z czym pracujemy.
1: Wiesz co, patrzę troszkę z innej strony, jest coś takiego, że przez lata się uczysz, a potem gdzieś tam w pewnym momencie w życiu przychodzi coś takiego jak pokora. Ale tak naprawdę pokora w sensie, żeby być otwartym na coś, co jest nowe, co jest inne. I powiem ci szczerze, że miałem ostatnio z takim bardzo fajnym humanistą świetną rozmowę profesorem, który powiedział, że proszę pana, no tak, jestem humanistą, ale powiem panu, że jest coraz więcej w tym, co robimy, pustych słów. I może też, wiesz co, ktoś sobie, nawet z tej naszej rozmowy dzisiejszego spotkania, może wyciągnie konspekt 15 minut. Oczywiście na potrzeby tutaj, wiesz co, tego programu mówimy o rzeczach z różnych stron. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj największy problem w pracy terapeutów, którzy pracują właśnie z tym nurtem pracy, z ciałem i tak dalej, to jest używanie prostego języka. Wiesz co, ja miałem taką sytuację w życiu, że najpierw wyczuwałem jakieś, nie wiem, tendencje czy kierunki, w których chcę pracować, a potem kończyłem z tego szkoły. Tak było ciekawie, wiesz, tak na przykład było, jak zobaczyłem kilkanaście lat temu, na 20 lat temu te pewne procesy psychosomatyczne, nie miałem się z kim dzielić, potem poszedłem dopiero na podyplomówkę związaną z psychosomatyką czy somatopsychologią, bo jakby był jakby taki odwrócony, wiesz co, proces, że najpierw gdzieś coś odkrywałem, pracowałem w tym kierunku, a potem dopiero kończyłem jakiś zakres edukacji w tym kierunku. Rzecz w tym, że dzisiaj te wszystkie rzeczy są bardzo rozdrobnione i tak naprawdę jest taki olbrzymi powrót. My tego jeszcze może nie widzimy w Polsce, ale jest bardzo duży powrót do prostoty. Ja nie wierzę, na przykład, jeżeli ktoś zaczyna jakieś procesy terapeutyczne i pracuje z ciałem, nieważne, czy to jest, wiesz co, masażysta, psychoterapeuta, czy to będzie ukierunkowany na ciało, czy to będzie fizjoterapeuta, czy to będzie lekarz, jeśli ktoś na początku praktyki zawodowej nie ma kontaktu z ciałem dotykowo bezpośrednio, ale chodzi mi tutaj o nie to, że pracujemy stricto zadaniowo lecznicze. Jeżeli ktoś nie przepracował ileś masaży ogólnych, ja wolę słowo ogólny niż całościowy, bo to nie zawsze jest w terapii całościowy masaż, ogólnych masaży, wiesz co, jest mu bardzo trudno pewne rzeczy poskładać po tym razem. To znaczy on wchodzi właśnie w takie podziały na metodykę różną, na różne metody, techniki. Ja miałem świetne doświadczenie
0: właśnie. Bo tak się też uczymy się odcinkami, metodami.
1: Dokładnie. Moim zdaniem jeżeli ktokolwiek chce się rozwinąć, słuchaj, powinien po prostu zacząć od czegoś takiego, że za pomocą bardzo prostych, nawet intuicyjnie technik, czy chwytów, technik, próbuje zrobić komuś masaż taki ogólny, tak? I nawet jeżeli tego nie było w programie w szkole jeszcze, nawet jeżeli ktoś jest, nie wiem, na pierwszym, drugim semestrze albo jest w jakimś profilu technika czy fizjoterapeuty, czy gdzieś jest na psychologii, ciągnie go w kierunku pracy z ciałem masażu, uważam, że powinien po prostu jak najwięcej spróbować, ale nie tylko wykonywać, ale też się podłożyć. Pamiętajmy o jednej rzeczy i to jest też bardzo ważne ostrzeżenie. Technicy masażyści, tak samo w ogóle masażyści, tak samo fizjoterapeuci, w zasadzie nie mamy czegoś takiego, jak mają niektóre inne zawody, jak superwizja, tak? Że my często coś mamy skończone, nam się wydaje, że to będzie na całe życie. W żaden sposób jakby nie ma też takiej, a w sensie pozytywnej kontroli lub też na zasadzie korekty, żeby ktoś zobaczył, jak pracujesz, powiedział ci po 5 latach, mówi, wiesz co, ale zmień to. I ja powiem ci szczerze, na koniec powiem tylko o jednym aspekcie szkoleniowym, bo tutaj też u ciebie to często ten temat się pojawiał. Ja dzisiaj czasami do kogoś podchodzę na warsztatach, na kursach i próbuję coś komuś pokazać. Ja dzisiaj widzę coraz większy opór. Ta osoba się czuje wręcz dotknięta.
0: Zaatakowana, tak. Sama w jego kompetencje.
1: Jak nie 25 lat temu sobie ktoś mówił, panie Piotrze, chłopie, weź tutaj nadgarstek inaczej i tak dalej, bo za chwileczkę, za 5 lat nie będziesz pracował w tym zawodzie, to wiesz co, ja następnego dnia dziękowałem. Nie wiem, co tam było w sklepie do kupienia, ale dziękowałem. W każdym bądź razie, dlatego, że wiesz co, że to było cały czas to otwarcie, tak? że ktoś mi pokazuje, starszy kolega po fachu,

0: coś w inny sposób. Słuchaj, a nie, i teraz też zobacz, wiele artykułów zaczyna się od hasła. Najczęściej wykonywane tam gdzieś błędy, tratatata. Nie błędy, tu nie chodzi o to, żeby komuś wytykać błędy, tylko powiedzieć, słuchaj, zrób to w inny sposób. Weź do tego podejście od innej strony. I ja, co wydaje mi się, że dzisiaj przyszłość w ogóle nauki, w jakimkolwiek też kierunku, tak kończąc, to jest kwestia warsztatowa. Ja lubię warsztaty, dlatego że tam jest pewien feedback, tam jest pewna wymiana informacji. Ostatnio szczególnie pracuję gdzieś tam z ludźmi na przykład na podyplomówkach albo ludzi, którzy już są w zawodzie, ileś lat przepracowali i chcą czegoś innego, tak? I tam jest jednak inna współpraca, dlatego że oni przynoszą coś swojego. Ja się uczę bardzo wiele rzeczy. Oczywiście, że tak jest. Tak. Natomiast myślę, że jest taki, my tego jeszcze nie czujemy, ale jest olbrzymi powrót do prostoty. Powiem Państwu taką ciekawostkę.
1: Taki naturalność.
0: Powiem Ci taką ciekawostkę. Wiesz, na końcu, słuchaj, tego spotkania przed elementem morza muzycznym, że lata temu byliśmy wszyscy pochłonieni tym, co przychodzi z metod przede wszystkim z zagranicy Zachodu, tak? My nie bardzo potrafimy sobie zdać z tego sprawy, że ludzie, którzy pewne metody wywieźli za granicę, to oni tak naprawdę byli bardzo często też Europejczykami albo tak samo Polakami. Zobacz taką ciekawostkę. W Stanach Zjednoczonych jest, ale też w Anglii, na Wyspach, jest rozpoznawalny taki nurt w masażu, który nazywa się Russian Massage. Nasi bracia Słowianie potrafili na tyle wypromować swoje metody, że przeciętny terapeuta w Stanach, w Kanadzie, w Australii, on wie, co to znaczy masaż rosyjski.
1: No to jest to, o czym mówiłam, że nieraz do nas dociera dopiero, że mamy jakieś własne autorskie metody.
0: Dokładnie. Wiesz, czytasz pewne książki zagraniczne, tam pisze o naszym środkowoeuropejskim wkładzie w terapię, bo przez lata wjeżdżało dużo terapeutów w ten sposób. My jesteśmy tylko skupieni dzisiaj na tym, co przyjeżdża z zagranicy do Polski, tak? Ale myślę, że właśnie, że brakuje ludziom odwagi, żeby zacząć tutaj naprawdę pokazywać, jak jest ich doświadczenie. I wiesz co, powiem Ci tak, zdarzyło mi się kilka razy, że poszedłem na jakiś wykład. Tam nie było specjalnie nazw, wiesz, tworzenia jakichś autorskich metod, ale ludzie mieli na przykład bardzo ciekawe wykłady, bo pokazywali jakiś jeden, drugi, trzeci aspekt tej praktyki. Natomiast dzisiaj niestety młody masażysta, czy osoba, która wykonuje masaż, ogląda na przykład, co jest na konferencji. Jak tam nie ma rzeczy stricto, wiesz, tam jakichś nowych innowacji i tak dalej, to on nie jedzie, bo on już wszystko potrafi.
1: Z kolei wykładowca chce zaimponować, że zna wszystkie możliwe terminy łacińskie.
0: A to jest inny temat. W każdym razie, na dobranoc. Dziękuję Państwu jeszcze raz tutaj za kolejne zaproszenie. Może trochę opłotkami wchodziliśmy w pewne tematy, ale myślę, że to był taki lepszy koloryt, bo właśnie taki był tutaj też zamiar, żeby trochę pokazać, jak się pracuje właśnie ze zwierzakami, jak się pracuje trochę z innej strony z ludźmi, każdy ma swoje doświadczenia.
1: I cieszcie się, że wzięliśmy sobie jakieś tam ramy do serca, bo inaczej to jest któraś godzina w nocy, a tak. Tutaj jeszcze dialog trwa.
0: Też dopiero zauważyłam teraz godzina. Bardzo było miło, proszę Państwa, witam serdecznie w nowej rzeczywistości. Mam taką tutaj nadzieję, patrząc skromnie, że jednak coś udało się nowego Państwu w pewien sposób przedstawić. Znaczy to jest coś takiego, że ja unikam pewnych szczegółów podawania gdzieś w artykułach, czy też właśnie w takich rozmowach, dlatego że proszę Państwa, ja nie wierzę w diagnostykę przez internet, podawanie pewnych szczegółów, które bardzo często dla osób potem sobie, powiedział coś takiego, to ja teraz to widzę u każdego pacjenta, tak? Zrobił taki schemat, to widzę w ten sposób. Jeśli ma czoło takie, to pewnie ma takie problemy. Proszę Państwa, tego się nie da. Tak naprawdę to jest tylko teoria. Oczywiście praktyka jest w naszych gabinetach.
1: Wiecie co, i nie tylko, bo ja chciałam właśnie taką zabawę zaproponować. Nawet nie będę nazywała tego ćwiczeniem, sprawdzeniem. Nie, zabawa. Słuchajcie, zabawa. W momencie, kiedy macie na przykład jakąś sytuację stresową, gdzie czujecie napięcie? Jeżeli nawet w tym momencie, no dobra, no teraz nie mogę, bo teraz się oparzyłam, albo wpadłabym pod samochód, albo nie przyjechał mi autobus na czas, albo coś innego, ktoś mnie wkurzył, ale za chwilę koncentrujmy się, w którym miejscu pojawiło się napięcie. W ten sposób możemy sobie budować swoje własne mapy, w ten sposób później możemy coś przepracowywać, a jeżeli na przykład poczujemy blokadę, nie mamy problemu w orientacji przestrzennej, gdzieś błądzimy, coś się dzieje, albo nawet takie problemy, nie wiem, z awansem w pracy, że staramy i czy na przykład, gdzie wtedy się pojawia napięcie? Ja nie mówię, że to wtedy musi być na pewno w kolanach, to wtedy musi być na pewno... Nie, bo mówię, zróbmy sobie taką zabawę. Sami na sobie, mówię, najpierw wgląd w siebie, później wywiady z innymi, porównanie. Oczywiście zawsze można się dokształcić i doczytać, ale nie traktujmy tego jako absolutną wyrocznię nikogo i niczego.
0: Po pierwsze, no, wyczuwanie tego napięcia, oczywiście to masz rację, budowanie swojej mapy, kwestia interpretacji to jest inna sprawa, a proszę Państwa, ja chciałbym Wam tutaj inną zabawę zaproponować, odwrotnie, ja przede wszystkim jestem skłonny szukać pozytywów, rzeczy takich, które będą fajne, a ja chciałbym, żebyście Państwo dzisiaj znaleźli w swoim ciele, tak na przekorę, to, co jest najbardziej pełne życia, żywotności, elastyczne, jeśli i zapamiętajcie to, że jeśli jest najpierw jakieś miejsce bardzo napięte, jest bolesne, jest bardziej wrażliwe, że ono może być z powrotem takie elastyczne jak te łatwiejsze miejsca. No, moim takim sloganem, nie tylko sloganem, inaczej powiem, moim takim hasłem w praktyce jest takie proste zdanie: można żyć w ciągłym napięciu, ale po co?
1: Tak, bo to jak zwykle działa w obie strony. To, od czego zaczęliśmy, tak? Nawet sam termin i psychosomatyka i psychologia, tak, somatyczna i w drugą stronę też to działa. Tak samo tutaj. Albo napięcie może nam się rozszerzać, albo właśnie obszar takiej relaksacji może nam się rozszerzać. I to też od nas zależy. Tam, gdzie myśl, tam idzie energia. O. A teraz sobie posłuchamy utworu własnego, wykonanego przez naszego gościa. Zupełnie inna beczka, że tak powiem.
0: Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
1: Masażysta po godzinach.
0: Masażysta po godzinach. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Dzięki wielkie. Piotr Szczotka był naszym gościem. Dzięki Tobie bardzo za kolejną świetną audycję z Twoim udziałem. Michał Dziwisz nam realizował. Magdalena Rutkowska prowadziła. Cześć, dobrej nocy.
0: Dobranoc.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Kłaniam się Ala Witek. Bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas z Tyflo Podcastem, parę chwil w naszym towarzystwie. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie autorka, nie przesadzam, wspaniałego bloga książkowego. Bloga o książkach, o literaturze, recenzująca świetnie książki Magdalena Szyszka. Witaj, Magdo.
2: Witam serdecznie.
1: Bardzo się cieszę, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszego podcastu. I ja tutaj pozwolę na początku powiedzieć Państwu, że z całego serca zachęcam do zapoznania się z blogiem Magdy. Dlatego, że po prostu jest świetny. I jeśli chodzi o recenzje, które są po pierwsze bardzo fachowe, po drugie można też zapoznać się z odczuciami Magdy odnośnie przeczytanych książek. Nie opowiada książek, ale opowiada o książkach w sposób naprawdę nietuzinkowy i bardzo, bardzo interesujący. Ja przyznam się szczerze, że przygotowując się do podcastu miałam zamiar po prostu zobaczyć mniej więcej jak blog wygląda, przeczytać jedną czy drugą recenzję z takiego czy owego gatunku i po prostu wsiąkłam. W momencie kiedy zaczęłam czytać pierwszą, drugą, po prostu nie mogłam się oderwać i zaznaczając sobie kolejne pozycje, które muszę przeczytać, przeczytałam wszystkie recenzje, które są na blogu, dlatego że wszystkie są absolutnie bardzo interesujące i po prostu naprawdę cieszę się ogromnie, że wraz z Magdą będę mogła Państwa zachęcić do zaglądania na bloga. Dobrze, to w takim razie ja sobie tutaj po tym krótkim wstępie pozwolę przejść do zadawania Magdzie pytań. Natomiast jeśli Państwo mieliby ochotę też jakieś pytanie zadać Magdzie albo podzielić się swoimi odczuciami względem bloga tworzonego przez Magdę, tudzież innych ciekawych blogów książkowych, bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu przez tyflopodcast.net w komunikatorze Skype. Dobrze, więc na początek zapytam Cię trochę przewrotnie. Dlaczego mimo tak szerokich zainteresowań, bo to przecież i prawo, i muzyka, i różnego rodzaju kosmetyki ekologiczne, jeśli dobrze pamiętam, tak? Aromaterapia.
2: Tak.
1: Mimo tak szerokich zainteresowań, to znaczy może nie mimo, ale dlaczego akurat spośród tak szerokich zainteresowań zdecydowałaś się na pisanie bloga o książkach?
2: No cóż, książki to tak naprawdę jest jednak no, moja główna pasja. Literatura jest moją główną pasją od, nie wiem, chyba odkąd zaczęłam czytać, a może jeszcze wcześniej, jeszcze jak jako dziecku mi czytano. Nawet nie mogę sobie przypomnieć, kiedy to się zaczęło. Na pewno było to, no, bardzo, bardzo dawno temu i ta pasja cały czas trwa. Ona, że tak powiem, się bardzo mocno rozkręciła w momencie, kiedy no, uzyskałam większy dostęp do książek, czyli mogłam sobie je skanować. No, nawet nie mówię w tym momencie o e-bookach, bo to jest, jak to są ostatnie lata, ale kiedy już nie byłam skazana gdzieś tam na to, co było nagrane czy wydane w Braille'u. No i te książki bardzo były obecne w moim życiu zawsze, bardzo dużo czytałam. Kiedyś przez zupełny przypadek właściwie rozmawiałam z jednym z moich przyjaciół, on jest tłumaczem literatury, pisarzem. I on mi też podrzucał do czytania jakieś tam książki, wymienialiśmy się jakimiś uwagami na temat tych książek. I powiedział mi w pewnym momencie, kiedy mu tam gdzieś w mailu o jakiejś książce napisałam, tak dosyć luźno. Zapytał mnie, czy on by mógł wykorzystać tam fragment jakiś, no jako recenzję jakiejś tam książki, którą sam chyba tłumaczył czy coś. I tak ja mówię, że no oczywiście, to wiadomo, że z adnotacją, kto jest autorem i tak dalej. No i później to on właściwie gdzieś tam mi zasugerował, że no może byś się tym zajęła jakoś tak bardziej, bo potrafisz trafić w sedno, jeśli chodzi o książki. I właśnie to on mi w sumie zasugerował taką formę, czyli właśnie takiego bloga, bo tak naprawdę to ja w tamtym czasie to chyba byłam przekonana, że blogi to prowadzą tylko nastolatki, które piszą, nie wiem, o swoim trądziku albo o czymś tam, albo o randkach. Mhm. Także to zupełnie nie czytałam wtedy blogów i nie miałam pojęcia, że tą formę bloga można wykorzystać też
1: do takich poważnych rzeczy,
2: nie inny sposób, tak. Mhm. I oczywiście jak się o tym dowiedziałam, to zaczęłam przeglądać internet i się okazało, że istnieje mnóstwo bardzo ciekawych blogów na różne tematy, w tym również książkowe. No więc jakoś tak stwierdziłam, że w sumie mogę tego spróbować. Rzeczywiście no, blog powstał. Z czasem przez ładnych kilka lat to była właściwie taka moja codzienność, to czytanie, publikowanie tych recenzji. No, na ten moment od kilku lat nic nowego na blogu nie ma, ale mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni.
1: Ale to, co jest, to ja też, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, jestem zaskoczona ilością tych recenzji i faktem, że ich ilość nie wpływa negatywnie na jakość. Chciałam cię zapytać o taką kwestię. Jak godziłaś pracę, która wymaga przygotowywania się też poza tym, kiedy na sali obsługujesz klientów? Pewnie też gdzieś jakoś tam zahaczało to o studia twoje. Jak to wszystko godziłaś? Czytanie tych książek, opisywanie, bo to przecież trzeba książkę przeczytać, jakoś tam ją przetrawić, później dopiero ewentualnie zabrać się za zapisanie recenzji. Tych recenzji jest tam multum, książki są z najróżniejszych gatunków, więc też wymagały odrębnego podejścia. Jak ci się to udawało przez tyle lat?
2: No właśnie, wtedy się to jeszcze udawało. Teraz, no teraz już gdzieś tam miałabym chyba z tym pewien problem, a w każdym razie nie byłam w stanie w takiej ilości tego pisać. Wtedy, no to rzeczywiście, ja zaczęłam prowadzić ten blog, kiedy byłam na aplikacji adwokackiej. No to na samej aplikacji, powiedzmy, jak nie miałam tam jakichś kolokwiów, czegoś, to jeszcze nie było jakoś tak dużo takiej pracy poza tą pracą wykonywaną w kancelarii. Więc to jeszcze był taki czas, kiedy faktycznie mogłam sobie wieczorami się temu poświęcić. No później, jak zaczęłam swoją własną kancelarię rozkręcać, to troszkę było z tym gorzej. I tam zresztą były pewne przerwy też w tym blogowaniu. Mm-hmm. Związane
1: na powódź, z egzaminem
2: adwokackim. Tak, z powodzią, o tak, faktycznie. Także to też gdzieś tam było sygnalizowane. Zdarzało mi się nawet robić coś takiego, że pisałam sobie recenzje niejako na zapas. Znaczy w tym sensie, że pisałam, jak miałam fazę, to pisałam ich kilka i w jakichś tam odstępach publikowałam, dając sobie wtedy czas na tam jakieś inne rzeczy, jakieś kolokwium czy jakieś coś tam. No, ale wtedy rzeczywiście jakoś mi to tak szło wieczorami, nocami, jakieś wolne dni. Taka pewna rutyna gdzieś tutaj się pojawiła, że to właściwie było jakieś tam normalne, że siadałam i pisałam sobie recenzję.
1: Jasne, dziękuję ci bardzo. To w takim razie chciałabym teraz zapytać ciebie o taką kwestię, żeby tutaj dać szansę słuchaczom na zajrzenie, być może w trakcie podcastu albo później na twojego bloga. Chciałabym cię poprosić o przedstawienie pełnego adresu I jakby taka suplementarna część pytania, czy posiadasz jakiś newsletter albo wtyczkę społecznościową, która pozwoliłaby czytelnikom bloga na bieżąco zapoznawać się, jeśli zdecydujesz się jakieś nowe recenzje w najbliższej przyszłości zamieszczać?
2: Właśnie, bo nie podaliśmy adresu. Adres mojego bloga to jest www.mojabiblioteczka.blogs.pl. Blogs to myślę, że większość osób kojarzy, to jest taki jeden z popularniejszych serwisów blogowych w Polsce. Także www.mojabiblioteczka.blogs.pl. Jest tam odpisane zresztą moim nazwiskiem, więc nawet jakby wpisać w Google'ach Magdalena Szyszka, moja biblioteczka czy coś takiego, to wyskakuje, zdaje się. Mm-hmm, przynajmniej tak. Kiedyś wyskakiwało. Jeżeli chodzi o możliwość śledzenia bloga, no blog ma, to już jest jakby wbudowane tam w blog, sama RSS. To jest jedna metoda śledzenia. Jest tam newsletter, który sobie można zasubskrybować, ale wtyczka społecznościowa jest również, jest strona na Facebooku, która jest, pod którą jest podpięty ten blog, i na tej stronie publikują się wszystkie nowe rzeczy, które się tam pojawiają, także to jest osobiście dla mnie najwygodniejsza forma w ogóle do śledzenia innych jakichś tam blogów czy serwisów, kiedy mogę wszystko mieć jakby w jednym, czyli właśnie na Facebooku, więc też no, swojego bloga też musiałam podpiąć pod taką stronę i w ten sposób można również śledzić te wpisy.
1: Jasne. Czyli tutaj myślę, że już wszystkie ścieżki i dotarcia do bloga, i bieżącego śledzenia. Ja tutaj mówię o tym, bo mam nadzieję, że wizja tego, że słuchacze Tyflo Podcastu, że tak powiem, będą na bieżąco zaglądać do twojego bloga, zmobilizuje cię do powrotu do zamieszczania recenzji, na które ja oczywiście też z niecierpliwością oczekuję. Dobrze, to teraz porozmawiajmy przez chwileczkę o strukturze bloga, o jego tematyce. Chciałabym, żebyś się opowiedziała troszeczkę słuchaczom o tym, z jakich gatunków literackich pozycje opisujesz. I skąd pomysły na, że tak powiem, górnolotne nazwy tych konkretnych działów? Powiem szczerze, że wydało mi się to bardzo fajnym pomysłem. Nie było takie sztampowe, że tam powieść historyczna, jakaś tam proza obca i tak dalej, więc tutaj też jakby dodatkowo sprawia to, że przeglądanie bloga jest takie bardziej wdzięczne, przyjemne. To jak z tymi nazwami i jakie gatunki tutaj wchodzą w zakres twoich zainteresowań?
2: Gatunki tak naprawdę no, bardzo różne. Znaczy ja zazwyczaj mówię tak, że ja nie czytam fantastyki, nie czytam jakichś tam horrorów, tego typu rzeczy i tego u mnie nie ma. Natomiast jest bardzo dużo literatury faktu, zwłaszcza reportaży, tego typu rzeczy, bo to jest coś, co cały czas bardzo, bardzo mnie interesuje i naprawdę miewam miesiące, kiedy czytam głównie takie rzeczy, ale jest też dużo kryminałów, bo do kryminałów mam słabość, może trochę z racji, jakoś się to tam wiąże z moim zawodem w pewnym sensie, gdzieś tam dla no, takiego pewnego zrelaksowania bardzo sobie lubię poczytać dobry kryminał. No i tak naprawdę jest jeszcze sporo innych rzeczy, tak? Są różnego rodzaju powieści z praktycznie no, z całego świata. Bardzo mnie fascynuje odkrywanie jakichś takich autorów, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Kilka znalazłam no, naprawdę niesamowitych perełek gdzieś tam wśród literatury bałkańskiej, tureckiej. To są rzeczy arabskie i to są rzeczy, które no, naprawdę zdecydowanie bardziej mnie kręcą niż czytanie jakichś takich książek, które w danym momencie czytają wszyscy. I to jest prawda, że tego mainstreamu, że tak powiem, to u mnie raczej nie ma. A jeżeli coś się pojawia, to z dużym opóźnieniem najczęściej, bo już w ogóle ja nie jestem w stanie czytać tej książki, którą akurat w tej chwili wszyscy czytają. Po prostu ewentualnie czasem właśnie po jakimś czasie, jak już to, jakby ta moda minie. Także no, dużo literatury właśnie skandynawskiej również. Literatura polska też tam w tym wszystkim jest. Też kilku autorów udało mi się ciekawych odkryć. Także no tak naprawdę no moje zainteresowania, jeśli chodzi o literaturę, są dosyć szerokie. Czasem się też zdarzało, że po prostu wydawnictwo jakieś, z którym współpracowałam, mi coś tak trochę nawet bez pytania wcisnęło. Ale ja, o ile to nie były rzeczy, które, o których było wiadomo, że to nie moja bajka, to chętnie to oczywiście czytałam i ja tym pisałam. Z tymi kategoriami to było tak, że na samym początku właściwie one były, miały takie normalne nazwy, jakaś tam właśnie literatura faktu, czy tam reportaże, jakieś tam powieści, coś tam. No ale kiedyś właśnie przyszło mi do głowy, że jakieś to takie jest nudnawe.
1: Schematyczne. Mhm.
2: Tak, a poza tym trochę szukałam jakiegoś takiego wyróżnika, bo, no bo ja na swoim blogu, jednak wielu blogerów wrzuca jakieś zdjęcia, okładek książek, jakichś stosów książek, jakieś tam różne takie rzeczy. Mogą jakoś tam bardziej też zadbać o jakąś stronę graficzną. Więc no tak sobie myślałam, że tego ja nie zrobię i nie będę się wygłupiała, żeby mi ktoś za każdym razem fotografował okładkę książki. Natomiast no właśnie pomyślałam sobie, że to coś takiego, co byłoby mimo wszystko inne i co by powodowało, że ten mój blog mógłby zostać zapamiętany. No i ja zresztą trochę sobie to tak próbowałam wizualizować jako, no tak jak brzmi tytuł, jako taką biblioteczkę, tak? Bibliotekę, dlatego tam jest mowa o półkach, o jakichś, no później to już trochę tak musiałam wymyślać, tam jest gdzieś jakiś zakątek, zdaje się.
1: Wspomnień są.
2: Zakątek wspomnień, tak. Półeczka tam chyba opowiadań.
1: Tak. Perły z literackiej szkatuły.
2: Tak, coś takiego.
1: I jest też dział, który jest poświęcony książkom, które jakby nie przypadły ci do gustu. One były.
2: Tak, to składzik odrzuconych bodajże, tak?
1: Tak,
2: czy...
1: tak.
2: Tak, tak, bo to ja też jakby miałam takie poczucie, że muszę to jakoś tak wyróżnić, nie tylko kategoriami takimi klasycznymi, że to kryminał, a to coś tam innego, reportaż, ale też w takich sytuacjach bardzo szczególnych muszę je jakoś wyróżnić. Na blogu nie było wtedy, ja nawet nie wiem, czy to się w tej kwestii zmieniło, tak mówiąc szczerze, nie było wtedy możliwości takiej, żeby jedna książka była w kilku kategoriach. Można było, z czasem się pojawiły tagi, których też długo nie było wcześniej. Najpierw były tylko kategorie. Więc później ja jeszcze tymi tagami zaczęłam nadrabiać takie rzeczy właśnie, jak tam dopisywać kraje, na przykład z których ta książka pochodzi, że tam sobie można kliknąć na jakiś tag. Powiedzmy tam Szwecja.
1: Kraje, nazwisko autorów i tak. Dział w bibliotece twojej.
2: Tak, tak. Więc to, no, to z czasem rzeczywiście się tam tak pojawiło. Natomiast no, miałam właśnie takie poczucie, że jednak takie książki, które są z jakiegoś powodu szczególne dla mnie, albo szczególnie mi się podobają, albo szczególnie mi się nie podobają, to też powinny być w jakiś sposób właśnie tam wyróżnione. I stąd pomysł na te perełki i stąd pomysł na te odrzucone. Tych odrzuconych tam jest niewiele, ale po prostu no, od czasu do czasu naprawdę trafia się książka, której ja nie potrafię jakoś przejść obojętnie i powiedzieć, że ona jest okej, kiedy nie jest.
1: No tak, ja każdy, kto czyta, na pewno na takie pozycje trafił, a poza tym wydaje mi się, że też czy w blogu, obojętnie czy piszemy o książkach, czy o kuchni, ten taki aspekt osobisty, który jak znamionuje gust dla bloga, musi być, że to nie tak, jakby ktoś pisał, nie wiem, bloga na przykład o restauracjach, czy o czymś tam, gdzie przyjdzie i wszystko smakuje, to też jest jakby tak trochę zakłóca wiarygodność autora, więc to też wydaje się, że dobrze. Powiem szczerze, że jest taka jedna rzecz, która bardzo mnie ucieszyła i bardzo wzruszyła, że jedna z najważniejszych dla mnie książek, z ważnych z powodów, o których nawet nie wiem, nie potrafiłabym powiedzieć dlaczego, znalazła się w tych właśnie perełkach z literackiej szkatuły, a mówię mianowicie o Złodziejce Książek, więc ogromnie mnie to ucieszyło, że też znalazła twoje uznanie, bo ja oczywiście nie potrafiłabym tak trafnie i w tak wysublimowany sposób opowiedzieć o tym, dlaczego tak bardzo mi się podobała, ale to jest książka, do której nigdy nie wrócę, bo za bardzo mnie jakoś poruszyła, ale właśnie tylko dlatego do niej nie wrócę, choć chętnie bym to zrobiła, ale uważam, że jest to niezwykle dobra książka, jest po prostu warta przeczytania i jest też ogromnie oryginalna. Tak, sposób dokładnie. Pisania o czasach, w jakich akcja książki się toczy i prowadzenie takiej akurat fabuły, jaka jest w Złodziejce Książek, jest po prostu niesamowity. Dla mnie jest niesamowity.
2: Ja myślę, że ja wrócę jeszcze kiedyś do tej książki. Nawet dzisiaj o tym myślałam, trochę odświeżając sobie lekturę swojego własnego bloga, że to jest książka, którą bardzo bym chciała, żeby kiedyś przeczytał mój syn. I albo chciałabym ją przeczytać razem z nim w jakiś sposób. Oczywiście to jeszcze nie prędko, bo mój syn ma dopiero 2,5 roku w tej chwili, ale i powiem szczerze, że dzisiaj mi przyszło do głowy, że teraz to mogłabym jeszcze trochę inaczej zacząć dzielić książki, mianowicie no właśnie na takie, które bym kiedyś chciała przekazać w jakiś sposób swojemu synowi, jako te, które no rzeczywiście przeczytać warto i które coś fajnego, ciekawego, ważnego mu powiedzą o życiu, o świecie, o historii, o no, różnych rzeczach.
1: O ludziach, o tym. Ludziach. Ja myślę, że też Złodziejka Książek jest jedną z tych, które, no kurczę, poruszyłyby kamień. Ona otwiera jakieś takie zupełnie inne sfery wrażliwości. Gdzieś pozwala taką zadrżeć takiej strunie w człowieku, której inne książki nie poruszają, przynajmniej nie poruszyły we mnie. I dlatego jest dla mnie taka szczególna.
2: To jest, no dla mnie to też jest bardzo szczególna książka i po prostu to było no, jedno z takich moich objawień literackich. Naprawdę objawień, coś takiego. I to też jest tak, ja tą książkę przeczytałam no już mając bardzo dużo książek różnych gdzieś tam za sobą.
1: Ja też, ja ją przeczytałam chyba w zeszłym roku.
2: No to ja już parę lat temu, bo skoro się znalazła na blogu.
1: Tak,
2: ale no naprawdę, ja nawet ten tytuł gdzieś mi się tam przewijał i na innych blogach i gdzieś, ale nawet nie za bardzo tak wiedziałam, co to jest i nie mogłam tej książki nigdzie trafić też przez dłuższy czas. A jak w końcu ją, no udało mi się ją zdobyć, to po prostu, no coś niesamowitego, no coś niesamowitego. To człowiek po prostu się zastanawia, że tyle lat żyje na tym świecie i nie wiedział, że istnieje taka książka. Że
1: no właśnie.
2: Takie pokłady jakichś emocji, wrażliwości, w ogóle wszystkiego, że to po prostu no jakiś inny świat.
1: Tak. I ona jest też wspaniale napisana. Jest napisana językiem, rytmem i tempem takim, które wciąga czytelnika, pozwala mu śledzić fabułę, ale też nie jest taka jakby zbyt pośpieszna czy zbyt powierzchowna, żeby nie pozwoliła na jakąś pogłębioną refleksję, więc po prostu...
2: Tak, no to jest po prostu taki majstersztyk. Naprawdę tak. Tam jest wszystko tak, jak być powinno, wszystko jest takie spasowane, dobrze dobrane. I ten język właśnie i to wszystko, co tam jest przedstawiane i sposób opowiadania. I to, że no właśnie, że tam nic nie jest tak naprawdę oczywiste, nie ma czarne-białe, tak? No tak jak w życiu.
1: Tak. Bardzo się cieszę, że tutaj miałyśmy też okazję o przeczytaniu o złodziejce książek porozmawiać. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Jestem pewna, że jeśli otworzą się Państwo na treść tej książki, to nie pożałujecie, że sięgnęliście po nią.
2: Na pewno nie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł żałować, że tak. Po tą książkę sięgnę.
1: Ja też. To porozmawiajmy chwilę o tych działach, może nie związanych stricte z recenzjami książek, bo też tutaj informacje się pojawiają odnośnie laureatów nagród literackich. Widziałam, że też organizowałaś swego czasu konkursy dla czytelników bloga. I też chciałabym spytać o nagrody, które otrzymywałaś za swoje recenzje. Które były dla Ciebie takim źródłem największej satysfakcji i w ogóle co w prowadzeniu bloga było dla Ciebie może największym wyzwaniem, a co było źródłem największej satysfakcji?
2: Jeżeli chodzi o te takie właśnie około literackie, powiedzmy, kategorie, no to były takie moje pomysły na... Bo był taki czas, kiedy ten blog był po prostu zbiorem recenzji i tam nie było nic innego właściwie. Mhm. No ale później zaczęłam obserwować inne blogi i sobie pomyślałam, że w sumie no warto by było też po prostu gdzieś tam, jak akurat została jakaś nagroda przyznana, to umieścić jakąś informację, czy się gdzieś tam do tego odnieść. Warto byłoby jakoś uatrakcyjnić też ten blog jakimiś... No, widziałam też konkursy na innych blogach, więc też sobie pomyślałam, że to jest fajny pomysł, bo sama brałam udział w takich różnych konkursach na innych blogach. To też zawsze, no nie da się ukryć, że to też przyciąga w jakiś sposób czytelników, tak?
1: Czy jasne.
2: No, po prostu jest to jakiś tam rodzaj promocji. Także miałam jeszcze taki plan, żeby był tam gdzieś, było tam więcej takich moich jakichś dywagacji literackich, niekoniecznie takich w formie recenzji, ale tak ogólnie o jakichś, nie wiem, trendach literackich, o tym, co ostatnio mi się podoba, co nie, co w ogóle mi się podoba w literaturze, a co nie. No ale za to jakoś się tak nigdy bardziej nie zabrałam w ostateczności. Może to jeszcze jest rzecz na przyszłość. No ale właśnie tak chciałam troszeczkę też ten blog uatrakcyjnić, dlatego
1: jasne.
2: Takie rzeczy się tam znalazły. No ja sama miałam taki czas, kiedy bardzo intensywnie no, gdzieś tam umieszczałam swoje recenzje wszędzie tam, gdzie można było zdobyć jakąś nagrodę. Naprawdę no sporo udało mi się zdobyć, zwłaszcza różnego rodzaju bonów do księgarni, na przykład internetowych, to było no, ładnych kilka razy. Wygrywałam książki, także to tak naprawdę, no, to też takie samo napędzające się było, no bo znowu następne książki się pojawiały, więc było znowu pisać.
1: Trzeba było przeczytać i opisać.
2: Tak. Więc to rzeczywiście, no i wiadomo, no takie poczucie, że komuś się spodobała moja recenzja, to też jest zawsze jakieś tam sprawdzanie się trochę.
1: Pewnie, a poza tym to też działa motywująco, tak?
2: Tak, bo no dokładnie.
1: Masz świadomość, że ktoś to czyta, to jedno, ale też masz świadomość, że ktoś, kto... powiedzmy, zna się na tym albo ma możliwość porównania twojej recenzji z innymi, ocenia tą twoją o wiele lepiej, tak? Więc...
2: No właśnie, no i oczywiście no jest to też rodzaj jakiejś tam autopromocji, że można się potem pochwalić, że mnie tu nagrodzi.
1: Jasne, jasne.
2: Tak to wtedy wyglądało z tymi konkursami. No, był naprawdę taki czas, kiedy po prostu publikowałam recenzję na blogu i zaraz szukałam, gdzie ją tam wrzucić na jakieś różne serwisy do księgarni tej jednej, drugiej, gdzie właśnie coś tam było można wygrać.
1: Jasne, ale to bardzo fajnie, bo jak mówisz, służyło to jakby poszerzeniu zbiorku. zbioru twoich książek, więc też jakby zawartość, zwiększanie zawartości prowadzonego przez ciebie bloga.
2: No, pamiętam, że kiedyś obkupiłam pół rodziny prezentami gwiazdkowymi, książkowymi, za które zapłaciłam chyba, nie wiem, 30 zł, które przekroczyły ten bon, który dostałam. Także naprawdę to było wtedy no, też takie fajne, że
1: pewnie
2: gdzieś tam się mogłam z tym podzielić.
1: Ktoś jeszcze miał możliwość też sięgnięcia po pewnie dobrą książkę, bo przypuszczam, że starannie wybierałaś te, które były ofiarowywane.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Super, a z tą jeszcze chciałam zapytać o kwestię właśnie tej satysfakcji z prowadzeniem bloga. Co sprawia większą przyjemność? Te nagrody, fakt, że mogłaś kupować kolejne książki i gdzieś tam zagłębiać się w te nowe światy, czy też komentarze czytelników bloga, to, że jakoś tam próbowali oceniać książki razem z tobą, rozmawiać o nich.
2: Znaczy, dla mnie tak w ogóle to tak naprawdę już samo prowadzenie tego bloga i pisanie tych recenzji, czytanie, pisanie tych recenzji, to już było ogromne źródło satysfakcji. Ja nigdy nie liczyłam na to, że to będzie blog jakiejś ogromnej poczytności, bo wiemy, jakie są statystyki choćby czytelnictwa w Polsce, więc blog o gotowaniu ma zawsze dużo lepsze statystyki niż blog o książkach i tego nie zmienimy. Natomiast no, cieszyłam się zawsze, jak patrzyłam w statystyki, że jest tam jakiś ruch, że coś się dzieje. Cieszyłam się zawsze bardzo, kiedy pojawiały się jakieś komentarze, kiedy można było właśnie no, się z kimś tam wymienić jakimiś poglądami na temat książek. Zdarzało mi się, że gdzieś tam ktoś się odnosił do mojej recenzji u siebie na blogu, no to też takie ciekawe było, bo ci blogerzy śledzą sobie te blogi
1: wzajemnie. Tak.
2: Także to, no to wszystko właściwie jakby było no bardzo, bardzo ciekawe i bardzo dla mnie satysfakcjonujące. Te nagrody, no to już jakaś tam jest kwestia taka, że tak powiem, dodatkowa, no bo to są rzeczy, które się z czasem pojawiają, takie myśli, żeby coś tam spróbować. Ale no tak naprawdę to w ogóle taka działalność ma moim zdaniem sens wtedy, kiedy ona sama w sobie daje przyjemność po prostu.
1: Prawda, że nie trzeba się przymuszać, jeżeli że to nie jest to, gdzieś...
2: No właśnie, jeżeli to by miało przybierać formę i chyba trochę dlatego ja przestałam pisać na tym blogu, bo przyszedł po prostu taki dla mnie moment życiowo, jakby kiedy no musiałabym się faktycznie zacząć jakoś przymuszać, a tego nie chciałam. I właściwie chyba teraz już powoli, ponieważ mój syn jest już całkiem dużym facetem, już nie wymaga aż tak dużo z mojej strony. Znaczy, no wiadomo, nadal wymaga uwagi, ale już jednak to jest zupełnie co innego niż maleńki niemowlak. Więc jakoś tak teraz coraz bardziej już od jakiegoś czasu myślę o reaktywacji tego bloga. No bo zaczynam znowu czuć właśnie tą chęć, tak? I to takie, to coś, co mnie zawsze gdzieś tam pchało do tego, żeby to rzeczywiście robić i robić to z przyjemnością.
1: To ja mam nadzieję, że ta chęć cię nie opuści. I ja też zdecydowałam się na przedstawienie słuchaczom tego bloga, mimo że, tak jak mówisz, no z uwagi na to, że właśnie musiałaś się to znaczy, no nie musiałaś, ale zdecydowałaś się poświęcić swój czas maleńkiemu synkowi i to jest jakby oczywiste, stąd tutaj jakby przerwa w prowadzeniu tego bloga. On jakby nie traci na atrakcyjności, nie traci na aktualności, dlatego że tych książek tam jest tyle z tak różnych gatunków i w większości są to naprawdę świetne książki. Więc tutaj myślę, że nawet jakby nie ma takiego znaczenia, czy te recenzje zostały zamieszczone tydzień temu, miesiąc temu, czy tam rok temu, no bo też nie wierzę, żeby była chociaż jedna gdzieś tam osoba, która absolutnie wszystkie przeczytała i nic nowego tam nie znajdzie, tak? Więc nic nowego dla siebie, więc po prostu tutaj myślę, że jakby źle, że ostatnio nic nowego się tam nie pojawiło, bo jakby byłby ten zbiór opisanych przez ciebie książek jeszcze większy, ale jakby tutaj czekamy i mówię, na razie jest w czym wybierać, także...
2: No, nie da się ukryć, że rzeczywiście pojawiło się tam tego sporo. Ja na pewno... Pewnie już nigdy nie będę w stanie w takim tempie pisać recenzji. Może to ja się też być może trochę poszłam po takiej linii takiego mojego trochę wrodzonego perfekcjonizmu, że ja tak koniecznie bym chciała wszystko robić tak fajnie, super i najlepiej to świetnie po prostu od początku do końca zrecenzować każdą czytaną książkę. No ale przecież to też nie musi tak wyglądać. Mogę recenzować to, na co gdzieś tam mam ochotę, mogę wrzucać jedną recenzję w miesiącu, jak nie mam czasu na więcej. No ale to zawsze jest coś, a ja jakoś tak gdzieś tam sobie postawiłam chyba dosyć wysoką tą poprzeczkę tych przynajmniej dwóch recenzji tygodniowo, a czasem i więcej. W sumie to ja sobie chyba teraz to trochę uświadomiłam, że to tak było, bo jakoś tak po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że no gdzieś tam to odkładałam, że jeszcze do tego wrócę.
1: Teraz trudniej było znaleźć czas na taki...
2: Ale no właśnie, ale że to jakoś już nie tak jak kiedyś, no ale dużo rzeczy się w życiu zmienia i wcale też nie musi być tak jak kiedyś wszystko.
1: Pewnie. Zwłaszcza, że może być no, inaczej, ale też dobrze, prawda? Więc tutaj o formule decydujesz ty sama. A chciałabym zapytać troszeczkę o to już samo recenzowanie od kuchni. Zanim zdecydowałaś się napisać pierwszą recenzję, czy zaglądałaś na jakieś strony internetowe, czy też przeglądałaś jakieś poradniki odnośnie tego, jak powinno się pisać recenzję, czy po prostu zawierzyłaś swojej intuicji i jakby no jest coś takiego, że człowiek czuje, że ma do czegoś tą smykałkę i byłaś w stanie po prostu od początku te recenzje pisać intuicyjnie, dobrze, zgodnie z kanonami, jak powinny być pisane i tak dalej.
2: Znaczy, ja generalnie zawsze lubiłam pisać, tak w ogóle. Mhm. Jeszcze w czasach jakichś tam licealnych zawsze takie rzeczy jak pisanie wypracowań to w ogóle po prostu mi się robiło prawie samo.
1: Aha.
2: Więc to na pewno dużo ułatwia.
1: No, zdecydowanie.
2: Właściwie teraz mi się jeszcze przypomniało, że ja jeszcze przed założeniem tego bloga zdarzało mi się pisać recenzje właśnie gdzieś tam do jakiejś księgarni, coś, to takie pierwsze były jakieś moje wprawki. Ja nawet nie wiem, czy już wtedy mi się nie udało jakieś nagrody zdobyć i to też tak trochę mnie zachęciło. Chyba tak było, teraz już sobie nie przypomnę, co to było, jaka księgarnia, ale chyba było coś takiego. Więc no to jakieś takie pierwsze moje wprawki. Czytałam jakieś recenzje oczywiście, ale czytałam je po prostu jako osoba zainteresowana książkami, a niekoniecznie pod kątem takim, jak się pisze recenzje. Właściwie to jakoś tak żadnego, nie wiem, poradnika czy czegoś takiego nigdy nie czytałam. No, czytałam po prostu jakieś inne recenzje. I pisałam to w zasadzie po swojemu. Także no, gdzieś tam na pewno się mniej czy bardziej świadomie na kimś tam wzorowałam. Byli blogerzy później i po prostu autorzy tacy no, piszący gdzieś tam w prasie, którzy pisali o książkach i którzy w jakiś sposób mnie inspirowali, ale nie przypominam sobie przynajmniej, żebym tak szczegółowo jakoś analizowała właśnie pod kątem tego, jak to się właściwie tą recenzję pisze. To jakoś tak chyba, może na tyle dużo recenzji przeczytałam w życiu, że już to po prostu mi się gdzieś tam samo wkodowało.
1: W głowie układało.
2: Tak.
1: Ot po prostu, samorodny talent. Magdo, chciałam cię zapytać o taką kwestię. Współpracowałaś, jak mówisz, z wydawnictwami. Mówisz, że otrzymywałaś książki, czasami takie, które trafiały idealnie w twój gust literacki, czasami troszeczkę mniej. Jak z dzisiejszej perspektywy oceniasz tą współpracę? To znaczy, jakie były jej plusy, jakie minusy i czy ostatecznie byłabyś ewentualnie gotowa wejść powtórnie do tej samej rzeki, czy jednak wolisz jakby tutaj samodzielnie dobierać te pozycje, które chcesz opisywać i już na obecną chwilę współpraca z wydawnictwami no nie byłaby dla ciebie satysfakcjonująca?
2: Moim zdaniem ta współpraca z wydawnictwami to jest w ogóle świetna sprawa. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili odnośnie blogerów. Natomiast ja w życiu bym w ogóle sama na to nie wpadła, że można napisać do wydawnictwa, żeby mi darmową książkę przysłali, a ja o niej napiszę. Natomiast to również mi podsunął ten przyjaciel, który podsunął mi w ogóle pomysł bloga. I pierwsze jakieś tam maile z takimi prośbami wysyłałam tak dość nieśmiało i do jakichś takich mniejszych wydawnictw i w ogóle myślałam, że mnie stamtąd pogonią. Ale mnie nie pogonili rzeczywiście. To znaczy tam były oczywiście wydawnictwa, które się w ogóle nie odezwały na przykład. Ale wiele się odezwało. Z czasem się odważyłam pisać nawet do tych największych polskich wydawnictw i zdarzało mi się również od nich coś tam otrzymywać. Jest to świetna sprawa dla kogoś, kto jest, że tak powiem, na dorobku, kto chce, lubi czytać, chce o tym pisać, ale nie jest w stanie wydawać jakichś wielkich pieniędzy na książki, no bo po prostu otrzymuje się je za darmo. Nie wiem, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o e-booki. Może już teraz nawet tutaj te wydawnictwa jakoś udostępniają. No tamte czasy, kiedy ja najaktywniej pisałam bloga, to jeszcze nie były czasy e-bookowe tak za bardzo. Więc czy coś tam się zaczynało w tej kwestii dziać, ale jeszcze nie na tyle, żeby tutaj e-booki wchodziły w grę. Także no to była na pewno świetna sprawa. Natomiast z czasem, też chyba właśnie z pojawianiem się tych e-booków, coraz tańszych, coraz bardziej dostępnych, no z czasem trochę zaczęłam mieć poczucie, że mnie to jednak jakoś krępuje, to znaczy...
1: To, że czułaś się zobligowana do konkretnego terminu, tak?
2: Bo wydawnictwa no, miały swoje oczekiwania. To nie było przecież tak, że ktoś mi dawał książkę i łaskawie czekał, aż ja o niej napiszę. Oni mieli konkretne terminy. Mało tego, każde wydawnictwo miało jakieś swoje zasady, więc trzeba było też tego pilnować. Jedno chciało w 2 tygodnie recenzję, inne w miesiąc. Jedno wysyłało te książki, o które ja prosiłam, inne mi w ogóle przysyłało ze swojego wyboru, a jeszcze inne dawało tam kilka do wyboru książek i z tych można było sobie wybrać. Jedno wymagało tylko na blogu, inne oczekiwało, że od razu będą w recenzję gdzieś tam w bibliotece, na Lubimy Czytać i gdzieś tam jeszcze. Także nawet samo pilnowanie tych reguł jakby z czasem, im więcej było tych wydawnictw,
1: to można się było pogubić,
2: zaczęło być trochę męczące dla mnie. Poza tym przyszedł po prostu taki moment, kiedy ja zdałam sobie sprawę właśnie, że to już w sumie nie jest dla mnie problem kupić sobie jedną czy drugą książkę. Że przy tych cenach obecnych e-booków, przy tych promocjach różnego rodzaju, no naprawdę już pod względem finansowym nie jest mi to jakoś szczególnie potrzebne, żeby te książki były za darmo. No a jednak pisząc o tym, co sobie sama kupiłam, zyskuję wolność taką, że mogę po prostu w ogóle nie napisać, mogę

0: z pasją do tego, no to taka współpraca jest naprawdę czymś bardzo fajnym i też jakieś takie w ogóle poczucie, że kurczę, no jakieś duże naprawdę wydawnictwo, którego książki lubię czytać, mi tu nagle coś daje za darmo i chce moją recenzję, tak? A kim ja właściwie jestem, że ktoś chce moją recenzję? Więc to, no to było bardzo takie fajne, bardzo jakoś tak człowiek się czuł dowartościowany też,
1: tak?
0: Tym.
1: Mhm.
0: No od czasu do czasu nawet się też zdarzało, że sami autorzy gdzieś tam się zwracali z prośbą o recenzję i to też nie było to może zbyt często. Czasem mam wrażenie, że to dotyczyło książek, które wydawnictwa jakoś aż tak chyba nie promowały, jakby tego chcieli autorzy. Ale było to bardzo też ciekawe i od kilku autorów zdarzyło mi się dostać właśnie książkę do recenzowania. Zdarzyło mi się nawiązać jakieś korespondencje, jakieś znajomości z niektórymi autorami. Może nie z tymi takimi najbardziej gdzieś tam znanymi, ale z takimi, którzy się gdzieś tam pojawiają. Także no naprawdę było to bardzo ciekawe, bardzo fajne doświadczenie. No i muszę przyznać, że po prostu półki mam do dzisiaj zawalone tamtymi książkami. I ostatnio już rozważam odniesienie części z nich do biblioteki, bo mam coraz mniej miejsca, a jednak już w tej chwili czytam głównie e-booki.
1: No tak.
0: Także no to już, bo te książki, które się uzyskuje od wydawnictw, one najczęściej mają taką przybitą pieczątkę czy inny sposób zrobioną adnotację, że to są egzemplarze recenzenckie i że no one nie
1: mogą trafić
0: do
1: sprzedaży
0: dalszej. Tak. Więc no wiadomo, że to nie jest po to, żeby gdzieś to potem na sprzedaż wystawić. No ale do biblioteki oddać można, tak? Albo gdzieś tam.
1: Jasne, oddać jasne. To przyjemne spożyteczne. Ktoś poczyta, a ty zyskasz mnóstwo wolnego miejsca.
0: No, dokładnie tak.
1: Mówisz, że nie czytasz fantazy i ja tutaj się zgadzam. Uważam, że rzeczywistość jest wystarczająco zaskakująca i wystarczająco dziwna. Także ja tutaj jakby też jest to z mojego punktu widzenia zupełnie, nie mówię, że jest to zła literatura, bo fantazy pewnie część literatury jest dobra, część literatury jest zła, tak jak w każdym gatunku, natomiast mnie zupełnie nie pociąga, ale gdyby na przykład dzisiaj autor książki właśnie z gatunku fantazy albo jakiegoś innego zupełnie odległego twoim gustom, poprosił cię o zrecenzowanie takiej książki. Zdecydowałabyś się to zrobić, czy jest to tak odległa tematyka, tak o zagadnienie gdzieś powiedzmy, w którym nie byłabyś w stanie ocenić, na ile jest to dobra książka, że jednak nie podjęłabyś się takiej recenzji?
0: To znaczy, generalnie raczej bym była sceptycznie nastawiona, ale mógłby spróbować mnie przekonać, o tak bym to ujęła. Z tą fantastyką to jest też tak, że ja się zarzekam, że nie czytam fantazy, ale ja też trafiłam na autora fantazy, którego uwielbiam. Jest nim Terry Pratchett.
1: Ja trafiłam na trzy książki różnych autorów, które mi się spodobały, ale tylko trzy. Na ilość książek fantazy, która jest obecnie na rynku, no to jednak...
0: No tak. No. Znaczy, Terry'ego Pratchetta uwielbiam za jego humor, za to, że jakby, że te jego książki no, są takim trochę momentami żartem z fantazy i to jest świetne dla mnie. I rzeczywiście jego książki lubię, więc jeżeli bym ktoś użył argumentu na przykład, że w jakiś sposób dana książka jakimś klimatem czy sposobem przedstawienia tego wszystkiego gdzieś tam jest inspirowana, czy jakoś można ją porównywać w jakiś sposób do Pratchetta, to bym na pewno zaryzykowała, tak?
1: Aha, jasne. Myślę, że tutaj z Pratchettem też przekonujący jest nawet może nie tyle sam gatunek literacki, bo tutaj też jakby wielu czytelników zachęca to, że autor prowadzi z nimi swoistą grę. Te książki mają takie przeróżne koncepty i tutaj to pozwala...
0: Właśnie.
1: Jakby bardziej chyba to jest przesądne.

0: o ich jakości niż odwoływanie się do kanonów konkretnego gatunku, tak?
1: Tak, zresztą no, po prostu to, co tam... No ta fantazja autora jest nieprawdopodobna, jakby to pokazuje no, niesamowitą jego inwencję, niesamowitą inteligencję, niesamowite poczucie humoru. I to jest naprawdę taka literatura, no, którą chce się czytać i która no, trafia do ludzi, którzy gdzieś tam doceniają właśnie dobrą literaturę, doceniają jakieś takie inteligentne poczucie humoru. I to rzeczywiście, ja nie przeczytałam jeszcze, bo tych książek Pratchetta jest mnóstwo, ja nawet Światu Dysku nie przeczytałam jeszcze w całości, bo sobie to gdzieś tam trochę dozuję. Natomiast miałam taki moment, że czytałam i przeczytałam ileś tych książek jedna po drugiej i potem już stwierdziłam, że muszę przestać, bo to jakoś tak, no sama się zastanawiałam, czy mi to dobrze robi, żeby w takiej ilości to czytać.
0: No tak.
1: Natomiast no, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Nie lubię też jakichś tam takich, no, tych tak zwanych science fiction, bo to też zupełnie do mnie nie trafia. Aczkolwiek ja też jakby no, nie mówię tak do końca, w zasadzie nigdy nie mówię nigdy. Niektórzy mówią, że do niektórych książek trzeba dorosnąć. Być może.
0: Znaczy, ja powiem trochę tak. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy masz podobne odczucia. Ja książki fantasy, jeśli one się cechują pewną oryginalnością w jakiejś kreacji bohaterów, albo w kreacji świata, w którym się dzieją, no albo właśnie mają jakąś nietuzinkową fabułę, to one są dla mnie do przeczytania jak każda inna książka, która jest fikcją.
1: Tak.
0: Natomiast ja wybierając, sięgając po jakąś książkę, jednak stawiam na to, że ona mnie czegoś nauczy, że może nie nawet nauczy w tym sensie takim stricte dydaktycznym, ale to musi być książka, która po pierwsze skłoni mnie do jakiejś refleksji, która czymś mnie zaskoczy, która o czymś nowym mi opowie, zachęci mnie do zgłębienia jakiegoś tematu, do zastanowienia się nad jakimś zjawiskiem. I tak jakby tego trochę w książkach fantasy mi brakuje, bo one troszeczkę, jak dla mnie oczywiście, za bardzo stawiają naplecenie fabuły na tą akcję. Tak. Mniej jest takiej pogłębionej refleksji nad światem, nad człowiekiem. Nawet jeśli trafiają się jacyś bohaterowie, którzy są zabawni, czy mają jakieś takie specyficzne rysy charakterologiczne, czy coś takiego. Okej, oni są ciekawi, ale to do jakiejś pogłębionej refleksji też mnie nie zmusza. I ja jak czuję taki wewnętrzny opór. Tak jak mówię, trafiają się, które ze względów właśnie koncepcyjnych mnie pociągają, ale ogólnie no jakby nie moja bajka.
1: No i to jest też tak ze mną. No ja z zasady nie lubię książek takich typu czytadła, tak? Które się czyta po prostu dla samego. No tak jak nie oglądam seriali w zasadzie, jakieś tego typu rzeczy, też z pewnymi wyjątkami zresztą, ale bardzo nielicznymi. To tak samo też oczekuję od książki jednak czegoś więcej niż jakiejś tam rozrywki takiej czystej. Natomiast na przykład u Pratchetta właśnie świetnie widać takie przeniesienie pewnych rzeczy na kanwę tego fantazy, no pewnych rzeczy z naszej współczesności, tak? Z tego, co nas otacza i takie pokazanie tego w totalnie krzywym zwierciadle, wyśmianie momentami totalne różnych rzeczy, różnych mechanizmów. I rzeczywiście myślę sobie, że ta konwencja tego fantazy jest chyba najlepszą, jakby... Że tego inaczej by się nie dało zrobić, żeby było tak zabawne i tak ciekawe, interesujące, także to
0: tak
1: jest...
0: Tak zabawne i tak interesujące i wydaje mi się, że nie wiem, czy zgodzisz się ze mną w tym, ale jednak najbardziej takie budzące zainteresowanie, zapadające w pamięć czytelników, czy też jakby takie gromadzące największe rzesze zwolenników, czytelników książek, to jednak są te książki fantasy, które nie są pozbawione pewnych alegorii do takiego świata tak, rzeczywistego. No, to chociażby tak, Tolkien czy Sapkowski, który zdobył ogromną popularność właśnie dzięki temu.
1: No,
0: Dobrze, to zostawmy. Jeśli tutaj zrecenzujesz kiedyś książkę fantasy, to ja ją przeczytam właśnie dlatego, że napisałaś, że jest dobra. Cóż, to teraz chciałabym porozmawiać z tobą przez chwilkę o odbiorcach twojego bloga, o czytelnikach. Chciałabym spytać cię o coś takiego na początek. Czy kiedy decydowałaś o pisaniu recenzji tych pierwszych albo w jakichś tam kolejnych, czy to być może jakoś się zmieniało, czy miałaś zamiar dotrzeć do jakiejś konkretnej grupy odbiorców, czy no generalnie jakby może nie to, że było ci obojętne, ale nie ustalałaś sobie powiedzmy, nie wiem, takiej kwestii, że kogoś tam chciałabyś zachęcić do czytania takich czy innych książek, albo właśnie tutaj chciałabyś jednak nie do tych świeżych adeptów czytelnictwa, tylko do osób, które już czytają sporo i chciałabyś ewentualnie wejść z odbiorcami swojego bloga w jakieś dyskusje na temat konkretnej pozycji. Jakie były te twoje zamiary względem czytelników bloga?
1: Znaczy, powiem szczerze, że nie miałam jakiegoś takiego szczególnego założenia, jeżeli chodzi o odbiorców. Ja niestety nie za bardzo mam złudzenia co do tego, że nie wiem, jak ktoś nie za bardzo lubi czytać, to nagle coś przeczyta po recenzji mojej. Zresztą myślę, że ktoś taki w ogóle na tą recenzję nie trafi, ani na ten blog. Więc oczywiste jest, że raczej mówi się o ludziach, którzy czytają. Czy oni czytać zaczynają, czy już czytają od jakiegoś czasu, no to już tam nigdy nie miało dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Ja no zawsze sobie myślałam, że w dzisiejszych czasach zalew tą literaturą jest niesamowity i w tym wszystkim jest literatura lepsza i gorsza. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, jakiś nastolatek trafi na mój blog, przeczyta recenzję i przeczyta dzięki temu dobrą książkę zamiast jakiejś byle co, mówiąc delikatnie, no to po prostu to dla mnie to będzie super, ale tak naprawdę jakby nie zakładam jakiejś misji szczególnej tego bloga. Poza tym, żeby po prostu właśnie
0: promować
1: dobre książki. Może w jakiś sposób pomóc komuś w wyborze książki, tak? Bo też tak naprawdę może być tak, że to że mnie się dana książka podobała, ale kiedy, no nie wiem, coś o niej napiszę, przedstawię mniej więcej o czym jest, co mnie się w niej podobało, być może ktoś inny stwierdzi, że to jednak nie dla niego, mimo że uzna recenzję za ciekawą i tak dalej. I tak też może być, tak?
0: Ale to też jest okej, bo ktoś tak, sięgnął po książkę, więc się tam nie spodobała. Tak.
1: Ja też zawsze chętnie czytałam recenzje, teraz już trochę mniej też, no bo nie jestem w takim obiegu w tej chwili, nawet nie jestem aż tak bardzo na czasie z tym, co w tej chwili jest, co wychodzi i tak dalej, no bo nie mam na tyle czasu, żeby wszystko ogarniać. Natomiast recenzje zawsze czytałam i miewałam takich na przykład innych blogerów, co do których wiedziałam, że jak ten napisał dobrze o książce, to ona na pewno jest dobra, czy coś takiego, więc z czasem to też gdzieś tam między sobą sobie tak mniej czy bardziej bezpośrednio te książki możemy polecać. Także no, tak naprawdę to odbiorcami tutaj są wszyscy, którzy lubią czytać i chcą sobie w jakiś sposób pomóc w doborze tych książek, a nie po prostu wchodzą i biorą, nie wiem, no, pierwsze lepsze, co im się gdzieś tam nawinie.
0: Jasne. A chciałam się zapytać o taką kwestię. Kto najczęściej komentował zamieszczane przez ciebie recenzje? Czy to byli zwykli, powiedzmy kolokwialnie, czytacze książek, uczestnicy forów czytelniczych, czy też inni blogerzy książkowi, którzy zaglądali i gdzieś tam dyskutowali w odniesieniu do opublikowanych przez siebie recenzji?
1: W sumie to trudno jest mi powiedzieć, kto najczęściej. No sporo było tych blogerów, którzy komentowali. Nierzadko też wrzucali linki do swoich recenzji, bo to jest też, no też rodzaj jakiejś tam autopromocji w sumie.
0: Jasne.
1: Ale też czasami po prostu, żeby się gdzieś tam wypowiedzieć. Czasami byli to po prostu moi różni znajomi, którzy gdzieś tam śledzili ten blog. Czasami osoby, o których nic kompletnie nie wiem, kto to jest. Także no, na pewno tych blogerów trochę było, bo to też jak my sobie śledzimy wzajemnie te blogi, no to nam się później gdzieś tam wyświetla, że ktoś dodał coś nowego i tak dalej, więc to też siłą rzeczy gdzieś tam mogło powodować, że ci blogerzy częściej tam klikali. No i zresztą no, to są osoby czytające niewątpliwie, tak, te, które też piszą o książkach. A tak poza tym, no to trudno jest już mi tu powiedzieć, kto tam komentował. Ten blog nie miał nigdy jakiejś wielkiej liczby komentarzy. Ja znam blogi takie książkowe, czy znałam, które miały naprawdę dużo lepsze statystyki, dużo więcej się tam na nich działo. Częściowo być może właśnie dlatego, że przyciągały jakimiś takimi jeszcze dodatkowymi rzeczami.
0: Ja myślę, że powód jest też trochę inny. Wydaje mi się, że u ciebie, tak jak mówiłaś, mało jest takich pozycji popularnych, różnego rodzaju czytadeł
1: i
0: tak dalej, więc też przez tą niszowość opisywanych, nie oczywiście nie w odniesieniu do wszystkich pozycji, tak, ale tutaj może to też jakby jest konsekwencją.
1: No na pewno też to odgrywa rolę, także tutaj jakby ja też miałam kiedyś taki moment, kiedy bardzo chciałam, żeby tych osób było więcej, żeby te statystyki były trochę lepsze, ale to gdzieś tam był jakiś krótki czas, no ale potem stwierdziłam, że dobra, skoro mnie pisanie tego bloga sprawia przyjemność, to tak naprawdę ktoś jeszcze z tego skorzysta, to fajnie, a czy tych osób będzie trochę mniej, czy trochę więcej, to też nie ma dla mnie jakiegoś wielkiego w sumie znaczenia.
0: Jasne. A czy przypominasz sobie taką pozycję, której recenzję zamieściłaś na swoim blogu, która wzbudziłaby jakieś szczególne kontrowersje u innych recenzentów albo u czytelników, która byłaby przedmiotem jakiejś szczególnie gorącej dyskusji?
1: Szczerze mówiąc, nie za bardzo sobie przypominam coś takiego. Jakoś, żeby tam jakieś wielkie dyskusje były, nie pamiętam. Powiem szczerze, że nie pamiętam, ale też no, dawno nie czytałam swojego bloga.
0: Yes.
1: Poza jakimś tam ostatnio odświeżaniem sobie trochę pamięci.
0: Jasne. To teraz koniec tutaj podcastu. Chciałabym poświęcić troszeczkę porozmawiać z tobą o twoim odczuciu odnośnie książek, czytelnictwa i ewentualnych planach co do powrotu, do zamieszczania recenzji na blogu. Na początek chciałabym porozmawiać z tobą o twoich faworytach. Tutaj rozmawialiśmy o złodziejce książek. Czy są jeszcze takie inne pozycje, które jakoś tam szczególnie zapadły ci w pamięć, które po prostu są ci bliższe niż inne opisywane przez ciebie i do których wrócisz może jeszcze?
1: No, takich książek jest przynajmniej kilka. Co do niektórych, nie wiem, czy do nich kiedykolwiek wrócę, ale wiem, że one wracają do mnie w jakimś sensie. Taką moją flagową właściwie książką, która jest ze mną od bardzo wielu lat i która, no właśnie, albo ja wracam do niej, albo ona do mnie, to jest Doktor Żywago Borysa Pasternaka. Trochę może tak ludzie się dziwią czasami, jak ja o tym mówię, bo też się ludziom kojarzy z filmem, który taki jest trochę romansidłowy. Natomiast to jest zupełnie, tak naprawdę zupełnie o coś innego w tej książce chodzi i to jest taki klasyk, naprawdę klasyk literatury światowej, bym powiedziała. To jest dla mnie taka książka, którą ja pierwszy raz przeczytałam, mając lat kilkanaście, a potem czytałam ją jeszcze kilka razy. I właściwie przez jej pryzmat sama widzę, jak ja sama się zmieniam, jak zmienia się moje spojrzenie na świat, jak zmienia się moje postrzeganie w ogóle tej książki, moja ocena, nie wiem, tych bohaterów. Za każdym razem coś innego zwraca moją uwagę. Za każdym razem trochę inaczej tą książkę odbieram. No i mam rzeczywiście jakiś taki nieprawdopodobny do niej sentyment, jakieś przywiązanie i też ogromny szacunek do autora po prostu. Więc tutaj rzeczywiście no, to jest taka moja perełka. Zresztą film na podstawie książki również bardzo lubię, tylko że on nie oddaje jakby w pełni tego,
0: sens, tak?
1: O co w tej książce chodzi, bo to jest trochę za poważne i za skomplikowane, tego się wszystkiego nie da wyrazić w filmie, tego jest za dużo. No i film jest amerykański, więc to jakby też książka jest rosyjska, film jest amerykański. Amerykanie pewne rzeczy muszą trochę przyciąć do swoich jakichś możliwości.
0: No, percepcyjnych, tak?
1: Percepcyjnych, no do możliwości zrozumienia pewnych rzeczy, które nam są jednak bliższe, jak rewolucja rosyjska, ta bolszewicka, jak te czasy sowieckie i tak dalej. To są rzeczy, których oni no, na pewno w pewnym zakresie nie są w stanie zrozumieć, nie tak jak my. Także, ale no, nawet jakby w to wszystko mi się wpasowuje ta muzyka z filmu, też Doktor Żywago, Borisa Żara, także no, to jest taki rzeczywiście taka moja książka, która gdzieś tam przez życie ze mną idzie. A po drodze pojawiło się sporo różnych. Ja dzisiaj sobie przeglądałam nawet tą kategorię tych perełek moich i muszę przyznać, że to znaczy to są na pewno te pozycje, które ja tam umieściłam, są na pewno takimi perełkami, aczkolwiek niektóre z nich rzeczywiście gdzieś tam mi tak zapadły w pamięć, że o nich myślę, a o niektórych, jak zobaczyłam te tytuły, to nawet się zdziwiłam, że je tam włożyłam do tego.
0: Znaczy, już widocznie tak miały coś w sobie. Tego.
1: Tak, więc na pewno miały, natomiast no, jednak się okazuje, że wśród tych perełek to są jeszcze takie jakieś bardziej i mniej błyszczące, tak? Powiedzmy, albo większe i mniejsze. Takie, które już naprawdę po prostu gdzieś no, człowieka rozwalają i takie, o których teraz to po prostu pamiętam, że były bardzo dobre, natomiast już jakoś tak aż bardzo, bardzo mi nie tkwią w głowie. No, ja jakoś taką mam chyba słabość do tych może nie tyle do literatury rosyjskiej, co do gdzieś do tych kwestii takich związanych właśnie z tą Rosją sowiecką, ze stalinizmem i z jakimiś takimi rzeczami bardzo niefajnymi. I to się przejawia zarówno w tym, że czytam sporo takiej literatury faktu odnośnie Rosji, przecież Archipelag Gułag i jakieś tam różne inne tego typu rzeczy przeczytałam już dawno temu. No ale taką książką jakby z tej kategorii właśnie jest no tak naprawdę są dwie książki Wasilija Grossmana. To jest Życie i los i Wszystko płynie i tak naprawdę to są takie książki, do których pewnie ja raczej nie wrócę, natomiast, bo one są niezwykle trudne i takie czasami wywracające człowieka na lewą stronę. Ja się śmieję, że to po prostu, że taka książka potrafi człowieka przeczołgać. Niemalże. Natomiast no nie da się ukryć, że są nieprawdopodobne, że są świetnie napisane po mistrzowsku po prostu, że są w tak niesamowity sposób oddają pewne
0: kwestie związane, czasu,
1: tak? Tak, związane z życiem w czasach, których my już przecież nie znamy.
0: Na szczęście
1: jesteśmy im bliżsi niż, niż, nie wiem, ludzie zachodów, bliżsi geograficznie i jakoś tam historycznie i o pewnych rzeczach jeszcze możemy się dowiedzieć od swoich rodzin. Natomiast na szczęście ich nie znamy, ale też warto czasami sobie uświadomić, jakie to właśnie jest szczęście.
0: No tak.
1: Bo nam się dzisiaj bardzo łatwo ocenia różnych ludzi, którzy nie wiem, czy to donosili, czy gdzieś tam się zapisali, a to do partii, a to tu, a to tam, czy coś tam robili. I nam to jest bardzo łatwo mówić jakby w sytuacji, kiedy wiemy, że to już wszystko było, że wszystko się zmieniło, że mamy zupełnie inny świat. Natomiast przecież wcześniej ludzie nie wiedzieli, że to kiedyś upadnie. Oni nie wiedzieli, że to się kiedyś zmieni. Dla nich to była jakaś...
0: Żyli tak, jak żyli według zasad,
1: dla nich to było życie tu i teraz. Mm-hmm. I oni sobie z tym życiem musieli jakoś radzić. Oni też mieli perspektywę tego, że być może przeżyją to swoje życie...
0: całe w tamtym czasach.
1: Tak, i nie realizując pewnych rzeczy, które być może by chcieli. Więc dzisiaj mówić o tym, że ktoś tam się za coś sprzedał, czy że ktoś zrobił źle, bo coś tam zapisał się, nie wiem, do partii, żeby robić karierę naukową. Ja kiedyś byłam dosyć skłonna do takich sądów, dosyć kategorycznych na ten temat, bo mi się wydawało, że ja to bym nigdy w życiu. Bo to charakteryzuje ludzi młodych, że im się wydaje, że wszystko wiedzą i wszystko by świetnie zrobili. Natomiast no właśnie takie książki, jak choćby To życie i los, no bardzo mocno pokazuje, że to nie jest wcale takie proste i że nikt z nas nie chciałby się znaleźć, naprawdę nie chciałby się znaleźć w tamtej sytuacji, że to też były bardzo często jakieś gierki różnych osób, to jakieś podchody, że tak powiem, że to też nie było tak, że to się działo
0: mechanizm systemu, tak? Jakiś, to jest, który tak, ludzi gdzieś bardzo... w te tryby wkręcał i oni właściwie nie mieli tak naprawdę żadnych szans
1: Starczy z taką właśnie. Psychologiczne procesu. Działanie, bardzo przemyślane, także to... I to też myślę, że no, lektura takiej książki też nas wiele uczy, takiej pokory jednak wobec pewnych rzeczy i tego, żeby naprawdę gdzieś tam się próbować powstrzymywać od oceniania. Czasami nawet od oceniania może tych postaw, które się wydają jednoznacznie negatywne, ale czy my możemy mieć pewność, że my byśmy się w danej sytuacji zachowali faktycznie właściwie? Gdybyśmy mieli jakąś określoną sytuację, określone wybory, czasem po prostu no, wybór na zasadzie między dżumą a cholerą, to wszystko nie jest takie proste, a na pewno nie jest proste, kiedy się w tym tkwi. Więc to są rzeczywiście takie... No i to jest ta kategoria książek, które w jakiś sposób poszerzają człowiekowi świadomość, tak?
0: Chciałam cię zapytać o jeszcze jedną rzecz w tej kwestii, jeśli można. Mhm. Mogę, tak? Czy jest pośród tych recenzowanych książek taka, która przyszła do ciebie w porę, która w jakimś momencie twojego życia opowiedziała ci czyjąś historię, albo opowiedziała ci o czymś, co było dla ciebie jakieś inspirujące, albo o czymś, co jakby w porę uprzedziło cię, żebyś nie popełniła, nie wiem, błędów, może nie nawet w kontekście decyzji życiowych, ale gdzieś odwróciła jakieś twoje błędne spojrzenie na rzeczywistość. Taka książka, która w jakiś sposób jest dla ciebie ważna w kontekście, no nie wiem, takiego kontekstu moralnego, czy jakiegoś takiego... odmiennego spojrzenia na życie, wiesz, taka, która trochę cię zmieniła albo pozwoliła ci odkryć jakąś inną wersję siebie samej?
1: A to jest dobre pytanie. To znaczy, tak naprawdę to do mnie dużo książek przychodzi w porę. Ja w ogóle jakoś tak w życiu mam, że dużo, dużo rzeczy do mnie przychodzi jakoś tak w odpowiednim momencie, czy ludzi, czy jakichś sytuacji. I z książkami też trochę tak jest. To pewnie też trochę wynika z tego, że człowiek jednak z jakimś tam nastawieniem no też na pewną kategorię książek trafia w jakiś sposób. Powiem szczerze, że na ten moment jakoś nie potrafię sobie tak konkretnie przypomnieć, chyba że to gdzieś wynika z tych recenzji, bo już też ich
0: Nie. Ja pytam o to w kontekście, bo...
1: Jasne, rozumiem. Na pewno no, tego jest multum i przyznaję, że na ten moment jakiejś takiej jednej konkretnej książki w tym kontekście wskazać nie potrafię, natomiast czasami to w ogóle jest tak, że nawet w książce, która mnie sama w sobie jakoś tam bardzo mocno nie porywa, gdzieś coś znajduje takiego, co się okazuje dla mnie nagle na ten moment jakieś istotne i ważne. No, są takie książki, które po prostu powodują, że człowiek jakoś tak
0: się otrząśnie jakby z tych schematów, w których tkwił, tak, że gdzieś tak. Pewne rezolucje względem siebie podejmuje, że czymś tam pewne sytuacje będzie interpretował inaczej, będzie jakiś bardziej konsekwentny w takim, a nie innym postępowaniu i tak dalej, i tak dalej. Ja mam parę takich książek, które gdzieś na przykład są takimi książkami na złe dni i one nie poprawiają mi humoru, bo ja raczej mam taką naturę, gdzie trudno humor poprawić, jak mam zły, ale które pozwalają mi jakby zrozumieć, czemu tak jest, że powiedzmy człowiek, który jest racjonalny gdzieś tam, lepiej żeby nie stawiał wszystkiego na jedną kartę, bo jak się pomyli, to o wiele trudniej niż człowiekowi nieracjonalnemu będzie mu konsekwencje tej pomyłki zaakceptować, no tak. I tak dalej. No takie tak. Rzeczy, które gdzieś właśnie w książkach przychodzą w porę i to bardzo często właśnie trafią nie w tych jakichś mainstreamowych, które gdzieś tam literatura kobieca mogłaby mnie jako kobietę o emocjach, o związkach, o czymś tam sporo nauczyć, tylko kurczę, czasami jakaś młoda dziewczyna, studentka, czy ktoś napisze książkę, która po prostu jest taka życiowo bardzo inspirująca i naprawdę daje do myślenia.
1: I widzisz, i przypomniałaś mi w tym momencie jedną książkę. To jest książka, która nie była jakoś szczególnie rozpropagowana. Ona ma bodajże tytuł Willa Magdaleny Zimniak. I to jest w zasadzie taki trochę kryminał, może kryminał nie, ale z jakimiś tam nawet elementami lekko paranormalnymi, ale lekko. Z jakimś tam wątkiem kryminalnym. Natomiast ona niesamowicie jakoś tak przejmująco i prawdziwie pokazuje przemoc w rodzinie, ale taką przemoc raczej psychiczną, znaczy fizyczną później też, ale bardziej nawet chodzi o tą taką przemoc psychiczną, o to, jak się czuje na przykład kobieta w związku, gdzie mężczyzna się bawi jej emocjami, świadomie ją rani, niszczy, dołuje. No, trochę przerabiam takie rzeczy, znaczy miałam okazję przerabiać takie rzeczy przez pewien moment na sobie niestety, ale też często przerabiam takie rzeczy nawet w pracy, no, bo to się nie da od tego też uciec, chociaż ja nie jestem psychologiem, to czasem nie da się uniknąć jakichś tam rozmów na ten temat, zwłaszcza z klientkami, czasami też z mężczyznami, to nie jest tak, że to tylko mężczyźni takie rzeczy robią. Ale pamiętam, że ta książka niesamowicie pozwoliła mi się postawić tak trochę na zewnątrz takich rzeczy, które trochę znałam z autopsji i to było takie po prostu, o Boże.
0: No, ale pewnie też oczyszczające i takie...
1: Bardzo, tak, ja nawet pisałam przez jakiś czas sobie z tą autorką tej książki i pytałam ją, skąd ona to wie, bo to wygląda jakby ona twierdziła, że ona nie miała takich doświadczeń, że to po prostu gdzieś tam sobie wyczytała i tak no, z rozmów tam i tak dalej, ale przedstawiła to no, naprawdę niesamowicie, po prostu człowiek czuje to normalnie, czuje się taki zaszczuty, zgnębiony w ogóle, taki po prostu beznadziejny, a jednocześnie stoi z boku i patrzy na to i myśli sobie, Boże, no jak ona może na to pozwalać, nie?
0: No tak, tak.
1: I to jest, no naprawdę dla osób, które gdzieś się z tym stykają, to jest bardzo ciekawa i bardzo pouczająca rzecz, bo można na to spojrzeć z boku. A jednocześnie to nie jest książka w zasadzie o przemocy w rodzinie czy coś takiego. Ona jakby... To jest tylko jeden jakby z jej elementów, aczkolwiek istotnych. No, ale rzeczywiście. Ale ona też pokazuje sposób wyzwolenia się z tego, więc to też jest...
0: Tchnie optymizmem, tak?
1: Tak, zdecydowanie. I to też jest bardzo fajne. Ale rzeczywiście to taka książka, która gdzieś tam no, nie była jakaś szczególnie popularna. Nawet ja nie pamiętam, czy sama autorka czasem się do mnie nie zwróciła z prośbą o recenzję. Także, ale bardzo, bardzo, bardzo mi się to rzeczywiście podobało.
0: Bardzo ci dziękuję, że tutaj w tym aspekcie osobistym też mogłyśmy porozmawiać trochę o twoich książkach, bo chciałabym przybliżyć naszym słuchaczom i prowadzonego przez ciebie vloga i troszeczkę twoją osobowość w tym kontekście czytelniczym, bo myślę, że to, no to też jest ważne, tak? Jeśli ktoś zajmuje się dostępnością, czy tam zajmuje się, nie wiem, jakimiś kwestiami związanymi z komunikacją publiczną, to też starałam się tutaj w tych podcastach o blogach przedstawić no, taki osobisty bardziej stosunek, więc tym bardziej tutaj z książkami. Dlatego dziękuję ci, że tak szczerze zdecydowałaś się na to pytanie odpowiedzieć. Chciałam cię zapytać jeszcze, tak może przewrotnie, może nie, o taki nowy obyczaj związany z książkami, który ja osobiście no, budzi moje mieszane uczucia. Ciekawa jestem, jak ty się do tego odniesiesz. Idzie koniec roku i za chwilę na profilach społecznościowych naszych znajomych zobaczymy listy tytułów przeczytane. Czasami będzie to 20, czasami będzie to 50, czasami 200 książek. I ja jakby generalnie uważam, że świetnie, że ludzie czytają i świetnie, że jakoś tam powiedzmy ze swoimi znajomymi dzielą się radością z czytania książek. Natomiast w momencie, kiedy tym listom samym nie towarzyszy, nie wiem, chociażby jakaś notka dotycząca oceny tej książki, bo już nie mówię, bo nie każdy potrafi pisać recenzję, nie każdy ma na to czas, dysponuje jakimiś odpowiednimi środkami wyrazu i tak dalej. Ale kurczę, jak ktoś publikuje same te listy, we mnie to budzi taki troszeczkę bunt, bo to jest trochę tak, jak ja bym, nie wiem, napisała z danego roku listę ubrań, które przymierzałam, torebek, które oglądałam.
1: To jest zasadnicze pytanie, po co?
0: No więc ja się właśnie też nad tym zastanawiam. Ja się właśnie też nad tym zastanawiam, bo tak naprawdę to, że ktoś pisze, że ile i jakich książek przeczytał, no to ani nie wiemy, czy te książki by polecił swoim znajomym, czy one się jemu podobały, czy się nie podobały. I tak dla mnie to, powiem szczerze, kiedyś napisałam pod taką listą jednej z moich koleżanek, że no, dla mnie to troszeczkę zakrawa na snobizm, a nie na jakieś takie rzeczywiście aspekty czytelnicze, no to ktoś tam się oburzył, że nie, bo tak mało osób czyta, że to dobrze, że ludzie czytają i tak dalej. No tak, tylko co to ma wspólnego z tym?
1: Dobrze,
0: nie? No,
1: tylko, że to ani nikogo do czytania nie zachęca.
0: Nie zachęca, no więc właśnie.
1: Ani,
0: dlatego...
1: no właściwie no... Ja jestem przeciwniczką robienia rzeczy, które są po nic, a przynajmniej, może inaczej, mnie to jakoś tam specjalnie nie raził kogoś, ale po prostu...
0: Mnie też nie, akurat jesteśmy przy temacie książek i recenzowania książek, a jest to zwyczaj ostatnio dość powszechny, więc zdecydowałam się zapytać.
1: No, ja w ogóle nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, ile ja czytam książek, nie wiem, miesięcznie, rocznie, nie mam dla tego pojęcia, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ich nigdy nie liczyłam. Nie prowadziłam żadnych statystyk, żadnych w ogóle tego typu rzeczy i no faktycznie nigdy nie widziałam zupełnie żadnej potrzeby robienia jakichś takich podsumowań, ile to tych książek i tak dalej. Także
0: ja co roku próbuję policzyć i albo ocenić jakieś książki, które czytam. Tylko że ja jakby liczę to sobie dla samej siebie, tylko że ja niestety z lenistwa czy z jakiegoś braku systematyczności, że później przestaję liczyć i dawać te notki, gdzieś tam po prostu w okolicach 40, 50 się gubię i już,
1: no tak,
0: już
1: tak,
0: później tak, nic z tego nie wychodzi. No,
1: ja mam podobnie i też potem nie pamiętam, czy to jeszcze w tym roku, czy już poprzednim, czy tam.
0: Albo co zrobić z tymi, do których się wraca? Liczy się jako...
1: No właśnie. Także jakoś nie widzę zupełnie potrzeby robienia takich rzeczy. Ja jakby też nie mam potrzeby pokazywania światu, że ja czytam. To mi się wydaje, znaczy w ogóle mnie się to czytanie mnie się wydaje jak oddychanie, więc jak o tym się nie mówi, ile się oddechów wzięło w tym roku. Więc no, ja to trochę tak postrzegam. Czasami mam wrażenie, że takie listy przeczytanych to właśnie robią tacy ludzie, którzy uważają, że to jest powód do wielkiej dumy, że coś tam przeczytali.
0: No tak.
1: Ale no nie wiem, może mają jeszcze jakieś swoje inne powody. Mnie się absolutnie nigdy nie chciało zupełnie w to bawić.
0: Ja też myślę, że na przykład ja czasami czytanie książek traktuję jako taką czynność bardzo intymną i o tych książkach, które gdzieś tam
1: tak,
0: jakoś zapadły mi w pamięć, poruszyły mnie szczególnie, piszę jakieś tam na swojej stronie recenzje, tylko że zamieszczam je bardzo rzadko, bo właśnie jest to dzielenie się z mojej strony jakąś tam intymnością w odniesieniu do tych książek i też piszę z braku czasu, może z braku też jakiegoś takiego, no takiego nawyku systematycznego pisania sobie o tych książkach. Piszę tylko o tych, które są dla mnie w jakiś sposób szczególne, więc to też jest. I to są recenzje takie, które pewnie żadnych kanonów takich, które tam wytyczają, jak powinno się to robić, nie spełniają, w sensie kanonów recenzowania książek, ale za to są bardzo osobiste i jakoś tam i to dla mnie ma sens, bo jeśli ktoś z moich znajomych zajrzy na tą moją stronę, no to po prostu będzie wiedział, jakie książki ja bym poleciła i czy oceniam je dobrze, czy źle, bo i, no i takie, które oceniam, no tak, źle też dokładnie. Czasami opisuję, więc tutaj...
1: I to jest też ważne, myślę właśnie, żeby to było takie nacechowane, no... Tym osobistym podejściem, tak, a nie jakieś tam po prostu odhaczenie.
0: Pewnie. Chciałam cię zapytać na koniec o kwestie związane z przyszłością twojego bloga, bo tutaj, tak jak już parokrotnie powiedziałam, liczę i wierzę w to, że wrócisz, że jeszcze jakieś recenzje się pojawią. Wspominałaś o tym, że rozważasz kwestię tego, jaka miałaby być nowa formuła bloga, nowa forma tych recenzji. Jak tutaj ewentualnie te plany na przyszłość miałyby się rysować?
1: No, na razie się trochę zastanawiam, bo miałam przez moment taki pomysł, żeby być może trochę zrezygnować z takiego górnolotnego określenia recenzje i po prostu pisać tak trochę bardziej na luzie. Żeby nie mieć takiego poczucia, że to musi być taka po prostu recenzja dopieszczona, wykończona i zapięta na ostatni guzik, tylko żeby troszeczkę swobodniej pisać o książkach. Ale rozważam jeszcze inną opcję, no po prostu taką, że nie będzie, że to będą nadal recenzje trzymające poziom, powiedzmy, podobny jak te, które są. Tylko, że będą po prostu rzadziej pisane.
0: To też jest jakiś pomysł.
1: Trochę
0: tak?
1: Muszę się zastanowić, co mi się w jakiś sposób bardziej sprawdzi. No bo z kolei jak będą pisane rzadziej, no to wiadomo, że nie będę recenzowała wszystkiego, czy większości tego, co czytam, tylko muszę jakoś też wybierać to, co recenzować. Więc... Myślę ostatnio o tym, jak tego bloga reaktywować. No mam też taki plan, żeby zacząć pisać troszkę, jeszcze wprowadzić jakąś kategorię odnośnie książek dla dzieci, bo przecież teraz to już powoli zaczyna nas interesować temat.
0: Tak.
1: Znaczy temat nas interesuje już od dawna, bo mój syn no, bardzo lubi, jak mu się czyta, tylko no wiadomo, jeszcze dla dziecka tam rocznego, półtora rocznego, to tam się jakoś szczególnie tych książek nie wybiera. Teraz tak naprawdę to ostatnio zaczynam trochę się w to wgryzać i szukać czegoś takiego fajnego. Więc myślę, że to też może być dosyć ciekawe, oczywiście dla określonej kategorii odbiorców, którzy mają dzieci, ale ja sama teraz szukam dobrych źródeł właśnie informacji o książkach takich dla dzieci. Więc to myślę, że też byłoby fajnie coś takiego zawrzeć. Także no, tym co mówiłaś, wiesz, o moim blogu też mi dałaś takiego pozytywnego kopa, że myślę, że rzeczywiście szkoda by było, żeby to, co już tam jest, sobie po prostu tkwiło i żeby nic się tam więcej nie działo, no zwłaszcza, że moje życie trochę jakby to, co takie najbardziej, najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne, no już się chyba raczej przez nie przetoczyło, więc właściwie w tej chwili chyba już powoli jestem w stanie trochę czasu na to wygospodarować. Znowu.
0: Super, to bardzo mnie to cieszy. Raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że zdecydowałaś się opowiedzieć i o swoim blogu, i o swoich książkach, i o tym, co ogólnie myślisz na temat recenzowania, na temat czytania, czytelnictwa. Gratuluję Ci świetnego, po prostu wspaniałego bloga. Doceniam ogrom pracy, który włożyłaś. Naprawdę rozmowa z Tobą dziś o Twoim blogu była dla mnie ogromną przyjemnością i też oczywiście przeglądanie publikowanych tam treści. Bardzo raz jeszcze Ci dziękuję. Państwu przypomnę, że naszym gościem była dzisiaj autorka bloga Moja Biblioteczka, Magdalena Szyszka. Dziękuję Ci, Magdo, raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na mój blog, no, do przekonania się, czy warto, czy nie warto.
0: Zapewniam Państwa, że warto. Ja w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 5 dzień maja 2022 roku, po godzinie 19 kilka minut, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie w Tyflo Radio, spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk, z którym dziś wspólnie będziemy prowadzić tę audycję. Witaj, Pawle. Oj, o, teraz cię słychać.
4: Witaj Michale i witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że tak, że jest wszystko dobrze.
3: Tak, teraz cię słychać zdecydowanie tak. I jesteśmy już połączeni, jesteśmy na antenie. No i cóż, dziś będziemy mówić o programie Luna Presentation. To jest program, który myślę, że docenią przede wszystkim studenci albo ci, którzy już pracują. Tak mi się wydaje, bo chyba w tych dwóch grupach pojęcie takie jak prezentacja, czy studenci, czy uczniowie nawet już teraz dosyć
4: tak,
3: często.
4: W szkole to tak, się szkole naprawdę też może przydać. Też już, no, że się uczymy robić prezentacje, to też pewnie zdarza nam się korzystać. Umówmy się, że szkoły już też coraz bardziej progresywnie gdzieś podchodzą do tego, ale najpewniej uczniowie będą proszeni o to, żeby tworzyć samemu prezentację. W związku z czym, no właśnie, takie narzędzie się też przyda, co zresztą zademonstrujemy.
3: Oczywiście, że tak. I to jest narzędzie, dzięki któremu można zarówno prezentację tworzyć, jak i przeglądać. I ktoś by mógł w tym momencie powiedzieć, no ale hola hola, przecież jest PowerPoint, bo właśnie Luna Presentation pozwala na przeglądanie i tworzenie prezentacji w formacie PPTX, czyli w formacie programu PowerPoint. No tak, jest PowerPoint, ale PowerPoint jest programem bardzo rozbudowanym i szczerze powiedziawszy, do tworzenia takich prezentacji standardowych, to mam wrażenie, że tam jest przerost formy nad treścią. Tam można zrobić naprawdę bardzo dużo. Interfejs tego programu, no przynajmniej z mojej perspektywy, ale ja nie jestem jakimś nagminnym twórcą prezentacji, więc też mogę nie być obiektywny, ale interfejs tego programu jakoś nigdy nie przypadł mi do gustu. Szczególnie, że tam bardzo łatwo można sobie napsuć ten efekt wizualny naszych prezentacji. Gdzieś omyłkowe naciśnięcie jakiegoś klawisza i już jakieś elementy slajdu nam się zaczynają gdzieś przemieszczać. No różne rzeczy się potrafią z tym dziać, więc jakoś nie jestem miłośnikiem PowerPointa. Natomiast Luna Presentation to jest program stworzony niejako z myślą o niewidomych przede wszystkim, prawda?
4: Z myślą o niewidomych i przez osobę niewidomą, bo Nathan Smith, czyli Nathan Tech, który stworzył już wiele aplikacji, o których my mówimy, czy Luna Reddit, Luna for Reddit ostatnio, czy Luna RSS, czy Calliope, czy Words of Wisdom, tą grę, która ostatnio wyszła. Wiele rzeczy tak naprawdę, no jest chłopak teraz, ma płodny bardzo okres i tworzy. No i jedną z takich aplikacji jest właśnie Luna Presentation. Zdaje się, że on sam jest też studentem, czy w jakimś stopniu uznał, że sam również potrzebuje takiego oprogramowania, więc stworzył je pewnie dla siebie w dużej części, ale też przy okazji chciał się podzielić ze światem.
3: I aplikacja jest darmowa.
4: Tak, darmowa we wszystkich funkcjach, jakie posiada.
3: Tak, warto jeszcze na wstępie tej naszej audycji powiedzieć, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli słuchacie nas 5 maja 2022 roku po godzinie 19 i macie jakieś pytania, zainteresował was ten temat, który dziś poruszamy na antenie Tyfloradia, no to możecie do nas zadzwonić lub napisać. Zadzwonić na Zooma, tyflopodcast.net/zoom, a napisać na kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku pod transmisją na żywo. Zachęcamy bardzo serdecznie do tego, żeby to zrobić, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jeżeli może sami korzystacie już z programu Luna Presentation i chcielibyście coś dodać do tego, co Paweł będzie prezentował, to śmiało zapraszamy was do kontaktu. Pawle, no to skąd my właściwie Luna Presentation możemy pobrać?
4: Jak każdy z programów Nathana, z jego strony domowej, Nathan Tech, Nathan Tech, pierwsze H jest samo H, drugie CH, czyli Nathan, T-E-C-H, .net. Tam nawet jest skrót klawiszowy Alt-Shift-S, który przeskakuje od razu do sekcji Software i po nagłówkach znajdziemy najpierw Luna Suite of Applications, czy coś takiego, Suite nawet, a potem jest już Presentations pod nagłówkiem. Klikamy w Read More, klikamy potem w Download, no i są oczywiście dwie wersje, jak zawsze, instalacyjna oraz przenośna, kto co woli.
3: Instalacja nie jest jakaś mocno skomplikowana, właściwie to next, next, next i na samym końcu wybieramy, czy chcemy stworzyć sobie na przykład ikony na pulpicie i to w zasadzie tyle.
4: Znaczy jak każdy instalator Nathana, on jest trochę inny, odbiega od standardowego, bo na początek zadaje pytanie, czy chcemy na pewno zainstalować tak albo nie. To nie jest taki instalator, gdzie od razu wyskakuje next, potem przychodzi czas na licencję, następnie lokalizację, gdzie chcemy na dysku ten program mieć i tam folder menu start standardowo. Potem są skróty i przy skrótach no warto uważać, bo domyślnie są wszystkie zaznaczone, a na przykład wtedy tworzy się skrót do pliku readme na pulpicie.
3: Tak, to prawda.
4: Co jest niestandardowe i jeżeli nie chcemy sobie zaśmiecać pulpitu, no to jest niestety przypadłość programów Nathana, że do readme nie da się dokopać z poziomu programu, nie ma jakiegoś przycisku help albo dokumentacja, cokolwiek, tylko spodziewa się autor, że sobie albo zainstalujemy skrót na pulpicie do readme, albo wygrzebiemy je z program files, po prostu z folderu programu. I to jest wada na pewno tych programów. Nie jest to zbyt przyjazne użytkownikowi, ale to jest coś, do czego można się przyzwyczaić. No i na koniec oczywiście też pozaznaczane są wszystkie pola typu włącz program, otwórz readme, otwórz stronę internetową.
3: Więc tak, dokładnie, więc na starcie nam się pojawić może, jeżeli o to nie zadbamy, to sporo różnych okien, które później będziemy musieli zamykać. Oczywiście ja sobie też zdaję sprawę, z czego to wynika i prawdopodobnie autorowi chodziło o to, żeby no, przede wszystkim wyświetlić ten plik readme, żeby użytkownik na wstępie nie musiał go szukać, tylko od razu sobie mógł go wyświetlić, mógł się zapoznać z jego treścią przed używaniem aplikacji, natomiast no, mógł sobie już naprawdę darować otwieranie swojej strony internetowej, bo w tym momencie po zainstalowaniu dowolnej aplikacji, w tym też Luna Presentation, to po kliknięciu przycisku zakończ dostajemy trzy otwarte okna. Okno z programem, okno z przeglądarką, okno z notatnikiem.
4: No tak, dokładnie. No i to jest, na to wszystko powinny być opcje w menu. Powinna być sekcja pomocy, w której takie rzeczy są. Od tego ona jest, ewentualnie jakiś skrót F1, to jest taka konwencja przyjęta, że pod tym klawiszem otwiera się zazwyczaj pomoc. No, ani jedna, ani druga konwencja nie są w jakimkolwiek z jego programów w sumie spełnione, więc mamy jak mamy. No, ale za to mamy różne inne fajne, użyteczne funkcje.
3: I mamy ciekawą aplikację, o której dziś powiemy. No to co, na dobry początek otwieranie prezentacji, wyświetlanie prezentacji, bo to chyba przede wszystkim będzie część użytkowników robiła, myślę, że dość często.
4: Tak, więc ja może udostępnię swój ekran i zacznę opowiadać, jak to wszystko ma wyglądać. Więc zasadniczo, jeżeli kojarzycie PowerPointa tego w Microsoft Office, no to będziecie wiedzieć, że jak załadujecie tam prezentację, to macie slajdy. I w zależności od tego, jak jest uaktywniony widok, to albo strzałkami, jeżeli to jest widok prezentacji, pokazu slajdów, przechodzicie po tych slajdach, albo jeżeli jest to widok standardowy, to strzałki przesuwają, przynajmniej z NVDA, obiekty, aktualnie podświetlony obiekt o ileś pikseli w danym kierunku i to NVDA przynajmniej oznajmia. Tab przemieszcza się pomiędzy obiektami i chyba F2 można wejść na przykład w pole edycji, żeby przeczytać, sobie ponawigować po tekście. A page up, page down po slajdach. To nie jest złe, ale dla niektórych jest to mylące.
3: Ale tu łatwo coś namieszać.
4: Dokładnie i nie zawsze to jest konsystentne, te widoki się lubią gdzieś przełączyć. Trzeba jakby znać się na tym Office i wiedzieć, co się robi, żeby się w tym nie pomylić. Luno ma do tego inne podejście, bardziej takie otwarte na użytkowników niewidomych typowo. To nie jest program, który się nada do pokazania prezentacji. Na przykład jeżeli stworzyliśmy prezentację i no, chcemy ją zaprezentować, pokazać szerszemu gronu na jakiejś konferencji, na uczelni, gdziekolwiek, to nie jest program do tego. On jest dla nas, żebyśmy sobie mogli po pierwsze taką prezentację przejrzeć albo prezentację, którą no, otrzymaliśmy od kogoś, no a następnie możemy sobie też stworzyć swoją albo zmodyfikować tą. Natomiast już samo przedstawienie prezentacji jednakowoż pozostawiłbym Microsoft PowerPointowi.
3: Pawle, ale właśnie, czy ty, bo o to też miałem pytać, czy ty pytałeś kogoś może, jak właściwie wygląda taka prezentacja wyświetlana w Lunie? Bo może się jednak nada. Czy masz jednak potwierdzoną informację, że nie, że po prostu no, to nie jest atrakcyjne, to nie jest fajne, tego lepiej nie robić.
4: Niestety nie mam tego potwierdzonego, natomiast program przynajmniej z perspektywy czytnika ekranu wydaje się być tak surowy i zawierać tak podstawowe kontrolki, że nie wyobrażam sobie. Przykładowo jak jest zdjęcie, to w menu kontekstowym jest opcja Show Image i dopiero wtedy ten obrazek się gdzieś tam pokazuje na pełny ekran.
3: No ciekawe, co jest widoczne, kiedy mamy to zdjęcie gdzieś tam, czy jest jakaś
4: miniaturka? Muszę potwierdzić. Ale obawiam się, że to jest program bardzo, bardzo tekstowy i to by było spójne z tym, jak do tego podchodzi Nathan.
3: Całkiem możliwe.
4: Tak, tak mi się wydaje. Można to jeszcze sprawdzić, można to potwierdzić.
3: Jeżeli na przykład może jakieś osoby słabowidzące nas słuchają i się zainteresują tą aplikacją, to dadzą nam jakąś informację zwrotną, czy to się do czegoś tak by nadawało, jeżeli chodzi o prezentowanie. Ale tak, bezpiecznie jest na chwilę obecną zalecić, że prezentację ok, można przygotować z użyciem Luny, czemu nie? I będzie ładnie, będzie estetycznie, będzie ok, ale wyświetlać ją publicznie lepiej PowerPointem.
4: Tak, zwłaszcza, że na przykład multimedia, które są zamieszczone w prezentacjach, one nie będą się odtwarzać automatycznie. Ja wiem, że dźwięki wstawione w prezentacjach w PowerPointie tego nie robią, ale chyba filmiki już tak, czy jakieś animacje i inne rzeczy i tutaj to trzeba wszystko ręcznie i trzeba do tego docierać i linki są też w menu kontekstowym, do tego też przejdę, tam jest pewien błąd niestety. Więc wydaje mi się z tego, jak my docieramy do różnych różnej zawartości, że tam to wszystko jest dużo mniej interaktywne niż w przypadku PowerPointa tradycyjnego, więc póki co prezentowałbym dalej w standardowym PowerPointie. No dobrze, to ja włączam dźwięk.
5: Rozpoczęto udostępnianie głosu komputera alert.
4: To też niniejszym...
5: Luna Presentation version 1.2.1. Bynat Luna Presentation. Slides lista.
4: Tu już słyszeliście, że mam otwartą prezentację. Ja się może wycofam jeszcze ekran wyżej.
5: Close, przycisk, wciśnięty. Nef Presentation, przycisk.
4: Po otwarciu Luny mamy dokładnie taki widok, czyli mamy przycisk New Presentation do stworzenia nowej prezentacji.
5: Open Presentation, przycisk.
4: Open Presentation do otwarcia istniejącej.
5: Settings, przycisk.
4: Settings.
5: Exit, przycisk.
4: I exit, czyli wyjście.
5: Nef Presentation.
4: No i to jest od początku to, co mieliśmy.
5: Open Settings.
4: Ja może zajrzę do ustawień, bo ich nie ma wiele.
5: Wciśnięty. Show only summaries, not full text for shapes. Pole wyboru nieoznaczone.
4: Show only summaries, not full text for shapes. Czyli pokaż podsumowanie kształtu.

0: tekst i wtedy w polu edycyjnym zapoznamy się z tekstem tego, co tam jest wpisane. Ja mam to odznaczone, bo wtedy jest od razu tekst odczytywany, co jest dużo bardziej poręczne, zwłaszcza przy takich slajdach tytułowych. Ja nie będę otwierał pola edycji, tylko po to, żeby przeczytać, prawda, jedną linię tekstu. Więc ja sobie to zostawię.
1: Pawle, gdybyś może tak wyciszył Twittera, bo nam tutaj dość.
0: To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo ci dziękuję za uwagę. Zapomniałem o tym, że on tu.
1: Tak,
0: być.
1: A doskonale zdaję sobie sprawę, że ty nawet możesz tego już nie zauważać, że on tam wydaje te dźwięki.
0: Stopione z otoczeniem.
1: Tak, tak, tak. A to jednak dla mniej wprawionych może być irytujące.
0: Okej.
2: Default volume lista 110 z 10.
0: Tu jest domyślna głośność. Głośność oczywiście dla odtwarzanych dźwięków i multimediów.
2: Save, przycisk.
0: No i opcja zapisania.
2: Schofon lysum ma.
0: To tyle.
2: Save, wciśnięty.
0: Mała porada. Escape nie działa. Nie można wychodzić z menu czy z jakichkolwiek widoków Escape'em. Szkoda. Byłoby to intuicyjne.
2: Open presentation, przycisk.
0: Więc otwórzmy może prezentację, którą ja przygotowałem, no, jakichś dobrych 7-6 lat temu na jeden z moich przedmiotów na uczelni właśnie o tym, jak robić prezentację. Znaczy przedmiot ogólnie dotyczył różnych umiejętności komputerowych, takie taka prosta obsługa informatyczna, co jakoś to się tam nazywało. No i w ramach tego mieliśmy przygotować prezentację. Ja ją wtedy oczywiście robiłem w zwykłym PowerPoincie, prosząc osobę widzącą, żeby tam doglądnęła, czy wszystko jest OK.
2: Nef Open Press wciśnięty. Pleaseho osethe presentation to open dialog. Nazwa pliku.
0: No tutaj standardowe, prawda, okienko.
2: Nie ma takiego numeru PPTX 6.
0: Tak, nie ma takiego numeru, tak zatytułowałem prezentację i będę ją teraz otwierał enterem.
2: Luna presentation, slides lista, slide 1.1 z 7.
0: Mamy już pierwszą listę. Na tej liście mamy slajdy, jak słyszeliście, tu jest slajd pierwszy.
2: Slide 2.2 z 7, slide 3.3 z 7.
0: I tak dalej. To są moje slajdy, ja wrócę na ten pierwszy.
2: Slide 1.1 z 7.
0: I tabem przejdę dalej.
2: Elements of slides lista. Tytuł 1. Nie ma takiego numeru 1 z 6.
0: Tu są elementy, które znajdują się na tym slajdzie. Czyli slajd pierwszy składa się z tytułu. Tytuł nie ma takiego numeru.
2: Podtytuł 2. Wynalezienie telefonu to jeden z przełomowych momentów w historii ludzkości. Ułatwiło ono wymianę ważnych informacji, przyspieszyło załatwianie codziennych spraw oraz przyczyniło się do częstszego utrzymywania kontaktów przez rodziny i grupy znajomych mieszkających daleko od siebie. 2 z 6. Podtytuł 2.
0: Taki dałem podtytuł. To jakieś jedno zdanie wprowadzenia. Coś tego typu. Co jeszcze tu mam?
2: Picture 3. Sometimes image, file name, image PNG, alternate text, C. User speech.
0: Tutaj cała jakaś ścieżka do obrazka. Ja się domyślam, że to było zdjęcie jakiegoś telefonu. Teraz już nie pamiętam, ale o ile dobrze pamiętam, wstawiłem to z clipartów, więc to będzie jeden z tych standardowych ofisowskich obrazków. Co ciekawe, przeczytało nam tutaj, że contains image, czyli zawiera obraz, file name image JPG, czy tam PNG, i alternate description, czy tam alternative description, czyli opis alternatywny, który rzeczywiście, jeżeli ktoś wstawi opis alternatywny we właściwościach obrazka w PowerPoincie, on się tu pokaże. Natomiast jak on się nie pokazuje, to tu mamy najróżniejsze rzeczy. Nazwę pliku, ścieżkę do tego pliku. Co ciekawe, w file name zazwyczaj jest image. I tam PNG, JPG i tak dalej. Nie wiem, czy Office wewnętrznie zmienia tę nazwę na taką, czy po prostu Nathan ustalił, autor programu ustalił, że każdy plik będzie się tak nazywał i tylko będzie się odróżniał rozszerzeniem, bo sprawdzałem to na kilku prezentacjach, które mam i zawsze było to image z odpowiednim rozszerzeniem, więc nie wiem czemu tak, no ale tak jest i gdyby tu było wstawione coś opisane w alternatywnym opisie tak jak powinno być, to by zostało to odczytane, no ale nie ma, więc cóż.
2: Picture 2. Sometimes image, file name, image PNG.
0: Tutaj kolejny obrazek.
2: Pole tekstowe 4. 5 z 6. Pole tekstowe 4. Dymek.
0: Nie pamiętam, czemu to pole tekstowe 4 wstawiłem. Czy ono graficznie coś miało reprezentować, czy z jakichś innych przyczyn. Ale ono tu jest.
2: Pole tekstowe 5. Każdego dnia na świecie wykonywane są miliardy połączeń telefonicznych różnej długości, ale mało kto zwraca uwagę na odgłosy towarzyszące procesowi zestawiania rozmów oraz komunikaty wygłaszane przez centralę, a przynajmniej od strony technicznej. 6 z 6. Pole tekstowe 5. Każdego dnia na...
0: I tutaj pole tekstowe, gdzie już zacząłem się rozpisywać, o czym będzie moja prezentacja, dlaczego to jest ważne, co chcę zrobić. No i tak wygląda slajd pierwszy. Ja jeszcze przejrzę tutaj szybko, co tu jeszcze mamy.
2: Add slide, przycisk.
0: Add slide, czyli dodaj slajd. Można wstawić kolejny.
2: Save, przycisk.
0: Mogę

0: Zapisać prezentację.
1: Zlose, przycisk.
0: No lub zamknąć ją.
1: Slides.
0: Kompletnie. Ja może jeszcze zobaczę, co mamy w menu kontekstowym. Na slajdach i na elementach, które mamy tutaj na slajdzie. Więc mamy slajd pierwszy, jesteśmy na tej liście. I menu kontekstowe.
1: Kontekst menu. Add HP A1 z 9.
0: Add shape, tu mogę dodać kształt.
1: Add table A2 z 9.
0: Tutaj mogę dodać tabelę.
1: Add text box A3 z 9.
0: Tu mogę dodać pole tekstowe, takie jakie widzieliśmy przedtem na slajdzie.
1: Add chart A4 z 9.
0: Tu mogę dodać wykres. Mamy kilka typów wykresów. Wykresy słupkowe, wykresy diagramowe, kołowe i tam jeszcze kilka.
1: View slide information V5 z 9.
0: Tu mogę przejrzeć informacje o slajdzie. To są takie właściwości. Wyświetla się okienko z OK. To jest tam taka statystyka, liczba kształtów na slajdzie, czy obiektów. Tak dalej.
1: Rename slide R6 z 9.
0: Mogę zmienić nazwę tego slajdu.
1: Delete slide D7 z 9.
0: Mogę go usunąć.
1: Move slide M8 z 9.
0: Mogę go również przesunąć w górę lub w dół.
1: Audio positioning A9 z 9.
0: I audio positioning to jest ciekawa funkcja, która mi z jakichś przyczyn nie chce działać. Możemy ją sprawdzić za chwilkę. Która ma właśnie nam pomóc w zrozumieniu tego, jak obiekty na naszym slajdzie są poukładane. Jak to osoba widząca widzi. Działa to w sposób następujący. No, słyszymy dźwięki, dwa. Jeden z dźwięków jest usytuowany, znaczy to w zasadzie jeden dźwięk, ale dźwięk jest usytuowany w przestrzeni i ma konkretną wysokość. Przestrzeń określa nam, czy dany obiekt jest po lewej lub po prawej, natomiast wysokość określa, czy slajd jest umieszczony u góry, czy u dołu ekranu. Im wyższy dźwięk, tym wyżej położony jest obiekt na slajdzie.
2: Bo generalnie problem, jaki osoby niewidome mogą mieć z prezentacjami, to mi się tak wydaje, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, a tego doświadczenia nabywa się, podejrzewam, przede wszystkim przez tworzenie różnorakich prezentacji, jest taki, że możemy mieć tendencję do przeładowania tych prezentacji obiektami i informacjami. To znaczy, na jednym slajdzie będziemy chcieli umieścić za wiele, a no zasada generalnie jest taka, że w prezentacjach wstawia się przede wszystkim jakieś kluczowe informacje, ubogaca się je różnymi elementami multimedialnymi, przede wszystkim grafikami, no i na tej podstawie przeprowadza się jakąś prelekcję. To nie jest tak, że, a przynajmniej nie powinno tak być, bo są niektórzy tacy wykładowcy chociażby, albo prelegenci różnego autoramentu, no, co mają taką tendencję po prostu do czytania prezentacji. No ale tego się tak nie powinno robić. Prezentacja jest jakąś taką pomocą, zarówno dla nas, jak i dla osób, które będą ten nasz występ oglądać, żeby mieć na czym, kolokwialnie mówiąc, zawiesić oko, ale to nie powinno być tożsame. To, co mówimy z tym, co jest tak w prezentacji.
0: Inna rzecz jest też taka, że my na przykład tworząc prezentację, no nie mamy kontroli de facto nad tym, jak rzeczy są rozłożone do końca. NVDA w jakimś stopniu nam to zapewnia, no bo fizycznie możemy przesuwać rzeczy po slajdach. Słychać też czasem, czy coś jest zakryte, czy też nie. Ja nawet pamiętam, takie miałem doświadczenie, że chyba nawet tworząc tą prezentację albo jakąś inną, wstawiałem flagi państw z clipartów i odkryłem, że ta flaga musi mieć kształt taki typowo chorągiewki, że jest jakby element, na którym jest zamocowany ten element kolorystyczny,
1: Luna,
0: ten taki kijek czy patyk czy ten sztandar i że rozwija się w kształt takiego kwadratu, prostokątu sama ta flaga. I wiedziałem to dlatego, że z góry na dół po prawej i u góry idąc od prawego rogu troszeczkę w lewo coś tam mi cały czas zasłaniało. No ale nie byłem do końca pewien i zawsze wolałem to pokazać osobie widzącej. No tutaj możemy to usłyszeć w formie audio. Czy możemy? No zobaczmy, bo u mnie to coś nie chce działać i nie mam do końca pojęcia, z czego to wynika.
1: Adps audio Luna pre yo will no her sounds representing positioning of tres hapes on his slide. Tre hate her tre pit tre cl tytuł 1.
0: No właśnie.
2: No właśnie. I to się tu zamyka coś... z jakiegoś powodu.
0: Tak. To była pomoc. Pomoc, która nam tłumaczyła właśnie, że za chwilkę usłyszymy dźwięki i informacje, do których kształtów się to nie tyczą. I że im wyższy dźwięk, tym bardziej u góry. No i potem komunikat jest urwany. Słyszymy tytuł 1, co jest de facto no, pierwszym obiektem na ekranie. na tym slajdzie i powinien tu paść już jakiś dźwięk, a nie pada. Czemu? Nie wiem. Czy to jest jakiś błąd przy moim komputerze, czy też nie. Tobie, Michale, zdaje się, działała ta funkcja?
2: Tak, działała ta funkcja. Niestety nie mam jej jak teraz zaprezentować, bo to wszystko działa na domyślnych kartach Windowsa, a ja nie mam akurat podpiętej do miksera domyślnej karty systemowej i nie mam zresztą też tu pod ręką jakiejś prezentacji, ale rzeczywiście działała. Emitowało to jakąś taką serię dźwięków, natomiast dla mnie, szczerze mówiąc, no jak na pierwsze zetknięcie się z tym, to nie było też wcale takie intuicyjne i takie fajne. Wolałbym, szczerze mówiąc, dostać też chyba jednak jakąś taką tekstową informację, która by odzwierciedlała to, czy coś tam aby na siebie nie nachodzi.
0: Tak, no to jest zrozumiałe i myślę, że autor pewnie też dostaje dużo uwag a propos tego, jak jego funkcje działają, więc możliwe, że jakieś usprawnienia popłyną. Fakt, że program jakiś czas już aktualizacji nie dostawał, ale to nie znaczy, że autor o nim zapomniał. Kwestia jest pewnie priorytetów, teraz tam gdzieś Reddit i gry i inne rzeczy, więc może jeszcze do tego wróci. Tymczasem zobaczmy, jakie opcje mamy, bo już na slajdach to wiemy, ale na obiektach slajdów.
1: Element, pole tekstowe 5, każdego tytułu 1, nie ma takiego numeru.
0: To jest ten tytuł, to jest ten pierwszy obiekt, który był i co my tu mamy?
1: Kontekst menu, delete z HP, D1 z 3.
0: Mogę usunąć ten kształt, czyli ten obiekt.
1: Reposition z HP, R2 z 3.
0: Mogę go przesunąć.
1: Tekst, T3 z 3.
0: I tekst. Wchodząc w tekst.
1: Luna Presentation, z HP Content, pole edycji wielowierszowe, nie ma takiego numeru. Pusta, pusta.
0: Mam tradycyjne pole edycji,
1: Save,
0: w którym mogę nie tylko
1: z HP, nie ma takiego numeru.
0: Zapoznać się z treścią, ale też mogę
1: pusta, nie ma takiego numeru.
0: Ją edytować. Mógłbym na przykład usunąć tutaj wszystko i wtedy bym mógł
1: z losę przycisk
0: pisać coś nowego i zmienić ten tytuł.
1: Wciśnięty, element pod tytuł 2, w picture 3.
0: Co mamy obrazek.
1: Kontekst
0: i
1: menu.
0: Mamy.
1: Delete z HP, D1 z 3. Reposition z HP R2 z 3, z HOF IMAGE S3 z 3.
0: Tu mamy już trochę inaczej, bo nie ma już tekst, więc jest tylko jest obrazek, więc tu mamy opcję pokaż obraz. No i klikamy to.
1: Luna Presentation, z losę przycisk.
0: No i ten obrazek widać prawdopodobnie na ekranie. My to możemy też sprawdzić, co prawda nie aż tak prosto, bo tu mamy tylko przycisk Close, który zamyka ten podgląd, ale jeżeli przywołamy myszkę NVDA,
1: przejdź do fokusu, z losę, przycisk.
0: I przejdziemy do następnego obiektu.
1: Static bitmap grafika.
0: Widzimy, że jest tu obraz. Mógłbym, gdyby to był tekst, nacisnąć Insert R w NVDA i dokonać OCR-u na tym obrazku, więc tu taka porada dla Was, jeżeli dostaniecie jakiś obrazek z tekstem, co może się niestety zdarzyć, to macie możliwość tutaj go poddać procesowi, prawda, OCR i odczytać to, co jest na nim zawarte. No więc ja tu zamknę.
1: Wciśnięty. Element soft. Picture 2. Poletek.
0: I zobaczmy, slide, czy jeszcze znajdziemy coś innego na slajdach.
1: Slide 2 z 7. Element pod tytuł 2. Tytuł 1. Nie ma takiego numeru 1 z 5. Tytuł 1. Pod tytuł 2. Tymczasem operatorzy sieci komórkowej.
0: Jakieś moje przemyślenia.
1: Picture 3. Z picture 2. Pole tekstowe 4. W tej prezentacji chciałbym przedstawić.
0: Tak, to są moje przemyślenia. Tu jakieś obrazki.
1: Picture. Slide 3, 3.
0: Ale na trzecim.
1: Element soft slides lista. O 2 in sort rest MP3. Sonta in audio 1 z 4.
0: A, mamy tutaj jakiś element audio. Mamy też tutaj
1: picture 2, Sonta in Simage,
0: obrazek,
1: tytuł 2, błąd połączenia, a może film akcji, sieć O2 w Czechach 3 z 4,
0: no, tytuł
1: 2,
0: mojego slajdu,
1: symbol zastępczy zawartość,
0: czyli gdzieś dominującym elementem, nawet ponad tytułem, musi być widocznie ten pliczek MP3. No nie dowiemy się niestety, jak on jest rozpozycjonowany w audio, bo z jakichś przyczyn to nie chce działać, ja jeszcze raz spróbuję.
1: Slides list, kon audio posit, luna pre... O2 incorrect MP3.
2: I cisza.
0: No i nic, i cisza.
2: Nie, to coś ewidentnie nie działa.
0: Tak, mamy ten pliczek. No i co możemy zrobić? Menu kontekstowe. Oczywiście jak damy Enter, bo może kogoś kusić, nacisnąć Enter.
1: Kontekst menu.
0: I mamy menu kontekstowe.
1: Delete z HP, D1 z 4. Reposition z HP, R2 z 4. Z HOF IMAGE S3 z 4.
0: Pokaż obrazek, bo widocznie tu jest jakiś obraz też dołączony do tego, albo ikonka odtwarzania dźwięku, ciężko powiedzieć.
1: Play audio P4 z 4.
0: Mamy opcję odtwarzania audio. Naciskam Enter.
1: Luna Present.
3: Volané číslo neexistuje. Pro vyhledání telefonního čísla či jiné informace.
1: Kontakt Play audio.
3: 88.
1: Luna.
0: Tak, tu warto też wspomnieć o tym, że program ma wiele skrótów klawiszowych. Skróty klawiszowe, które tyczą się z jednej strony ogólnego działania programu, tak przykładowo Ctrl A to jest ten przycisk,
1: Add slide, przycisk,
0: który dodaje nowy slajd,
1: element,
0: a Ctrl S
1: Add save, przycisk,
0: to jest zapisz.
1: Add element.
0: I takie same skróty klawiszowe tyczą się również odtwarzania multimediów, bo Alt P, więc nie musimy wchodzić wtedy w menu kontekstowe. To jest pauza i odtwarzanie.
4: The number you have done.
0: Mamy też przewijanie, to jest Alt lewo prawo.
4: Does not exist.
1: For odwan, koniec tabu, odwan, co restem.
0: I mamy też Alt góra dół, który ścisza i zgłaśnia. Więc tych skrótów jest kilka, warto się z nimi zapoznać, one są wszystkie w README. Natomiast my tutaj no możemy tak nie
2: warto o nich pamiętać, omówić, żeby, tak, żeby po prostu było szybciej i podejrzewam, że z czasem, kiedy będziecie używać tej aplikacji regularnie, no to sami będziecie aż po prostu chcieli sobie przyspieszyć pracę, żeby nie wchodzić w menu, nie wyszukiwać kolejnych opcji, tylko po prostu szybko dojść do tego, do czego chcecie.
0: No dobrze. Skoro już przejrzeliśmy pobieżnie prezentację i wiemy już wszystko o niej, to co, możemy stworzyć jakąś albo nową prezentację, albo po prostu do tej, którą teraz mamy, dodamy sobie jakiś slajdzik przykładowy i spróbujemy na niego powrzucać jakieś, prawda, obiekty. I może być fajnie.
2: To może stwórzmy nową prezentację, przy okazji pokażemy, jak tworzy się w ogóle taką prezentację, bo to też nie jest, może nie być oczywiste dla kogoś.
0: Tak. Dobrze, więc jestem na przycisku
1: New Presentation.
0: New Presentation. Naciskam go.
1: Wciśnięty. Set Save Location przycisk.
0: To jest bardzo nietypowe okienko, bo ani nie prosi nas o zapisanie pliku czy o stworzenie go, tylko musimy najpierw wybrać folder, w którym chcemy zapisać prezentację.
1: Wciśnięty. Leaseho osea directory to save your file into dialog. Folder, pole edycji pusta. Widok elementów lista. Nazwa przycisk po 25.
0: No możemy tutaj zapisać, niech będzie.
1: Na fol, wybierz folder, wciśnij Luna Presentation. File name, pole edycji pusta.
0: I tu możemy wpisać tytuł naszej prezentacji. A raczej nazwę pliku. Ja wpiszę Tyflo Podcast. Tutaj wpisujemy.
1: Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Create, przycisk.
0: No i mamy przycisk create.
1: Back przycisk.
0: Jest też back, jakbyśmy chcieli jednak poniechać naszych zamiarów, ale to raczej nie.
1: C. User. Back. Create. Przycisk. Wciśnięty. Slides. Lista. Slide 1.1.1.
0: No i już przykładowo powstał nam tu pierwszy slajd. Na tym slajdzie mamy też od razu wstawione obiekty.
1: Elements of slides. Lista. Title 1. First slide. 1.2.
0: Jest tu tytuł wstawiony, który nosi nazwę first slide, czyli slajd pierwszy. Tu autor stwierdził, że stosownym będzie wstawić już jakieś elementy na start.
1: Subtitle 2. This is a placeholder slide created by Luna Presentations 2.2. Subtitle.
0: No i podtytuł, że to jest przykładowy tytuł, czy raczej miejsce na podtytuł dla prezentacji stworzonej w Luna Presentations. No to wyedytujmy to nasze dzieło.
1: Title 1. Contact text T3. Luna Presentations. First slide. Pusta. First slide.
0: No to może nie nazywajmy tego po angielsku, tylko
1: first slide. Pusta.
0: Polacy nie gęsi też swój język mają. Slide. 1. Enter.
1: Save, przy wciśnięty. Element subtitle title 1. Slide 1.1.2.
0: No okej.
1: Okay. Subtitle 2. This is a placeholder slide created. Context T3.3. Luna presenta. This is a pusta. Pusta. This is pusta.
0: I tutaj też wyedytujemy, wpiszemy. To jest testowa prezentacja.
1: CA.
0: Dla słuchaczy Tyflo Podcastu.
1: Save, wciśnięty. Element subtitle 2. Slides lista, slide 1.1.
0: Jeszcze mi przyszła jedna rzecz do głowy, bo on tak czyta slide 1, slide 2, a mamy taką opcję.
1: Context me, add HP, add table, add text, add hard, A4, wiew slide, rename slide, R6.9.
0: Rename slide i spróbujmy nazwać ten slide jakoś konkretnie.
1: Dialog, please enter tchenef name of tche slide, leave blank to set as default, pole edycji pusta. Pusta.
0: I wpiszmy na przykład wprowadzenie.
1: Ok, przycisk, wcisk, Luna Presentation, Slides, lista, wprowadzenie 1 z 1,
0: No i mamy
2: swoją drogą, mam wrażenie, że w przypadku PowerPointa, tak bardzo wzbogaconego w rozmaite możliwości, ja jeszcze nie widziałem nikogo, kto by nadawał tytuły slajdom. To znaczy na slajdach już jakby te elementy tytułu jak najbardziej wprowadza, ale nazwy poszczególnych slajdów to nie wiem, czy widziałeś jakieś prezentacje, że
0: nie,
2: ktoś...
0: chyba nie.
2: No właśnie.
0: Ale jak my robimy, możemy sobie nawet dla własnej, lepszej organizacji...
2: Oczywiście, że tak. To nam się może przydać.
0: Tak. No więc jesteśmy tu. Tu są te różne...
1: Wprowadzenie dymek.
0: Tak, tu są te różne obiekty, które my mamy. No i wstawmy coś fajnego. Już mamy tytuł, podtytuł. To co możemy wstawić?
1: Kontekst adds HP A1 z 9.
0: Jakiś kształt. I co tu mamy?
1: Luna Presentation. Types of HP. Lista. Triangle 1 z 10. Triangle...
0: Trójkąt.
1: Rectangle 2 z 10.
0: Prostokąt.
1: Pentagon 3 z 10.
0: Pięciokąt zdaje się.
1: Heksagon 4 z 10.
0: Sześciokąt.
1: Heptagon 5 z 10.
0: Siedmio.
1: Octagon 6.
0: Ośmio.
1: Decagon 7 z 10.
0: No tu mamy 9 już kątów.
1: Donut 8 z 10.
0: Donut, czyli jakby taki kształt...
2: Pączka takiego.
0: Pączka?
2: Jakby, tak?
0: Coś takiego chyba.
1: Owal 9 z 10.
0: Owal.
1: Star 10 z 10.
0: Gwiazda. Nie wiem, jak to się teraz wizualnie prezentuje, jaki kształt najlepiej wybrać do prezentacji tekstu i... Nie wiem, znaczy wiem, czym to się różni, jak chodzi o kształty, tylko no nie wiem, kiedy się stosuje, jak jeszcze, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ty, Michale, masz jakieś większe doświadczenia?
2: Nie,
0: albo słyszałeś
2: nie mam,
0: jakichś dobrych praktyk?
2: Ale chyba zazwyczaj to się wstawia prostokąty, bo one są...
1: Triangle, rectangle.
2: Bo one są chyba najbardziej takie wdzięczne do układania ich w slajdzie, że po prostu możesz jakby obok siebie ułożyć, a to tak nawet z geometrii by wynikało. A jak będziesz miał jakieś, na przykład, nie wiem, ilość kąty, no to zawsze zostanie ci... puste miejsce, kiedy je przysuniesz jeden do drugiego. Takie mam wrażenie.
0: Prawdopodobnie tak to jest.
2: Ewentualnie na przykład można by stworzyć, tak wiesz, tak pamiętając, jak wyglądają poszczególne figury, to można by było zrobić na przykład u góry trójkąt, a później prostokąt i kolejne prostokąty, żeby wiesz, że to się jakoś wizualnie wyróżniało, a na przykład i ewentualnie coś jeszcze na samym dole dać, jakiś prostokąt.
0: Mhm. No, w sumie tak. I wtedy się tworzy jakiś taki kształcik fajny nawet tego slajdu. No więc spróbujmy z tym pierwszym prostokątem.
1: Slose, przycisk. Types of HP, lista. Rectangle 2 z 10. Element of slides, lista. Title 1. Slide subtitle 2. To jest rounded rectangle 3. 3 z 3. Round...
0: zaokrąglony prostokąt nawet. To o tym nie wiedzieliśmy wstawiając, że tak to wygląda.
1: Element...
0: No i teraz możemy...
1: Kontekst menu. Delete z HP D1 z 3. Reposition z HP R2 z 3. Tekst T3 z 3.
0: Możemy na przykład wpisać tu jakiś tekst.
1: Luna presenta. Koniec wiersza.
0: Tyflo podcast. To pierwszy polski podcast dla osób
1: i spa.
0: Niewidomych i słabo widzących.
1: Save przy wciśnięty. Element... Subtitle Rounded Rectangle 3. Tyflo podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących 3 z 3.
0: Round. No i mamy. Mamy ten kształt. My możemy go też przesunąć w jakieś inne miejsce, więc zobaczmy, jak to działa.
1: Contact delete reposition z HP R2 z 3.
0: Position.
1: Luna presentation. Left position pole edycji 1.0.
0: Left position, czyli ile od lewej?
1: 1.0 pusta.
0: 1.0 to są centymetry, piksele... Nie wiem, czy ty, Michale, masz świadomość, o jakiej tu jednostce mówimy?
2: Nie mam pojęcia.
1: 1.0. Pusta. Top position pole edycji zaznaczone 1.0.
0: Tak tyle samo od góry.
1: Width pole edycji zaznaczone 1.0.
0: To jest szerokość slajdu.
1: Height pole edycji zaznaczone 2.0. Save przycisk.
0: No i możemy zapisać.
2: Czyli to, tak jakby nawet nie zmiana położenia. Okej, no też poniekąd, ale zmiana rozmiaru jakby
0: tak,
2: trochę.
0: Też.
2: Szkoda, tu mi czegoś takiego brakuje, chyba że to gdzieś jest, że można by te kształty jakby zamieniać względem siebie, że na przykład, no okej, mam tutaj jakiś kształt, ale chciałbym go przesunąć na dół względem tego, który obecnie jest na dole, czyli po prostu zamienić je miejscami. I tu jest taka prosta opcja do tego? Chyba nie.
0: Nie widzę, żeby była. Jest to możliwe przy slajdach, przy czym zaraz to pokażę, jak wstawimy, powiedzmy, minimum jeszcze 2 slajdy, bo tam jest to też dziwnie zrobione, natomiast tu nie widzę takiej opcji.
1: Subtitle, title.
0: Nie, subtitle, to się nie da tak zrobić.
2: A Ctrl X, Ctrl V?
0: Zobaczmy.
1: Subtitle.
0: Nie. Nie. Subkit. Nie da się przekonać. Nie wytnie mi tego.
2: Szkoda.
0: Tak samo delete nie usuwa, co ciekawe. Trzeba wejść w kontekstowe i zrobić delete. No ale, okej. Okay. No i dobra. Wstawiliśmy na przykład taki kształcik. Co jeszcze możemy wstawić?
1: Kont add z HP, a add table, a 2 z 9.
0: Możemy dodać tabelkę. I to jest bardzo fajne akurat. Tabelki są super zrobione, bo możemy zrobić to tak.
1: Dialog. Please enter of many columns your table has pole edycji pusta.
0: Ile chcemy kolumn? No, powiedzmy, że 3.
1: Ok przycisk. Sand plus ok przycisk. Wciś dialog. Please enter of many rows your old like pole edycji pusta.
0: Ile wierszy? 5.
1: Ok przycisk. Wciś grad. Dialog. Ok przycisk.
0: No, pogratulowano nam.
1: Przejdź. My instruct your table has been added.
0: O, brawo. Twoja tabela została dodana.
1: Wciś luna present.
0: No i zobaczmy.
1: Elements of slide subtitle 2 rounded rectangle table 4 sometimes table 4 z 4 table 4 sometimes table dymek.
0: No i tak, wiemy, że tabela 4, w sensie no czwarty obiekt na slajdzie, jest to tabela i zawiera tabelę. No ciężko, żeby zawierała coś innego. No, zobaczmy.
1: Kontekst menu delete z HP day repositions table T3 delete z table T3 z 3.
0: Table to jest tabela i możemy tutaj działać.
1: 1-1 2-1 3-1 2-1, 1-1.
0: I mamy taki widok, w którym jesteśmy. No i jak to w tabeli bywa?
2: I ty za pomocą strzałek się poruszasz.
0: Tak, po kolumnach w prawo.
1: 2-1.
0: Kolumna 2, wiersz 1.
1: 3-1.
0: Kolumna 3, wiersz 1.
1: 1-1.
0: I w dół.
1: 1-2.
0: Kolumna 1, wiersz 2.
1: 2-2.
0: Kolumna 2, wiersz 2.
1: 3-2.
0: Kolumna 3, wiersz 2.
1: 3-3.
0: Tutaj wiersz 3, kolumna 3.
1: 3-4, 3-5.
0: I tak dalej.
1: 2, 1, 1, 1, 1.
0: No i mogę zacząć tu działać. Jak nacisnę Enter na taki. Chociaż zobaczmy jeszcze, czy pod tabulatorem czegoś nie ma.
1: Luna Presentation. Slose przycisk. 1, 1. 1, 1. Slose przycisk ma foku. 1, 1.
0: Nie ma. No czyli możemy.
1: 2, 1, 1.
0: Działać. Co mamy w menu kontekstowym, może jeszcze na tych tabelkach?
1: Kontekst menu. Insert column to herigt i 1 z 6.
0: Wstawmy kolumnę na prawo.
1: Insert column to left i 2 z 6.
0: Wstawmy kolumnę na lewo.
1: Insert row below i 3 z 6.
0: Wstawmy wiersz poniżej.
1: Insert row above i 4 z 6.
0: Wstawmy wiersz powyżej. Fajne opcje w razie, gdyby się okazało, że potrzebujemy jeszcze więcej tych wierszy albo więcej kolumn. Chcemy jakieś tam dane jeszcze uzupełnić. Bardzo fajna rzecz.
1: Delete row d5 z 6.
0: Można usunąć wiersz.
1: Delete column d6 z 6.
0: Można usunąć kolumnę.
1: Insert.
0: No i to w zasadzie tyle. No to spróbujmy.
1: 2-1. 1-1.
0: Spróbujmy ten tabel najpierw podpisać przede wszystkim. Umówmy się, że to będą znaczniki rozdziałów, w którym wpiszemy w pierwszej kolumnie przykładowy znacznik czasu, w drugiej tytuł rozdziału, niech to będzie news z tyflo przeglądu, no a w trzeciej wstawimy osobę, która danego newsa prezentuje. No więc idąc tą logiką, najpierw podpiszmy sobie nasze kolumny.
1: Dialog. Please enter the value of the cell, pole edycji pusta.
0: Wpiszemy tutaj znacznik czasu.
2: Wcisnąłeś Enter, jak rozumiem.
0: Wcisnąłem Enter.
1: Czasu, znacznik, ok przycisk, cancel, please enter, ok przycisk.
0: Okej, okay. Chociaż please Enter też powinien zadziałać.
1: Luna present 2-1-1, znacznik czasu, 2-1.
0: 2-1, tu wpiszemy.
1: Dialog, pusta.
0: News.
1: Luna press 3-2-1, nefs, 3-1.
0: I tu.
1: Dialog.
0: Presenter.
1: Presenter, Luna 2-3-1, presenter, 2-1.
0: No i tu mogę 1, wypełniać.
1: Dialog, please.
0: 00:00:00:00.
1: Spacja. Enter. Luna 1200000022.
0: Tu wpiszemy intro.
1: Dialog.
0: Enter. Intro.
1: Luna 322 intro 32.
0: I tu wpiszemy dialog. Wszyscy, bo każdy z nas w tym intro będzie się udzielał. Się przywita i tak dalej.
1: Luna presenta.
0: No i tak możemy tworzyć sobie te tabele bez końca.
1: 31 presenter 32 wszyscy 33. 3-4, 3-5.
0: Tutaj troszkę szkoda, że nie jest czytana jakby ta zawartość pierwszej kolumny. Nie jest czytana za każdym razem, trochę jak według zasad WCAG.
2: Albo żeby można było to sobie w opcjach zmienić.
0: Tak, bo byłoby fajnie pamiętać, do czego się odnoszą dane, no dane, które mamy tutaj wstawione. No ale okej, okay, mamy taką tabelę.
1: Zlose, przycisk.
0: Zamknijmy.
1: 3, wciśnięty, element. Row table 4. Sometimes table 4 z 4. Table
0: no
1: 4.
0: Wiemy, że to jest tabela. I po prostu tyle. Czy możemy coś jeszcze wstawić?
1: Slides lista.
0: Ano,
1: wprowadzę.
0: Jak najbardziej.
1: Context adds, add table, add text box, a 3 z...
0: Możemy wstawić pole tekstowe.
1: Great, dialog, ok, przycisk.
0: No, Luna press. Pole zostało wstawione.
1: Element of slides, text box 5, 5 z 5.
0: No i tu moglibyśmy.
1: Kontekst tekst T3 z 3.
0: Oczywiście wpisać jakiś tekst, tak jak w przypadku tych Luna kształtów.
1: Slides.
0: No i mamy też. Możemy dodać sobie wykres.
1: Luna presentation, types of hard, lista, bar hard, 1 z 3.
0: Jest kilka, 3 dokładnie, bo mamy wykresy słupkowe.
1: Line hard, 2 z 3.
0: Wykresy liniowe.
1: Scatter hard, 3 z 3.
0: I wykresy rozsiane, które domyślam się, że wyglądają w jakiś mniej regularny sposób. Więc wybierzmy sobie taki standardowy wykres.
1: Line bar hard.
0: Słupkowy.
1: Hard title, pole edycji pusta.
0: Możemy wpisać tu tytuł tego wykresu. No to wpiszmy wykres.
2: Testowy. Na przykład mam pomysł na, tak? Na audycję. Znaczy na tytuł, na to, co można by było wrzucić w wykresie. Dajmy na to, jak robimy audycję o, powiedzmy, prezentację o Tyflo Podcaście, to można by było na przykład zrobić coś takiego. Teraz oczywiście nie podam tego z głowy i z głowy to będą jakieś takie powiedzmy liczby. No, rzeczywiście z głowy, ale na przykład ilość audycji w danym roku.
0: Dobrze. Nazwijmy tak więc wykres. Ilość audycji w roku.
1: X-axis title, pole edycji pusta.
0: Oś X, co tam byś postawił w osi X?
2: Oś X to będą lata.
1: Y-axis title, pole...
0: Liczby audycji.
2: I tu będą tak, liczby audycji.
1: Y. Liczba audycji. Witch, pole edycji zaznaczone 10.
0: Szerokość. Tu znowu mamy te... ciekawe
1: jeden, ze, pust.
0: Wartości, nie wiem, czy są piksele, czy centymetry.
1: Height, pole edycji zaznaczone 10.
0: 10 na 10.
2: 10 na 10.
1: Continue, przycisk. No
2: albo to będzie, albo ilość, a tu może być ilość wartości.
0: Wartości. No okej.
2: Okay. Zobaczymy.
0: No to, dobra, no to continue.
1: Close, continue, wciśnięty. Hard information, lista. Hard title, ilość audycji w roku 1 z 5.
0: I jesteśmy już w środku tego wykresu, czyli tak będzie wyglądało prawdopodobnie, jeżeli wejdziemy w kontekstowe na tym obiekcie i wybierzemy sobie wykres. Informacja jest taka, jaki to jest tytuł.
1: Hard type, Bartz Lustered 2 z 5, hard type.
0: Tutaj jest zagęszczony wykres słupkowy.
1: X-axis title, lata 3 z 5, y-axis title, liczba audycji 4 z 5, y number of series 0,5 z 5.
0: Liczba serii. Nie wiem, czy to nie są właśnie te...
2: To może tak, to tu może będzie to.
0: No dobra, to zobaczmy, co tam możemy zrobić pod tabem.
1: Zero obiektów. Zero obiektów.
0: Tu nic nie ma, ale mamy też...
1: Add series, przycisk.
0: Dodaj serię.
1: Save, przycisk.
0: No i oczywiście zapisz.
1: Close it, hold, save.
0: Zamknij bez zapisywania.
1: Hard in, zero obiektów.
0: No jesteśmy na liście zero obiektów.
2: Czyli tu można wartości. Dodać serię pewnie.
0: Zobaczmy.
1: Kontekst menu, add label A1 z 1.
0: Nie, tu możemy dodać etykietę. Tych etykiet możemy dodać więcej. To są etykiety, nie wiem w sumie czego.
1: Dialog, please enter TNF label or leave blank to go back, pole edycji pusta.
0: To nie wiem, czy tu wpiszemy na przykład rok 2010, pusta. Niech będzie, skoro 10 lat.
1: Luna presentation, hard information, lista, hard title, ilość audycji w roku 1 z 5, x-axis labels, lista, rok 2010, 1 z 1.
0: To są etykiety na osi czasu X. Aha. Na osi, przepraszam, X. Ja wdam enter.
1: Dialog, please enter tchenef category label, pole edycji pusta.
0: I tu możemy robić jeszcze kategorię.
2: O, tu się już robi coś dosyć pusta, zaawansowanego.
0: Pusta. Spróbujmy zrobić kategorię na przykład... audycje o urządzeniach Apple.
1: Apple, Apple. Luna presentation. X-axis labels, lista. Audycje o urządzeniach Apple 1 z 1.
0: Czyli tu się nam
1: audycje
0: zmieniło.
1: O urządzeniach Apple Dymek.
0: Nam się to zmieniło. Bo przedtem nie było etykiety żadnej. A teraz mamy.
1: Add series, przycisk. Save, przycisk. Add X-axis labels, lista. Audycje o... Card title. Card X, Y, X-axis labels, lista.
0: No i co my tu możemy zrobić?
1: Kontek add label A1 z 2. Delete label, aha, add label, delete...
2: Usunąć, tak.
0: A gdy dodamy serię?
1: Wciś dialog. Enter tche name of anef series or leave blank to cancel, pole edycji pusta.
0: I tu jest nowa seria danych. Nie wiem, czy tu chodzi o jakiś rok. Może tu jest rok. Rok 2011.
1: Luna presentation, card information, lista, card title, x-axis labels, lista, audycje, rok 2011, lista, audycje o urządzeniach Apple, 01 z 1.
0: Aha.
1: Add serie. Rok 2. X-axis labels. Lista. Audycje o urządzeniach Apple 1 z 1.
2: Czyli to...
1: Rok 2011. Aha. Audycje o urządzeniach Apple. Zero dym. Kontek edit value A1
0: z 2. Możemy edytować.
2: I tu ustawiamy oś Y.
0: Tak. Wartość.
1: Dialog. Please enter the value of audycję o urządzeniach Apple in series rok 2011. Pole edycji pusta.
0: No właśnie. I tu wpiszemy, że na przykład było ich, nie wiem, 450?
2: Na przykład.
1: Luna Presentation. Rok 2011. Lista. Audycje o urządzeniach Apple. 450.01.1.
0: Nie wiem, czemu jest to 0 tutaj ustawione na końcu.
1: Audycje o urządzeniach.
0: Ale okej.
1: Okay. Kontek edit 2. Deletes edit value E1.
0: Coś Luna. Się na enterze.
1: Dialog. Please enter the value of audycję. Pusta. Pusta. Ok. Sans. Please enter. Error. Dialog.
0: O, Luna. To zresetował, jak ja tak zrobiłem.
1: Dialog. Pusta.
0: To ustawmy też 450. Luna Presentation. No i tu mogę dodać.
1: Series. Przycisk.
0: A, rok. Czyli te labele to będą po prostu rzeczy typy audycji. Akurat na osi, a serie to będą te lata na osi.
2: W konkretnym, tak, w konkretnym tak. Roku, ile tu się...
0: Chyba tak to będzie działać.
2: No jest to już coś takiego, z czym trzeba by się było jakoś gruntowniej zapoznać i mieć,
0: tak.
2: I mieć konkretne przykłady i konkretne dane, na których by sobie te wykresy można było potworzyć, bo podejrzewam, że no, to jest najprostszy wykres, a jeszcze mamy jakieś kolejne wykresy i z nimi może być jeszcze więcej zabawy, ale też jeszcze więcej możliwości.
0: To prawda. Możliwe, że przez to, że te wykresy będą miały inne kształty, to tam będzie to troszkę inaczej wtedy wyglądać. Zwłaszcza jak to są jakieś tam potem rozsiane i tak dalej. A może i autor w przyszłości doda więcej jakichś wykresów. Nie mam też, szczerze mówiąc, pod ręką prezentacji z wstawionym wykresem, żeby móc się zapoznać, więc ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda, jak ktoś wstawi na przykład niewspierany typ wykresu. No może być tak, że po prostu aplikacja sobie z tym no, nie poradzi. Nie możemy też wstawiać, z tego co widziałem, multimediów w tej aplikacji, tworząc swoje własne prezentacje, a to szkoda, bo jakiś obrazek się czasem przyda, czy jakaś ikonka, a już na pewno w naszym przypadku dźwięk, może być jakieś wideo, może być cokolwiek innego. No tu niestety takiej możliwości nie mamy. Mam wrażenie, że ten program był robiony no typowo pod takie zastosowania naukowe, że studiujemy coś w stylu informatyki, jakieś kierunki ścisłe, matematyki, no i w ramach tego się jakoś tam poruszamy i głównie korzystamy z takich danych numerycznych, tabelarycznych, wykresowych.
2: W sumie to wielka szkoda rzeczywiście, że nie da się wstawić żadnej ani grafiki, ani multimediów, szczególnie, że da się je odtwarzać.
0: Tak, to prawda. I myślę, że to jest coś, co powinno zostać gdzieś tam nadrobione i byłoby super. No dobrze, to spróbujemy tu zapisać.
1: Add series, save, przyć, wciśnięty.
0: Zobaczmy, czy to tak wygląda, jak my myślimy.
1: Close with hope, save.
0: Aha.
1: Add series, przycisk, save, wciśnięty.
0: Możliwe, że...
1: Close with, wciśnięty, slides, lista, wprowadzenie jed...
0: Możliwe,
2: chyba
0: że to,
2: dlatego, że tam miało
0: danych,
2: być, tak, 10 tych serii.
1: Elements of slides, text box 5,
0: tak,
1: tablet...
0: Dokładnie, nie, nie zrobił się ten wykres, więc... No, trudno. Może
1: wprowadzenie
0: możemy jeszcze sprawdzić jedną rzecz, jaką jest stworzenie, powiedzmy, dwóch slajdów.
2: Okej.
1: Okay. Wprowadzenie dymek.
0: O, skrót przestał działać, no ale to nie.
1: Element add slide wciśnięty. Types of slide lista. Title slide 1 z 11.
0: A, i teraz skoro już wstawiamy nowy slajd, to mamy tutaj różne typy tych slajdów. Tytułowy.
1: Title and content 2 z 11. Title and...
0: Tytuł i zawartość.
1: Section header 3 z 11. Section...
0: Nagłówek sekcji.
1: Two content 4 z 11.
0: Podwójna zawartość.
1: Comparison 5 z 11.
0: Porównanie.
1: Title only 6 z 11.
0: Tylko tytuł.
1: Blank 7 z 11.
0: Pusty.
1: Content with caption 8 z 11. Content...
0: Zawartość z podpisem.
1: Picture with caption 9
0: obrazek z... Obrazek z podpisem.
1: Title and vertical text 10 z 11.
0: Tytuł i tekst pionowo.
1: Vertical title and text 11 z 11. Vertical...
2: Ale vertical to by wskazywało na to, że da się tu jakoś te multimedia wstawiać.
0: Na to wygląda, no więc zobaczmy.
2: Zaraz zobaczymy.
1: With content with caption blank 7 z 11.
0: Taki pusty slajd, taki po prostu blank, no niedefiniowany na nic.
1: Close, przycisk, types of slide, cont, blank, slides, lista, wprowadzenie 1, slide 2, 2 z 2.
0: Ja go sobie tutaj nazwę.
1: Context menu, add table, add text box, add hard, add hard, wiew slide, rename, delete, move, audio positioning, add z HP, add table, add text, add hard, add wiew slide, informat.
0: Aha, no rename, nie widzę, żebym miał tu więcej opcji.
1: Luna.
0: No to wstawmy.
1: Slide 2, 2 z 2.
0: Jakiś.
1: Zero, add save, przycisk, add, zero, obie, add slide, przycisk.
0: Dodajmy jakiś jeszcze slajd.
1: wciśnięty. Typesowski tle and con section header 3 tw content 4 z 1 com parison 5 z jaki tle only 6 z blank 7 z content with caption 8 z 11.
0: Content with caption. Stawmy taki slajd, zobaczmy co tu się wydarzy.
1: Slides lista. Slide 2 2 slide 3 3 3. Konte adds HP A1 z 9, add table, add text, bo add hard, wiew slide, rename slide, delete slide, move slide, audio posi, adds HP, add table, add text, add hard, add. Lunap, elements of content placeholder, dwkitle, context placeholder 3, 3 z 3, text placeholder 3. Kontekst menu, text, repos, delete text.
0: No wstawiły Lunap, nam się slide, takie same
1: slide 3, 3
0: slajdy. No ale spróbujmy w takim razie. A zobaczmy jeszcze tam, bo chyba image with coś tam.
2: Dokładnie.
1: Element add wciśnięty. Typeso vertical pitle picture with caption 9.
0: Tak.
1: Slides list. Slides.
0: I zobaczmy co tu mogę.
1: Cont adds HP, add table, add text, add heart, wiew sli, renam, delete, move sli, audio positio, adds HP.
0: Może jakiś kształt?
1: Luna pre, rectangle 2 z 10, triangle 1 z recta, pentagon, star 10, triangle, recta, slose, przycisk.
0: Typeso kąt?
1: Penta, red. Elements of slides lista. Pitle 1. 1 z 4. Picture text place rounded text picture placeholder 2. 2 z 4.
0: A, picture... bo tu już został ustawiony picture placeholder i my tu możemy...
1: Contact text T3 z 3. Reposi delete text
0: no nie,
1: T...
0: No możemy...
1: Luna pusta. Pust. Save. Slos. HP content. Pole edycji wielowiersz. Save. Przycisk. Slos. Wciśnięty.
0: Element. No nie, tu jest tylko...
1: Picture pitle 1. Picture plac. Add slide. Przy. Save. Slose. Slides list. Element.
0: Nie ma tutaj.
1: Text
2: mam rounded... dziwne wrażenie... że albo to by trzeba było sprawdzić, ale
0: tak.
2: Być może jest tak, że to jest po prostu tylko do stworzenia sobie jakby takich zaślepek na multimedia, a resztę dokończmy sobie w PowerPoincie, a może albo druga moja hipoteza, którą można by może jakoś zweryfikować, może w tym polu do wprowadzania nazwy tego obiektu czy do tekstu trzeba po prostu wkleić ścieżkę.
0: Być może jest tak jakaś szansa, natomiast...
1: Tekst rounded red.
2: A masz jakieś multimedium takie, które można by było spróbować tam wstawić?
0: No, zobaczmy, może mi się uda.
2: Ciekawe, to jest...
1: Tekst pulpit lista, dokument, widok, data, widok, legal,
0: typ
1: Firefox HTML, legal, menu 1p, menu 2p.
0: O, tu mam jakieś menu,
1: typ element.
0: Jakieś restauracji chyba. I teraz jak to się robi, shift kontekstowy, jak się ścieżkę chce skopiować?
1: Kontekst otwórz o jeden.
2: Chyba nawet Ctrl C wystarczy, bo tam ścieżka będzie...
0: A, tak.
1: Menu.
0: No to skopiujmy i...
1: Luna present, luna pre... Tekst, picture, plat, kontekst, tet, luna pre... Koniec wiersza. Pusta. Koniec wiersza. Pusta. Koniec wiersza.
2: I nie ma.
0: Nie ma.
1: Save, przycisk. Slose, wciśnięty. Element, legal, legal... Menu 2 PNG.
2: O!
0: Skopiowałem. Luna teraz tutaj jestem w...
1: Picture, pitle 1, picture, kontekst, luna, pusta, pusta, pusta.
0: Nie wstawiło się.
2: Nie wstawił.
1: Lot wciśnięty,
0: jest,
1: element,
0: tak,
1: legal, widok, element.
0: W jakimś opcji.
1: Kontekst, menu, otwórz, utwórz, edytuj w apli, edytuj zap, ustaw, edytuj 6, drukuj, udostęp, trans, zmień, obrót, rzuć się, cr, edit, wyś, skoprzeń, skanuj, przeć, skopiuj do Dropbox, przeć, skanuj, filec, aby udostęp, otwórz, udziel do torto i obit, kopiuj, zaawan, kopiuj jako ścieżkę na 30.
2: Ewentualnie legal, w ten sposób.
1: Luna prece, luna pre, picture, pitle 1, picture, kontekst, luna pres, pusta. C. Users hub.
0: No i dobrze.
1: Save. Przycisk. Wciśnięty. Elements of slides list. Picture. Picture. Picture. Kontekst. Text. Reposit. Delete text.
2: Nie. Czyli to jest tylko taka typowa zaślepka.
0: Tak się obawiam. I to szkoda.
2: Szkoda. Tak.
0: Ale dobrze. Skoro już mamy tak to rozwinięte.
1: Slides
0: mamy cztery
1: lista.
0: Slajdy. Spróbujmy te slajdy przesunąć. Powiedzmy slajd czwarty. Chciałbym, żeby slajd stał się slajdem drugim. No i daje kontekstowe.
1: Kontekst men, adds hub, add tag, tech, add hard, wiew slide, information, v5, rename slide, delete slide, move slide, m8
0: slide.
1: Z 9.
0: Naciskam.
1: Dialog, place enter w hich slide, his hold, now become pole edycji, pusta.
0: Wpiszę 2.
1: Pusta. Ok, przycisk.
0: Naciskam OK.
1: Wci, luna presentation, slides lista, slide 4, 4 z 4, slide 4, 4 z 4, slide 3, 3 z 4, slide 2, 2 z 4.
0: Czy my się słyszymy, Michale? Bo coś straciłem.
2: Tak, jak najbardziej.
0: A tak, okej. Okay. Tu mamy slajd drugi. Zobaczmy, czy rzeczywiście slajd czwarty stał się drugim.
1: Elements of slides lista. Pitle 1. 1 z 4. Picture placeholder 2. C. Users HP dot...
0: No, na to wygląda.
1: Text placeholder. Rounded rectangle 4.
0: Bo slajd czwarty slide, w tym momencie.
1: Slide 3, 3. Slide elements of slides lista. Pitle 1. 1 z 3. Content placeholder 2. Text placeholder 3. 3.
0: No, no i to jest... wyglądałoby na to, że rzeczywiście się to pozamieniało. I w tym momencie slajd czwarty stał się drugim, a drugi stał się czwartym. więc się zamieniły miejscami. No i tak, możemy teraz taką prezentację zapisać.
1: Add save, przycisk, wciśnij, jaj, dialog, ok, przycisk.
0: Jej,
1: przejdź do mining presentation saved.
0: Zapisano prezentację, no i teraz
1: Luna presentation
0: saved. Gdybym wszedł do naszego folderu, mogę to zrobić na przykład.
1: Close, przycisk, wciśnięty, nef press, open presentation, wciśnięty.
0: Tutaj powinienem być w tym.
1: Lease ho os, wid 20.
0: Tak, w tym folderze, w którym chciałem być. I o ile pamiętam, nazywało się to Tyflo Podcast.
1: Tyflo. Dat Tyflo Podcast PPTX 7.
0: Naciskam enter.
1: Typ prez... Luna Presentation, Slides Lista, wprowadzenie 1 z 4.
0: No i mamy naszą prezentację.
2: Jest prezentacja.
0: Więc, tak, zapisała się ona w pliku. Oczywiście można kombinować z jakimś przenoszeniem slajdów, z jakichś tych obiektów. To, co pokazywaliśmy, że można je zmieniać rozmiary. I to prawdopodobnie można doprowadzić do stanu takiego, że jest to oglądalne. Natomiast to też wymaga na swój sposób wyobraźni, mam wrażenie.
2: Tak.
0: I chociaż ta funkcja audio ma jakoś pomagać, no to ja się jeszcze nie przekonałem, na ile ona pomaga, ale do przeglądania slajdów, które dostaliście od kogoś, z pewnością jest to przydatne narzędzie.
2: Oczywiście, ja powiem szczerze, że z takiej obserwacji też osób, które nie widzą, a przygotowują prezentację, to że i tak jednak prędzej czy później i na tym ostatnim etapie naszej drogi do przed prelekcją, to i tak zawsze warto, mimo wszystko ze względów bezpieczeństwa, dać do przejrzenia komuś tę prezentację, zwłaszcza jeżeli mamy zamiar tworzyć tam jakieś obiekty graficzne, jeżeli chcemy tam wkleić jakiś obrazek, no... Nie zawsze jesteśmy pewni tego, co wklejamy. Pół biedy z multimediami, tak? Jak to są jakieś tam materiały audio, ale jeżeli to jest materiał wideo, czy jeżeli to jest grafika, no ciężko, żeby samodzielnie rzeczywiście to w 100% przygotować i być pewnym tego, co się pokazuje. Bo oczywiście, jeżeli chcemy za wszelką cenę sami to przygotować, to możemy. No tylko jaki będzie tego efekt... Dla osób, które będą później to oglądały, tu nie mamy niestety w żadnym przypadku 100% pewności.
0: Tak, to prawda. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten program. Nie wiem, czy ty, Michale, może masz jeszcze jakiś pomysł na coś, co mógłbym pokazać. Natomiast no z tego, co ja tu widzę, to jest wszystko, co możemy w tej aplikacji zademonstrować.
2: Myślę, że tak. Myślę, że to już jest wszystko, bo pokazaliśmy, a właściwie ty, Pawle, pokazałeś no w zasadzie większość możliwości. Ja tylko mam nadzieję, i to jeszcze taka uwaga, i to sygnalizował Arek Świętnicki, jak dobrze pamiętam, kiedy dzwonił do jednego z tyfloprzeglądów i mówił o tym, że prezentacje z różnymi nietypowymi kodami znaków, o różnym nietypowym kodowaniu. Tu się lubią nie wyświetlać. On miał na przykład właśnie problem z jakimiś chińskimi prezentacjami. Też słyszałem problemach z prezentacjami pisanymi cyrylicą. No, to są tego typu kłopoty, z którymi rzeczywiście można się w tym przypadku zetknąć. Pozostaje mieć nadzieję, że autor poprawi te rzeczy i będziemy mieli naprawdę bardzo fajne narzędzie do wyświetlania prezentacji i fajne narzędzie do ich tworzenia.
0: Miejmy nadzieję, zobaczmy, kiedy autor znowu podejmie wyzwanie, żeby aplikację usprawnić i coś w niej dodać, bo jest co dodawać, jest co poprawiać, jest co usprawniać.
2: Z drugiej strony takiego tak. PowerPointa Microsoft tworzył ile? Naście, jak nie 10 lat.
0: Oczywiście, tak jest.
2: No, a tutaj jest to prezentacja, jest to aplikacja, która powstała tam, podejrzewam, że w kilka tygodni, ewentualnie miesięcy. I tak potrafi całkiem sporo. No to teraz tylko tak, pozostaje sobie życzyć, żeby było dodawane jak najwięcej. Luna Presentation to jest aplikacja do przeglądania i tworzenia prezentacji programu PowerPoint w formacie PPTX. I dziś te aplikacje prezentował Paweł Masarczyk. Dziękuję ci, Pawle, bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję. Dziękuję, Michale, za zaproszenie.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu kulinarnego. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu przygotowanie zupy neapolitańskiej, która w wykonaniu jest bardzo prosta, dodatkowo jest smaczna i mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Do zupy neapolitańskiej potrzebujemy wywaru, najlepiej na mięsie drobiowym, dlatego że potrzebujemy wywaru o takim bardzo delikatnym i lekkim smaku. Nie może to być jakiś tłusty taki wywar ciężki, na którym będą pływały oka. Więc najlepsze byłyby tam jakieś skrzydła indycze albo skrzydła z kurczaka. Wtedy oczywiście musi być ich troszkę więcej. Albo jakieś małe udko z kurczaka, coś takiego, co po prostu sprawi, że nie będzie ten wywar tylko wywarem przepraszam, takim warzywnym, ale też będzie miał w sobie tą nutkę mięsną, ale także nie będzie jakiś taki bardzo tłusty i ciężki. Oprócz tego oczywiście potrzebujemy, tak jak już tutaj nadmieniłam, warzyw, więc połówka małego selera albo ćwiartka dużego w zupełności wystarczy. Część ta biała pora, ze dwie marchewki, dwie pietruszki, tak mniej więcej. I to wszystko wygotowujemy. Następnie potrzebujemy jeszcze jedną puszkę kukurydzy, dużą. Jeden kubeczek śmietany kremowej 30. 20 dekagramów makaronu, najlepiej jakiegoś drobnego, mogą być kuleczki, gwiazdki, małe muszelki oraz do potarcia ser, może być parmezan, może być jakiś inny ostry ser, taki, który jest twardy do tarcia i dobrze się topi w środku, oraz dwa żółtka. Potrzebujemy też przyprawy, czyli pieprz, sól, bazylię, oregano. I to chyba będzie tyle. To cóż, zacznę od przygotowania wywaru. Gdzieś do takiego garnka, mniej więcej o pojemności 1,5 litra, zalewamy sobie wody, mniej więcej tak do 4/5 jego objętości, żeby oczywiście w trakcie gotowania później ten wywar nam nie kipiał. Teraz należy dokładnie opłukać mięso pod bieżącą wodą. Tego mięsa nie jest tak dużo, więc płukania też nie. Oczywiście trzeba to zrobić starannie. Płuczemy najpierw pod ciepłą, później pod zimną i następnie znowu pod ciepłą wodą. Płucząc naprzemiennie, tak pod wodą pozbywamy się z niego takiego naturalnego zapachu krwi, które po prostu posiada świeże mięso. Nie będziemy mięsa jakoś tam smażyć, więc nie musimy go osuszać ręcznikiem papierowym. Wystarczy tylko z nadmiaru wody tak w rękach i włożyć sobie do garnka. I jak zwykle starannie wyjąć ręce po kontakcie z surowym mięsem. Teraz posolę, dwie łyżeczki soli i rozpocznę gotowanie. Taki wywar z kurczaka gotuje się bardzo szybko. To jest kwestia odrobinę dłużej niż pół godziny, gdzieś około 40 minut i to mięso jest zupełnie miękkie już wtedy i zupełnie wygotowane do wywaru. Teraz w międzyczasie przygotuję sobie warzywa. Najpierw jako najtwardszy i największy kawałek taki w całości będzie trafiał do środka seler. Obieramy z tej wierzchniej warstwy, która jest taka sucha i szorstka. Sprawdzanie selera, czy został dobrze obrany, jest trochę trudniejsze niż w przypadku na przykład marchewki czy pietruszki, ponieważ on często ma takie zagłębienia, więc ja wolę jakby obrać z naddatkiem. Tutaj nie chodzi o ilość tego selera, tylko bardziej o sam smak, więc jeśli obierzemy go trochę za dużo, nic się nie stanie, a przynajmniej nie będziemy wygotowywać go z tą brudną, szorstką skórką. I kiedy czuję, że cała powierzchnia jest już taka wilgotna i jednolita, nie ma żadnych takich suchych ani szorstkich miejsc, wtedy mogę przypuszczać, że z dużym prawdopodobieństwem seller został prawidłowo obrany. Wrzucam go sobie do wywaru. Przykręcę troszkę, żeby wywar nie gotował się aż tak gwałtownie. Kolejna to pietruszka. Tutaj w przypadku pietruszki też i marchwi trzeba się dobrze postarać, żeby obrać je porządnie, dlatego że w dalszej kolejności będą delikatnie starte do zupy. Można sobie zetrzeć i pietruszkę, i marchewkę, można tylko marchewkę, ale jednak, żeby troszkę tego, tych warzyw ugotowanych, potartych w zupie neapolitańskiej się znalazło. Musimy pamiętać zawsze, żeby na koniec odcinać te zdrewniałe części, które są u szerszego końca. Teraz kolejna marchewkę. W marchewce też odcinamy te brzydkie końce. Obiorę jeszcze drugą. Obie marchewki ubrane. Trafią teraz do wywaru. Kolejną rzeczą, jaką będę chciała zrobić, będzie odsączenie kukurydzy na zwykłym takim sitku, znaczy durszlaku, przepraszam. Nie musi być z podstawką, bo niczego gorącego nie będziemy na nim odsączać. I wygarniam sobie tak, żeby nie pozostawały mi ziarenka w puszce. Należy to oczywiście robić ostrożnie, bo łatwo jest się skaleczyć o brzegi. Mogę sobie też w międzyczasie nastawić już wodę na makaron, żeby po prostu mógł się zagotować jednocześnie z zupą. Nie polecam na pewno makaronu typu ryż, bo trudno będzie go później odcedzić. Makaron będę gotowała w wodzie posolonej jedną łyżeczką soli. Sól sobie rozprowadzam i już mogę powolutku zagotowywać sobie wodę na makaron. Kolejną rzeczą, jaką będę chciała zrobić, to w późniejszej części przemiksowanie śmietany razem z dwoma żółtkami, ale zanim to zrobię, obiorę sobie jeszcze pora. Zawsze zdejmuję od wierzchniej strony dwie albo trzy warstwy, w zależności od tego, czy por jest taki bardziej suchy z wierzchu, czy mniej suchy. I oczywiście odkrawam ten pędzelek, który jest na końcu, i mniej więcej taki kawałek około 15-20 cm wrzucę do wywaru, tak aby nadał takiego specyficznego smaku. Wywar będzie się teraz gotował, a ja sobie tutaj troszkę uprzątnę, żeby móc przejść do kolejnych etapów. Tak jak mówiłam, potrzebujemy do zupy neapolitańskiej 20 dekagramów makaronu. Już je sobie odważę, dlatego że za chwilę będę mogła wsypać makaron do zagotowania.
7: 205 gram.
6: Myślę, że tyle to będzie akurat. Teraz wymiksuję sobie żółtka oraz śmietanę 30 z kremową razem. Ale zanim to zrobię, jeszcze zetrę sobie ser. Gdzieś około 10-15 dekagramów. Akurat po to, żeby nadać zupie takiej bardziej kremowej konsystencji. Tarka i na dużych oczkach potrę sobie ser. Oczywiście można zrobić sobie z parmezanem, można sobie też ten parmezan kupić już taki potarty w paczce. Ja korzystam ze zwykłego morskiego sera, ponieważ jest on taki słony i ostry dosyć w smaku, a dodatkowo jest wystarczająco twardy, żeby po przechowywaniu w lodówce wyjąć go i bez większych problemów zetrzeć sprawnie. Tutaj oczywiście ta ilość sera, jeśli chcemy dodać więcej, spokojnie można. gdzieś tak do 20 dekagramów. Ja tutaj akurat mam taki kawałek, nawet jeśli jakieś tam grubsze kawałki nam trafią w trakcie tarcia, oderwą się od tego kawałka, to nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że ser po prostu w zupie będziemy zupełnie rozpuszczać. Ser potarty, mogę już tutaj wrzucać makaron, ponieważ słyszę, że gotuje się na niego woda. Mieszam makaron sobie w wodzie, żeby nie przywarł do dna, tylko jednakowo się gotował przez cały czas. I za jakieś 5 minut sprawdzę, czy już jest miękki. Nawet jeśli nie będzie taki super miękki, to można i tak odcedzić go i w...

więc biorę sobie jakieś dodatkowe naczynie, nad którym będę oddzielała tą stronę. Jak już parokrotnie mówiłam o tym, jest prościej, ponieważ nawet jeśli odrobina białka przedostanie się razem z żółtkiem, nie stanowi to problemu. Problem jest większy, kiedy mamy zamiar utrzeć białka na sztywną pianę i odrobina żółtka przedostanie się do środka. Otwieram sobie jajko na dwie połówki i z jednej do drugiej przelewam. Przekładam żółtko, wylewając białko do naczynia, które wcześniej przygotowałam sobie. Przerzucam żółtko do garnka, w którym będę miksować obydwa ze śmietaną. Teraz sprawdzę, czy zagotował się makaron już na tyle, żeby można go było podcedzić. Zabieram sobie na łyżkę, przenoszę tych parę ziaren na sitko, odsączam z wody. Makaron jest zupełnie miękki, więc mogę go już wyłączyć i w zupełności obcedzić. Powoli i ostrożnie, pamiętając o tym, że odchylam od siebie garnek najdalej, jak to jest możliwe, żeby nie poparzyć sobie twarzy parą i też, żeby garnek nie wyśliznął mi się w trakcie obcedzania, opieram go po prostu o krawędź z lewu i przechylam, żeby nie cofnął mi się do tyłu i żeby wrząca woda nie odlała mi nóg. Wiadomo, że oparzenia taką gorącą wodą albo parą są bardzo bolesne i bardzo nieprzyjemne. Teraz przeleję makaron chłodną wodą. Tylko muszę ją sobie przefiltrować, żeby stracił taki mączysty smak. W tym czasie, jak będzie mi się filtrowała woda, przełożę do garnka do miksowania śmietankę. To jest taka zwykła 30% kremówka, która jest słodka, nadaje się też do ubijania, ale tutaj akurat skorzystam z niej do zupy. Mogę sobie delikatnie przemieszać i przelać ją do jajek. Po przelaniu makaronu zaraz zimną wodą przystąpię do miksowania. Miksuje się króciutko. Tutaj chodzi tylko o to, żeby dobrze wymieszać ze sobą oba składniki. Teraz przeleję jeszcze tylko wspomniany wcześniej makaron. Można sobie delikatnie przebrać rękami. I ten makaron zostawiam sobie do obcieknięcia z wody. A przystąpię teraz do wymiksowania żółtek ze śmietaną. Dobrze, żeby garnek był z dosyć wysokimi krawędziami oraz żeby miksować na wolnych obrotach, dlatego że po prostu to jest zupełna ciecz i po prostu będzie nam pryskać na prawo i lewo. Nie robię tego w misce, ponieważ miski są zbyt szerokie i mają na ogół zbyt niskie brzegi. Gdzieś jakieś 2-3 minutki miksowania to tak akurat. Teraz powoli wyjmę jarzynę z zupy i mięso też. Przy czym pamiętać muszę o tym, że zarówno marchew, jak i pietruszka pozostaną do przetarcia. Po włożeniu pora gotujemy jakieś 15 minut, dlatego że nie powinien on się nam w zupie rozpaść. Powinien on jej nadać tylko i wyłącznie swój smak. Ja sobie warzywa na razie odstawię do ostygnięcia. Zahartuję lekko miks żółtek z śmietaną, wlewając do nich łyżką gorący wywar i delikatnie mieszając. Stawiam sobie zaraz obok garnka z wywarem ten garnek z miksem jajeczno-śmietankowym i wlewam po łyżce ten gotujący się wywar, tak żeby delikatnie oswajać śmietanę z gorącą zupą, żeby jej powlanić.

0: ważyć, żeby ta różnica temperatur nie była takim szokiem. Wlewam w ten sposób 3, około 4 łyżeczki. Nie stanowi problemu fakt, że nabieram tą samą łyżką, dlatego że po prostu cała ta mikstura zaraz trafi do garnka. Przelewam całość. Śmietanę zmieszaną z żółtkami do zupy i delikatnie mieszam. Kolejnym, co teraz trafi do zupy, będzie wymieszana kukurydza razem z serem. Delikatnie przesypuję z miski też tak, żeby w miarę możliwości jak najmniej tej gorącej zupy pryskało mi w górę. Ser wymieszany z kukurydzą też nie będzie się sklejał w takie bryłki. Od tej jej wilgoci będzie od siebie odchodził i po wrzuceniu tego do zupy należy czym prędzej całość wymieszać. Sprawdzamy łyżką po całym dnie w trakcie mieszania, czy gdzieś nie zrobiły się nam takie serowe kule. Jeśli tak, no to wbijamy w nie łyżkę i staramy się rozmieszać takimi wąskimi, kolistymi ruchami. Ale tak jak mówię, przez to, że ser będąc w misce razem z kukurydzą jakby przeszedł tą jej wilgocią, nie powinno się tak dziać. Pozwalamy się tej części zagotować. Możemy jeszcze dołożyć makaron. Też delikatnie łyżką, nie wrzucając całości. Stopniowo można sobie rozmieszać. Mieszamy delikatnie. I za chwilę można na chwilę wyłączyć całość zupy. I ostatnie rzeczy, które będziemy do niej dodawać, to oczywiście otarta pietruszka oraz marchew i przyprawy. Na grubych oczkach ścieram sobie marchewkę. Marchewka nie powinna być twarda, ale też nie powinna być rozgotowana, bo po jej starciu powinniśmy mieć po prostu takie grube wiórki, w żadnym wypadku maś. Ale powinna być oczywiście też na tyle miękka, żeby bez najmniejszych problemów można było ją potrzeć. Warzywa również zostały już potarte, więc trafią do zupy. Całą zawartość można sobie wymieszać. Co oczywiste, z każdym składnikiem nasza zupa staje się coraz bardziej gęsta. Przyprawy na koniec. Można sobie dodać czarny pieprz, można dodać biały. Ja sobie dodam biały, ponieważ zupa neapolitańska jest zupą o bardzo delikatnym smaku. Mi akurat lepiej pasuje do niej pieprz biały, ale rozumiem, że komuś mogłaby się wydawać zbyt mdła. I tutaj rzeczywiście myślę, że pieprz czarny będzie lepszym rozwiązaniem. Jak już mówiłam o tym w innych przygotowywanych przeze mnie podcastach. Torebki z przyprawami oznaczam sobie tak, że ich górną część wkładam do tabliczki i po prostu opisuję brailem. Zanim napis się zatrze, torebka się po prostu zużyje, więc mam możliwość przygotowania sobie nowej. No a jeśli zatrze się przed użyciem zawartości, to drukuję sobie braille w innym miejscu, też na tabliczce. Oprócz białego pieprzu dodaję jeszcze bazylię, gdzieś dwie szczypty i dwie szczypty oregano. I wystarczy na koniec zupę zamieszać, oczywiście przygotować ją raz jeszcze przed podaniem już. Mam nadzieję, że przygotowanie tej zupy nie przysporzy Państwu jakichś szczególnych problemów. Myślę, że warto spróbować, bo jest to, jak widać, zupa, którą można szybko przygotować. Wszystkie produkty są dostępne, można ją przygotować bez jakichś większych trudności. I myślę, że jest też oryginalna, dosyć ciekawa w swoim smaku. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania zupy. Tak więc po pierwsze skrzydło indycze albo 2-3 skrzydełka z kurczaka. Poza tym ćwiartkę dużego selera albo połówkę małego. Jeden por, białą część, dwie marchewki, jedną albo dwie pietruszki, to już nie ma aż takiego znaczenia. Poza tym, jeśli chodzi o przyprawy, to sól, pieprz, bazylię i oregano do przyprawienia, a pozostałe składniki to gdzieś 20 dekagramów makaronu, takiego drobnego, ale niezbyt drobnego, nie ryżu, o kształcie ryżu. Jeden kubeczek małej śmietany kremówki, dużą kukurydzę konserwową oraz ser do potarcia. Mam nadzieję, że o niczym nie... A, przepraszam, jeszcze dwa żółtka do rozmieszania ze śmietaną. Mam nadzieję teraz, że o niczym nie zapomniałam. I to wszystko. Życzę Państwu przede wszystkim smacznej zupy. Poza tym powodzenia w trakcie przygotowywania zarówno zupy neapolitańskiej, jak i innych proponowanych przeze mnie przepisów. Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach albo do kontaktu ze mną przez Skype. Mój nick to Luftilka. I cóż, za dzisiejszy podcast dziękuję już bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych. Kłaniam się. Ala Witek. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam Państwa i zapraszam na kolejną audycję poświęconą aplikacji notatnika Braille Sense wersji 6. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Kolejną jakby grupą aplikacji w notatniku są media. I tutaj ja może na początku otworzę Państwu, przywołam ekran główny.
3: Menedżer plików, nawias otwierający, F, nawias zamykający.
2: Wciskam literę M.
3: Media player, nawias otwierający, znaczy, M, tak, nawias zamykający.
2: Jak pamiętam z poprzednich opcji, to tam była sekcja media pod M, ale jak również myślę, że pamiętamy, kiedy się wywoła odpowiednim skrótem odpowiednią grupę aplikacji, że tak wyrażę, to wtedy pierwsza opcja, która jest na jej liście, się już podświetla. I pierwszą jest media player, od którego zaczniemy, ale jeszcze zobaczymy, co jest dalej.
3: Radio FM, nawias otwierający, R, nawias zamykający.
2: Jest jeszcze radio FM.
3: Podcasty, nawias otwierający.
2: Są
3: e,
2: jeszcze
3: nawias zamykający.
2: Podcasty.
3: Radio internetowe, nawias
2: radio
3: otwierający.
2: Internetowe.
3: Nawias zamykający. Nagrywanie, nawias otwierający. V, nawias zamykający.
2: Oraz opcja nagrywanie, proszę Państwa. Opcja nagrywanie, producent uznał, nie wiem, czy to było już w tej wersji, czy jeszcze w Polarisie, bo Polarisa, jak Państwu mówiłem, nie widziałem. Producent postanowił wyodrębnić tę opcję jakby i być widoczną jako osobną aplikację. Kiedyś to było tak, że to nagrywanie było w Media Playerze i tam się po prostu robiło ustawienia nagrywania i tam ono po prostu było, proszę Państwa, a tutaj nie. Tutaj Media Player jest skoncentrowany głównie na odtwarzaniu, a aplikacja nagrywanie dodatkowa, no jakby taki no rejestrator audio odrębny. No to wchodzimy, to będzie Media Player.
3: Nagrywanie, nawias otwierający, nagrywanie,
2: a, i teraz jeszcze
3: nawias
2: jedna.
3: Otwierający,
2: i tutaj jest
3: V,
2: tak, że
3: nawias zamykający.
2: Nie chodzi to w kółko, trzeba spacja L,
3: Media Player, nawias
2: żeby wejść
3: otwierający,
2: na początek.
3: M, nawias
2: jednak
3: zamy-
2: jeszcze zanim ja to otworzę, to może kilka takich słów ogólnych. Media Player obsługuje następujące formaty plików: AC3, ASF, ASX, M3U, MP2, MP3, MP4, MPA, MPG, OGG, PLS, WAVE, WAX, VAX, WMA, FLAC, MIDI. Jak Państwo zauważyli, są tutaj też formaty filmowe, tak jak na przykład chociażby WMV. I ja tutaj nie wiem, jak jest z obrazem, z wyświetlaniem obrazu tego. Chyba można, jeżeli się podłączy przez Wi-Fi zewnętrzny monitor, to co do niektórych oglądać obraz można. Natomiast z tego, co pamiętam, jak było to w Braille-sensach starych, w Braille-sensie Classic, Braille-sensie Plus, to producent podkreślał, że oglądanie obrazu jest niemożliwe. Tutaj nie wiem, jak jest, nie pamiętam, to już odsyłam to do zgłębienia dla Państwa, jeśli kogoś z Państwa będzie to interesowało. Oprócz tego, że Media Player, jak i kilka innych aplikacji, o których powiem, i będzie to m.in. odtwarzacz Daisy, Radio FM, ale także Media Player, obsługuje się zarówno za pośrednictwem klawiatury brajlowskiej, właśnie klawiatury BrailleSense'a, jak i za pośrednictwem przycisków audio znajdujących się na przednim panelu urządzenia. I teraz, ponieważ domyślam się, że Państwo będą chcieli używać tego programu do słuchania czegoś w tle, chociażby na przykład podczas edycji długich tekstów na linijce brajlowskiej, i mimo iż program ten analogicznie do innych ma swoje menu i całą obsługę z klawiatury brajlowskiej, o której powiem, to żeby nie zaburzać sobie komfortu pracy, myślę, że warto zapoznać się z konfiguracją i obsługą również tych przednich przycisków, tak zwanych przycisków multimedialnych, gdyż w niektórych sytuacjach pracę mogą usprawnić. Tak więc tak to, proszę Państwa, wygląda. No, być może i są wśród nas tacy, którzy w ogóle będą chcieli używać tego jako stacjonarnego odtwarzacza audio, no bo przecież jest wyjście słuchawkowe, które może posłużyć jako liniowe. Można sobie przecież połączyć BrailleSense'a z jakąś wieżą, z jakimiś głośnikami sensownymi i normalnie słuchać muzyki, czy nawet przecież z głośnikami Bluetooth, a w dzisiejszych czasach głośniki Bluetooth są przecież bardzo przyzwoite w całkiem atrakcyjnych cenach. I jest ich naprawdę do wyboru, do koloru. Aby uruchomić Media Playera, należy, tak jak wcześniej wspominałem, odnaleźć go w menu Media i nacisnąć na nim Enter. Można też po prostu wcisnąć dwa razy literę M. Można też posłużyć się skrótem, czyli z dowolnego miejsca w urządzeniu można nacisnąć jednocześnie F1 plus M razem. I również będzie to, tak to się otworzy. I teraz jeszcze kilka słów o przyciskach audio. Na przednim panelu urządzenia znajduje się rząd pięciu przycisków. Można ich używać do sterowania odtwarzaniem audio. Pięć powyższych przycisków to, zaczynając od lewej, poprzedni utwór, później nagraj, później stop, później odtwórz, wstrzymaj i następny utwór. Przycisków tych można używać do łatwego sterowania odtwarzaniem multimediów, odtwarzaniem zawartości Daisy, o czym jeszcze później powiem przy aplikacji książki, o której później, lub innych aplikacji, takich jak na przykład radio internetowe. I przyciski te działają w zależności od położenia przełącznika znajdującego się po lewej stronie przycisków multimedialnych. Przełącznik przełącza powyższe 5 przycisków w 3 różne tryby. Jest więc trójpozycyjny i od lewej strony jest odpowiednio tryb aplikacji, po środku tryb Daisy i najbardziej w prawo jest tryb media. Przełączę ten przełącznik, aby Państwu pokazać. Teraz jest on maksymalnie na prawej pozycji. Przełączę na środek.
3: Tryb Daisy.
2: Tryb Daisy przeczytał. No, trzeba go delikatnie przełączać, bo chodzi dosyć lekko. Ja nawet teraz za mocno go przełączyłem, mimo mało włos, nie zrobiłem go maksymalnie na lewo. Teraz jestem na środku, teraz w lewo.
3: Tryb aplikacji, nowy akapit.
2: Środek.
3: Tryb Daisy, nowy akapit.
2: Znaczy nowy akapit, bo on tutaj stoi w nowym akapicie akurat w dokumencie. Na prawo maksymalnie.
3: Tryb media, nowy akapit.
2: I tak zostawiamy. Przesuwamy więc ten przełącznik w tryb mediów, czyli w pozycję najbardziej na prawo. Jeżeli przycisk odtwórz, wstrzymaj naciśniemy w czasie pracy z programem innym niż Media Player, to BrailleSense odtworzy plik z listy odtwarzania, oczywiście o ile na liście odtwarzania wcześniej coś sobie utworzyliśmy, bo jeżeli nie będzie na niej żadnego pliku, to usłyszymy komunikat brak plików na liście odtwarzania.
3: Odtwarzanie.
2: No tu akurat pauza. Mam coś i ten utwór nie jest w dodatku na licencji Creative Commons, więc muszę go zamknąć. Nacisnąłem, więc nie. Pozostałe przyciski, to jest poprzedni, stop i następny, są dostępne po rozpoczęciu odtwarzania. I tak jak już mówiłem, ponieważ BrailleSense potrafi wykonywać wiele zadań, inicjowanie odtwarzania dźwięku za pomocą przycisku odtwórz, wstrzymaj nie powoduje zamknięcia innego programu, który był uruchomiony. Aby powrócić do poprzedniej pozycji, należy nacisnąć F2 i F3 razem, aby przełączać się między uruchomionymi programami, aż dotrzemy do poprzedniej lokalizacji. Teraz ja mam tutaj otwarty notatnik, nacisnę.
3: Otwarzanie. Pauza.
2: Okay, ja wyczerpiąc, ale muszę to zapauzować, jakby nie było.
3: Nazwa zadania.
2: Wcisnąłem F2, F3 razem.
3: Do audycji o Braille Sense 2.txt 3361 element. Jest. Nazwa zadania. Dwukropek. Notatnik.
2: F2, F3 przełączam się pomiędzy zadaniami. Pierwsze było menedżer plików, drugi był notatnik.
3: Nazwa zadania. Dwukropek. Media player.
2: Media player.
3: Tytuł.
2: Jeszcze raz
3: dwukropek,
2: F2, F3.
3: Nazwa zadania. Dwukropek. Menedżer plików. Nazwa do audycji o Braille Sense 2.
2: I już jestem w swoich notatkach.
3: TXT 3361 element listy.
2: Jeśli po naciśnięciu przycisku otwórz, wstrzymaj, na liście odtwarzania znajduje się więcej niż jeden plik, Braille Sense otworzy wszystkie pliki na liście jeden po drugim. Jeśli naciśniemy przycisk otwórz, wstrzymaj podczas odtwarzania, powtórnie odtwarzanie dźwięku zostanie wstrzymane. Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie nacisnąć przycisk. Jeśli naciśniemy przycisk następny, odtworzony zostanie kolejny plik z playlisty, a naciśnięcie przycisku poprzedni spowoduje odtworzenie poprzedniego pliku. I to jest, proszę Państwa, bardzo podobnie, właściwie tak samo jak w klasycznym każdym odtwarzaczu. Jeżeli odtwarzamy pliki MP3 gdzieś, jeżeli mamy jakiś odtwarzacz CD, cokolwiek takiego, z tym, że jest pewna różnica, jeśli chodzi o cofanie. Najczęściej jest tak, że w różnych stacjonarnych odtwarzaczach, czy to odtwarzaczach przenośnych MP3, czy stacjonarnych odtwarzaczach CD, czy w ogóle jakikolwiek, jest tak, że żeby cofnąć się do poprzedniego pliku, musimy dwa razy, raz za razem wcisnąć przycisk wstecz, poprzedni utwór. Jeżeli wciśniemy tylko raz, zostanie odtworzony od początku bieżący, a tu nie. Tu jest tak, że naciśnie się raz wstecz i od razu jest utwór poprzedni. Jeśli naciśniemy przycisk następny podczas odtwarzania ostatniego pliku z listy lub przycisku poprzedni podczas odtwarzania pierwszego pliku na liście, nie będzie to miało wpływu, ponieważ nie ma pliku do nawigacji. Jedynie co będzie, to będzie plunkanie. Uwaga. To jest pierwszy. Ale ja tutaj, proszę Państwa, nacisnąłem i nawet nie miałem informacji, jak już przez menedżer zadań się przedostałem z powrotem do notatek z audycji, to mimo, że uruchomiłem teraz Media Player, nawet nie miałem informacji ani przez syntezę, ani na linijce, że jest odtwarzanie, tylko lista odtwarzana była zupełnie w tle. Przycisk stop znajduje się po środku i oznaczony jest przez kropkę. Jeżeli ktoś pamięta stare Braille Sensy, Braille Sensa Classic, Braille Sensa Plus, Braille Sensa YouTube, to tam te przyciski moim zdaniem były trochę ładniejsze. Były kształtne. Tutaj być może są na nich rysunki tylko, bo było tak, że one miały taki kształt, w jakim na klasycznym odtwarzaczu powinny być i w jakim normalnie zawsze są. Czyli tak jak przewijanie w lewo to był trójkąt ze strzałką w lewo, stop to był kwadrat, nagrywanie to było kółko, play to był taki długi właśnie przycisk i przewijanie w prawo to było ze strzałką w prawo. A tutaj są jednolite, tu tylko stop jest oznaczony kropką i być może, tak jak patrzę, ale też nie jestem pewien, że play może jest odrobinę dłuższy niż pozostałe. Tyle o przyciskach multimedialnych. Te i inne opcje możemy również wykonywać z poziomu klawiatury brajlowskiej. Okno dialogowe odtwarzania zawiera dwie karty informacyjne, informacje o odtwarzaniu i listę odtwarzania. Czyli po prostu jest tak, że jak otworzę jakiś utwór, to mogę się przemieszczać spacja 4-5 i spacja 1-2 i w jednym oknie będę miał jakby listę tych utworów i mogę na przykład sobie znaleźć strzałką, który utwór nagle chcę i skoczyć na niego, a mogę jeszcze raz zrobić spacja 4-5 i będę miał najpierw informacje, jeżeli będą jakieś tagi, to te tagi będą mi się też wyświetlały i przesuwając się w górę, w dół na linijce będę mógł czytać te informacje. Przesuwając się spacja 4 przejdę do kolejnej podgrupy informacji, gdzie będę miał czas. I z jednej strony będę miał czas, który upłynął, bądź czas, który pozostał w zależności od tego, jak jest ustawione, a obok będę miał czas całkowity. Jeżeli jest czas, który upłynął, to czas, który upłynął będzie naliczany co sekundę. Jeżeli mam czas, który pozostał ustawiony, jeżeli sam sobie to ustawił, bo czas, który upłynął jest ustawiony domyślnie, to wartości będą się zmniejszać. Na uwagę zasługuje tutaj jeszcze inna bardzo ciekawa funkcja, a mianowicie mianowicie możliwość ustawienia indeksu czasowego, o jaki można się przemieszczać, oraz łatwe przemieszczanie się według tego indeksu po utworze. Punkty pierwszy i czwarty przesuwają plik dźwiękowy o zadeklarowany indeks, a punktami drugim i piątym wybieramy spośród kilku indeksów. Podczas odtwarzania utworu również kursor routingi przyjmują pewną funkcję. Mianowicie czas trwania utworu jest jakby dzielony na 32 równe części, trwające w zależności od tego, jak długi jest utwór. Naciskając konkretny kursor routing, możemy przesunąć się do pewnego punktu czasowego i wiadomo, że jeżeli nagranie jest długie, interwał przeskakiwania będzie duży, a jeżeli krótkie, to mały. Na przykład, jeśli chcemy przejść do miejsca w pobliżu środka pliku, naciskamy przycisk kursora 16 lub 17. Jeśli chcemy przejść do miejsca w pobliżu 70%, dajmy na to, naciskamy przycisk kursora 24 lub 25. Media Player w BrailleSense 6 obsługuje przeglądanie tekstów dla plików w formacie MP3, które je zawierają. Karta tekstu pojawi się tylko wtedy, gdy odtwarzany plik zawiera tekst z informacjami o niniejszym pliku. Teksty są wyświetlane w wielu polach edycji, które możemy czytać i nawigować po nich za pomocą poleceń nawigacji dokumentów. I teraz ja może pokażę Państwu, uruchomię
3: menedżer plików do audycji o Braille, Dropbox 4, dysk flash, dysk flash 1401, kreska, Bohemian Rhapsody, kropka, MP3, 1 z 17 element listy.
2: Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystko.
3: Zaznaczono 17 elementów.
2: Jeżeli się utworzy nową listę, Bohemian tak jak teraz, Rhapsody, to stara lista jakby przestaje istnieć.
3: Flash, 17 element listy.
2: To po prostu była lista, która była domyślnie i trzeba by plik z listą skasować, ale ona się teraz nadpisze. I tak jak mówię, ponieważ utwory nie są na licencji Creative Commons, nie będziemy ich słuchać, ja je generalnie będę zatrzymywał, tylko chcę Państwu pokazać parę rzeczy. Enter.
3: Tytuł, dwukropek, utwór 101. Kreska, Bohemian Rhapsody, kropka, MP3, następny otwórz pole przesuwam. Statyczne. Pauza.
2: No tak, proszę Państwa, no, ja to przesuwam, ale on nie mówi, ale wyświetla na linijce. I teraz jestem na przykład na czwartym utworze. Utwór 4 jest 04, myślnik, no i jest tytuł tego utworu i jest status otworzenia, że jest pauza. Teraz mogę sobie zrobić spacja 4, 5.
3: Utwór, nawias otwierający, 4, nawias zamykający, 04, kreska, Fatbottomed Girls, kropka, MP3, 4 z 17 element listy.
2: No tutaj pokazuje mi wszystkie utwory. Teraz jakbym robił czwarty albo pierwszy.
3: Utwór 505, utwór 606, utwór 50, tak utwór, nawias otwierający, 4, nawias
2: jest
3: zamykający, 04,
2: proszę Państwa,
3: kreska,
2: jest w nawiasie,
3: Girls,
2: czyli oznacza,
3: kropka,
2: że on akurat
3: MP3,
2: jest
3: 4 z 17 element listy.
2: No ale jest zatrzymany, ale że na nim po prostu jestem. Teraz spacja pierwszy, drugi bądź czwarty, piąty, bo tylko dwa okna są.
3: Tytuł, dwukropek, utwór 404, kreska, Fatbottomed Girls, kropka, MP3, pauza, pole statyczne.
2: Jest pauza, spacja czwarty i teraz będzie to okno, o którym mówię, gdzie są te indeksy czasowe. No ale nawet sekunda nie minęła, no to spacja na chwilę.
3: Otwarzanie.
2: Stop.
3: Pauza.
2: Po jednej stronie jest napisane na zasadzie godziny, dwukropek, minuty, dwukropek, sekundy, dwukropek. Później jest odstęp, później jest drugi, piąty, szósty, później jest znowu odstęp i znowu godziny, dwukropek, minuty, dwukropek, sekundy, dwukropek. Po lewej stronie jest czas trwania, ile już minęło, po prawej jest czas trwania całkowity. Zacznijmy od tej lewej kolumny, czyli ile już przesłuchaliśmy. 00, dwukropek, 0 godzin, 00 minut, dwukropek, 06 sekund. A obok jest czas trwania, jest 0 godzin, jako 00, dwukropek, 03, czyli 3 minuty, dwukropek, 24 sekundy. Czyli utwór trwa 3 minuty i 24 sekundy. I jeżeli na przykład nacisnę czwarty albo pierwszy punkt, to zacznę go odtwarzać. Jak będę szybko naciskał, to będę przeskakiwał.
3: Pauza.
2: Pauzę zrobiłem, bo teraz przeskakuję, proszę Państwa, jakby co 5 sekund, bo tak jest ustawiony indeks, ale indeks ustawiam drugim albo piątym. I teraz jest drugi. Indeks czasu jest 5 sekund.
3: Przeskoczę. Dwukropek. 10 sekund.
2: Mogę o 10 sekund.
3: Przeskocz o 30 sekund.
2: Mogę o 30.
3: Przeskocz o 1 minutę.
2: Mogę o 1 minutę.
3: Przeskocz o 3 minuty.
2: O 3 minuty.
3: Przeskocz o 5 minut.
2: O 5 minut.
3: Przeskocz o 10 minut.
2: 10 minut.
3: Przeskocz o 15 minut.
2: 15 minut to się sprawdza w przypadku słuchania długich nagrań jakichś. Czyli jak, nie wiem, mamy jakąś książkę w pliku MP3. No w sumie książki to jest, jeżeli jest zachowana kolejność plików, jeżeli zgadza się z treścią, to też można słuchać przez media playera, jeżeli jest wygodniej.
3: Przeskocz o 20 minut.
2: 20 minut.
3: Przeskocz o 30 minut.
2: 30 minut, czyli pół godziny.
3: Przeskocz o 1 godzinę.
2: 1 godzinę.
3: Przeskocz o 5 sekund.
2: I z powrotem 5 sekund. Dobrze, zamykam.
3: 01.
2: I teraz ja otworzę jeszcze raz, proszę Państwa, media playera, ale już bez muzyki.
3: Aktualny program, media player. Tytuł.
2: Chcę pokazać menu. Menu Media Playera zawiera takie elementy jak oczywiście plik, odtwarzanie, pozycja, zakładki i ustawienia. Jak być może niektórzy z Państwa zauważyli, stare wersje notatnika posiadały tutaj również nagrywanie, ale tak jak mówiłem, zostało ono przeniesione do innej aplikacji, o której powiem później. Aby otworzyć menu Media Player, należy nacisnąć odstęp M, czyli punkty 1, 3, 4 lub F2. Wybieramy element menu za pomocą odstęp 1 lub odstęp 4, odstęp 1, odstęp 4, to analogicznie, i naciskamy Enter. I tutaj mamy pewne takie rozwiązania dosyć ciekawe nawet. Znaczy pierwsze to jest oczywiście otwórz plik i to oczywiście otwiera plik multimedialny i tworzy nową listę odtwarzania w momencie, jak go otworzy. Możemy również otworzyć folder i otworzy folder, tworzy nową listę odtwarzania ze wszystkich plików multimedialnych w wybranym folderze. I wtedy jest tak, że tak jak jest otwórz plik w oknie dialogowym, wskazuje się ten plik, tak tutaj jest otwórz folder i znaczy otwiera się tam ten plik, tak jak jest otwórz folder, to wskazuje się tylko ten folder. Znaczy nie wskazuje się, tylko po prostu no zaznacza go. To ja może to pokażę.
3: Plik. Nawias otwierający, otwórz. Nawias, otwórz plik, nawias otwierający, o, nawias zamykający, dialog, enter, kreska, o, element, men, otwórz plik, dialog, 17, kreska, wrtchampions, kropka, potwierdź, anuluj, 17, kreska, wrtchampions,
2: nie mamy możliwości wybrać typu plików,
3: 17 z 17, element listy,
2: i otworzymy tylko to,
3: dodano jeden pliki do listy odtwarzania, kropka,
2: i od razu zaczął odtwarzać. A teraz zrobię sobie utwór wcześniej i utwór później. No i wszystkie utwory z playlisty się straciły. Otwórz folder działa analogicznie. Już nie będę, proszę Państwa, tego prezentował, ale jeżeli zrobimy otwórz folder, to on otworzy wszystkie pliki z tego folderu i zacznie po kolei odtwarzać w taki sposób, w jaki zostały wyświetlone. Czyli na przykład, jeżeli zależy nam na kolejności plików, to możemy sobie na przykład powstawiać wcześniej numery 01, 02. No tylko też trzeba pilnować, czy nie są jakoś tam otagowane, bo nie wiem, jak on będzie patrzył na numery w tagach. No te pliki tutaj, które mam, to nie są otagowane jakoś nie wiadomo jak, także to są otagowane poprawnie, ale po prostu też nie wiadomo, jak on by się zachował w przypadku, jeżeli byłyby inaczej otagowane, ale nie, chyba generalnie nie robi z tym problemów. Chyba najczęściej jest tak, że po prostu wystarczy, że sobie z przodu powstawiamy numer 01, 02 i da radę to, myślę, że ogarnąć. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, że skróty. Otwórz plik, to będzie Enter odstęp O. Otwórz folder, to będzie Enter odstęp F. I teraz kolejna opcja, to jest, proszę Państwa, dodaj plik. I to jest backspace odstęp O. Czym to się różni? Różni się tym, że dodaje wybrany plik do bieżącej listy odtwarzania, ale go nie odtwarza, tylko dodaje. Można sobie wybrać z pasjami, jakie pliki się chce i dodać ich kilka. Dodaj folder analogicznie, to jest backspace odstęp F, dodaje folder, ale nie odtwarza. To może być fajne w przypadku prowadzenia dyskoteki, bo na przykład mamy gdzieś zaplanowany jakiś repertuar, prowadzimy dyskotekę, na linijce wyświetla się nam, jakiego utworu słuchamy, ktoś sobie czegoś życzy, możemy sobie na dany utwór podczas trwania poprzedniego utworu nastawić. Możemy sobie ustawić, zrobić, dodaj i następna piosenka będzie leciała po niej. Kolejna opcja to jest zapisz listę odtwarzania, enter odstęp i zapisuję bieżącą listę odtwarzania. Zapisz listę odtwarzania jako odstęp S. Zapisz aktualnie odtwarzane pliki jako listę odtwarzania. Tutaj można po prostu zapisać tylko w inne lokalizacje jakby. Usuń element, odstęp D. Usuwa bieżący element na liście odtwarzania. Informacje o tagach, enter, odstęp T. Otwiera właściwości dla bieżącego pliku multimedialnego. Otwórz odnośnik, to jest enter, odstęp U. Otwiera stronę internetową do odtworzenia strumieniowego, ale o tym nie teraz, o tym jak będę opowiadał o aplikacjach współpracujących z internetem oraz wyjście, czyli Enter, odstęp Z, oczywiście zamyka aplikację. Warto tutaj nadmienić, że jeżeli chcemy w danym momencie czegoś posłuchać w obrębie jednego folderu, kilku plików i nie potrzebujemy tworzyć playlist, to nie musimy ich tworzyć. Wystarczy, że z poziomu dysku menadżera plików otworzymy wybrany przez nas folder i plik z muzyką i jeżeli chcemy wszystko, to zaznaczamy wszystko. Jeżeli chcemy kilka plików, to określone zaznaczamy spacjami i wtedy on już jest z tym rozszerzeniem, ten program skojarzony, z tymi rozszerzeniami, o których wcześniej mówiłem. A o tym, że dany plik zaznaczyliśmy, to przypominam, że można się zorientować po gwiazdce przed jego nazwą. I tutaj może ja spróbuję otworzyć plik.
3: Manager plik, gratę, zero i tytuł, pauza.
2: Spróbuję wywołać okno związane z tagami.
3: Plik. Nawias otwórz plik, wyjdź, otwórz odnośnik, informacje o tagach, nawias otwierający T, nawias zamykający, dialog enter, kreska T, element men, informacje o tagach, dialog, tytuł, dwukropek, Bohemian Rhapsody, pole statyczne.
2: Tytuł Bohemian Rhapsody.
3: Artysta, dwukropek, QN, pole
2: artysta
3: statyczne.
2: Queen.
3: Album artist, dwukropek, pole statyczne.
2: Tu nic nie ma.
3: Album. Dwukropek, greatest hits, pole statyczne.
2: Greatest hits.
3: Gatunek, dwukropek, pole statyczne.
2: Nieokreślony.
3: Oficjalna strona internetowa artysty, dwukropek, pole statyczne.
2: Nieokreślone.
3: Strona internetowa artysty, dwukropek, pole statyczne. Częstotliwość próbkowania, dwukropek, 44100, pole statyczne. Bitrate, dwukropek, 320, pole statyczne. Kanały, dwukropek, joint stereo, pole statyczne. Kanały, dwukropek, joint, edycja, przycisk. Zamknij przycisk.
2: Można by wyedytować niektóre tagi, no ale też chyba no nie te, które odpowiadają za kanały czy częstotliwość próbkowania, ale na przykład można by wpisać inny tytuł płyty, tego typu informacje, ale nie będziemy się w to
3: zamknij
2: bawić. Zamykam.
3: 00, dwukropek, 00, dwukropek, 00, slash, 00, dwukropek, 05, dwukropek, 01, kreska, Bohemian Rhapsody, kropka, mp3, 1 z 17, element listy.
2: Sekund. Również można te wszystkie operacje, które wykonywałem na klawiszach multimedialnych, tak jak mówiłem, można wykonywać na klawiaturze brajlowskiej. Czyli otwórz, wstrzymaj, to jest enter. Poprzedni utwór to jest punkt trzeci, następny punkt szósty, pięć poprzednich utworów, punkty drugi, trzeci, pięć następnych, punkty piąty, szósty, pierwszy utwór na liście, punkt pierwszy i trzeci, ostatni utwór na liście, punkt czwarty i szósty, głośniej odstęp plus przycisk przewijania w górę, czyli to są te przyciski, które są po lewej i prawej stronie linijki, ciszej, odstęp, przycisk przewijania w dół, szybciej, punkty trzeci, czwarty, piąty, czyli znak wiersza, zwiększ szybkość odtwarzania, a wolniej punkty pierwszy, drugi, szósty, czyli litera EU i on to oczywiście zmniejsza szybkość odtwarzania. Zatrzymaj, to jest backspace. Tutaj, jeśli chodzi, proszę Państwa, o szybkość, to zmienia się tylko prędkość, ale nie zmienia się ton, więc to może być dobre przy czytaniu książek, na przykład jeżeli lektor czyta dla nas za wolno bądź za szybko.
3: Manager, plik, dysk flash 1, Google Drive 2, dysk flash 1, gratis, 0 z... Tytuł, dwukropek, utwór 102, kreska, anotrone bity z tycha edust, kropka, mp3, odtwórz pole statyczne. Głos wyłączony.

Okay. Opcje te, proszę Państwa, można oczywiście realizować z menu odtwarzanie, pauzę, to jest spacja, zatrzymaj, to jest backspace. Kolejna opcja menu to będzie menu pozycja i tu jest trochę podobnie jak w pliku tekstowym, w edytorze tekstu, tudzież w notatniku, z tym, że tam się wstawiało zakładkę i można było sobie wstawić zakładek, ile się chciało. Tutaj jest coś takiego jak pozycja i oddzielnie są zakładki. Pozycja to jest coś takiego, że można wstawić tak jakby jeden znacznik i po prostu od tego momentu za jakiś czas wrócić do tego samego. To tak jak mieliśmy na przykład kasety magnetofonowe, wyłączało się kasetę, włączało się inną, kasety się nie przewijało na początek, grała od momentu, gdzie nacisnęliśmy stop, od momentu, kiedy ją wyłączyliśmy. Taśma grała tak samo, tutaj można to zrobić, no i kasety też można było zostawić tylko w jednym miejscu, tak? Więc tutaj tak to wygląda. To jest fajne, jak na przykład słuchamy jakiejś długiej książki i jest ona nagrana w jednym pliku, dajmy na to, i chcemy kontynuować jej słuchanie na drugi dzień, to możemy sobie taki znacznik wyznaczyć, możemy do tego znacznika przejść do momentu, kiedy zaczęliśmy słuchać, możemy przejść do tego znacznika, który wstawiliśmy uprzednio, możemy ten znacznik skasować i służą te same polecenia, które służyły do wstawiania zakładek w notatniku. Zaznacz pozycję, to jest Enter M, odstęp Enter M właściwie. Usuń pozycję, odstęp Enter D, skocz do pozycji, odstęp Enter J, analogicznie jak było z tymi zakładkami. I teraz jeszcze skocz do czasu, odstęp Enter G, idź do procentów, backspace P, przejdź do indeksu o numerze i Enter N, ale tego szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem, bo no, próbowałem to robić, nie udało mi się tego rozstrzygnąć, nie udało mi się tego rozgryźć. Ustaw początek pętli, odstęp Enter P i pętla wyłączona, to jest odstęp E. O co to chodzi z tą pętlą? Pętla wygląda w ten sposób, że można sobie zapętlić fragment utworu i on będzie powtarzał przez 10 razy. I tutaj zaraz Państwu to pokażę, tylko już nie na Queenie, dlatego że nie będziemy się narażać za X-owi. Tam po prostu było dużo tych utworów, dlatego po prostu tak zrobiłem, bo była playlista. A ja włączę tę prezentację mikrofonów i głośników i wstawimy sobie indeks czasowy na początku preludium Chopina. Zaraz będę przez tego. Okej, tu może. To oczywiście można zrobić w trakcie odtwarzania, ale ja, żeby było precyzyjniej, to już zatrzymałem. Naciskam odstęp Enter M, wstawiono zakładkę. Tak pokazuję. Naciskam spację, to gra. Zamykam plik, uruchamiam plik Enter M. Od tego się zaczęło. Mogę się cofnąć. Spacja Enter J. I spacja Enter D. Mogę tę zakładkę, proszę Państwa, usunąć. Znaczy zakładkę. On tutaj wyświetla jako zakładkę, ale to jest jakby ta pozycja tej zakładki, tylko tej jednorazowej, którą można założyć celem dostania się do utworu. Kolejne menu, proszę Państwa, to jest menu zakładki. I tutaj mamy bardziej rozbudowany ten menedżer. Można sobie tutaj tych zakładek wstawić w pliku kilka, przemieszczać się między nimi. Tak, dla ułatwienia, kombinacje związane z pozycją to był Enter odstęp, a przy zakładkach będzie Backspace odstęp. I teraz tak, wstaw zakładkę, to jest Backspace odstęp M, przejdź do zakładki, to jest Backspace odstęp J, poprzednia zakładka to jest Backspace odstęp punkt trzeci, następna zakładka Backspace odstęp punkt szósty, usuń zakładkę Backspace odstęp D i menedżer zakładek Backspace odstęp K i tutaj jest spis wszystkich zakładek. One są numerowane. Przy każdym numerze zakładki jest podana informacja, w którym miejscu czasowym utworu zakładka została wstawiona. To tak jak było na przykład w programie Goldwave, proszę Państwa. Tam to tak wyglądało. I teraz zróbmy w ten sposób, że puścimy sobie prezentację mikrofonów i głośników. Zrobimy sobie tak, że ponieważ to nagranie, ta prezentacja mikrofonów i głośników, jak część Państwa pamięta, kto słuchał moich audycji, składa się z takich właśnie różnych przerywników, które są, proszę Państwa, jakby w jednym pliku. I teraz możemy tego posłuchać i powstawiać zakładki. Kanały są odwrotnie, ale to akurat jest dlatego, że Bryce'a mam odwrotnie podłączonego, więc tutaj
nie ma to znaczenia. Przewinę, żeby to... Zakładki można oczywiście wstawiać w trakcie trwania utworu albo na pauzie. Backspace odstęp, tutaj wstawiłem zakładkę. Następną backspace odstęp N. Przewinę minutę, drugą minutę.

Następną zakładkę wstawiam. Następną wstawiam, którą się spóźniłem, ale to było już. I teraz, co mogę zrobić? Mogę, wrócę do początku pliku, OK. Jestem właśnie w menu zakładek i jest przejść do zakładki, to jest backspace, odstęp, J. No jestem na pauzie, ale nacisnę, zamknę menu i nacisnę, co mi się pojawi. Backspace, odstęp, J, przejść do zakładki i tutaj mogę sobie wpisać numer tej zakładki. I na przykład napiszę numer pierwszy, to był ten rockowy, drugi to był Chopin, drugi wcisnę. I co będzie grało? Tak, jest Chopin. Mogę na przykład sobie jeszcze zrobić co innego. Mogę wejść do pozycji właśnie tych zakładek. Poprzednia zakładka, następna. Przejść do zakładki. Poprzednia zakładka to jest backspace, odstęp, punkt trzeci. Backspace, odstęp, punkt szósty, następna. Włączam od początku plik. Backspace, odstęp, punkt szósty. Backspace, punkt szósty, odstęp. Następna. A teraz backspace, odstęp trzeci. Trzeba dwa razy szybko, to nie jest tak jak w Media Player, że tylko raz. Tu jest klasyczne, jak w każdym odtwarzu, trzeba dwa razy. I tak dalej. Mamy jeszcze menedżer zakładek. Jest tutaj przednia, następna. Można usunąć zakładkę, no ale to już analogicznie. Trzeba po prostu podać jej numer. Można na przykład usunąć tylko pierwszą zakładkę. Albo dobrze, zrobię sobie usuń zakładkę i na przykład usunę zakładkę tylko drugą. Zakładka do usunięcia, dwa. I teraz nie przeskoczy mi o jedno, bo zakładki już jednej nie będzie. Włączam. Backspace, odstęp szósty. Pierwsza. Ale już nie będzie teraz... Nie będzie już Chopina, tylko od razu Beethoven. No właśnie. Tak to, proszę Państwa, wygląda. I teraz jest zakładka poprzednia, następna. Usuń zakładkę. I jest, proszę Państwa, też menedżer zakładek. I menedżer zakładek działa w taki sposób, że mamy tutaj informacje o zakładkach i obok jest indeks czasowy. Czyli tak, zakładka 1, dwukropek, jest indeks czasowy 00, dwukropek 00, dwukropek 33. Czyli pierwsza zakładka stoi w 33 sekundzie utworu. Zakładka numer 3 później jest, bo zakładka numer 2 usunęliśmy, zakładkę numer 2 i jest na pozycji 00, dwukropek 03, dwukropek 18. I 2 z 3, czyli druga z 3. I zakładka numer 4 to jest 00, dwukropek 04, dwukropek 46. I tutaj jest jeszcze, proszę Państwa, przejść do zakładki, usuń i zamknij. I można usunąć na przykład tą zakładkę. Usunięto zakładkę, zostały tylko dwie zakładki, została zakładka pierwsza i zakładka trzecia. Jest jeszcze przejść SPM i jak zrobię to wtedy zacznie mi to grać. Mogę też usunąć. Dobrze. Tak, proszę Państwa, wygląda menu zakładek. Kolejne menu to jest, proszę Państwa, menu ustawień. I w menu mamy konfigurację, ustawienia odtwarzania oraz ustawienia efektów. I przesuwamy się spacja czwarty i spacja pierwszy, żeby wybrać te pozycje. I zaczniemy od konfiguracji. Naciskam Enter, otwieram konfigurację i konfiguracja, proszę Państwa, to jest wyświetl tytuł wyłączony. Można go włączyć spacja czwarty albo samą spacją, albo spacja pierwszy, spacja czwarty. I domyślnie jest wyłączony, to tak jakby w tagach jeszcze był dodatkowo tytuł, to wtedy to by wyświetlało. I teraz musimy się przenieść spacja czwarty, piąty, czyli tabulator, bo spacja pierwszy, spacja czwarty zmienia opcję danej opcji. Później jest zapamiętaj pozycję pliku, jeśli jest dłuższa niż. I tutaj jest 6 wariantów. Spacja pierwszy, spacja czwarty. Domyślnie jest to wyłączone. Zapamiętanie tej pozycji. Można zadeklarować, jeśli jest plik dłuższy niż 5 minut, 10 minut, pół godziny, 60 minut, czyli godzinę oraz zawsze włączone jakby. A pierwsza pozycja to jest wyłączona. Domyślnie i tak zostawiam. Spacja czwarty, piąty. Następna opcja. Wyświetl tak tytułu. Może też jest włączony lub wyłączony. Dalej jest powiadomienie o zakładce nie albo wiadomość albo dźwięk. Ja tutaj mam jako nie ustawione. Dalej jest potwierdź i anuluj. Robię potwierdź, bo tutaj nic nie zmieniam. Następnie będą ustawienia odtwarzania. I w ustawieniach odtwarzania są
następujące opcje. Pokaż czas i upłynęło. Spacja czwarty można zrobić na pozostało. To co mówiłem, czy będzie liczył ile zostało, ile albo ile upłynęło. To ile upłynęło jest domyślnie. Spacja czwarty, piąty, następna opcja. Wyświetl postęp czasu. Jest wyłączony. Znaczy nie bardzo wiem o co tutaj chodzi, no bo postęp czasu to tutaj jest... A to ja może to włączę i sam sobie zobaczę co to jest, proszę Państwa, bo nigdy z tego nie korzystałem, szczerze mówiąc. To zrobiłem na włączone, zobaczymy. Dalej jest powtarzanie. Jest wyłączone. Wszystko, czyli jakby cała playlista i powtarzanie plik, czyli off, repeat i repeat all. Lista odtwarzania teraz jest nadpisz albo dołącz. Jeżeli będziemy tworzyć nową playlistę, to on będzie tworzył ją jako nową albo będzie nadpisywał. No to lepiej jak tworzę jako nową, dlatego że zawsze możemy sobie wtedy listę, na której nam konkretnie zależy, zapisać sami, jeśli chcemy. Jest jeszcze oczywiście odtwarzanie losowe. Domyślnie jest wyłączone, można włączyć. Liczba powtórzeń pętli jest i domyślnie jest 3. Jest, tak widzę, od 3 do 11. Spacja 4, 5. Ustaw szybkość, no to tam tym skrótem przeskocz o 5 sekund i tutaj może być o 5 sekund. 10, 30 to jest to, co się piątym punktem zmieniało, czyli to jest ten indeks czasowy. I to jest automatically display video for supported files. I tak, i tu można włączyć lub wyłączyć właśnie jeżeli, czyli wygląda na to, że niektóre pliki mogą wyświetlać wideo, tutaj nie widziałem. I jest oczywiście potwierdź, to ja zrobię to potwierdź i zobaczę o co to chodzi z tym czasem, który upłynął. Spróbuję włączyć. Do prezentacji mikrofonów i głośników czytam. Otwórz. No nie wiem w sumie o co to chodzi, dlatego że tutaj nie ma dodatkowych żadnych informacji, jest wszystko tak jak było. I teraz może tylko ja sobie ustawię na Chopina, dlatego że chcę pokazać to ustawienie efektów, ale musimy mieć coś reprezentatywnego. Okej, może to. Konfiguracja, ustawienia odtwarzania jest i teraz ustawienia efektów. Ustawienia efektów, tutaj mamy jakby korektor z takimi 10 charakterystykami, jest normalny, klasyczny, dance, płasko, folk, heavy metal, hip-hop, jazz, pop oraz rock. I oprócz tego jeszcze, oprócz tego korektora, mamy, jak przesuniemy się spacja 4-5, wzmocnienie basu. I to wzmocnienie basu można sobie regulować strzałkami. Znaczy spacja 1, spacja 4, a tam się przeniosą spacja 4-5 do tej drugiej opcji, bo jeśli chcę wrócić do korektora, to muszę spacja 1-2. I właściwie tyle. Tam pamiętam, że w starych Brassensach trochę inaczej to chyba wyglądało, niewiele, ale coś tam się różniło, już pamiętam dokładnie co. Jakoś inaczej się te wartości, bo można było wpisać do wzmocnienia basów i tam coś jeszcze chyba można, tam echo było czy coś, nie wiem dlaczego. Albo ja czegoś nie umiem, albo zostało to zmienione. No ale przejrzymy sobie ten korektor. Ustawienia efektu. I teraz będę korektor przełączał. I korektor jest normalny. Klasyczny. Dance'owy. Płaski. Szkoda, że nie ma skrótów do tego, proszę Państwa, ale niestety nie ma. Folk. Heavy metal. Hip hop. Jazz. Pop. I rock. I teraz, no przepraszam, zamknąłem. I teraz cofnę kawałek, bo już nam się zaraz kończy, a jeszcze chciałem ten bas pokazać. Znaczy już nie będę tego, proszę Państwa, jedną wartość zmniejszał, bo to jest niestety tak, że trzeba sobie to... Tam było tak, że było to wzmocnienie basu, wpisywało się wzmocnienie basu i były różne te, były różne inne opcje, a teraz po prostu jakby tylko to wzmocnienie basu się tylko reguluje.
Spacja pierwszy, Spacja czwarty. Raz na przykład nasistaj będzie 5,

teraz na przykład 9. Już nie będę wszystkie. To teraz maksymalnie wzmocnię może. 13. Dwadzieścia.

Jestem na jeden. Zmniejszyłem, proszę Państwa, ten bas. No kiedyś, nie wiem, kiedyś tutaj pamiętam, że w starszym Bresensie to było jakoś tak chyba bardziej rozbudowane, fajniej było. Okej, proszę Państwa, to teraz przechodzimy już do kolejnej aplikacji, jaką jest Radio FM, czyli odbiornik radiowy FM wbudowany w notatnik. Znaczy aplikacja do odtwarzania też jest, no i odbiornik radiowy wbudowany. Oczywiście jest też aplikacja radia internetowego, ale w tej audycji pomijam na razie aplikacje korzystające z internetu. Do aplikacji internetowych przejdziemy w innej audycji. Kilka słów teorii. Radio FM możemy uruchomić z poziomu mediów, czyli naciskając, jak jesteśmy na ekranie głównym M, żeby wejść do mediów i tam znaleźć R, ale również możemy zrobić to w każdej chwili. W dowolnym miejscu w Bresensie możemy nacisnąć F1R razem. R jak radio, radio, łatwo zapamiętać. I tak, gdy radio FM zostanie uruchomione, Bresens poda częstotliwość odbieranej stacji. Gdy radio FM było wcześniej uruchomione, to ustawiona zostanie ostatnio używana częstotliwość. Zakres częstotliwości jest od 87,5 MHz do 108 MHz i litera X przełącza pomiędzy głośnikami a słuchawkami, a spacja zgłaśnia i wycisza dźwięk tymczasowo. Dlaczego tu jest istotne z tymi głośnikami i słuchawkami? Dlatego, że tak czy tak muszą być podłączone słuchawki albo jakiś kabel do gniazda słuchawkowego, jako że kabel słuchawkowy działa jako antena w tym przypadku. Więc czy słuchawkowy, czy jaki, to już obojętne. Ale możemy podłączyć słuchawki tylko jako antenę i włączyć sobie głośniki w Bresensie, żeby przez głośniki słuchać. Możemy też podłączyć do urządzenia zewnętrznego Bresensa, tak jak mam zrobione to teraz. Tylko że teraz to ja mam niewiele miejsca na biurku i trochę kable pozwijane. I ten kabel, który jest wyjściowy do miksera, też w tym momencie będzie służył jako antena, więc trzeba będzie przestawić na głośnik zewnętrzny. Ale równie dobrze będzie można na głośnik wewnętrzny włączyć. Wtedy głośnik wewnętrzny nagra się z mikrofonu, do którego do Państwa mówię. Dalej jeszcze. Zmiany głośności możemy uzyskać używając standardowego skrótu odstępu strzałki w dół oraz odstępu strzałki w górę, tak samo jak w media playerze. Podczas słuchania radia możemy zmieniać częstotliwość odbieranej stacji, naciskając odpowiednio punkt drugi lub piąty. Punkt drugi, aby uruchomić skanowanie w przód, lub punkt piąty, aby uruchomić skanowanie wstecz. Czyli po prostu to jest takie coś, jak mamy w klasycznym radiu, żeby uruchomił pierwszą znalezioną stację. Możemy oczywiście przemieszczać się też po całej częstotliwości, tak w jeśli naciśniemy punkt szósty, to zwiększymy częstotliwość o 1/10 MHz, a naciskając punkt trzeci, zmniejszymy o 1/10 MHz. To tak, jakbyśmy kręcili gałką w klasycznym analogowym radiu. Jeśli znamy częstotliwość stacji, której będziemy chcieli posłuchać, możemy nawet ją od razu wpisać bezpośrednio po wciśnięciu odstęp F. Tak samo jak w polu szukania w edytorze tekstu i notatniku. Aby dodać wybraną częstotliwość jako stację, należy z menu ulubione stacje wybrać dodaj stację do ulubionych lub nacisnąć Enter S, punkty drugi, trzeci, czwarty, czyli tak jakby zapisz. I wtedy otworzy się okno dialogowe dodaj stację do ulubionych i wyświetli się bieżąca częstotliwość słuchanej stacji. I wtedy naciskamy Tab, czyli spacja czwarty, piąty, aby przejść do pola edycyjnego,

0: Czwarty to są pamięci, czyli zmiana zapisanych częstotliwości. Drugi lub piąty to jest skanowanie najbliższej, a trzeci i szósty to jest skakanie po falach, tak jak się kręci gałką w klasycznym radiu. Jeśli chcemy usunąć stację, to po jej wybraniu wciskamy odstęp D, czyli punkt pierwszy, czwarty, piąty. I tutaj ważna informacja, bo w przypadku usuwania czy plików, czy folderów mamy pytanie, czy chcemy to usunąć, a tutaj nie. Tutaj, gdy użyjemy tego polecenia, spowoduje to usunięcie stacji bez dodatkowych ostrzeżeń. Możemy zapisywać i usuwać stację, korzystając z okna dialogowego menadżera stacji. I teraz ja może, proszę Państwa, włączę radio F1R. Nie pamiętam, jak miałem ostatnio ustawiony, czy na słuchaniu przez głośnik, czy przez słuchawki. Zobaczymy. Aktualny program radio FM już się pokazał. X przełącza wewnętrzny głośnik. I teraz, proszę Państwa, spróbujemy coś znaleźć. Nacisnę punkt drugi i szuka. Zniknęło. Coś takiego znalazł. Dobrze, to nie będzie.
1: Małgosia Abgarowicz, która biega tam dla Państwa, opowiada.
0: Teraz, śliwka, proszę Państwa, jest
1: termy. Ciekawe, jest co teraz. Małgosiu, witamy.
0: Sensownego.
1: Chodzi wdychać.
0: To jest częstotliwość 90,8.
1: Bo ja powiedziałem, niech się Ciechocinek wstydzi.
0: To jest chyba lato z radiem w ogóle, proszę Państwa. Pani... Ja spróbuję to, proszę Państwa, zapisać normalnie kontrol spacja S. Dodaj stację do ulubionych.
2: No potężny obiekt. Tak,
0: częstotliwość jest dobrze. Spacja czwarty, piąty, nazwa.
2: Program około 40 metrów sześciennych na godzinę. Po
0: program pierwszy.
2: Spływa solanki.
3: Sporo solanki. Tak, sporo solanki, proszę Państwa. I ta solanka już tak się osadza dobrze, że ja mam białą koszulę.
0: Tak, zmieniam sobie trzeci, szósty. Nacisnę,
3: tak
0: nacisnę piąty. To poszukam czegoś dobrego. 92,9. No to ja sobie zapiszę jako, nie wiem, stacja nieznana. Stacja nieznana. Już, proszę Państwa, potwierdziłem. I teraz może jeszcze czegoś poszukamy, jeszcze coś innego poszukamy.
4: Ci, którzy nie widzieli żadnej z wymienionych
0: jest osobności,
4: niechaj spróbują przeczytać powyższy ustęp jednym tchem, a zrozumieją, ilu doświadczyliśmy wrażeń. Lubin. Dzięki przyrodzonej tempości już w dzieciństwie nie mogłem pojąć.
0: I teraz ja się mogę przesuwać, strzałkę naciskam punkt pierwszy. Stacja nieznana.
2: Główna.
0: Program pierwszy. Stacja nieznana.
4: Sterowania utłuczonych w moździerzu zegarków.
0: Z pasją zatrzymałem. I teraz przejrzymy sobie, proszę Państwa, menu. Co mamy w menu? W menu mamy ustawienia nagrywania, ale do nagrywania to zaraz przejdę, i wyjście. Oprócz tego w drugiej części menu jest częstotliwość, ulubione stacje, nagrywanie. I to nagrywanie to jest jakby wywołanie samego nagrywania, czyli generalnie w menu jest po prostu plik, częstotliwość, ulubione stacje i nagrywanie. Menu plik to jest ustawienia nagrywania, ale o nagrywaniu to zaraz. Częstotliwość to jest przesuń wstecz, to tak jak tutaj mówiłem, przesuń wstecz, przesuń w przód, automatyczne skanowanie do tyłu, automatyczne skanowanie do przodu, przejść do częstotliwości, czyli spacja F, można sobie wpisać. No i tyle tak jest naprawdę. I tutaj mamy, proszę Państwa, częstotliwość. Kolejne okno pod menu to jest ulubione stacje i tutaj jest dodaj stację, usuń stację, poprzednia stacja, następna stacja, menedżer ulubionych, to będzie spis stacji, no i tak naprawdę tyle. Teraz mamy, proszę Państwa, nagrywanie, trzeba uruchomić nagrywanie, ale jeszcze zanim uruchomię to nagrywanie, powiem parę słów o tym nagrywaniu. Więc aby nagrać słuchaną audycję, należy w menu radia odnaleźć pozycję nagrywanie i nacisnąć Enter lub nacisnąć odstęp Enter R. Aby dostać się do menu linii nagrywania audycji radiowych. Po otwarciu menu odstęp M, punkty 1, 3, 4, odszukujemy opcję zapis i wciskamy Enter lub po prostu wciskamy gorący klawisz Enter odstęp R i wtedy bez otwierania menu. Po uruchomieniu tej

0: funkcji. Otwarte zostanie okno dialogowe zapisu i rozpocznie się nagrywanie. Okno dialogu zapisu zawiera przyciski pauza, kontynuacja, zatrzymaj, anuluj. Oprócz tego znajdziemy tu informacje o nagrywanej częstotliwości. Pomiędzy tymi elementami przechodzimy tabulatorem, czyli odstęp 4/5 lub odstęp 1/2. Zatrzymania nagrywania zamknie okno dialogu. Wciśnięcie przycisku anuluj zamknie również okno dialogu bez zapisu nagrania. Podczas nagrywania nie można zmieniać stacji. Aby sprawdzić czas podczas nagrywania, należy wcisnąć odstęp 4. Podany zostanie bieżący czas nagrania oraz pozostały możliwy czas nagrania. Można rozpocząć nagrywanie podczas słuchania audycji bez konieczności otwierania okna zapisu. Nagrywanie rozpocznie się po wciśnięciu przycisku zapis znajdującego się na klawiaturze multimedialnej, czyli drugi od lewej. Ale należy pamiętać, że w tym przypadku przełącznik trybu klawiatury musi być ustawiony w skrajnie lewej pozycji. Wciśnięcie przycisku stop, czyli trzeciego od lewej, zatrzyma nagrywanie i zapisze plik w domyślnym folderze. Natomiast przycisk pauza, czwarty od lewej, wstrzymuje lub uruchamia ponownie nagrywanie. Przyciski w lewo i w prawo przenoszą nas pomiędzy kontrolkami okna dialogu zapisu. Zanim jeszcze coś nagramy, to przejrzymy opcję nagrywania. Wyłączyłem radio chwilowo, włączam jeszcze raz naciskając F1R. W starym Braille-sensie można było w trybie radia zrobić z klawiatury multimedialnej. Tutaj niestety nie można, więc trzeba się nauczyć. Trzeba zapamiętać ten skrót F1R. Teraz wyciszę spację i przejdziemy sobie po opcjach nagrywania. Są jeszcze ustawienia, o których w ogóle zapomniałem powiedzieć jeszcze wcześniej, więc te ustawienia może też sobie tu szybko przejrzymy. I to jest wewnętrzny głośnik wyłączony bądź włączony. Teraz jest wyłączony, dźwięk mamy w słuchawkach. Dalej spacja 4/5, głośność od 13 do 16 można zrobić. Odczytuj stację podczas przełączania, tak albo nie. No to lepiej tak, żeby nam się wyświetlało na Braille-sensie. I właściwie tyle. I jest już potwierdź, anuluj. I teraz tutaj wyświetla mi się jako stacja nieznana, bo tak zapisałem. Upewnij się, że to mam na chwilę, wyłączę wyciszenie spacją. Jest. I teraz jeszcze jestem w menu plik ustawienia nagrywania, zobaczymy. Ustawienia nagrywania. Pierwsze to będzie typ nagrywania, jest MP3 albo spacja 4 Wave, albo spacja 1 MP3, a spacja 4/5 to będę miał szczegóły do danego formatu. I w tym momencie jestem na MP3 i spacja 4/5 i co mogę zrobić? Częstotliwość próbkowania jest nastawiona 4400 Hz. Mogę spacją zwiększyć na 48, mogę zmniejszyć na 8, 16, 22, 24, 32 i 44100. Spacja 4 to będzie bitrate, jest 192, spacja 224, spacja 256, spacja 320, spacja 64, spacja 80, spacja 96, spacja 112, spacja 128, spacja 160, spacja 192. I tak zostaje. Spacja 4 teraz następny. No i tu będzie tyle tak naprawdę już. Spacja 4/5 jest folder docelowy, potwierdź i anuluj. Do folderu docelowego zaraz przejdę, jeszcze tylko pokażę, jakie są opcje przy ustawieniu Wave'a. Spacja 4/5 jest MP3, spacja 4 przechodzę na Wave, spacja 4/5 częstotliwość próbkowania jest 4400, przełączam spacją, może być 48, może być 8, 11 025, 22 050, i 44100. I tyle można, proszę Państwa, zmienić w Wave'ie. Ja sobie, proszę Państwa, przejdę z powrotem na MP3, bo w MP3 będę nagrywał. Częstotliwość już jest. Dalej jest folder. I folder docelowy nam się wyświetla, jak zejdziemy strzałką w dół na linijce. Jest folder nagrywania, dwukropek, to jest flashdisk/music/radio. I tak nam zostanie i tam będzie nazwa stacji. Możemy to oczywiście zmienić, naciskając w tym momencie Enter i jest wybierz folder. I możemy poruszać się po strukturze backspace'em i Enterem i odpowiedni folder wskazać, ale tego zmieniać nie będziemy, więc robię anuluj. I teraz spróbujemy coś nagrać. W starych Braille-sensach można było obsługiwać radio z poziomu klawiatury multimedialnej. W wersji 6, mimo że to jest ujęte w pomocy, nie udało mi się tego zrobić poprawnie. Być może zostanie to poprawione w aktualizacji, więc wrócę do tego przy innych audycjach. Klawiatura działa w trybie trybie Daisy i w trybie mediów, w trybie aplikacji z klawiatury korzysta się jakoś, no nie wszystko udało mi się jakoś rozkminić, w związku z czym, żeby uruchomić radio, najprościej wciskamy F1 R, za chwilę nam zacznie grać aktualny program radio FM, już zaczęło grać i teraz naciskamy odstęp Enter R i już nam się nagrywa. I tak najprościej jest rozpoczęto nagrywanie, częstotliwość 92,9 MHz, rozpoczęto nagrywanie i 10, 11 sekund, 12 nam już wchodzi. Teraz po prostu robię spacja Z, czy zapisać, Enter, zapisano. Wyłączam radio i odtwarzam plik. Plik znajduje się w folderze Music Radio i tutaj mam kilka różnych nagrań. Akurat jest nazwa Stacja Nieznana 92,9 44100 192 MP, czyli nazwa jest ze wszystkimi danymi i słuchamy. Jest przez 16 sekund, tyle ile nagraliśmy. OK, teraz zatrzymuję. Ostatnią aplikacją, jaką chcę omówić w dzisiejszej audycji, jest aplikacja Nagrywanie. Żeby się do niej dostać, a właściwie to do jej ustawień, bo samo nagrywanie można w każdej chwili wywołać z poziomu klawiatury multimedialnej, tylko wtedy oczywiście musi być przełącznik ustawiony maksymalnie prawo. Naciskam M jak media i naciskam V, bo taki skrót tutaj jest. Jest nagrywanie, dialog i zapala mi się mikrofon Nagraj. I mogę nacisnąć teraz Enter, mogę zacząć nagrywać, ale ja na razie tego nie chcę. Naciskam spacja 4-5 jest ustawienia nagrywania, spacja 4-5 recordings i wyjście. I tu jeszcze spacja 4-5 to jest jakby status, ostatnie nagranie można sobie odtworzyć, ale nic. Na razie wejdę w to ustawienia i parę rzeczy Państwu pokażę. Jest typ nagrywania MP3 i WAVE. Ustawienia są takie same jak w nagrywaniu z radia, więc nie będę już powtarzał. Folder tak samo się, częstotliwość ustawia, bitrate też, ale teraz jest, uwaga, głośność mikrofonu jest średnia, spacja 4 zmieniam na wysoka, niska, średnia, zrobimy sobie wysoką, spacja 4-5, tryb nagrywania jest mikrofon zestawu słuchawkowego albo liniowe i tryb nagrywania robię, proszę Państwa, mikrofon, podaj nazwę pliku, może być liczba, a może być data i czas. No to ja zrobię sobie data i czas, bo tam z liczbami już są, to żeby nie było. Dalej jest spacja 4-5, monitor słuchawek włączone lub wyłączone. To ja sobie zrobię na włączone. Wyciszenie dźwięku systemowego podczas nagrywania może być włączone lub wyłączone. Domyślnie jest włączone, nie zmieniam. I metoda nagrywania, normalne nagrywanie albo metoda nagrywania, nagrywanie Daisy. Pasja 4, pasja 1. Natomiast to nagrywanie Daisy, proszę Państwa, jest tutaj trochę ograniczone, gdyż możemy wstawiać odpowiednie znaczniki, odpowiednie nagłówki i numery stron i tytuły na jednym poziomie i frazy, natomiast musimy robić to w czasie rzeczywistym, czyli musimy bardzo dobrze znać książkę, którą nagrywamy, jak przegrywamy skądś na przykład, żeby wiedzieć dokładnie, kiedy należy wstawić tę stronę, bo jeżeli nie zrobimy tego od razu, to książka już zostanie zamknięta i zbudowana i nie wprowadzimy tego. Generalnie jest tak, że po wybraniu nagrywania Daisy urządzenie nam da około 10 sekund na nagranie tytułu i przejdzie do nagrywania pierwszego nagłówka. I tak samo te nagłówki w Daisy można wstawiać tylko na pierwszym poziomie, czyli nie można robić podsekcji. Czyli na przykład, jak mamy rozdział pierwszy i do nich pierwszy podrozdział i w rozdział drugi podrozdział, do tych podrozdziałów nie możemy. Możemy tylko same rozdziały, więc tak to z grubsza wygląda. I tutaj jeszcze do tego nagrywania jest jeszcze wybierz folder, nazwa pliku, nagrania tutaj zmieniłem, rekord, to na przykład zmienię sobie, mogę sobie wpisać nie rekord, tylko nagranie. I potwierdź, anuluj, dobra, potwierdzam, ustawiono. I teraz już, jak jest mikrofon Nagraj, mogę nacisnąć Enter i już rozpoczęło się nagrywanie. I wyświetla mi nagranie 2024, 8.06, 11.32, 17 am. To, czy się nagrywa, mogę skontrolować naciskając spacja 4 i wtedy będzie mi się co sekundę zmieniał indeks czasowy, a obok będzie, ile można jeszcze nagrać. Czyli nagrywa się 30 sekunda z 105 godzin, 37 minut, 50 sekund. Mogę to, proszę proszę Państwa, zatrzymać. Zrobiłem to akurat przyciskiem stop. I teraz ja odtworzę to, proszę Państwa. Prosto po nagraniu mógłbym nacisnąć po prostu start, który jest na klawiaturze multimedialnej obok, ale ponieważ wszystko zamknąłem, to wejdę sobie do Music, wejdę sobie Record i znajdę to. Enter. Już rozpoczęło się nagrywanie. I wyświetla mi nagranie 2024. 8.06, 11.32, 17 am. To, czy się nagrywa, mogę skontrolować naciskając spacja 4 i wtedy będzie mi się co sekundę zmieniał indeks czasowy, a obok będzie, ile można jeszcze nagrać. Czyli nagrywa się 30 sekunda z 105 godzin, 37 minut, 50 sekund. Mogę to, proszę Państwa, zatrzymać. I tak to wygląda. Tutaj no nie było to słyszalne, ale są tutaj dwa mikrofony w lewym rogu i w prawym rogu jest mikrofon. Teraz jeszcze kilka słów o nagrywaniu w Daisy. Gdy rozpoczniemy nagrywanie w Daisy, tak jak mówiłem, zostaniemy poproszeni o nagrywanie tytułu, po czym Brysense da około 10 sekund na nagranie tytułu, zanim automatycznie przejdzie do nagrywania nagłówka pierwszego. I tutaj podam najważniejsze skróty, no jakie trzeba znać, żeby to robić. Podczas nagrywania możemy wstawiać punkty nawigacyjne do swoich książek Daisy. Backspace H to jest nagłówek jak heading, backspace P to jest fraza jak phrase i backspace G to jest strona. Tylko że ja nie wiem jeszcze, czy ten backspace się wciska ze spacją, czy nie, ale zaraz to, proszę Państwa, sprawdzę, bo szczerze się przyznam, nigdy w Daisy nie nagrywałem na tym urządzeniu. Zawsze jak nagrywałem, to nagrywałem tylko na Plextoku, ale dobrze, to wejdę zaraz w ustawienia nagrywania. Jestem już na ustawieniach nagrywania. Metoda nagrywania jest, proszę Państwa, jest normalna, spacja 4. Przechodzę na nagrywanie Daisy. I teraz jestem nagrywanie z mikrofonu, tylko może ja sobie włączę syntezę na razie czego.
1: Głos włączony.
0: Bo być może mikrofon nagraj. Te informacje będą się wyświetlały głosowo. Kreska, dlatego jak tutaj jest ważna jedna rzecz jeszcze, jak się nagrywa książkę, którą się samemu czyta, to należy nagrywać to albo w słuchawkach z wyłączonym głosem, a jeśli już musi być ten głos włączony, to w słuchawkach zamkniętych, żeby się nagrania.
1: Tytuł 01, tytuł nagrywanie pole statyczne.
0: No już się nagrywa tytuł.
1: Upłynęło 8 sekund całkowity początek nagrywania nagłówka.
0: Właśnie, jest początek nagrywania nagłówka i to jest pierwszy nagłówek. I teraz nacisnę backspace H. No nie, to backspace spacja H musi być, przepraszam.
1: Początek nagrywania nagłówka 2.
0: Początek nagrywania nagłówka 2 powiedział.
1: Początek nagrywania nagłówka 3.
0: Początek nagrywania nagłówka 3. Spacja Enter G teraz.
1: Początek nagrywania strony 1, przecinek.
0: P jest jak fraza.
1: Początek nagrywania frazy, kropka.
0: Początek nagrywania frazy.
1: Początek nagrywania strony 2, przecinek. Początek nagrywania strony 3.
0: Teraz strona trzecia się nagrywa.
1: Początek nagrywania strony 4.
0: Teraz strona czwarta się nagrywa.
1: Początek nagrywania nagłówka 4.
0: Teraz nagłówek czwarty się nagrywa.
1: Początek nagrywania nagłówka 5.
0: Teraz nagłówek piąty się nagrywa.
1: Początek nagrywania nagłówka 6.
0: Teraz nagłówek szósty się nagrywa.
1: Początek nagrywania nagłówka 7.
0: Teraz nagłówek 7 się nagrywa.
1: Początek nagrywania nagłówka 9.
0: Aha, na szybko tam nagłówek 8 się nagrywał, to nie powiedziałem. Już trudno, to jest 9.
1: Początek nagrywania nagłówka 10.
0: I nagłówek 10. I teraz naciskam stop.
1: Początek budowania.
0: Początek budowania.
1: Mikrofon nagraj, nawias otwierający, odstęp. Kreska, enter.
0: Wyłączy już głos.
1: R, nawias, głos wyłączony.
0: Backspace F2. W kolejnej audycji przejdziemy, proszę Państwa, do odtwarzaczy książek, do odtwarzacza Daisy i do przeglądania dokumentów. A tymczasem dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: To taka piosenka w kontekście tego, co na antenie Radia DHT pojawia się prawie co godzinę, mianowicie wiadomości z głosu Ameryki prosto z Waszyngtonu. Asia, Voice of America, to za nami, a przed nami kolejne spotkanie z programem RTV. Spotkanie numer 36, już 10 minut po godzinie 17. Znowu nam mało newsów na dwie godziny programu. Coś ostatnio w mediach się mało dzieje, nawet mimo tego, że jest przełom ramówkowy. Jakoś tak mam wrażenie.
6: Ten przełom już chyba właściwie za nami. Myślę, że to dlatego się już dzieje trochę mniej, ale chyba możemy zdradzić, że na przyszły tydzień to tych newsów się szykuje znacznie więcej.
5: Dokładnie.
6: Początek października.
5: Tak, tak. Będzie o czym mówić i na pewno o tym wszystkim wam opowiemy i zapraszamy na 36. wydanie magazynu RTV. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: I zaczynamy od informacji, będziemy się bawić trochę w pudelka, bo to informacja, która nie jest jeszcze nigdzie oficjalnie potwierdzona, natomiast mówi się i zdaje się press miał taką informację, chyba nawet z dwóch źródeł gdzieś tam, potwierdzenie z dwóch źródeł, ale żadne źródło nie jest źródłem oficjalnym, dotyczące przebojowego małżeństwa, że tak je nazwijmy. Monika Tarka, Robert Killen. Ponoć chcą się rozstać z radiową jedynką. Taka wieść gruchnęła.
6: Podobno tak, natomiast nie mamy jeszcze potwierdzenia od samej dyrekcji radiowej jedynki, przynajmniej na ten moment, kiedy my tę sprawę monitorowaliśmy, to jeszcze takowego nie było, więc tam pozostaje czekać, ale na pewno wielu słuchaczy jedynki, no trudno powiedzieć, czy wielu, ale na pewno ci, którzy są aktywni na Facebooku, na facebookowym profilu Radiowej Jedynki, no to przypuszczam, że się cieszą z tej informacji. Pozdrawiamy Krzysztofa.
5: Tak, co niektórzy pewnie odetchną z ulgą, bo być może więcej prowadzących ze starej ekipy lata z radiem, o takich nazwijmy, dzięki temu być może dostanie więcej godzin programu i może to jakoś będzie tak wyglądało. No ale przede wszystkim to się musi najpierw taka informacja potwierdzić, że Monika Tarka
6: no
5: i Robert Killen
6: rzeczywiście.
5: Oni się urlopują,
6: więc no czekamy, czy wrócą po urlopie.
5: Swoją drogą, no wcale, czy dla ciebie jest dziwne to, że się dwójka ludzi, która przez całe wakacje pracowała, wybiera na urlop po tych wakacjach? Bo dla mnie jakoś nie. Kiedyś
6: no nie,
5: trzeba.
6: No oni przecież oni nie mieli wakacji przecież. Przez całe lato nie mogli za bardzo nigdzie pojechać. No chyba, że na weekend tak tylko, a na dłużej to nie bardzo.
5: Dokładnie, więc może po prostu chcą odetchnąć, chcą odpocząć, ale na pewno jeżeli coś się będzie działo, to będziemy o tym was informować i prędzej czy później jakaś oficjalna prasowa informacja na pewno z Polskiego Radia się ujawni. DHT. A my pozostajemy w dalszym ciągu przy Polskim Radiu, ale z jedynki skaczemy do trójki, bo mamy dwa odejścia z redakcji tej właśnie stacji. Z programem trzecim Polskiego Radia rozstali się Agnieszka Stępień i Łukasz Karusta. Agnieszka Stępień pracowała jako wydawca ostatnio m.in. programu Do Południa, a wcześniej Zapraszamy do Trójki. Była też autorką programu Pracownia Projektowa. Wcześniej prowadziła rozmowy z komentatorami w Zapraszamy do Trójki i przygotowywała przegląd prasy. Z programem trzecim Polskiego Radia związana była z krótką przerwą od 1997 roku. Z kolei o odejściu z Trójki Łukasz Karusta poinformował na swoim profilu facebookowym. Karusta był związany z Trójką no nieco krócej, bo od 2005 roku przygotowywał i prowadził programy Audycja Podróżna, Muzyczny Rozkład Jazdy i Puls Trójki. Był też wydawcą serwisów informacyjnych oraz przygotowywał materiały do pasma Zapraszamy do Trójki. Dodajmy jeszcze tyle, że Łukasz Karusta jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Agnieszka Stępień zdecydowała się odejść z dziennikarstwa w ogóle, natomiast Łukasz Karusta dalszych planów zawodowych jak dotąd nie zdradził. Więc nie wiadomo, czy też będzie odchodził z dziennikarstwa, czy po prostu zmieni barwy i zmieni redakcję. I to jest jeszcze taka, myślę, że ważna informacja, żeby uciąć wszelkiego rodzaju spekulacje, przynajmniej z tego, co wiemy, to żadna z tych osób nie została do odejścia zmuszona. Nigdzie się o tym nie mówi, że oni zostali zwolnieni w jakikolwiek sposób. Po prostu no, chcą zmienić pracę i zmienić jakieś tam swoje plany życiowe, niekoniecznie wiążąc się z Trójką. Także nie, to nie było zwolnienie. Przynajmniej nikomu nic o tym nie wiadomo.
6: No nie było, ale i tak hashtag kogo nie słychać obowiązuje również i w tym przypadku. I dlatego my wam teraz zagramy taką piosenkę związaną właśnie z Trójką. Powstał kiedyś taki projekt jak Banjo Proszę. Chyba tak mniej więcej 8 lat temu na jeden z koncertów właśnie w Trójce. Usłyszycie tam znane głosy, między innymi zdaje się Zbigniewa Zamachowskiego. Utwór na melodię znaną, a tekst mimo tego, że powstał 8 lat temu jeszcze przed tą całą akcją Ratujmy Trójkę, myślę, że szczególnie w pewnych miejscach jest nadal aktualny.
7: Radio DHT.
8: Banjo proszę.
5: No i tyle a propos Trójki. Jeszcze ja mogę tylko powiedzieć tyle, ale to jest też jakaś informacja, która nie jest w żaden sposób potwierdzona i tylko gdzieś tak słyszałem, że Trójka ponoć ma się wycofywać z rozrywki. Jeżeli tak by było, to moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo źle, bo rozrywka to jest jeden z filarów Trójki, to moim zdaniem porównywalne do tego, jak gdyby listę przebojów Trójce zabrać. Więc...
6: No właśnie, ale to są na razie takie plotki, ploteczki, więc troszeczkę ciężko może w to wierzyć, to nie są jeszcze dokładne
5: informacje. Ja w to szczerze mówiąc nie wierzę, ale
6: trudno w to uwierzyć.
5: Trudno w to uwierzyć, dokładnie, no naprawdę, Trójka bez rozrywki to by była jakaś masakra, jak to mówią młodzi.
6: No nie ma tam co prawda już Andrusa, ale przecież pani Natalia Grzeszczyk chociażby to ciągnie, więc no właściwie dlaczego by się właśnie tego pozbywać, ale może na razie nie ma co dramatyzować.
5: Dokładnie.
6: Oczywiście, kiedy będzie coś więcej wiadomo,
5: to na pewno powiemy.
6: Oczywiście, bo jakżeby i nie, wszak temat ważny, a teraz przechodzimy do kolejnych tematów ważnych, związanych poniekąd z muzyką. No bo słuchajcie, my byśmy wam bardzo chętnie, tak jak w zeszłym roku, opowiedzieli o tym, że Telewizja Polska organizuje preselekcję do konkursu Eurowizji dla dzieci, ale wam o tym nie powiemy. Ale to nie dlatego, że jesteśmy złośliwi, tylko po prostu dlatego, że w tym roku takich preselekcji nie będzie. Telewizja Polska zdecydowała się na wewnętrzny wybór reprezentanta. No i szczerze mówiąc, kiedy tak przez długi czas nie było informacji o tych preselekcjach, to już się można było domyślać, co się wydarzy. I rzeczywiście wczoraj się te domysły potwierdziły. Otóż naszą reprezentantką będzie Roxana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji programu The Voice Kids. Z tego, co kojarzę, to chyba jeszcze nie wiemy, z jakim utworem nas będzie reprezentować. Krzysztofie, popraw nas, jeżeli błądzimy w jakiejś kwestii, ale jeżeli chodzi o samą wokalistkę, to na pewno wybór dobry, ponieważ Roxana dysponuje świetnym głosem i zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, chociaż inna rzecz, że ostatnio w The Voice, tak zwanym dorosłym, była jej nauczycielka, no to można przyznać, że Roxana ma naprawdę wzorce świetne, bo ta dziewczyna również śpiewa naprawdę bardzo dobrze, no ale ciężko nam ocenić ten wybór, przynajmniej mnie, kiedy jeszcze nie znamy utworu konkursowego, a myślę, że no od tego jednak będzie wszystko zależało, czy ta piosenka się wpisze w trendy Eurowizji, a transmisja tegorocznej Eurowizji dla dzieci będzie w TVP ABC i na pewno kiedy się będzie zbliżała, to wam o tym powiem jeszcze więcej. A teraz informacja nieco bliższa w czasie, ponieważ być może pamiętacie, że bodajże 2 tygodnie temu Telewizyjna Dwójka transmitowała taką imprezę z Kielc z muzyką taneczną i jakby komuś było mało, to dzisiaj przychodzi czas na kolejną imprezę podobnego rodzaju, ponieważ właśnie już dziś Telewizyjna Dwójka pokaże imprezę z muzyką taneczną, do której prawa emisji przejęła od Telewizji Polsat. W zeszłym roku można było jeszcze ten festiwal oglądać w Telewizji Polsat, a jest to roztańczony PGE Narodowy. Na warszawskim stadionie wystąpią między innymi takie gwiazdy jak, no myślę, że tu zdziwienia nie ma, Sławomir, Zenon Martyniuk,
5: no też
6: zespół Boys, zespół Boys, Cleo, Filip Lato i Stachurski, to jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, zaś wśród zagranicznych pojawią się m.in. Sabrina, London Beat i Shanghai.
5: No proszę.
6: Próbowałam się gdzieś dokopać do jakichś takich danych mówiących o bardziej kompletnej liście występujących, bo tak przyznasz, że na razie to mało tych wykonawców disco polo. No jest akcent, jest Boys, a tak poza tym jest muzyka taneczna, bo Cleo chociażby taką nagrywa i takiego jej utworu sobie za chwilę posłuchamy, ale jak na razie tutaj nie ma mowy o zbyt dużej ilości wykonawców właśnie z tego nurtu, ale się nie zdziwię, jak będzie ich jeszcze więcej, tylko może nie zdradzają jeszcze wszystkich niespodzianek.
5: Ja to się zastanawiam, wiesz, ja to się zastanawiam tylko, ile za występy bierze London Beat, albo jak bardzo lubią Polskę, bo przecież niedawno London Beat mieliśmy okazję oglądać w Sopocie na koncercie TVN-u, a teraz znowu oglądamy tak. London Beat, ale tym razem w dwójce, a właśnie będziemy oglądać.
6: To prawda, przypuszczam, że mało biorą za występy, jak wiele innych gwiazd, które kiedyś były no wielkimi gwiazdami, a teraz można je oglądać często chociażby w programach typu Jaka to Melodia, no to powiedzmy sobie szczerze, pewnie właśnie z tego powodu, że za występy sobie zbyt wiele nie życzą. Koncert poprowadzą Izabela Kszan, Tomasz Kamel i Norbi. No Norbi to jest teraz na topie.
5: Prawie jak Sławomir.
6: Transmisja... tak, ale jeszcze mu trochę chyba brakuje. Transmisja tego festiwalu rozpocznie się o godzinie 21, a więc dla fanów The Voice'a przypuszczam, że tylko jeden odcinek dzisiaj pójdzie z jednych przesłuchań, szkoda. Natomiast jeżeli jesteście w Warszawie, jesteście miłośnikami tej muzyki tanecznej, to biegiem na stadion, bo już od 17.30 tam się coś zaczyna.
5: Tylko pamiętajcie, żeby jak będziecie biegli, to żeby wziąć ze sobą jednak jakiś telefon komórkowy, tak ładnie po polsku, który się nazywa smartfon, włączyć tam internet i słuchać radia DHT i programu RTV, bo nas się fajnie słucha nawet jak się biega.
6: No właśnie, dlatego tak zaproponowałam, bo po pierwsze są takie możliwości, jeżeli nawet nie macie takich możliwości, to przecież możecie potem odcinek nadrobić w serwisie Mixcloud.
5: Oczywiście, zapraszamy bardzo serdecznie. To co, to teraz sobie zagramy, ale zanim zagramy, jeszcze taka informacja od naszego stałego słuchacza Wojtka, który słucha programu RTV. Pozdrawiamy cię serdecznie, Wojtku. Wojtek napisał, że ponoć Monika Tarka i Robert Killen na koncercie Lata z Radiem powiedzieli zamiast jedynka radio wa i poszło.
6: Tak, tak, a potem jakoś się próbowali tłumaczyć, że waszego ulubionego radia.
5: Tak, tak, tak.
6: No cóż, no. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, chociaż przecież nie są w jedynce od wczoraj, więc... No, jakoś tak by się wydawało, że...
5: No ale wiesz, to są emocje, to są... To jest właśnie, publiczność, no. Występy, moc, energia, adrenalina, tak?
6: No ale takie wpadki nie są niczym nowym. Przecież kiedy Muzo FM się pojawiło, to w dawnej ekipie Eski Rock lista NRD się jeszcze myliła przez jakiś czas z listą RFN.
5: Albo na przykład...
6: Musieli żartami przykrywać.
5: Albo na przykład Marcin Jędrych kiedyś w krakowskiej SC, że na zegarze ileś tam minut na zegarze w RMF FM, na zegarze Eski Kraków. Także zdarza się najlepszym, no. Zdarza się najlepszym, bo Marcin Jędrych miał taki epizod przecież, że był prezenterem krakowskiej Eski, kiedy te stacje jeszcze dużo miały lokalnych programów. Dobrze, tyle historii i tyle różnych takich informacji pobocznych. Teraz sobie zagramy piosenkę, tak w kontekście.
6: Piosenka o łowcach gwiazd. Nie wiem jak tobie, ale mnie ta piosenka jakoś tak lubi chodzić po głowie. Kiedy ją usłyszę, no to coś w niej takiego jest, że jest chwytliwa, mimo tego, że to nie jest mój ulubiony gatunek muzyczny. Także jeżeli nie znacie, to też mamy nadzieję, że się wam spodoba, a jeśli wam się spodoba, no to zapewne włączycie dzisiejszy koncert roztańczony PGE Narodowy.
5: Przekonałaś mnie, to ja idę śpiewać poza anteną.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: To jest cały czas Radio DHT i audycja RTV do godziny 18. O radiu i telewizji wam opowiadamy. Po godzinie 18 Polo Strefa i człowiek, który w tym radiu w tym tygodniu wyrabia 300% normy albo i więcej, czyli Grzesiek Przystupa. On był wczoraj, on był dzisiaj, on będzie dzisiaj, a po 20 będę ja w programie Dance Party. Także spokojnie, będzie jakaś jednak zmianowość na tej antenie. Tymczasem zaglądam na naszego radiowego Facebooka. Napisał Krzysztof, no wywołany do tablicy poniekąd, bo jakże mogło być inaczej. Krzysztof to jest nasz słuchacz, który jest wielkim fanem Eurowizji, zarówno tej tradycyjnej, jak i Eurowizji Junior, no i napisał tak, bo Krzysztof jest fanem jeszcze jednego programu, o którym tu zaraz będzie. Piosenki Roxany jeszcze nie ma, ale co mogę wspomnieć, to że płyną już do niej gratulacje. Jako pierwsze przyszły z nimi jej przyjaciółki z Polsatu, czyli Tria My Trzy. I tu Krzysztof zdjęcie dorzucił z Instagrama, zdaje się, właśnie dziewczyn. Także no, także takie są, takie rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o młodych wykonawców, powiedzmy to w ten sposób.
6: No to fajnie, że się wspierają.
5: Oczywiście, że tak. Świadczy. Oczywiście, tak, tak. Jak najbardziej. A teraz przechodzimy do kwestii kolejnych.
6: Z muzyki do sportu.
5: Tak, tak. Chociaż no,
6: sport, muzyka oraz gry to my.
5: Przy muzyce o sporcie, nie? To można, no tak. Można w ten sposób.
6: Można i tak.
5: Dokładnie. Ale to nie będzie radiowy program, tylko będzie to program telewizyjny. Otóż w najbliższy wtorek o godzinie 21 na antenie Telewizji Polskiej, konkretnie pierwszego programu Telewizji Polskiej, pojawi się drugi odcinek nowego programu Sylwii Dekiert pod tytułem Orły Sportu. W tej audycji prowadząca pyta zawodników o kulisy ich kariery, rozmawia też z ich bliskimi osobami. I tu ważna też informacja, bo pierwszy odcinek tego programu pojawił się na antenie telewizyjnej Jedynki już 3 tygodnie temu, ale była przerwa, a przerwa była spowodowana i podyktowana transmisjami sportowymi, które odbywały się w tym czasie. No wiadomo, jak coś jest na żywo, to jest ważniejsze. Zawsze taki nagrany program można gdzieś tam sobie w czasie późniejszym wyemitować. I jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że w pierwszym odcinku gościem była zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk. Natomiast sama pani Sylwia Dekiert pracuje w Telewizji Polskiej od ponad 15 lat. Prowadziła serwisy sportowe w różnych kanałach Telewizji Polskiej. Jest także jednym z gospodarzy magazynów TVP Sport. Także Orły Sportu, jeżeli ktoś ma...
6: Spikerką teraz jest.
5: Tak, też jest spikerką obok Anny Popek i kogo tam jeszcze? Tam chyba jeszcze ktoś.
6: Obok jeszcze Grzegorza Misztale i Agaty Konarskiej.
5: No właśnie, także proszę bardzo, można w ten sposób. Trafiłaś na jakieś jeszcze zapowiedzi takie spikerskie, takie krótkie jak ta, którą prezentowaliśmy w poprzednim odcinku? Czy nie udało ci się?
6: Coś gdzieś widziałam chyba tydzień temu w Dwójce informację o tym, że po 22 będzie ten festiwal z Kielc emitowany na BIS. I to właśnie też było kilka takich zdań. Jedyne, co widziałam, bo właśnie ostatnio jakoś... Ja mam czas na telewizję, bardziej serwisy VOD, tak jakoś mi po prostu wychodzi.
5: A to ja mam tak samo. Ja mam tak samo, więc tu rzeczywiście no, ciężko stwierdzić, co tam się dzieje w tych, powiedzmy, wejściach na żywo. Natomiast na pewno warto powiedzieć, co u nas teraz zadzieje się muzycznie. Posłuchamy pani Maryli.
6: Pani Maryla wystąpi w takiej piosence, która powstała na okoliczność Euro 2012. Była propozycją, aby stać się hymnem tegoż wydarzenia, no i nawiązania do Euro tam się również pojawią, no i przede wszystkim nawiązania do piłki nożnej, chociaż wiadomo, że w programie pani Sylwii Dekiert o różnych sportach na pewno będzie można się dowiedzieć, no ale jakby utwór ten wybraliśmy z tego powodu, że właśnie o orłach pani Maryla zaśpiewa. No to... Dalej orły.
5: Tak, orły do lotu, Maryla do śpiewu, gramy. Radio DHT. I tak nam o orłach pośpiewała pani Maryla, a teraz w dalszym ciągu pozostajemy w kwestiach telewizyjnych, ale przenosimy się do innego kanału, już nie będzie o Telewizji Polskiej, będzie o kanale TLC, czyli takim kanale raczej dla pań adresowanym, prawda?
6: Tak się wydaje i też tak wnosząc po tych propozycjach, o których wam chcemy opowiedzieć, to raczej chyba takie, że tak powiem, babskie.
5: To czym
6: no
5: będzie?
6: No i rozpoczniemy od pierwszej nowości zatytułowanej Wstydliwe kompleksy gwiazd. O co chodzi w tym programie? No, kiedy oglądamy telewizję, to znaczy, no, nie ciężko się postawić w tej sytuacji, no też telewizję oglądam, no ale nie obserwuję tego, co się tam dzieje własnymi oczami, bo nie widzę. Ale chyba jest tak, że kiedy większość kobiet ogląda telewizję i patrzy na dziennikarki, modelki, aktorki, celebrytki, to sobie myślą, jak ona super wygląda, jakie ona ma nogi, jaką ma cerę, jakie ma włosy, jakie ma usta. Też bym chciała wyglądać tak jak ona. A tymczasem okazuje się, że same te właśnie celebrytki również nie są wolne od takich kompleksów związanych z wyglądem i również się z nimi borykają, co jest dla nich tym trudniejsze, że no cały czas są wystawione na widok publiczny, cały czas pojawiają się na wizji, więc są regularnie obserwowane. No gdzieś tam stoi za nimi cały czas ten sztab specjalistów, dzięki któremu mogą wyglądać dobrze, no ale właśnie wyglądać dobrze na chwilę. No bo jeżeli często są poddawane jakimś intensywnym makijażom, właśnie różnym zabiegom. Jeżeli mają mało snu, no wiadomo, taka praca, no to też jakby nie sprzyja ich wyglądowi. No i pojawiają się kolejne problemy z włosami, ze skórą, także no to są, słuchajcie, bardzo poważne sprawy. I po raz pierwszy w telewizji będzie miało miejsce coś takiego, że celebryci opowiedzą o właśnie takich problemach z wyglądem i o swoich kompleksach. No na przykład Magdalena Różdżka przyzna, że jej największą bolączką są przerośnięte dziąsła. A z kolei Maja Bohosiewicz, bo narzeka na zbyt małe usta, a Katarzyna Pakosińska na zbyt duże. Też by się mogły zdecydować, nie? Zaś Julia Kamińska i Olga Frycz będą żalić się na bardzo osłabione włosy, a Odeta Moro przyzna, że najbardziej wstydzi się celulitu. No a z kolei Ewa Kasprzyk i Olga Borys nie lubią swoich zmarszczek. Takie są właśnie problemy poważne, no ale na problemy można spróbować zaradzić. No i właśnie w tym programie Wstydliwe Kompleksy Gwiazd widzowie TLC mają szansę towarzyszyć idolkom, chociaż potem się okaże, że nie tylko idolkom, bo i również jeden pan się pojawi, podczas najróżniejszych zabiegów kosmetycznych, medycznych oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu medycyny estetycznej. Przyjrzymy się całej gamie zabiegów upiększających, od relaksujących masaży, przez nieinwazyjne zabiegi falami radiowymi, to tak czuję, żebyś się poddał. Nie wiem, na co to jest, ale falami radiowymi będą leczyć.
5: Falami radiowymi,
6: lifting,
5: tak?
6: Lifting nićmi, ale liftingowi nićmi byś się poddał, albo zastrzyk botoksu byś sobie zafundował?
5: Nie, bo w klanie kiedyś było już o botoks party i to się tam nie najlepiej skończyło, wiesz? To lepiej i lepiej nie.
6: No tak. I do dziś się mówi na jedną z bohaterek Barbara.
5: Botoks, tak.
6: No i tak jak już wspomniałam, również męskiej części nie zabraknie, bo w jednym z odcinków zobaczymy Mariusza Pudzianowskiego, czyli popularnego strongmana, który zrzucił ostatnio 30 kg. No brawo dla tego pana, to na pewno go wiele wysiłku kosztowało. No ale teraz musi się borykać z problemami właśnie ze skórą, z jej wyglądem. I również ekipa programu Eksperci będą mu próbowali pomóc.
5: To ciekawe, jakim on zabiegom się będzie poddawał. To jest interesujące.
6: No to musisz oglądać telewizję TLC, począwszy od jutra, czyli od niedzieli 23 września, to tak tylko mówię dla tych, którzy ewentualnie by nas nie słuchali na żywo, o godzinie 23. To myślę, że się w którymś z odcinków dowiesz, jakim to zabiegom go poddawano.
5: Okay.
6: Ale to nie jest jedyna nowa propozycja, bo kolejna nowość to panny młode ponad miarę. Podobno pierwotnie program ten się miał nazywać Purzyste Panny Młode. Jest to format weddingowy, czyli ślubny, dla tych, którzy nie znają języka, jak to mówią w Muzo FM, języka language, czyli języka English, czy języka angielskiego, w którym planujący ślub kobiety z nadwagą wybiorą wymarzone suknie ślubne. W każdym odcinku widzowie prześledzą proces wyboru sukni ślubnej, nad którym będzie czuwać prowadząca program Izabela Janachowska. Uczestnikami nowego programu będą kobiety z nadwagą, które same nie potrafią dobrać odpowiedniej sukni ślubnej i potrzebują pomocy ekspertów. Premiera tego właśnie cyklu na antenie TLC odbędzie się we wtorek 2 października o godzinie 21.30. Także jeszcze troszkę musimy poczekać. Natomiast kolejną jesienną nowością z udziałem tej samej prowadzącej, czyli Izabeli Janachowskiej, będzie właściwie już jest ślub marzeń, ponieważ ten program można było oglądać już dziś o 11, ale przypuszczam, że jeszcze na jakieś tam powtórki można liczyć.
5: No, z pewnością.
6: Prowadząca pomaga w tym programie państwu młodym poradzić sobie z chaosem, jaki niesie ze sobą organizacja ślubnej ceremonii i wesela. No bo na pewno chaos jest spory i się nie ma co dziwić. No jest tyle przygotowań, trzeba zadbać o wiele rzeczy i to może prowadzić do różnych problemów.
5: Oczywiście, no tylko... Tylko ja się zastanawiam nad jednym, wiesz, ile tego chaosu wprowadza ekipa z kamerami, która będzie jeszcze to wszystko rejestrować. Jak wiele tego chaosu i czy to rzeczywiście pomoc w tym programie, chociaż ten chaos zrównoważy i pozwoli młodym się rzeczywiście tą ceremonią odpowiednio nacieszyć. Chociaż to ponoć
6: no,
5: tak,
6: oby tak było.
5: Ponoć tak to jest, że na weselu to się zawsze najgorzej bawią młodzi, bo mają najwięcej roboty.
6: No właśnie, to jest prawda, no ale miejmy nadzieję, że się wszystko potoczy jak należy i nie dojdzie do takich sytuacji, że na przykład państwo młodzi albo któryś z nich się spóźni na swój ślub, bo o takim wydarzeniu nam za chwilę zaśpiewa Halina Kunicka. No co prawda tutaj, jak się potem okaże, w trakcie piosenki to jest nieco poważniejsza historia, bo tam pani będzie śpiewała, że się spóźniła kilka lat i że tak tej miłości szukała i dlatego to było, no ale różne przypadki po ludziach chodzą. No to teraz sobie pani Haliny posłuchamy, bo czemu nie?
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: I tak, słuchajcie, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Czas leci.
6: To już.
5: Tak, to już. No widzisz, jak ten czas zleciał. To godzinny program RTV to dla nas, z naszej perspektywy, to tak jakbyśmy go prawie wcale nie robili, bo ledwo co się tu rozsiądziemy, przygotujemy, to już trzeba kończyć. No ale tyle informacji się pojawiło dotyczących radia i telewizji, więc no, nie wygrzebiemy ich więcej, a też nie chcemy was raczyć jakimiś informacjami z bardzo dalekiej przyszłości, bo to po prostu nie ma sensu, bo chcemy informować was tylko o tym, co istotne i co w najbliższym czasie pojawi się w ofertach programowych. Tak, tak, tak.
6: O wszystkim dobrze pamiętać.
5: Dokładnie.
6: Informacje jak najbardziej sporo w zapasie mamy, nawet jeszcze chyba do końca października, tak mi się wydaje.
5: Oczywiście, bo różnego rodzaju portale medialne, na których no, w dużej mierze polegamy, no, bardzo często publikują te informacje z dość sporym wyprzedzeniem. No tylko właśnie co z tego, kiedy potem można o tym zapomnieć, no, najzwyczajniej w świecie.
6: No właśnie, bo powiemy wam miesiąc przed premierą serialu, no to może się tak zdarzyć, że to wam ucieknie z głowy. Już nasza właśnie w tym głowa, aby mówić wam o wszystkim na bieżąco. No właśnie, nasza w tym głowa, a zdarza się tak, że tak się staramy o wszystkim mówić na bieżąco, że aż o czymś zapomnimy
5: i powiemy z opóźnieniem.
6: W momencie, kiedy coś wystartuje i mówimy z opóźnieniem, ale spokojnie, od czego są powtórki i inne tam serwisy VOD. Myślę, że wszystko można nadrobić, a mowa tutaj o nowym programie na kanale Polsat Cafe, a mianowicie o programie Randka z nieznajomym, który miał premierę wczoraj. O co chodzi w tym programie? No myślę, że już na podstawie tytułu można się trochę domyślić. Otóż w każdym odcinku Randki z nieznajomym wystąpi dwoje samotnych uczestników, którzy spotkają się na randce w ciemno. Zostaną oni poddani metamorfozie, aby nie można było ich poznać i ocenić prawdziwego wyglądu. No czyli jakby widać, że tutaj takim kluczem do oceny przez tę drugą osobę mają być chociażby cechy charakteru, może zainteresowania, pasje, jakby to całe wnętrze, a niekoniecznie sfera zewnętrzna. No wydaje mi się, że te programy randkowe gdzieś tam powoli wracają do łask. No, kiedyś była Randka w ciemno.
5: Tak.
6: Jakiś czas temu telewizyjna dwójka emitowała pierwszą randkę. Mówiliśmy o tym, że TVN Style emituje teraz program Zanim Cię Zobaczę i też mam wrażenie, podobny jest zamysł, aby właśnie nie oceniać książki po okładce i ocenić tę drugą osobę po jej wnętrzu i tutaj myślę, że skorzystano właśnie z podobnego patentu. Tak jak już wspomniałam, premiera tego programu była wczoraj, więc regularnie możecie go oglądać w piątki o 16, ale jeżeli przegapicie, tak jak teraz, to nic straconego. Dzisiaj na przykład o 23, jutro o 18 i pewnie jeszcze jakieś emisje się znajdą, a jak komuś żadna nie pasuje, no to przypuszczam, że zapewne jest do obejrzenia w IPLI.
5: Dokładnie, natomiast wiesz, w ogóle programów, które polegają na tym, żeby znaleźć sobie drugą połówkę, jest sporo, chociażby najsłynniejszy obecnie program to Rolnik Szuka Żony, no przecież tam też
6: najsłynniejszy
5: próbują.
6: Najsłynniejszy jest Snup od Pierwszego Wejrzenia i najlepszy program to jest... Moja Ja go oglądam regularnie.
5: Ja zresztą też się staram. Dokładnie.
6: Jak oglądam, ostatnio w tej edycji napięcie jest budowane tak silnie, jakby emocje są tak stopniowane, że czeka się z niecierpliwością na następny odcinek, więc to już nie sposób się nie wciągnąć w to.
5: Tak, więc jeżeli macie ochotę sobie oglądać Ślub od pierwszego wejrzenia, to pamiętajcie, żeby nadrobić wcześniejsze odcinki, żebyście wiedzieli, co tam się dzieje. Ale spokojnie, wszystko jest...
6: Ale my jeszcze nie poznaliśmy trzeciej pary, także jeszcze nie straciliście wszystkiego.
5: Tak, tak, ale jeżeli ktoś chce nadrobić, to spokojnie, wszystko jest na playerze. Ja natomiast muszę powiedzieć, że cały czas gdzieś tam obserwuję. Z kolei ja się muszę przyznać, że ja mam straszne zaległości z Koroną Królów jakoś tym razem. To ty jesteś bardziej na bieżąco.
6: No właśnie, obejrzałeś tylko pierwszy odcinek.
5: Tak, obejrzałem pierwszy odcinek, a dalej nie.
6: Nie oglądałeś, tam porwali Jolentę, ty nic nie wiesz, co się dzieje.
5: No to muszę kiedyś to w końcu nadrobić, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja z kolei jakoś wciągnąłem się w ślad. I tak jak mówiłem tydzień temu, że warto, to podtrzymuję to, zdradzę tylko tyle, jeżeli ktoś nie oglądał, to że w trzecim odcinku uda się rozwiązać sprawę organisty. Nie powiem oczywiście, kto to będzie i jak to będzie wyglądało, żeby nie spoilować, natomiast no, czwarty odcinek to już będzie chyba tak w takiej konwencji, w jakiej to docelowo powinno być, czyli na jeden odcinek jedna sprawa, bo tak właśnie to będzie wyglądało. Ta sprawa organisty, tylko no, mam wrażenie, że to taki zaczątek miał być i on dlatego tu napięcie było budowane przez trzy odcinki. No chyba, że się to będzie wszystko wymieniało między sobą, to ciężko stwierdzić. W każdym razie cztery odcinki śladu
6: dobrze,
5: są
6: nie
5: na
6: byłoby tak przewidywalne.
5: No zobaczymy. Cztery odcinki śladu są na IPLi, można sobie za darmo obejrzeć, tylko reklamy irytujące co jakiś czas są tam wrzucane. Zresztą taka moja jeszcze refleksja a propos tego, to że IPLa te reklamy ma zdecydowanie gorzej rozwiązane niż player. Nie wiem, czy to zauważyłaś, bo player reklamy ma naprawdę doprecyzowane w czasie, to znaczy tam, gdzie ta reklama powinna się pojawić, jeżeli dany materiał jest dzielony na kilka części, to te reklamy się pojawiają. Na IPLi to potrafi...
6: Nie zawsze.
5: Tak, to na IPLi to nie zawsze to tak działa.
6: Ale na playerze też nie zawsze.
5: Nie?
6: Z reguły tak jest, ale czasami coś się psuje, natomiast z kolei jest inna wada tych reklam na playerze. To są najczęściej powtarzające się reklamy i to jeszcze takich środków jak Iradian Direct Plus.
5: Oj tak, tak. To niestety się zgadza, tego jest sporo. To...
6: Inne tam właśnie grzybice i tego typu rzeczy.
5: Tak.
6: I to się jeszcze powtarza, potrafi polecić trzy razy ta sama reklama z rzędu leku na grzybice i to nie jest przyjemne, kiedy chcemy obejrzeć jakiś serial.
5: Zwłaszcza jeżeli sobie na przykład do obiadu coś chcemy obejrzeć, to już wtedy nieprzyjemnie. Zbliża się godzina 18:00, dzisiejsze wydanie programu RTV, wydanie numer 36. Już powoli dobiega końca, natomiast mamy jeszcze przegląd Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Patryk Waliszewski za moment na naszej antenie się pojawi. A teraz będzie jeszcze piosenka o randce, nietypowej bardzo randce.
6: I to o randce w ciemno, no, tak aby nawiązać do programu, który wam polecaliśmy, a ten utwór wykonają Podwórkowi Chuligani.
5: A my już dziękujemy za uwagę, za chwilę Polo Strefa i Grzegorz Przystupa, a my żegnamy się, do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: Trzymajcie się, cześć.
9: Radio DHT.
10: Tu absolutnie polskie Radio DHT i absolutnie polska audycja RTV, w której przystępujemy do przeglądu informacji z zagranicy. Patryk Waliszewski, witajcie, cześć. Na początek zajmiemy się platformą Viasat, skandynawską platformą nadającą z Astry 4, a to jest pozycji 4,8 stopnia wschód. Tutaj mamy do czynienia z tak zwaną promocją. Wiecie Państwo, co to znaczy i bardzo takie zjawiska polecamy. 18 kanałów. Z czego co prawda część się powtarza, jest FTA, czyli niekodowanych, tak po prostu. Viasat zakończy niedługo dystrybucję kanałów DVB-S, czyli starzejącym się już standardzie satelitarnym, a co za tym idzie, zrobiono taki delikatny bonus, czyli wszystkie kanały, które już dawno zostały przeniesione do pojemności DVB-S2, a często również skonwertowane na wysoką rozdzielczość, czyli na HD, tym razem zostały udostępnione za darmo. To taki bonus w związku z tym, że oferta DVB-S po prostu się kończy. Co mamy w ofercie? Przede wszystkim flagowe kanały Viasatu, takie jak Nature czy Explorer. ale także kanały dedykowane na rynki typowo wschodnie, na rynki bałtyckie, takie jak TV1000. Oprócz wszystkiego, co najlepsze w Viasacie, to jest kanał flagowych, mamy również dobrze znane marki, takie jak CNN na przykład. Zatem możemy sobie pooglądać CNN 4,8 stopnia wschód bez zmiany pozycji. Ostatecznego terminu wyłączenia pojemności DVB-S nie znamy. Była Astra, no to w myśl popularnej zasady będzie Hotbird 13 stopni wschód. Na Hotbirdzie bowiem ruszyła nowa emisja TVP1. I jak to się mówi, wszystko klawo, tylko że to TVP1 ma jeszcze dopisek Persja. Tym samym nie jest to kanał polskiej telewizji publicznej. TVP1 Persja nadaje jako usługa ukryta. Jak twierdzi serwis sadcourier.pl, na który w tym wypadku się powołuje, kanał wykorzystuje slot nazwany jako Chances TV, pisane jako CHAN3S TV. Slot ten był już wykorzystywany do testu różnych dziwnych programów perskich, muzycznych, niemuzycznych, filmowych. Teraz mamy tutaj, jak widać, przekaz TVP1 Persja. TVP1 Persja opuścił satelitę Hotbird w 2013 roku, zdaje się. Przeszedł na afgańskiego Yahsata. Jednak jakiś czas temu opublikowano ostrzeżenie na Facebooku stacji o fałszywych kanałach podszywających się pod TVP1 Persja. Tym samym zarówno ja, jak i redakcja portalu sadcourier.pl mamy wątpliwości, takie drobne jednakże, aczkolwiek, czym tak naprawdę i właściwie kanał Chances TV względnie TVP1 Persja jest. Teraz news nieco starszy, bo z początku września na transponderze Hotbirda o częstotliwości 11,373 pojawił się w końcu długo wyczekiwany przekaz stacji TVNTV, długo wyczekiwany przeze mnie przekaz. To jest dość ciekawa i dziwna stacja. Chodzi bowiem mniej więcej o to, że logujemy się na stronę internetową, płacimy za czas antenowy, po czym wysyłamy filmik, program trwający tyle, ile czasu wykupiliśmy, tak aby mógł on za pośrednictwem satelity zostać wyemitowany. Tak po prostu i zwyczajnie. TVNTV ruszyła, tak jak już mówiłem, z Hotbirda i z transpondera o częstotliwości 11,373. Przepływność bitrate na razie, powiem szczerze, nie powala, jakieś 0,4 megabita na sekundę. No, można lepiej. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd, za który dziękuję, Patryk Waliszewski. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: No, chyba jeszcze tak długo to nie mieliście okazji posłuchać sobie naszego podkładu tyflo-podcastowego, ale to dlatego, że jeszcze na ostatni moment dosłownie rzutem na taśmę musiałem tu dokonać pewnych operacji, żebyśmy się wszędzie mogli słyszeć, a nie chciałem już powodować tego, żebyśmy mieli jeszcze jakieś dodatkowe opóźnienia, bo już i tak jesteśmy 5 po. Co prawda opóźnienie to może nie jakieś bardzo wielkie, ale zawsze co niektórzy nas przynajmniej proszą, żebyśmy byli o czasie, to jesteśmy prawie o czasie. 196. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia właśnie się rozpoczyna, oczywiście także na naszych mediach towarzyszących, czyli Facebook oraz YouTube. Tam nadajemy i witamy was bardzo serdecznie. Dziś w składzie Piotr Machacz, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa
1: Michał
0: Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie. Piotr i Paweł mają dla nas dziś sporo różnych informacji, a z racji tego, że ja akurat tak się złożyło, nie mam żadnej, to w zamian za to się z wami tymi wszystkimi informacjami podzielę, ale tak w skrócie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowe oprogramowanie Sense Playera pozwala zainstalować aplikacje i wiele więcej. Łatwa metoda zarządzania plikami smartfona z Androidem z poziomu Windowsa. United Airlines obrajlowi kabiny swoich samolotów. Spacery sensoryczne po Warszawie. Spektakl Praktyka Widzenia w Teatrze w Łodzi. Zmodernizowany dworzec w Gdańsku bardziej dostępny. Nowości w grach audio. Co nowego w sierpniowej aktualizacji JAWS? Zajrzymy też do najnowszych piątych bet systemów Apple. Przebudowa hierarchii ustawień i inne zmiany w Jeszło. Google ułatwi skanowanie kodów QR w Androidzie. Orcam 3, kolejna wersja urządzenia już dostępna w Wielkiej Brytanii. Expose Image Captioner, nowy dodatek do NVDA opisujący obrazki. Transcriptionist, kolejna aplikacja do przekształcania mowy na tekst na iPhone'a i Maca. Rozmowy wideo w Orange i to bez komunikatora. Stomp, Mastodon na zegarku Apple Watch. Interfejs dla FFmpeg z wyszukiwarką Comment. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: W tym przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętyńskiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do

0: Chodzi o to, że aplikacja nie przedstawia systemowi, jaki jest jej numer wersji. Błąd ten nie dotyczy zależności, które napisałem samodzielnie, a biblioteki Unforeseen Bass, której używam do odtwarzania dźwięku. Poniżej link do wątku na ten temat. No i cóż, tu jest też jeszcze link i Arek ma nadzieję, że twórca tej biblioteki zareaguje, bo jak nie, to będziemy musieli szukać sobie innej biblioteki audio, a z tej korzystam już od lat i jestem do niej przywiązany. Tutaj jest link. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież mogę sam ten klucz dodać do pliku, ale niestety licencja Bassa mi na to nie pozwala. No i tu jeszcze aktualizacja tego całego wątku. Twórca odpisał, więc pozostaje mieć nadzieję, że będzie to wszystko jakoś rozwiązane i być może Arek już będzie miał dla nas jakieś dobre wieści. Oby tak było, bo właśnie Arek się podłączył do nas przed momentem, więc już go wpuszczamy i zobaczymy, co nam ciekawego powie. Witaj, Arku. Jak tam, Tyflocentrum?
1: Dzień dobry. Nie wiem, dlaczego jest zwrotka. Nie wiem, czy ją słyszycie, czy mnie w ogóle słyszycie.
0: My ciebie słyszymy dobrze i zwrotki.
2: Ja nie słyszę zwrotki.
0: I zwrotki nie mamy. To u
1: ciebie. Ja mam was na głośniku iPhone'a z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. I mam poniekąd dobre wieści, ale to oczywiście będzie za chwilkę, tylko momencik. Podłączę sobie tylko słuchawki, mam je już w ręku, więc to będzie kwestia zaledwie kilku sekund.
0: Jasne.
1: I napiszę, opowiem wam o tym, jaki jest dalszy ciąg moich przygód z betami Apple'a, a właściwie nie z betami, tylko, że tak powiem, przez Tyflocentrum biblioteka Base na iOS-a dostała dzisiaj krytyczną poprawkę i wszystkie dodatki do tej biblioteki również, no bo wykryłem coś takiego, że teraz wszystkie, generalnie iPhone ma coś takiego, czy ogólnie systemy Apple, jak pliki .plist. To są pliki tak zwane property list. Jeżeli ktokolwiek bawił się w edycję wtyczek do NVDA, to może te pliki kojarzyć w dużo prostszej formie, jako pliki manifest chyba. Tak, poprawcie mnie, jeżeli mówię głupoty. Ale tak mi się coś kojarzy z tego, co moi znajomi się bawili. To są chyba pliki manifest. To są takie pliki, które mają w sobie jakieś tam metadane dotyczące... przepraszam bardzo, czy ja jestem? Bo coś tu mi dziwnego
0: jesteś,
1: się pokazuje.
0: Jesteś cały jestem... czas.
1: Dobrze. To są pliki, które zawierają metadane, takie jak nazwa, wersja i tak dalej. No i kiedyś, jak wysyłaliśmy aplikację do App Store Connect, to te pliki plist mogły być poniekąd wybrakowane dla zależności, jakie nasz projekt posiadał. Czyli Tyflocentrum, jak już wspominałem, jest zależne od biblioteki Base. Biblioteka Base służy do tego, żeby odtwarzać dźwięk. No i ta biblioteka, jako że to jest biblioteka bardzo stara, wyszła praktycznie w 2008 roku, czyli praktycznie była dostępna już na iPhone OS, jeszcze wtedy to nie był iOS 2.0. No i ta biblioteka korzystała z tego starszego formatu pliku .plist, który to plik nie posiadał numeru wersji. Ta biblioteka dla iOS-a nie posiadała numeru wersji. No i teraz wraz z premierą Xcode 15, iOS-a 17 i macOS-a 14, nie wiem, które z tych trzech jest temu winne, a może po prostu serwer. Teraz, gdy wysyłamy aplikację do App Store Connect, no to jesteśmy proszeni, nasza paczka jest oczywiście poddawana wielu takim testom i otrzymujemy informację, że biblioteka nie posiada tego stringu z numerem wersji. No i wtedy oczywiście aplikacja nie zostaje wysłana do App Store Connect, nie możemy jej dać do testów przez test flighta. Oczywiście aplikacja się kompiluje, uruchamia, można z niej korzystać, ale nie można jej dać testerom do testów. No więc napisałem na forum Base'a, jak widzieliście pewnie ten wątek, i pan Ian Luke, twórca Bassa, mi odpisał, otrzymałem poprawiony plik plist. I co się okazało? Że nadal są problemy. Ale problemy już nieco innej natury. To jest tak zwany proces linkowania. To są problemy jakby bardziej zaawansowane, o których nie będę was zanudzał.

0: o tym. W każdym razie problemy zostały rozwiązane. Teraz mam taki problem, że App Store nie chce mnie przepuścić, mimo że aplikacja Tyflocentrum korzysta z API systemu iOS 16. No to potrzebujemy stabilnego Xcode'a, mimo tego, żeby wysłać aplikację. Nie mam w tym momencie, pobiera mi się, więc być może, jeżeli żadne inne niespodzianki wyskoczą, już niedługo to Tyflocentrum będzie. Korzystając z tej obsługi, wiecie co, zrobiłem parę rzeczy ważnych. Po pierwsze, zmniejszyłem zużycie baterii, które było ogromne w tej aplikacji. W jaki sposób je zmniejszyłem? Zmniejszyłem je w taki sposób kosztem prędkości ładowania się niektórych audycji, szczególnie tych dłuższych. Chodzi bowiem o to, że Tyflocentrum będzie pobierało więcej danych za jednym razem, ale co mniejszy odcinek czasu. Teraz było tak, że ten bufor był malutki, żeby jak najmniejsze opóźnienia były, no ale iPhone cały czas, Tyflocentrum cały czas mówiło iPhone'owi: ej, obudź się, bo trzeba pobrać nowe dane, ej, obudź się, bo trzeba pobrać nowe dane.
1: I to, a to drenowało źle baterię.
0: A to tak, i moje raporty w App Store Connect mi to pokazywały, że ludzie nawet z iPhone'ami 14 Pro Max, mamy kilku takich użytkowników, mają z tym problem i ten drenaż baterii jest wysoki. Swoją drogą zastanawiam się, jak ta aplikacja w ogóle przeszła weryfikację do test flighta tego zewnętrznego z takim błędem. Jak zobaczyłem te raporty, to się przeraziłem. Ja używam tej aplikacji do słuchania Tyflo podcastu, Tyflo przeglądu też z niej słucham, ale ja przeważnie robię to na Macu, więc jakby mnie ten problem osobiście nie dotknął, więc bardzo przepraszam, jeżeli komuś wyczerpałem baterię. Po drugie, szykuję aplikację na takie gruntowne przebudowy, rozbiłem ją na kilka mniejszych części. Jest część odpowiedzialna za interfejs, czyli UI, jest część odpowiedzialna za Tyflo Podcast, czyli Tyflo Podcast Kit, jest część odpowiedzialna za Tyflo Świat, czyli Tyflo World Kit i jest moduł odpowiedzialny za dźwięk, czyli Audio Kit. Dlaczego o tym mówię? Dla użytkowników nie zmieni się absolutnie nic, ale wiem, że jest tu kilka osób, które tak są zainteresowane tym programowaniem, ale nie wiedzą co i jak. I uważam, że jak się mówi o takich rzeczach, no to zawsze ktoś może się zaznajomić i nasiąknąć tym właśnie, dlaczego trzeba modularyzować aplikację. No chociażby dlatego, że dzięki temu będę mógł zrównać ze sobą Tyflo Podcast i Tyflo Świat pod kątem wyszukiwarki. Na przykład, a propos wyszukiwarki, naprawiłem błąd. Wcześniej wyszukiwarka brała pod uwagę wielkość liter, teraz nie bierze, czyli jeżeli wpiszemy na przykład frazę Michał Dziwisz z wielkich liter i Michał Dziwisz z małych liter, to dla wyszukiwarki nie będzie to miało już żadnego znaczenia. Poprawiłem błędy związane z tym odtwarzaczem, który czasami nie chciał się pauzować. Poprawiłem trochę kod sieciowy. Tyfloświatowe artykuły będą nie będą ładowane w całości, bo czasami są w nich obrazki i to powodowało, że czasami dużo danych się potrafiło niepotrzebnie załadować. Teraz będzie to, jest zaimplementowane tak zwane leniwe ładowanie. Mam nadzieję, że nie będzie to wpływało negatywnie na to, jak użytkownicy będą to widzieli. No, po to mam testerów właśnie was, żebyście mi mówili takie rzeczy.
1: Także testerów prosimy o cierpliwość i o to, żeby nie usuwali gdzieś tam, powiedzmy, Tyflo Centrum z Test Flighta, tylko jeszcze trochę poczekali.
0: Nikt mi nie uciekł, na szczęście.
1: Bo do testowania niedługo będzie można ponownie przystąpić.
0: Tak, właśnie też o tym będę jeszcze mówił, bo bardzo jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co zrobiło Apple. W nowych betach iOS to chyba jestem pod wrażeniem, ale trochę w drugą stronę, o tym za moment. Jeszcze co do Tyflocentrum, no to pracuję sobie nad jakimiś tam widgetami, takimi rzeczami, chociaż najpierw trzeba zrobić ważniejsze rzeczy, czyli przewijanie chyba, bo to jest ważne, i przyspieszanie treści. Swoją drogą bawiłem się biblioteką Sonic, znaną chociażby z Elspeaka, i ona działa dobrze do podcastów, z tym, że jeżeli podcast jest nagrany mikrofonem słabszej jakości, no to wtedy Sonic robi z tego papkę i nie wiem, jak to rozwiązać. No to chyba będzie w kwestii użytkownika, no jeżeli przyspieszy podcast i będzie go źle słychać, no to niestety użytkownik będzie musiał taki podcast zwolnić, nic z tym nie zrobię. Teraz co jeszcze do bet nowych? To tak, mamy w opcjach VoiceOvera nową rzecz. Nie wiem, czy, bo to głównie Piotr chyba. Nie wiem, czy Piotrze odkryłeś w ustawieniach pokrętła. Nowa opcja, która pozwala nam powiedzmy zamrozić pokrętło w miejscu, w którym ono jest. Czyli znacie doskonale sytuację, ustawiacie się na znakach na przykład, idziecie sobie w prawo i jakiś element ma czynności i to pokrętło zmienia jakby się na czynności. Można teraz to zachowanie wyłączyć, czyli jeżeli mamy ustawione znaki, to zawsze mamy ustawione znaki i tylko znaki. Jeżeli chcemy czynności, to musimy ręcznie to zmienić.
2: Tak, to się też w internecie może przydać na przykład. Tak, widziałem tą opcję na przykład. Skaczemy sobie po nagłówkach. Ja mam tak często, akurat nie mam osobnego gestu na nagłówki. No i skaczemy sobie po nagłówkach, później zaczynamy tą stronę czytać. Gdzieś jest jakaś grafika, no i wtedy VoiceOver nam właśnie przeskakuje na czynności, no bo tam jest wtedy ta opcja eksploruj, no i musimy znów gdzieś na tym pokrętle szukać. No to się może przydawać, to też może denerwować, to jest oczywiście domyślnie włączone, więc to na początku będzie się zachowywało tak jak zawsze, no ale jeśli ktoś tego nie chce, to można to sobie wyłączyć. Szkoda, że nie ma tego jako rzeczy, którą można w czynnościach ustawić dla konkretnych aplikacji, bo to by mi się w sumie mogło przydać.
0: No to też będę zgłaszać jeszcze. Kolejna rzecz, no to teraz mamy już spolszczone komunikaty. Teraz taki komunikat, który się nam pojawia przed stronami. Szukaj, wcześniej było search, teraz jest szukaj. Jeszcze mamy poprawki w zdrowiu, w tym stanie umysłu, nie wiem jak to jest, to mental well-being, jak jest przetłumaczone. Bo z jakiegoś powodu u mnie to jest teraz, przepraszam bardzo, czy mnie słychać dalej, bo ktoś do mnie dzwonił.
1: Tak, słychać.
0: I w tym mental well-being zostało wreszcie poprawione to, że suwaki nie były odczytywane tak jak trzeba. Jeszcze mamy kilka zmian nazewniczych w ustawieniach. Mamy zmienioną kolejność tapet, jak tworzymy sobie tapetę ekranu, blokady, to mamy u góry te tapety pogodowe, czyli te użytkowe, a później mamy jakieś tam zdjęcia, astronomia i tak dalej, i tak dalej. Co do poprawek błędów, to zniknął bardzo uciążliwy dla mnie problem, że nie działał suwak do wyciszania połączeń. Ten błąd został poprawiony. Został poprawiony błąd, że przyciski głośności wybudzały iPhone'a. Został poprawiony błąd ze znikającym oknem Safari i innych aplikacji, w sensie, że po prostu my otwieramy przeglądarkę i nic nie widać. Zostało trochę poprawione zużycie baterii, z tego co widzę od wczoraj, to jest troszkę lepiej. Modem został zaktualizowany, przynajmniej na moim 14 Pro Maxie został zaktualizowany modem, co może wpłynąć też na czas żywotności baterii, na problemy z połączeniem, jeżeli ktoś jakieś miał i tak dalej. Aktualizacja ma już literkę D na końcu, co oznacza, że zbliżamy się wielkimi krokami. To już jest praktycznie, wydaje mi się, że to już jest przedostatnia beta, jakby zanim iOS 17 ujrzy światło dzienne. W macOSie też poprawki w znikającym oknie Safari, poprawki w odczytywaniu predyktywnego tekstu, niestety dalej brak większej liczby ustawień głosów dla wokalizera. Też poprawki w tym, co mówiłem, czyli że jeżeli jakaś aplikacja korzysta z plików iClouda, to się crashuje. Teraz aplikacja po ludzku woła o pobranie tych plików i je pobiera, nie crashuje się. To nie wymagało żadnego przystosowania chyba ze strony deweloperów aplikacji, bo wiele z tych aplikacji nie było aktualizowanych od tamtego czasu, więc to był błąd po stronie Apple, który został rozwiązany. W Xcode 15 beta 6, co ciekawe, bo Xcode trochę się rozszczepił pod kątem numeracji, w Xcode też sporo poprawek dostępności, był taki błąd, nie wiem czy wam opowiadałem o tym, że teraz te preview, czyli takie podglądy interfejsu użytkownika, który tworzymy, są dostępne dla VoiceOvera. Był taki problem, że jeżeli weszliśmy w to preview, mieliśmy bardzo się namachać, żeby z tego wyjść. Teraz można po prostu wyjść z interakcji i to zostanie, po prostu opuścimy to, będziemy mogli nadal korzystać z edytora. Także fajne zmiany, fajne poprawki. jeżeli ktoś ma jakieś błędy w iOSie, czy w macOSie, czy w jakimkolwiek systemie, to po to instalujemy, nie instalujemy bet po to, żeby mieć wcześniej niż wszyscy dostęp do jakichś funkcji, przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę, tylko instalujemy te bety po to, żeby te funkcje pomagać ulepszać, żeby później ludzie, którzy zainstalują te, czy to wersję stabilną, czy właśnie bety, będą, żeby ci ludzie mieli jak najlepsze doświadczenia z tymi systemami, więc jeżeli wam coś przeszkadza, nie odpowiada, nie działa, to naprawdę zachęcam do zgłaszania. Noszę się z zamiarem, to bardziej na artykuł niż na podcast, noszę się z zamiarem napisania artykułu o tym, jak poprawnie zgłaszać błędy, bo po prostu to się może przydać i to jest jakby taka...
2: No ja myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo to się nie tylko może nam przydać do testów beta jakichś systemów, tylko nawet do zgłaszania błędów dostępności. Ja myślę, że tak, to może być fajny temat.
0: Tak, bo właśnie rozmawiałem ostatnio z panem, który pracuje w Apple i właśnie on mi mówił, że ludzie zgłaszają bardzo dużo feedbacków, które są dla nich bezwartościowe, bo nie opisują tak naprawdę nic. I to mnie tak zainspirowało, że w sumie to jest problem. Nie uczy się ludzi, jak zgłaszać błędy, i dlatego te systemy są takie zabagowane.
1: Nie uczy się ludzi, jak zgłaszać, Arku, nie uczy się ludzi, jak zgłaszać błędy, to jest raz, ale dwa, właśnie myślę, że dużo osób popełnia ten błąd, o którym ty wspomniałeś przed momentem, że instaluje wersję beta nie po to, żeby testować, nie po to, żeby pomóc producentowi gdzieś tam rozwijać ten swój system jak najlepiej, tylko właśnie, żeby mieć coś szybciej niż inni. I to zresztą też przecież w naszym środowisku bardzo dobrze widać. Czy jak jestem na różnych grupach Apple, to ludzie zadają naprawdę takie pytania związane z tą instalacją wersji beta, bardzo takie podstawowe, i widać, że nie mają jakiegoś takiego zacięcia testerskiego i że te raporty, które oni ewentualnie mogliby zgłaszać, to naprawdę nie będą przedstawiały jakiejś większej wartości, przynajmniej na ten moment, bo oczywiście potem to wiadomo, że im więcej osób to przetestuje, tym będzie lepiej, ale no właśnie niestety jest to problem, że dużo osób chwyta się za te bety i nie bardzo wie, co z nimi zrobić.
2: A też jednak z jednej wersji beta na następną są rzeczy, które mogą być poprawione, a są rzeczy, które mogą zepsuć. Bo tak na przykład, od razu pytanie do ciebie poniekąd, czy zauważyłeś, że w tej piątej becie Maca opcja czytaj wszystko w Safari się bardzo popsuła i przeskakuje dużo akapitów.
0: Przeskakuje, przeskakuje czysty tekst i co ciekawe, też się popsuło to, że czasami nawigacja po słowach nie chce działać, jeżeli mamy linię poprzedzoną jakimś atrybutem HTML-a, czyli linia pod spodem link. Przepraszam bardzo. To wówczas ani nie możemy czytać po słowach tej linii tekstu, ani nie możemy czytać po słowach tego linka. Błąd, który został przeze mnie zgłoszony, polecam też zgłaszać te błędy.
2: Dokładnie, jeszcze... ja tam też swoje zgłosiłem. I to, żeby nie było, no nie wiem jak to, co ty mówiłeś, ale to Safari wcześniej przez cztery poprzednie bety działało, więc to się bardzo dynamicznie wszystko może zmieniać i na to trzeba być przygotowanym. Akurat inne przeglądarki działają, no ale jeśli korzystamy z tego komputera do pracy, trzeba być przygotowanym.
0: Nie używam innych przeglądarek, więc nie wiem, czy działają. Może to też mój błąd. Co jeszcze? Właśnie, bardzo ważna rzecz dla mnie. Jeżeli ktoś korzysta z programów od Rogue Ameba i nie instalował bet, bo wiedział, że nie będą działały, to tak, jest Loopback FC2 i Audio Hijack FC2 i wszystko, co korzysta z silnika Ace, czyli
2: Audio Capture Engine. A to dziękuję za informację, bo nie wiedziałem.
0: Jest Loopback, można świętować, można streamować. Dzisiaj będę robił granie w gry, bo wreszcie mogę streamować. więc wiem, że są programy typu Wormhole, ale im nie ufam i mają większe opóźnienia, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że Loopback dostał poprawki, Loopback dostał wsparcie dla macOS 14. Oni tak sztucznie trochę zamykają to, aczkolwiek się nie dziwię, bo...
2: No z drugiej strony pewnie dlatego, program, że no właśnie, żeby jednak to dobrze przetestować.
0: A po drugie to jest coś, co działa w kernelu, chociaż no nie właśnie. Jestem pewien, czy te sterowniki działają w user space'ie czy w kernel space'ie, tak szczerze nie wiem.
2: Cały czas wymagają włączenia rozszerzeń, nawet tak, w najnowszej wersji, więc...
0: Tak, ale nie jestem pewien, z której wersji driver kita oni korzystają, czy z tej, która działała tylko w kernel space'ie, czy z tej bezpieczniejszej? Tego nie jestem pewien, ale z drugiej strony może to trochę denerwować, ale się cieszę, bo w przypadku takich programów, jeżeli one się zepsują, to mamy pozamiatane jako osoby niewidome, bo nie zmienimy sobie urządzenia dźwięku w łatwy sposób. Mówiąc też o urządzeniach dźwięku, wysłałem hotfixa do swojej aplikacji, do SS Maca, do zmiany dźwięku, która korzysta z nowego API od Core Audio, które po prostu działa, bo w starszych wersjach było inne API, teraz to API trochę się zmieniło. I tak, już można zwracać się z prośbą o otrzymanie testowego egzemplarza Vision Pro, jeżeli nas słucha jakiś deweloper z cienia, który napisał jakąś aplikację i chciałby ją przeportować na Vision Pro, to są już powoli zapisy na testy. Można o to prosić, można o to wnioskować. Nie wiem, na jakiej podstawie te wnioski są przyznawane, bo nie wiem, bo nie mam takiej potrzeby, ani nie mam szans na razie, przynajmniej w tym programie, bo możliwe, tak jak już wam kiedyś wspominałem, że będę miał okazję testować Vision Pro. Nie swoje oczywiście, bo to jest coś, co jest zdecydowanie poza moim zasięgiem. Mamy też nową wersję firmware'u do AirPodsów. Oczywiście w tym wypadku ciężko powiedzieć, co nowego. Apple nie informuje o tym, co zmienili w tych mniejszych urządzeniach, powiedzmy. I jeszcze z błędów na Apple Watchu jest taki błąd, że jeżeli wejdziemy sobie w wiadomości, to zamiast oznacz nieczytane mamy messages, podkreślenie checkmark, czyli nie wiemy, czy wiadomość jest oznaczona jako nieczytana, czy nie, bo zamiast zlokalizowanej nazwy funkcji mamy identyfikator stringa. Także to był kącik newsów Apple'a ode mnie. Teraz jeszcze
3: może dodam, bo parę rzeczy, które też na Mastodonie ludzie zarejestrowali. Działają znowu Ambeosy, czyli znowu działają ponoć akcesoria przez Lightning. Ponoć doszła, tak jak do tej pory dało się za pomocą pokrętła wejść na ekranie głównym, wejść ekranu Braille'a i odpalać za pomocą wpisywania pierwszych liter aplikację, to teraz można to samo robić z monitora Braille'owskiego. Trzeba nacisnąć chyba Enter, czy nie wiem, którąś kombinację.
2: Tak, Enter, czyli to jest punkt ósmy i spacja domyślnie, no chyba, że mamy w naszej tablicy Braille'owskiej, bo nie wszystkie tak mają punkt ósmy jako Enter.
3: Mhm. Co tam jeszcze? No ponoć teraz wróciły znowu czynności na wiadomościach, w aplikacji wiadomości, ale z jakichś przyczyn każda z wiadomości stała się kontrolką przycisku. Więc nie wiem, jakieś...
0: No, wynika z tego, jak działa Swift UI. Ja wam już mogę wytłumaczyć. Na przykład w Tyflo Centrum podcasty też są przyciskami.
3: Okej. Okay. Nie, dlatego, że nie było, to nie wiem, czemu teraz.
0: Tak, bo wcześniej ta aplikacja była w UI Kit, w tym starszym frameworku.
3: Okej.
2: Okay. To jeszcze... przepraszam, chciałeś coś jeszcze tutaj...
0: Coś jeszcze chciałem a propos właśnie Braille'a. Zastanawiam się i powoli zaczynam do tego dochodzić, w jaki sposób wylistować wszystkie znaki danej tablicy Braille'owskiej, bo na przykład polska tablica iOS-owa to jest jakiś dramat. Nie da się wprowadzać wielu znaków podstawowych, a niektóre znaki mają po dwa albo czasami trzy jakby bindingi przypisane. I zastanawiam się, czy ktoś wie, jak listę tego znaleźć. Bo ja dochodzę do tego bardzo taką nieładną metodą, więc zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, żeby
2: to... Jest na GitHubie oczywiście, bo mamy dwie tablice, systemowe, czy to jest chyba ten tłumacz Duxbury, no i mamy LibLewisa. LibLewisa oczywiście można sobie po prostu na GitHubie podejrzeć.
0: No, LibLewisa tak.
2: Jeszcze jeśli chodzi o Braille'a, to możemy zakończyć w sumie wątek wersji beta, bo też się jeszcze jedna opcja pojawiła, a właściwie kilka w ustawieniach Braille'a. Mianowicie możemy sobie teraz ustawić, czy iOS ma nam się rozłączać z monitorem Braille'owskim, kiedy telefon jest usypiany. To się może przydać w sytuacji, kiedy telefon jest wyłączony, a chcemy go obudzić. No bo takie monitory Braille'owskie, które też łączą się jako klawiatura, na przykład Mantisy czy Qbraille, no to one zawsze mogły tego iPhone'a obudzić, no ale na przykład taki Focus, jeśli iPhone już się z nim rozłączył, już nie. No a jeśli mamy tę opcję włączoną, zablokujemy ekran, to po prostu monitor nam się robi pusty, ale VoiceOver się z nim nie rozłącza i wtedy możemy nacisnąć dowolny klawisz na tym monitorze, a przynajmniej ten na klawiaturze.
0: Tutaj warto wspomnieć, że to będzie wpływały na życie baterii oczywiście.
2: Oczywiście, no, powód do tego jest, no ale to można sobie ustawić w miejscu, jeśli ktoś dużo z tego Braille'a korzysta i denerwowało go to, no i nie przeszkadza mu to, że ciut więcej baterii może urządzenie zużyć, no to można sobie to tak ustawić. To się ustawia osobno dla każdego monitora, który mamy sparowany. Też to menu wygląda troszeczkę inaczej i nam wyświetla, jeśli mamy kilka linijek sparowanych, no to on je wszystkie wymienia, więc to mi sugerowałoby, że może się dać ustawić VoiceOvera tak, że będzie się automatycznie łączył z każdym monitorem. Natomiast mi to na razie nie chciało działać, przynajmniej z tymi dwoma monitorami, które ja posiadam. Więc nie wiem, czy to o to chodzi, czy po prostu źle zrozumiałem, jak to menu teraz wygląda. No a to chyba wszystko, jeśli chodzi o nowości, przynajmniej to co ja zauważyłem.
3: Też w Macu z tego, co...
2: A tak, faktycznie tam tak, jeszcze...
3: Poprawiono chyba responsywność w ogóle jakoś, że coś tam synteza lepiej, nie wiem, czy kolejkuje, czy coś, że...
2: No ogólnie responsywność to już od początku jest poprawiona, natomiast w Macu jedna rzecz, która doszła, o której Arek nie wspomniał, miałem też powiedzieć, to, że w ustawieniach QuickNav możemy sobie ustawić, a jak to już mieliśmy jakiś czas na iOSie, żeby VoiceOver zamiast nam mówić, szybka nawigacja włączona, wyłączona, po prostu puszczał dźwięk.
0: Domyślnie raz włączony, niestety zapomniałem o tym powiedzieć, przepraszam.
2: Tak, jest dźwięki mowa, chyba to ustawione domyślnie, ale ktoś chce albo jedno, albo drugie tylko, no to można sobie to teraz ustawić.
1: Arku, jeszcze tutaj taka sugestia od naszego słuchacza Borysa dla ciebie i pytanie, czy dałoby się kiedyś stworzyć tyflocentrum na Apple Watcha?
0: Czy dałoby się zrobić tyflocentrum na Apple Watcha? Pytanie, czy chcecie odpowiedź krótką, czy długą? Bo krótka odpowiedź brzmi chyba tak, a długa odpowiedź brzmi, to jest bardziej skomplikowane niż mi się wydawało przynajmniej, bo ja myślałem, że po prostu sobie przeportuję aplikację, zrobię troszkę mniejszy interfejs, tam jakoś kontrolki zrobię tak, żeby to były jako strony, zamiast zakładek zrobię ten suwaczek i tak dalej, i tak dalej. Ale Apple Watch ma trochę inny procesor niż iPhone'y, trochę inna architektura tego jest i tak dalej, więc byłoby z tym bardzo dużo pracy. Chciałbym zrobić chociażby odczytywanie tyfloświata, bo tutaj jak w wersji iOS-owej problemem jest tyfloświat, tak tutaj w wersji watchowej problemem byłby tyflopodcast.
1: I dlatego chyba w ogóle na watchu jest bardzo mało aplikacji, które cokolwiek z tym audiem potrafią zrobić, prawda? Tak w porównaniu do iOS-a.
0: Bo tamto core audio jest mocno zlimitowane, trzeba bardzo dobrze znać Swifta, znaczy no Swifta jak Swifta, Swift to tam nieważne, może być i Objective-C, jak ktoś woli, ale trzeba bardzo dobrze znać to API, wiedzieć, co potrafi, gdzie potrafi, a czego nie potrafi, przede wszystkim to jest chyba ważniejsze, żeby to napisać i no nie wiem, na razie muszę się uporać z wersją na iOS, a chciałbym, żeby to tyflocentrum było na Macu, też dobrze działające. Może kiedyś na Androidzie, chociaż w to wątpię, bo Android ostatnio robi takie rzeczy ze swoim systemem audio, że co, dla każdej wersji Androida musiałbym mieć inny backend audio. Także to jest troszkę licha sprawa. No na Windowsa jest Tyflo Podcast Dawidowy. Pozdrawiam serdecznie Dawida, którym się inspirowałem w ogóle zaczynając Tyflo Centrum. Więc tak, no, teoretycznie by się dało. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. A propos Dawida, nowa wersja LTN-a. Ważną zmianą, jeżeli ktoś czymkolwiek tam moderuje, jest to, że możemy teraz masowo zarządzać wpisami. Naciskamy sobie Ctrl Backslash i mamy opcję, mamy listę wielokrotnego wyboru z postami, zaznaczamy posty, na których chcemy coś zrobić i pod tabem mamy usuń, przenieść, zmień pozycję i tak dalej. To taka najważniejsza zmiana w LTN-ie. No i o czym jeszcze chciałbym powiedzieć? To o bardzo fajnej grze, która się ukazała od Singular Works, czyli od człowieka, który jest odpowiedzialny za muda takiego Frandum, taki mud nastawiony głównie na wykonywanie zadań, także coś, co bardzo, bardzo w moje klimaty uderza i gra też w takich klimatach Escape from Norwood, to jest demo przygodówki z otwartym światem, gra w większości tekstowa, ale mamy muzykę i efekty dźwiękowe, gra jest dostępna na Windowsa i na Maca. Interfejs to ma toporny niesamowicie, więc jeżeli ktoś nie jest odporny na toporne interfejsy, to raczej nie będzie się dobrze bawił, ale gra jest ma na tyle dobrze napisany świat, na tyle fajnie napisane postacie, że warto moim zdaniem w to sobie zagrać. Gra jest dostępna za darmo do pobrania na Steamie, jest demo. Nie wiem, czy mówiliście o grze Firebird w tym przeglądzie. To jest...
2: Miałem mówić dzisiaj.
0: A, okej, okay, to nie wiem, czy mam mówić, czy będziesz
2: Możesz
0: to mówił.
2: Powiedzieć śmiało.
0: Firebird to gra, w której też się zakochałem. To jest gra bardzo z pozoru prosta. To jest taki visual novel, powiedzmy, gdzie gramy jako Mariska, czyli pani, która zajmuje się prowadzeniem tira, przewożeniem różnych rzeczy. Akcja gry dzieje się w Rosji. Bardzo fajnie napisana, bardzo klimatyczna, bardzo krótka, ale niesamowicie klimatyczna historia, pełna ciekawych postaci, ciekawych wątków. Mamy taki prosty system zarządzania naszym paliwem, wytrzymałością naszej ciężarówki. Mamy dużo wyborów, które faktycznie wpływają na tą rozgrywkę. Mamy bardzo prostą, ale ładną muzykę. Gra jest dostępna za 47 zł chyba do kupienia. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajna, prosta, ale wciągająca naprawdę giereczka i muszę sobie ją jeszcze kilkukrotnie przejść.
2: To ja cię mogę tylko jedną rzecz zapytać, bo słyszałem informacje takie i takie tak naprawdę, bo ja tylko grałem w demo tej gry. Czy w pełnej wersji jest voice acting? Bo jedni mówili, że tak, jedni mówili, że nie.
0: Dla mnie go nie było. To jest okay. Taka... To jest coś, co dla mnie trochę było miejską legendą, ale zbyt wiele osób to powtarza, żeby to było nieprawdą.
2: No to jest wszystko udźwiękowione, więc nie ma z tym problemu. Screenreaderem wszystko czyta, ale po prostu...
0: No. Jest jeszcze aktualizacja Diablo 4, która też poprawia w screenreaderze kilka rzeczy, więcej rzeczy czyta. Nadal uważam, że ta gra jest niedostępna. Przepraszam bardzo, jeżeli kogoś uraziłem, ale tak uważam. Gra, w której nie wiemy tak naprawdę, gdzie idziemy i co robimy praktycznie. Może mieć najlepszy moduł odczytu ekranu na świecie, ale i tak będzie niedostępna. No, trzeba po prawdzie spojrzeć w oczy. Odczytanie ekranu to ja mam OCR-a. Jest Hearthstone 27.0, czyli rozszerzenie Tytanii. Jeszcze nie wiem, jak z balansem tych kart. Po ostatnim rozszerzeniu jestem przerażony. Mam nadzieję, że choć troszkę to się poprawiło. Tytani, Pantheon, Azeroth możemy grać kartami właśnie wielkich tego świata, że tak powiem. Jeszcze z nowości w grach doszło dodatek Skull dla World of Warcraft. Dostał swoją wersję dla World of Warcraft Classic Era, czyli to jest jeszcze inny WoW Classic. To jest chyba taki WoW czysty, całkiem czysty, bez żadnych rozszerzeń, taki jak był w 2004 roku. Więc są dwie wersje tego dodatku, jest World of Warcraft Wrath of the Lich King i World of Warcraft Classic Era. Jeżeli ktoś chce www.duugu.github.io/skull z wielkiej litery, tam wszystko można pobrać, tam jest wszystko napisane. I jest gra Brave Brain. To jest taki quiz od naszych czeskich sąsiadów, Kiri Kiri Games, twórcy gry, która się chyba nazywała to The Dragon's Cave, jeśli się nie mylę. Krótki mój werdykt na temat tego quizu jest taki, że nie polecam, a jeżeli zależy komuś na dłuższej opinii, to jest to gra typowo mobilna. Pytania są... No pytania to jest chyba jedyna dobra rzecz w tej grze, bo jesteśmy cały czas postawieni przed faktem tego, że musimy albo zapłacić prawdziwymi pieniędzmi, albo obejrzeć reklamę, albo czekać, żeby przejść gdzieś dalej. No tak poza tym to jest zwykły quiz, jakich tak naprawdę wiele. Pytania znam z innych quizów, więc to chyba korzysta z jakiejś otwartej bazy pytań. No gra jest w języku angielskim, nie ma polskiego języka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może sobie pobrać
3: Brave Braina troszeczkę i to znaczy tak, jeśli chodzi o pytania, to w ogóle my o tym mówiliśmy też w tym przeglądzie. Na początku, kiedy gra była jakoś koncypowana, była odezwa do społeczności, żeby nadsyłać pytania i w kredytach są też osoby, które pytania podsyłały.
0: Aha.
3: Więc to jest robione przez społeczność, być może tą samą, która gdzieś przy Playroomie siedziała, bo to gdzieś tam mniej więcej podobne towarzystwo, chociaż nie do końca. Tam niektóre osoby chyba są jakieś takie też związane, ale raczej społeczność. Natomiast zgadzam się, jest to takie, no nie chcę mówić pay to win, ale no pay to carry on.
0: To jest chyba jeszcze gorszy system. Tak, niż by zrobili płatną grę po prostu, chociaż w ogóle też ciekawe są te systemy pay to coś tam w grach, bo czasami bardzo się kłócę z ludźmi, czy coś jest pay to win, czy pay to perk. To też jest bardzo ciekawy temat moim zdaniem. Tak. Jak ktoś, kto się... Ja się interesuję grami, bo ludzie, którzy się interesują grami, dzielą się na dwie kategorie chyba. Są ludzie, którzy lubią grać w gry i są ludzie, którzy lubią grać w gry i wiedzieć, jak te gry działają. I mnie bardzo interesują gry właśnie od tej drugiej strony też. Nie od strony kogoś, kto siedzi przed klawiaturą i robi... tylko od strony kogoś, kto jakoś więcej z tymi grami działa. I to jest bardzo ciekawy temat, bo jest kilka tych systemów pay to coś tam, jest właśnie pay to win, pay to perk, pay to play, jest free to play, który jest jeszcze innym rodzajem systemu, mimo że ma free w nazwie, to też te elementy finansowe są w nim dość mocne. I to też jest bardzo, bardzo ciekawy system. Nie wiem, jak mam określić Brave Brain, to jest monstrum, z jakim się nie spotkałem chyba. Można to... Podobnym rodzajem gry było Sonar Islands chyba, z tego co pamiętam. Tam też był jakiś taki chory system. Znaczy tam było jakoś tak, że się... Dość, że się płaciło za to, to jeszcze później było tak, że trzeba było oglądać reklamy albo płacić jeszcze więcej. Chyba tak. Możliwe, że się mylę. Aczkolwiek Sonar Islands w założeniu to była bardzo fajna gra, tylko bardzo mało map i mało aktywności.
3: To może
0: niestety.
3: Dla słuchaczy wyjaśnimy, jak cały Brave Brain działa. To jest quiz, tak jak Arku wspomniałeś, tylko on ma taki temat światowy, czyli każda jakby misja, każda plansza, na którą wchodzimy, jest krajem osobnym i my im dalej jakby, im więcej sobie wygramy takich misji, tym więcej krajów sobie odblokowujemy i mamy sekwencję chyba trzech krajów dostępnych na raz, które możemy grać. No ja już byłem gdzie? Chyba w trzech Stanach, bo byłem w Nowym Jorku, Florydzie, Kalifornii, byłem w Wielkiej Brytanii, byłem we Włoszech, nie we Włoszech jeszcze nie, ale mam Włochy odblokowane.
0: No, ja Chin niestety nie odblokowałem, a bardzo mnie ciekawi, jakie są pytania.
2: No, była Francja, też była Japonia, ja tam...
3: Norwegia, Austria i tak dalej.
1: Pawle, mikrofon gdzieś ci chyba troszeczkę się odsunął.
2: Tak.
3: Oj, racja. I w każdym z tych krajów mamy trzy miejsca. No i one są takie typowo związane z tym krajem, czyli w Japonii mamy bar sushi, fabrykę samochodów i coś tam jeszcze. Chyba górę
2: Fuji? Górę Fuji. Możliwe.
3: Chyba tak.
0: Dobrze, że nie Aokigahare.
3: No nie. Natomiast chodzi o to, że po prostu jedna kategoria jest typowo związana z krajem, czyli są pytania o ten kraj, a dwie pozostałe z czymś, co się z tym krajem kojarzy. No więc przykładowo, jeżeli mamy bar sushi, no to mamy pytania o jedzenie, jakiekolwiek jedzenie. No i to, co mi się podoba w tej grze, to jest to, że każda z tych miejscówek ma swój unikalny soundtrack.
0: Tak, on jest taki.
3: On jest fajnie
2: zrobiony. Sprawa dźwiękowa jest naprawdę fajna, tak.
3: Tak, bo to są takie fajne, nowoczesne bity, chociaż... Nie wiem, ja sobie po Norwegii obiecywałem więcej. W sumie nie wiem, co sobie
2: wiesz,
3: obiecywałem.
2: Wiesz, to chyba jest nawet nie tyle związane z miejscówką, co bardziej z kategorią chyba, bo tak jak na przykład były tematy tam o książki, tam słychać było jakieś szeleszczenie papierów, a tam miałem temat technologii, to był taki dubstep, taka typowa muzyka elektroniczna, więc może bardziej w tą stronę.
3: Może. To... No to ciekaw jestem procesu twórczego, który stał za tym soundtrackiem. Natomiast odpowiadając na te pytania, mamy 30 sekund chyba na wszystkie trzy pytania, jakie dostajemy. I jeżeli odpowiemy na pytanie dobrze, no to dobrze. Jeżeli odpowiemy źle, to mamy trzy opcje. Albo możemy powtórzyć to pytanie za 6 diamencików, albo możemy to pytanie pominąć za 4 diamenciki, albo możemy przejść dalej, czyli jakby wygenerować sobie następne pytanie, oglądając reklamę.
0: To też jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, jak te koszty są rozłożone w tej grze. Zobaczcie i pomyślcie sobie tak, do czego to prowadzi. Ja nie będę
2: wniosków.
0: Ale
3: no, płacisz, żeby poznać prawidłową odpowiedź. Na przykład. Ja nie jestem w stanie się z takiej gry wiele nauczyć.
2: Tak, nowego. I to nie ma. Tam nie ma możliwości. On nam nawet nie mówi, jaka jest prawidłowa odpowiedź, jeśli byśmy na przykład pytanie pominęli, co też kosztuje. Tak. A jeszcze, jeśli sobie włączymy reklamę, to no, może być nam bardzo ciężko z niej wyjść, bo jak często bywa z takimi właśnie platformami, które takie reklamy dostarczają, tak, one są często niedostępne i tak jest tym razem. Ja akurat tego nie próbowałem, ale znam ludzi, którzy próbowali i utknęli. Natomiast faktycznie zgodzę się z wami, na początku dostajemy 300 diamentów i bodajże 1000 albo 2000 monet. Jeśli odpowiadamy dobrze, No to te monety nam starczą, bo potrzebujemy 100 monet, żeby w ogóle jakiś jeden quiz rozpocząć. Tak. A za wygranie maksymalnie nie pamiętam ile można, chyba 150 dostać, 130. Jeśli odpowiemy na wszystkie pytania prawidłowo, co nie jest zawsze łatwe, więc jeśli idzie nam bardzo źle albo dużo wykorzystujemy tych diamentów, to się wydawało dużo, to 300 diamentów, ale ja to tak chyba w 10 minut zużyłem.
0: Tak, więc... to jest właśnie taki system.
2: Więc tak.
0: Tak, matematyka stojąca za game devem jest krwawa i straszna. Polecam swoją drogą. Szukam dostępnych artykułów o budowaniu lekserów i parserów, jak już mowa o takich rzeczach. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo ciężko jest znaleźć dostępne artykuły w tej dziedzinie, bo są one okraszone setkami grafik różnych, które przedstawiają różne koncepty i tak dalej. I tak po prostu mi się przypomniało, jeżeli ktoś by wiedział o czymś takim ze słuchaczy, to prosiłbym o kontakt. Byłbym wdzięczny. Ciekawa jest budowa parserów i takich rzeczy.
3: Jeszcze wracając do gry, takim fajnym dodatkiem jest to, że jak wejdziemy na jakiś wyższy level, bo tam oczywiście zbieramy gwiazdki, a za gwiazdki są poziomy, to za wejście na nowy poziom otrzymujemy pocztówkę, która jest, przedstawia jakiś znany budynek na świecie, czy jakąś atrakcję turystyczną i można ją udostępnić, można znajomym wysłać taki obrazeczek, no taki gadżecik to jest.
0: Fajna rzecz.
2: Pocztówki, które mają bardzo fajne opisy, bo to wiadomo, tak, gra, która została stworzona z team osoba niewidoma i widząca, więc tutaj zarówno nasz awatar to jest taki dosłownie mózg ludzki, który tam jest jakoś ubrany fajnie. On to chyba też się zmienia, jak dostajemy wyższe poziomy.
3: Tak, fun fact, jeżeli ktoś się dokładał do pytań, to była szansa, żeby wygrać jego model 3D w ogóle.
2: O proszę, no to fajnie. Albo no i tutaj te pocztówki też są fajnie opisane, więc...
3: Tak, a ja bym tak myślał sobie, że fajnie by było, jakby można było te muzyczki albo jakieś inne jeszcze muzyczki odblokowywać i wygrywać, jak na przykład dzwonek.
2: Czemu nie?
0: Przez to, że gra jest w Unity, to mogłoby być problematyczne technicznie, aczkolwiek tak, ja się zgadzam.
3: Otwórz w Safari, wyślij mailem, no niech to będzie najbrzydszy mechanizm świata, ale żeby się dało.
0: To jest gra, która... To nie jest tak, że gra jest zła, tylko jej wykonanie i jej założenie. I cel
2: nawet słyszałem głosy na forum, że ludzie by nawet chcieli, żeby to jakaś subskrypcja była.
0: Żeby tak nie ten. Tylko niestety na subskrypcji nie da się tak.
2: No ja się zgadzam, oprawa jest naprawdę fantastyczna, to nie mogę złego powiedzieć, ale no te koszty są bardzo wysokie.
3: Tak, ja myślę, że to jest Unity troszeczkę utrudnia czasami, bo to sprawia, że dla tych, którzy no nie wiedzą, że to działa mniej więcej tak jak quizwanie, czyli działa, ale zdarza się, że fokus objedzie. Mi się już autentycznie zdarzyło, że przez to, że właśnie w Unity ten fokus tak objeżdża, że czasami to machnięcie w prawo nie działa jak machnięcie w prawo, to już sobie kliknąłem złą odpowiedź.
0: A swoją drogą...
3: I złapałem
0: To specjalnie jest, słuchaj. To jest specjalnie
3: to jest
0: w kodzie.
3: Ja to znam z quizwania, to jest po prostu Unity.
0: Nie, to jest spisek, tam masz 3% szansy na to, że... Oczywiście żartuję w tym momencie, będę tego kontynuował, bo ktoś mi uwierzy. Ale w każdym razie fun fact. Jeżeli ktoś grał na przykład w Legend of the King mobilne, tam nie ma w ogóle żadnych problemów z kursorem. A dlaczego? Dlatego, że Chińczycy nie mają dostępu do naszej biblioteki, tej z Unity Store. Zresztą ona nie działa w ogóle z językiem chińskim, więc mają swoją. Ich biblioteka jest dużo lepsza od tej naszej, no bo nie ma takich problemów i ma dużo więcej funkcji. Ale skoro my im nie udostępniliśmy swojej, to oni nam nie udostępnili swojej biblioteki. Autorem tej biblioteki jest firma Tencent, czyli twórcy Kuku, WeChata i tego typu innych rzeczy. No i teraz jeszcze Apple ma swój plugin do Unity. A w ogóle jak ktoś chce, to może zrobić własny plugin do Unity, szczególnie jeżeli ktoś jest niewidomym deweloperem, bo jeżeli my jesteśmy osobami niewidomymi i piszemy w Unity, to tak czy tak większość gry piszemy sami, bez pomocy edytora, więc możemy ją udźwiękowić. To też o tym chciałem powiedzieć, że bawiłem się Unity, napisałem kilka prostych gier, jedna głupsza od drugiej, wyprowadzanie krów.exe na przykład. I niestety nie warto w Unity chyba po niewidomemu. W sensie moim zdaniem przynajmniej fajnie. Mamy taką iluzję. Ja tak na początku miałem, że wow, Unity, mam dostęp do silnika fizycznego. Na przykład. Ale tak czy tak wszystko musimy pisać i tak czy tak czasami musimy bardziej się namachać, niż chcielibyśmy coś zrobić ręcznie, bo Unity jest zbudowane w taki sposób, żebyśmy my mogli stworzyć grę w edytorze, a tylko bardziej zaawansowane i nieoczywiste rzeczy pisać sami. A nawet nie pisać, bo większość rzeczy można sobie dociągnąć z Asset Store'u. Czyli Unit jest w taki sposób zbudowane. I my, jeżeli chcemy coś zrobić sami, no to jest problem. Na przykład jest raycasting w Unity, czyli mechanizm, który działa trochę jak biała laska. Nie wiem, ty Piotrze pisałeś gry, to nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, jakbyś mógł powiedzieć coś na ten temat. Chodzi po prostu o to, że jest sobie promień i ten promień sobie leci, dopóki nie natrafi na kolizję. Jeżeli natrafi na kolizję, to przestaje lecieć i dzięki temu mamy systemy takie jak na przykład detekcja ścian w grach. Czy jak kula leci w strzelance, no to wiemy, że ta kula wpadła w kolizję z jakimś obiektem, albo wiemy, że zaraz wpadnie, więc możemy wykonać optymalizację i tę kulę usunąć już z gry, żeby nie zajmowała czasu procesora i tak dalej, i tak dalej. No mamy taki system w Unity. I ktoś by mógł powiedzieć, super, bo nie chce mi się pisać własnego systemu raycastingu. Fajnie, tylko że są biblioteki, na przykład Bullet 3D, Chipmunk i tego typu silniki fizyczne, które też posiadają ten system i korzysta się z niego bardzo podobnie. Czyli jeżeli chcemy napisać grę w Unity, bo to jest Unity i myślimy, że będzie łatwiej, to nie polecam. Ale jeżeli chcemy napisać grę w Unity, bo chcemy ją wydać na wiele platform i liczymy się z tym, że i tak będziemy musieli większej rzeczy pisać samemu, to polecam przysiąść, pouczyć się troszkę, pomęczyć się z tym edytorem i wówczas fajne narzędzie dostajemy. Ja się cieszę, że posłuchałem tego dewelopera Legend of the King i przysiadłem na chwilę do tego Unity, bo zawsze czegoś nowego się nauczyłem. Jeszcze mam do was pytanie spoza branży gier. Mianowicie jest aplikacja texts.com, aplikacja niesamowicie droga, subskrypcja to jest chyba $13 na miesiąc. To jest aplikacja, która łączy wszystkie messengery w jeden, czyli WhatsApp, Messenger, jeżeli mamy Maca, to iMessage, Telegram, Discord i tak dalej, i tak dalej. Ale ta aplikacja chyba jest webowa, bo skoro jest na Windowsa, na Maca i na Linuxa, nie widzę innej możliwości. I czy ktoś z was po pierwsze o tym słyszał i po drugie, czy wie, czym to pachnie, bo nie ma dema, nie ma triala. I czy ktoś wie o tym cokolwiek?
2: Nie, ja nie słyszałem.
3: Nie, pierwszy nie. Słyszę.
1: Ja również.
0: Ona jest aplikacja na iOS-a podobno. Nawet szukają inżyniera Swift UI, więc wiem, że aplikacja na iPhone'a będzie natywna, a nie jakaś wydziwiana. No i jakby program brzmi ciekawie, tylko skoro nikt z was nie słyszał, to chyba niedługo usłyszycie, no bo no,
1: myślę,
0: jeżeli
1: że
0: to będzie tylko dostępne.
2: Będzie nam miło.
1: Będzie fajnie.
0: No bo myślałem, tak się zastanawiałem, no to w takim razie nic, no zakupię sobie to na miesiąc, 2 tygodnie się pobawię lub 3, a potem zrobię podcast, no. Jeżeli to będzie dostępne oczywiście, bo możliwe, że to jest pisane w jakimś Raście czy w innym języku, który na przykład nie ma dostępnego frameworka dostępnościowego. No szkoda, że nie ma triala, nawet nie wiem, godzinnego albo nie wiem, jakiegokolwiek, żeby zobaczyć, nawet się nie da pobrać aplikacji bez zakupu. Tak to bym przynajmniej zobaczył, co jest w środku i zobaczył, jak to mniej więcej wygląda. Także trochę smutne. Jakby ktoś chciał, to www.texts.com, tylko ostrzegam, zanim kupicie jakąś subskrypcję, miejcie świadomość tego, że po pierwsze, może to być niedostępne. Po drugie, może to mieć dużo mniej funkcji niż oficjalne klienty. Może nie musi, nie wiem. Po trzecie, nawet jeśli to na 90% będzie ta aplikacja webowa, czyli w większości wypadków, moim przynajmniej zdaniem, nie warto. Aczkolwiek, jeżeli ktoś na przykład pracuje profesjonalnie z wieloma komunikatorami, to te funkcje typu na przykład tam jest coś takiego jak Unified Inbox, to jak w niektórych klientach pocztowych, że jest jedna jakby skrzynka, do której trafiają wszystkie wiadomości. I nie, nas nie obchodzi, czy to jest na służbową skrzynkę, czy na prywatną. My po prostu odpisujemy i on sobie odpisuje w swoim jakby tam, gdzie powinno to trafić. To w tym tekście też coś takiego jest podobno. Więc brzmi ciekawie, a jak jest w praktyce, nie wiem. Mówię, że coś takiego jest.
1: No cóż, Arku, także, to jeżeli przetestujesz, jeżeli będziesz miał ochotę, to daj znać, no bo rzeczywiście, no brzmi to obiecująco, a czy tak jest w praktyce, to
0: właśnie to zobaczy. Dobrze, no to tyle, bo znowu przygadałem.
1: Spokojnie, mamy czas. Pierwsza godzina Tyflo Przeglądu nam zleciała, ale to nie jest ostatnia godzina, bo teraz czas powoli przechodzić do już informacji bieżących. Dzięki bardzo, Arku, za telefon. Również, pozdrawiamy dziękuję. Cię serdecznie.
0: Jak możecie, to mnie wyrzućcie, bo oczywiście mam problem z tym Zoomem. O, dziękuję bardzo. To do usłyszenia i miłej audycji.
1: Dzięki.
0: Słucham was dziękujemy. Dalej.
1: Trzymaj się. Jeżeli chodzi natomiast o komentarze, które mamy, to na przykład Patryk do nas tu jeszcze napisał. Napisał do nas o tym, że się pojawiło firmware nowy do AirPodsów i mamy tu nieco stabilniejsze audio na nowszych modelach iPhone'ów, czyli iPhone 13 na przykład i wyżej, ale jakichś zmian dotyczących kodeka, no to na razie nie ma. No ale skoro chociaż to stabilniejsze audio jest, no to tyle dobrego. Mamy też kilka komentarzy. Mamy na przykład komentarz od Piotra i Piotr pyta, w jakich grach poza Blind Drive jest wykorzystany dźwięk binauralny? Dziękuję za odpowiedź. Polecam tę grę.
2: Dużo. Co pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Heroes Call, o którym będzie później, bo gra teraz stała się darmowa swoją drogą. Co jeszcze? A Blind Legend, tak już taki gier dla widzących, ale też z gier dla niewidomych, no to Cycle Path na przykład, to też podobny klimat w sumie. Tak na zawołanie, oczywiście jeszcze mi nie przychodzi do głowy, chociaż wiem, że jeszcze trochę tego jest.
3: Sam Dragon's Cave nie miał? Dragon's Cave nie miał chyba przestrzennego.
2: Chyba nie, a szkoda, bo tam by się w sumie przydał, ale chyba niestety nie.
3: W to graliście, pamiętam, widziałem.
2: Tak, właśnie próbowałem sobie przypomnieć, czy miał, ale chyba faktycznie niestety
3: co jeszcze?
2: Nie.
3: Ostatnio o czymś czytałem takim właśnie, co miało dźwięk.
2: Ta gra, o której Arek mówił, to RPG chińskie, którego nazwy teraz nie wymówię. A nie wiem, czy Kings Legend w sumie, bo to też może, ale też to na komputerze, co było z chińską nazwą.
3: Okej.
2: Okay. No, no jest tego.
1: Mamy kolejne wypowiedzi jeszcze. Mamy na przykład komentarz jeszcze od Borysa. Jeszcze jedno. W iOS 17, kiedy wchodzimy do centrum sterowania, to z jakiegoś powodu VoiceOver ustawia się na suwaku głośności. Nie wiem czemu tak, czy to było zamierzone. Chyba nie. No i jeszcze komentarz od Boczka. Pojawiła się druga wersja bety NVDA 2023.2. Co w niej nowego, napiszę, jak zrozumiałem. Zaktualizowano tłumaczenia, poprawki z Addon Store. Co mamy? Kiedy otwieramy ten sklep, po raz pierwszy pojawia się ostrzeżenie usprawnienia obsługi dodatków i wczytywanie informacji o tłumaczeniach. Poprawiono błędy związane z wykrywaniem i skrótami klawiszowymi monitorów Euro Braille. Poprawka błędu z wyświetlaniem sekcji ustawień Braille'a. Poprawiono błąd z fokusem, szczególnie z Windows Mail. Poprawka opcji podgląd Braille'a. Poprawka z syntezatorami Eloquence z wypowiadaniem wielkich liter fonetycznie zamiast literowania. Dzięki Boczku bardzo za te informacje. No i cóż, słuchajcie, to może w końcu przejdziemy do jakiejś pierwszej informacji w naszym dzisiejszym programie, w naszym dzisiejszym Tyflo Przeglądzie, a zaczynamy sobie od SensePlayera, które to urządzenie doczekało się nowego oprogramowania, no i to oprogramowanie pozwala na to i owo. Więcej na ten temat, Piotr.
2: Tak jest, nowe oprogramowanie w wersji 2.0, a że 2.0, duży numerek nowy, no to przydałoby się, żeby dużo się pozmieniało i owszem, trochę się pozmieniało. W komentarzu znajdziecie link do dokumentu, który mówi nam, co jest nowego w tej wersji, przynajmniej po angielsku, ale też teraz tutaj przytoczę, co się zmieniło. Tak jak tutaj to producent wymienił, zaczynamy od ogólnych zmian. I tutaj po pierwsze poprawiono problem, że urządzenie czasami, jeśli mieliśmy podłączone słuchawki, po uruchomieniu wydobywało siebie dźwięk zarówno w słuchawkach i na głośniku. Wiem, że to...
3: Tak, to był błąd znany i...
2: Znany, narzekali ludzie na niego, no to zostało poprawione. Kiedy trzymamy przycisk power, żeby wyłączyć urządzenie, no to mamy teraz menu z trzema opcjami pozwalające nam wyłączyć, zrestartować lub anulować, więc jeśli chcemy po prostu sobie to urządzenie zrestartować, to teraz możemy to z tego menu zrobić. w wszystkich miejscach, gdzie jest stosowany odtwarzacz. Syntezator już nam nie będzie mówiła, kiedy włączamy lub wyłączamy pauzę, właśnie, że z pauza odtwarzanie się wznowiło, tylko po prostu będziemy słyszeć samo multimedia, które sobie słuchamy. To też wiem, że osoby na to narzekały. No i tutaj jedna krótka informacja, ale o niej więcej szerzej powiemy za chwilę. Dodano mobilny screen reader, podobny do tego w Braille Sensie 6, ale przystosowany na klawiaturę Sense Playera, czyli właśnie możemy sobie instalować aplikacje zewnętrzne na system Android. No i tutaj następna zmiana z tym związana. Do menu głównego została dodana nowa opcja, wszystkie aplikacje, w której znajdziemy wszystkie właśnie aplikacje zewnętrzne, które zainstalowaliśmy. Następna zmiana, właśnie w tym menu wszystkich aplikacji, dodano instalator aplikacji, który pozwala nam łatwo zainstalować najbardziej popularne aplikacje, które firma im sprawdziła i wiedzą, że działają dobrze z tym urządzeniem. To jest na przykład Netflix podobno, to jest Audible, nie wiem co tam jeszcze było z takich, chyba Spotify, takie najbardziej Dropbox, no właśnie, więc takie popularne aplikacje, które mogą się nam przydać. Ustawienia związane z głosem, z ustawieniami głosu zostały wyrzucone z ustawień globalnych i dostały teraz swoje własne menu, które nazywa się właśnie opcje głosu. Możemy znaleźć je w menu ustawień, ale też możemy użyć skrótu menu plus kasuj, żeby dojść do tego menu z dowolnego miejsca. Następnie mamy zmiany związane z Bluetoothem. Porobiono problem, że przyciski na słuchawkach nie działały poza odtwarzaczem muzyki, więc odtwarzanie Daisy czy na przykład podcastów, tam to nie działało, ale już powinno. W menu menadżera Bluetooth możemy zmienić nazwę urządzenia. Nie wiem, czy tutaj chodzi o nazwę urządzeń, które my sparowaliśmy, czy samego Sense Playera, kiedy my na przykład łączymy się z telefonem, czy innym urządzeniem w tym trybie Smart Connect. Tutaj nie jest to doprecyzowane. Poprawiono problem w trybie Smart Connect, kiedy zmienialiśmy język klawiatury skrótem, czasami się nam wstawiała przez przypadek spacja i to wszystko w Bluetoothie. Teraz mamy zmiany w opcjach globalnych. Pozmieniano kolejność opcji w taki sposób, żeby opcje powiązane ze sobą były koło siebie. Dodano dodatkowe opcje pozwalające nam zdecydować, jak szybko urządzenie będzie wpisywało znaki, kiedy korzystamy z tej klawiatury T9. Tam domyślnie nawet tej najszybszej opcji to zajmowało dosyć dużo czasu, no to też wiem, że niektóre osoby narzekały, teraz to można jeszcze sobie skrócić, więc jeśli piszemy bardzo szybko, to możemy sobie to jeszcze zoptymalizować dla siebie. Dodano nową opcję, która pozwala nam zdecydować, kiedy będziemy słyszeli komunikaty o indeksowaniu. Nie wiem za bardzo, o co tu chodzi, czy chodzi o pozycję na listach na przykład, bo wiem, że urządzenie mówi to te informacje, czy to o coś innego. Mniej więcej w opcjach globalnych znajdziecie nowe ustawienie. Następnie menadżer plików. No i tutaj po pierwsze dodano opcję instalowania plików APK z menadżera plików, jeśli na nich klikniemy. I właściwie to wszystko, ale opcja wydaje mi się potrzebna. Teraz odtwarzacz mediów. Możemy teraz nawigować po rozdziałach, jeśli plik takie posiada. Nie jest powiedziane, w jakich formatach to działa. Na pewno w MP3 i niestety na pewno nie w M4A, o czym za chwilę. Dodano opcje, które pozwalają nam dostosować, które jednostki przeskakiwania, czy tam 10, 30, 60 sekund są dostępne tymi strzałkami góra-dół. No tam tego było bardzo dużo i wiem, że to jest kolejna rzecz, na którą bardzo dużo ludzi narzekało, że tam trzeba było naprawdę dużo się przeklikiwać. No a teraz możemy sobie opcje, których na pewno nie chcemy, wiemy, że nie będziemy z nich korzystać, po prostu powyłączać, no i mieć to, nazwijmy to takie pokrętło bardziej szybciej działające. No tutaj jest opisane, jak to działa. Nie możemy wyłączyć nawigacji po zakładkach i rozdziałach, dlatego że te opcje są dynamicznie wyświetlane, jeśli plik, który mamy otwarty, akurat ma zakładki, które my dodaliśmy lub rozdziały. No i automatycznie jest usunięty tryb, właśnie skakanie po ścieżkach, jeśli akurat mamy tylko jeden plik otwarty. Jeśli akurat tak jest, no to domyślnie jest wybierana nawigacja po 30 sekund do przodu lub do tyłu. Możemy teraz dodać kolejkę, którą sobie wybraliśmy, jeśli poddawaliśmy sobie jakieś pliki do playlisty, zarówno do nowej, więc możemy sobie z poziomu odtwarzacza, nie wiem, wybraliśmy sobie kilka folderów i możemy sobie z tego miejsca utworzyć nową playlistę, lub możemy dodać jakieś ścieżki do playlisty istniejącej. To jest, znajdziemy to w menu kontekstowym odtwarzacza oprócz katalogu audiobooks, więc jeśli słuchamy książek audio, no to wtedy urządzenie jest na tyle inteligentne, że nam tej opcji nie wyświetli. Natomiast jeśli chodzi o

będzie pamiętał, gdzie skończyliśmy odtwarzanie, jeśli zamkniemy to, niezależnie od tego, jak mamy globalne ustawienia ustawione. Oraz taki audiobook jest traktowany jako jeden duży plik, więc wszystkie skróty nawigowania po jednostkach czasu na przykład będą nawigowały nas względem właśnie całego tego audiobooka, powiedzmy, czyli wszystkich tych plików, a nie pojedynczych ścieżek, więc na przykład jednego rozdziału. No i wtedy opcje takie jak powtarzaj, odtwarzanie losowe są po prostu wyłączane, no bo nie będą nam potrzebne, więc nam nie będą zawadzać menu. Wspiera teraz odtwarzanie plików M4B. To zostało zgłoszone przez osoby korzystające z narzędzi, które pozwalają na usuwanie zabezpieczeń z książek Audible. Więc tutaj, jak widać, firma HIMS obrała zupełnie inną strategię co Humanware na obsługę Audible, bo Humanware zresztą cały czas czeka na Amazon, który coś ostatnio bardzo wolno działa, i mimo to, że obiecywali, że ten najnowszy Victor Reader będzie miał tego Audible'a, to jeszcze go nie ma, a tutaj w międzyczasie SensePlayer nie dość, że ma aplikację oficjalną, to jeśli ktoś sobie nieoficjalnie te książki ściąga, bo są na to sposoby, no to teraz SensePlayer natywnie je wspiera. Niestety bez rozdziałów, mimo to, że takie pliki mają rozdziały i większość aplikacji na przykład na iPhone'ie potrafi takie rozdziały czytać, BookPlayer na przykład, no to niestety SensePlayer na razie nie. To jest związane chyba z biblioteką, jaki oni utwarzają. Tutaj jest właśnie to podkreślone, że niestety na razie tego nie mogą zrobić, ale może to w przyszłości będzie jeszcze dodane. I na koniec poprawka błędu, że jakieś dłuższe pliki MP3 czasami się prawidłowo nie odtwarzały, teraz już powinny. Odtwarzacz DAISY następnie. Kiedy czytamy książki tekstowe DAISY, to możemy sobie ustawić osobny głos czytania względem całego systemu i to się tutaj nam może przydać na przykład, jeśli czytamy książkę w jakimś innym języku niż nasz system i nie chcemy głosu w całym systemie sobie zmieniać, to teraz możemy to tylko dla odtwarzacza DAISY to zrobić. I tak samo jak w odtwarzaczu multimediów, tutaj też możemy sobie powyłączać różne jednostki nawigacji z tego, nazwijmy to znów, pokrętłem. I tutaj tak samo skróty w zakładka i nagłówek są zawsze dostępne, nie możemy ich wyłączyć, bo urządzenie inteligentnie je będzie wyświetlało lub nie, jeśli w pliku akurat są lub nie ma nagłówków lub zakładek. I te ustawienia są też osobne dla książek DAISY audio i tekstowych. A propos książek tekstowych, to teraz mamy czytnik dokumentów. I tutaj też możemy sobie osobno głos czytania zmienić. I też możemy sobie elementy nawigacji powyłączać, jeśli jakieś nam są niepotrzebne, tutaj pewnie jakieś akapity, znaki słowa tak dalej, więc jeśli z czegoś nie korzystamy, no to możemy sobie to powyłączać. I tutaj też zakładki nagłówki będą inteligentnie pokazywane lub niezależnie od tego, co mamy w pliku akurat. Jest opcja dodana, która pozwala nam przeskakiwać puste linie i to jest w ustawieniach głosu. Poprawiono nieprawidłowe ładowanie nagłówków w niektórych plikach EPUB. Domyślna jednostka nawigacji teraz to jest wiersz, linia. Nawigacja po nagłówkach powinna teraz być wspierana w plikach DOCX, więc tutaj dokumenty wordowskie. I następnie podcasty. Mamy obsługę rozdziałów. Mamy ustawienia korektora w odtwarzaczu podcastów, więc jeśli ktoś chce sobie korektor ustawić, jakiś głos niewyraźny, chce sobie coś wysokie, niskie tony dostosować, to teraz można. Też możemy sobie tutaj włączyć lub wyłączyć jednostki nawigacji i tutaj znów oczywiście zakładki rozdziały to są inteligentnie włączane lub wyłączane. Co tutaj jest? Stan listy podcastów powinien być bardziej dynamicznie aktualizowany. Kiedy chodzimy pomiędzy listą kanałów lub odcinków i tak dalej, no to powinno być bardziej responsywne. Będziemy dostawać informacje o postępie pobierania, jeśli pobieramy kilka odcinków naraz. Pobierane pliki teraz dostają prawidłowe nazwy odpowiadające nazwom odcinków. Możemy zaznaczyć kilka odcinków naraz do pobrania. Jeśli mamy wybraną opcję tylko pobierz, no to pobrane odcinki będą prawidłowo odtwarzane, kiedy na nie klikniemy.

0: tutaj chyba jakieś błędy były z tym. Kiedy kasujemy jakiś odcinek, który mieliśmy ściągnięty z listy odcinków danego podcastu, no to nam teraz synteza prawidłowo mówi odcinek skasowany, a nie kanał skasowany, jak to było wcześniej, więc tutaj dostawaliśmy komunikat, że niechcący sobie wszystko usunęliśmy, a tak nie było i teraz już synteza nam prawidłowo tu mówi. Możemy też czytać opisy odcinków, tak jak to było podane w informacjach pomocy, więc funkcja do tego była, ale nie działała, ale już na szczęście działa. Następnie radio. Możemy sobie dostosowywać kolejność kanałów na liście ulubionych. Tutaj jest opisane. Naciskamy dwójkę i wtedy po prostu możemy strzałkami góra-dół dany kanał przenosić i naciskamy tą dwójkę jeszcze raz, żeby zatwierdzić przeniesienie. Następnie dyktafon. Nagrania powinny być zapisane, jeśli naciśniemy przycisk Home podczas nagrywania. Poprawiono nagrywanie Daisy, te pliki, które SensePlayer nagrywał, nie zawsze chciały się na innych urządzeniach otwierać, teraz już powinny. Kiedy nagrywanie jest zatrzymane, spauzowane, to możemy użyć skrótów sprawdzania godziny i baterii. Wibracja jest teraz troszeczkę inna, kiedy nagrywanie jest pauzowane lub zatrzymywane, więc lepiej wiemy po prostu, co się z tym nagrywaniem dzieje. I tutaj też przy nagrywaniu, przy odtwarzaniu nagrań też możemy sobie dostosować, jakie jednostki nawigacji są dostępne. Pobieranie z Bookshare'a wspiera nowe API do Bookshare'a i do tego, co ciekawe, jest wymagane pobranie aplikacji Chrome z tego katalogu. Czytnik mobilny. Właśnie, aplikacje możemy instalować albo z ich instalatora lub z menedżeru plików. Możemy nacisnąć klawisz kasuj na aplikacji, żeby ją odinstalować na liście. A tutaj mamy wszystkie skróty wypisane fajnie, tego nawet wcześniej nie zauważyłem. Poprzednia następna kontrolka strzałka lewo-prawo. Element powyżej, poniżej strzałka w górę lub dół. Góra-dół ekranu to jest 1 lub 7. Kilka elementów do przodu lub do tyłu na listach to jest 3 i 9. To chyba są skróty, które też ogólnie w interfejsie SensePlayera są dostępne, więc tutaj jest wszystko tak bardzo logicznie. Uaktywnij zaznaczony element, klawisz OK. Przytrzymaj element, to przytrzymujemy 0, więc jeśli chcemy kliknąć i przytrzymać jakiś przycisk. Przytrzymaj, przeciągnij i upuść, no to po prostu szybko naciskamy 0. Przycisk wstecz to jest przycisk anuluj. Suwak to jest głośność głosu. Sterowanie multimediami. Klawisz OK i 0 to jest play pauza. OK z gwiazdką to jest poprzednia ścieżka. I OK z krzyżykiem to jest następna. Dodaj etykietę do przycisku. Szybkie przytrzymanie gwiazdki. I to wszystko, co tutaj mamy wpisane. No ale jak widać, całkiem sporo się pozmieniało oprócz tych aplikacji w Androidzie, więc jeśli ktoś korzysta z rozdziałów lub denerwowało go to, że tam na tej w liście elementów, po których możemy skakać, było 20 różnych elementów, to teraz sobie można to wyłączać. Natomiast z tego, co wiem, Paweł tutaj wie trochę więcej o tym, jak te aplikacje z Androida się na tym urządzeniu zachowują.
1: Tak, więc no nie wszystko da się zainstalować i to z różnych przyczyn. Widziałem post użytkownika, który próbował sobie zainstalować Telegrama lub Nekograma, czyli jakąkolwiek wersję Telegrama, która by działała. Coś pisał o jakichś instalatorach SAPK. Nie do końca wiem, o co chodzi. Ja kojarzę, że jest XAPK i jakiś tam jeszcze inny format oprócz zwykłego APK, ale SAPK nie kojarzę, więc po prostu był dźwięk, taki pinknięcie, jak się naciskało tam klawisz wyboru na takim instalatorze i nie działo się nic. Lookout, Google Lookout, nawet się zainstalował, ale no cóż z tego, kiedy urządzenie nie posiada usług Google, więc aplikacja jest od nich zależna, no i się nie uruchomiła. WhatsApp się zainstalował, ale kazał sobie zeskanować kod telefonem z ekranu, którego nie ma, tak? No, SensePlayer nie ma ekranu, Ciekaw jestem, czemu w sumie ten wykrył jako tableta pewnie. I na tablecie trzeba tak zrobić, tak się domyślam. Natomiast pewnie kiedy niedługo wejdzie już ta opcja, która no, na webie już jest, że można za pomocą kodu wpisywanego z klawiatury, no to pewnie by zaczął działać, chociaż nie wiadomo, bo może jakieś następne przeszkody by się pojawiły. Z kolei Open Camera się zainstalowała ponoć bez problemu i można było zrobić zdjęcie i nawet nakręcić film. I ten film był ponoć słabej jakości, no ale obraz w nim był, więc jak najbardziej komponenty dało się wykorzystać. No i teraz jest pytanie, które to aplikacje będą działały z usługami Google, które nie. No i też gdzieś zaczęła krążyć informacja, że dla niektórych aplikacji typu NLS Bard, czyli rozumiem, że właśnie aplikacje, które nie są częścią tego systemu typowo HIMSowego, tylko już są doinstalowane, włącza się eSpeak, bo ten Vocalizer, to jest chyba Vocalizer, jeżeli dobrze pamiętam, czy Acapella, to co jest domyślnie...
0: Nie, Vocalizer.
1: Vocalizer, który jest domyślnie na SensePlayerze, jest chyba w tak dziwny sposób licencjonowany, że można go używać tylko w aplikacjach HIMS. No a syntezy mowy żadnej dodatkowej doinstalować się nie da, na Google się zdecydować nie mogli, bo no nie używają usług Google. No więc poszła opcja eSpeak, która no już prześmiewczo jest nazywana najtańszą, jaka mogła być, czyli darmową, w urządzeniu, które kosztuje takie pieniądze, że się nie postarali nawet o to, żeby jakiś porządny syntezator licencjonować. No, ale tak to wygląda, jak wygląda, no i na razie tyle wiemy. No pewnie czas pokaże, jak ludzie zaczną jeszcze instalować inne aplikacje.
2: Ciekawe czy to... w naszych polskich realiach dałoby się tam zainstalować RH Voice'a i go użyć.
0: Możliwe, no właśnie... też jestem ciekawy, czy by się dało...
1: Panie... No?
0: Jestem ciekawy, czy by się też usługi Google dało zainstalować, bo wiem, że są na to sposoby.
1: No właśnie. Trzeba by pokombinować, na pewno byłoby dużo obróżdżenia tam potem plikami różnymi.
0: No pewnie.
1: Bo
0: tak.
1: Instalacja usług Google, no to nie jest. Znaczy teraz może już są jakieś fajne instalatory. Ja pamiętam z czasów, jak miałem jeszcze Honora 7, że to była babranina niezła. Co chwilę człowiek się łapał na tym, że brakowało mu innego komponentu. No więc... A potem się okazało, że gdzieś ze sklepu Huawei dało się doinstalować wszystko za jednym zamachem. No ale nic. Zobaczymy. Na ten moment wiemy, że działa Open Camera i że nie działa Telegram, Google Code i WhatsApp. No zobaczymy, co tam ludzie będą dalej odbierać.
0: No przypuszczam, że na przykład taki VLC albo Total Commander, którego chyba nawet da się z oficjalnej strony pobrać jako plik APK, powinien zadziałać, więc tutaj jakby chciał, ktoś chciał sobie taki odtwarzacz do innych formatów na przykład ciągnąć, no to...
1: Pytanie, czy jakiś APK Pure nie pójdzie, który po prostu pozwala na instalację rzeczy normalnie takich, które są w sklepie Play przez wyszukiwarkę swoją własną i tak dalej.
0: No właśnie, tutaj też była taka jedna strona bodajże, APK Mirror, która z tego co pamiętam w ogóle wprowadziła swój jakiś własny format do pliku APK i może to ten użytkownik
1: tak,
0: miał tutaj...
1: Może.
0: Z tym do czynienia, może tutaj.
1: To jest prawda. Więc no, trzeba będzie popatrzeć. No mówię, to są pierwsze dni, więc na razie jest to trochę taki dziki zachód. Ludzie to rozpracowują w dość dużym pośpiechu i dzielą się na gorąco wrażeniami.
0: Tak, jak bo to dopiero dosłownie wyszło wszystko wczoraj. Przynajmniej tak. Ja wczoraj pierwsze informacje o tym dostałem, więc no właśnie. Tak.
1: Więc trochę czasu musi upłynąć, zanim ludzie się do tego przyzwyczają. No i zaczną troszkę na chłodno i na spokojnie te różne rzeczy testować. Więc zobaczymy.
2: Tymczasem, zanim przejdziemy do kolejnych tematów, mamy kolejnego słuchacza na linii. Jest z nami tym razem Witold. Witamy cię, Witoldzie.
3: O. Cześć.
2: Cześć. Mnie? Słychać cię. Antena jest twoja. Z czym do nas dzwonisz?
3: Dzwonię, żeby dokończyć Chrome OS-a, ten temat. Mówiłem, że przypisałem, że przetestuję OCR. Ale nic mi nie wyszło. Tam jest w ogóle taka aplikacja jak skaner, ale to jest do podłączenia skanera tylko. Mówił, że spróbuj ponownie, jeszcze raz otwierałem, żeby to lepiej sprawdzić i to nie zadziałało. To jest tylko do skanera fizycznego. Jest też aplikacja galeria, tam próbowałem otwierać, ale był tylko przycisk do pliku PDF. A nie miałem takiego, a ten nie mam tego komputera tutaj. Czasem mam do niego dostęp.
2: Jakiegokolwiek obrazka na przykład nie dało się tam wczytać. Tylko PDF.
3: Tylko PDF.
2: Aha.
3: Tak. I mam pytanie odnośnie iPhone'a i przejściówek. Bo ja mam taką przejściówkę, żeby podłączyć właśnie coś na USB pendrive'a czy dysk. Tylko że jest taka rzecz u mnie, że muszę podłączyć zasilacz jeszcze najczęściej, żeby to działało, ten pendrive. No, czy ty, Michał, też tak masz?
2: Wiesz co, nie, ale to wszystko też zależy od urządzenia. Ja na przykład pendrive'a bez problemu mogę podłączyć, ale na przykład z innymi urządzeniami to już nie jest tak prosto. Mam na przykład kartę dźwiękową, ona co prawda liczy sobie już no tam ładnych naście lat. To jest jakaś bodajże, to jest chyba karta audiotracka, ale też i z interfejsem Lexiconu miałem podobną sytuację, że po prostu no, dostaję informację, że tu jest za małe napięcie, za mała moc zasilania, żeby to urządzenie dało się uruchomić. Więc tak, zdarzają się takie rzeczy. Nie podłączałem, i to uczciwie powiem, nie podłączałem zbyt wielu dysków twardych. Nie pamiętam nawet, czy w ogóle jakikolwiek dysk twardy podłączałem.
3: Mógłby nie uciągnąć.
2: Wiesz co, no chyba,
3: może
2: że...
3: iPad.
2: Wiesz co, chyba, że na przykład podłączysz taki dysk z, rzeczywiście no, z zasilaniem, tak, bo większość dysków twardych, tych większych zaznaczam, ma zasilanie, więc tu może udałoby się uniknąć problemu. Natomiast rzeczywiście no, nie wszystkie urządzenia chcą się dać uruchomić. Właśnie z tych powodów energetycznych.
3: I właśnie też do tego zmierzałem, czy próbowałeś podłączać może przez huba jakiś taki dysk talerzowy?
2: Wiesz co, przez huba nie i w ogóle huba nie podpinałem, ale to jest dobry trop. Wiesz co, kiedyś będę musiał się pobawić w ten sposób. Podpiąć właśnie przez huba, przez huba najlepiej aktywnego z zasilaczem, zobaczyć
3: właśnie,
2: jak to, tak, jak to będzie się sprawdzało i czy w ogóle da to jakąś różnicę. Na pewno na przykład podłączałem klawiaturę przewodową, taką wiesz, zwykłą. No to bez problemu.
3: Ja też.
2: To bez problemu.
3: Tak. Też mi działało. I to twoje mam, nie wiem, czy to samo mamy.
2: Oj.
3: Jest takie, że
2: Witoldzie, nie wiem, czy to u mnie, czy to jest u ciebie jakiś problem, ale chyba... Ale...
0: Chyba u Witolda, bo ja też tak. Słyszałem, że tutaj się zerwało.
2: Tak, zrywa cię. No i chyba nam w ogóle Witolda zerwało, niestety. No problem z łączem, jak się okazuje, ale jeszcze chyba próbuję.
3: Halo?
2: O, jesteś.
3: Słychać?
2: Słychać.
3: To mówiłem, że podłączałem pendrive'a kolegi i to jedyny taki pendrive, który działał bez zasilania zewnętrznego, bo tam słychać było o tym, jak mówiłem, że jest Lightning jeszcze u mnie w tej przejściówce.
2: To znaczy, ale Lightning, w sensie Lightning żeński, tak?
3: Taki jak w iPhone'ie, jest takie gniazdko jak w iPhone'ie.
2: To nie, to ja tego nie mam. Ja mam tę przejściówkę, wiesz co, ona jest ze zwykłym portem USB typu A i do tego tam jest jeszcze czytnik kart w tej przejściówce. To jest dokładnie ta przejściówka,
3: u mnie czytnika nie ma.
2: Kupić w sklepie Apple, a przynajmniej którą kiedyś można było kupić.
3: U mnie czytnika nie ma, ale właśnie jest możliwość podłączenia zasilacza do niej.
2: Aha,
3: no i
2: to
3: jak podłączę zasilacz, to te pendrive'y wszystkie chodzą, a ten kolegi działa bez zasilacza nawet. Nie wiem.
2: No wiesz co, no to jest widocznie kwestia jakiegoś tam zapotrzebowania energetycznego. Być może ta przejściówka na przykład...
3: Taki jakiś mało energochłonny.
2: Jest w stanie jakoś...
3: A można w ogóle kupić? Mhm. Czy to jest w stanie jakoś?
2: Wiesz co, mówię, być może ona jest w stanie przekazać sama z siebie jakoś mniej napięcia do tych urządzeń, no bo ja z pendrive'ami, tak jak mówię, nie miałem jakiegoś zasadniczego problemu. Ale słucham twojego pytania.
3: Czy można kupić taki dings do USB, czy to żeby działał pod Windowsem, czy pod Androidem, pod iOS-em, najlepiej pod wszystkim, żeby można było odbierać FM? W jakąś aplikacją?
2: No to byś...
3: Bo mam właśnie notatnik brajlowski i on ma też USB A na Androidy chyba są jakieś takie aplikacje do obsługi tunerów, nie?
2: To znaczy, wiesz co, są urządzenia, są te takie karty telewizyjne, tak? Do których podpinasz sobie antenę, czy są to te takie tunery niewielkie, wielkości pendrive'a. One bardzo często właśnie służą do odbierania programów telewizyjnych. One głównie są do tego przeznaczone. No, ale można sobie też dzięki nim odbierać stacje radiowe. W archiwum Tyflo Podcastu mamy, jak dobrze pamiętam, audycję na ten temat. To Patryk Waliszewski pokazywał parę rzeczy tego typu, jak na przykład odbierać za pomocą takiego urządzenia cyfrowe stacje radiowe w DAB+. Natomiast no, do tego są potrzebne odpowiednie aplikacje. Na Windowsie są takie, natomiast no, ja nie podejrzewam, żeby to dało się zrobić z poziomu iOS-a.
1: Na Androida jest. Są aplikacje i to naprawdę trzeba by poszukać w sklepie Play i wpisać konkretne, no wpisać zapytanie, bo to były, ja pamiętam, że tych aplikacji było troszkę jak na lekarstwo, jedna czy dwie i były wymienione konkretne modele dołączanych kart, żeby odbierać DAB. Więc a FM to nie wiem, trzeba by zobaczyć, ale warto zacząć od szukania w sklepie Play, jakie aplikacje są aktualnie dostępne, bo mój stan wiedzy był na no, kilka lat wstecz i przekonać się, co aktualnie jest w sklepie Play dostępne, czy jest to aktualizowane, bo jest to też ważne, czy będzie działało z naszym urządzeniem, no i zobaczyć przynajmniej w opisie aplikacji, jakie są wymienione chociażby z nazwy konkretne modele kart, które działają. I w taką kartę się wyposażyć, o ile oczywiście jest dostępna w sprzedaży.
2: Witoldzie, czy jeszcze jakieś pytania?
3: Tak, jeszcze odnośnie tego. Fajną aplikację ma Motorola, na pewno testowałem, a nie w swoim telefonie, tak nie wiem, tylko modelu. A na Telegramie chyba coś było o jakiejś takiej aplikacji. Ktoś chyba pisał tam na Tyflo Polsce, że można z Androida przegrać na drugiego Androida tą aplikację, jaką tam się chce, inną?
1: Tak, to jedna z użytkowniczek pisała jakiś APK ekstraktor chyba, czy coś. Tych aplikacji jest też troszeczkę, do robienia APK z zainstalowanej aplikacji. Ale to są aplikacje konkretne zainstalowane i najlepiej robić to z aplikacjami oczywiście, wiadomo, darmowymi, bo no nawet gdybyśmy sobie spróbowali aplikację, którą sami kupiliśmy, w ten sposób spakować, to ona no, się nie zainstaluje po drugiej stronie, bo nie będzie stosownych podpisów.
3: A jeszcze potrzebowalibyście, czy chcecie podcast może o Braille Not Touchu? Bo mam to urządzenie, trochę już je sprawdziłem.
2: No to Witoldzie, odezwij się do mnie, to dogadamy szczegóły, bo myślę, że coś można by było tutaj z tym tematem podziałać. To tylko po prostu skontaktuj się ze mną już prywatnie, najlepiej na michal.dziwisz@firr.org.pl.
3: Nie zapamiętam chyba adresu.
2: No to jak wejdziesz na stronę Tyflo Podcastu, tam będziesz miał kontakt i tam sobie znajdziesz dane, w jaki sposób się skontaktować. I dogadamy szczegóły.
3: I jeszcze powiem, że mam Oriona ECE, tak? Czy Oriona ECE? I podłączałem go do iPhone'a i normalnie się to udało zrobić. Wszystko mogłem tam zrobić z aplikacji pliki. A z Braille Not Touch się nie udało. Chciał mi formatować. Nie wiem dlaczego.
2: No my też tego nie wiemy. Podejrzewam,
3: tak się może?
2: Że to jest naprawdę, wiesz, kwestia bardzo, bardzo różna, jak system rozpoznaje różne typy urządzeń i różne urządzenia jako takie. To iOS tak naprawdę chyba nie ma nigdzie żadnej takiej listy wspieranego sprzętu. Niektórzy producenci na przykład no, się chwalą bezpośrednio, że to urządzenie przez iOS-a jest wspierane właśnie przez ten tak zwany Camera Connection Kit. Tylko no to niektórzy, a cała reszta to jest loteria. Albo zadziała, albo nie.
0: Orion chyba się po prostu wyświetla jako dysk, bo tam jest, więc no to się nie dziwię, że to zadziałało. Szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że ten Backlog sobie z tym nie poradził, no ale tam może coś w tym systemie było zmieniane. Tam chyba nie wszystkie Androidy miały to wsparcie, chociaż na Backlogie to bym się spodziewał, że pendrive takie rzeczy
1: tam były. Tam jest Android 8.
3: Pendrive tam działają.
0: A to nie wiem, no to ciekawe.
1: Więc może być, że jakiś tam konkretny nie jest wspierany system. Jakikolwiek system plików on tam widzi, to jest też ciekawe.
0: Może jakoś dziwnie się łączy to urządzenie.
1: Może jakiś zewnętrzny menedżer plików by sobie z tym dał radę, typu Total Commander, ale no...
0: Może.
1: No, to jest też pytanie.
2: No dobrze, Witoldzie, to co? Ja czekam na kontakt od ciebie. A myślę, że jeszcze będziemy przechodzić powoli dalej do tematów, chyba że jeszcze o coś chcesz zapytać.
3: Jeszcze mam pytanie odnośnie aplikacji V-Radio. Tam jest w tej aplikacji przycisk rozwiązywanie problemów, czy kontakt, czy w tym rozwiązywaniu problemów tam jest kontakt i właśnie nie wiem, czy tam napisać, też mam propozycję nowych funkcji, ale też nie działa tam jedna rzecz, co najmniej. A no tak. W sklepie Play też zauważyłem maila do dewelopera.
1: Ja użyłem maila ze sklepu Play.
3: Gdzie to trzeba napisać?
1: Domyślam się,
3: lepiej
1: że kontakt
3: tam, czy lepiej na tego maila?
1: Domyślam się, że kontakt przekieruje i tak do maila. A z kolei ja używałem maila ze sklepu Play i działa na pewno, bo autor mi odpisywał na maila już wcześniej, więc spokojnie można użyć tego maila ze sklepu Play. Ale kontakt w aplikacji prawdopodobnie też w to samo miejsce przekierowuje.
3: Nie, on przekierowuje na jakieś info, radio, coś tam. I jeszcze tam się wrzucają informacje o wersji Androida chyba.
1: To może ma dwa maile autor. No, ja pisałem w każdym razie przez tego zespołu.
3: Ona nazwa z tego urządzenia się tam wrzuca.
2: No tak, bo to są takie dane diagnostyczne, tak? Jeżeli na przykład zgłaszałbyś jakiś problem, no to te informacje deweloperowi pomagają...
3: Halo, słychać mnie?
2: Słychać cię, Witoldzie, natomiast chyba masz problem generalnie z siecią, więc no cóż, w ten sposób będzie nam trudno porozmawiać. Dobrze, ja myślę, że możemy przejść dalej. Teraz możemy przejść do serii drobnych informacji. Tu zarówno Piotr, jak i Paweł mają co nieco do przekazania, do powiedzenia. No to Piotrze, to co, twoja kolej na dobry początek.
0: Już, bodajże tutaj pierwsza chyba była orka, ale
2: tak,
0: już to
2: pierwsza
0: to
2: była
0: sobie
2: orka.
0: Wejdę. Okej. No właśnie, Orca, czyli właściwie, no może już nie jedyny teraz, bo się szykuje nam drugi system, screen reader do graficznego interfejsu na Linuxie, to jest ten pierwszy, który wszyscy kojarzą, no bo właśnie Orca jest dostarczana z właściwie wszystkimi dystrybucjami. No Orca, która ostatnio była troszeczkę zaniedbana, znaczy tam nad nią pracuje jedna osoba generalnie tak na stałe, chociaż chyba tam teraz większy ruch się wokół tej aplikacji stworzył. No bo od momentu, kiedy tam generalnie jakieś małe poprawki błędów się pojawiały, ostatnio nagle wokół Orki zaczęło się dziać naprawdę dużo i ten screen reader dostał kilka bardzo fajnych funkcji, które możemy też kojarzyć zresztą z innych czytników ekranu. I między innymi tutaj, co tutaj się pojawiło. Pojawiło się na przykład polecenie, które nam powie, który przycisk jest domyślny w okienku dialogowym. Mamy też menu czynności, które pozwala nam wykonać inne czynności oprócz naciśnięcia jakiegoś przycisku, czyli tutaj pewnie jak mamy jakiś suwak, może jakieś coś, co ma menu kontekstowe, no to w ten sposób możemy inne czynności. Mamy też wsparcie dla nawigacji obiektowej i to jest akurat fajne, bo Orca wcześniej miała tylko taki, co się nazywało flat review, czyli to jest taki typowy kursor JAWS czy kursor podglądu w NVIDIA. Mamy po prostu to cały ekran jest spłaszczany jako taki dokument i możemy sobie góra-dół po prostu po nim chodzić, ale tam nie ma struktury obiektowej zachowanej. To też nie działało ze wszystkimi nowszymi wersjami menadżera wyświetlania, to tak zwany, wcześniej był popularny taki system X, on cały czas jest popularny, ale ostatnio też pojawił się nowy Wayland, który tam jest troszeczkę bardziej zabezpieczony, przez co niektóre rzeczy właśnie, między innymi właśnie ten Flat Review się popsuł i chyba nie wiem, czy po prostu się go nie da zaimplementować, czy po prostu jeszcze to się nie udało. Natomiast teraz możemy też skorzystać z nawigacji, którą bardziej możemy kojarzyć z NVDA, czy z VoiceOvera lub narratora, gdzie po prostu sobie chodzimy po obiektach, tak? Więc mamy to drzewko, powiedzmy gdzieś jest jakaś lista, no to musimy sobie do tej listy wejść i wtedy widzimy każdy element tej listy, więc tutaj taka właśnie nawigacja bardziej jak, którą znamy z NVDA i ona, z tego co wiem, działa wszędzie. I to jest też fajne, bo w wielu sytuacjach taka nawigacja się przydaje nawet bardziej niż taki podgląd. Taka nawigacja też może być ograniczona tylko do bieżącej kontrolki, która jest pod fokusem. No i tutaj właśnie jest informacja, że tak, lista orki ostatnio była bardzo cicha, a teraz bardzo ruch się na niej zwiększył, dużo ludzi zaczęło pisać wiadomości. To wszystko jest już gdzieś dostępne w kodzie źródłowym orki, więc jeśli ktoś sobie korzysta z tej aplikacji i chciałby tę funkcję przetestować, to musicie sobie ją po prostu wejść na git projektu. Szczerze nie pamiętam teraz, czy to jest na GitHubie, czy na jakiejś innej platformie. Mniej więcej możecie sobie ze źródeł po prostu tą orkę skompilować i uruchomić. Też niektóre repozytoria, na pewno w Arch Linuxie taki pakiet orka git jest, który nam zawsze najnowszą wersję ze źródeł skompiluje, więc można sobie też, jeśli akurat z tej dystrybucji korzystamy, w ten sposób to przetestować. Fajnie, że to się tam dzieje z tą aplikacją, no bo Linux ostatnio staje się znów coraz bardziej popularny, no i może też dla nas będzie bardziej dostępny, a to myślę jest bardzo fajna sprawa. Następnie aplikacja dla użytkowników Androida, mianowicie aplikacja FODMOB. Czy FODMOB, ale chyba FODMOB, bo to jest przez jedno O napisane. To jest aplikacja, która pozwala fanom piłki nożnej sprawdzać różne rzeczy z nią związane. Więc możemy sobie obserwować ulubione ligi, drużyny, zawodników, no i dostawać powiadomienia. Możemy sobie śledzić mecze, które nas interesują, ustawiać sobie na nie powiadomienia, więc jeśli nasza ulubiona drużyna gra, akurat strzeli bramkę, albo ktoś dostał kartkę podczas meczu, no to będziemy o tym powiadomienia dostawać. Możemy sobie sprawdzać też, jeśli dochodzą jakieś transfery zawodników, których obserwujemy. Są też tutaj jakieś wiadomości w tej aplikacji, które możemy podglądać. Tekstowe blogi z meczy, nawet tutaj jest napisane, że czasami też się pojawią jakieś komentarze audio, to nie jest powiedziane dla których lika, przepuszczam tych większych, to tak. Mamy też własne dźwięki, które możemy sobie ustawiać do każdego typu powiadomień, więc też łatwiej nam zrozumieć, co się akurat dzieje, no i co ważne dla nas i dlatego o tej aplikacji wiemy, bo pojawiła się w serwisie Accessible Android, bo właśnie osoby z tego serwisu napisały do autorów tej aplikacji i popracowali z nimi, żeby aplikacja była dostępna. Więc jeśli lubicie piłkę nożną i szukacie fajnej aplikacji, która by pozwalała wam śledzić ulubione rozgrywki czy kluby, no to myślę, że warto się tą aplikacją zainteresować. Następnie Threads, czyli portal od Mety, od Instagrama, który jest takim klonem Twittera. O Threadsach już jakiś czas temu mówiliśmy, aplikacja wystartowała z dosyć dużymi brakami dostępności, nie tylko zresztą. Funkcjonalność jest stopniowo poprawiana i Mark Zuckerberg właśnie wrzucił informację na swój profil Threads, jakie funkcje trafią do usługi w najbliższym tygodniu. I to są między innymi możliwość wysyłania postów na naszego Instagrama, na profil na Instagramie, no ale co się przyda dla nas? Własny tekst alternatywny dla wrzucanych zdjęć i filmów. No to powinno być na początku, no ale niestety nie było, natomiast najbliższe kilka dni ta funkcja powinna się pojawić. Też pojawiła się opcja, która nam pozwoli łatwiej wysłać innemu użytkownikowi wzmiankę podczas pisania postu. No fajnie, że ten tekst alternatywny w końcu się pojawił. No mówię, tylko szkoda, że nie było go od początku. Pytanie, ile osób będzie z tego korzystało. Mam nadzieję, że jak najwięcej. No ale jak wiemy, z tym może być różnie. Mam nadzieję, że to będzie jakoś promowane, żeby ludzie o tym wiedzieli i z tego korzystali. To wszystko ode mnie, ale teraz oddaję głos Pawłowi.
1: Tak, ja patrzę, co tu ciekawego się pojawiło ode mnie. Aplikacja CallSheet, też aplikacja, która wystartowała w tym tygodniu, aplikacja dostępna z VoiceOverem, jest o tym wspomniane w opisie aplikacji. Pozwala nam ona wyszukiwać dane dotyczące filmów i seriali. I tutaj wykorzystywane jest API takiej dość dużej anglojęzycznej strony IMDb, czyli Internet Movie Database, taki międzynarodowy film web. I to, że strona jest po angielsku, no to nic, bo zasadniczo dane o różnych polskich filmach również się tam pojawiają i możemy sobie podejrzeć albo aktorów, którzy występują, no takie dane podstawowe typu data premiery, długość, jak długi jest film. Jeżeli jest to serial, no to lista odcinków. Kto grał przez ile odcinków, w jakiej roli, kto był odpowiedzialny za różne kwestie techniczne, czyli cała obsada techniczna. Możemy też podejrzeć, gdzie dany film można obejrzeć. Do tego celu użyta będzie strona Just Watch, którą ja bardzo zresztą lubię, my o niej mówiliśmy w Tyfloprzeglądzie, która pozwala nam na podglądanie. Mówiliśmy w Tyfloprzeglądzie, albo nie daliśmy rady powiedzieć jeszcze, bo to było za wcześnie, ale jest taka strona justwatch.com, no i tam można sobie wpisać dowolny film lub serial i pokazane będą informacje, w jakich serwisach możemy obejrzeć, albo streamując, albo wypożyczając, albo kupując. No i właśnie tu aplikacja ma też do tego dostęp. Też jest nam w stanie wskazać jakieś tam zalecenia rodzicielskie a propos danej pozycji, czy od jakiego wieku dany film stosownie jest oglądać. Jest też przekierowanie do jakichś jakby quizu z danego filmu w ramach platformy IMDb. No i co mogę powiedzieć? Patrzyłem trochę na polskie filmy. Można też sobie wyszukać reżyserów na przykład, więc ja wyszukałem przykładowo Andrzeja Wajdę i mogłem całą filmografię prześledzić. Oczywiście z tytułami niektórymi po angielsku, no bo aplikacja jest nastawiona właśnie na IMDb. Natomiast jak się wpisze polskie tytuły, to też się znajdą. Można podejrzeć w niektórych sytuacjach opis danego filmu. No opis naprawdę czasami, zwłaszcza dla polskich filmów, nie chciał mi się on pokazać. Natomiast no można śledzić tam właśnie, podglądać sobie takie różne dane. Aplikacja za darmo udostępnia nam 20 pierwszych wyszukiwań, a potem już jesteśmy proszeni o subskrypcję, która kosztuje, zdaje się, tam kilka złotych na miesiąc i też jakoś niewiele na rok. Ja jeszcze limitu nie przekroczyłem, bo teraz się tylko testowałem. No, ale jako, że aplikacja jest dostępna, no to można spróbować. Ja już jako nowadę widzę to, że ona się odpala po angielsku. Znaczy, no fajnie, że jest wykrywanie języka i to jakoś działa. Ostatnio w wielu aplikacjach to działa. Natomiast zwłaszcza jak czytam potem o jakichś polskich filmach, jakieś polskie nazwiska, no trzeba przełączyć ten język na pokrętle. Natomiast fajną rzeczą, która na IMDb oficjalnym jest i w aplikacji również mogłaby być, może zostanie dodana, no to jest podgląd muzyki, jakby listy utworów muzycznych, które były wykorzystane w danym filmie, albo nawet w danym odcinku serialu, bo to też się zdarza, że oglądamy jakiś dłuższy serial i w którymś odcinku nas zainteresuje muzyka, już mi się zdarzało przez IMDb to sprawdzać. No więc to jest CallSheet. Mamy też serwis Alttext Hall of Fame, alttexthalloffame.org. Jest to strona, gdzie opisana jest właśnie taka podstawa, takie wprowadzenie do tekstów alternatywnych, czym one są, komu one są potrzebne, jak one powinny wyglądać. I w różnych sytuacjach są te zagadnienia ilustrowane konkretnymi wpisami z Mastodona, osadzonymi, gdzie te zdjęcia zostały opisane, więc mamy taką też galerię poniekąd opisów fajnych różnych zdjęć. No i to jest super. Warto tam wejść. Oni też linkują do zewnętrznych źródeł. Jest też ta strona, o której ja mówiłem tydzień temu, czyli alt-text.org. Ja to podawałem w formie my.alttext.org jako takie narzędzie do tworzenia opisów alternatywnych, natomiast okazuje się, że pod adresem alt-text.org powstaje tak naprawdę repozytorium różnych opisów alternatywnych do zdjęć, które już zostały to opisy utworzone w przeszłości. I to jest super. Tam się już zbiera powoli jakiś ponoć kolektyw ludzi, i to z całego świata, tak twierdzi autorka strony. No więc jeżeli strona już wystartuje na dobre, no to będziemy być może mieli taką galerię opisów alternatywnych. No i to byłoby super. Be My Eyes. I to jest naprawdę fajny, wielki news. Ja myślę, że tu trzeba szampana otwierać i tak dalej, bo od przyszłego tygodnia począwszy, od poniedziałku, 14 sierpnia, rozpocznie się udostępnianie Be My AI, czyli wirtualnego wolontariusza Be My Eyes, szerszej publice. I będzie to szło falowo, zaczynając od tych, którzy zapisali się najwcześniej, czyli no, czekali najdłużej. Będzie to odpalane takimi seriami, więc tu pewnie kilkoro z nas dostanie tą opcję już w przyszłym tygodniu. Ja się zapisałem dopiero teraz, no więc prawdopodobnie trzeba będzie poczekać.
2: Ja
1: no,
2: się zapisałem na początku, więc ja liczę, właśnie, że w tym pierwszym rzucie może się uda.
0: Tak, może w środę będziemy coś więcej dla was mieli z testów. Może wy też coś...
1: No tak, w następnym odcinku w każdym razie.
2: Tak, tym bardziej, że akurat w środę to na żywo, to już mogę teraz powiedzieć, że się na pewno nie spotkamy. Być może jakiś tam tyflo przegląd zostanie nagrany, natomiast na żywo na pewno spotkamy się za 2 tygodnie.
1: Tak, no, ale raczej was nie zostawimy bez tego odcinka w międzyczasie. Kwestie między nami do ustalenia. Natomiast no, jest duża szansa, że tam już jakieś wstępne opinie i wrażenia z Be My AI się pojawią. No, zobaczymy, jak Be My Eyes nas to uraczy. Aplikacje WebDAV, serwer na Maca. No, gdybyście chcieli otworzyć serwer udostępniania plików WebDAV, tak zwany, czyli tak jak niektóre chmury się podpinają, no to można. Jest aplikacja dostępna na Maca. Link będzie w komentarzu. Też tutaj polecajka, którą na Mastodonie udostępnił Mikołaj Hołysz, nasz Mikołaj, z którym się tu dawno nie słyszeliśmy, czyli Orb Stack. Jest to ponoć bardzo potężne narzędzie do uruchamiania dystrybucji linuxowych w ramach Maca. Po prostu na Macu. Coś jak WSL na Windowsa, tylko tam jeszcze ze wsparciem Dockera, ponoć jest to lżejsze, bardziej dostępne, no i Mikołaj sobie bardzo to chwali. Także gdyby ktoś chciał eksperymentować z Linuxem na Macu, no to można. No i na koniec również za no, pośrednictwem serwisu Accessible Android, aplikacja na Androida Note to Self, czyli aplikacja do wysyłania notatek samemu sobie, czy tekstowych, czy obrazkowych, czy dźwiękowych. I jest to zorganizowane w formie takich jakby notatników, które są jakby kontaktami na komunikatorze. I my możemy w taki notatnik wejść, tam na początek kilka notatników jest, jakieś tam lista zakupowa, lista spraw do załatwienia i tak dalej. I w ramach tego są wiadomości i to wygląda w takim stylu właśnie, jakbyśmy prowadzili z kimś rozmowę na komunikatorze, ale wszystko się dzieje offline. Są tam nasze notatki i można sobie w takim notatniku różne rzeczy przechowywać. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy, aczkolwiek chyba Tomek przyszedł i on też tu ma swój udział.
2: Tak,
1: więc
2: Tomek
1: chyba
2: jest,
1: nam o czymś opowie.
4: Tak, dzień dobry, cześć. Tylko co ja mam tu jeszcze muszę sprawdzić, szczerze mówiąc, bo jeszcze się nie
1: Łatwe udostępnianie plików między Androidem a Windowsem, Tomasz.
4: To mam?
1: To masz.
4: To muszę sobie to jeszcze odświeżyć.
1: To jest aplikacja. Ja pamiętam, że to była jakaś aplikacja
2: to,
1: menedżera.
2: To zanim
1: plików,
2: to.
4: A nie, ja wiem. To nawet nie jest aplikacja, to jest po prostu artykuł po angielsku, co prawda, ale no zawsze można go sobie chociażby przetłumaczyć. Dobrze się tłumaczy ten artykuł. To jest taki artykuł, który opisuje krok po kroku, jak sobie zainstalować aplikację typu serwer FTP na Androidzie i skonfigurować, no i jakby pobrać przez FTP pliki na system Windows, jak co tam po kolei zrobić, co wpisać, w jakiej kolejności i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chciałby bezprzewodowo sobie pobrać pliki na Androida i nie wie do tej pory, jak to zrobić, no bo powiedzmy, że jakby to nie nie jest nic nowego w takim sensie, że takie aplikacje już są od dawna, ale no, są też użytkownicy, którzy no, po prostu nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. No, to jest taki dość prosty, łatwy artykuł właśnie, jak tego dokonać.
2: To się rzeczywiście może przydać, bo dla nas
4: tak,
2: ten FTP...
4: To jest i pobieranie, i kasowanie, tam można wtedy, w związku z tym, że to jest FTP, no to można i przenosić te pliki, tworzyć nowe i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu takie zarządzanie plikami z poziomu komputera. I tak jak mówię, to nie jest nic nowego, natomiast to jest coś, czego część osób po prostu może nie wiedzieć, jak to zrobić.
2: No zgadza się, a akurat w przypadku FTP to warto też pamiętać, że to jest bardzo uniwersalne, bo to i na Androida mamy serwery FTP, na iOS-a też mamy serwery FTP. Zresztą chociażby kwestia wrzucania muzyki, to tak jak wiele osób właśnie mówi, że no na Androida się łatwo wrzuca muzykę czy jakieś tam pliki, bo można po prostu podłączyć sobie do komputera telefon i skopiować, a na iOS-a jest z tym problem. No rzeczywiście tak łatwo aż się tego zrobić nie da, ale też na przykład niektóre aplikacje odtwarzające muzykę, jak chociażby Fubar, ma serwer FTP i powiem szczerze, dla mnie to jest na przykład najlepszy w ogóle sposób do wrzucania muzyki, czy wrzucania w ogóle plików audio, bo to tam pomijam, nie tylko muzyka może być, ale po prostu jakiekolwiek audio. No dobrze.
4: No tak.
2: To proponuję, żebyśmy w takim razie odebrali kolejne połączenie, bo mamy tutaj Patryka, który czeka i się doczekać nie mógł, ale już w tym momencie podłączamy Patryka. Miejmy nadzieję, że zaraz się do nas odezwie. Jeszcze w międzyczasie zerknę, czy jakieś komentarze do nas wysyłacie, na przykład na Facebooku, ale tu chyba nic nie ma. Na YouTubie zresztą też. A, Ewelina na YouTubie zadała pytanie, czy dałoby się zrobić kiedyś audycję o osobach niewidomych w więzieniu. Ewelino, no kiedyś myślę, że tak, tylko trzeba by było znaleźć odpowiednią osobę, z którą można by było na ten temat porozmawiać jakoś rzeczowo na temat, to myślę, że jeżeli uda się kogoś takiego znaleźć chętnego do rozmowy, to nie będzie najmniejszego problemu. Jak najbardziej jest to do zrobienia. Patryku, teraz jeszcze tylko prosimy o zgodę na nagrywanie, żeby mikrofon ci się odblokował i już możesz do nas mówić, bo już widzę, że kwestie audio opanowałeś. O, jesteś. Albo jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Dobrze, to w takim razie sprawdzę jeszcze, czy do nas coś piszecie tutaj na panelu kontaktowym, ale nie, niczego więcej nie ma.
5: Raz.
2: O, jesteś.
5: Jestem z tym Zoomem, to się tak zmienia z każdą aktualizacją, że po prostu czasem ciężko jest się połapać. Się wyciszyło teraz u mnie. No, ja chciałem powiedzieć o takiej poradzie, jeżeli chodzi o te reklamy, bo tutaj było mówione o grze Brave Brain z Czech. Jak sobie radzić z tymi reklamami, bo to tak do końca nie jest, bo generalnie dostawcą tych reklam jest Unity Ads Library, chyba się to nazywa, czyli po prostu ta biblioteka reklamowa, która jest dołączona z Unity. I tam jest taka jedna rzecz, jest tam taki przycisk, jak leci reklama, on się chyba nazywa Click to Turn on Accessibility Content, czy coś takiego. To się chyba mniej więcej coś w taki sposób nazywa. I jak to tapniemy, to w momencie, jak ta reklama nam się skończy, to u góry ekranu będziemy mieć normalnie close przycisk. Wystarczy po prostu, że raz to tapniemy i w tym momencie jakby już będziemy mieć zawsze te reklamy dostępne, bo ten dostawca jest w zasadzie jeden, więc tak można sobie z tymi reklamami radzić. Ja sobie właśnie radzę w ten sposób, że po prostu jak reklama dobiegnie końca, przestanie grać na samym początku w lewym górnym rogu mamy przycisk close, który nam zamyka to wszystko, zamyka nam reklamę i możemy sobie dalej tam grać, czy co tam, jeżeli mówimy oczywiście o tej grze. Ja też oczywiście napisałem na temat tej gry na Altenie, na forum gry. No niezbyt mi się podoba ten model subskrypcyjny, bo ja tam pisałem, że generalnie monet nie można dostać poza kupieniem, znaczy poza kupowaniem w sklepie i napisałem, że jest to paywall, a jednak okazuje, że te monety można dostać, bo nie dość, że je wygrywamy za każdy wygrany quiz, no to jeszcze dostajemy je w tych bonusach dziennych. Z tym, że tak, z bonusem dziennym chciałem ostrzec, jest błąd taki, że po pierwsze gra nas od nich nie powiadamia, po drugie musimy sobie czasami tego bonusu przypilnować, jeżeli przegapimy na przykład ten bonus dzienny, to w tym i nie odbierzemy go w czasie jakby, kiedy jest dostępny, to w tym momencie znowu musimy czekać kolejne 12 godzin, czy tam 15, aż ten bonus znowu nie wystartuje. Taki błąd, który myślę, że zostanie naprawiony.
2: Albo błąd, albo celowe działanie, żeby za często ludzie tych bonusów nie dostawali.
5: To znaczy, no nie, no bo jeżeli wiesz, jeżeli na przykład dostaniesz bonus, no to on będzie czekał na ciebie, aż go odbierzesz, nie? Więc jak go nie odbierzesz, no to będzie, odbierzesz bonus i na następny czekasz w kolejce, nie?
2: A, w ten sposób. Myślałem, że jak nie odbierzesz, to on przepada.
5: Nie, no, jak go nie odbierzesz, no to po prostu powinno się go dać odebrać jakby w innym czasie. Natomiast no, co do samej gry, no to bardzo mi się podobają to, jak to zostało tam zrobione, zróżnicowane tych pytań. Jest fajne. Natomiast, no mówię, ten system ekonomii płatności niestety nie. Tak. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć, nie wiem Piotrze, czy ty będziesz o tym mówić, o Diablo 4.
0: Nie, wiem, czy... nie, akurat nie wiedziałem, że jakaś aktualizacja się pojawiła. Wiem, że Arek coś wspomniał o tym, ale tylko pobieżnie. Więc jeśli masz informacje bardziej szczegółowe, to,
5: mam.
0: To możesz powiedzieć.
5: Mam informacje szczegółowe. Dwie rzeczy doszły do screenreadera w tej wersji. Teraz już, jeżeli zakładamy postać nową, screenreader czyta te ikonki tych awatarów, które pokazują się nam właśnie, kiedy tą postać tworzymy. Już to jest wszystko odczytywane bez problemu i ekran tworzenia postaci został poprawiony. I teraz screenreader też jest nam w stanie odczytywać jakieś duże litery, małe litery. Jest w stanie rozróżniać i znaki specjalne również są odczytywane. I to jak na razie jest wszystko, jeżeli chodzi o dostępność, przynajmniej w kwestii tego, co napisał Blizzard. Być może gracze znajdą więcej rzeczy. Natomiast taka informacja, no bo ma chyba dzisiaj wyjść to rytmiczne RPG, co tam ma być, audiodeskrypcja w tym zaimplementowana.
0: Tak, ten musical Stray Gods, dokładnie, ma dzisiaj datę swoją
5: premierę.
0: Chyba to już
5: wyszło, chociaż nie jestem pewien, bo ludzie na Audiogamesie coś tam pisali, no, że ja tam mam problem, bo mój tam OCR nic nie czyta i coś tam tego, także nie wiem, czy to już wyszło, czy to nie wyszło, czy to wyszło jeszcze tylko, ale nie dla wszystkich, bo niestety nie miałem okazji tego sprawdzić.
0: Ja też jeszcze nie, natomiast wiem, że data premiery miała być dzisiaj rano. Jak sprawdzałem forum, to widziałem, że tam ludzie pisali, tam jeszcze kilka godzin zostało, więc jeśli to się pojawiło, to stosunkowo niedawno, więc...
5: Natomiast no jest, jeżeli ta gra wyjdzie, to no, jeżeli już wyszła, to pamiętajcie, że screenera tam nie ma. W sumie ty wiesz w ogóle, dlaczego autor powiedział, że screenera nie będzie? Masz jakieś takie...
0: Wiesz co, to znaczy, to nie było powiedziane, że nie będzie. Oni bardzo chcą to zrobić i mają nadzieję, że w przyszłej aktualizacji to zrobią po prostu akurat silnik, tak jak oni to zaprojektowali. Nie wiem, jakiego oni silnika używają. nic z tych informacji, ale po prostu no, nie zdążyli to zaimplementować, a że takie gry, no ona już jakiś czas była w rozwoju, bo ona już chyba kilka lat temu tam to jakiś crowdfunding był, po prostu nie mieli czasu już, no, musieli inne rzeczy dopieścić przed oficjalną premierą, więc no powiedzieli, że postaram się do tematu wrócić, natomiast no po prostu już się nie wyrobili.
5: No, bo jestem naprawdę...
0: Bo gra jest wieloplatformowa, to też trzeba pamiętać, to nie jest tylko komputery, tam jeszcze gra wyszła na Xboxa, na PlayStation, każda z tych platform ma swoje jakieś API do syntezy, a też nie wiem, czy ich silnik pozwala się do niego dostać, tak, więc będziemy musieli poczekać.
5: Też a propos, ostatnio zacząłem się bardzo interesować tematem właśnie z Arkiem serwisów, które oferują za pieniądze jakby maszyny, powiedzmy maszyny wirtualne online, które można jakby sobie, przypuśćmy, taką maszynę wykupić. I mówię tutaj o czymś takim, co się nazywa Shadow PC. To jest coś takiego, że kupujemy sobie tam subskrypcyjnie, jakąś tam subskrypcję wykupujemy i dostajemy dostęp do komputera. Wybieramy sobie, jaki ten komputer ma być, zdalny oczywiście, jakie on ma mieć parametry. To jest właśnie ciekawym rozwiązaniem, jeżeli na przykład chcemy sobie pograć w jakąś grę, a na przykład nasz komputer jest za słaby, a chcemy sobie na tym komputerze zainstalować, powiedzmy, wirtualnym Steama i tam różne rzeczy. Problem niestety z tym Shadow PC jest taki, że nie da się w żaden sposób tego kupić w Polsce. I Piotrze, pytanie do ciebie, czy ty masz doświadczenie z takimi rzeczami i wiesz, jak ewentualnie by to można było obejść?
0: Nie, słyszałem o tym, ale nie testowałem. Myślałem, że oni, że coś się dałoby zrobić, bo oni mają jakieś centra danych w Europie, bo bodajże w ogóle firma była z Francji. Chciałem się kiedyś tym zainteresować, natomiast po prostu nie miałem na tyle dobrego internetu wcześniej. No teraz już mam, więc no ale no, jeszcze nie sprawdzałem tego osobiście.
5: Okej. Okay. No, a znasz może jakieś jeszcze inne alternatywne rzeczy, które oprócz Shadow PC na przykład?
0: Nie.
5: Shadow PC. Aha, okej. Okay. No, bo bardzo ciekawy temat. Ale będziemy to testować i w razie czego już żeśmy rozmawiali z Arkiem, że zrobimy audycję, jeżeli nam uda się to kupić, ujarzmić.
2: Swoją drogą to są ci sami, którzy mają tę usługę Shadow Drive. To jest usługa po Habiku znanym gdzieś tam, myślę, że między innymi chociażby z Tyflo Podcastu, to OVH kiedyś za tym stało, a teraz to jest jakaś taka kolaboracja właśnie ich i Nextclouda. Nie wiem, czy tam OVH jeszcze coś przy tym robi, natomiast no, ten Shadow Drive miał być tak z wielką pompą uruchomiony, ale... No, to się chyba bardzo mocno w czasie przesunęło. Jakoś dla mnie ta cała właśnie Shadow Drive, Shadow PC to jest jakieś takie wszystko w cieniu i oni nie bardzo, mam wrażenie, mają pomysł na to. Ale może krzywdzę i może rzeczywiście to za jakiś czas będzie dostępne. Tylko, że to już, no przynajmniej ten Shadow Drive to kilkukrotnie tam zaglądałem, sprawdzałem już, myślałem, że będzie można sobie to darmowe konto założyć. Niestety nie.
5: No niestety, ale będziemy się starać zgłębiać te rzeczy i jeżeli będzie to dostępne, będzie się dało z tego korzystać. Liczcie na jakieś z naszej strony tutaj odzewy w tej sprawie.
2: Okej, okay, no to Patryku, to co? Dzięki to w takim
5: wszystko.
2: Razie.
5: To wszystko.
2: Trzymaj się i do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Co, przechodzimy do następnego tematu. United Airlines. Będziemy sobie mogli polatać i podotykać i wyczuć wszystko, jakie to siedzenie, bo oni planują obrajlować samoloty, obrajlowić właściwie samoloty.
0: Tak, nawet nie tyle planują, co już to dla tuzina swoich samolotów zrobili, dalej się to wszystko rozwija, no ale tak, ostatnio było o metrze w Nowym Jorku, no teraz właśnie przesiadamy się do samolotów linii United Airlines, która jest jedną z najbardziej dostępnych zresztą, bo tutaj oni też napisali, że ostatnio pracowali w ogóle nad dostępnością ogólnie, bo ich aplikacja też stała się bardziej dostępna oraz ich systemy rozrywkowe w samolotach, które mamy przed siedzeniami ekrany dotykowe, które mają jakiś screen reader, mają audiodeskrypcję w oferowanych filmach, więc tutaj naprawdę, jak widać, starają się o dostępność dbać. No i właśnie kolejnym etapem tego jest obrajlowanie kilku rzeczy. Konkretnie właśnie tak jak powiedziałeś, tutaj chodzi głównie o siedzenia, zarówno numery rzędów i numery poszczególnych siedzeń oraz oznakowanie na toaletach zarówno na zewnątrz i w środku. Nie jest dokładnie powiedziane, jak to ma wyglądać, jakie to oznakowanie jest. Natomiast to jest coś, co było przygotowane w współpracy z właściwie wieloma organizacjami, które działają na rzecz osób niewidomych w Stanach, zarówno NFB i ACB, czyli dwie największe. No i właśnie już to jest dostępne w kilkunastu samolotach głównej floty, a ten rozwój

0: po prostu sami sobie miejsce znaleźć, aczkolwiek wtedy no, będziemy też mieli pomoc załogi, ale też później sytuacja, kiedy chcemy dojść do toalety, jak już jesteśmy przy tej toalecie, chcemy sprawdzić, czy ona nie jest już przypadkiem zajęta. Tutaj się właśnie zastanawia, czy to jakoś będzie mogło nam w tym pomóc, żebyśmy nie musieli, nie wiem, po prostu próbować tych drzwi otworzyć i ewentualnie przestraszyć tą osobę, która akurat korzysta z tej toalety, jeśli jest zamknięta. Ale też jak już skończymy załatwiać sprawy i chcemy wrócić do swojego miejsca i nie prosić o pomoc wtedy załogę, tylko spokojnie po wyjściu z toalety sami do niego wrócić. No, można próbować liczyć miejsca, ale tutaj autor mówi, że właśnie niektóre linie lotnicze czasami przeskakują niektóre rzędy, więc to liczenie nam nie musi zawsze pomóc. No a w ten sposób, jeśli będziemy mieli oznakowanie jest na suficie, więc w tym miejscu, gdzie na przykład możemy walizki schować, więc możemy sobie spokojnie podczas poruszania się po pokładzie samolotu przeczytać, no i możemy sobie właśnie znaleźć odpowiedni rząd, znaleźć odpowiednie miejsca i sami wrócić na swoje miejsce bez większych problemów. No fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Może też jakieś inne linie lotnicze się na podobne kroki zdecydują w Europie. Byłoby fajnie. Czemu nie? Myślę, że tutaj nic dodać poza tym, że po prostu to się chwali.
1: Ciekawe swoją drogą, czy w jakikolwiek sposób nie mogłoby nam to pomóc w przypadku sytuacji jakiejś awaryjnej, bo pamiętajcie, że osoby z niepełnosprawnością ewakuuje się na końcu.
0: No przepuszczam, że ciekawe, czy byśmy w stanie byli na spokojnie wtedy to oznakowanie przeczytać, jak ludzie się przepychają czy coś.
1: No właśnie. Więc tak też się zastanawiam, czy tam na przykład jakoś będą te wyjścia awaryjne może oznaczone, ale no o tym nic nie ma, tylko raczej o tych takich standardowych miejscach po prostu. Chociaż w instrukcjach, no jest niby, jak dostajemy instrukcje, to jest opisane, gdzie są te wyjścia i tak dalej, ale... No, ale to są kwestie takie stresogenne, że rzeczywiście może być z tym jakiś większy problem, jeżeli o to chodzi. No dobrze, ja widzę, że mamy kolejnego słuchacza na linii. Mamy tym razem Łukasza, który chce się z nami połączyć. No to zaraz to uczynimy, zaraz połączymy się z Łukaszem. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś większych problemów, chociaż widzę, że na razie... że na razie Łukasz się do dźwięku nie może podłączyć. No to może, Pawle, nowości z PZN-u w międzyczasie.
2: Nie ma sprawy, bardzo chętnie. I co my tu mamy? No zaczynamy od spacerów sensorycznych i nie tylko po Warszawie, bo sensoryczne owszem są i to jest jedna oferta, są też takie przyrodnicze bardziej, ale o sensorycznych możemy przeczytać tak. Fundacja Wielozmysły we współpracy z Sam Rozkwit i Fundacją Przyjazna Przestrzeń organizują spacery sensoryczne dla osób niewidomych i słabowidzących. Już niebawem w Warszawie 12 i 19 sierpnia odbędą się dwa niezwykłe spacery, przygotowane z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Spotkania odbywają się w ramach projektu 3-4 Spacery. Związane są z tematyką czwartej przyrody. Przyrody, która pojawia się spontanicznie w zapomnianych przez człowieka miejscach lub w takich, w których praktycznie nie ma żadnej ludzkiej ingerencji. Spontaniczna natura ożywia przestrzeń, tworząc często bogate przyrodniczo tereny, które mogą mieć ogromne znaczenie dla ekosystemów współczesnych i przyszłych miast. Przez francuskiego architekta krajobrazów Gilles Clément czwarta przyroda nazywana jest trzecim krajobrazem, zmysłowy charakter czwartej przyrody. 12 sierpnia w trakcie tego spaceru uczestnicy poznają bogactwo i różnorodność czwartej przyrody i odkryją jej potencjał jako miejsce odpoczynku i regeneracji. Spacer rozpocznie się o 12 przy kopcu Powstania Warszawskiego. Ukryte dźwięki czwartej przyrody, 19 sierpnia. W trakcie spaceru, dzięki nowoczesnym technologiom, uczestnicy poznają dźwięki, które są niedostępne dla ludzkiej percepcji, takie jak na przykład wibracje, które wpływają na drzewa i krzewy. Może nawet uda się usłyszeć dźwięki echolokacji, którą wykorzystują

0: nietoperze do orientacji w terenie. Zbiórka przy Kopcu Powstania Warszawskiego. Każdy ze spacerów będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Organizatorzy zapewniają wsparcie w dotarciu na miejsce, asystę oraz audiodeskrypcję na żywo. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub dodatkowego wsparcia podczas spaceru, zadzwoń pod numer i tu numer telefonu 509 555 812. Powtarzam raz jeszcze 509 555 812. Na spacer ukryte dźwięki czwartej przyrody obowiązują zapisy. E-mail info@wielozmysly.org lub telefon 509 555 812. Projekt jest współfinansowany przez Biuro Ochrony Środowiska Miasta Warszawy.
1: No to może teraz odbierzmy telefon i wrócimy do kolejnych informacji, bo skoro Łukasz już jest z nami, to porozmawiajmy z nim. Łukaszu, czy nas teraz słyszysz?
2: Tak, dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Witaj.
0: Witaj.
2: Słychać mnie?
1: Tak, słychać. Tak,
2: dzisiaj ciężkie tematy, jak to wy mówicie po łacinie, technikalia. Na początek chciałbym pozdrowić Dawida Kiepera, bo właśnie z nim niedawno ukazał się wywiad na kanale Blog o dostępności. No to jest tam wywiad niezbyt długi, 5 minut. Na temat możliwości właśnie tych drukarek 3D. No i tam właśnie była taka bardzo ciekawa rzecz, co właśnie Dawid powiedział, że mogą powstawać budynki na tych właśnie drukarkach 3D. No i to mnie właśnie bardzo ciekawi, czy to jest jakaś informacja zaczerpnięta z internetu, skądś właśnie z mediów, czy właśnie, czy w sumie Dawid widział taką maszynę. Właśnie bardzo mnie to ciekawi.
1: A to by trzeba było Dawida zapytać, natomiast ja też o tym słyszałem już ileś razy, że takie budynki powstają, to znaczy może niekoniecznie to wygląda w ten sposób, że odpala się jakąś wielką drukarę i ona nam wypluwa za jednym razem dom, ale bardziej, że te prefabrykaty do budowy domów po prostu są drukowane na drukarkach 3D, a następnie to się składa i powstaje z tego dom.
2: No właśnie, właśnie też tak samo podejrzewam. No i teraz byśmy sobie jeszcze przeszli do kieleckich przemysłowych klimatów, czyli właśnie targi obróbki metali i targi przemysłu tworzyw. No na tej właśnie obróbce metali, no to, że tak powiem, dostępnościowych smaczków w tym roku nie było. No niestety żadna maszyna do nas nie przemówiła, bo ponieważ ta japońska firma Mazak w tym roku się nie pojawiła. No ale właśnie była jedna bardzo ciekawa rzecz co do tych drukarek 3D. Właśnie wydruki 3D z betonu. Takie, jak to mówią, elementy małej architektury, czyli jakieś właśnie fotele, donice, grille, co możemy sobie tak postawić na zewnątrz. No powiem, że to w sumie nieźle podniosło ciśnienie, no bo niestety ten zespół tych pracowników nie chciał otłumaczyć, jak to działa. No, oni się tłumaczyli, że technologia zbyt zastrzeżona, no ale właśnie było widać te warstwy, że właśnie grubość tej ścianki wynosiła około 5 centymetrów, a w sumie wysokość tej warstwy koło centymetra. Więc jakbyśmy chcieli, to byśmy sobie nawet mogli te warstwy na tym danym elemencie policzyć. No, ale...
1: Łukaszu, a czy to też właśnie było tak, że to były budowane te elementy z jakichś części, czy taka drukarka, jak na przykład był jakiś taki powiedzmy betonowy fotel, to ona drukowała go jako jedną całą bryłę?
2: Akurat ten fotel był wydrukowany w całości i po prostu on był wydrukowany choćby w leżeniu na boku, tak bym to nazwał, warstwa po warstwie, a potem był przewrócony właśnie na tą pozycję, co ma.
1: To ona musi mieć bardzo
2: stać.
1: Duży stół,
2: no on, ten pracownik mi tłumaczył, że mniej więcej wymiary tej maszyny są 2 na 3 metry. I co ciekawe, samym stołem roboczym jest paleta drewniana, na którą jest podawany beton i potem jak ten element waży tam załóżmy 300 kilo, to potem ta paleta jest zabierana właśnie wózkiem, żeby tego po prostu nikt nie dźwigał, tak w Polsce powiem, no ale w
1: jaki sposób... No to już rzeczywiście ciężki sprzęt.
2: Ale w sumie w jaki sposób sama ta pompa działa, to niestety no nie byli chętni, żeby to wytłumaczyć. Poza tym samej tej maszyny na tych targach nie było. Były tylko te właśnie już elementy wydrukowane. No ale była też taka ogromna choćby donica, to ona się znowu, co ciekawe, składała z 3 części nałożonych na siebie, spasowanych.
1: Mhm.
2: W taki sposób. No ale co ta firma dała, że tak powiem, dotknąć, to była drukarka 3D, która po prostu... drukuje z gliny.
1: No to też fajne.
2: No dosyć maszynka spora, 2 metry wysokości. Stół roboczy był nieruchomy, a za to właśnie głowica jeździła po 3 osiach X, Y, Z. I samo pompowanie tej masy to był taki no zbiornik gdzieś, ja wiem, może z 5 litrów, i tłumaczyli, że to było podawane za pomocą sprężonego powietrza. Że nie tak jak mamy właśnie w drukarce, że właśnie rolka kręci ten filament, to tam tak nie, tam tłumaczył, że był jakiś tłok i po prostu sprężone powietrze wyciska tą masę na głowicę, no i już potem głowica się porusza zgodnie z napisanym programem. No tylko co ciekawe, jak te elementy wyschły, no to już wypalić trzeba sobie było samemu. No ale jakieś wazony, czy jakieś takie doniczki gliniane, no to ten wystawca mówił, że zamówień jest sporo.
1: Ciekawe, jak dużo tańszy jest, jak dużo mniejszy jest koszt produkcji właśnie w ten sposób od takiego tradycyjnego. I czy na razie, no właśnie sam... i czy na razie w ogóle można mówić o tym, że to jest tańsze, czy to dopiero może być w przyszłości?
2: No to jak będę miał szczęście, to podpytam w przyszłym roku, bo to tak powiem wprost, no oni, no niby ta firma działa od niedawna, że oni się tym bardzo chwalą, że to jest według nich super, super technologia.
1: Nie, no to wiesz, to wrażenie to rzeczywiście robi, ale no teraz pytanie, jak to biznesowo.
2: Sama cena tego właśnie no. Pod tym kątem. Tak, i co jeszcze było z takich rzeczy, co widziałem po raz pierwszy? No była zautomatyzowana frezarka do profili drzwiowych z aluminium. Czyli jak wszędzie naciskacie klamkę, to wszystkie te otwory pod klamkę, pod zawias, no ta maszyna sobie robiła. No wiadomo, że po wcześniejszym umieszczeniu właśnie profili. No i tak pytałem, co do właśnie obsługi, no to dużo interfejsu tam właśnie graficznego opartego na Kadzie, bo tam właśnie zadałem pytanie, czy jakby się właśnie NVDA zgarali, czy by na tej maszynie szło działać, no to ten pracownik powiedział, że no zbyt za bardzo na ten temat nie wie, no ale z tego, co oni obsługują, no to jest dużo no właśnie tego interfejsu graficznego, że on sobie klika myszką i już potem, no tak po polsku, już ten komputer sam wszystko liczy. I jeszcze taka jedna ciekawostka, co to była też zautomatyzowana pasa do wyginania blachy, taka wielonarzędziowa, no też dosyć z tym trochę zeszło i półtora godzinki, żeby to właśnie obejrzeć, ale na przykład jak macie taką skrzynkę, na przykład to jest zawór z gazem, no to jak na jednej maszynie się robi, jak się wytnie to blachę na wycinarce i potem wystarczy tylko włożyć do tej pasy, zaprogramować, no i już ona te wszystkie gięcia porobi sam. Co do przemysłu tworzyw, no to powiem, w tym roku też było ciekawie, bardzo duży nacisk na po prostu automatyzację, że na przykład mieliśmy w treskarkę, co robiła już dwa elementy, na przykład poziomicy, i potem robot to odbierał, wsadzał te takie, jak to by nazwać po polsku, no te właśnie oczka, co pokazuje ten poziom. Potem to wszystko zostało składane, potem podawane do jeszcze znakowarki laserowej, żeby wybiła znak firmowy, i potem jeszcze kontrola jakości. No to z tym, i to był taki, że tak powiem, najbardziej bym chciał ambitny przykład. No a tak to też sporo wspaniałych spotkań, wspaniałych ludzi, ale znowu te dużo tak, no też w zasadzie wszystkie maszyny miały interfejs na dotyk. No więc tu trochę z tej obsługi co do dostępności, no to też tak po polsku powiem, nic do nas nie zagadało, tak powiem. No i w sumie zobaczymy, co będzie w następnym roku. Też liczę, że jakieś ciekawe rozwiązania się pojawią.
1: No by tak rzeczywiście było, no to jest rzeczywiście faktycznie dosyć ciekawa sprawa. Łukaszu, a tak zapytam, co w ogóle ciebie gdzieś tam skłoniło, żeby na te targi to już któryś raz z kolei się udać? To jest taka twoja jakaś pasja? Czy ty na przykład kiedyś tym się zajmowałeś?
2: Dokładnie. Nie, dokładnie jest to po prostu pasja, bo w sumie od małego się interesowałem mechaniką. Różne tam majsterkowania, no i mój kierunek studiów właśnie wybrany to była automatyka przemysłowa. Ale taka jedna lekarka mówi, no spróbuj z innym zawodem, czyli żebym został masażystą. No i poszedłem do tej drugiej szkoły, zostałem masażysto, pracuje, a tamto zainteresowanie jednak
1: zostało. Jasne.
2: I dużo właśnie takich rzeczy z przemysłem związanych mnie interesuje, a w sumie takie właśnie targi są często w sumie jedynym oknem na świat, no bo jak wiadomo, wejść do fabryk jest no bardzo ciężko w dzisiejszych czasach.
1: Dokładnie, zwłaszcza tam, no i przez różne przepisy BHP, to raczej mało kto pozwoli na to, żeby w ogóle się przyjrzeć jakiemuś procesowi produkcji.
2: Dokładnie, jeszcze teraz takie dwie ciekawostki co do samych drukarek 3D. No tak powiem na luzie trochę z uśmiechem, że schodzą na psy. Bo ja pamiętam 5 lat temu, to my sobie mogliśmy wszystko obejrzeć. Cały ekstruder, stolik, nawet te wszystkie paseczki napędowe, wszystkie rolki. No a teraz technologia poszła w cudzysłowie do przodu, że nawet te zwykłe drukarki, co drukują właśnie z plastikowego filamentu, są po prostu pozamykane. Cały napęd, cały stolik jest po prostu za szybą. I jeszcze kto wie, czy tam nie ma takiego wyłącznika, no, jak jest w palce na przykład, że jakbyśmy te drzwiczki otwarli na załączonym, to maszyna się właśnie może wyłączyć.
1: No to wiesz, względy bezpieczeństwa podejrzewam.
2: Tak, tak. Tak, dokładnie. No i teraz jeszcze powiem taka ciekawostka, bo w tym roku właśnie na tym Plastpolu trafiłem na wspaniałych ludzi, że właśnie wiele maszyn mi udostępnili, więc całe formy wtryskowe, jak te gniazda wyglądają, gdzie podjeżdża robot. Wszystko szło właśnie zobaczyć, tak po polsku powiem, wymacać. No a jeszcze kilka lat wstecz był z tym właśnie problem, bo no każdy się właśnie względami, zasłaniał się względami bezpieczeństwa. A co ciekawe, ja powiem, że temperatura samej formy wtryskowej, gdzie wchodzi tworzywo, bo ona jest właśnie chłodzona, żeby to tworzywo w niej zastygło, no to ma temperaturę gdzieś, tak powiem, no takiego rozgrzanego grzejnika w zimie. Nic bardziej poza tym, więc śmiało możemy tego dotykać.
1: To bardziej chyba to samo tworzywo jest wlewane pod w znacznie większej temperaturze, prawda?
2: Oczywiście. Samo tworzywo to zależy, co właśnie odlewamy. To tam mamy temperaturę 180, 250. Niekiedy widziałem, jak odlewają lubki takie plastikowe, to była temperatura 330.
1: No właśnie, więc to podejrzewam, że tutaj gdyby jakoś tak, nieszczęśliwie się stało, że coś by nam tam kapnęło na rękę, tak, no to mogłoby się skończyć
2: dokładnie.
1: Bardzo źle.
2: Ale tu jak mamy maszynę otwartą, forma jest wychłodzona, to możemy właśnie śmiało dotykać. Wbrew pozorom powiem, że zwykły domowy piekarnik jest o wiele bardziej gorętszy i po polsku powiem niebezpieczny niż właśnie formy wtryskowe.
1: No to rzeczywiście coś w tym jest. Okej, Łukaszu, to czy coś jeszcze masz dla nas?
2: Jeszcze tak, mam taki w sumie pomysł, bo jest taki chłopak, co se założył właśnie kanał na YouTubie i on takie wstawia różne filmiki z podróży, z majsterkowania. No i on się chwali, że sam obsługuje kamerki typu na przykład GoPro. I mnie ciekawi, czy by szło zrobić właśnie podcast na temat tych właśnie kamerek w takim praktycznym zastosowaniu, czy to jest w rzeczywistości możliwe.
1: Czy jak to jest my wciskamy... ktoś, o kim mówisz, to jest osoba niewidoma?
2: Niby tak. Tak mówi, że jest niewidomy.
3: No to są takie kamerki, które my przyczepiamy do czegoś. One najczęściej są tak... Ojcie, mam mikrofon, przepraszam. One są tak zrobione, że najczęściej to na przykład są do hełmów przyczepiane, bo to są często sprzęty używane przez, nie wiem, motocyklistów, osoby wykonujące jakieś sporty. Więc
1: też
3: jeśli
1: chyba przyczepimy... na klatce piersiowej na przykład można to nosić.
3: No w sumie tak, nawet kiedyś widziałem jakiś skoczek narciarski livestream takim urządzeniem robił mniej więcej. One, same urządzenia są chyba raczej proste. Są takie modele, które nawet tam mają tylko 2-3 przyciski, generalnie są sterowane z poziomu jakiejś aplikacji. Tutaj się rodzi pytanie, jak dostępne są te aplikacje.
1: Bo te urządzenia no, muszą być dostępne czasem i w warunkach ekstremalnych, więc to sterowanie powinno być najłatwiejsze, jak się tylko da. Taka ciekawostka to jest taka, że taka sama kamera GoPro, ona kosztuje tam w granicach 2000 czy tam 1000, powiedzmy 800 zł, ale trzeba też jeszcze do niej dokupić mikrofon, bo taka sama kamera, z tego co wiem, to ona mikrofonu nie posiada.
3: Niektóre mają, ale może to droższe modele, to coś tak. Nie orientuję. Nawet niektóre chyba stereo, ale to tam...
1: Ale chyba, ale właśnie, bo przecież Tomku, ty chyba nie GoPro, ale jakąś podobną kiedyś miałeś, prawda?
0: Tak, mamy Sonego, ona ma mikrofon, a czy on jest stereo, nie pamiętam. W GoPro z tym stereo to jest śmiesznie, bo tam są albo trzy mikrofony, albo tam są jakieś dwa miksy, które się przenikają i tak jak, i wtedy, kiedy kamerze wydaje się, że powinno być stereo, to się włącza stereo. Kiedy jej się wydaje, że ma być mono, to się przełącza na mono. I to, co się zmienia dość w taki dość według mnie przypadkowy sposób. Te algorytmy to tak, czasem to tak sobie coś tam myślą i według mnie to nie najlepiej. Sobie tam wyobrażają, co to ma być, jak to ma wyglądać. Na przykład jest taki kanał Borkoś. To jest człowiek, który jeździ do różnych wypadków i tak dalej, jako taki coś w rodzaju pierwsza pomoc, tylko taka wolontariacko. I on tam, zdaje się, właśnie jeździ z GoPro którymś w miarę nowym i tam to właśnie bardzo słychać. Więc można sobie zobaczyć, no chociażby na tych filmikach, jak to działa. Podejrzewam, że jest no ileś takich kanałów, ale z tego co wiem, no to tam to jest właśnie w taki sposób zrobione.
2: Bo właśnie ten chłopak się chwali, że on nie ma mikrofonów, tylko ma mikrotoalety, więc czy to nie jest jakaś tam choćby taka wtyczka, że potem wchodzi do tego mikrofon bezprzewodowy. No i ja się na tym nie znam
3: zwykły,
2: właśnie.
3: Tak?
0: To znaczy, nie, znaczy mikroport jako taki to jest po prostu typ mikrofonu. To jest mikrofon mały, który no, z reguły to działa tak, że jest sobie kapsuła mikrofonowa, czyli jakby ten główny element, który jest w mikrofonie i go się zaczepia najczęściej gdzieś do kołnierzyka z przodu. Dalej jest, no właśnie, w takich klasycznych konstrukcjach idzie sobie kabelek do nadajnika, który jest w okolicach posmętylnej kieszeni spodni. I on wysyła dźwięk bezprzewodowy do jakiegoś odbiornika. Natomiast nowe mikrofony, zresztą o nich robiłem podcast, na przykład o tych mikrofonach Ulanzi, to one są troszkę inne, dlatego że to działa, tam jest jakby mikrofon i nadajnik w jednym i odbiornik się wpina do smartfona, ewentualnie pewnie też do kamery, bo są też takie. No i wtedy ten system jest dużo mniejszy. To są często tanie mikrofony, no aczkolwiek no, tutaj jest sporo kompromisów, no bo to musi być po pierwsze tanie, po drugie małe, tam musi być i nadajnik, i bateria, i mikrofon w jednym, i też to musi być malutkie. Także tak.
2: A, no ale jeszcze tak zapytam, czy sama ta kamerka, czy ona jest tak udźwiękowiona, jak załóżmy ten Express, czyli Boże, jak na przykład wciskamy przycisk naga i to mamy jakieś tam piknięcie. Jak chcemy nagranie wyłączyć, to jest jakieś właśnie piknięcie inne.
0: Podejrzewam, że różnie to bywa. W tym Sony, który my mamy, to jest coś takiego. Natomiast to jest kamera sprzed kilku lat, więc jej już raczej na rynku nie ma. Ale no trzeba zobaczyć. Jak to jest tych,
2: czy na przykład skąd poznać, że mamy pełno kartę, załóżmy, no, albo na przykład słabo baterię. To jest też pytanie.
3: Ja oglądam też taki kanał na YouTubie w Anglika, TechMoan, o którym wspominaliśmy, bo on też dużo ciekawych materiałów o audio między innymi też redagował, ale też między innymi wykonał kilka recenzji różnego tego typu sprzętu GoPro, ale też różnych takich chińskich odpowiedników, takich dobrych filmów, na przykład jakiejś firmy, która jest tam gdzieś podległa Xiaomi między innymi, ale dużo tego było. No też filmy sprzed kilku lat, on ostatnio nic takiego nie recenzował, natomiast wiele z tych urządzeń miało różne komunikaty, tam nawet niektóre chyba nawet miały komunikaty głosowe, więc to wszystko zależy od konkretnego sprzętu, więc nawet jeśli nie GoPro, to może któreś z tych innych kamerek odpowiednie komunikaty dla nas, albo przynajmniej w miarę dostępną aplikację by miały, że bylibyśmy w stanie sobie takie informacje zweryfikować.
2: A, w ten sposób, a potem na przykład jak już się ponagrywa, to właśnie w jakim programie to potem zmontować, pościnać i czy to jest też dla nas dostępne?
3: Można Reaperem, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Na Macu wiem, że ludzie korzystają z iMovie i z nawet chyba ktoś się bawił Final Cutem, czyli jest taki bardziej profesjonalny edytor. No, są dostępne aplikacje. Coś by się znalazło.
2: A, bo on się chwali, że niby robi na tym starym, dobrym od Windowsa, czyli Movie Maker.
3: No można, aczkolwiek to już trzeba sobie ściągać osobno, bo Windows 10 już tego nie ma. Oni teraz w ogóle promują taką aplikację Clipchamp, która w ogóle jest jakaś chmurowa. Tam te filmy musimy gdzieś najpierw właśnie wysyłać w internet, dopiero potem możemy na nich pracować. Nie wiem, jak jest z osobnością tego narzędzia.
2: A, no i jeszcze takie ostatnie pytanie. No, coś, o czym w sumie wszyscy gadają. No mnie bardzo interesuje infrastruktura techniczna właśnie całej tej sztucznej inteligencji. Przykład daje mi chodzi taka, na przykład Basia w tym radiu piekary. Czy to...
1: Łukaszu, to ja już
2: to ci, na przykład,
1: to ja już ci od razu powiem. To ja już ci od razu powiem. To jest ta Basia z Radia Piekary, czyli ten Basia właściwie, ta prezenterka ze sztucznej inteligencji. Z tego, co wiem, to ona tak naprawdę działa na trzech komponentach. I to jest wszystko robota ręczna. To nie jest żadne radio GPT, to nie jest tak bardzo zaawansowane. Tam jest po prostu stworzony głos w Eleven Labs. Na bazie próbek jednej z osób, która kiedyś była związana z Radiem Piekary, teksty generuje GPT w wersji czwartej, natomiast jest jeszcze to narzędzie Stable Diffusion chyba, czy jakoś tak ono się nazywa, do generowania grafik. I to narzędzie jest wykorzystywane przede wszystkim w mediach społecznościowych, żeby po prostu jakoś wytworzyć awatary tej wirtualnej prezenterki, żeby po prostu ona była kojarzona przez słuchaczy z jakąś osobą. Więc to jest robione w ten sposób, to jest robione jak najbardziej ręcznie, po prostu... O, Łukasz tam zniknął. Ale to ja dokończę myśl. Ten chat GPT generuje jakąś wypowiedź, następnie jest to wklejane, po prostu jest do Eleven Labs, w tym Eleven Labs jest generowany plik audio z tej wypowiedzi, następnie jest to pobierane do komputera emisyjnego w radiu i jest to wgrywane po prostu w playlistę, być może nawet montowane jakoś z podkładem. Nie musi to być, bo za to, za montaż tego z podkładem może odpowiadać bezpośrednio system emisyjny, ale czasem to się po prostu robi tak, że montuje się takie dźwięki od razu z podkładem, żeby było prościej. Wstawiane jest to w playlistę. Playlista generowana jest przez oprogramowanie już w stacji. Za to odpowiadają osoby tworzące bazę muzyczną stacji i tyle. I tam nie ma żadnej filozofii absolutnie w tym, jak ona jest zrobiona, to nie jest żadna magia jakaś dodatkowa, to po prostu za tym stoi człowiek, który tym wszystkim zarządza i który decyduje, co tam idzie na antenę. Także to tak a propos tego, jak to wygląda ta audycja prowadzona przez sztuczną inteligencję w Radiu Piekary. Łukasz nam zniknął, więc myślę, że Pawle możemy przejść dalej do tematów z PZN-u.
0: Nie ma sprawy, bardzo chętnie. I tylko znajdę, bo to mówiliśmy o spacerach.
1: Tak.
0: A tu kolejne spacery w Warszawie, tym razem spacery przyrodnicze, bezpłatne spacery przyrodnicze. No i informacja brzmi następująco. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza na bezpłatne spacery przyrodnicze dla mieszkańców Warszawy z niepełnosprawnościami. Na spacerach przyrodnicy opowiadają o zielonych zakamarkach Warszawy, tłumaczą, jak dokarmiać ptaki, jak dbać o pszczoły, czy jak chronić jeże. Wyjaśniają też zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Spacery są w pełni darmowe i skierowane szczególnie do osób, które mają szczególne ograniczenia w dostępie do przyrody, osób mających trudności w poruszaniu się, poruszających się na wózkach, dysfunkcjami narządu wzroku, niesłyszących, ze spektrum autyzmu, ze szkół specjalnych czy seniorów. W spotkaniach mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku. Organizatorzy zapraszają także grupy dzieci i młodzieży z opiekunami, nauczycielami. Spacery odbywają się między innymi trasą wśród Wisły, głównie szeroką, utwardzoną ścieżką między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim, prawy brzeg rzeki, po terenie obszaru Natura 2000, Dolina Środkowej Wisły, czy po parku Skaryszewskim. Na spacerach przewodnicy opowiadają o przyrodzie w mieście, głównie tej związanej z Wisłą, ale nie tylko. Tłumaczą, jak obserwować i chronić przyrodę, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, jak podczas prac ogrodniczych chronić jeże, ptaki czy nietoperze i inne zwierzęta mieszkające w mieście. Uczestnicy poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Grupa szuka wspólnie śladów zwierząt, poznaje szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania lub odpoczynku. Spacer trwa zwykle około 1,5 godziny, ale organizatorzy dostosowują też czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, możliwości uczestników, ich wieku czy sprawności. Najbliższe wolne terminy dostępne są w sierpniu. Godziny do uzgodnienia. Chcesz pospacerować? Napisz edukacja.stop@gmail.com. W treści wiadomości e-mail podaj swój numer telefonu, najlepiej komórkowego. Spacery finansowane są ze środków miasta Warszawa. Warszawa MP, Centrum Komunikacji. No i to tyle, jeśli chodzi o spacery, ale to nie koniec nowości, bo też w Łodzi odbywa się spektakl, praktyka widzenia. I tutaj grają już osoby z dysfunkcją wzroku również w obsadzie tego spektaklu. No i jest zaproszenie. I informacja brzmi tak. Spektakl Praktyka Widzenia inspirowany jest zbiorem wykładów z historii sztuki Władysława Strzemińskiego, wydanych pod tytułem Teoria Widzenia. W sztuce biorą udział osoby z dysfunkcjami narządu wzroku. Spektakl Praktyka Widzenia opiera się na książce Władysława Strzemińskiego, który w swoim dziele omawia zagadnienia związane ze sztuką, analizując zagadnienie zmysłu wzroku, to jak widzimy oraz interpretujemy to, co jest widziane. Temat ten miał dla Strzemińskiego duże znaczenie, ponieważ artysta, inwalida wojenny, mierzył się z niesprawnością jednego oka i poważną wadą wzroku w drugim oku. Obraz tworzy się w głowie. Widzenie to aktywność kulturowa, warunkowana rozmaitymi czynnikami, pisał w Teorii Widzenia Władysław Strzemiński. Na tej myśli opiera się też praktyka widzenia. To sztuka, która uświadamia, że nikt nie widzi identycznie. W spektaklu biorą udział aktorzy z dysfunkcjami narządu wzroku. W rozmowie z Anną Pajewską, Linda Rojewska i Arnold Osiecki odpowiadają na pytanie, czym jest dla nich wizualność. Obraz tworzy się też w głowie. Jeżeli coś jest czystym obrazem bez głosu, dźwięku, jest to dla nas niedostępne. Działa tylko z innymi mediami, mówi Arnold, który choruje na chorobę Stargarta. Niczym opowiada z kolei Linda, która z powodu retinopatii wcześniaczej nie widzi od urodzenia. Niczym? Dopytuje rozmówca. Jeśli ktoś opowiada mi o obrazie albo kolorach, to nic mi to nie mówi. Nawet gdy taka osoba bardzo się stara i widzę w niej chęć jasnego przekazu, to mimo moich najszczerszych chęci, zrozumienia, nie jestem w stanie wyobrazić sobie sfery wizualnej. Spektakl, który ukazuje inną perspektywę. W odbiorze sztuk wizualnych, takich jak teatr, wzrok jest podstawowym zmysłem. Spektakl Praktyka Widzenia jest próbą ukazania innych możliwości, innych perspektyw oraz uświadomienia widzom, jak dużo zależy od tego, co chce się zobaczyć. Autorzy spektaklu chcą skłonić widzów do poszukania odpowiedzi na kilka ważnych pytań. W jaki sposób patrzeć na świat, w którym zewsząd zalewają nas różnorakie obrazy? Z jaką wrażliwością dobrze byłoby patrzeć? Jak patrzeć na drugiego człowieka, by nie było to krzywdzące? czego możemy nauczyć się o dzisiejszym świecie, patrząc na niego oczami osób z dysfunkcjami narządu wzroku, czego jako widzący nie dostrzegamy, co nam umyka i wreszcie, w jaki sposób tworzyć dziś sztukę wizualną i teatr, aby nie były one wykluczające. Praktyka widzenia w reżyserii Wojciecha Rodaka z tekstem i dramaturgią Michała Buszewicza w Teatrze Nowym grany będzie dwukrotnie. W październiku. To wspaniała okazja do odwiedzenia Łodzi. Mamy tu plakat spektaklu. Na nim czerwono-niebiesko-żółte pasy, tytuł sztuki oraz oko z kolorową tęczówką. Praktyka widzenia, mała scena, Łódź, 9402, ulica Zachodnia, 93. Spektakl realizowany w projekcie Nowy i Młodzi. 7 października 2023 o godzinie 19.15 oraz 8 października o godzinie 17.15. Uwaga, planowana audiodeskrypcja. Zgłoszenia prosimy wnosić na adres bilety@nowy.pl. Czas trwania spektaklu 2 godziny bez przerwy. Ceny biletów: normalny 50 zł, ulgowy 40 zł, plus 1 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Grupowy, normalny, minimum 10 osób, 40 zł, grupowy, ulgowy, minimalnie 10 osób, 30 zł. Bilety w cenach regularnych nabywać można poprzez stronę internetową teatru nowy.pl/repertuar. Warianty specjalne, m.in. bilety grupowe w kasie Teatru Nowego lub w ramach rezerwacji dokonanej w biurze organizacji widowni. Rezerwacje: kasa biletowa, ulica Zachodnia 93, nieczynna do września bieżącego roku, od września czynna od wtorku do soboty w godzinach 12:00-19:00. Telefon 42 636 05 92. Powtarzam raz jeszcze. 42 636 05 92. Biuro Organizacji Widowni i Reklamy czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W okresie wakacyjnym do godziny 14:30. Telefon 42 630 20 86. Powtarzam. 42 630 20 86. Lub 601 432 520. 601 432 520. Adres e-mail bilety@nowy.pl. No i tutaj też myślę, że warto polecić, zwłaszcza że właśnie jedną z aktorek jest nasza też koleżanka podcastowa. Zdaje się, że Linda już nagrała jakieś podcasty swoje.
1: Tak, i to kilka. Pamiętam.
0: Tak. Tak, także no, będzie można zobaczyć Lindę już, no nie za mikrofonem, chociaż poniekąd, ale na scenie, także na deskach teatru. Polecamy i zachęcamy, jeżeli ktoś będzie w tym czasie w Łodzi. A z Łodzi przenosimy się nad morze, więc dużo bardziej wakacyjnie, bo tam zmodernizowany został dworzec Gdańsk Główny. No i jak to przy modernizacji dworców bywa, pomyślano też i o dostępności. Zakończone zostały prace modernizacyjne na dworcu Gdańsk Główny. Dzięki przebudowie dworzec stał się miejscem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa dworca Gdańsk Główny to największa, warta prawie 120 milionów złotych inwestycja z programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023, dofinansowana ze środków unijnych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 31 lipca bieżącego roku pierwsi podróżni mieli okazję zobaczyć i skorzystać z udogodnień na zmodernizowanym dworcu. Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Dworzec Gdańsk Główny to budynek zabytkowy, wybudowany w latach 1896-1900 w stylu tzw. renesansu gdańskiego. Zniszczony podczas II wojny światowej, przez lata zaniedbany, teraz odzyskał swój historyczny charakter. Jednocześnie stał się nowoczesną i komfortową przestrzenią. Istotnym elementem przebudowy dworca były prace konserwacyjne dworca, lecz dworzec zyskał także na funkcjonalności przestrzeni i obsługi podróżnych. W budynku dworca i jego otoczeniu zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Są ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz plany dotykowe dworca. Przy kasach zainstalowane zostały pętle indukcyjne, dzięki czemu osoby korzystające z aparatu słuchowego mogą komunikować się z kasjerami. W toaletach zamontowano również instalacje, dzięki którym osoba z niepełnosprawnością czy rodzic z dzieckiem mogą wezwać pomoc w nagłej sytuacji. Nowoczesny, proekologiczny i przyjazny każdemu. Na poziomie minus 1, na który dostać można się z holu za pomocą dwóch wind i schodów ruchomych, znajduje się przestronna poczekalnia dla rodziców z dziećmi, wyposażona w zabawki dla dzieci, pufy i mapy z dworcami z całej Polski. Przebudowa dworca Gdańsk Główny objęła także jego najbliższe otoczenie. Pojawiły się nowe nawierzchnie, podjazdy pod budynek czy wytyczone miejsca typu Kiss and Ride przeznaczone dla taksówek i osób z niepełnosprawnościami. Dworzec Gdańsk Główny to jedna z najważniejszych i najtrudniejszych inwestycji wykonanych w ramach programu inwestycji dworcowych. Mieszkańcy Gdańska zyskali dzięki tej modernizacji dworzec, który z pewnością będzie jedną z wizytówek miasta. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek ułatwi pasażerom i turystom podróżowanie koleją nad Polskie Morze. A wszystko to dzięki programowi inwestycji dworcowych, w ramach których polski rząd przeznaczy do końca roku 2023 prawie 3 miliardy złotych na modernizację blisko około 200 dworców, powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Gdańsk Główny to już 80. dworzec zmodernizowany w ramach programu modernizacji dworcowych na lata 2016-2023 i piąty w województwie pomorskim. Jeszcze w tym roku PKP planują otwarcie w tym regionie 7 dworców po modernizacji. Będzie to między innymi dworzec Gdańsk-Wrzeszcz, Pruszcz Gdański i Żeliz-Trzewo. No i to wszystko, jeśli chodzi o wieści z Polskiego Związku Niewidomych.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o telefony od naszych słuchaczy, bo rozdzwaniacie się bardzo intensywnie i widzę, że tu w kolejce nawet mamy jeszcze kilka osób, ale wybaczcie, będziemy was dość wolno przyjmować, bo też musimy się po prostu wyrobić z tematami, które mamy w naszych notatkach, a jest ich jeszcze sporo, więc pierwszeństwo jak na razie mają osoby, które już miały okazję się z nami połączyć i z nami porozmawiać. A dziś jeszcze nie było Michała na naszej antenie, Michała Brajera. Witamy cię, Michale, dobry wieczór. Z czym do nas przybywasz? Go jeszcze zezwól na nagrywanie, żebyśmy się słyszeli.
4: Halo?
1: Jesteś, witaj.
4: Witam serdecznie, dzień dobry wieczór.
1: Cześć.
4: Otóż ja przybiegam z wiadomościami dotyczącymi kilku rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz to jest właśnie wspomniany dzisiaj SensePlayer i niestety wiadomość jest następująca. Nowe oprogramowanie jest, ale bardziej dla zagranicy niż dla nas.
1: A to szkoda.
4: A to szkoda, ponieważ dla nas ostatnia łata to jest 4 lipca 2023 roku. Ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, że dystrybutor, czyli firma ECE za niedługo wypuści tą aktualizację dla nas. Bo próbowałem niestety jednak zamiast sobie spolszczyć urządzenie mi się typowo zangielszczyło.
1: Rozumiem, ale to też straciłeś w ogóle jakkolwiek polską mowę, czy... Tylko interfejs się zrobił po angielsku.
4: Straciłem jakkolwiek polską mowę.
1: A, no to faktycznie nie polecamy tego.
4: Nie, absolutnie nie. Znaczy, interfejs jest po angielsku, ale no książki jako tego, no to są po polsku, ale no nie polecamy, bo próbowałem to, nie wiem co oni nawet mają na stronie, ale wyskoczyło mi, że powinna być nowa aktualizacja, a tu mi wyskoczyło programowanie nawet 1.0 z 30 marca, więc oj...
1: No to po prostu trzeba czekać.
4: Zgadza się, aż to uaktualnią. Następna sprawa to jest, proszę ja was i drogich słuchaczy, nawigacja Stellar Trek, której zresztą jestem od niedawna połowicznie szczęśliwym posiadaczem. Dlaczego? Ponieważ Stellar Trek jest następcą słynnego trekera Breeze. I jeszcze po trekerze był Victor Trek. I otóż co się wydarzyło? Gdy dostałem urządzenie, wychodzę z nim na dwór, próbuję wejść w tryb eksploracji, wybieram jakąkolwiek kategorię, widzę komunikat brak elementów.
1: Czyli tak jakby mapy były puste kompletnie.
4: Zgadza się, kontaktowałem się w tej sprawie z producentem, bo w firmie Harpo wszyscy mają urlopy i nijak nie idzie się tam rozwiązać tego problemu, więc postanowiłem sam na własną rękę to zrobić. I się okazuje, że problem jest na tyle globalny, że nawet Australijczycy na to narzekali.
1: No to faktycznie. Z Europy do Australii jest kawałek.
4: No, to prawda. Więc dlatego informuję już tak oficjalnie, że Humanware pracuje nad tym błędem i możemy lada moment już, bo miała być dzisiaj, no niestety dzisiaj się nie udało, ale podejrzewam, że jutro albo pojutrze możemy się spodziewać łaty aktualizacyjnej naprawiającej ten problem, więc...
1: No to jest bardzo poważny błąd, bo tak naprawdę no, powoduje, że w zasadzie to urządzenie jest bezużyteczne, chyba że mamy jakieś tam trasy już wgrane wcześniej, tak? To może wtedy jeszcze dałoby się z tego korzystać.
4: Tak, albo sobie ustawimy nawigację od adresu do adresu i wtedy możemy iść, bo to działa.
1: Aha, no to okej, to tyle dobrego.
4: Ale musimy znać adresy wszędzie.
1: Jasne, jasne.
4: No to wtedy ze spokojem dojdziemy. To Stellar Trek byłby załatwiony, Sense Player też. I myślę, że jeszcze jedno, co chciałbym, o czym bym chciał jeszcze wspomnieć, bo o tym nie było na łamach Tyflo Przeglądu. Jest strona, ja ją, Michale, do ciebie wyślę, żebyś ją podlinkował pod audycją. Mhm. Ja ją spróbuję przeliterować. www.opowiedziane.ipn kropka i z tym słówkiem mam zawsze problem gov, czyli
1: gov.pl
4: i to jest strona, gdzie mamy potężną bazę na obecną chwilę relacji świadków, można to powiedzieć, epoki dosłownie, czyli mamy powstańców warszawskich, mamy działaczy Solidarności, mamy więźniów obozów koncentracyjnych. I co? Ta strona ma szczególnego? Ano ma to, że jest perfekcyjnie dla nas dostępna.
1: No to rzeczywiście warto znać ten adres dla miłośników współczesnej historii. A co tam jest? Co sprawia, że ona jest tak fajnie dostępna? Kwestie na przykład odtwarzacza, tak?
4: O, odtwarzacz, tak. To przede wszystkim działa fajnie. Ale jeszcze też sama nawigacja po stronie nie jest jakoś problematyczna. Normalnie po nagłówkach się poruszamy literą H albo pod linkami literą K. I nie ma najmniejszego problemu. A jak wchodzimy w interesującą nas relację, to przechodzimy literą F od pól formularza i będziemy mieli od razu play wideo. Dajemy Enter.
1: I działa.
4: I działa, bo to jest relacja w wideo, dlatego że to jest obraz, gdzie mamy tych ludzi pokazanych, mówiących.
1: Jasne. No dobrze, Michale, to czy coś jeszcze masz dla nas?
4: Myślę, że na obecną chwilę to już wszystko, a jak coś się przypomni, to bez wątpienia dam znać.
1: Super. To dzięki ci serdeczne za te informacje od ciebie, a teraz przechodzimy do kolejnych tematów, bo mamy tych tematów tutaj jeszcze.
4: I cieszę się, także wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
1: Trzymaj się, cześć.
4: Cześć.
1: To teraz następne tematy, teraz będą tematy dotyczące gier. Piotrze, antena twoja.
3: Dokładnie, bo w tym tygodniu całkiem sporo się działo, jeśli chodzi o gry, a zwłaszcza jeśli chodzi o nowe wydania. Tutaj poniekąd już troszeczkę o temat zahaczyliśmy, ale jeszcze mimo wszystko sporo informacji mamy. Jeśli chodzi o to, co się pojawiło, no to pojawiła się na przykład gra Braille Concept, która może być czymś, co możecie wysłać waszym znajomym na przykład, którzy może są ciekawi, jak wygląda alfabet Braille'a i jak się go można nauczyć, bo gra polega na tym właśnie, że uczymy się całego alfabetu. Tutaj konkretnie chodzi o wszystkie litery, tutaj nie wchodzimy w cyfry ani w interpunkcje, więc mimo to, że gra jest po angielsku, to spokojnie można ją sobie po polsku pograć, bo akurat te wszystkie litery, które są tam prezentowane, są identyczne w angielskim i w polskim Braille'u. Fabuła jest dosyć ciekawa, bo rozmawiamy sobie z jakimś komputerem, który próbuje nam pomóc być bardziej atrakcyjnym, żebyśmy sobie jakoś lepiej poradzili na przykład na randkach. To stwierdza, że jesteśmy mało atrakcyjni, ale podobno właśnie to, że ktoś zna alfabet Braille'a, sprawi, że ta osoba staje się jakoś bardziej atrakcyjna od razu, więc nie wiem, może tu jakaś porada, jeśli ktoś sobie szykuje się na randkę jakąś, może faktycznie to działa. No to już mamy tutaj ułatwioną sprawę. Ale gdybyśmy chcieli właśnie pokazać, jak ten Braille wygląda, no to tutaj jest 20 poziomów, które stopniowo wprowadzają do poszczególne litery. Zaczyna się chyba tylko od liter A, B, C. I jak to wygląda? Wygląda to tak, że mamy na początku trochę dialogu, który nam właśnie mówi, co musimy zrobić, a później, jak to często wygląda w takich aplikacjach, gdzie właśnie uczymy się na przykład pisać, dostajemy tekst, który musimy napisać. To są generalnie litery, czasami to są całe słowa, ale one są też po prostu literowane. I jak my to gramy? Osoby widzące widzą na ekranie sześciopunkt i widzą też te poszczególne litery, ale widzą je jako kombinację punktów w Braille'u i muszą odpowiednie kombinacje kliknąć, dotknąć palcem, bo gra jest też przystosowana do grania na smartfonach na przykład, żeby to, o co nas gra pyta, stworzyć. Też są sytuacje, kiedy gra nam będzie te kafelki z tymi literami mieszać. Na początku na przykład, nie wiem, jeśli na pierwszym poziomie mamy litery A, B, C, D, E, tam kilka poziomów później i one są posortowane alfabetycznie, no to z czasem ta gra może nam to wszystko pomieszać i wtedy faktycznie musimy po prostu pamiętać, jak te litery w Braille'u wyglądają, żeby w nie trafić. Jak my możemy grać? No gra jest też dostępna z czytnikami ekranu. Do tego stopnia, że jest przystosowana do grania z monitorem brajlowskim. Możemy to robić na dwa sposoby. Możemy sobie po prostu po tej stronie chodzić i te litery są po prostu wyświetlane. Jeśli mamy włączoną mowę, to po prostu te litery słyszymy. No ale jeśli mowę sobie wyłączymy, to możemy po prostu patrzeć się tylko na to, co wyświetla się na linijce i w ten sposób grać, ale możemy też po prostu pisać. Bo gra nasłuchuje, jakie naciskamy klawisze, więc teoretycznie moglibyśmy też trochę to oszukać i naciskać odpowiednie litery na klawiaturze. No ale jeśli gramy z podłączoną linijką brajlowską zarówno na Windowsie, jak i na Macu, ja akurat to z NVIDIA testowałem, ale na Macu to też zadziała bez problemu. Jeśli mamy podłączoną linijkę i ustawiony odpowiedni język, no to możemy sobie po prostu na klawiaturze linijki odpowiednie kombinacje punktów wystrukiwać i w ten sposób sobie tą grę przechodzić. Gra jest bardzo fajnie zrobiona, mamy troszeczkę taką muzykę, też mamy dźwięki takie przyjemne, więc warto się nią zainteresować. To wszystko działa w przeglądarce, więc można w nią zagrać właściwie wszędzie. Co mamy później? Później mamy Escape from Norwood, gra, o której już poniekąd Arek wspomniał. To jest taka gra przygodowa, troszeczkę klimatem przypomina właśnie takie stare gry interactive fiction, ale też takie gry point and click, czyli to jest taki na przykład coś jak Brock, czy taka gra, która kiedyś była dla nas dostępna, Time Adventures, gdzie możemy przemieszczać się między pokojami, chodząc na północ, na południe, wschód, zachód, do góry i do dołu. Jest w grze skrót, który nam pozwala sprawdzić, jakie mamy dostępne akurat kierunki. I też za każdym razem, jak się poruszamy po świecie gry, no to Syntaza nam podaje taki krótki opis lokacji, w której jesteśmy, ale jak już jesteśmy w jakimś miejscu, to zamiast wpisywać polecenia, no to po prostu możemy sobie chodzić po dostępnych przedmiotach, które akurat są w danym miejscu, czy osobach, które tam są, no i możemy na nich różne czynności wykonywać skrótami klawiszowymi, więc po prostu mamy opcję popatrz, użyj, porozmawiaj i w ten sposób sobie gramy, wybieramy odpowiednie przedmioty, wykonujemy na nich odpowiednie czynności. Oczywiście mamy też swój inwentarz, gdzie możemy jakieś podniesione przedmioty później dalej jakoś łączyć ze sobą i mieszać. Tutaj cały też pomysł tej gry jest to tyle ciekawy, że tutaj wcielamy się w

prostu różne zagadki wykonywać i po prostu próbujemy się z tego miejsca wydostać. Tak jak Alek wspominał, gra jest dostępna na Windowsie i na Macu, na razie jest wersja demo na Steamie, ale za lada chwila też się pokaże pełna wersja, ale już możecie sobie w to demo pograć, no i zdecydować, czy gra jest dla was. Następnie bardzo dużo mieliśmy takich gier właśnie, które głównie polegają na czytaniu, takich visual novel tak zwanych, bo tutaj jest jeszcze ten Firebird, o którym za chwilę, ale pojawiła się jeszcze jedna gra w podobnym klimacie, która nazywa się Penny Larceny. I to jest gra, która też jest dostępna na Windowsie i na Macu. To już się gra pojawiła, jest zarówno wersja demo, jak i pełna wersja, która kosztuje w tym momencie $10, więc jakoś bardzo drogo. Możemy ją sobie zakupić zarówno na Steamie, jak i na platformie Itch, więc jeśli ktoś bardzo nie lubi Steama, chce sobie ściągnąć tą grę bez zabezpieczeń, to można to zrobić. I w tej grze wcielamy się w złoczyńcę, w takiego złodzieja. Po prostu chcemy zdominować świat poprzez kradzenie różnych przedmiotów. No i tutaj też podejmujemy decyzję, bo chcemy zostać podwładnym dla jakiegoś innego złoczyńcy. Tutaj cała fabuła jest taka, że w tym świecie jest takie całe właśnie podziemie. Podziemie, które nawet, co ciekawe, ma taką swoją aplikację Crimer. Z takiej gig economy, coś w stylu Ubera, że po prostu każdy może jakieś kontrakty do tej aplikacji wrzucać i możemy te kontrakty wykonywać. I tutaj też właśnie głównie czytamy, co mówią do nas różne postacie i sami też podejmujemy decyzje. Gra jest udźwiękowiona. Po uruchomieniu gry możemy nacisnąć V i wtedy nam zacznie synteza wszystko czytać. Nawet mamy audiodeskrypcję w momentach, kiedy ona jest potrzebna. No i tak w tą chwilę sobie pogram tą grę. Oczywiście to jest też dostępne w języku angielskim. To jest bardzo taki lekki klimat, bardzo humorystyczna fabuła, więc wydaje mi się, że warto się zainteresować. Też ma taką bardzo przyjemną muzykę w takim gatunku electro swing, czyli jest takie połączenie muzyki elektronicznej z takim, no, takim jazzem, swingiem właśnie, więc bardzo też przyjemne dla ucha, więc warto się zainteresować. No i Firebird, czyli gra, o której już Arek poniekąd opowiadał. Gra, w której wcielamy się w kierowcę ciężarówki, bo gramy dziewczyną, która po prostu stara się przeżyć, zarobić na utrzymanie siebie, no i swojej ciężarówki, żeby ją zatankować i odpowiednio naprawić. Gra jest osadzona w takim klimacie takiego słoweńskiego folkloru. W Rosji, ale nie tylko, tam z tego co zrobiłem, tam później też się chyba jakieś elementy takie lekkie, fantastyczne pojawiają. I co też ciekawe w tej grze, że tutaj też mamy, to jest kolejna gra, która oprócz tego, że jest dostępna z czytnikami ekranu, to jest też na Windowsie i na Macu, no to też posiada audiodeskrypcję. I ta audiodeskrypcja jest zrobiona w naprawdę fajny sposób, bo możemy w dowolnym momencie tak naprawdę się rozglądać. I też będziemy co jakiś czas dostawać odpowiednie sygnały dźwiękowe, które nam będą mówiły, że na przykład coś przed nami, czy po prawej, czy po lewej stronie się zmieniło. I tak jak my sobie rozmawiamy z jakąś postacią, powiedzmy stoimy na parkingu ciężarówek, no i możemy naciskać strzałki lub gałkę na joysticku i tak możemy na przykład zobaczyć, że za nami, no, widzimy sam parking, widzimy jakieś zizolowane ciężarówki. Przed nami, no, to kamera po prostu pokazuje nas i tutaj dostajemy opis, jak jesteśmy akurat ubrani. No, a jeśli popatrzymy się w prawą lub lewą stronę, no, to zobaczymy osoby, z którymi akurat rozmawiamy. Ewentualnie, jeśli coś się dzieje, na przykład, nie wiem, zawaliśmy jakiś kontrakt, dostaliśmy pracę, czy dajemy sobie ręce, no, to też ta audiodeskrypcja nam wtedy o tym powie. To jest bardzo fajnie zrobione i no fajnie, że coraz więcej gier, oprócz właśnie tego, że po prostu są dostępne z czytnikami ekranu, też po prostu też myślą twórcy o tym, żeby jeszcze jakaś audiodeskrypcja się pojawiła. Potem mamy The Brave Brain, ale myślę, że tutaj już możemy przejść dalej, bo wszystko już powiedzieliśmy o tej grze, co można powiedzieć, tylko może jeszcze dodam, że gra jest dostępna zarówno na iOS-a i Androida. Znajdziecie link do niej, jeśli chcecie sami sobie w nią pograć, przetestować. A myślę, że warto mimo wszystko, bo te pytania są nawet całkiem ciekawe, więc no, warto sobie tą grę sprawdzić, jeśli znacie język angielski lub czeski, bo gra oczywiście

0: oczywiście też jest po czesku dostępna. Co mamy następne? Następnie bardzo fajna informacja, która myślę wiele osób może ucieszyć, bo gra A Hero's Call jest od teraz dostępna za darmo. A Hero's Call to jest gra audio RPG, która kilka lat temu miała swoje wydanie. Gra, która na którą nazbierała cała społeczność, to była zorganizowana zbiórka, która całkiem sporo na siebie zarobiła, nawet swojego czasu mieliśmy o niej podcast z Tomkiem Tworkiem, przeprowadziliśmy wywiad z głównym autorem tej gry i też w tej grze jest taki polski akcent, bo jedną z głównych postaci gra pani Adriana V, bodajże ona się nazywała, no mniej więcej mamy też tutaj taki akcent polski, ale sama gra też jest fantastycznie zrobiona, bo no właśnie mamy dźwięk binauralny, mamy pełne udźwiękowienie, voice acting, mamy muzykę, no i mamy też taki bardzo fajny system tłumaczenia, bo mimo to, że gra jest po angielsku, to możemy z nią sobie grać po polsku. No i gra wcześniej była dostępna za opłatą, ale niestety firma, która nad nią pracowała, drogi osób, które nad tą grą pracowały, się rozeszły niestety. Główny programista musiał zrezygnować, też w międzyczasie pozostali członkowie zespołu, też coś im wypadło. No i twórcy mieli plany, żeby do tej gry jeszcze na przykład grafikę dodać, do tego niestety nie doszło, natomiast sama gra powstała i została ukończona. No i teraz jeśli jeszcze w nią nie graliście, a może chcecie pograć, ale na przykład mieliście problemy, bo ostatnio serwery aktywacyjne tej gry nie zawsze działały, no to Ian Reid, czyli główny programista, za pozwoleniem pozostałych członków ekipy Out of Sight Games, udostępnił grę całkowicie za darmo na swojej stronie. I nawet już ukazało się kilka aktualizacji, które tam różne rzeczy poprawiały, bo podczas tego udostępniania nie wszystko od razu zadziałało. Natomiast wersja, którą możecie znaleźć teraz, jest już w pełni odblokowana. Zawiera wszystkie teksty we wszystkich językach, które były dostępne, bo wcześniej to było wykonywane przez serwery, teraz to wszystko jest dołączone do gry. Oczywiście już jest aktywowana, nie musimy w żaden sposób jej rejestrować i przedmioty, które wcześniej były dostępne dla osób, które wsparły projekt na Kickstarterze, są teraz też dostępne dla wszystkich. Tam po uruchomieniu gry pojawi się odpowiednie zadanie, jeśli chcemy sobie te przedmioty zdobyć, i tutaj taka informacja, one są bardzo fajne, ale też bardzo dosyć potężne, więc one bardzo nam tą grę ułatwią, więc może warto je zdobyć, może nie za pierwszym razem, może z drugim, no chyba że chcemy sobie znacznie rozgrywkę ułatwić, to możemy po te przedmioty sięgnąć. Natomiast jeśli ktoś nie grał, to naprawdę gorąco polecam, miałem okazję tą grę testować podczas jej rozwoju, no i też brałem udział w tym wywiadzie z autorem tej gry i to jest naprawdę fantastyczna gra.
1: Ja myślę, że też warto wspomnieć o tym, że ścieżka dźwiękowa gry jest ponoć dostępna w serwisach streamingowych, gdyby komuś się spodobała.
0: A faktycznie, chyba jest na Spotify, też nie wiem, czy gdzieś nie można jej zakupić też, jakby ktoś chciał, tak. Dobrze, ale przypomniałeś.
2: No? Ale polski akcent w tej grze też jest, bo
0: mówiłem, tak.
2: A, dobra, okej.
0: Okay. Wspominałem, więc tym bardziej właśnie warto się grą zainteresować. I na koniec taka krótka informacja odnośnie nowego Mortal Kombata, który zbliża się wielkimi krokami. W przyszłym tygodniu, w weekend, będzie dostępna beta dla ludzi, którzy kupili tą grę w przedsprzedaży, ale w międzyczasie ktoś na YouTubie wrzucił film, i to wcale nie jest osoba w żaden sposób związana z dostępnością, po prostu klip pokazuje jedną z postaci, która będzie dostępna w grze, ale kilka osób na forum Audio Games i nie tylko zauważyło taką jedną fajną rzecz w tym klipie i znajdziecie go w komentarzu, więc możecie sobie go też posłuchać. A mianowicie, kiedy te postacie walczą ze sobą, to słychać takie klikanie, które czasami przyspiesza i zwalnia, jest coraz szybsze lub wolniejsze. O co chodzi? No, jak widać, w grze jest podobna funkcja, którą znajdziemy też w nowym Street Fighterze, o którym już wspominaliśmy wcześniej. A mianowicie możemy sobie włączyć dodatkowy sygnał dźwiękowy, który będzie nas informował o tym, jak daleko jesteśmy od naszego przeciwnika. To się może przydać, bo są w tej grze ruchy, które wymagają tego, że no musimy wiedzieć też, jak daleko stoimy od naszego przeciwnika oraz na przykład te słynne fatality, czyli te zakończenia walki, które możemy wykonać na naszym przeciwniku, też często wymagają tego, że musimy, że stoimy albo bardzo blisko, albo bardzo daleko od tego drugiego zawodnika, więc dzięki temu możemy to sobie sprawdzić. Jakie gra będzie miała jeszcze funkcje, nie wiemy, ale fajnie, że tutaj ktoś zupełnie przez przypadek miał to włączone. Nie wiem, czy umyślnie, czy nie, ale no, ten klip już się po społeczności rozszedł. Nie mamy niestety informacji, czy gra będzie miała jakieś udźwiękowienie lub nie. Natomiast jeśli taka funkcja się pojawiła, a poprzedni Mortal Kombat już jakieś udźwiękowienie miał, no to śmiem przypuszczać, że prawdopodobnie w tej wersji będzie coś więcej. A czy tak będzie? No myślę, że kiedy ta beta ruszy w przyszłym tygodniu, ona będzie tylko przez weekend na początku dostępna, zanim gra już ruszy oficjalnie we wrześniu, ale myślę, że wtedy już będziemy na 100% mogli powiedzieć więcej, co dokładnie w tej grze jest. I to wszystko, jeśli chodzi o gry.
3: No w międzyczasie widzę, że podłączył się do nas Kamil. Kamil jeszcze... Co prawda podłączył się do naszego spotkania, ale nie podłączył się do dźwięku. Może to nadrobi za jakiś czas. Natomiast Pawle, co tam w JOSie? Bo JOS się aktualizuje i nowości jakieś ze sobą przynosi. Na sierpień tym razem.
1: Tak, i tym razem będzie troszeczkę Braille'a. Nie tylko, ale też. Więc zobaczymy, jak tam się to wszystko rozkłada. Już tu patrzę i mamy zaktualizowaną bibliotekę LibLui, oczywiście, do wersji 2.3.26, więc to jest ta chyba najnowsza, która jest, więc razem z tym pewnie aktualizacje jakieś tablic i tak dalej. JOS teraz wspiera monitory brajlowskie Humanware na urządzeniach o infrastrukturze ARM64. Dodano najnowsze sterowniki i koliki konfiguracyjne dla monitorów brajlowskich Eurobraille. JOS od teraz automatycznie wykrywa monitory brajlowskie Orbit Reader 20 i 40 przez Bluetooth. I opcja automatycznego wykrywania monitora brajlowskiego przez Bluetooth w ustawieniach, w centrum ustawień, nie jest dostępna, jeżeli jest już podłączony jakiś monitor brajlowski, czy ona będzie ukrywana. No i jeżeli mamy aktywny podgląd Braille'a, tryb podglądu Braille'a przy starcie JOS, no to naprawiono błąd polegający na tym, że monitory brajlowskie nie były automatycznie wykrywane. To jeśli chodzi o Braille'a. Natomiast są też poprawki dla współpracy z konkretnymi aplikacjami. No i tutaj mamy rozwiązany problem, kiedy JOS nie czytał automatycznie wiadomości otwartej w centrum wiadomości, Message Center, jeżeli był uruchomiony jako Fusion. Nie wiem, czy to się tak da. Okej. No, być może chodzi też o... Aha, że w tym Fusion. No,
0: Fusion to jest połączenie JOS-a i Zoom
1: Textem. Tak, bo mi się pomyliło z Zoom Textem. Okej, w porządku, wszystko jasne. Rozwiązano błąd, kiedy JOS nie zarządzał prawidłowo fokusem, kiedy przełączało się języki w Windowsie 10. Domyślam się, że chodzi o języki klawiatury, a może nie? Może nie, bo był taki błąd kiedyś. Zresztą NVDA czasem do teraz to ma, że jak się przełącza układy klawiatur, to czasem nie wraca fokus do tego pola, na przykład edycji, w którym się pisało, ale może tu chodzi o zwykłe zmiany języka w ustawieniach. Naprawiono błąd, który polegał na tym, że jeżeli włączało się kurtynę ekranową, podczas gdy ujednolicone przetwarzanie klawiatury Unified Keyboard Processing było aktywne, to coś nie działało. Naprawiono błąd, gdzie tryb klawisza Insert Mode nie działał właśnie w tym też ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury. Kiedy w centrum ustawień włączony jest ten tryb klawisza Insert Key Mode, to Insert jest wtedy klawiszem trwałym po prostu. Jest cały czas chyba wciśnięty. Zaadresowano problem. przy używaniu AutoHotKey, czyli tego języka takiego skryptowego i właśnie tego ujednoliconego jej obsługi klawiatury Unified Keyboard Processing, naprawiono błąd, gdzie w inno setupie był podawany jakiś tam nadmiarowy tekst, którego nie powinno było być. I naprawiono też błąd, gdzie naciskało się insert i numeryczne 5, żeby odczytać wartość znaku Unicode pod kursorem. Naprawiono błąd, gdzie nawigowanie strzałkami lewo-prawo w niektórych edytorach było gdzieś tam o znak do tyłu za kursorem rzeczywistym. Przy używaniu wygodnego OCR, aby rozpoznawać tekst za pomocą niektórych skanerów sprzętowych, występował błąd, że nie pojawiał się link do otwierania Worda, czyli jakby wyników tego rozpoznania w Wordzie. I też ten link czasami po jego wybraniu nic nie robił, więc to też, ten błąd też naprawiono. Teraz w kwestiach internetowych i ARIA naprawiono błąd w Chromie i Edge, gdzie nie były czytane zawartości pól edycji pod nagłówkiem wskazówki w mapach Google. No i to naprawia też czytanie przez JOS-a dowolnych pól edycji, gdzie był placeholder. Placeholder to są te takie pola edycji, gdzie mamy takie wrażenie, jakby coś było już napisane, ale jak zaczynamy pisać, to znika. Tam typu type, napisz coś tam tutaj. I jest to, nie jest to etykieta, tylko po prostu tak, by w tym polu edycji jest to już napisane, a moment, w którym zaczynamy pisać, to znika. No, bywają takie pola. Naprawiono błąd, gdzie samouczek podawał nieprawdziwą informację przy nieaktywnych, jakby wyszarzonych przyciskach na stronach internetowych. Ten tutor. Zaadresowano problem, gdzie niektóre pola wprowadzania wyboru kolorów nie były prawidłowo czytane. Był też problem, że w pliku dokumentów Google jakby punktor, lista punktorowa, był element punktora i był on rozciągnięty na kilka linii, to był problem taki, że tylko pierwsza linia była czytana przez JOS-a. Naprawiono błąd w dokumentach Google, gdzie nie były anonsowane puste elementy listy, jeżeli nawigowało się skrótami Ctrl w górę, Ctrl w dół. No na przykład teraz, jeżeli mamy listę numerowaną i są na niej puste elementy, to usłyszymy chociażby numer tego elementu. Naprawiono błąd w dokumentach Google, gdzie JOS nie czytał prawidłowo. Nie dawał znać, jeżeli w ramach jednej linii było kilka komentarzy. Naprawiono błąd, gdzie JOS nie zinformował automatycznie o stanie zaznaczonym lub niezaznaczonym w kolumnach, gdzie było wspierane zaznaczanie spacją. Naprawiono błąd w nawigowaniu w niektórych widokach drzew na niektórych stronach, gdzie JOS nie oznajmiał, że zmienił się poziom tego drzewa. Jeżeli mamy ustawione echo wpisywania na słowa, to był błąd, już został naprawiony, gdzie były dodatkowe litery wypowiadane, jeżeli pisane było w polu edycji. Naprawiono błąd, gdy JOS nie oznajmiał etykiet dla przycisków opcji, które miały przypisany skrót klawiszowy przez atrybut Access Key. I to tyle, jeśli chodzi o kwestie internetowe, natomiast teraz kwestie Office'a. I tutaj na początku pierwszy błąd. Powinno znowu działać menu wirtualnej wstążki, czyli coś takiego, co Vispero wymyśliło, żeby uprościć osobom niewidomym obsługę właśnie tych znienawidzonych wstążek w produktach Microsoftu, zwłaszcza w produktach Office'owych. Wymyślono taką wirtualną wstążkę, która trochę się zachowuje właśnie jak no, takie klasyczne menu. I to nie działało. O tym pisał Gallop, czyli czeski dystrybutor JOS'a na łamach portalu Pelion. I też rozmawiałem z kimś, kto się na ten problem uskarżał. No niby ta aktualizacja tego problemu u tej osoby, która się uskarżała, nie naprawiła. No nie wiem, jeżeli ktoś miał z tym problem, to możecie dawać znać, czy używacie w ogóle tej wstążki i czy się wam to naprawiło.
3: Ja powiem szczerze, ja kiedyś próbowałem korzystać z tej wstążki, ale jakiegoś bardzo dużego komfortu nie zauważyłem w porównaniu do tej klasycznej wstążki.
1: Mm-hmm. No, jakoś... no to ja właśnie rozmawiałem z kimś, dla kogo to była wielka różnica i no, ponoć nawet po aktualizacji JOS-a to nie działa. To się zaczęło od którejś aktualizacji Office'a, to Microsoft coś tam nabruździł, że to już przestało działać.
3: No tak, a JOS musi nadgonić, no niestety.
1: Tak. No tak. Ale to nie jedyny problem, który naprawiono, bądź nie, bo naprawiono też problem w Outlooku, gdzie JOS no niewłaściwie usuwał dwa załączniki podczas przekazywania wiadomości. No ciekawe. To ciekawe. Ciekawy błąd. A, od teraz możemy nacisnąć Insert F8 w Outlooku, żeby wyświetlić listę przycisków na pasku narzędziowym. Naprawiono też błąd w Excelu, gdzie komórki zawierające elementy autouzupełniania nie były poprawnie wyświetlane w Braille'u. I to tyle. No i jeszcze jest kilka takich dodatkowych poprawek. Na przykład, jeżeli używaliśmy w Alt-R w Winampie, żeby przejść do końca utworu, to niepoprawnie działała opcja mowy na żądanie, czyli insert spacja i S. Potem tak, jeżeli przeglądamy właściwości w folderu lub pliku w eksploratorze pliku, to rozwiązano problem, gdzie JOS nie oznajmiał aktualnej nazwy zakładki, kiedy naciskaliśmy Ctrl-Tab. I naprawiono błąd, gdzie kursor wirtualny nie włączał się, znaczy włączał się w niewłaściwych momentach, kiedy edytowaliśmy nie pokazujący okna element pętli w Outlooku, o cokolwiek tu może chodzić. No i to wszystko, jeśli chodzi o aktualizację JOS-a na ten miesiąc.
3: Kolejny temat to są nowości w betach systemów Apple. Natomiast Piotrze, czy my tu jeszcze mamy coś do powiedzenia więcej
0: Myślę,
3: niż to,
0: nie.
3: O czym rozmawialiśmy z Arkiem? No to w takim razie, gdybyś mógł przejść z systemów Apple do Androida, bo to właśnie tam ma być łatwiejsze skanowanie kodów QR dzięki Google'owi.
0: Tak. O co tutaj dokładnie chodzi? No myślę, że każdy z nas chociaż przynajmniej raz miał taką sytuację, że musiał jakiś taki kod zeskanować. Najczęściej chodzi tutaj właśnie o logowanie do różnego typu aplikacji, typu WhatsApp czy Signal na przykład, czy innych aplikacji tego typu, co nie zawsze musi być łatwe. Te kody są często bardzo małe i ciężko w nie trafić, tym bardziej ciężko jest nam, kiedy nie widzimy. Natomiast tutaj Google wprowadza coś, co może nam pomóc, bo do swojego SDK, do swojego API, do właśnie przechwytywania kodów QR dodali, pracują nad dodaniem funkcji oparte o sztuczną inteligencję, które właśnie ułatwią skanowanie tych kodów. O co chodzi? Kiedy telefon wykryje taki kod w kadrze aparatu, no to właśnie używając sztucznej inteligencji po prostu sobie ten kod wyostrzy, powiększy, żeby on był ładnie widoczny, wykona obróbkę na tym zdjęciu, tak żeby tylko ten kod był widoczny, no i wtedy go sobie spokojnie, automatycznie szczyta. To się może przydać w sytuacjach, kiedy no właśnie ten kod jest jakiś bardzo mały, ale też tutaj jest podany przykład, często aplikacje na telewizory wymagają od nas skanowania kodu, na przykład, żeby zalogować się do jakiejś usługi. No to tutaj też właśnie jak ten kod jest gdzieś bardzo mały i bardzo odległy, to też w takich sytuacjach to może pomóc. Kolejna taka fajna rzecz związana z tym API jest taka, że to jest osobne API od dostępu do aparatu. I tutaj autor tego artykułu mówi, że jeśli jakaś aplikacja będzie z tego API korzystać, no to nawet właśnie nie jest potrzebny dostęp do całego aparatu, bo kiedy aplikacja już dostanie taki kod, no to właśnie ta sztuczna inteligencja wyśle do tej aplikacji tylko właśnie ten sam kod, a nie będzie przez przypadek gdzieś też przechwycone i coś innego, co jest widoczne w kadrze aparatu, więc dzięki temu to jest wszystko bardziej prywatne. To będzie działało w systemowej aplikacji skanera kodów, którą przepuszczam pewnie też się da jakoś otworzyć, tak właśnie mamy to w centrum sterowania, tutaj pewnie na Androidzie może podobnie można sobie gdzieś to dodać i w ten sposób otworzyć. Ale też właśnie jest to API, więc jeśli jakiś deweloper chce z tego skorzystać, a może już korzysta, bo to API też było wcześniej dostępne, tego zostało zaktualizowane, no to to powinno być dostępne. To będzie dostępne w Androidzie 13 na pewno, natomiast tutaj jest też napisane, że to nowe API będzie gdzieś dodane do Google Mobile Services, czyli tego, no, tego Google Playa, tych usług Google, który każdy producent, który chce mieć dostęp do sklepu Play i też innych aplikacji Google, musi też zainstalować z telefonem, więc jest bardzo prawdopodobne, że to też będzie dostępne na starszych wersjach Androida, no a co za tym idzie, no będzie po prostu dostępne dla szerszej grupy użytkowników, co wydaje mi się jest no bardzo dobre, bo faktycznie czasami z tymi kodami możemy mieć problemy, więc wszystko, co ułatwi nam ich skanowanie, jak najbardziej może się przydać.
3: W klimatach zielonego robocika pozostajemy dalej, bo teraz będzie o Jeszło, w którym też się zmienia, prawda Pawle?
1: Zgadza się, wyszła wersja na koniec lipca i w tej wersji właśnie no, główną taką zmianą jest trochę przebudowa ustawień, bo no, z czasem tych ustawień już w tym programie się narobiło tyle, że te stare kategorie przestawały wystarczać i tam się robiły coraz dłuższe jakieś listy tych opcji. No więc parę rzeczy przebudowano, na pewno kwestie związane z gestami gdzieś tam pogrupowano, żeby one były bardziej zbite w jednym miejscu. Rzeczy typu jakieś dodatkowe funkcje, te jakieś tam notatniki Jeszło, jakieś czytniki dokumentów, coś tam, te takie dodatkowe funkcje, które program ma, wrzucono do jakiejś kategorii takiej jakby więcej opcji. I no pewnie jakieś jeszcze inne rzeczy poprzebudowywano. Ponoć nie jest to ostateczna wersja, bo jest to wersja eksperymentalna, więc bardzo możliwe, że jeszcze coś się w tej kwestii pozmienia. Natomiast no, zmiany są też różne i inne. No i na przykład mamy taki, tutaj taką listę zmian. Wymieniono silnik do rozpoznawania tekstu z obrazków. Nie wiem, czy tu chodzi o OCR, czy o CAPTCHA, ale jest nowy silnik, więc oby było lepiej. Zmieniono mechanizm autoryzacji slidera, nie wiem, czy tu chodzi o przesuwanie po prostu suwaków, czy coś jeszcze innego. Zoptymalizowano wbudowaną syntezę Xunfei do obsługi przez programy trzecie, czyli no domyślam się, że teraz ta synteza będzie albo dostępna dla innych aplikacji, albo po prostu no, lepiej zoptymalizowana, żeby z nimi współpracować. Zoptymalizowano odczyt emotikonów. Zoptymalizowane gesty dwuetapowe. To były te takie gesty, gdzie po prostu wykonywało się, zdaje się, kilka jakby ruchów, że coś się przytrzymywało, czy tam odczekiwało chwilę i przesuwało dalej. Były takie gesty, wprowadzono. Można je teraz przełączać bezpośrednio w globalnym schemacie gestów lub w ramach danej aplikacji, czyli one nie są już globalne, tak jak niektóre opcje, że tylko możemy je raz ustawić i tyle, tylko można robić różne schematy dla różnych aplikacji, one są teraz częścią tych schematów. Zoptymalizowano ustawienia głosów, można teraz bezpośrednio otworzyć odpowiednie ustawienia określonego wyjścia głosowego w tym interfejsie, czyli no prawdopodobnie można przejść z ustawień Jeszło do ustawień dla konkretnego jakiegoś tam syntezatora, jak mamy tam jakiegoś eSpeaka czy RH Voice'a, to można z poziomu ustawień Jeszło te ustawienia otworzyć. Zoptymalizowano zakładki ustawień, ustawień operacji i ustawień zaawansowanych. Zmieniono niektóre pozycje w menu. No, to o czym mówiłem, takie przebudowy właśnie teraz tam się odbywają. Gesty wielopalczaste, dwuetapowe i krawędziowe zostały przeniesione do domyślnej karty ustawień gestów. No tak, czyli one nie są już tam gdzieś dalej porozsiewane, tylko są właśnie w gestach. Przedtem były pewnie w jakichś zaawansowanych albo w ogóle gdzieś tam w jakichś swoich osobnych menu. Naprawiono błąd, przez który powiadomienia z aplikacji Telegram były odczytywane zbyt głośno. No, ciekawy błąd.
3: Że akurat z tej jednej konkretnej aplikacji.
1: Tak, tak. Ciekawe, z czego to wynikało. Opcje wyodrębniania łącza i dostosowywania fokusu można teraz wyświetlać w menu operacji. No to fajnie, że tam zostało to przerzucone. Notatki w chmurze, tryb czytania, edytor tekstu i przeglądarka internetowa zostały zintegrowane w menu więcej opcji. No to, o czym mówiłem, czyli powstało nowe menu, gdzie są te opcje pochowane. Naprawiono problem, przez który długość zakończonego połączenia nie była odczytywana na głos w wyższych wersjach Androida. No super. Zoptymalizowane reguły ruchu kursora w edytorze tekstu Jeszło. No i to w sumie tyle. Ma się wkrótce pojawić kolejna wersja. Także ponoć działa wszystko dość stabilnie, no więc warto próbować.
3: No to dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego tematu. Tym razem będzie obrazkowo, bo jest nowy dodatek dla NVDA, który te obrazki potrafi nam opisywać. Więcej na ten temat, Piotr.
0: Tak jest. Dodatek, o którym jakiś czas temu wspominaliśmy, bo on wtedy był tylko zademonstrowany, był w wczesnej fazie rozwoju, a teraz już taka pierwsza wersja beta się ukazała. Możecie ją sobie ściągnąć z linku, który znajdziecie w komentarzach, lub jeśli macie tą nową wersję NVDA, której jest sklep, no to w sklepie ten dodatek też znajdziecie, tylko musicie sobie ustawić kanał na dostępne kanały na beta, bo to jeszcze nie jest wersja stabilna, tylko beta, więc można to też stamtąd ściągnąć. Kiedy już to zrobimy, no to dodatek pozwala nam generować sobie opisy zdjęć stuprocentowo na urządzeniu, bo dodatek korzysta z własnego modelu, który jest z nim dostarczany, więc tutaj nigdzie nie jest nasz obraz wysyłany. Natomiast jak to wszystko działa? Wystarczy ustawić się na obrazku, który chcemy rozpoznać i naciskamy NVDA X. I tutaj niestety jest największy, powiedzmy, problem tego dodatku w tym momencie, bo możemy to zrobić tak naprawdę w dwóch miejscach. Albo w przeglądance internetowej, to może być Chrome lub Firefox. Nie wiem, czy tutaj by Brave zadziałał, ja akurat w Firefoxie głównie testowałem. I co wtedy ten dodatek robi? Po prostu pobiera sobie tą grafikę, bo każda grafika tam gdzieś jest podany jej adres, więc jeśli kiedy naciśniemy ten skrót, no to ten dodatek sobie tą grafikę ściąga i wtedy przetwarza, co może niestety czasami tworzyć problemy, bo na stronach, na których jest wymagane logowanie w jakiejkolwiek, między innymi na przykład Facebook i Twitter, tu jest podany Mastodon, nie, co ciekawe, jeśli mamy jakiś publiczny post, no to spokojnie możemy sobie zdjęcia z Mastodona opisywać bez większych problemów zarówno na stronie oficjalnej, jak i w kliencie Semafor, tylko musimy sobie wtedy to zdjęcie powiększyć, bo to musi być grafika, tak? Dodatek nie zadziała nam na czymś, co jest czytane jako link czy przycisk, niestety. No i właśnie też również nie na czymkolwiek, co jest w jakikolwiek sposób zabezpieczone, a szkoda, bo na przykład przydałoby się to zastosować, nie wiem, na YouTubie. To jest jedno miejsce, a drugie miejsce to jest Explorator Windows. Możemy sobie ustawić fokus na pliku JPG i też nacisnąć NVDA X, żeby go rozpoznać, natomiast mi to w ogóle nie chce działać po wielu restartach tutaj, z tego co wiem po naszych rozmowach, no to na przykład Pawłowi to działa tylko raz, a potem się coś sypie, tak?
1: Tak, zgadza się, dokładnie tak to mam.
0: Więc to różnie działa, jak widać, niestety nie wiem czemu mi to w ogóle nie chce działać, po prostu sypię błędami i nie chcę. Natomiast jeśli chodzi o to rozpoznawanie w internecie, no to muszę powiedzieć, że generalnie to działa bardzo fajnie. No zajmuje to kilka sekund, zanim to zostanie rozpoznane, co też mówi autor, że to będzie znacznie zależało od tego, jak szybko mamy komputer. No i te opisy, ja bym powiedział, że są takie porównywane do tego, co na przykład słyszymy od iOS-a, od tego rozpoznawania, które jest dostępne w VoiceOverze na iPhone'ie. On nam opisuje jakieś zdjęcia. Ja tutaj nawet miałem takie, testowałem to na kilku zdjęciach, oczywiście teraz nie mogę znaleźć. O, znalazłem. Tutaj mam taki fajny post na Mastodonie, którym ktoś namalował sobie zdjęcie miasta Kyoto. Widać to miasto i widać jakieś linie wysokiego napięcia, no i schodzące słońce. Taki mam tutaj, ta osoba dała taki bardzo fajny opis alternatywny. A co na to nam powie dodatek? Zobaczę, teraz go rozpoznaję. I dostajemy komunikat, co za komunikaty są po angielsku, bo no, po angielsku ten model został zatrenowany. Tutaj autor mówi, że nie da się niestety tego w żaden sposób zmienić. No, ewentualnie może zintegrować to tłumaczenie od Mozilla, ale też w sumie można by sobie tłumaczem typu Instant Translate, który mnie przetłumaczyć, nie widzę przeszkód, czemu by to miało nie działać. Natomiast ja akurat nie mam tego skonfigurowanego. Ale co mi powiedział, że to jest namalowany, to jest obraz przedstawiający ulicę miasta i widoczne linie wysokiego napięcia oraz słupy telefoniczne i jakiś czerwony budynek. Więc no taki, no zgadza się z tego, co tutaj słyszeliśmy z opisu alternatywnego. Też to testowałem na innych zdjęciach przedstawiających różne koty i nawet sobie radził całkiem nieźle, bo na przykład było zdjęcie jednego kota, który akurat rzucił się na pilota do telewizora i sobie gdzieś tam tego pilota bardzo kurczliwie trzymał w łapkach i faktycznie tutaj też to były zdjęcia, które miały opis alternatywny, więc ja byłem w stanie porównać to, co powiedziała ta osoba, co mi powiedział ten dodatek. No i te opisy generalnie no, były trochę mniej szczegółowe, ale kolory się zgadzały i nawet tutaj właśnie wychwycił, że jakiś kotek sobie tego pilota faktycznie trzymał. Natomiast było jeszcze jedno zdjęcie, to było jakieś bardzo stare zdjęcie czarno-białe jakiegoś kota w Australii, w tle którego też był widoczny taki specyficzny ptak. Tam też był opis alternatywny, który opisywał go dokładnie, natomiast ten dodatek mi powiedział, że ten ptak jest martwy. Nie wiem dlaczego tak stwierdził, ale no, taki ciekawy opis dostałem.
3: No, Przepowiadał jego przyszłość, co się stanie, jak się z tym kotem spotka może.
0: A kto wie, może tak. Natomiast no, taki, myślę, największy minus tego, mam nadzieję, że w przyszłych wersjach to zostanie zaktualizowane, żeby ten dodatek działał bardziej tak, jak na przykład działa funkcja OCR. No bo wtedy byśmy mogli sobie rozpoznawać dosłownie wszystko, może nawet jakieś filmy na YouTubie zrobić pauzę w jakimś momencie i sobie to rozpoznać, czy zdjęcia na przykład właśnie na Facebooku, no bo wiadomo, jakie te opisy na Facebooku są niestety. Więc no fajnie byłoby, gdyby to działało trochę lepiej, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że warto sobie ten dodatek ściągnąć, bo mogą być sytuacje, kiedy on nam się może przydać. Może te opisy nie są jakieś bardzo szczegółowe, ale też nie są złe, no zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że dodatek jest darmowy i jeszcze działa w 100% na naszym urządzeniu, więc możemy sobie z niego dowolnie korzystać.
1: Tak, ten w ogóle model, na którym to jest wytrenowane, czyli Blip, z tego co, ja też opowiadałem o tym w tym przeglądzie, ale no, czytałem, jak autor jeszcze gdzieś tam to miał w planach koncepcyjnych, pozwala też na zadawanie pytań potencjalnie, natomiast na razie ten dodatek tej funkcji nie ma. Zdaje się, że to by dodało kolejny gigabajt RAM-u zużyty, samo to zadawanie pytań i przetwarzanie tego. Też autor wyjaśnia kilka kwestii w Readme, że na przykład to nie jest rozwiązanie, które nadaje się do interpretowania wykresów. To jest typowo do opisywania właśnie takich zdjęć, obrazków, memów, jakichś komiksów, historyjek, kreskówek i tak dalej. No i na ten moment autor też nie przewiduje, żeby to wytrenować w innym języku niż angielski, że to jest niewykonalne.
3: A na przykład do OCR-a można tego użyć? Albo do rozwiązywania CAPTCH?
1: Też
3: czy nie bardzo?
1: Też nie. Typowo do opisu zdjęć. No, na przykład mam teraz tutaj zdjęcia z urlopu, no 5 lat temu byłem sobie w Słowenii i spróbuję tu rozpoznać. O, teraz na przykład mam image file could not be read. Zrestartuję NVDA. Zobaczymy, czy to coś da. To jest ten problem, który właśnie miałem po każdym pierwszym skanie. Więc zobaczmy. O. Nie wiem, od czego to zależy. Spróbujmy. Server is not yet loaded. Aha, czyli tu musimy poczekać, aż wtyczka się załaduje. Please wait. O, i teraz się robi. Czekamy. Jest captioned image. I mamy opis. Światło świeci, czy widać rozbłysk światła w jaskini, w wejściu do jaskini, w ciemności i nocy, ze schodami, które prowadzą na górę, jakby do tego światła. No ja się domyślam, że to jest zamek, który zwiedzaliśmy w Słowenii. To jest, już nie pamiętam jak się nazywał ten zamek, ale wiem, że tam były kręcone filmy, któryś z filmów z Jackie Chanem był tam kręcony i on tam chyba w ogóle jakiś miał wypadek kaskaderski czy coś, więc taki też dość znany zabytek. No i tak to wygląda mniej więcej. No więc takie dość całymi zdaniami te opisy, ale chyba te GPT miały dużo więcej tych szczegółów.
3: No zdecydowanie.
1: Może przynajmniej za to może nie halucynuję aż tak.
2: No i jest przede wszystkim offline, znaczy to się robi u siebie, tak? Więc
1: tak.
2: No tyle, no to też może być dobre w momencie, gdy robimy zdjęcia, które no nie chcielibyśmy z jakiegoś powodu, żeby gdziekolwiek się znalazły.
1: No tak.
2: To jest offline, więc no też niektórzy mają problem z internetem. No ciekaw jestem tych halucynacji, jak tutaj to jest, no ale może coś by, jakieś zrzuty ekranu możliwe, że można by jakoś sprawdzać. No, ciekawe. Muszę w sumie to też sprawdzić, bo ja to też pobrałem i jakoś nie sprawdziłem do tej pory.
1: Warto zwrócić uwagę, że ten dodatek się dość długo instaluje, bo sam instalator dodatku ma chyba ze 130 mega. No i zanim to się wypakuje, to warto sobie wziąć Snickersa albo inny ciekawy słodycz i poczekać, bo to się będzie dość długo instalowało.
3: Czas na kolejny temat. Temat tym razem, Pawle, twój Orkam w nowej wersji się pojawił, przynajmniej na wyspach.
1: Zgadza się, tak donosi portal AT Today, czyli Assistive Technology Today. No i co o tym Orkamie się dowiadujemy? No Orkama znamy, czyli kamerka, która no, różne ma oblicza, bo była już w wersji przyczepianej na okulary, w wersji do trzymania na niej palca. Różne to już miało reinkarnacje. No teraz mamy wersję taką, która oprócz tego, że nam różne rzeczy czyta, to jest też powiększalnikiem i jeżeli dobrze rozumiem, działa to w ten sposób, że jakoś łączy się to z telefonem i my przez przeglądarkę łączymy się z tym Orkamem i na smartfonie czy na każdym innym urządzeniu, które obsługuje przeglądarkę, obserwujemy w powiększeniu, możemy zoomować, powiększać, dostosowywać sobie tekst, który czytamy. Też jest przewidziany stojak, w ogóle taki statyw na tego Orkama, więc można go sobie jakoś ustabilizować. Ponoć w podróży ten statyw też się sprawdza dobrze. No i jakaś funkcja też AI-owa do podsumowań tekstu zeskanowanego i jakiegoś tam opisywania nam tego tekstu w formie skróconej, jakieś parafrazy i tak dalej. To jest to, co wiemy na ten moment. Możliwe, że pojawią się jakieś bardziej szczegółowe dane techniczne. Na ten moment tyle wiemy o Orkamie nowym, więc czy on będzie w Polsce, a może już jest, no to jest zawsze dobre pytanie.
3: Za momencik będziemy przechodzić do technikaliów, ale zanim to jeszcze będzie jedna informacja. Ja mówiłem, że ja dziś nic nie mam, ale jednak jedną informację dla was będę miał, to za momencik. Natomiast wcześniej przeczytam pytanie od naszego słuchacza Bartka. Witam, zwracam się do was z pytaniem dotyczącym aplikacji mBanku. Czy orientujecie się, czy jest możliwość dodawania nowych odbiorców z poziomu aplikacji? Oczywiste jest to, że można to zrobić logując się do bankowości internetowej. Na co dzień nie korzystam z aplikacji mBanku, ale chcę pomóc znajomemu. Z góry serdeczne dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. No więc teraz pytanie, czy ktoś z was korzysta z mBanku? Ma
1: tak,
3: doświadczenie?
1: Korzystam i musiałbym to sprawdzić. Mój telefon leży w drugim pokoju, ale wydaje mi się, że się da. I chyba działa to w jakiś taki sposób, że jak klikamy na nowy przelew, to się pokazuje lista odbiorców już zdefiniowanych wcześniej. To tu tak jak Bartek opisuje. Natomiast jest przycisk nowy przelew i wtedy my możemy ręcznie powypełniać wszystkie pola, czyli imię, nazwisko, numer konta i tak dalej. I oczywiście tam tytuł przelewu, kwota. I na końcu zdaje się jest haczyk do zaznaczenia dodaj do listy odbiorców. Tak ja to pamiętam. Tak jak mówię, muszę to jeszcze potwierdzić.
3: Jasne. No więc teraz, zanim przejdziemy do tematów takich bardziej technicznych, to jeszcze jedna informacja od Fundacji Transgresja, bo ta fundacja uruchomiła nowy serwis. Jak piszą na swoich stronach internetowych? Z dumą i radością informujemy, że pod adresem głuchoniewidomi.info uruchomiliśmy serwis poświęcony właśnie głuchoniewidomym. Jest to serwis poświęcony ludziom z jednoczesną niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Ludzie głuchoniewidomi to osoby, które jednocześnie mają problemy z widzeniem i słyszeniem. Ta podwójna niepełnosprawność może wpływać na ich zdolność do komunikacji, orientacji przestrzennej, zdobywania wiedzy i uczestnictwa w społeczeństwie. W tym serwisie chcemy opowiedzieć o ich potencjale i wyjątkowości, ale i ograniczeniach, które ze względu na swoją niepełnosprawność ludzie ci posiadają, a także o sposobach niwelowania tych ograniczeń. No i tutaj mamy fotografię z tego serwisu i dlaczego akurat właśnie ta data dzisiejsza, czyli 9 sierpnia została wybrana jeszcze, tak, jeszcze 9? Tak, jeszcze 9 sierpnia została wybrana na uruchomienie tego serwisu. 9 sierpnia 1821 roku urodził się Hieronymus Lorm, właściwie to Heinrich Landesmann, twórca metody komunikacji dla osób głuchoniewidomych, którą od jego przydomku nazwano alfabetem Lorma. Uruchamiając więc 9 sierpnia 2023 roku serwis Głuchoniewidomi Info, chcieliśmy upamiętnić urodziny tego bardzo ważnego człowieka dla społeczności ludzi głuchoniewidomych. Zapraszamy do fascynującej podróży po świecie ludzi głuchoniewidomych. Nasz serwis internetowy to unikalne miejsce, które pozwoli poznać i zgłębić złożony i inspirujący świat osób z jednoczesną niepełnosprawnością słuchu i wzroku, która stanowi według nas jedną osobną niepełnosprawność. Naszą misją jest zwiększenie świadomości na temat tej rzadkiej niepełnosprawności oraz wypracowanie inkludującej społeczności wspierającej osoby z ograniczeniami słuchu i wzroku. Nasza platforma to źródło wiedzy, które daje nadzieję i inspiruje do przekraczania barier zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Dla osób głuchoniewidomych codzienność bywa wyzwaniem, dlatego staramy się dostarczyć wartościowe informacje, które pomogą w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Piszemy o technologiach wspomagających, dostępie do edukacji, możliwościach zatrudnienia, a także różnych aspektach życia codziennego. Wspieramy nasze publikacje doświadczeniem samych osób głuchoniewidomych oraz osób ich wspierających. Serwis głuchoniewidomi.info dostępny jest oczywiście właśnie pod tym adresem głuchoniewidomi.info. Podałem ten adres już tyle razy, ale w komentarzu oczywiście będzie, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, żeby się tam udać, żeby poczytać o osobach głuchoniewidomych, bo no przecież to jest tak, że osoby z niepełnosprawnością tylko wzroku wcale niekoniecznie muszą wiedzieć, jak sobie ci głuchoniewidomi radzą w życiu, jak funkcjonują, no bo to jest no jednak zupełnie inny sposób postrzegania rzeczywistości, kiedy dwa zmysły zawodzą, a nie tylko jeden, więc wygląda to zupełnie inaczej. Być może ktoś jest ciekawy, a być może właśnie jacyś głuchoniewidomi nas słuchają w tym momencie. Dlatego mówię słuchają, no bo przecież ten ubytek słuchu nie musi być całkowity, żeby do tej grupy taką osobę zaliczyć. To jest rzecz jedna, a po drugie będzie też przecież transkrypcja tego naszego tyfloprzeglądu na stronie tyflopodcast.net właśnie między innymi z myślą o takich osobach, żeby sobie mogły też przeczytać to, o czym my tu mówimy. Jeżeli chcą się z tym zapoznać właśnie za pomocą monitorów brajlowskich, to bardzo serdecznie do tego zachęcamy. I tyle, jeżeli chodzi o tyfloaktualności, chyba że ktoś z was jeszcze ma jakiś temat.
1: Nie.
2: Będę miał temat. I w sumie go będę mógł w pewnym sensie zapowiedzieć. Niech się ten news sam za chwilkę zapowie, że tak powiem. Mm. I już mogę to chyba zrobić, chociaż nie bardzo chcę to się odtworzyć, ale może się teraz odtworzy. Nie, dobra. No w każdym razie Eleven Labs wypuściło nową alfę, nową wersję w zasadzie tego modelu wielojęzycznego, swojej syntezy mowy. No, jest lepiej, jest na pewno lepiej. Na przykład
3: A czy naprawili dla?
2: Jeszcze nie wiem, ale w sumie mogę to sprawdzić. Alfa obsługuje nowe języki. No nie wiem, co tu wpisać. A dla polskiego działa
0: A czy działają liczby lepiej?
2: Lepiej. Zaraz sprawdzę. Mam nową klawiaturę i nie umiem pisać.
3: No bo akurat z tym dla to był, pamiętam, problem.
2: Jeszcze liczby. 1, 2, 3, 14, 140, załóżmy, wpiszę. Takie liczby. Tylko tak, muszę teraz zrobić jeszcze tak, żeby się nie słyszeć. O, teraz już jest ok. Jeszcze ustawię troszkę ten model, bo teraz są trzy suwaki. W ogóle dodali nowe języki.
3: A były dwa chyba, tak?
2: Tak, były dwa suwaki, teraz są trzy suwaki i jeszcze jest pole, jeszcze jest pole wyboru, boost, jak to jest? Speaker boost to się nazywa, że to też ma być lepiej. Dużo dłużej się generuje. Na razie jest syntezator mowy mój, więc to teraz chwilkę potrwa i twój głos ma być teraz, za chwilkę będzie twój głos tym nowym modelem zrobiony.
3: No sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
2: Jest trochę lepiej, choć do ideału mi jeszcze odrobinę brakuje, ale już kilka głosów wyszło naprawdę zdecydowanie, no to lepsze było rzeczywiście.
3: No tak, ale i te próbki, które, bo jak rozumiem, wykorzystujesz te próbki z RH Voice'a, tak?
2: Nie, teraz akurat twoje wykorzystałem.
3: Eleven Labs wypuściło wielojęzyczny model swojej syntezy w wersji drugiej. Póki co to jest publiczna alfa, OBS luguje nowe jej języki, a dla polskiego działa zdecydowanie lepiej. Jeszcze ale dla naprawdę 1, 2, 3, tak. 15, 150.
0: Oj, prawie było tak.
3: 150. Super.
2: Tak, ale muszę sprawdzić, co tu mi się zrobiło, jeżeli chodzi. Czy ja tu coś zrobiłem? Tak, obsługuje mi się źle napisało, bo mam nową klawiaturę Alt jest prawy trochę gdzie indziej, mi się to myli ze spacją.
3: No mój głos tak nie przypomina mi mojego, ale ciekawe.
2: Ale jest na pewno lepiej niż było.
3: Tak,
2: to jest, bo tak.
3: I wiesz, i ciekawe co by było, gdyby skorzystać z tej opcji voice cloning, która przecież u nich też
2: to
3: jest.
2: To jest jedno, poza tym teraz nie dałem twojego głosu z RH Voice'a, tylko dałem z Zooma, z audycji, z któregoś z cyfroprzeglądu.
3: Jasne.
2: Tam minutę. I zauważył, on zaczął to troszkę mówić, nie czytać, bo wcześniej większość tych głosów, które się robiło, to tak jakby trochę książkę czytało, nieważne co się tam włożyło.
3: To prawda.
2: A teraz on rzeczywiście mówi o tym, że jest Eleven Labs, że wyszedł jakieś tam nowe modele i tak dalej, i tak dalej. On tam nawet ma jakieś tam powstawię.
3: Zgadza się.
0: To jakoś dużo.
2: I to jakoś sporo, to się zgadza.
3: Może te suwaczki od czegoś tam są.
2: Tak, ten trzeci suwak to jest jakiś style, jak to się nazywa? Style aggregate, coś tam. Exaggregate, style exaggregate. Mniejszym. No w każdym razie.
0: Czyli jak przesadzenie stylu, dosłownie.
2: Aha, no to. No tak, czyli właśnie prawdopodobnie jak ma ten styl oddać, albo nawet za bardzo przesadzić w takim razie. W każdym razie, jeżeli chodzi o te języki. I tak, mamy teraz już 28 języków. No oczywiście angielski, japoński, chiński, niemiecki, hindi, francuski, koreański, portugalski, włoski, hiszpański, indonezyjski, ten, o Jezu, wyleciała mi nazwa, niderlandzki, turecki, filipiński, polski, szwedzki, bułgarski, rumuński, arabski, czeski, grecki, fiński, chorwacki, malajski, słowacki, duński, tamilski, ukraiński. I jeszcze jest tutaj kilka informacji w tej alfie, że no po pierwsze w związku z tym, że to jest alfa, to może to po pierwsze nie działać, oni mogą to modyfikować, mogą to zabrać, jak coś się okaże nie tak, a jeżeli to wyjdzie z tej alfy już do normalnego, no prawdopodobnie w związku z tym, że ten model jest dużo większy, całość generowania trwa dłużej, zajmuje więcej zasobów, to najprawdopodobniej będą obowiązywać inne ceny do tego modelu. Także no tu trzeba się będzie przygotować, że to będzie jeszcze droższe. Natomiast rzeczywiście no jest znacznie lepiej. Wrzuciłem sobie kilka bardzo różnych głosów, które też bardzo różnie intonują i rzeczywiście ta intonacja przede wszystkim jest znacznie lepiej oddawana. Mam troszkę jeszcze znaków, więc spróbuję jakieś książki przez to przepuścić, kawałki i myślę, że teraz te książki naprawdę zaczną być czytane w znacznie ciekawszy sposób, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo właśnie ze względu na to, że on te intonacje stara się oddać tak znacznie bardziej, więc no wydaje mi się, że on, że teraz ten cały algorytm może być naprawdę wykorzystywany w dużo większej liczbie sytuacji. Nie wiem, czy jeszcze we wszystkich, no bo tu by trzeba naprawdę tych głosów różnych, które krzyczą, szepczą, mówią tak, mówią inaczej, dać pewnie bardzo dużo, ale wydaje mi się, że to już naprawdę zaczyna być, no, znaczy zaczyna być, to, no to jest lepsze niż było na pewno.
3: Przede wszystkim to wydaje mi się, że żeby to można było wykorzystywać tak naprawdę w 100% profesjonalnie do jakichś takich produkcji, typu właśnie książki, to by się przydało jednak sterowanie za pomocą jakiegoś, to chyba syntezatory to się w ten sposób steruje za pomocą tych kodów SSML, jak dobrze pamiętam. I gdyby można było w treść tego tekstu, który jest odczytywany przez taką syntezę, wstawiać znaczniki i nakazujące tej syntezie zachowywanie się w pewien konkretny, określony sposób, przy dołożeniu do tego faktycznie no takiej naprawdę fajnej intonacji, ale żeby ta intonacja była jakby na życzenie, że my chcemy, żeby na przykład ktoś zachował się tak, no, i w tym tego, konkretnym momencie.
2: Różne rzeczy są planowane, no bo Eleven Labs chciałoby, żeby z tego co wiem przynajmniej, żeby to między innymi służyło do dubbingu również w filmach w jakiejś tam przyszłości.
3: No, to więc, prawda.
2: Więc do takich rzeczy no to będą musiały być różne narzędzia, które pozwolą na automatyzację w takim bardzo naprawdę dużym zakresie. No bo to się musi zmieścić w odpowiednim przedziale czasowym, dana wypowiedź. Ona musi być w bardzo konkretny sposób, to wszystko musi być powiedziane. No jeżeli to się tak rozwija, no bo przecież cały produkt, cały no ta pierwsza beta publiczna przynajmniej, no to jest początek tego roku, pamiętajmy. Mamy sierpień, więc nawet nie minął rok, mamy znaczący postęp, a już jest informacja, że w tym modelu angielskim V2 ma być ta tak zwana STS, czyli speech to speech, mowa na mowę, czyli ja mówię swoim głosem, swoją intonacją i on mi to będzie przekształcał na głos, który sobie wybiorę w Eleven Labs.
3: Wiecie, i to już rzeczywiście, jak ktoś mówi, że będą to chcieli wykorzystywać w przyszłości właśnie w takich rzeczach jak dubbingi, jak no, czytanie różnego rodzaju tekstów, zwłaszcza te dubbingi, no to jak to słyszymy, to już ma to takie znamie racjonalności, bo no, gdzieś tam powiedzmy ta wcześniejsza synteza, która była, która była tworzona przez różne firmy, no to raczej ciężko było powiedzieć, żeby to się do czegoś nadawało takiego sensownego i takiego rzeczywiście, co miałoby naśladować ludzką mowę, bo to było słychać, że to jest sztuczne. A tutaj no to jest coraz bardziej naturalne i rzeczywiście, jak ktoś mówi, że będzie chciał to wykorzystywać w takim celu, to można mu zacząć wierzyć, że faktycznie to nie jest przechwalanie się, tylko oni faktycznie pójdą i coś z tym zrobią. I pójdą dalej.
2: Mhm.
3: No więc tak, to taka ciekawa rzecz. To, jak rozumiem, jeżeli chodzi o tyflo aktualności, to tyle. Czyli możemy teraz do technikaliów przejść, a w technikaliach mamy na przykład kolejną aplikację do tworzenia transkryptów na iPhone'a i na Maca. I o tym Piotr.
0: No właśnie, a propos transkryptów, o których było przed chwilą poniekąd, pojawiła się kolejna aplikacja, która nam na to pozwala. Aplikacja od firmy Woody Juice, czyli ludzi odpowiedzialnych m.in. za bardzo lubiany edytor audio Ferrite.

uczenie maszynowe. Może tłumaczyć, może transkrybować ponad 100 języków. Tutaj oczywiście jest Whisper stosowany, ale o tym za chwilkę więcej powiem. Mamy wielościeżkową transkrypcję, więc możemy do aplikacji załadować kilka plików. Nawet ona jest na tyle mądra, że jeśli mamy jakieś cykliczne podcasty na przykład, no to po nazwach pliku jest w stanie dopasować odpowiednio osoby do ścieżek, więc możemy ładować kilka plików naraz, no i wtedy jak ten transkrypt nam będzie się generował, no to wtedy będzie podzielony na konkretne osoby. Możemy tutaj, właśnie tu jest, będzie wsparcie dla Ferrite'a, więc będzie można sobie to z Ferrite'a bezpośrednio importować, ale też możemy po prostu pliki audio sami ładować. Możemy sobie odtwarzać te transkrypty nawet w prędkości do 2 razy przyspieszonej. Mamy wyszukiwarkę łącznie z wyrażeniami regularnymi, z zastąpieniami, więc możemy sobie jakieś zastąpienia, które chcemy cyklicznie jakoś wykonywać, nawet właśnie aż tak zaawansowane robić w tej aplikacji. Eksportować do różnych formatów, w tym własne, bo w tej aplikacji też można sobie własne szablony tworzyć i tutaj na przykład jest HTML, tutaj jest też Markdown, nawet takie bardziej programistyczne typu JSON i CSV, więc tutaj trochę jest tych formatów, nie tylko, oczywiście napisy też są, jeśli ktoś potrzebuje. Wsparcie dostępności, voiceover, sterowanie głosowe i tak dalej. No i to jest wszystko, co mówi autor, natomiast ja sobie do tego test flighta dostałem dostęp i zalogowałem się, ściągnąłem tą aplikację na Maca i iPhone'a i co mogę o niej powiedzieć więcej? No tu jest Whisper i jeśli chodzi o to przyspieszanie silnikiem neuronowym, no to jest niestety tylko dostępne tak na razie na tych dwóch najmniejszych modelach, czyli tym modelu Tiny i modelu Basic, które no, radzą sobie z językiem polskim, ale na pewno nie tak dobrze jak te modele większe, które już są uruchamiane na procesorze. To też działa oczywiście i to jest też całkiem szybkie. To jest ten chyba jakiś zmodyfikowany Whisper CPP. No tutaj taki ostatni tyflo przegląd, który tam miał odcinek 194, który tam bodajże miał około 2 godziny, chyba mi się 40 minut na moim MacBooku w M1 przetwarzał. No to jest MacBook Air, więc tam pewnie ten procesor z czasem zwolnił, no ale i tak to jakoś długo nie zajęło. I na razie jedna wada tej aplikacji. Ja do autora napisałem, jeszcze nie dostałem odpowiedzi, czy to zostanie zmienione. Maksymalnie jak na razie w aplikacji możemy ściągnąć tylko model medium. Nie ma tego modelu najlepszego, modelu large, który na przykład w Aiko czy w Mac Whisperze jest jak najbardziej dostępny i działa na moim komputerze i nawet działa faktycznie dużo lepiej w transkrypcji języka polskiego. Więc mam nadzieję, że to zostanie zmienione, bo coś jeszcze, co ta aplikacja potrafi, co jest naprawdę bardzo fajne i to działa, to udało mi się przetestować, to kiedy importujemy sobie taki plik, to aplikacja jest w stanie sczytać z niego informacje o rozdziałach. I to działa naprawdę bardzo fajnie. Ja sobie właśnie dlatego między innymi sczytałem ten tyflo przegląd i faktycznie ten transkrypt został odpowiednio na rozdziały podzielony i kiedy wyeksportowałem sobie to do pliku HTML, no to ładnie na każdy rozdział aplikacja porobiła mi nagłówki. Niestety na razie jest kilka błędów dostępności. Widać, że autor chce i na iOSie na przykład to działa naprawdę bardzo fajnie, bo ten transkrypt jest wyświetlany jako lista i możemy sobie na dowolne miejsce na tej liście dotknąć. Tam zresztą też widzimy rozdziały. No i kiedy dotkniemy sobie na jakąś linię, to możemy ją sobie wyedytować. Możemy sobie ten plik odtwarzać i tutaj na iOSie, zarówno na Macu, zresztą mamy czynności, które pozwalają nam linię skopiować, uruchomić odtwarzanie od danej linii. Mamy też to pokrętło więcej zawartości, więc kiedy chodzimy sobie po tym tekście, to VoiceOver nam domyślnie czyta tylko tą linijkę, a nie mówi nam czasu i tak dalej. Musimy sobie wejść na tą opcję więcej zawartości i wtedy możemy, jeśli potrzebujemy do informacji, sprawdzić dokładnie czas danej linijki, czy kto to mówi, więc to działa. W ten sposób możemy też sobie, właśnie kiedy ładujemy plik na kilka ścieżek, zdefiniować kto co mówi i dla każdego rozmówcy
możemy sobie dodać zdjęcie.

0: Więc jeśli chcemy, żeby nam aplikacja jakieś miniaturki dodała do każdego z rozmówców, ale też możemy podać zarówno pełne imię, jak i skrót, więc możemy sobie na przykład zrobić tak, że aplikacja nam, powiedzmy, najpierw powie Piotr Machacz, ale już za drugim razem, kiedy Piotr Machacz by się wyświetlił, no to już będzie za każdym razem tylko program pisał PM, żeby to troszkę skrócić. Natomiast niestety na Macu jest na razie kilka błędów. To są rzeczy, które myślę są do poprawienia. Taki chyba największy jest taki, że kiedy naciśniemy na jakieś linijce Enter, żeby ją wyedytować, bo w ten sposób właśnie możemy dokonywać zmian, no to VoiceOver nam nie widzi tego pola edycji. Możemy sobie w nim jak najbardziej pisać i nawet za każdym razem jak naciskamy jakiś znak, to VoiceOver nam ten przycisk, bo wszystko jest czytane jako przyciski, czyta jeszcze raz, ale nie możemy na przykład chodzić sobie po znakach, więc jeśli chcemy jakieś słowo sobie przeliterować, jakiś jeden znak poprawić gdzieś, no to na razie nie da się tego zrobić. Na iOSie to działa, więc no myślę, że tutaj to jest do poprawy. Jest też skrót, który pozwala nam przenieść kursor do momentu, w którym znajduje się odtwarzacz audio, więc tutaj możemy albo właśnie otworzyć nagranie od danego momentu, albo też możemy właśnie przenieść kursor do miejsca, które jest akurat odtwarzane. No i ta druga funkcja na razie no, dla nas nic nie robi. No, chyba ekran się jakoś przesuwa, ale kursor fokus nam niestety na razie na odczytywaną, akurat odtwarzaną linię nie przeskakuje niestety. I jeszcze jeden błąd, który jest na razie też tylko na Macu, to jest każda osoba na tej liście może być wyciszona i może mieć włączone solo, że słyszymy tylko tą osobę. I to na iOSie jest tak bardzo fajnie rozwiązane, że to jest w formie takiego suwaka, a na Macu coś VoiceOver tego suwaka nie widzi. Aplikacja zachowuje się tak, jak ten suwak by miał tam mieć, ale znów tutaj jest widziany tylko przycisk i nie da się niestety tego na razie przełączyć. Może tutaj jakieś skróty klawiszowe dojdą, zobaczymy, też tutaj to zgłosiłem do autora. No i ostatni problem, który też mam nadzieję, że zostanie naprawiony, jest taki, że edytor własnych formatów, na przykład chciałem sobie stworzyć taki format HTML, który nie zawierałby tej informacji o czasie, tak? Chciałbym sobie taki czysty transkrypt z nagłówkami dla rozdziałów eksportować. No to za każdym razem, kiedy Focus przechodził mi do pola edycji, w którym to można sobie wpisywać, po prostu uciekał z powrotem do góry okna i w żaden sposób nie udało mi się tam tego Focusu dać, więc no to jest dość poważny błąd, jeśli chcemy sobie z tą aplikacją działać. No, aplikacja wygląda fajnie, oczywiście jak wiele aplikacji jest dostępna, będzie właściwie dostępna jako subskrypcja. W darmowej wersji będziemy mieli dostęp tylko do tych najmniejszych modeli i będziemy mogli transkrybować maksymalnie 2 minuty z każdego pliku. Jeśli chcemy transkrybować więcej, no to musimy sobie już wykupić subskrypcję, która będzie kosztowała 20 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie, natomiast jeśli błędy w tej aplikacji zostaną poprawione, no to myślę, że jest ona warta sprawdzenia, no między innymi zwłaszcza dlatego, że ten interfejs, no, gdyby działał prawidłowo, to działa bardzo fajnie, to byłoby bardzo fajnie, bo można sobie fajnie słuchać zarówno tego, co zostało nagrane, i tam ewentualnie jakieś poprawki wprowadzać. Są skróty, żeby to przyspieszać i zwalniać, bo można sobie o połowę zwolnić lub dwukrotnie przyspieszyć to nagranie. No i to wsparcie dla rozdziału, to jest coś, czego nie widziałem w żadnej innej aplikacji. A to zwłaszcza właśnie dla takich materiałów typu podcasty może się naprawdę przydać.
1: Rzeczywiście, brzmi interesująco. No, jak będzie rozwój wyglądał, oby pozytywnie. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem temat, który myślę, że zainteresuje użytkowników sieci Orange i tych, którzy mają swoich znajomych w tejże sieci. I chyba też, jeżeli chodzi o Playa.
2: Tak.
1: Bo okazuje się, że właśnie użytkownicy tych dwóch sieci mogą ze sobą rozmawiać z użyciem obrazu i to nawet bez jakiegokolwiek komunikatora w smartfonie.
2: Tak, zgadza się. Dzięki technologii VLTE, to już nie VoLTE, tylko VLTE, czyli Video over LTE, No i mamy tu taki artykuł za Spiderswebem, zresztą dzięki Michałowi za podesłanie. Michał Kasperczak nam podrzuca czasem też artykuły różne ciekawe. No i jedziemy. Mamy tak. Nie trzeba pobierać ani instalować żadnych dodatkowych aplikacji, a wideo jest wysokiej jakości i ma niskie opóźnienia, zaznacza Orange, cytując start usługi. Jak to działa? Po prostu wykręcamy numer, a jeżeli usługa jest możliwa, zobaczymy ikonkę kamery. Żeby zadzwonić do kogoś w technologii VLTE, obie strony rozmowy muszą być w zasięgu sieci LTE, mieć telefon z kartą SIM LTE, który wspiera technologię VLTE i ma aktualne oprogramowanie, oraz mieć włączoną funkcję VLTE. VLTE jest rozszerzeniem VLTE. Ta druga technologia mogła wam się już obić o uszy, ponieważ było o niej głośno. Przy okazji wygaszenia 3G wówczas potwierdzono, że telefony obsługujące VLTE dostępne w ofercie operatora od lipca 2021 roku mają domyślnie włączoną tę funkcję, więc jeśli łapiecie się na ten przedział, to nic nie musicie robić w kontekście VLTE. Teraz Orange dodaje tylko, że w ich sieci ponad 60% telefonów z VLTE wspiera także VLTE. Operator spodziewa się wzrostu, bowiem wraz z zmianą telefonów przy okazji 3G więcej klientów będzie miało nowsze słuchawki. Po co mi VLTE, jak mam komunikator? I zdarza się pewnie tak, że jeden znajomy korzysta tylko z Messengera, a inny na przykład z WhatsAppa i zrealizowanie wideorozmowy jest pewnym utrudnieniem, bo trzeba instalować dodatkowe programy. VLTE, jak przekonuje Orange, rozwiązuje ten problem, ponieważ wystarczy być w zasięgu LTE i być klientem Orange bądź Playa. Gdy korzystamy z VLTE, bateria zużywa się o 10% mniej, gdy używamy komunikatorów. Po trzecie, połączenie VLTE ma priorytet względem połączeń wideo realizowanych za pośrednictwem aplikacji internetowych. Przekłada się to na krótszy czas zestawienia połączenia. Co ważne, VLTE działa niezależnie od sieci internet. Nie musimy mieć nawet włączonej transmisji danych, a więc nie zmniejsza pakietu danych internetowych, wyjaśnia operator. Do tego dochodzi bezpieczeństwo. Orange zaznacza, że połączenie realizowane jest w wyznaczonym do tego celu kanale w sieci komórkowej, którą chronimy protokołem bezpieczeństwa. W przypadku komunikatorów proces przebiega przez zewnętrzne serwery. Dzięki temu mamy pewność, że wideo rozmowy VLTE nikt nie podsłuchuje, nie podgląda i nie jest w stanie w nią z zewnątrz ingerować, podkreśla operator. No i to tyle. I nie wiem, czy już ktoś z Orange'a to testował, gdzie to się na przykład w iPhone'ie takim pokazuje, czy to jest jakiś przycisk wideo, ten przycisk wideo w trakcie rozmowy, który zawsze jest chyba wygaszony, a potem się staje niewygaszony, nie wiem. No natomiast, no ciekawe, jak to w waszych telefonach się objawia, dajcie znać, czy macie, czy testowaliście.
1: I ciekawe, jaka jest jakość dźwięku, tak. No bo to nas chyba no, to najbardziej
2: może być ten
1: interesuje.
2: EFS, tak? Ten słynny kodek taki przy VLTE, który jest wykorzystywany.
1: Podejrzewam, że tak, natomiast oprócz tego dźwięku, ciekawe jak z obrazem, czy rzeczywiście można takie połączenie w naszym przypadku do czegoś wykorzystać, żeby na przykład pokazać komuś coś na kamerce, no chociażby tak jakby sobie to z FaceTime'em porównać.
2: Mhm. No, jakby to tak
1: albo
2: działało,
1: z WhatsAppem.
2: To można by jakieś usługi uruchamiać już nawet takie właśnie typu jakiś wolontariat wideo i tak dalej, asysta wideo przez infolinię zwykłą jakąś.
1: No to też prawda, to by była jakaś opcja, chociaż podejrzewam, że jak mamy takie, wiesz, infolinie już, które faktycznie się gdzieś tam specjalizują, no to by to trzeba było z call center jakoś zintegrować dość mocno i to pytanie, czy to tak prosto byłoby do zrealizowania. Ja proponuję, żebyśmy teraz sobie zrobili chwilę przerwy i odebrali telefon, bo Łukasz bardzo, bardzo, bardzo się do nas próbuje dodzwonić. No to dajmy szansę, bo Łukasz się z nami rozłączył swego czasu. Tu jakiś problem z internetem się pojawił u Łukasza, więc odbierzmy połączenie. No, jak na razie coś nam tu chyba nie bardzo to działa, chociaż nie, już się zdaje się Łukaszowi udało. O, słyszymy cię, Łukaszu.
3: Tak, witam, to jeszcze raz ja.
1: Witaj.
3: No niestety ten Zoom się tu nieźle zbuntował, no ale nareszcie działa. No i tam pytałem właśnie o to słynno Basie, jak to działa. Właśnie
1: to
3: tak.
1: Właśnie, Łukaszu, ja już o tym powiedziałem, tylko właśnie cię rozłączyło.
3: Tylko, że coś właśnie w tym...
1: Tak, ale to, tak, ale to dobrze, to szybciutko powiem. Głos jest generowany przez Eleven Labs, wypowiedzi, czyli jakby ten tekst wypowiedzi generowany jest przez ChatGPT w wersji czwartej i tam jest jeszcze, jak dobrze pamiętam, teraz mogę pomylić, bo tych silników jest kilka, ale tam jest chyba ten Stable Diffusion do generowania grafik. To są te elementy, które generują jakby postać tej prezenterki ze sztucznej inteligencji, ale to nie jest tak, że to się wszystko dzieje samo. Nie, to tam nad tym siedzą ludzie, później, czyli wygląda to w ten sposób, że najpierw jest generowany jakiś tam prompt, to znaczy na podstawie promptu jest generowana wypowiedź przez ChatGPT, ewentualnie ona jest redagowana potem, bo nie wierzę, że nie. Następnie jest wrzucana do Eleven Labs, potem taki plik, który jest wypluty przez Eleven Labs, jest wrzucany do systemu emisyjnego rozgłośni, ewentualnie zmontowany z muzyką i po prostu emitowany razem z innymi utworami, tak jak zwykła playlista. Więc w ten sposób to wygląda.
3: W taki sposób. Tak, to na dzisiaj dziękuję bardzo. No, kilka fajnych tematów poruszyliśmy i właśnie dziękuję za fajne, wyczerpujące odpowiedzi i życzę wszystkiego dobrego, dobrej nocy i do zobaczenia za tydzień.
1: Dzięki, Łukaszu, pozdrawiamy cię serdecznie i również dobrej nocy. O, już... pół do pierwszej prawie. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem temat od Piotra. Nowa aplikacja. Tym razem aplikacja do Mastodona. I to nie na telefonie, nie na komputerze, nie na tablecie, a na zegarku. Na Apple Watch konkretnie.
0: Ja czekałem, kiedy coś takiego się pokaże, szczerze mówiąc, bo naprawdę całkiem sporo pojawiło się aplikacji na Mastodona na różne platformy, zarówno te współczesne, jak i te retro, bo nawet na DOSa, na starego Maca, na Windowsa 95 chyba nawet ktoś zrobił klienty. No a teraz przyszła kolej na zegarek Apple Watch. Aplikacja została stworzona przez osobę, którą możecie zresztą pamiętać, bo aplikację stworzył pan Will Bishop, który wcześniej stworzył taką aplikację, która też była całkiem fajna i lubiana w środowisku, a mianowicie aplikację Chirp, która była klientem dla Twittera, dla Apple Watcha. Nie tylko zresztą, bo też zrobił aplikację do Wikipedii, do Reddita i chyba tam do czegoś jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o Chirpa, no to miałem okazję też tą aplikację testować i pomagałem mu w dopracowaniu dostępności, bo w pierwszych wersjach to tam było bardzo słabo, ale później naprawdę ta dostępność się całkiem fajnie poprawiła. Później aplikacja została przeprojektowana i tam w ogóle było jeszcze lepiej, bo były czynności. No więc jak dowiedziałem się, że nie dość, że Will jest na Mastodonie, a jeszcze stworzył do niego aplikację, to się naprawdę ucieszyłem, no i ściągnąłem ją sobie. I jak to wszystko wygląda? Logujemy się na iPhone'ie, więc nie musimy tutaj męczyć się na skanowanie kodów czy takich rzeczy. Po prostu otwieramy aplikację na iPhone'ie, wpisujemy swoją instancję, przechodzimy przez autoryzację tak standardowo, no i wtedy aplikacja przesyła nasze dane na zegarek, no i wtedy już po prostu na iPhone'ie widzimy komunikat kontynuuj na zegarku, więc bierzemy zegarek, otwieramy sobie i... Co możemy robić? Możemy sobie przeglądać główną oś czasu naszą, możemy przeglądać powiadomienia, możemy przeglądać wzmianki, mamy dostęp do list, do wyszukiwarki, do wiadomości bezpośrednich, no i oczywiście jeśli chodzi o same posty, no to możemy na nie odpowiadać, możemy je podbijać, możemy je polubiać, możemy nawet sobie wchodzić w jakieś linki, które są w tych postach, bo wcześniej Will stworzył taką przeglądarkę na zegarek, więc tam spokojnie nawet można jakieś artykuły, oczywiście linki do użytkowników czy hashtagów otwierać, powiększać sobie zdjęcia i w ten sposób z tym pracować. Możemy oczywiście też nowe posty pisać, natomiast dostęp do takich bardziej zaawansowanych funkcji, tutaj właśnie między innymi chodzi o pisanie, o odpowiadanie, o wiadomości, o listy, o wyszukiwarkę, to jest wszystko dostępne za opłatą. I tutaj, jeśli chodzi o tą płatę, to jest też coś, co wróciło z czerpa, bo tutaj to zostało rozwiązane w bardzo ciekawy sposób, mianowicie płacimy tyle, ile chcemy i jak chcemy. Bo aplikację możemy zakupić albo zakupem jednorazowym i tutaj mamy dowolność, możemy zapłacić albo 15, albo 50 zł, tam 14,99 i 49 bodajże z hakiem. Lub możemy sobie wykupić subskrypcję i tutaj możemy zapłacić albo 4,99 miesięcznie lub 50 zł rocznie. Więc tutaj możemy testować, jak chcemy wesprzeć autora. Tam też chyba jest osobno taki tip jar, więc jeśli chcemy później jeszcze dopłacić coś, to można to też w ten sposób zrobić. No fajnie, jak ktoś lubi subskrypcję, to może sobie subskrybować. Jak ktoś bardzo nie lubi i chce sobie jednorazowo taką aplikację kupić, bo wie, że będzie dużo z Apple Watcha pisał, no bo na tych nowszych zegarkach, no to oprócz dyktowania mamy też klawiaturę ekranową, też można z linijki brajlowskiej na przykład pisać, czy z klawiatury Bluetooth, jak ktoś chce, więc no można w ten sposób, no to może się zainteresować. Natomiast jak z dostępnością tej aplikacji? No, niestety trochę się rozczarowałem, szczerze mówiąc, bo myślałem, że no jak już jego poprzednie aplikacje były tak fajnie dostępne, tutaj też będzie fajnie. No, tragicznie też nie jest, bo przyciski generalnie są zaetykietowane, natomiast jeśli chodzi o samo doświadczenie czytania postów, no to mogłoby być lepiej, bo ale te posty są rozbite na kilka elementów. Mamy najpierw osobno autora, jego awatar, potem mamy czas, kiedy ten post został napisany, no i później mamy treść tego postu, a później mamy jeszcze przycisk podbój, który jest nieopisany, to znaczy jest opisany jako taka ikonka, tam jest jakiś chyba voiceover, czy też jakiś kwadracik z strzałką, chyba tak dziwnie to jest czytane. Mamy osobny przycisk polub i później mamy informację, ile razy post został podbity i polubiony, więc no, przebijanie się od postu do postu trochę zajmuje, przydałyby się tutaj czynności. Też niestety aplikacja w żaden sposób nie informuje nas o opisach alternatywnych, więc jeśli jakieś zdjęcie ma opis alternatywny, to VoiceOver nam go niestety nie przeczyta. I nie możemy też klikać w linki, mimo to, że VoiceOver mówi nam, że coś jest linkiem, co ciekawe, w treści postu, no to na pokrętle nie wyświetla nam się opcja linków, no i oczywiście no, też nie mamy ich pod czynnościami, więc niestety na razie nie da się z tym nic zrobić. Już napisałem do autora, do Willa, mam nadzieję, że coś mi odpisze, zresztą nie tylko ja z tego, co widziałem, tam kilka osób się już do niego zwróciło. To było kilka dni temu, jeszcze odpowiedzi nie dostałem, ale mam nadzieję, że jakaś aktualizacja się pojawi, która tą dostępność trochę dopracuje. Mam nadzieję, że chociaż czynności się pokazały, żeby te opisy alternatywne były czytane. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy w tym momencie i trochę tą nawigację sobie uprościć. Natomiast jeśli ktoś szuka takiej aplikacji, no to myślę, że warto się nią zainteresować, bo już zapowiada się całkiem ciekawie, a miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i bardziej dostępnie.
2: Chyba też Mono miała aktualizację i też doszła opcja Jonathan, nie może się nachwalić. Ja w sumie nie wiem do końca, no nie do końca widzę, w czym dzieło, bo chodzi o to, że można odwrócić osie czasu, że one idą jakby przewijając na początek, mamy najstarsze wpisy. No i ja rozumiem jakby o co chodzi, że można od tych starszych do tych nowszych, czyli jakby chronologicznie sobie nadganiać te wpisy. No tylko, że po pierwsze, jak ja przesunę do najstarszych, to ja mam jakieś rzeczy w ogóle sprzed kilkunastu godzin. Najlepiej byłoby, jakbym miał jakiś gest do przeskoczenia do tej luki, którą mogę sobie wypełnić czasowej. Bo ja czasami otwieram sobie na przykład Monę tylko po to, żeby jakieś powiadomienie sprawdzić, on już nie zdąży zaciągnąć wpisy. No i potem jest to troszeczkę mieszanina, jak sobie otwieram, nie wiem, trzy razy dziennie i potem wieczorem chcę zobaczyć to, co się działo właśnie teraz wieczorem. No a z drugiej strony też jest bug, jak przewijam na sam szczyt, bo to można stuknąć w zakładkę główną i ona się wtedy przewija na samą górę, no to mi się wykrzacza tam ona, więc tam jeszcze jest to jakieś niedopracowane troszkę, no ale jest Mona i można odwracać te osie czasu, żeby one szły od najstarszych do najnowszych.
1: No i cóż, zbliżamy się powolutku już do końca naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu numer 165. Pawle, ostatnia informacja w naszych notatkach należy do ciebie. Jeżeli ktoś używa FFmpeg albo chciałby używać, to teraz powinien posłuchać uważnie.
2: Tak, bo właśnie przez Mastodona trafiłem na taką aplikację jak ffmpeg.app. No, adres pełen to jest dev.ffmpeg.app. No i jest to taki interfejs do ffmpega. Nie dotarłem jeszcze do tego, czy jest to interfejs, który gdzieś tam w chmurze sobie lata, czy on działa po prostu jako aplikacja webowa na naszym komputerze lokalnym. Natomiast pozwala on nam na wykonywanie różnych rzeczy, na które pozwala ffmpeg, poprzez wyszukanie odpowiedniego polecenia. No i jest pole edycji, piszemy w nim, nie wiem, na przykład convert audio to mp3. No i on nam wyświetla to jako polecenie, jako podpowiedź. Możemy sobie w to kliknąć, to się wyświetla pod tym polem edycji. Niestety nie można sobie strzałką wybrać jakby z pola edycji, tylko trzeba wyjść z trybu formularzy i sobie przejść po stronie i znaleźć. Autor zresztą pisał, że dostępność będzie poprawiana, że to jeszcze nie jest tam, gdzie powinno być. No i potem, gdy wybierzemy to polecenie, to możemy załadować plik, na którym chcemy tą operację przeprowadzić, jakieś tam dodatkowe parametry skonfigurować i operacja się zaczyna. No, jest to jakieś ułatwienie, aczkolwiek takich interfejsów już chyba trochę jest. Ja tam widziałem różne polecenia, wyciszanie dźwięków audio, dodawanie jakichś tam ścieżek audio do wideo, jakieś konwertowanie, ale tylko do MP3 z jakiegoś powodu, jakieś reenkodowanie jakimś innym kodekiem obrazu, jakieś tam przycinanie wideo o konkretne, jakieś tam konkretne piksele. Niby się da, niby tych opcji jest trochę, ale chciałoby się więcej, zwłaszcza więcej formatów do konwersji, a też fajnie by było, jakby się dało zrobić kilka operacji naraz, bo mi kiedyś było potrzebne skonwertowanie całego folderu plików do jakiegoś tam konkretnego formatu o konkretnych parametrach i żeby jeszcze pozmieniać tym plikom nazwy na według określonego klucza z jakimiś tam regexami.
1: Ciekawe, czy nie pomógłby w tym bardziej niż takie narzędzie po prostu ChatGPT.
2: GPT, no teraz pewnie tak. Teraz pewnie już tak. Wtedy to było kilka lat temu, no czata GPT nie było. Natomiast, no właśnie, tutaj jest takie narzędzie. Ono się pewnie będzie rozbudowywało, więc z czasem zobaczymy jakieś jego tam jeszcze nowsze wersje.
1: I wygląda na to, że to wszystko na dziś, ale jeszcze tradycyjne pytanie. Czy ktoś coś chciałby jeszcze dorzucić do tej naszej audycji?
2: No, ja będę miał dźwięczek, jako że mamy długą audycję.
1: To już?
2: Tak, ja będę miał dźwięczek bonusowy dla wszystkich, którzy zostali. Już dawno tego nie mieliśmy, bo audycje były, no...
1: krótsze.
2: Tak, krótsze. A teraz mamy dość długą, w związku z czym ja mam dla was dźwięczek.
4: Rozpoczęto udostępnienie.
2: O, mam.
4: Audycja z Audacity, kolu Audacity.
2: Z Audacity, z Audacity puszczam, co następuje. Będzie dzisiaj krótko, ale treściwie.
4: Odtwarzaj przy...
2: To było bardzo delikatnie słychać w tle, takie trrr, trrr. To było światło na przejściach dla pieszych w Wenecji.
1: O!
2: Tak. Tak, nagranie jest moje. W Wenecji byłem przy okazji urlopu we Włoszech jakieś 2 lata temu. I tam takie mają światła na przejściach dla pieszych, które brzmią jak dzwonek telefonu komórkowego. No bardzo ciekawe. Nie wiem, czy w całych Włoszech tak to jest.
1: Możesz to odtworzyć jeszcze raz?
2: Bardzo chętnie. Uwaga, to jest niestety nie mogę głośniej, bo tam
1: no
2: było...
1: No jasne.
2: Ten, więc niestety tak się cicho nagrało, ale trzeba się wsłuchać.
4: Odtwarzaj...
1: Jest, no ale tak. Dopiero jak powiedziałeś, na co zwrócić uwagę, to dopiero tak się wsłuchałem i dopiero to wysłyszałem, jest. Więc dlatego prosiłem o to powtórne odtworzenie.
2: Tak, nie ma problemu, bo to nagranie jest też właśnie, no mogłoby trochę głośniej wyjść, ono jest też binauralne, natomiast my oczywiście nadajemy w mono, więc jakby to nie zostało uchwycone. Bardziej było słychać te walizki toczące się i tam jakichś nawet ludzi, którzy coś tam sobie rozmawiali.
1: A czyli jakbyś udostępnił dźwięk w stereo, tam zaznaczył w opcjach udostępnienia dźwięku, to chyba by nawet się odtworzyło w stereo.
2: Tak, a my streamujemy w stereo?
1: Tak.
2: Aha, no to mogę coś takiego zrobić.
1: Spróbuj.
2: Bo to jest pytanie, czy ja mogę...
1: Tam masz opcję udostępniania dźwięku i tam jest przycisk taki rozwijany.
2: Dźwięk? Wiem, dźwięk.
1: Stereo.
2: Stereo, wysoka jakość?
1: Tak no. Jest.
4: Rozpoczęto.
2: I zaraz udostępniam.
4: Audacity. Odtwarzaj przycisk.
1: No,
0: teraz nawet lepiej było słychać.
1: Dokładnie, dokładnie. O, teraz poszło.
2: No tak, no dobrze. No to za trzecim razem się udało i fantastycznie. No takie tam są światła. W ogóle Włochy są ciekawe pod kątem świateł, znaczy w ogóle przejść dla pieszych przynajmniej w Rzymie. Nie pamiętam już teraz, czy Wenecja też to ma, bo tam linie prowadzące nas od ulicy prowadzą aż pod murek, gdzie możemy laską już stukać. Więc jest to bardzo ciekawe. Co prawda nie widziałem, gdzie ja to widziałem. W którymś mieście były linie prowadzące przez ulicę. W sensie, że przez przejście dla pieszych idziemy i są linie prowadzące po prostu na ulicy. Ale to chyba nie było we Włoszech, nie pamiętam. A może? Natomiast no ciekawe, że te światła nie są jakoś ustandaryzowane, że każde miasto na świecie w ogóle jakoś po swojemu. Z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony jak ktoś jest bardzo kreatywny, no to trzeba się naprawdę przyzwyczaić i nauczyć. Czy jest czerwone, czy jest zielone, kiedy jest czerwone, a kiedy zielone, jak to wszystko aktywować i tak dalej. No ale tutaj mamy taki właśnie taki elektrycznie taki dzwoneczek, jak w telefonie, więc no. Ja już się napalam, muszę tylko się do źródła dokopać, a źródło chyba będę miał, bo Budapeszt ma ciekawe światła, które brzmią jak jakaś gra komputerowa, takie wium, wium, wium. No nie mogę się doczekać. Myślę, że będę w stanie jakoś tam nagranie z Budapesztu pozyskać. Także.
1: I w którymś tyfloprzeglądzie je zaprezentujemy, ja, tak, jakimś tak. Takim długim. Tak. Zobaczymy, jaki będzie następny tyfloprzegląd. Na żywo na pewno spotkamy się za 2 tygodnie. Czy będzie coś wcześniej, to ustalimy sobie jeszcze gdzieś tam poza anteną. Na dziś wam bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście i że jeszcze nie śpicie. Nam dobrej nocy wam życzymy. Mówiący te słowa Michał Dziwisz oraz Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i dobranoc, Tomasz Bilecki, który do nas dotarł jeszcze dziś troszkę na koniec. Później, tak. Tak jest. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Siódmy dzień września 2016 roku w kalendarzu, środa. Konkretnie godzina 20 minęła, tak wyjątkowo w tym tygodniu te nasze audycje się później pojawiają, przynajmniej te dwie audycje, bo dziś ponownie na antenie Tyfloradia pojawiają się Dorota i Tomasz Bileccy. Witajcie.
6: Dzień dobry. Dzień dobry
7: wieczór.
1: Dzień dobry wieczór. Dziś urządzenie kolejne będziemy prezentować, a właściwie wy będziecie prezentować. Ono nie jest takie smart jak poprzednie. Mam nadzieję, ale spełnia swoją rolę dobrze.
6: No spełnia swoją rolę dobrze, przynajmniej do czasu audycji. Zobaczymy, co będzie podczas audycji.
1: Coś zaczęło nam się tu jakieś takie, jednak się zwiększyły te dziwne trzaski.
6: Dziwne trzaski.
1: Tak, dziwne trzaski.
6: Ja sobie teraz włączyłem ze siebie, a coś faktycznie jest.
1: No jakieś takie...
6: A ja nie wiem, co to jest.
1: Złośliwość rzeczy martwych jakaś.
6: Tak, tak, to gdzieś na łączach musi być.
1: Ewidentnie nas dopada. No ale dobrze, jesteście na szczęście zrozumiali, tyle dobrego. Cóż dziś w audycji? Jakie to jest konkretnie urządzenie? Jakiej firmy, jaki model?
6: To jest drukarko Scanerofax, czyli innymi słowy urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon, model MX925. Tu już nie jest tak skomplikowania jak w przypadku pralki, no ale tego typu urządzenia tak mają.
1: Czy te 925 coś oznacza, tak jak w przypadku pralki, czy to po prostu jest no, jakiś konkretny...
6: Z tego co pamiętam to tak, natomiast już nie pamiętam dokładnie, na pewno jest seria MX, To są chyba właśnie takie urządzenia do domów i małych biur chyba. I potem są właśnie tam 5X, 6, coś tam, 7, 8 i 9, to jest chyba najwyższe. Najwyższy z tych wszystkich urządzeń. No i my mamy 925. To jest chyba, zdaje mi się, że najwyższy model z tej serii MX. Tak mi się wydaje.
1: Okej, okay. I to jest urządzenie, jak sama nazwa wskazuje, wielofunkcyjne, więc spełnia kilka funkcji, między innymi drukarka, skaner i co jeszcze?
6: Drukarka, fax. Skaner, więc jeśli naraz to ksero, no i oczywiście fax.
7: A tak, ksero też.
6: No i mniej więcej chyba tyle.
1: I taka jego rola. No dobrze, zdecydowaliście się na zakup takiego urządzenia, bo...
6: No ja zacząłem czytać opinie w internecie, jakieś testy różnych serwisów. Generalnie chodziło mi o to, żeby urządzenie było, no, żeby się mieściło w budżecie naszym, żeby było kolorowe, bo to się czasami przydaje, żeby miało szybki skaner. No i tak na wszelki wypadek, chociaż przez rok użytkowania nigdy się tam ta funkcjonalność nie przydała, to znaczy, żeby jednak na wszelki wypadek, no jeśli może, to żeby miało ten faks.
1: Rozumiem. Faks to jest standardowy, czyli po prostu urządzenie gdzieś tam z tyłu, albo z przodu, albo gdzie indziej ma przyłącze do zwykłej, tradycyjnej linii telefonicznej.
6: Tak jest. Po prostu wśród tych gniazdek, które są na bardziej z tyłu, trochę na dole, jest między innymi właśnie takie gniazdo telefoniczne.
7: Telefoniczne ma z tyłu, jest tego, co pamiętam.
1: Okej. No dobrze, to zanim przejdziemy do jakiejś takiej demonstracji praktycznej, to odrobina teorii. Pierwsza rzecz teoretyczna, ale praktyczna też. Cena. Ile przyjdzie nam zapłacić za taki sprzęt?
6: Za nowe troszkę było ponad 600 zł. Przynajmniej tak było rok temu, jak to kupowaliśmy. Urządzenie już jest chyba 2 lat na rynku, czy 3, więc nie spodziewam się, żeby to jakoś za specjalnie spadło. 600-700 zł jakoś tak chyba, w zależności od sklepu.
1: Rozumiem. No to jeszcze taka cena rzeczywiście do przeżycia. No, myślę, że jeżeli ktoś już planuje takie urządzenie gdzieś tam powiedzmy na ileś lat, to może sobie pozwolić na tego typu zakup. Jak to jest z drukarką? Wspomniałeś, Tomku, że to jest drukarka kolorowa, ale to jest laserówka, atramentówka?
6: To jest drukarka atramentowa, więc trzeba pamiętać o tym, żeby tą drukarką się od czasu do czasu zająć. Niestety, no tak, no ale to jest mankament wszystkich drukarek atramentowych, że po prostu, jeżeli się tej drukarki nie używa więcej niż tydzień, może dwa, to ten atrament może po prostu zaschnąć.
1: A z ciekawości, nie myśleliście o drukarce laserowej, kolorowej? To była kwestia ekonomiczna, czy to była
6: kwestia... Tak, to była kwestia ekonomiczna, choć powoli się skłaniam, że to taka pułapka trochę jest ekonomiczna czasami, dlatego że rzeczywiście już zdarzyło nam się zapomnieć o takim...
7: Konserwacji.
6: Tak, o takim konserwacyjnym druku, takim zapobiegawczym. I musieliśmy wyrzucić tusze, mimo tego, że jeszcze miałem jakoś połowę swojej pojemności. A tusze tanie nie są, bo tusze to jest kilkadziesiąt złotych. Przy czym takich tuszy do drukarki wchodzi 5. Bo jest jeden czarny i 4 kolory potem.
1: No to rzeczywiście, to można się zirytować. To ja wam powiem, żeby jeszcze was tak trochę poddenerwować. Ja sobie kupiłem fakt, że czarno-białą drukarkę laserową w porównywalnej cenie co to urządzenie, no ale to było lat temu chyba 5, 6, nie, nawet więcej, myślę, że nawet 7. No ja mało drukuję, to jest akurat fakt, ale jeszcze nie wymieniałem tonera i on cały czas jest dobry. No ale to jest drukarka laserowa.
6: No to jest tak, to jest tak. Laserówka.
1: Chociaż na laserówki też trzeba uważać, to jeszcze taka uwaga dla słuchaczy. I się podzielę z własnego doświadczenia, bo moi rodzice kupili sobie drukarkę Samsunga. Ja akurat sobie kupiłem drukarkę Brothera. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. bo Samsung produkuje wszystko. Brother, mam wrażenie, że to jednak jest firma, która się specjalizuje w takich
8: raczej
1: rozwiązaniach drukarkowych.
8: Skanery ewentualnie.
1: Ale jak to kiedyś moja mama stwierdziła, ona pewne dokumenty to już chyba lepiej ręcznie wypełni, albo po prostu przyjdzie do mnie coś wydrukować, bo z tej drukarki nie da się czytać tych wydruków, mimo tego, że to jest laserówka. Więc jak się okazuje, to też nie jest do końca tak. No tam jest jeszcze kwestia tego tonera odpowiedniego, bo to też można w przypadku tonera kupować zamienniki, i tego typu różne rzeczy, ale też to wcale nie jest tak, że drukarka laserowa zawsze będzie rozwiązaniem super fajnym i dającym bardzo wyraźny druk. Też można to popsuć.
8: Nie będzie oczywiście. No i w ogóle jak widziałem taki właśnie test kiedyś, nie pamiętam czy to CHIP, czy któreś takie pismo przeprowadzało właśnie test drukarek różnych, to wśród drukarek atramentowych przynajmniej ten Canon wyróżniał się między innymi jakością drukowania.
1: A co z szybkością drukowania?
8: No do demonów szybkości to nie należy. To znaczy, jeżeli się często drukuje, to jeszcze nie ma problemu. Nie pamiętam ile to jest sekund. Zresztą dzisiaj to sprawdzimy, ale może tak być i dzisiaj tak może być, bo ta drukarka, jeżeli dłużej nie drukuje, to ona robi coś. Nie wiem, czy to jest jakiś test taki na razie czego, czy co ona robi. W każdym razie czasami po jakimś tam dłuższym niedrukowaniu, albo wtedy, kiedy jej się zechce, to ona zanim wydrukuje, to sobie z minutę chyba potrafi pobrzęczeć.
7: No z tego co wiem, to jest właśnie jakieś mieszanie tych atramentów, tam przygotowywanie.
8: Ona sobie coś
1: ona
8: robi.
1: Ona się rozgrzewa tak jakby.
7: Ona chyba atrament
8: rozgrzewasz, to może się nie rozgrzewa, bo ona sobie tymi silniczkami pracuje w różnych miejscach, w różnym czasie. I ona robi coś z tym wszystkim. Nie wiem do końca co, ale coś robi.
1: Okej. Okay. No dobrze, to jeszcze zapytam o taką rzecz. To jest drukarka sieciowa, czy to jest drukarka, którą musimy podłączyć do konkretnego urządzenia?
8: To jest drukarka sieciowa i oczywiście jak wszystkie nowe urządzenia, jest to drukarka również z Wi-Fi. Przy czym tu się można troszeczkę naciąć w pewnym sensie. Znaczy może nie naciąć, tylko przy konfiguracji jest ciekawa rzecz, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Najpierw chciałem tą drukarkę podłączyć po kablu, żeby to w ogóle jakoś działało, bo tu już nie jest jak z pralką i żeby to skonfigurować do Wi-Fi, to po prostu trzeba tu zaciągnąć kogoś widzącego i z panelu drukarki, która tych klawiszy ma dosyć sporo, całą sieć mu skonfigurować, wyszukać punktu dostępowego, wpisać hasło, i tak dalej, i tak dalej. To trzeba zrobić po prostu i zwyczajnie z panelu drukarki, więc bez osoby widzącej się tego zrobić nie da. Natomiast nie można niestety zrobić czegoś, to znaczy jeżeli my tą drukarkę kupiliśmy używaną co prawda troszkę, więc nie wiemy jak to jest w standardzie, ale w ustawieniach jest wybór, czy my ją chcemy podłączać przez Wi-Fi czy przez kabel. Jeżeli jest drukarka podłączona przez Wi-Fi, to wpięcie kabla nie da nic. Ona nie ma czegoś takiego, że ma jakiś automatyczny takie coś, że jak jest kabel podłączony, to ona sobie to wykryje. Nie ma czegoś takiego. Mało tego, jak my ją spróbowaliśmy zmusić do podłączenia przez kabel, to się też to jakoś nie bardzo udało.
1: W ten sposób.
8: Po Wi-Fi poszło, po kablu tak sobie.
1: To niedobrze w sumie, bo sami tego nie jesteśmy w stanie skonfigurować. Na przykład z moich doświadczeń, fakt, że z samą drukarką, nie z urządzeniem takim typowo wielofunkcyjnym, ale też miałem okazję konfigurować parę różnych wielofunkcyjnych urządzeń, takich drukarko-skanerów. To są różne fajne narzędzia do tego. Na przykład HAPEK bardzo fajnie ma to rozwiązane. I akurat są to nawet całkiem dostępne narzędzia tam do konfiguracji, które wykrywają nam automatycznie tę drukarkę w sieci. Jeżeli ona jest podpięta po kablu, potem możemy z tego poziomu skonfigurować do Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. No tu ktoś niestety nie pomyślał.
8: Niestety. Zresztą instalacja tej drukarki też nie zawsze może na początku wyjść. Pamiętasz trochę, co tam się działo w tej instalacji, bo tam też ten instalator tam trochę szuka tej drukarki, czasem ją znalazł, czasem on coś z nią zrobił. On był taki trochę średnio dostępny na początku.
7: On chyba nie mógł
8: znaleźć. On przez chwilę nie mógł znaleźć, nie wiadomo dlaczego. No ten instalator to taki jest troszeczkę... Oni chcieli dobrze, wyszło im za dobrze. Mam takie dziwne wrażenie.
1: Bo on po prostu chce za dużo zrobić samodzielnie, tak?
8: Na może.
1: Okej.
8: Okay. No, więc... no i to nie jest taki typowy instalator, tam jest kilka rzeczy dziwnych i czasem trzeba się posiłkować albo NVDA OCR-em, albo tam jest jakiś tryb przeglądania w pewnym momencie do włączenia. No tam są takie dziwne rzeczy. To nie jest normalny instalator.
1: Ale jeżeli potrafimy się posługiwać tym, co nam daje czytnik ekranu, to jesteśmy w stanie to obsłużyć jakoś.
8: No jakoś.
1: I zainstalować. Okej. Okay.
7: Tak. No nam się udało.
1: No.
8: Nam się udało. No i to najważniejsze. No i oczywiście w związku z tym, że ja mam komputer stacjonarny, Dorka ma laptopa, obaj korzystamy z tej drukarki, każdy na swoim komputerze, więc funkcje sieciowe jak najbardziej działają. Natomiast nie próbowaliśmy nigdy tej drukarki podłączać bezpośrednio po USB.
1: Ale ma taką możliwość w razie czego?
8: Ma taką możliwość, tylko my nie próbowaliśmy tego.
1: Okej, okay, rozumiem. Dobrze, to teraz... Trochę, Doroto, ciebie pomęczę o wygląd tej drukarki i skanera, no tego urządzenia może, tak, bo mówimy tak, drukarka, ale tak naprawdę to jest, przypomnijmy, to jest połączenie drukarki i skanera, to jest urządzenie to tak zwane wielofunkcyjne, więc możliwości ma troszeczkę więcej niż taka standardowa drukarka. Jakie to jest duże, jak to wygląda, jakie ma przyciski, co możemy zrobić z panelu?
7: Przycisków ma dużo. Ja się trochę przemieściłam, bo będzie mi prościej to opisywać.
1: Okej.
7: Dobra. Ona mniej wie... Ona jest raczej taka... Jak ją opisać? Ja bym powiedziała, porównując moje wcześniejsze urządzenie wielofunkcyjne, HP, ono było takie dość obszerne i wysokie, a ona jest, no, też jest dość duża, ale raczej niższa. Taka bardziej, no, poniekąd płaska, no, coś w tym, coś, tak bym to może ujęła. Tak bazuje na opisie też mojego urządzenia wcześniejszego. I jest tak. Na... Ten panel z przyciskami jest taki pochyły, tak bym go nazwała, bo ona, to nie jest taki typowy prostokąt, taka kostka prostopadłością, tylko ona ma obwód, owszem, jest prostokątny, ale góra i dół się ścina. To jest taka, no, taki ścięty prostopadłością, no może tak. I teraz na tym ściętym, na tej ściętej górze ma, no, sporo przycisków. I zacznę od lewej strony, bo chyba będzie najprościej. Lewa strona, u góry po lewej, w rogu jakby tego panelu, jest taki okrągły mały przycisk, to jest power. On nie jest oznaczony jakoś tam, w sensie żadną kropką, bo tu są też przyciski z kropkami. Aż się zdziwiłam, czemu power tak dziwnie jest oznaczony, no ale okej.
1: Potem... On jest jakiś taki wciskany, taki izostat, że
7: one możemy... One są wszystkie wciskane, nie ma tu nic dotykowego.
1: Nie, o to mi, chodzi mi o to, czy na przykład jeżeli mamy ten przycisk power, to czy on, możemy poznać jego stan, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone?
7: Można w sumie tak powiedzieć, że się da poznać, bo ona jak się włączy, to zaczyna tam mielić tymi tuszami, zaczyna coś
1: tak,
7: robić.
1: Tak, ale to jest przycisk taki, który wciskamy i on wypycha się do swojej pierwotnej pozycji, tak?
7: Nie, po prostu go się naciska i no, mogę nawet zademonstrować w sumie. Coś takiego.
1: No tak, czyli on wraca do swojej pozycji, to nie jest taki wciskany.
7: Znaczy tak, on wraca.
1: To o to mi właśnie chodziło.
7: Dobra, teraz dalej. Niżej, ale idąc w prawo, są cztery przyciski. Teraz trzy są... kwadratowe bardziej, a jeden jest okrągły. I teraz tak, idąc od lewego górnego rogu tego kwadratu dziwnego, to jest przycisk ksero, znaczy kopii, on jest tak oznaczony. W prawo idąc jest faks. Pod faksem jest ten okrągły, ale w takim kwadracie, takiej ramce kwadratowej jakby. To jest menu i koło menu po lewej stronie jest skan, czyli skaner.
1: Czy my w ogóle z menu w jakikolwiek sposób możemy korzystać? Czy tam jest coś, do czego mamy dostęp, co można zapamiętać? Czy lepiej po prostu, jeżeli to się raz skonfiguruje z kimś widzącym, na przykład no, typu jakieś ustawienia sieciowe, to lepiej tego nie ruszać?
7: Lepiej nie ruszać, bo tu, no jak było słychać, te przyciski się po prostu wciskają, nie ma żadnej sygnalizacji i to też jest w menu różnie, bo no właśnie, bo tam po prawej stronie jest klawiatura numeryczna. No i ona owszem ma opcje numeryczne, no bo faks, ale też poza tym czwórka, szóstka to są strzałki w lewo, w prawo, góra, dół to 2 i 8 i piątka jest OK. No i teraz jest to różnie, bo jak chodzi się po menu, to może być raz trzeba przejść w prawo, w lewo, raz trzeba przejść w górę, w dół. No, można sobie to zapamiętać, ale trochę wątpię, żeby się tak komuś chciało całe menu pamiętać i mało tego pamiętać, kiedy ma się chodzić, trzeba chodzić strzałką w górę, w dół, a kiedy w prawo, w lewo. I a propos jeszcze menu, jest jedna rzecz. To nie ma tak, że ja sobie chodzę po tym menu i wybiorę opcję i zatwierdzam ją OK. Tylko po prostu ja ją wybiorę i ona jest zaznaczona. Jak dam OK, no to się cofnę z tej pozycji, w której jestem, do poprzedniej. Tak myślę jeszcze, że a propos menu coś... No, chyba tyle w sumie, no bo...
1: Okej, okay, to czy nie, mamy jeszcze jakieś tyle. Przyciski, czy mamy jeszcze coś?
7: A pewnie, że mamy.
1: No to co mamy?
7: Jeszcze ich jest trochę.
1: Zamieniam się w słuch i nasi słuchacze zapewne też.
7: I teraz tak, pomiędzy właśnie tą klawiaturą numeryczną, która jeszcze też ma cztery przyciski funkcyjne, a tym kwadratem, który opisywałam wcześniej, jest tak, u góry jest wyświetlacz, taki no kwadracik taki może, no coś takiego, a pod wyświetlaczem są trzy przyciski, takie długie prostokąty. I pierwszy przycisk od lewej to jest podgląd drukowania. Nam to się akurat w ogóle nie przyda, więc ja akurat nigdy z tego nie korzystałam. Drugi, szczerze mówiąc, nie wiem co to jest, bo ani nie jest oznakowany, ani się nie podświetla nigdzie. A trzeci to dla odmiany jest menu drukowania, ustawienia różne, czyli na przykład właśnie drukowanie dwustronne. Co tam jeszcze było w tym drukowaniu? Tam chyba sprawdzenie ilości atramentów, no tam generalnie opcje są drukowania wszystkie. Potem jest klawiatura numeryczna i teraz tak. Po lewej stronie tej, bo ona jest jakby cała taka, kurczę, jak to opisać. Jest to w sumie przycisków 16 w tej właśnie numerycznej, jak ja to nazwałam. Teraz od lewej strony pierwszy pion, to są właśnie cztery funkcyjne. No i teraz z tymi funkcyjnymi to jest tak. W kserowaniu pełnią rolę taką. Od góry jest plus, czyli jest dodawanie ilości kopii, bo tu niestety nie ma tak, że pomimo, że jest klawiatura numeryczna, że ja sobie mogę wpisać, że nie wiem, chcę czegoś tam 30 kopii, tak? Tylko plusem wybieram, a pod spodem jest minus, minusem mogę odjąć, jak nie wiem, stwierdzę, że mam jednak za dużo.
1: Domyślnie jest jedna kopia, tak?
7: Czy... Domyślnie jest jedna, tak. Domyślnie jest jedna. Potem jest przycisk wstecz. No, czwarty na dole nie robi w sumie nic. Za to w ksero, nie, w faksie to się zmienia, bo u góry jest strzałka w górę, potem jest OK pod spodem, potem trzeci od góry to jest strzałka w dół, a czwarty to jest wstecz. No tak, i potem mamy tą klawiaturę numeryczną. I koło klawiatury numerycznej są trzy przyciski, one są do faksu. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak działają, bo nie mamy faksu i nie miałam jak tego sprawdzić. Potem koło tych trzech, one są tak pionowo ustawione, trzy takie kwadraciki. Przestrzeń między nimi to jest mniej więcej jakiś centymetr, coś takiego. Potem obok tych trzech kwadracików po prawej stronie są dwa duże takie kwadraty. No i teraz tak, idąc od góry, ten kwadrat jest nieoznaczony żadną kropką. On ma tam strzałki, generalnie jest to oznaczone w drukowaniu, się wyświetla. I to jest drukowanie czarne, że tak powiem. A pod spodem jest kwadrat oznaczony kropką i to jest kolor.
1: Czyli możemy sobie przełączać, że to chcemy wydrukować
7: tak, to
1: czarno,
7: się wybiera, jak
1: kolorowo.
7: Naciśniemy już właśnie ksero, w sensie kopiowanie, no to musimy wybrać, jak my to chcemy skopiować, skserować, czy to chcemy czarno, czy to chcemy kolorowo. No i też wtedy się wybiera właśnie ilość tych kopii, no bo domyślnie on po prostu skseruje jedną i trzeba się będzie bawić tam, żeby, nie wiem, z 15 razy skserować, no to trzeba 15 razy to wszystko zrobić jeszcze raz, bo tak to on sobie wskanuje i skseruje, wydrukuje 15 stron na przykład.
1: No jak, działa, nam... jak działa to ksero, od razu zapytam. Czy to jest tak, że mamy możliwość zeskanowania kilku stron i później on nam wydrukuje, czy to jest tak, że skan jednej strony, wydruk, skan jednej strony, wydruk?
7: Szczerze mówiąc, nie wiem nic o tym, żeby była taka opcja, która skanuje ileś tam stron i drukuje sobie potem.
1: Rozumiem, czyli pojedynczo raczej, po prostu.
7: Raczej tak, okay. Ewentualnie dwustronnie, ale nie miałam okazji tego przetestować.
1: Okej.
7: Okay. Najprawdopodobniej wygląda to w ten sposób, że skanuję jedną stronę, mam ileś sekund na przerzucenie na drugą stronę. No i potem on to jakoś tam drukuje, ale nie wiem. Dwie strony zawsze drukowałam tak trochę na okrętkę. Tak, w sensie dwustronnie. Także nie wiem do końca, jak ta opcja działa, niestety. I jeszcze został jeden przycisk, też takie kółeczko zaznaczone kreską taką poziomą na dole. I ten przycisk jest no właściwie na samej prawej, na samej prawej stronie, na prawej, po prawej stronie u samej góry w rogu, tak mniej więcej adekwatnie jak ten power, i to jest przycisk anuluj. No i z klawiszologii to w sumie tyle.
1: Ale to nie tyle, jeżeli chodzi o samo urządzenie, no bo gdzieś jest ten skaner, gdzieś jest ta drukarka, jakieś złącza.
7: No i teraz tak. Może pokażę najpierw górę. Na samej górze Jeszcze to urządzenie wielofunkcyjne ma podajnik do papieru, żeby na przykład, nie wiem, skanujemy ileś tam stron, bardziej to mi się sprawdzało przy dokumentach, niż przy książkach. I ja go tu muszę... O! Otworzyłam go teraz. No i podaję mu tu ileś tam stron, on sobie to pomalutku skanuje. No to jest taka, powiedzmy, wygodniejsza opcja, żeby

0: dokumentów. No i teraz jeszcze ja to zamknę. Pod tym panelem jest taka kieszeń i ona się otwiera, ona w ogóle się sama automatycznie otwiera, jak się ta drukarka włącza, żeby drukować. No i to oczywiście w tym też można otworzyć tam tusze, tak, no ale już może nie będę tego otwierać.
1: No nie, może lepiej nie.
0: Dobra, teraz to zamknę. Tu w ogóle jak to się otwiera, to się wysuwa takie taki jest, to jest takie podłużne coś, to jest takie, żeby papier nie wypadł bardziej, bo to jest. Normalnie w każdej drukarce to musiałam to, nie wiem, wysuwać sama, tak? A tu mi się to wysuwa po prostu z automatu. Mało tego, jak chcę to włożyć do środka, żeby tego po prostu nie było, no to klapa się zamyka. Nie ma i... Dobra, teraz pod klapą jest szuflada. Ta szuflada jest obstawiam w 90 kilku procent do drukowania płyt. Bo ta drukarka może jeszcze robić nadruki na płytach.
1: O, to ciekawe jest akurat.
2: No i na kopertach.
0: Na kopertach też, ale nie korzystaliśmy jeszcze z tego. I pod spodem jest druga szuflada. I tu już jest podajnik do kartek. Tu się uzupełnia kartki. No i w sumie tyle. Teraz ten koło tej szuflady tej na samym dole na kartki. Na rogu tego urządzenia jest port USB, tylko on jest taki schowany. On tak... Pierwsze co to po prostu, nie wiem, włazi palec w dziurę i dopiero później jest ten... On jest bardzo głęboko tam schowany, ten port. Nie wiem dlaczego w sumie, ale tak jest. O Jezu, teraz z tyłu, żeby mnie się dostało.
1: Ale ten port USB z przodu służy do czego? Do tego, żeby podłączyć ją, tę drukarkę do komputera, czy do czegoś innego?
2: Nie, tu można włożyć pendrive'a.
0: Raczej tu do pendrive'a, tak. Żeby z pendrive'a można było drukować.
2: Tak, no tylko to jest raczej dla
1: widzących.
2: Tak.
1: Bo tu po prostu trzeba pewnie wejść do tej drukarki do menu i wybrać jakoś te pliki. Do drukowania.
2: Tak.
1: Okej. Okay. No i być może skany można też zapisać na pendrive'ie.
0: No i teraz z tyłu, z lewej strony, też tak właśnie na rogu bym to określiła, jest od góry... Boże, to jest tak głęboko, że ja nawet... To jest... Wejście, szczerze mówiąc, którego nie korzystałam. Ale to nie, na USB to nie wygląda. Nie korzystałam z tego i nie bardzo umiem określić, co to jest. Potem jest, pod nim jest wejście właśnie do telefoniczne. No i jeszcze zobaczę, czy się mogę dostać tam z tyłu.
2: Tam jest generalnie sekcja złącz.
0: No tak. Nie, już się... Nie dostanę, niestety.
1: A pamięta ktoś z was, co tam generalnie jest? Co my tam możemy podłączyć? No wiadomo, gniazdko telefoniczne, RJ11, pewnie RJ45, czyli Ethernet, USB, zwykłe USB, tak. Co jeszcze? Może LPT? Bo jakoś tak będąc kompatybilnym ze starszym sprzętem, czy nie ma?
2: Ja tam nie jakoś dawno strasznie patrzyłem, co tam jest, więc ja szczerze mówiąc nie pamiętam.
1: No w każdym razie te najbardziej typowe złącza urządzenie ma.
2: Tak, generalnie tak. Nie ma tu jakichś niespodzianek z tego, co pamiętam. Jest średnio przeciętne.

0: Dobrze. Czy coś jeszcze a propos samego urządzenia?
1: Chyba ja bym tylko tyle dodał, że podajnik ten do skanowania jest, może być również dwustronny, czyli może również skanować dokumenty dwustronnie. To się nie raz, nie dwa przydawało, bo wiedząc, że dokumenty są drukowane dwustronnie, mając na przykład 20 kartek, to sobie mogłem po prostu dać to wszystko na skaner i iść sobie i on mi wszystkie 40 stron na 20 kartkach zeskanował.
0: Okej, okay, więc teraz myślę, że możemy przejść do kwestii, jak to obsłużyć. Czy będziemy coś pokazywać, jak obsłużyć? No myślę, że chyba nie z panelu urządzenia.
2: Raczej
0: skupimy
2: nie, bo...
0: Skupimy się na programowaniu, tak.
1: 90...
2: To się ustawia raz i tyle, no.
0: Dokładnie. Więc...
2: Chyba, że się Wi-Fi rozłączy,
0: Tak, no, i będziemy mieli...
2: Niestety.
1: Tak.
0: Właśnie, jeszcze tak zapytam. AirPrint ma, nie ma? Dla tych, którzy...
1: Podąż ma, ale nie korzystaliśmy.
0: Okej. Okay.
1: Także, no właśnie. No dobra, jeśli chodzi o soft, Canon nie ma nic w szufladzie systemu, a nie, jest. Tylko, że to jest tylko Canon Network Scanner Selection. Nie wiadomo dlaczego tylko skaner, ale skaner. I to jest wybór skanera tak naprawdę. I to jest jedyne, co to jest, co Canona jest dostępne. Właśnie z poziomu szuflady systemu, a tak w ogóle to w szufladzie systemu nic nie ma. Reszta jest albo w momencie drukowania, albo jak kiedy wejdziemy sobie we właściwości drukarki. Ja może sobie wybiorę jakiś syntezator, że się tak wyrażę, ludzki, przynajmniej troszeczkę bardziej ludzki niż Aspik, i sobie spróbuję wejść do drukarek.
0: Okay.
1: I w ogóle tak, w drukarkach pojawiają nam się dwa urządzenia od Canona. Canon MX925 Series, przepraszam, tak? MX920 Series Fax i Canon MX920 Series Printer. Także podejrzewam, że to jedno to jest, zgodnie z nazwą, jedno to jest przekazywanie na faks, drugie to jest przekazywanie na drukarkę. Czyli możemy dowolny dokument jakby drukując wysłać na dowolny numer faksu. Także tak to mniej więcej wygląda.
0: Zazwyczaj będziemy korzystać z printera, jak się domyślam.
1: No raczej tak. Teraz tak.
0: Na chwilę obecną nie wysyłasz syntezy, Tomku, to nie wiem, czy to...
1: Tak, słowo, nie wysyłam, okay. Rzeczywiście. No tu mam jeszcze Windows 10 i tu jest jakoś inaczej, widzę, z pewnymi rzeczami. Aha, okej, okay, bo... Windowsie pięknie to wygląda, pięknie, ale nie mogę wejść do właściwości drukarki, nie wiem czemu.
0: To znaczy nie możesz użyć menu kontekstowego?
1: Tak, nie mogę użyć menu kontekstowego.
0: To użyj nawigacji obiektowej, sprowadź, kliknij i...
1: Spróbuję właśnie.
0: Tak, bo ja dziś akurat też miałem tę wątpliwą przyjemność próby uzyskania menu kontekstowego na połączeniu sieciowym i też z niewyjaśnionych przyczyn menu kontekstowe po prostu nie działa w Windowsie 10 w niektórych
1: ekranach. A, jest. Niektórych ekranach. Dobrze, tu jest po prostu troszkę inne, okno. Tak. No ale to jest... Powiedzmy.
0: Wszyscy lubimy zmiany.
1: Tak, wszyscy lubimy zmiany, wszyscy lubimy... no właśnie. I teraz tak. Dobrze. Mam już panel drukarki, mogę już przekierować syntezę.
0: Okej. Okay.
1: Mamy na dzień dobry...
3: Szybki start, zakładka ma punkt uwagi zaznaczony 1Z4.
1: Mamy kilka zakładek i w ogóle fajne jest to, że rzeczywiście ten panel jest całkiem nieźle dostępny, jeżeli chodzi o ten panel drukarki.
3: Szybki start, karta właściwości OR1. Najczęściej używane ustawienia, widok drzewa, standardowa 1z1, poziom 0.
1: Tu mamy co prawda 1z1.
3: Oszczęd dokument biznesowy 1z1, oszczędzanie papieru 1z1, drukowanie fotografii 1z1, ustawienie rozmiaru koperty dialogu.
1: A, i tu jest jeszcze drukowanie kopert. Takie szybkie ustawienia, jeżeli chodzi o ogólne drukowanie jakby dokumentów, jak ma się drukarka zachowywać, drukując takie profile drukowania, powiedzmy.
0: Czyli po prostu wystarczy, że wybierzemy sobie z tego drzewka, klepniemy Enter i już.
1: I już. I teoretycznie drukarka by się jakby dostosowano do drukowania dokumentu, który tam jest ustawiony. Oczywiście potem można to sobie wszystko jakby dokładnie wybierać i tu też warto sobie na początku wejść, bo najpierw się przeraziłem szybkością skanowania na samym początku. Ale to jest wszystko do zmiany, bo tak.
3: Zapisz Alt A. Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania nieoznaczony Alt E.
1: No to chyba nie wymaga jakichś wielkich wyjaśnień, po prostu wyświetla podgląd i może można coś z tym zrobić. Nie wiem, nie testowałem, nie wyświetlam podglądu drukowania, bo i tak z tego nie mogę skorzystać.
3: Funkcje dodatkowe, grupa, drukowanie dwustronne, nieoznaczone.
1: No właśnie, mogę tu zaznaczyć bądź nie drukowanie dwustronne. Na szczęście to jest drukarka, która umie po prostu drukować dwustronnie. Nie trzeba tutaj robić kombinacji, bo w niektórych drukarkach jest teoretycznie drukowanie dwustronne, ale to polega na tym, że drukarka wypluwa papier, użytkownik bierze ten papier, przerzuca na drugą stronę i on jest po prostu niedrukowany. Tu na szczęście to drukuje się samo dwustronnie, z tego co pamiętam.
3: Drukowanie bez oprogramowania nieoznaczone.
1: Że drukarka teoretycznie umie drukować sobie jakby przez całą stronę, nie ma tego marginesu jakby. Jeżeli jest kartka A4, to drukarka może całą kartkę od brzeszku do brzeszku zadrukować podobno.
3: Wydruku w odcieniach szarości nieoznaczone.
1: Można ograniczyć tylko do wydruku w odcieniach szarości, żeby ograniczyć kolory.
3: Szybka. Typ nośnika, papier zwykły, zwinięte, Alt T. Funkcje dodatkowe, grupa, szybka.
1: Szybka? Nie wiem, co to jest szybka, no, ale jest szybka. Coś szybkiego, może uda mi się
3: przegląd,
1: sprawdzić to.
3: W odcieniach szybka. Typ nośnika, drukowanie, wydruk szybka.
1: Nie wiem, co to jest szybka.
3: Typ nośnika, papier zwykły, zwinięte.
1: No właśnie, i tutaj też jakby na czym chcemy drukować.
3: Fotopaper plus glossy i fotopaper pro platinum, fotopaper pro luster, fotopaper plus semi gloss, glossy fotopaper, matte fotopaper, koperta, hagaki atomek lot geton tot. Inkjet Hagaki A.
1: Hagaki A, nie wiem co to jest?
3: Inkjet Hagaki, Hagaki A, Hagaki, Quick Resolution Paper, Xanonem X920 Series, Interdialog, źródło papieru, kaseta nie jest dostępne dla wybranego typu nośnika, ustawienie źródło papieru zostało preferencją.
1: A, tak, dlatego, że to są dwie szuflady, z których może brać drukarkę, drukarka papier, no i...
3: Dysk przez do nadruk, zalec.
1: Dysk przez do nadruk, zalec. Po prostu płyty należy włożyć do jakby drugiej kasety i drukarka tutaj nas poinformowała, że jakby została wybrana druga, domyślna została wybrana ta mniejsza kaseta w tej chwili, z której będzie pobierała drukarka papier, tudzież w tym momencie płyty.
3: Dysk przez do nadruk inny. Xanonem X920 Series Printer Dialog, źródło papieru, podaj dysku nie jest dostępne dla wybranego typu nośnika, ustawienie źródło papieru zostało zmienione na kaseta OK.
1: Preferencje.
3: Typ nośnika, nadruki na koszulkę, zwinięte ma punkt, uwagi Alt T.
1: Teoretycznie tak.
0: W ogóle można ciekawe rzeczy drukować, więc...
1: Ale ja nie wiem jaką koszulkę,
3: inny,
1: ale...
3: papier fotograficzny.
2: Chyba na dokumenty po prostu.
3: Papier zwykły.
1: No dobrze, papier zwykły.
0: No właśnie.
1: Papier zwykły jest chyba najbardziej zalecanym ustawieniem, myślę. Chyba, że ktoś naprawdę, nie wiem, drukuje zdjęcia, czy chce korzystać koniecznie z jakiegoś super ekstra papieru, bo tak.
3: Jakość wydruku standardowa, zwinięte Alt J, szybka, standardowa, wysoka, standardowa.
1: Nie wiem, co to dokładnie zmienia, no jest coś takiego.
3: Rozmiar papieru drukarki A4, zwinięte Alt A5, legal 22x36x85x14.
2: Szybka to jest takie niewyraźne byle jakie.
1: Może, no pewnie tak, ale nie wiem jakby co on tam robi.
3: A, legal 2.
1: Legal to chyba jest rozmiar kopertowy.
3: Letter 22x28.
1: Letter, czyli też koperta.
3: Legal A5, A4, B5, 10x15x4x6. 13, 18, 20, 25.
0: Są różne rozmiary.
1: No tu są różne rozmiary. A4. No drukarka, o ile pamiętam, nie obsługuje A3.
3: Pionowa oznaczone Alt N.
1: Tu chodzi o to...
3: Orientacja.
1: A, orientacja. Pionowa albo pozioma.
3: Źródło papieru, kaseta, zwinięte Alt P.
0: Z czego ma pobierać, tak?
1: Tak, no tu akurat nie ma możliwości tej drugiej wybrania. Czasem jest możliwość wybrania tej drugiej, czyli no, na płyty CD.
3: Kopie palka zaznaczone 1.
1: No to jest ileś kopii ewentualnie, bo to się też pojawia w momencie, kiedy drukarka, jakby tu też można ten panel otworzyć, jakby jak się zaczyna drukować. Także tu też to są takie ogólne ustawienia.
3: Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień nieoznaczone Alt W. Instrukcje Alt I. Domyślne Alt Y. Ok. Anuluj, zastosuj pomoc. Szybki start zaznaczony 1.
1: I to jest dopiero szybki start, bo następna zakładka.
3: Główny zaznaczony 2Z4.
1: To jest dopiero główny.
3: Główny kart źródłych nośnika, papier zwykły, zwinięte Alt.
1: I tu znowu się powtarza, dlatego że no jakby w szybkim starcie mamy zsumowane ustawienia ze wszystkich jakby tych pozostałych zakładek.
0: Te najistotniejsze.
1: Tak.
3: Jakość wydruku grupa standardowa oznak kolor intensywność grupa automatyczne oznaczone alfa.
1: No właśnie, tu nam już doszło coś, czego nie było wcześniej, czyli intensywność kolorów.
3: Ręczne oznacz automatyczne oznaczone alfa. Wydruku odcieniach szarości nieoznaczone
1: alfa. To też już było na zakładce szybki start.
3: Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania nie instrukcje alfa. Domyśl ok. Anuluj zastos. Pomoc.
1: Dobra.
3: Główny. Ustawienia strony zaznaczony 3Z4. Ustawień pion rozmiar strony A4 z pionowa oznaczone Alt.
1: Orientacja.
3: Obróć o 180 stopni nieoznaczone Alt 1.
1: Tego nie było.
3: Rozmiar normalny lista. Rozmiar normalny 1Z7. Canonem X902. Photopaper. Photopaper.
1: Aha, Lui. Tu jest
3: preferencje
1: rozmiar.
3: Z dopasowaniem do strony lista. Z dopasowaniem. Ze skalowaniem 4Z7. Rozmiar normalny.
1: Nie wiem, o co chodzi z tym skalowaniem czy jakoś. Podejrzewam, że jak ktoś ma duże wymagania co do drukowania, to co się będzie lubił, to bawić. Myślę, że gro użytkowników nie będzie się w ogóle w to zagłębiać.
3: Autom zmniejszaj duże dokumenty, których drukarka nie może wydrukować oznaczone Alt E.
1: Nie wiem, jakie to są duże dokumenty, których drukarka nie może wydrukować. Możliwe, że tu chodzi o rozmiar papieru, że na przykład dokument jest na A3. Według czegoś tam, to drukarka sobie to może zmniejszyć do A4.
3: Drukowanie dwustronne, nieoznaczone Alt D.
1: To już było.
3: Skrzywany bok, długi bok.
1: Nie wiem, czy to nie chodzi o margines, jaki drukarka ma zostawić, że w razie jak będzie skrzywany bok. Nie wiem. No to są już ustawienia takie bardziej zaawansowane, cokolwiek.
3: Określ margines Alt N. Zaznaczone 1.
2: No tak.
3: Drukuj od ostatniej strony oznaczone Alt J. Opcje wydruku Alt C. Stempelło Alt T. Domyślne Alt Y. Ok. Anuluj.
0: Co tam było?
3: Stempelło Alt.
1: Stempel. Możliwe, że drukarka jest w stanie wydrukować na każdej stronie jakiś stempel. Ja w to wejdę.
3: Dialog, stempel nieoznaczony Alt F, definiuj stempel Alt D.
0: No, na to
3: Alt,
0: by wyglądało.
1: Tak jakby.
3: Anuluj domyślne.
0: Można sobie
3: pomoc,
0: taki, powiedzmy, znak wodny wydrukować.
1: Pewnie tak.
3: Domyśl ok, anuluj za pomoc ustawienia stron obsługa zaznaczony 4Z4.
1: No i tu zaczynamy za jazdę, ciekawą.
3: Od stopu czyszczenie.
1: I tu można drobne prace konserwacyjne zrobić zdalnie, znaczy zdalnie, to z poziomu komputera.
3: Dokładne czyszczenie, wyrównywanie głowic drukujących, sprawdzanie dysz, czyszczenie przy użyciu płyty dolnej, czyszczenie rolek, wyłączanie, ustawienia ciche.
1: O właśnie, i tutaj po zakupie drukarki warto wejść, chyba że u nas ktoś to ustawił po prostu wcześniejszy użytkownik.
3: Ciśnięty, Canonem X9.
1: Ponieważ drukarka ma tryb cichy, który może na przykład być włączony w nocy. Na przykład drukarka sobie może przełączać się na tryb cichy na przykład między 22, a tam, nie wiem, załóżmy 6, załóżmy. I chodzi o to, że w tych godzinach drukarka będzie pracowała znacznie ciszej, no ale oczywiście
3: wolniej.
1: Więc na przykład to ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o skanowanie. To znaczy skanowanie jakby to główne jest nawet niewiele wolniejsze, ale strasznie wolny jest powrót skanera. to zajmuje chyba ze 40 sekund albo coś koło tego. Także zeskanowanie strony to jest 50 sekund w sumie.
3: Tu Xanonem X 920 Celsius Printer. Ustawień. Wyświetlane info, nie ma początek, nie można uzyskać informacji o obsłudze drukarki. Wyświetlane informacje mogą się różnić od wynikających ze bieżących ustawień.
1: No, coś mu się tam nie zdążyło chyba synchronizować, nieważne.
3: Nie używaj trybu cichego oznaczone Alt-N.
1: Mamy nie używaj trybu cichego oznaczone i ja tak sobie zostawiłem, bo chcę, żeby ta drukarka mi pracowała jak najszybciej.
3: Pomoc Alt-P, nie używaj.
1: Jeżeli to zaznaczę, że jednak używaj tych ustawień cichych...
3: Anul domyśl pomoc alt, nie używaj trybu cichego oznaczone alt, aha, zawsze używaj trybu cichego oznaczone alt z.
1: To jest, przepraszam, to są przyciski opcji.
3: Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin oznaczone alt, nie używaj trybu cichego oznaczone alt n.
1: I mamy takie właśnie ustawienie, jeżeli sobie, no zawsze bo używaj. Zawsze używaj, no to jakby nic się tu nie zmieni w tych opcjach.
3: Anul domyśl pomoc alt, zawsze.
1: Po prostu, ale.
3: Używaj trybu cichego przez określoną.
1: Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin.
3: Godzina rozpoczęcia 21 alt o, godzina zakończenia.
0: A, i tu sobie definiujemy.
1: Dokładnie, więc proste, proste. Więc jeżeli ktoś jest w miejscu, w którym jednakowoż mu się to przyda z różnych powodów, może sobie coś takiego włączyć i w tych godzinach ta drukarka będzie pracowała ewidentnie ciszej. Ona może nie jest drukarką głośną, no ale no, są sytuacje takie, w których ta drukarka musi być cisza. No i ta drukarka, powiedzmy, że jest rzeczywiście cisza, choć pewne procedury są no, jakoś tam niezmienny, więc no to taki jest, powiedzmy, że no to czasem jest okej, okay, czasem jest nie okej, okay, ale no producent pomyślał, że można coś takiego zrobić.
3: Ustawienia niestandardowe. Instrukcje Alt-N.
1: Ustawienia niestandardowe.
3: Xanonem X900. Zbiera początek zbieranie informacji o obsłudze drukarki. Proszę czekać. Koniec.
1: Teraz on tu próbuje sobie zbierać informacje o drukarce.
0: Być może drukarka jest wyłączona, bo Dorota próbowała tam wcisnąć przycisk power i może dlatego, może ona jest po prostu wyłączona teraz.
3: Xanonem X9 ustawień wyświetlane, nie można uzyskać informacji o obsłudze drukarki.
1: A to w takim razie... A rzeczywiście, no to wszystko jest jasne.
3: Zapobieg wyrównać, zapobieg dom anuluj.
1: Tak się właśnie włącza nasza drukarka. Oczywiście w związku z tym, że to urządzenie dosyć ciężkie, ja mam biurko metalowe, które coś tam przenosi, to przy drukowaniu, przy skanowaniu czasem czuję na biurku aż troszeczkę, że ta drukarka coś robi.
3: Ustawienia niestandardowe.
1: Ustawienia niestandardowe, w takim razie nie sobie...
3: Początek wykrywału podajniku dysk przeznaczony do nadrukowania, zapobiega wykrywału podajniku dysk przeznaczony do nadrukowania oznaczone Alt-D.
1: Czy ma drukarka automatycznie wykryć, że w podajniku jest płyta i się wtedy przełączyć na płytę? Tak albo nie.
3: Zapobieganie ścieraniu atramentu nieoznaczone Alt-Z.
1: Nie wiem, co to zmienia i o co w tym chodzi, nie ruszam tego.
3: Wyrównaj głowicę ręcznie nieoznaczone Alt-R.
1: No, funkcja dla hardkorów, którzy się na tym znają. Można sobie ustawić głowicę drukowania samodzielnie, jak ktoś uważa, że zrobi to lepiej niż algorytm.
3: Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest pozioma nieoznaczone Alt-9.
1: Nie wiem po co, ale może. No, ta drukarka właśnie coś podobnego robi czasem przed drukowaniem. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie robi. I to właśnie też troszkę trwa. Ona sobie coś robi. Co? Nie wiem.
3: Długi 50.
1: Co to z długi 50?
3: Wyschnięcie atramentu. Krótki, długi. Anuluj domyślny.
1: Aha, to jest chyba czas, po którym drukarka myśli, że jest atrament już wyschnięty i musi coś z nim zrobić. Niewykluczone, że niewykluczone, że drukarka myśli już, że atrament jest wyschnięty i próbuje coś z nim zrobić.
0: Próbuje go trochę poruszyć może.
1: Zapewne. I może tak właśnie drukarka porusza atrament.
3: Anuluj domyśl, wykrywa na wykrywa.
1: No i to są ustawienia niestandardowe.
3: Instrukcje, a wyświetl stan drukarki Alt-W.
1: Wyświetl stan drukarki.
3: X900. Wyświetl drukowanie strony tylko do odczytu pusta. Puc wyśpię tylko lejkę wydruku, a wielowierszowe tylko do drukarka jest podłączona. Drukarka jest podłączona. Kończy się atrament. Wyświetlisz, kończy się atrament. Wyśpucta, pucta, pucta, puc, kończy się atrament. Wyświetlisz szczegółowe informacje o atramencie.
1: To jest wszystko w polu edycji niestety.
3: Wyświetlanie szacowanych poziomów atramentu. Za pomocą tego obszaru możesz otworzyć okno dialogowe. Szczegółowe informacje o atramencie. Kamerton obgeton to szczegółowe informacje o atramencie.
1: No tak, tu już zamknij jestem w programie.
3: Wyświetla wielowierszowe typu w następującym zbiorniku kończy się atrament. Czarny G550 z BGBK. Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.
1: Tak, czarny, przy czym...
3: Czarny G spacja.
1: I tu jest model, model atramentu, który można mu załadować.
3: Mniej P, G, I, minus 550 X, L, mniejsze P, G, B, K, większe, nowy wiersz.
1: Nie wiem, czy tu nie ma dwóch, w każdym razie, no takie...
2: Ale ja wiem, o który chodzi.
1: Tak, bo to jest taka drukarka, do której można załadować większe zbiorniki, tak na razie czego. Dlatego, że w związku z tym, że to jest drukarka do domów i małych biur, no to można, można właśnie w razie czego załadować takie większe, większe zbiorniki.
3: Przygotuj nowy zbiornik z atramentem. No. Pucta, pucta, puc, puc, puc.
1: Tak.
3: Numer modelu atramentu Alt N P Cialog Getout zamknij. Wyświetl wielowierszowe no i... wyświetlanie szacowanych poziomów atramentu. Zbiorniki z atramentem są umieszczone.
0: I czy rzeczywiście te informacje drukarki one są zgodne z rzeczywistością? Faktycznie tam się.
1: To znaczy tak, przede wszystkim drukarka. Znaczy z reguły tak, aczkolwiek to są zbiorniki bez chipu wbudowanego, co ma dobre i złe strony. Złą stroną na pewno jest fakt, że no, te poziomy mogą być nie do końca prawidłowo oszacowane. Dobrą natomiast stroną jest fakt, że możemy używać zamienników dosyć łatwo. I te zamienniki można dosyć łatwo dostać, no i są dużo tańsze niż kupowanie oryginalnych atramentów, ponieważ to są po prostu pudełeczka z atramentem. Co z pewnym, no wiadomo, o odpowiednim rozmiarze i tak dalej, i tak dalej.
0: Wymiana na własną rękę jest możliwa?
1: Nie przez niewidomego, dlatego że są cztery kolory w takich samych pudełeczkach.
0: Rozumiem. I tu nam nie pomoże nawet, no tak, w takich samych, ale te pudełeczka się różnią kolorem. Na przykład z ciekawości próbowaliście testować aplikacją jakąś do rozpoznawania kolorów? Czy to się da? Czy...
1: Chyba nie. Nie, na razie nie próbowaliśmy. Znaczy, nie wiem jak jest, jeżeli chodzi o taką wymianę zamienników na przykład. Bo niektórzy się chwalą, że tam...
2: Ja kiedyś próbowałam z osobą widzącą, to wylało mi się to na rękę.
1: No to też może też jest kwestia
2: to zmywać, pudełek, to nie było takie proste.
1: Może w przypadku naszego... Znaczy, no nie próbowałem jeszcze korzystać z zamienników i tak dalej, i tak dalej.
2: Wiem, że...
0: Rozumiem.
1: Tak.
2: Po prostu taka niemalże woda.
1: Mam tutaj szacowane zużycie atramentów i tu jest problem, ponieważ szacowane zużycie atramentów jest dla nas niedostępne totalnie. Jeżeli jest już stan alarmowy, to my to widzimy, że no zasadniczo zbliża się do końca. I to jest powiedzmy, ja wiem, no kilka tych wydruków jeszcze tu można zrobić, ale to już raczej jest taki stan, że tu trzeba coś kupić. Więc tak to mniej więcej wygląda. No a szacowane zużycie poziomów, znaczy z atramentów tak w ogóle, żeby sobie sprawdzić, czy jest połowa, czy jest trzy czwarte, czy jedna trzecia, to niestety sami tego nie jesteśmy w żaden sposób w stanie sprawdzić.
0: A szkoda.
1: Możemy natomiast sobie sprawdzić, właśnie tu mam otwarte to szacowane zużycie atramentów.
3: Nagłówek poziom 1, numer modelu atramentu. W drukarce jest używany atrament o następującym numerze zbiornika. Pamiętaj, aby przy kupowaniu atramentu bardzo dokładnie sprawdzać numer zbiornika. Dla własnej wygody przed zakupem nowych zbiorników z atramentem wydrukuj tę stronę lub zapisz numer zbiornika na kartce i zabierz mu do sklepu. Zalecamy stosowanie oryginalnych atramentów firmy Canon.
1: No oczywiście.
3: Pucta, czarny G555 z BGBK. Puc, czarny G555 z BGBK. Czar, pusta, czarny, gi, jać, set, pijan, dziesiąt, gbk.
1: I tak dalej.
3: Czarny, czarny, cli, jać, set, pijan, dziesiąt, jeden.
0: Dlaczego to jest tyle tych czarnych?
1: Bo to są możliwości. Dlatego, że patrz.
3: Czarny, gi, jać,
1: jest na przykład czarny.
3: Spacji, b, gi, i. Minut 5, 5, 0.
0: No tak, ja widzę, że tu są, że tu są inne te modele.
1: BG, BK, a teraz patrz. Czarny.
3: Minut 5, 5, 0, X, L.
1: X, L. Czyli to jest taka to samo, tylko że większe. I jest jeszcze XXL. Potem tak, tu jest rzecz ciekawa, bo do drukarki są potrzebne dwa czarne. Ten BG coś tam i jest jeszcze potrzebny... Czarny.
3: Slipspak CL i minut 5, 5, 1, X, L, mniejsze BK. Czarny slip 500, 50, 1, BK.
1: Albo ten nie XL, tylko zwykły. To są dwa czarne, nie wiem czemu.
3: Pusta.
1: Potem jest błękitny. I też jest XL.
3: Błękitny slip 500, 50, 1, C.
1: Albo C, bez tego XL.
3: Amarantowy slip 500, 50, 1, XLM. Żółty, żółty, slip 500, 51,
1: dwa żółte, XL albo zwykły.
3: Żółty, slip 500, żółty, slip 500, 51, ksly.
1: To wszystko. I takie są potrzebne atramenty. W sumie 5.
0: Tak mniej więcej koszt takiej pełnej wymiany?
1: No wychodzi około 200 zł, jeżeli chcemy kupować oryginały. Chyba.
0: 200 zł, ale za druga. Komplet.
1: Za komplet. Za komplet.
0: To nie jest sytuacja, w której komplet tuszów będzie droższy od drukarki.
1: No nie, ale... Chociaż moment. 200? Nie, może nawet trochę ponad 300.
2: To się znacznie zwiększy.
1: Możliwe, że nawet ponad 300, ale nie jestem... Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, bo bardzo dawno patrzyłem. No w każdym razie na pewno nie jest to wydatek rzędu powiedzmy 20 zł, tylko jest to znacznie droższe.
0: I na ile to starcza?
1: Ciężko powiedzieć, no nam starczyło na i dużo i mało, bo my rzadko drukujemy, więc jest możliwe, że sporo tuszu zeszło na odsychanie tego atramentu. Możliwe, że gdybyśmy to robili rzeczywiście jakoś sensownie, to możliwe, że starczyłoby nam to na pewno ponad rok.
0: Okej. Okay. Czy tu jeszcze w ustawieniach i w parametrach coś pokażemy?
1: Sobie patrzę, ale chyba nie.
0: To co, to może pokażemy teraz w akcji, jakie to jest głośne, jak to...
1: No dobrze, to ja bym może w takim razie...
2: Czy ruszy bez tego czarnego? Czy z tym...
1: Ona chyba jeszcze ma ten czarny, bo to nie, bo ona nie mówi, że ma koniec, tylko że no kończy się gdzieś tam. Czyli on jeszcze jest, tylko się kończy.
0: Tak,
1: ja
0: ale
1: w takim
0: nawet,
1: razie...
0: chyba, nawet w niektórych drukarkach, jeżeli tego tuszu nie było, no to...
4: Urządzenie zostało...
1: Możliwe.
0: To nam to po prostu i tak drukuje.
1: Ja spróbuję może na przykład wejść na tutaj na auto, chociaż nie, może nie, bo tu i tak w zasadzie nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu wezmę mikrofon i spróbuję do tej drukarki. Ja spróbuję w takim razie wydrukować taką standardową stronę testową w Windowsa, jeśli
0: tak.
1: To uda. Bo, no, tak jak mówiłem, w Windowsie 10 jest to troszeczkę inaczej. Tak, no, ale może w przypadku nie chcę.
0: Tomek teraz próbuje wydrukować stronę testową.
1: Tak, teraz
0: z Windows 10, tak. To...
1: Tak, z Windowsa 7 bardzo dobrze widziałem.
0: Bez problemu, no tak, a to...
1: No i wyżej się wydrukuje coś, ale no spróbuję, o może, o to chyba jest, jest, drukuj stronę testową, ja spróbuję wziąć mikrofon, o nawet mi się to uda, do tej drukarki przybliżyć, drukuj stronę testową, tu przekieruję.
3: Za numer 720 cel jest Inter CNB JF 8400.
1: Otworzyła się szufladka. I zacznę to zrufanie.
0: Szybko.
1: I już.
2: No
1: szybko. Szybko, rzeczywiście. Sam proces drukowania jest szybki, tylko chwilę on się musi przygotować do drukarki.
2: To teraz opcję cicho.
1: Aż ty masz rację. Można faktycznie rzeczywiście spróbować opcji cichej. W związku z czym preferencje drukowania. To było chyba w obsłudze drukarki.
0: Na ostatniej zakładce, zdaje się.
1: Tak, na. A to ja sobie ustawienia ciche.
3: Nie używaj zawsze
1: używaj trybu cichego.
3: 20 Sprinter dialog zastosować ustawienia do drukarki. Anuluj ok.
1: Zastosować ustawienia do drukarki.
3: Panu pomoc, panu ok. Ustawienie.
1: Ok.
3: Właściwości uruchom nasz drukuj stronę testową.
1: No i drukuj stronę.
2: Testową.
1: Jeszcze tego nie zrobiłem. Teraz się ta drukarka, nie wiem jak to powiedzieć, parkuje, czy jak to nazwać. Ja ją zamknę tą szufladę jeszcze raz, żeby nie było. I drukuj stronę testową. Drukowanie strony testowej poszło.
3: Canonem X920 serię Sprinter CNBJ.
1: No, teraz musimy poczekać, bo teraz drukarka się musi zapakować i odparkować.
0: Ciekawe odgłosy wydaje.
1: Bardzo. Więc teraz sobie poczekamy troszeczkę.
0: O. Coś jakby...
3: I? Ruszyło.
1: Otworzyła się szufladka. Chyba troszeczkę wolniej, chociaż nie jestem pewien.
0: O, jak powolutku. Nie no, faktycznie jest to cichsze.
1: No, wydrukowane.
0: Jest to cichsze.
1: Potrwało to troszkę dłużej oczywiście.
0: No i plus nie, jeszcze nie to parkowanie to... drukarki. Tak.
1: Tak, to parkowanie rzeczywiście też swoje zajęło. Ja to może jednak przestawię na standardowe, bo jednak u nas nie jest to wymagane. Natomiast oczywiście warto by jeszcze pokazać szybkość skanowania.
3: Dobrze, mamy.
1: Można pokazać ksero, o ile ty to umiesz zrobić.
2: Umiem to zrobić.
1: No więc jeśli tak. Dobrze,
0: to co,
1: mam aby fajny.
0: Find reader, tak?
1: Możemy zeskanować sobie, mam aby find readera. Czyli oprogramowanie, którym się pewnie będzie obsługiwało bardzo duża część osób niewidomych. Właśnie go tutaj sobie powoli otworzyłem. I jestem już w opcjach skanowania. Może ze skanowaniem jeszcze chwilę poczekam, aż drukarka skończy parkować, żeby te dźwięki jakoś się nie... Nie wiem do końca, z której strony jest wydrukowane, ale chyba z tej jest wydrukowane. Ja to sobie włożę tymczasem do skanera.
2: A to mi to potem zostanie.
1: Tak. Dobrze. No, tu jeszcze się parkuje, no niestety.
0: No to chwilę trwa, tak, ale na przykład w tym momencie, mimo tego, że ta drukarka się parkuje, coś tam się z nią dzieje, to mimo tego można użyć skanera, tak teoretycznie zupełnie.
1: Chyba tak. Nie próbowałem akurat tego, bo jakoś nie trafiłem na taki moment ze skanowaniem tuż po drukowaniu, ale możliwe, że by się dało. Dobrze. Ale już się zrobiło. W związku z powyższym... W związku z powyższym naciskam przycisk skanuj. Właśnie nacisnąłem. i jest problem. Nie wiem czemu, zazwyczaj nie ma takich problemów, nawet na Windowsie 10, a teraz istnieją, no ale to jest ta audycja.
0: A jaki błąd się pokazał?
1: A nie, to jest... Nie, on... On nie wie, co zrobił. On zrobił coś dziwnego. Aha, trwa wykonywania innego zadania. Anuluj to zadanie albo poczekaj, aż zostanie zakończone.
0: A być może... No to mamy odpowiedź. Być może.
1: Może. A, wiem. Zaraz. Brak papierów. A, dobrze, dlatego, że...
2: Wybrałeś inną kasetę.
1: Wybrałem... Nie, po prostu wybrałem mu... Wybrałem mu skanowanie z automatycznego podajnika. Dlatego muszę mu odznaczyć użyć podajnika, bo było rzeczywiście zaznaczone, widocznie coś skanowane z podajnika. No dobrze, ale teraz mam... Nie, więc skanuj. Trwa skanowanie, teraz skanuj się rozgrzewa i... Już powoli. Właśnie jest skanowanie. I skaner się cofa. I już mógł się znowu rozpocząć kolejne skanowanie.
0: Wspominałeś o tym na początku naszej dzisiejszej audycji, że byłeś przerażony szybkością skanowania. Początkową. Taką.
1: Tak.
0: Dlaczego? Chodzi o...
1: Dlatego, że był ustawiony tryb cichy.
0: I wtedy działa to wolniej. Znacznie.
1: I wtedy to działa to strasznie wolno. Nieporównywalnie wolno.
0: Okej. Okay.
1: Mogę oczywiście jeszcze...
2: Zaprezentuj.
1: Mogę to oczywiście zaprezentować.
0: Zobaczmy. To zmieniamy też w ustawieniach drukarki, czy ten tryb cichy tak, trzeba we właściwościach
1: skanera? Tak, to jest ten tryb... Nie, to jest we właściwościach drukarki, ten tryb cichy odnosi się po prostu
0: do całego
1: zarówno
0: urządzenia.
1: Do drukarki, jak i do skanera. To jest po prostu ogólne włączenie trybu... tak. Dobrze, ja tutaj sobie w takim razie już wiem mniej więcej, jak to się robi. Zarządzaj. Teraz wchodzę... Preferencje drukowania. I ustawienia ciche, zawsze używaj trybu cichego, czy zapisać. Tak, już nawet nie daję specjalnie syntezatora, no bo jakby pokazuje to, ile trwa przełączanie w tryb cichy. No i zostało już to zrobione. Dobrze, w związku z powyższym...
0: Skanujemy.
1: Skanowanie w programie Adobe Find Reader. Skanuj. Trwa skanowanie. Tu jest normalnie. I on teraz się cofa. On tu już zeskanował co trzeba. On tu się ciągle cofa.
0: Tego nawet za bardzo nie słychać.
1: Tak.
0: Wyciszę nasz podkład.
1: Już chyba... Już się chyba cofnął nawet. No to teraz chyba szybciej zrobił. Ale pamiętam, na samym początku robił to strasznie wolno.
0: Ciekawe dlaczego. Także, może coś z kwestią rozgrzania
1: wiem.
0: Tego skanera.
1: Nie
0: albo
1: wiem, no coś,
0: tego
1: coś mu zajmowało wolno. Dobrze, ustawienia ciche. Nie używaj trybu cichego. Tak. I znowu OK. I jest. I może w takim razie to samo. Może tą samą stronę spróbuję przeskanować w podajniku. Tak więc otwieram. Wyjmuję klapę. Otwieram teraz podajnik. I teraz, kiedy włożę kartkę do tego podajnika. O! On wydał taki dźwięk. Oznacza to, że według skanera wszystko jest zrobione poprawnie i można skanować z użyciem podajnika. I teraz, gdy... Użyj podajnika automatycznego oznaczone. Może jeszcze mu zaznaczę pole wyboru, gdzie to jest. Oznaczę mu skanowanie dwustronne przy okazji. No i zobaczymy, ile czasu zajmie mu zeskanowanie mu dwóch stron tego dokumentu. Właśnie nacisnąłem przycisk skanowanie. I trwa skanowanie.

0: Teraz jest skanowanie drugiej strony. Się zrobiło.
1: No, też całkiem szybko. O,
0: a, jeszcze. On czy jeszcze coś. Tak, bo on teraz próbował, sprawdził sobie, czy ma kolejną stronę w podajniku, ale no stwierdził, że...
1: Że nie ma to.
0: Drugiej strony nie ma. No to nie ma.
1: To i nie będzie skanowania.
0: To i nie będzie skanowania dalszego.
2: Ja włóżmy ją do szyby.
0: Okej. I rzeczywiście mamy zeskanowane coś. I rzeczywiście do Finder'a zostały przesłane dwie strony. Na jednej stronie jest... na jednej jest 0 znaków. Na drugiej jest 14, więc prawdopodobnie zostało to bardzo kiepsko wydrukowane.
1: No, tak jak wspominaliście, no, jeżeli chodzi o atrament, no to już wiele go nie ma w pojemnikach. Przynajmniej
0: w pojemniku. A nie, przepraszam. Jednym. Nie, dobrze. Jest nawet. Tylko w Firefoxie mam inny syntezator też ustawiony, ale proszę bardzo, wybrałem, żeby go do HTML-a w Firefoxie.
3: Na główek poziom 1, strona tekstowa drukarki systemu Windows. Xanonem X920 serii Sprinter Utomecki zainstalowano poprawnie. Na główek poziom 2, właściwości drukarki. Godzina przesłania, data. Nazwa użytkownika, nazwa komputera, nazwa drukarki, mode format danych, nazwa udziału drukarki, lokalizacja drukarki, procesory druku.
0: No i tak dalej, i tak dalej. Widać, że skaner to bezproblemowo zeskanował. A teraz tutaj puszczam małżonkę, szanowną małżonkę.
2: Może się poplączek, musisz mi...
0: Tak, musi mi się poplątać. O, muszę niestety zdjąć. No i teraz...
1: I teraz kserowanie. Tak.
2: Rozumiem, że to już jest ułożone, tak?
0: To jest, nie wiem co na którą stronę, ale myślę, że to jest...
2: Trudno. Dobra, to ja naciskam klawisz odpowiedzialny za kserowanie, czyli lewy górny z tego kwadratu, który opisywałam. Tak. I na przykład nacisnę kolor.
1: Czy tam jest jakieś potwierdzenie jakimś dźwiękiem? Nie, nie ma nic.
0: Nie, to po prostu zaczyna... Ja może wezmę mikrofon pod urządzenie, gdzieś bliżej, ale się nie dzieje nic.
2: Ha, ha. Dobra. Mam za późno, okej, naciskam jeszcze.

0: Chciałam już mapę, ale spróbujemy czarny, bo może on.
1: Problem, to ja w takim razie jeszcze mogę powiedzieć przy okazji, że z tego co czytałem na stronach różnych, ponoć...
2: Ruszyło!
0: Jezu, i teraz ciekawe ile tego z ksylu.
2: Na razie to...
3: Na razie czeka, wydrukował?
0: Nie, na razie zeskanował.
3: Znaczy zeskanował, przepraszam. I czeka, to ja w takim razie powiem to, co już miałem powiedzieć na początku, że
1: ponoć lepsze zawsze rezultaty daje najpierw zeskanowanie tekstu do komputera i wydrukowanie tego samego z komputera. Ponoć kserowanie z urządzenia jest nie wiadomo czemu gorszej jakości.
2: No to ciekawe, no, ale gdyby ktoś potrzebował, tylko no coś tak...
3: No coś nie chce. Papier?
0: Jest.
3: Jest papier. No to on ma jakiś problem.
0: Egzystencjonalny. Może coś wyświetlił, ale...
1: Może wiesz, coś wyświetlił. Nie wiem, czy będziemy w stanie to sprawdzić.
0: Tam, okay. Czyli piątkę. I on coś tak jakby próbuje robić, ale...
1: Ale mu nie wychodzi.
2: No niestety w przypadku takich urządzeń to jest zasadniczy problem generalnie, że po prostu nie mamy nad nimi pełnej kontroli. Momentalnie.
1: Tak, no niemniej na szczęście, no nawet w trakcie naszej audycji działało skanowanie tak, i drukowanie.
2: Działało skanowanie i działało drukowanie, więc to jest najważniejsze.
1: Co myślę, że jest dużym sukcesem, znaczy...
0: bo, po prostu.
1: Bo to tak jakoś jest. Cóż. No to chyba pora na w takim razie jakieś podsumowanie.
2: Na podsumowanie, bo... tak. Przede wszystkim,
1: nie wiem, czy nam się uda.
2: Przede wszystkim zapytam, strzelać. Czy jesteście z tego urządzenia zadowoleni? Czy polecacie? O!
1: O! Znowu coś się dzieje.
0: Już.
1: Jest!
0: Zaczyna drukować. Ciekawe ile.
2: Może on tak długo się zbierał, żeby jakąś dużą ilość wydrukować.
1: A, teraz drukuje w kolorze, więc...
0: Po czym poznajesz, bo nawet
1: jest wolniej.
0: Aha. Zobaczymy, czy będzie jedna strona, czy ileś.
1: Zobaczymy. I papier powolutku sobie wychodzi. Ale jeszcze mu to troszeczkę zajmie, z tego co tu widzę. Ale dajmy mu szansę. No już jest chyba w miarę blisko finiszu.

0: się.
1: Okej. Coś się zrobiło, ale kartki nam jeszcze nie chce oddać. Teraz ją cofa. Aha, bo jest dwustronne chyba. I teraz drukuje chyba drugą stronę tego wszystkiego.
2: Całkiem możliwe.
1: Bo ją cofnął i teraz ją drukuje również.
0: Tak.
2: To może dlatego on to tyle czasu robił.
0: Możliwe.
1: Nie wiem.
0: No. Dlatego tak wolno pewnie, bo...
1: Może. Może jest wybrana jakaś wysoka precyzja, czy tam co jeszcze.
0: Widząc, mieli ustawioną jedną, to dość szybko to szło. Jednostronnie. Teraz idzie. No to idzie. Dość wolno, bym powiedział.
1: No właśnie, no w każdym razie niech to sobie tam idzie.
2: Niech to sobie idzie, wiemy, że działa, a my możemy podsumować kwestię.
1: Tak, wybroniło się.
2: Tak, wybroniło się jakoś. Czy jesteście zadowoleni, czy polecacie takie urządzenie?
1: Czy jesteśmy zadowoleni, czy polecamy takie urządzenie? No z lekkim wahaniem polecam, to znaczy nie znam konkurencji jakby pod względem zwłaszcza dostępności. No bo jakby ja raczej rzadko używam. Na pewno z tego, co mi wiadomo, na pewno to polecam, jeżeli chodzi o skaner. Z tego, co mi wiadomo, te skanery, przynajmniej te, które do tej pory miałem, one oczywiście były mniejsze, no bo siłą rzeczy to był sam skaner. Były tańsze, bo to był sam skaner, ale były zdecydowanie wolniejsze. To jest rzeczywiście szybki skaner. Jeżeli chodzi o jakość wydruku, z tego, co wiem, to jest bardzo dobra. No jeżeli chodzi o dostępność, no to z zastrzeżeniami właśnie takimi jak tutaj jest, że nie da się sprawdzić poziomów atramentu, że jest problematyczny nieco instalator. Natomiast na przykład po migracji z 7 na 10 Windowsa nie było żadnych problemów, ta drukarka się po prostu uruchomiła. Nie było tu żadnych problemów.
2: Szczerze powiem, to ja bym się obawiał też trochę tej kwestii związanej z brakiem możliwości samodzielnej konfiguracji po Wi-Fi, że no nie da się tego zrobić i że są jakieś jednak problemy z kablem, z połączeniem kabla.
1: Tak, no to też jest rzeczywiście jakiś problem.
2: Obawiałbym się tego w kontekście przede wszystkim takim, że na przykład jeżeli drukarce coś głupiego strzeli do głowy, na zasadzie ja już nie chcę być połączona do tej sieci, a tak czasem się niestety drukarkom zdarza z różnych dziwnych przyczyn.
1: To znaczy ja ci mogę tylko troszkę przerwać, no. My tą drukarkę mamy prawie od roku i się,
2: nie zdarzyło.
1: Jedyne, z czym jest problem, to kiedy wymienimy router i nawet damy taką samą nazwę punktu dostępu i hasło,
2: takie same hasło,
1: to ta drukarka się nie połączy.
2: Tak, tylko...
0: No trzeba ją połączyć.
2: Tak, tylko no być może to jest kwestia na przykład routera, bo to też jest kwestia właśnie routerów, niestety, że jedne mają to lepsze Wi-Fi, inne mają gorsze. Być może też mieliście szczęście albo faktycznie drukarka ma dobrą antenę. Bo to też może
1: znaczy,
2: mieć
1: drukarka
2: znaczenie.
1: Jest w ogóle blisko routera, zacznijmy od tego. Więc tak to wygląda. Patrzyłem sobie z ciekawości, jak się łączy. Łączy się całkiem nieźle. Dobre ma prędkości synchronizacji, także no. Zresztą jak patrzyłem skanowanie, to jakby szybkość skanowania strony w FineReaderze była bliska szybkości rzeczywiście przesuwania się tej głowicy. Na pewno się na tym routerze moim wyrabia w pełni do powrotu głowicy skanującej, także nie będzie to generowało jakichś opóźnień. Na przykład na routerze UPC były czasami z tym problemy. Jeżeli router był już, znaczy to w ogóle były jakieś problematyczne urządzenia, ono się rozłączało co parę godzin z tym UPC. Ale w każdym razie na tym routerze UPC, od UPC na początku było ok. I zawsze po 10-12 godzinach, czasem nawet dłużej, to już był z tym problem. I na przykład kiedy głowica wróciła, to drukarka przesłała, czy skaner przesłał, no ja wiem, trochę ponad połowę strony, powiedzmy. Także no, ale to był chyba jakiś kiepski router, więc tu może być rzeczywiście jakiś tam problem. Ale teraz mam swój prywatny router, na którym do tej pory nie zauważyłem absolutnie żadnych problemów. To chodzi wszystko bardzo stabilnie i bardzo, no po prostu bezproblemowo.
2: No i oby tak było dalej, bo to w końcu ważne, żeby, no zwłaszcza też w przypadku skanera, który jednak skanujemy chyba więcej niż drukujemy, żeby nam to po prostu działało dobrze.
1: O czymś jeszcze mogę powiedzieć, chyba tylko o stronie Canona. Ze strony można na szczęście pobrać w dowolnym momencie instrukcje do drukarki, co może być ważne. Jeżeli by ktoś chciał najpierw sobie przeczytać instrukcje, zanim kupi. Bo ja na przykład nieraz lubię sobie poczytać o urządzeniu, zanim kupię to urządzenie. I do tego fajnie się czyta instrukcje, bo tam czasami widać różne rzeczy, które nie są do końca marketingowe, na przykład z różnych powodów. I na szczęście Canon udostępnia takie instrukcje, również w języku polskim. Te PDF-y są w miarę nieźle zrobione. Nie pamiętam, czy mają spis treści, po którym się da poruszać. Nie pamiętam. Ale na pewno nie ma jakichś tam większych problemów. Da się z takiej instrukcji sporo dowiedzieć o urządzeniu, co ono udostępnia, jakie funkcje, jakie rodzaje papierów i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli ktoś poważnie myśli o takim urządzeniu, no to może sobie poczytać o tej bądź o innej drukarce tudzież urządzeniu wielofunkcyjnym firmy Canon.
2: A to był Canon MX925, o którym dziś mówiliśmy. A konkretnie opowiadali o tym urządzeniu Dorota i Tomasz Bileccy. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: Również.
2: Z przygodami, tym razem podyktowanymi Windowsem 10, dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego programu. Ja dziękuję bardzo również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: psuje, coś po prostu nie chce ruszyć, no i potem musimy czekać i kombinować i odgrzebywać to wszystko, żeby być tu z wami i żeby jednak mimo wszystko spełnić tę obietnicę, którą składaliśmy, naszą ramówkę prezentując na początku tygodnia. No i właśnie tak było tym razem, trochę trzeba było się natrudzić, żeby wszystko ruszyło, ale jesteśmy i miejmy nadzieję, że będziemy. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie ponownie witam mojego imiennika Michała Brajera. Cześć, Michale.
1: A dzień dobry wieczór i cześć, Michale.
0: Dzień dobry wieczór. Zaczynamy audycję, w której to dziś będziemy sobie chodzić po wirtualnej farmie.
1: Zgadza się. Będziemy chodzić sobie po farmie, będziemy sobie na niej nawet trochę wypoczywali, bo to wiadome, świat audiogier jest albo nie tylko, jest oparty bardziej na jakichś tam RPG-ach, strzelankach, zagadkach logicznych i różnych innych rzeczach. Tu czasami też trzeba pomyśleć, ale troszeczkę innymi kategoriami.
0: No właśnie, a teraz mówiąc tak bardziej konkretnie, to dziś pokażesz nam grę Stardew Valley. Która to gra jest właściwie czym?
1: To jest gra, która jest tak naprawdę symulatorem farmy, ale połączonym z wątkiem akcji, bo jest też, są też momenty walki. I też są różne questy do wykonywania.
0: Okej, no i...
1: Także taki symulator połączony trochę rzeczywiście z taką formą RPGa, bo jakieś osiągnięcia się zdobywa, ale nie rozwija się takich statystyk typu siła, zręczność, wytrzymałość, ale bardziej rozwija się nasze narzędzia pracy.
0: No tak. I my właśnie dziś to pokażemy, jak to wszystko działa. Jak to jest w ogóle z tą grą? Czy ona jest tak dostępna sama z siebie? Czy jednak trzeba coś zrobić, żeby w nią pograć dodatkowo? Czy są jakieś, nie wiem, jakieś mody albo coś innego, żeby to wszystko nam działało? No to jest jedno pytanie, a drugie, czy to jest gra darmowa, czy to jest gra płatna?
1: Gra jest... płatna. Tak na dobrą sprawę. Sekundka, ja tylko zerknę, dobrze?
0: Aha, dobrze.
1: Chyba że ty, Michale, byś zerknął na Stardew Valley Steam.
0: Stardew Valley Steam, tak? Ale tak czy inaczej ona jest płatna.
1: Jest. Chyba jakieś 50 zł kosztuje.
0: No to zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No ja tu jakieś alegrowe rzeczy na przykład widzę, ale to jakieś... wiesz co, to może ty kontynuuj, a ja będę tego szukał. To kontynuj opowiadanie
1: o tym. Bo to się pisze tak.
0: To znaczy, ja wiem, jak to się pisze, natomiast po prostu nie tak szybko i łatwo jest to znaleźć, jakby, wiesz? O, 53,99 w złotówkach.
1: 53,99. No to, jak widzimy, cena nie jest aż tak wygórowana.
0: Mhm. Czyli to, a właśnie, a propos tego, jak to piszemy Stardew, W na końcu i później przez V, czyli Stardew Valley. To się wymawia.
1: A to dobrze, to też dziękuję za poprawę.
0: Stardew Valley, nie Wally, tylko właśnie tu Stardew, a potem będzie Valley. No przynajmniej według tego, jak mnie kiedyś w szkole uczyli, że się wymawia angielskie literki.
1: Zgadza się, bo z tłumaczenia polskiego to trochę na zasadzie Gwiezdnej Doliny.
0: Tak jest. No tak to dobrze. Więcej. No to co możesz jeszcze nam tak teoretycznie o tej grze powiedzieć?
1: Co tak teoretycznie? Właśnie pytałeś o dostępność, to tak. Niestety to nie jest tak, że my sobie ściągamy grę i, że tak powiem, włączamy i gramy. Tam nie ma zaimplementowanych.

0: i stricte dostępność. Dostępność mamy zawartą w modach dostępnościowych. Czyli głównym takim modem jest mod o nazwie Stardew Access. I to jest taka baza modów, znaczy to jest taki mod bazowy, można powiedzieć. Czyli bez niego ani rusz.
1: Ale za te mody, jak rozumiem, nikt nas nie zbanuje, a przynajmniej nie słyszałeś o takich przypadkach, tak? No bo z tymi modami to różnie bywa. Czasem jak się ich używa, to nie jest to mile widziane.
0: Nie, twórcy są za, a dwa, gra już od jakiegoś czasu nie otrzymuje niestety aktualizacji, czyli najwidoczniej zostało w niej już wszystko zrobione według twórców. Nie zauważyłem jako takich błędów generalnych, żeby gra się nam w jakiś sposób wieszała, czy byłyby z nią jakieś problemy. Następnym modem to jest mod Accessible Tiles.
1: Czyli?
0: Czyli tak zwane dostępne kafelki. Czyli mod powoduje nam, że się nam pojawiają dodatkowe skróty klawiszowe. Control.
1: No.
0: Page down i page up, end i home, które powodują nam, że my możemy sobie iść do różnych lokacji. I wtedy właśnie do tego służy mod o nazwie ten.
1: Accessible Tiles, tak?
0: Accessible Tiles, tak. Do tego jest mod o nazwie Time Speed, czyli to jest mod, który nam powoduje tak zwane zatrzymanie czasu. Bo w tej grze jest takie słynne polskie przysłowie czas to pieniądz.
1: Czyli im szybciej coś robimy, tym więcej pieniędzy otrzymujemy, czy na jakiej zasadzie to działa?
0: Na zasadzie, że my musimy z każdą czynnością wyrobić się do godziny 12 w nocy każdego dnia.
1: Mhm.
0: I to jest niemożliwe przy normalnym przebiegu czasu. Dlaczego? Ponieważ czas w tej grze biegnie nieubłaganie szybko.
1: A do zrobienia jest dużo.
0: Zgadza się, do zrobienia jest dużo. Więc dlatego musimy sobie zainstalować tego typu moda. Drugi, kolejny mod, to już chyba czwarty, to jest mod, który ma taką charakterystyczną nazwę. Ja go sobie już sprawdzam. Glue furniture down.
1: Czyli co, jakiś sklejacz mebli?
0: Dosłownie. Dlaczego? Bo my, jako osoby niewidome, możemy sobie zrobić niezły melanż w domu. Czyli możemy, nie wiem, wynieść sobie telewizor na farmę albo coś, albo różne takie ciekawe rzeczy. Albo gdzieś poprzestawiać w domu, co w ogóle jest niepotrzebne. I do tego właśnie jest nam potrzebny mod o nazwie Glue Furniture Down, czyli on nam te meble dosłownie w sposób dosłowny przykleja do podłoża.
1: Żeby po prostu nie wisiały na przykład gdzieś w powietrzu, jak rozumiem, tak?
0: Zgadza się.
1: Okay.
0: Bo niestety takie rzeczy się zdarzały, chociażby w moim domu, który kumpel kiedyś przyjechał, widzący, który w to grał i patrzy, mówi: ty, a czemu ty masz w tym domu niezły bałagan? Przetwarzacz śmieci w kuchni, gdzieś tam skrzynki w salonie. Mówi: nie, no muszę ci to poprzestawiać. I mi trochę uporządkował chałupę.
1: Okej, okay. Ale to jest w ogóle, no przecież wbrew prawom fizyki, żeby jakieś takie rzeczy na przykład były w powietrzu. No to co, to one same nie opadają, czy o co tu chodzi?
0: Znaczy tu chodzi o to, że możemy sobie podnieść jakąś doniczkę z kwiatkami i ją gdzieś przestawić po prostu.
1: No dobrze, no fajnie, no ale to ona i tak nie będzie w powietrzu, tylko jak ją postawisz na jakimś parapecie, no to powinna być na tym parapecie, a nie gdzieś tam sobie wisieć. Tak.
0: Zgadza się, one nie są generalnie w powietrzu, one sobie stoją, tylko tyle, że ten mod powoduje nam to, że my ich z miejsca nie ruszymy.
1: A, czyli że po prostu one zostaną przytwierdzone do podłoża.
0: Tak, tak, okay, dosłownie.
1: Okej, okay. A dlaczego byśmy mogli chcieć je ruszać w ogóle?
0: Bo czasami zdarza się tak, że przejdziemy w przypadku na przykład eksplorowania naszego domu, to możemy sobie coś niechcący poprzesuwać, jakiś dywan czy coś. Możemy to poprzestawiać w zupełnie inne miejsca, gdzie to jest tam całkowicie zbędne.
1: Rozumiem, czyli to jest tak jak w prawdziwym świecie, że na przykład jak gdzieś sobie idziemy, no to jak coś trącimy, to po prostu, no, tak jak w życiu, trącimy, to się gdzieś przesunie, a my sobie nawet z tego możemy nie zdawać sprawy, że to zostało ruszone.
0: Zgadza się.
1: Okej. Okay.
0: Dokładnie tak to wygląda.
1: No dobrze, Michale, ty mówisz o wielu różnych modach, ale czy jak to jest w ogóle z instalacją tych modów? Czy to jest tak, że my sobie wybierzemy te wszystkie mody, skądś tam pobierzemy i to jest już? Czy my te mody musimy gdzieś, nie wiem, chodzić po różnych miejscach w internecie, zbierać i wrzucać?
0: Powiem tak. Dla naszych słuchaczy będzie to ułatwione, dlatego że ja wrzucę taką paczkę różnych modów, to prześlę Michale do ciebie, a ty jakbyś wrzucił linka pod, albo wrzucę linka pod audycją do jakiejś chmury, albo rzeczywiście Michale wyślę do ciebie i ty to gdzieś tam ulokujesz, żeby te mody były dostępne.
1: Jasne, no to możemy w ten sposób zrobić. To myślę, że będzie najprostsze rozwiązanie dla naszych słuchaczy. A tymczasem do co? To czy jeszcze coś tak tytułem wstępu?
0: Bo ja jeszcze w domu powiem wam, że mam więcej różnych ciekawych modów. Chociażby...
1: Ale ty je zbierałeś gdzieś, czy jak to w ogóle z tym było?
0: Tak, znaczy po pierwsze... A, jeszcze jeden ważny mod bym pominął. Autofishing.
1: Czyli rybki.
0: Zgadza się, bo rybki to jest bardzo fajne źródło dochodu. Można się nieźle wzbogacić na nich. I o co chodzi? Łowienie rybek dla nas jest tam zupełnie niedostępne. I dlatego no nie dało się tego w jakiś sposób opracować. Ponoć słyszałem, że jakoś trwają prace, ale nie martwcie się, osoby widzące też mają z tym problem.
1: Okej.
0: Okay. Do tego jest potrzebny mod o nazwie autofishing, czyli my sobie zarzucamy normalnie wędkę i mod nam ładnie tą rybkę wyłowi, jak będzie trzeba, a my ją tylko literą C zgarniamy jak z wędki na, do
1: jak inwentarza. Coś się na haczyku pojawi, tak? To wtedy...
0: A, zgadza się, ale czasami pojawiają się różne rzeczy, bo się pojawiają rybki. Czasami pojawiają się wodorosty. A czasami pojawiają się skrzynie.
1: I w tych skrzyniach co się może znaleźć?
0: O, to jest dobre pytanie. Wszystko. Znaczy, znajdują się tam bryłki, srebra, złota, irydu. To jest bardzo taki cenny minerał. Bo z tego irydu można potem robić różne rzeczy typu zraszacze na nasze pola.
1: Aha.
0: A nawet słuchajcie, powiem wam, że jest jeszcze dodatkowy mod, nazywa się on traktor mod, czyli możemy sobie wybudować garaż i mieć traktor na swojej farmie.
1: Czyli to taka farma bardziej nowoczesna, zaczynamy może troszkę jak człowiek pierwotny, ale potem sobie rozbudowujemy to wszystko i możemy przywitać się z techniką i postępem.
0: Zgadza się, ale to wszystko tylko za pomocą właśnie modów. Które są no zróżnicowane. Właśnie to jest gra, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, mody ją kochają, Bo mówię, nawet mam moda, którego też wrzucę do, żeby mieć więcej pieniędzy w grze.
1: Ale powiedz mi, bo tak mówisz o tych modach i ktoś by mógł za chwilę nam powiedzieć, no ale kurczę, to jest gra, w której w zasadzie, no to wychodzi na to, że niewidomy to bez tych modów, to w zasadzie to nic nie może. To co, to czy w ogóle ma jakąś frajdę z tego? Bo tu do tego mod, do tego mod, do tamtego mod, do siamtego mod. W zasadzie wszystko, we wszystkim albo prawie wszystkim muszą nas wspierać mody. No i teraz pytanie, jak to w ogóle jest z tą frajdą z grania? Czy my w ogóle coś z tego mamy, czy tylko uruchamiamy jeden mod, a potem drugi, a potem trzeci i tak w kółko?
0: Oczywiście, że mamy. Ponieważ te mody robią nam grę w pełni udźwiękowioną i dostępną. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, bez nich ani rusz, ale jest taka specjalna konsola Smapi, o której nie mówiłem, czyli musimy ją też mieć i ona nam uruchamia tą naszą całą bazę właśnie tych potrzebnych dodatków.
1: A jak te mody w ogóle uruchomić? Bo tak, powiedziałeś, że będzie paczka, którą udostępnisz i że będzie można sobie tę paczkę ściągnąć i zainstalować, ale co? Wystarczy to wypakować gdzieś do jakiegoś katalogu?
0: Tak. Wystarczy to wypakować do katalogu, już mówię, jeżeli ja to powiem dla użytkowników Steama, jeżeli ktoś kupił grę na Gogu, czyli na itch.io, tak to się wymawia?
1: Zdaje się, że tak.
0: To bardzo chętnie proszę o wiadomość, ale możliwe, że to się też robi tam podobnie, ale na Steamie robi się to następująco. Wchodzimy w dysk, gdzie mamy zainstalowanego Steama i szukamy coś takiego, co się nazywa Steam Apps. Tam szukamy, we Steam Apps szukamy folderu Common i w Commonie szukamy Stardew. Wchodzimy w Stardew, szukamy moc.
1: I tam wystarczy te mody po prostu powklejać, bo każdy ten mod jest w jakimś katalogu osobnym, tak?
0: Zgadza się. Każdy mod jest w osobnym katalogu, gdzie musimy je bardzo ładnie wypakować sobie, bo inaczej nie damy rady.
1: Rozumiem. I coś trzeba jeszcze zrobić potem?
0: Nie. Potem szukamy po zainstalowaniu tej słynnej konsoli Smapi, którą instalujemy na swój komputer. Bo to jest konsola... Jeszcze jeden mod polecę, tylko jak on się nazywa? Chwila. Widzicie, jak to jest, jak człowiek ma dziury w głowie po COVID-zie, to musi się wspomagać ściągawkami na bieżąco. Content Patcher też polecam. To jest mod do jakichś zawartości różnych. I Console Commands. Właśnie to jest ten mod. I to jest mod, który służy nam do wpisywania komend w grze, nie używając oddzielnego okna konsoli.
1: Przydaje się to do czegoś?
0: Oczywiście, że się przydaje, bo możemy sobie, nie dochodząc z miejsc wybranych w modzie na przykład, wpisujemy specjalną komendę i możemy się teleportować do danego miejsca.
1: No to faktycznie sprytne.
0: Zgadza się, zwłaszcza gdy chcemy grać z czasem niezatrzymanym.
1: Rozumiem. No dobrze, Michale, to w takim razie, skoro już wiemy, że bez modów ani rusz i skoro już mniej więcej mamy obraz z tej gry, to może pokaż nam, jak w to się w ogóle gra i co tu można robić na tej farmie.
0: Ja jeszcze tylko przejrzę folder modów. A console command to polecam.
1: No to tak, to mówiłeś.
0: Chat command, czyli to nam się przydaje już do bodajże albo do multiplayera, albo też nam pomaga właśnie w tym trybie, trybie konsolowym, czyli wtedy przez naciśnięcie klawisza slash w grze możemy pisać potrzebne nam komendy.
1: Bo ta gra, jak rozumiem, wspiera multiplayera.
0: Tak, oczywiście, tylko ona jest na zasadzie, że to nie jest tak, że na przykład ty, Michale, teraz, czy to jest na zasadzie, że ty, Michale, grasz sobie w single player i budujesz tak zwaną, przełączasz się, właśnie z tego, jakby ktoś tutaj z naszych słuchaczy testował w pełni multiplayer, to byśmy byli wdzięczni, żeby nam coś powiedział, bo ja tylko grałem w single, ale to chyba jest na tej zasadzie, że wchodzi się, przełącza się w tryb multiplayer, buduje się kabiny dla gracza, który ma z nami jakby na tej farmie zamieszkać.
1: Aha, czyli wtedy dwie osoby na przykład zarządzają jakby jedną farmą.
0: Zgadza się i to nie jest jakoś taka, wiadomo, ktoś by powiedział, rywalizacja pomiędzy sobą.
1: Nie, to współpraca bardziej.
0: Współpraca, zgadza się.
1: Okej, no to dobrze.
0: I jeszcze mod, który wiem, że od jakiegoś czasu nie jest wspierany, ale nie, no, polecano, ale nikt nie mówił, jak się go używa. Build and any times, czyli do budowania coś to ma nam pomóc. Auto Travel. O, to jest ciekawy mod. Mod, który po wciśnięciu klawisza V dodajemy sobie na przykład lokację, czyli na przykład bardzo często chodzimy nad jezioro i chcemy nad to jezioro się często przenosić. Wciskamy sobie V, dajemy Enter i idziemy nad jezioro.
1: Ale to V to jest co? Taka komenda do przeniesienia nas konkretnie po naciśnięciu litery V nad to jezioro, czy V i na przykład wtedy wpisujemy, że jezioro i
0: V, Enter. V i wybieramy za pomocą wsadu to jezioro, które mamy już, że tak powiem, zapisane będąc tam.
1: Rozumiem, okej. Czyli wtedy otwiera nam się taka jakby lista lokacji, do których mamy, no tak po Windowsowemu mówiąc, skróty. I po prostu sobie wybieramy taki skrót, Enter, i nas gdzieś tam migruje do tego jeziora.
0: Zgadza się.
1: Dobrze. No to co?
0: O, CP spolszczenie, ale próbowałem to spolszczenie jakoś uruchomić. Wiem, że się udawało to ludziom. Ja akurat nie wiem, czemu mi to nie zatrybiło, ale... Nie przejmuję się tym za zbytnio, bo istnieje coś takiego jak NVDA Translate, więc sobie spokojnie człowiek radzi.
1: Dobrze, Michale. To co, to gramy?
0: No, myślę, że gramy.
1: Jak rozmawialiśmy poza anteną, najpierw nam pokażesz taki totalny wstęp, czyli jak to będzie wyglądało, jak zaczniemy sobie od zera naszą przygodę w Stardew, a potem przełączysz się na swój profil i pokażesz, no, jak to wygląda, jak już się czegoś tam dorobimy na tej farmie.
0: Zgadza się, bo można się tam dorobić bardzo dużo. Można nawet mieć te miodek, można zbierać od pszczółek, albo te jaja można kurze zbierać, że tak powiem, od kur i robić majonez. Wina można produkować.
1: No to rzeczywiście całkiem pokaźne możliwości. Ja tu widzę, że mamy Patryka w kolejce, więc ja Patryka wpuszczę do naszego pokoju, odbierzemy połączenie i zobaczymy, co nam Patryk powie. A może będzie chciał o coś zapytać, a może jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi gry się podzielić. No mam pytanie, czy właśnie Patryk gra, czy ma zamiar grać. Patryku, słyszymy się? No jeszcze chyba nie.
0: Jeszcze chyba nie słychać Patryka.
1: Tak, jeszcze Patryk musi zgodzić.
2: O, teraz
1: jest, o jesteś,
0: halo,
1: witaj.
0: Halo, cześć Patryku, witamy.
2: Cześć Michale, cześć. No to tak, to w zasadzie ja zapoczątkowałem jakby ten temat Stardew Valley na Eltenie przynajmniej. No więc naturalnie jest, że gram. Natomiast zapomniałeś, Michale, powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy.
3: No,
2: Jak chcecie, żeby dźwięk łowienia był bardziej naturalny, w sensie, żeby było słychać kręcący się kołowrotek i w ogóle można było to bardziej personalizować, jakby co chcemy, żeby było łowione, czy tylko ryby, czy na przykład jakieś inne rzeczy, to jest jeszcze coś, co się nazywa Fishing Assistant. To tak kolejny dodatek, jakby ktoś chciał trochę więcej personalizacji z tym wszystkim.
0: O, to też dzięki.
2: No i do tego, nie powiedziałeś, Michale, że do tego, żeby mody uruchamiać, trzeba mieć zainstalowany SMAPI, czyli taki...
1: A to mówił Michał przed momentem o tym SMAPI konsol, tak?
2: A mówiłeś, tak? Michale, o jeszcze jednym dodatku, który pozwala na szybką teleportację się?
0: Auto travel, tak.
2: To w ogóle jest dodatek tego samego człowieka, który zrobił moda Accessible Tiles. Grumpy Crouton się nazywa ten człowiek. I co ciekawe, te mody były niedostępne kiedyś. Natomiast on, gościu, to po prostu podpiął pod tego Stardew Valley, pod ten silnik jakby.
0: O!
2: To tak. A tak w ogóle jeszcze wracając w ogóle z, tak by the way, to The Last of Us wyszedł dzisiaj, jakby ktoś też był zainteresowany.
1: O,
2: tak.
1: to coś czuję, że jak mi komputer w końcu wróci z naprawy, to się chyba skuszę, bo ta wersja na PC-ta już też wyszła, tak?
0: To dzisiaj.
2: No i też jeszcze zanim powiem, to trochę taki strach mnie ogarnął, jak włączyłem tylko radio i tu słyszę jakąś reklamę zupełnie innego podcastu. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale po prostu się przestraszyłem. Boże, co ja włączam w ogóle?
1: To znaczy nie, no.
2: Nie, ale
1: wszystko.
2: Jakaś reklama, zawsze się pojawia jakaś reklama takiegoś podcastu innego na początku niż Tyflo Podcast i potem leci Tyflo Radio, naprawdę.
1: Ale to włączasz przez TuneIn?
2: Nie, przez aplikację Arka.
1: A to jest... bo tam jest podpięty stream z... Jak ta usługa się nazywa? Już teraz nie pamiętam nawet...
2: Jakiś kobiecy podcast tam był reklamowany.
1: Tak, ale już nie pamiętam, jak ta usługa się nazywa, ale musieliśmy tak zrobić z przyczyn technicznych. To okej, okay, to...
2: No, ja się przestraszyłem po prostu, nie wiedziałem,
1: to Patryku,
2: co
1: to się nie bój, tylko poczekaj, aż się reklama skończy i działamy. I nas słychać, jak widzisz.
2: Natomiast właśnie co do StarDeva, to w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobrze określone, że to nie jest tylko symulacja farmy. No bo to też w jakiejś tam fabuły nawet, fabuła jest. Można się nawet gadać z tymi postaciami, co jest trochę trudne, bo tam jest zadanie, że się trzeba z wszystkimi przywitać i ten Accessible Ties to jest w ogóle taki nie tylko coś, co nam udostępnia kafelki, że możemy chodzić jak po prostokącie, ale też jest taki tracker obiektów i autonawigator poniekąd.
0: Zgadza się.
1: Patryku,
0: zgadza się.
1: Czy ty grałeś w multiplayera?
2: Nie, natomiast wiem, że to się robi jakoś tak, że się generuje kod Steam ID i tam się gdzieś to wpisuje. Tylko nie do końca właśnie wiem, jak to ma działać, bo nigdy mi się to nie udało zrobić. Może tobie, Michale.
0: Niestety też nie do multiplayer, ale ja mam drugie pytanie, Patryku, zresztą do ciebie, bo ja to robiłem, tylko no mówię, mi to umknęło z jakichś dziwnych powodów. Słuchaj, czy ty wiesz, jak zrobić to, żeby osiągnięcia na Steamie się dodawały? Bo to z tym też jest kombinacja. Ja to
2: jest
0: mam zrobione.
2: Jest na stronie StarDev Access, GitHub.io, jest instrukcja tam, Quick Start Guide, jak to trzeba włączyć, tam się wpisuje w konsoli. Boże, nie pamiętam teraz gdzie, chyba we właściwościach, tam jak się wejdzie, właściwości uruchamiania chyba w Steamie.
0: Uruchamianie,
2: to jest wszystko opisane, jak to zrobić.
0: Się.
2: I wtedy jak będziemy klikać, po czym poznać, że to się nam udało zrobić? Po prostu jak włączymy ten StarDev API EXE, StarDev Modding API EXE, jak się nam uruchomi to razem ze Steamem, to znaczy, że to zrobiliśmy. Bo normalnie to możecie grać bez Steama nawet włączonego, bez tej komendy. Bo on nie będzie sprawdzał autoryzacji ze Steamem. Oczywiście nie namawiamy nikogo do piracenia, absolutnie. Ale to tak będzie działać. A jak włączymy tą komendę, to wtedy No, nie, bez Steama nie uruchomisz i wtedy osiągnięcia będą.
0: A, zgadza się.
1: No okej, okay, Patryku, to czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
2: Czy coś jeszcze chciałbym dodać? Jest jedna rzecz, żeby nie było, że wszystko jest tak w pełni dostępne. Aha. Jest jedna rzecz, której nie zrobimy w StarDevie.
0: Właśnie się miałem o to zapytać.
2: Jest coś takiego Ekfestival, festiwal jajek. Czekaj, tata, na chwilę. Jest takie coś jak festiwal jajek i tam jest coś takiego, że musimy się ścigać z jakąś kobietą i zbierać jajka. To te festiwale, one nie są wymagane, one są w kalendarzu napisane, te event festival, kiedy są, to myślę, że pokażesz kalendarz w ogóle tam, jak to wygląda.
0: Zgadza się.
2: I tam, i za to dostajemy kasę i w ogóle, ale jest coś takiego, że musimy się ścigać z jakąś kobietą i jajka zbierać. I podobno komuś się to udało z tą automatyką zrobić, ale niestety nie jest to dostępne, dlatego że te jajka nie wydają dźwięku. Jeszcze chciałem powiedzieć a propos walki w kopalni. No niestety walka jest w mono.
0: W mono,
2: także
0: tak.
2: Musimy na trackerze polegać, bo w stereo niestety nie usłyszymy, gdzie są przeciwnicy. No niestety, ale musimy...
1: Znaczy i tu nie wszyscy są przyjaźni na tej farmie. No,
0: tak.
2: Ale to jest kopalnia, no to tam taka upuszczona w ogóle. A, no i o spolszczeniu warto powiedzieć. W ogóle content patcher jest potrzebny, żeby w ogóle spolszczenie działało.
0: A, to do tego, bo właśnie mówiłem, że nie pamiętałem, do czego jest to potrzebne.
2: Do spolszczenia jest to potrzebne.
1: I ty, zdaje się, Michale, jakiś problem jest ze spolszczeniem, tak?
0: Tak, tak, zgadza się. To możesz, Patryku, powiedzieć, jak to spolszczenie zrobić od razu.
2: Generalnie jest tak, że jeżeli skopiujemy spolszczenie razem z tym content patcherem, jak wejdziemy sobie w set i w opcje po angielsku, wejdziemy w language, to będziemy mieli dwie opcje English. Jedną na początku, drugą na końcu. Ta druga opcja English to tak naprawdę jest polski. Tylko po prostu mod tego nie.
0: Aha, jest. Jest coś takiego. Zgadza się. A odnośnie tego kalendarza, to tak się miałem dopytać, to tobie chodzi o ten kalendarz, co tam jest w menu, tam gdzie są te socials i te różne...
2: Nie, nie, nie, nie. Nie wiem, jak na ile ty masz aktualną wersję Accessible Tiles, tej bety. Bo tam jest zaznaczony kalendarz, on jest jako kalendarz oznaczony i tam są pokazane na każdy dzień, kto ma urodziny z tych postaci, jakie są wydarzenia. Jeśli tego nie masz, no to...
0: A on był zaznaczony w którym miejscu, jakbyś tak przypomniał?
2: W mieście, w town.
0: A, jest, town. Jest kalendarz, wiem. Teraz mi się przypomniało. Jest.
2: W ogóle warto o tych urodzinach pamiętać i prezenty dawać.
0: Tak, tak.
2: Bo to można nawet ślub wziąć z NPC-em.
0: No, można. Można ślub, można mieć dzieci nawet.
2: Ja nie doszedłem aż tak daleko, aż tyle w to nie gram.
0: Też jeszcze nie, ale chciałbym.
1: No dobrze. No. Dobrze.
2: Natomiast Glue of Furniture, żeś trochę źle wytłumaczył, Michale, bo ty żeś jakiś o prawach fizyki zaczął mówić. A to po prostu chodzi o to, że czasami przypadkowo możemy z jakiś mebel...
1: No to właśnie potem już do tego doszliśmy z Michałem, jeżeli chodzi o to, o co tu chodzi, bo tak naprawdę na samym początku to ja zrozumiałem, że te rzeczy, które tam są, to nam potrafią, jak je źle ułożymy, to gdzieś wisieć w powietrzu, a to się okazuje, że po prostu chodząc po danym obiekcie, no to najzwyczajniej w świecie możemy je potrącić i one nam się przesuwają.
2: Nie wystarczy tylko samego moda zainstalować w pliku config.json. W ogóle każdy mod generuje plik JSON, config.json i warto przeglądać te. I tam należy w tym konfigu edytując te meble przykleić komendą true. Znaczy jakby równa się true, na przykład table i musi być true. Jak jest true, to wtedy meble nie zostanie... Nie dźwigniemy go przypadkowo.
1: No tak, bo być może pewne rzeczy chcemy, żeby były przesuwalne.
2: Ale ciekawostka jest taka a propos tego moda. To zrobiła jakaś dziewczyna widząca, która sama miała problem z tym, że przypadkowo, jak klikała myszką, przypadkowo sobie meble podnosiła. I po prostu sobie napisała tego moda, bo w zasadzie, bo ją to wkurzało. Więc po co to powstało?
0: A to ciekawostka. A jeszcze się coś dopytam. Czy ty, Patryku, wykonywałeś te zadania w Community Center?
2: Community Center. Wiem, że kiedyś były z tym problemy ze spolszczeniu. To są te bundles, co się tam je...
0: Tak, te bundles. Zgadza się.
2: Nie wiem, jak to działa obecnie. Wiem, że tam był jakiś problem, trzeba było na angielską wersję się przełączać.
0: I na angielskiej to działało?
2: Tak. Nie wiem, jak to jest teraz, bo wyszła nowa wersja spolszczenia i content patchera, więc nie wiem, jak